0: rosną moce podażowe i nagle mamy spadek cen. Więc myślę, że taka sytuacja może mieć miejsce, myślę, że spokojnie przed 2030 rokiem, więc nie sądzę, żeby akurat był taki problem, że do 2030 roku będziemy mieli po prostu deficyt pamięci na rynku. Ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało pod względem rozwoju tego całego świata sztucznej inteligencji, bo też trzeba pamiętać, że modele wykorzystują też są coraz lepsze, nie potrzebują już tak dużych ilości pamięci czy tak zaawansowanych chipów, no ale z drugiej strony jakby wiadomo, rozwój też idzie cały czas do przodu.
1: Na razie nie ma najlepszych informacji, więc dla naszych sprzętów elektronicznych, ale i to na koniec naszej rozmowy, nie ma też dobrych wieści z rynku ropy naftowej. Zerknijmy jeszcze na niego. 97 i prawie pół dolara za baryłkę. Tyle kosztuje dzisiaj ropa Brent. Ropa drożeje praktycznie bez przerwy od kilku dni. Ten psychologiczny poziom 100 dolarów za baryłkę, to myśli pan, że on jest w zasięgu?
0: Myślę, że jest w zasięgu. No takie sprzeczne informacje dochodzą troszkę z tego świata, ponieważ z jednej strony mamy dosyć wyraźną eskalację na Bliskim Wschodzie. Zarówno Stany Zjednoczone zwiększyły swoje ataki, może ostatnie dwa dni tu jest troszkę mniej tego wszystkiego, natomiast Iran atakuje dalej. Z drugiej strony pojawiły się informacje, że Stany Zjednoczone przeprowadziły w ostatnim czasie 18 milionów baryłek przez cieśninę Ormus, więc to jest bardzo duża ilość jak na to, ile ropy przepływało ostatnio przez właśnie ten kluczowy przesmyk, więc takie sprzeczne informacje, natomiast no wiadomo, czas mija i oczywiście jakby trzeba pamiętać, że rynek ropy jest po części stabilizowany przez wypuszczanie rezerw oraz zapasów. No i może się zdarzyć, że w perspektywie kilku tygodni te zapasy po prostu się wyczerpią, no i ten rynek już stabilizowany nie będzie.
1: Tych 100 dolarów za baryłkę, potencjalnie 100 dolarów za baryłkę, które może znowu paść, no to też oczywiście zła informacja dla kierowców, no bo tak droga ropa bez dwóch zdań przełoży się na jeszcze droższe paliwa.
0: No niestety tak. Nie dość, że już nie mamy prawda tego programu CPN2, to jeszcze teraz cały czas drożeje nam ropa naftowa, więc niestety najprawdopodobniej w niedługim czasie będziemy świadkami może jeszcze nie dwucyfrowych cen, jeżeli chodzi o ceny diesla. Natomiast no myślę, że 9 zł na pewno przebijemy, jeżeli byśmy tutaj sięgnęli poziomu 120 dolarów za baryłkę, no to tym razem cena diesla może przebić poziom 10 zł. No oczywiście trzeba pamiętać o tym, że mieliśmy poziomy, prawda, wyższe w historii, 10 zł na dieslu nie było, ale trzeba pamiętać, że rynek ropy troszkę się oddziela od rynku paliw. Na rynku paliw mamy większe niedobory niż na rynku ropy naftowej, co jest związane też z tym, co dzieje się właśnie w Rosji, więc no, marże rafineryjne są w tym momencie absolutnie rekordowe, więc ceny paliw rosną po prostu szybciej niż ma to miejsce w przypadku ceny ropy naftowej.
1: Postraszył nas pan tymi 10 złotymi za litr. Oby się te słowa w pył obróciły i do
0: Mam
1: tego
0: też
1: nie
0: taką
1: doszło.
0: Nadzieję.
1: Michał Stajniak, wicedyrektor działu analiz XTB. Wielkie dzięki za rozmowę.
2: Godzina 14.43. Patrycja Maciejewicz, dzień dobry. To popołudniowe wydanie magazynu EKG. Ze mną jest pan Krzysztof Inglot, Personel Service. Dzień dobry.
3: Dzień dobry państwu, dzień dobry.
2: Będziemy rozmawiać o rynku pracy. Moje pierwsze pytanie jest takie. Co najlepiej opisuje dzisiaj sytuację na rynku pracy? Bo czy rzeczywiście powinniśmy się przyglądać na przykład stopie bezrobocia, która jest taka, powiedziałabym, dosyć leniwa ostatnimi czasy, niewiele może z niej wynika? Może jest jakiś inny wskaźnik, na który powinniśmy patrzeć, jeśli chcemy dowiedzieć się, czy jest cieplej, czy chłodniej?
3: No, stopa bezrobocia na szczęście nie rośnie, ale to też w sumie nie dziwi, bo te drugie półrocze zawsze jest tym półroczem, kiedy więcej dzieje się na rynku pracy, więcej miejsc pracy powstaje. Oczywiście wychodzimy z okresu, kiedy stopa bezrobocia musiała rosnąć, bo jesteśmy po sezonie wakacyjnym, po pracach sezonowych. Tutaj to pobudzenie, jeżeli chodzi o ilość miejsc pracy, jest bardzo duże w skali całej Polski, plus rolników.

0: plus żniwa, więc mamy ze sobą ten okres zmożonej ilości miejsc pracy, które pojawiają się na rynku. Co najważniejsze, odpowiadając na pytanie, nie musimy patrzeć na osobę bezrobocia, bo ona tak naprawdę jest dosyć stabilna. Jeżeli chodzi o badania europejskie, no to jesteśmy na 3,1, jesteśmy cały czas z Czechami obok siebie. Przypomnę, że w grudniu rok temu byliśmy po raz pierwszy chyba od 10 lat, mieliśmy niższą stopę eurostatową bezrobocia, niższą od Czech. No ale to jakby pokazuje tą sytuację, że w regionie i w Polsce jest dobrze. Natomiast najważniejsza jest ilość miejsc pracy, czyli to, ile tak naprawdę pokazuje się miejsc pracy i to tak naprawdę pokazuje kondycję gospodarki. Co mieliśmy w tym roku na początku? Takie dosyć ciężkie wieści, cały czas mówiłem, że no nie wiemy, co się będzie działo, że wychodzimy z jakiejś, jesteśmy w fazie jakiegoś oczekiwania. Tak naprawdę wtedy zmalała nam 18% ilość tworzonych miejsc pracy w Polsce. W niektórych branżach było to dużo, dużo, dużo więcej. Mieliśmy zwolnienia grupowe na Mazurach, mamy problemy ze skaźnikami bezrobocia wśród osób do 25 i 30 roku życia w Małopolsce i na Mazurach, czyli mieliśmy bardzo ciężki początek roku, dużo firm patrzyło, co się będzie działo i teraz pojawiło się odbicie i to co najważniejsze w wielu frakcjach, że tak powiem. Po pierwsze mamy odbicie w automotive, czyli polski automotive po raz pierwszy od 2 lat, kiedy tak naprawdę idąc w cień za spadkiem zamówień z Niemiec na odbiór naszych podzespołów i z innych krajów Europy Zachodniej, no przechodziliśmy problemy w automotive w Polsce, zerowanie bądź ujemne, czyli zamykanie miejsc pracy, mieliśmy zwolnienia grupowe, przypomnę rok temu i 2 lata temu w sektorze automotive w Polsce. W tym roku tworzymy nowe miejsca pracy w automotive i w tym roku, w tej chwili mamy odbicie w drugim półroczu, jeżeli chodzi o ilość nowych miejsc pracy i też widać, co we wskaźniku takim uniwersalnym, czyli w ilości wakatów, jeżeli chodzi o urzędy pracy w Polsce, tam ilość tych wakatów też rośnie, co oznacza, że tak naprawdę gospodarka tworzy nowe miejsca pracy. Nie jest to taki wielkie ilości miejsc pracy, jak były jeszcze po COVID-zie, czyli 3-4 lata temu, ale to się dzieje. Czyli na razie w dalszym ciągu w Polsce rynek pracy pracownika, a już żeśmy się zastanawiali, czy nie wchodzimy w fazę rynku pracodawcy.
1: No właśnie, ja sobie nawet wynotowałam dane o liczbie nowych miejsc pracy, jak to wyglądało w lipcu, bo zdaje się, że nowszych danych to jeszcze nie ma. Jest to niecałe 40 tysięcy nowych, które zostały w tym miesiącu zgłoszone do urzędów pracy i było to mniej niż rok wcześniej, w poprzednim lipcu, ale jednocześnie na koniec miesiąca tych wolnych miejsc jest o kilka procent więcej. Jest ich ponad 40 tysięcy, czyli pracodawcy może nie do końca szturmują urzędy pracy jakimiś nowymi, zwiększoną ilością tych nowych miejsc pracy, ale też więcej ich zostaje. I zastanawiam się, czy to nie oznacza, że jakiś sygnał tutaj o niedopasowaniu tych kompetencji może jest, albo jakaś inny proces, inne zjawisko, które mogłoby to wytłumaczyć.
0: Mamy też parę procesów i parę problemów, jeżeli chodzi o polski rynek pracy. Po pierwsze, no co z tego, że zwolnionych zostało w zeszłym roku i na początku tego roku kilkanaście tysięcy osób w sektorze przetwórstwa drzewnego na Mazurach. To nie oznacza, że ci ludzie pojadą do Poznania i będą tam pracować. Czyli ta mobilność, tak mówiąc już bardziej naukowo, jest problemem w Polsce. Z czego to się bierze? Brak oczywiście nawyków, nie jest to standardem, my nie jesteśmy Amerykanami, my nie jeździmy generalnie z rodziną w trakcie życia do 4-5 domów, nie zmieniamy szkół, podążając za pracą. Ale to nie jest najważniejszy powód, ale przynajmniej nie ten krytyczny. Kwota wolna, czyli ta kwota, która jest powyżej kosztów życia, jest na tyle mała, że zmiana taka silna otoczenia, opuszczenie nie wiem, domu, w którym się żyje, czy domu rodzinnego, czy tam, gdzie rodzice nasze z nami mieszkają, próba przeprowadzki do innej części Polski, wynajęcie tam mieszkania, domu za 3000 albo więcej, to są progi, których nie można przejść, zarabiając 5 czy 5,5 tysiąca złotych nawet. To jest w przypadku pojedynczej osoby byłoby bardzo, bardzo trudne. No w przypadku par jest to bardziej realne, natomiast to są te problemy, z którymi przy mobilności się my jako Polacy zmagamy, więc jak gdyby te wynagrodzenia jeszcze nie są na tyle wysokie, jeżeli chodzi o górkę ponad kosztami życia i kosztami przeprowadzki, by nas to motywowało do takich przemieszczeń. To jest jeden z tych powodów, dla których te nie uzupełniamy się po prostu między regionami Polski, że chodzi o tutaj większe bezrobocie, a tu mniejsze. No po drugie, te problemy, które ma Małopolska czy mazowieckie, czyli bezrobocie wśród osób młodych, to jest problem w tej chwili zmiany technologicznej i dużej zmiany społecznej, która nas czeka. Czyli mamy do czynienia z wycinką tak zwanych juniorów, czyli te osoby na pierwszych szczeblach kariery, po studiach wyższych, mają problemy z wejściem na rynek pracy. Stanowisk juniorskich w tej chwili coraz ciężej szukać na rynku pracy i w ofertach pracy. Dlaczego? No bo to sztuczna inteligencja dzisiaj tworzy te dokumenty, które do tej pory świeżo upieczeni magistrzy prawa pisali w firmach, bo to opinie albo jakieś analizy, albo researche robi sztuczna inteligencja, a nie juniorzy. I to jest problem, który nie tylko dotyczy tych województw dwóch, o których mówię, ale całej Polski. Także tu juniorzy mają się tak samo źle, jak w Wielkopolsce, czy na Dolnym Śląsku, jak w Małopolsce, czy w Warszawie. Tam po prostu dużo więcej było postawione na Centra Usług Wspólnych i po prostu ten problem bardziej widać, jeżeli chodzi niedopasowanie, brak ofert pracy dla juniorów. Albo ich niedopasowanie z punktu widzenia ich wykształcenia, a tych zmian, jeżeli chodzi o wejście AI i automatyzacji na rynek pracy. I to są między innymi te problemy, z którymi się teraz zmagamy. I trzeci, taki najsilniejszy, jeżeli odpowiadając na pani redaktor pytanie, no mamy to zmniejszenie podaży pracowników z imigracji. To widać też w tej chwili w ten sposób na rynku, że mamy mniej imigrantów, jeżeli chodzi o rynek pracy. Pracownicy z Ukrainy też cały czas tam się wykruszają, czyli to są w dalszym ciągu wyjazdy do Europy Zachodniej. Są nawet takie dosyć można powiedzieć silne ogłoszenia do pracowników z Ukrainy skierowane: przyjedź do Hiszpanii, damy ci tą samą pensję, a będziesz pracował w słońcu na przykład. No, z takimi rzeczami się spotkałem. Co to pokazuje? Pokazuje, że w dalszym ciągu to przemieszczanie się pracowników z Ukrainy po wojnie, które mieliśmy, czyli przyjazdy do Polski, a później szukanie swojego miejsca gdzieś dalej w Europie, ma miejsce, i w dalszym ciągu brak podaży mężczyzn ze strony Ukrainy widać na polskim rynku pracy. To się nie zmienia. Więc to są takie rzeczy. No i plus do tego limity, powiedziałbym, wizowe, które mają nasze konsulaty na całym świecie. To pokazuje, że ta podaż imigrantów do pracy w Polsce maleje.
1: Jak rozmawiamy o tym, jak się ma rynek pracy, to jednym z tych parametrów jest oczywiście pensja. Średnia pensja, którą poznajemy co miesiąc na bieżąco, ile ona wynosi. W lipcu wynosiła w sektorze przedsiębiorstw, to nie jest pełen panel firm, ale te największe, które muszą co miesiąc raportować do GUS-u, ta średnia pensja wynosiła 9509 zł prawie. No i to pewnie budzi taką refleksję, że wiele osób zdaje sobie sprawę, że to nie jest dokładnie ta pensja, którą oni obserwują, zarabiają i tak dalej. No i GUS odpowiada na to z pewnym opóźnieniem, na zapotrzebowanie o publikacji tak zwanej mediany, czyli wartości środkowej. Ona różni się tym od średniej, tutaj taki wtrend edukacyjny, że dokładnie połowa ludzi zarabia więcej, a połowę mniej od tej kwoty. I w danych za marzec, które zostały opublikowane teraz, ale są to dane za marzec, ta mediana wynosi 7,530,45 zł, tak dokładnie to powiem, bo rzadko o niej mówimy. W ciągu roku wzrost o ponad 7%, 7,6%. Czy to oznacza, że ta temperatura rynku pracy jednak jest w miarę gorąca? Już pan powiedział, że jest rynek pracownika. Rozumiem, że to też się przenosi na pensje, i to nie tylko te wyższe, które by można byłoby zakładać, że one podbijają średnią.
0: Tak, i badania barometru polskiego rynku pracy też pokazują, że pracownicy tak w dalszym ciągu muszą i będą upominać się u swojego pracodawcy o podwyżkę, o zmianę, na szczęście, bo na drugim wskazaniu jest oczywiście szukanie innego pracodawcy, ale zawsze mówię, lepiej pójść do pracodawcy i z nim negocjować. Mamy tutaj wzrost o 7%, jesteśmy powyżej inflacji, to chyba będzie 4%, więc tak widać, więc, że te wzrosty są naprawdę realnymi wzrostami wynagrodzenia Wynagrodzenie, ta siła nabywcza nam rośnie. Wynagrodzenia będą szły w górę i idą, my cały czas gonimy, wyrównujemy przepaść, ale coraz bardziej zbliżamy się do wynagrodzeń naszych zachodnich sąsiadów. Te marzenia sprzed 10 lat jeszcze, żebyśmy kiedyś zarabiali tak jak w Niemczech. No w tym roku na przykład wśród studentów się spełniły, bo studenci tutaj we Wrocławiu mieli pracę za 50 zł w centrum logistycznym, czyli mogli zarobić w okolicach 2100 euro miesięcznie. I jednym z tych argumentów, żeby pracować we Wrocławiu, było to, że no w Niemczech przy zbiorze szparagów czy przy pracach sezonowych na wakacjach zarobić dokładnie tyle samo, a jeszcze dopłacić do mieszkania czy do podróży, więc to jest ten moment, który naprawdę zaczynamy się zrównywać. Oczywiście jest nam w dalszym ciągu daleko, jeżeli chodzi o całość gospodarki, ale naprawdę na wielu stanowiskach pracy te wynagrodzenia rzędu 1700 euro, 1800 euro są całkowicie możliwe w Polsce do osiągnięcia i to nas, powiedzmy sobie, w jakiś sposób już zbliża do tych gospodarek, o których marzyliśmy, jeżeli chodzi o jakby dobrobyt i poziom wynagrodzeń. Będą rosły te wynagrodzenia i muszą rosnąć, ponieważ no, koszty życia też rosną, na szczęście, tak jakśmy powiedzieli, jesteśmy powyżej inflacji, natomiast no, dzięki temu żyje się nam coraz bardziej lepiej i dostatnio. Tu pamiętajmy o tym, że czekamy, jeszcze a propos, łącząc troszeczkę pierwsze pytanie, na miejsca pracy tam, gdzie będziemy płacili powyżej minimalnej, czyli żeby te wszystkie wskaźniki średnia i mediana pieły się nam w górę, to musimy mieć coraz więcej inwestycji takich, gdzie będziemy tworzyli miejsca pracy. Takich właśnie jak te wyczekiwane półprzewodniki pod Wrocławiem, takie jak polskie auto elektryczne, takie jak Lotnisko Narodowe, tak? Czy Port Polska i Atom, bo tam wszędzie będziemy płacili ludziom 8, 9, 10 i czyli to będą te wynagrodzenia właśnie nawet powyżej średnich i median, jeżeli chodzi o te wynagrodzenia i brutto i na rękę, bo w Atomie przynajmniej te wynagrodzenia są estymowane na okolice 10 tysięcy złotych średniej i też patrzmy, że takie inwestycje to nie tylko sama inwestycja, sama fabryka, czy sama elektrownia, ale to też taki ekosystem gospodarczy, który powstaje w koło i tam wszędzie w tym ekosystemie te wynagrodzenia są wyższe, bo płacimy za kompetencje, za to, że tam pracują ludzie po politechnikach, za to, że ci ludzie będą zarabiali po prostu bardziej wysokie wynagrodzenia. Dzisiaj jest wiele problemów, które czasami rodzice mówią, okej, mój syn, moja córka uczyła się 5 lat, skończyła studia humanistyczne, teraz zaczyna pracę za 6 tysięcy, a gdyby była stolarzem, to by zarabiała za 12 tysięcy. No takie są w tej chwili realia, też o czym sobie nie zdajemy sprawy, ale ten rok to też podbija bardzo, że studia wyższe przestały być w związku też
1: przez gwarantem dobrego zarobku.
0: Tak, to ta przepustka do ostatniego życia, którą rodzice nasi pamiętają i czasami na siłę każą młodym ludziom iść na studia wyższe, to już nie istnieje. Ten paszport do dobrobytu nie istnieje, bo dzisiaj kolega naszego syna, który poszedł na przykład na bycie elektrykiem, może zarobić 20 tysięcy złotych, a nasze dziecko, które poszło na 5 lat studiów prawniczych, może skończyć na 6-7 tysiącach. I takie są realia w tej chwili, jeśli chodzi o rynek pracy.
1: I będziemy to dalej obserwować i opowiadać Państwu, co się na rynku pracy dzieje. Na dziś to wszystko. Krzysztof Inglot, Personal Service. Dziękuję serdecznie.
2: To jest powtórka.

0: Zawsze problem jest u pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi, gdzie odwodnienie, te upały jakby powodują nasilenie dolegliwości i rzeczywiście no, można zaobserwować jakby zwiększenie pacjentów. Szczególnie to są ludzie w starszym wieku.
1: Gdzie... Taka w chwili obecnej jest sytuacja, że ja dziecko obkładam od głowy po stopy lodem, żeby jednak tą temperaturę troszkę obniżyć.
2: Mamy mnóstwo bardzo poważnych środków europejskich na to, żeby bezpieczeństwo klimatyczne zbudować, ponieważ bezpieczeństwo klimatyczne środowiskowe jest dziś tak samo ważne i mówię to z pełną odpowiedzialnością, jak bezpieczeństwo militarne i bezpieczeństwo na naszych granicach. To jest dzisiaj w takie dni, kiedy jest temperatura sięga 40 stopni, kwestia życia i śmierci.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Ostatnie akty sabotażu w Polsce i innych krajach tematem spotkania Rządowego Komitetu Bezpieczeństwa. O tym na początek informacji. Robert Korzeniowski chce ubiegać się o stanowisko prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego na miejsce aresztowanego Radosława Piesiewicza. Sprzęt elektroniczny będzie dalej drożeć. Analitycy nie mają co do tego wątpliwości. Powodem jest kryzys na rynku pamięci RAM. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Rządowy Komitet Bezpieczeństwa zajął się ostatnimi aktami sabotażu w Polsce. W Skarżysku Kamiennej w nocy z niedzieli na poniedziałek zawalił się zakład produkcji systemów dronowych, co według premiera Donalda Tuska było celowym działaniem Rosji. Niewykluczone, że do celowego podpalenia doszło także w Lublinie, gdzie zapłonęła hala, w której powstawały komponenty do samolotów. Za takimi działaniami często stoją osoby związane z grupami przestępczymi, mówił w TOK FM ekspert do spraw bezpieczeństwa Piotr Niemczyk.
5: Oni są w taki prosty sposób rekrutowani, to znaczy gdzieś za pośrednictwem mediów społecznościowych. Gdzieś tam jakiś powstaje kanał, który proponuje im pieniądze. Oni się kuszą na takie proste okazje, że coś podpalą, coś zniszczą, coś zdemolują, kogoś pobiją i za to zarobią łatwą kasę.
4: W sprawie pożaru w Skarżysku Kamiennej prokuratura prowadzi śledztwo pod kątem udziału obcego wywiadu w zdarzeniu. Do podobnych zdarzeń dochodziło ostatnio w Niemczech. Władze w Berlinie publicznie oskarżyły Rosję o próbę ataku na ukraiński samolot na lotnisku w Lipsku. Prezydent nie zmienia zdania w sprawie czworga sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm w marcu. Karol Nawrocki nie przyjął od nich ślubowania, więc ci złożyli przysięgę w sali kolumnowej Sejmu, używając sformułowania wobec prezydenta, mimo że głowa państwa nie była obecna podczas tego wydarzenia. Jednak prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski nie chce dopuścić tych sędziów do pracy. Taka forma zaprzysiężenia nie uprawnia tych osób do orzekania, mówi Karol Nawrocki.
6: Nie ma takiego mechanizmu, w którym można powołać sędziów bez udziału prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Ci państwo wzięli udział w wydarzeniu, które ich eliminuje z możliwości za sprawą mojej decyzji zasiadania w Trybunale Konstytucyjnym.
4: Wiele wskazuje też na to, że prezydent nie będzie chciał odebrać ślubowania od Macieja Berka, nad którego kandydaturą do Trybunału będzie w piątek głosował Sejm. Robert Korzeniowski będzie ubiegać się o stanowisko prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Nasz czterokrotny mistrz olimpijski o swojej decyzji tak mówi TOK FM.
7: Dzisiaj, kiedy Komitet Olimpijski jest w takich tarapatach wizerunkowych i kiedy naprawdę wymaga jego naprawa 100% zaangażowania, po prostu uważam, że powinien podjąć wyzwanie i iść dalej na nowych zasadach.
4: Obecny prezes Radosław Piesiewicz trafił na 3 miesiące do aresztu w związku z aferą Zonda Krypto. Korzeniowski podjął jednocześnie decyzję o zakończeniu współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki. Smartfony i komputery będą drożeć. Analitycy nie mają co do tego wątpliwości, a powodem jest rozpędzający się kryzys na rynku pamięci RAM. Bez niej nasze komputery, telefony i konsole do gier nie działają, a globalne moce produkcyjne przestawiają się z tańszej pamięci dla codziennych urządzeń na droższą i bardziej opłacalną pamięć wykorzystywaną w centrach danych sztucznej inteligencji. Branża mówi o RAM-pokalipsie. Szef jednego z trzech kluczowych globalnych producentów ostrzegł, że kryzys potrwa jeszcze 3, nawet 4 lata, a cena pamięci poszła w górę kilkukrotnie.
8: Producenci oczywiście mają ograniczone możliwości produkcji. Jeżeli mamy właśnie wielki popyt, no to mogą sobie one ustawiać po prostu ceny w zasadzie jak chcą.
9: To prosty przepis na droższy sprzęt?
8: No tak, ten rozwój sztucznej inteligencji jest jeszcze szybszy niż komukolwiek się to wydawało rok temu.
4: Mówił w TOK FM w rozmowie z Wojciechem Kowalikiem analityk XTB Michał Stajniak. Pamięć to już 1/3 kosztu całego komputera. Obserwująca ten rynek firma IDC znacząco podnosi przewidywania dotyczące średniej ceny sprzedaży smartfona. Analitycy spodziewają się, że w tym roku przekroczy ona $580, a to o 1/4 więcej niż rok temu. Półtora roku od przełomowego wyroku Sądu Najwyższego nauczyciele nadal nie mogą liczyć na wypłatę pieniędzy za nadgodziny. Jak słyszymy w Związku Nauczycielstwa Polskiego, szkoły, które płacą za to nauczycielom, można zliczyć na palcach jednej ręki. Nie pomaga brak jasnych wytycznych, których do tej pory nie opracował jeszcze resort edukacji. Dlatego związkowcy planują podjąć oddolną inicjatywę i będą rozsyłać do szkół własne wytyczne. medyczne, mówi w rozmowie z reporterem TOK FM Cezarym Jaszczykiem szef ZNP Sławomir Broniarz.
10: Musi być gwarancja leżąca po stronie nauczycieli, że nie będą pracowali pro publico bono, że nie będą musieli chodzić po sądach pracy i domagać się należnych im wynagrodzeń. Dlatego też chcemy wesprzeć zarówno dyrektorów, jak i nauczycieli w argumentacji dotyczącej podstawy prawnej do naliczania godzin ponadwymiarowych i egzekwowania wypłaty z tego tytułu.
11: Jak to będzie wyglądało? Bo to mają być pisma rozsyłane do dyrektorów, tak?
10: Związek Nauczycielstwa Polskiego opracował całą instrukcję w tym zakresie. Przygotował stosowne pismo, wzory pism i będziemy chcieli, żeby te wzory pism znalazły się w ręku każdego z nauczycieli, a jednocześnie, żeby one były podstawą do dyskusji z kierownikiem zakładu pracy, czyli z dyrektorem szkoły.
4: Nauczycielskie nadgodziny dotyczą głównie szkolnych wycieczek i zielonych szkół. Marii Buskowa będzie w sobotę rywalką Igi Świątek w trzeciej rundzie US Open w Nowym Jorku. Rozstawiona z numerem 25 czeska tenisistka pokonała Brytyjkę Harriet Dart 6-2, 6-2, a Świątek, przypomnę, wygrała z Argentynką Nadią Podorowską 6-3, 6-2. Iga Świątek z Buskową ma bilans 3-0. Ostatni raz pokonała ją w drugiej rundzie styczniowego Australian Open. 25-latka jest jedyną Polką, która pozostała w rywalizacji singlistek. Maja Chwalińska, Magdalena Frank i Magdalinet odpadły w pierwszej rundzie. Tak najwięcej przejaśnień i rozpogodzeń w południowej połowie kraju, a na pozostałym obszarze przewaga chmur i miejscami przelotny deszcz. Na wybrzeżu również lokalnie burze. Na termometrach w ciągu dnia od 17 stopni na północnym wschodzie i wybrzeżu do 22 w centrum i 26 na południowym zachodzie.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
12: Największe nieporozumienie wokół raportu Polaków Portret Własny dotyczy nawet nie tego, jak puste pomysły próbował wdrażać. Przede wszystkim nie dowiedzieliśmy się, po co nam to potrzebne. A pytanie, po co krajowi marka i czym naprawdę jest marka, nie jest w gruncie rzeczy takie oczywiste, zwłaszcza dzisiaj. Możemy rzecz jasna powiedzieć, bo musimy się sprzedać. Ale w jakim sensie? Sprzedaliśmy się całkiem nieźle, nie mając do tej pory żadnej strategii tworzenia narodowej marki. Ba, nawet wojna w Ukrainie niekoniecznie zaszkodziła polskim umiejętnościom przyciągania inwestycji zagranicznych, bo rok 2022 należał pod tym względem do szczególnie korzystnych. I nawet jeśli wciąż możemy powiedzieć, że jesteśmy nieco poniżej średniej OECD i średniej unijnej, jeśli chodzi o poziom inwestycji bezpośrednich, to globalnie jesteśmy wysoko, nawet bardzo. Zresztą, rzecz oczywista, nie każda inwestycja zagraniczna ma taką samą wartość. Można w Polsce postawić montownię, ale można i centrum badawczo-rozwojowe. Wiadomo, co jest więcej warte, więc pytanie nie dotyczy, ile przyciągamy, tylko kogo. I być może tutaj właśnie zaczyna się rozmowa o tym, jak zręcznie budować markę Polski. Z turystyką też jest dość paradoksalnie. Nie wypromowaliśmy się jako kraj budzący wyraźne, łatwe, jednoznaczne skojarzenia turystyczne. Nie mamy tak czytelnej marki jak Hiszpania, a już na pewno nie jak Francja. Ale turystów mamy dużo. Dla usług i eksportu tychże to 11%. Dużo. Więcej niż dla samego PKB. Więc nie jest to działka nieistotna. Przeciwnie. Czy mogłaby być mocniejsza? Zapewne. Bo tu też jesteśmy poniżej unijnej średniej. Ale czy na pewno chcemy zalewu turystów? To inne pytanie, wcale nieoczywiste. Być może ten scenariusz nam nie grozi, nie jesteśmy Wenecją, ale każdy wzrost ruchu turystycznego to, poza zarobkiem, pytanie o koszt środowiskowy i oceny. Mieszkań, usług, transportu. Pewne pytania warto sobie zadać zawczasu. I na te pytania w całej aferze z Mróz-Gorgoń nie przyszła żadna odpowiedź. Poza tą, że Polska nie ma spójnej marki, a taką mieć powinna. Tylko nie wiadomo czemu. Niemcy nie swoim rzekomym porządkiem i pracowitością przyciągają turystów, tylko prędzej Bawarią, Wagnerem i Nibelungami. Francja nie kusi inwestorów bagietką i zamkami nad Loarą, tylko wysoką jakością siły roboczej, efektywnością i wsparciem instytucjonalnym dla innowacji. Więc rozmowa o marce narodowej wydaje się jakoś nie dźwigać tych rozbieżności. Tymczasem zupełnie bez sensu przy okazji raportu Polaków Portret Własny wzięliśmy się za łby, jakby chodziło o wybór nowego godła Polski albo zmianę hymnu. I to też coś pokazuje. Ale przede wszystkim świadczy jednak na niekorzyść samej autorki, nad którą już nie ma się co znęcać, choć i nie ma też co jej bronić. Można się upierać jak Henryka Bochniarz niedawno w Gazecie Wyborczej, że to przecież profesorka, ktoś jej dał habilitację, a wcześniej doktorat. No dał. Sęk w tym, że na podstawie owoców jej pracy i nad tymi fenomenami wypadałoby się zastanowić.
13: Jakub Janiszewski przy mikrofonie. Ten program nazywa się Dłuższa Rozmowa, a państwa i moim gościem jest Kuba Snopek. Dzień dobry.
14: Dzień dobry.
13: Urbanista z wykształcenia, A z zawodu to właściwie cała masa różnych rzeczy. Ostatnio przygotowałeś wystawę na Zamku Królewskim. Ale nie o tym będziemy rozmawiali. Będziemy rozmawiali o twojej innej aktywności zawodowej, właściwie o czymś, z czego, jeśli dobrze rozumiem, żyjesz. Czyli stworzenia marek rozmaitych miejsc, a konkretnie miast.
14: Tak, musimy o tym teraz porozmawiać, dlatego że temat marki wypłynął i mam wrażenie, że został bardzo mocno zdyskredytowany. Więc rzeczywiście przyjąłem zaproszenie po to przede wszystkim, żeby powiedzieć, że to nie jest tak, że każde robienie marki jest złe i za każdym razem to się kończy fatalnie. To jest generalnie coś istotnego, coś ważnego. Nie należy skreślać całej dyscypliny ze względu na to, że coś się raz nie udało.
13: Myślę, że to się nie wydarzyło jeszcze szczęśliwie, ale warto się zastanowić nad tym, czym de facto marka miejsca jest. Jakbyśmy zaczęli od samego początku. Jeżeli jest sobie jakieś miejsce X, miasto, nie wiem, wieś, być może też są wsie, które chcą mieć bardziej rozpoznawalną markę, region, to od czego się zaczyna? Jak się w ogóle o tym myśli?
14: No to jeżeli mamy zacząć od początku, to ja bym jeszcze bardziej zaczął od początku, czyli zacząłbym w ogóle od języka i od terminologii, dlatego że ja mam takie wrażenie, że słowo marka się w języku polskim nie przyjęło. To znaczy ono się jakoś nie zakorzeniło i dla każdego znaczy coś innego. Czasem się używa tego jako synonim słowa produkt. Czasem się używa jako...
13: Synonim słowa logo.
14: Logo, czyli jakiś tam znaczek. Czasem to jest kwestia renomy, tak? Coś ma swoją markę. Czasem ludzie używają tego w takim znaczeniu, że to jest jakaś szarlataneria, opowiadanie jakichś kłamstw na jakiś temat. Natomiast ja bym chciał tutaj bardzo, bardzo to uprościć, bo... Marka po pierwsze nie jest niczym, to nie jest żadna wielka filozofia, to jest po prostu przydatne narzędzie, które ma głównie wymiar gospodarczy. To znaczy markę się robi po to, żeby jakiś produkt, usługę lepiej sprzedać, drożej, lepiej się pozycjonować. To jest najważniejsza rzecz, że to marka nie służy do tego, żeby sobie poprawiać, nie wiem, samopoczucie na temat tego, kim jesteśmy. Nie służy do tego, żeby tworzyć swoją miękką siłę. To jest blisko, ale to nie jest dokładnie to samo. Natomiast marka jest de facto stereotypem. Jeżeli byśmy...
13: To jest pozytywnym.
14: Tak. I są dwie różnice pomiędzy słowem stereotyp i słowem marka, moim zdaniem. Pierwsza... Bo co to jest stereotyp? Stereotyp to jest taka najbardziej powierzchowna warstwa opowieści na przykład twój temat, albo na temat Polaków, albo na temat Hiszpanów, albo na temat czegokolwiek. To jest system niezwykle uproszczonych skojarzeń na jakiś temat, zazwyczaj krzywdzących. To znaczy, możemy sobie wyobrazić, że jest jakiś stereotyp dobry, na przykład, nie wiem, Hiszpanie stereotypowo są przyjaźni i weseli, więc to jest raczej taki pozytywny stereotyp, ale większość stereotypów jest krzywdząca i co więcej, druga różnica jest taka, że stereotyp sam się nawarstwia i sam się robi. Natomiast marka jest stereotypem, nad którym mamy kontrolę. Kilkadziesiąt lat temu ktoś stwierdził, że w sumie stereotyp można zaprojektować. Są do tego bardzo proste metody. Jest to pewna warstwa opowieści o sobie, która jest po prostu zminimalizowana do tego takiego stereotypu. W języku polskim słowo marka funkcjonuje w sposób prawidłowy w przypadku samochodów. Znaczy, jak mówimy o marce, to nie mówimy o znaczku, tylko mówimy o stereotypie. Jeżeli bym cię spytał, możesz kupić samochód, nie wiem, segmentu C, marki Fiat albo marki Mercedes, który będzie droższy?
13: No wiadomo, że ten drugi.
14: A polski Fiat czy Fiat?
13: Nie no, Fiat.
14: Więc widzisz, tutaj jest pytanie właśnie o markę polską. Więc w tym wypadku to działa bardzo dobrze, bo to jest naprawdę stereotyp. To są rzeczy, które kojarzą ludzie, których kompletnie nie interesuje motoryzacja. Z drugiej strony samochód jest dobrem konsumpcyjnym, czyli wracamy do tego, że to ma wymiar gospodarczy i to jest kwestia. I teraz z biegiem czasu coraz więcej różnych rzeczy zaczyna potrzebować marki, tak? To znaczy, w ogóle w historii było ciekawe było to, że te pierwsze marki, czy znaczki, czy opisy, kto to stworzył, powstały po to, żeby można było ręczyć za jakość produktu, który sprzedajemy na odległość. Tak? Jeżeli pójdziesz do kogoś i kupisz coś i widzisz tą osobę, to tą jakość on może gwarantować osobiście. Natomiast jeżeli jakiś tam miecz czy garnek się wysyłało, no to ten znaczek, ta marka powodowała, że można było prześledzić, do kogo to należało i ewentualnie pretensje wiedzieć, do kogo za złą jakość, wiedzieć z kim wyjaśnić. Natomiast później to zostało odwrócone, także marka jak gdyby gwarantuje jakąś jakość w drugą stronę. Na początku to były produkty, później to były usługi, a później się okazało, że w sumie ludzie jak wybierają wino, to wybierają na podstawie marki, ale jak wybierają na przykład dokąd pojechać na wakacje, to też na zasadzie marki. I ta marka się rozprzestrzeniła w bardzo różne miejsca. Tutaj oczywiście osoby o wrażliwości lewicowej powiedzą, że to jest komodyfikacja wszystkiego, że wszystko się zmienia w produkt. Trochę tak jest. Przykład, tak? Jeżeli mówimy o miejscach. Miejscem jest na przykład szkoła albo uniwersytet. I tutaj przykład z mojego własnego doświadczenia jest taki, że uniwersytet, który ma taki sam program nauczania, ale lepszą markę, jest w stanie przyciągnąć do siebie większą liczbę chętnych, żeby tam studiować. A więc jest szersza grupa ludzi, z której można wybierać tych studentów, którzy będą tam rzeczywiście studiować.
13: Poczekaj, ale w tym, co mówisz, do tej pory ja widzę pewien element, który mi trochę trzeszczy. To znaczy, wiem, po co idę na uniwersytet.
14: Tak.
13: Mam mieć dyplom, prawda? W gruncie rzeczy to nawet nie chodzi o wiedzę. Mam mieć dyplom, czasem mam mieć kontakty, prawda? Mhm. On ma budować moją personalną markę. W gruncie rzeczy do tego to się sprowadza. Jeżeli kupuję samochód, nie chcę, żeby się psuł, chcę, żeby jeździł i żeby był względnie bezpieczny.
14: To ty.
13: No.
14: I to jest właśnie clue. To znaczy,
13: poczekaj, ale jeżeli chodzi o miejsce, które składa się z set różnych rzeczy, które do siebie nawzajem nie pasują, które mogą sobie zaprzeczać, to czym ma być ta marka w konkretnie tym wypadku? Co ma sprzedawać?
14: Jaka jest marka Niemiec?
13: Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia.
14: Oj, wiesz, że to są ludzie, którzy solidnie wykonują swoją robotę. Kiedyś mieli straszną przeszłość, ale próbują z tego w jakiś sposób wyjść. Natomiast wszystko, co robią Niemcy, powinno być solidne, powinno być punktualne. Niekoniecznie tak jest. Nie wiem, czy ostatnio jechałeś Deutsche Bahn. Albo Japonia, jaką ma markę. Albo Francja. To wszystko ma wymiar ekonomiczny. I ja się z tobą zgadzam pod tym względem, że nie uważam, że markę kraju należy budować odgórnie. To znaczy, są takie przykłady i one są czasem nawet osiągają sukces. Teraz widzimy, chyba w 2018 roku zmarł dyktator Karimow w Uzbekistanie. Uzbekistan się otworzył na świat i buduje markę, tak? No bo chce zostać takim turystycznym liderem regionu i chce przyciągać jak najwięcej osób, które tam pojadą. Zresztą Uzbekistan jest piękny, polecam. I tam większość tych działań budowy marki jest skoordynowana przez fundację, która się chyba nazywa Fundacja Kultury i Rozwoju albo Fundacja Kultury i Sztuki. No i ta fundacja ma budżet, zrobiła wielką wystawę w Luwrze, zrobiła wystawę w Wenecji po to, żeby promować Uzbekistan. Więc to jest możliwe. Natomiast w takim kraju jak Polska, który jest bardzo zdecentralizowany, troszeczkę anarchistyczny, bardzo taki różnorodny, mi się wydaje, że ta marka Polski to powinna być raczej suma bardzo wielu stereotypów na temat bardzo wielu rzeczy. I to nie jest moim zdaniem zadanie dla jednego scentralizowanego. Może rząd może być koordynatorem tego. Natomiast wydaje mi się, że to na pewno to projektowanie czy tworzenie marki, uważam, że tak, po pierwsze należy to przeprowadzić, nie należy tego pozostawiać samemu sobie. Bo niektórzy mówią, produkt się zawsze obroni, to się wszystko i tak wszyscy się dowiedzą, czym Polska jest. To nie jest prawda. Warto w to inwestować, warto to koordynować. Natomiast wydaje mi się, że w przypadku Polski to powinna być suma bardzo różnych opowieści o sobie, które do siebie jakby dodajemy i z tego się wyłania coś nowego.
13: Do tego jeszcze wrócimy, ale teraz opowiedz mi, jak ty pracujesz, kiedy masz konkretnego klienta. I jeśli możesz nam opowiedzieć o takich case'ach, to zrób to teraz.
14: No my nie pracujemy z krajami, to jest wielka skala oczywiście, więc tutaj nie mogę powiedzieć, no tutaj była projektowana marka Polska, my zrobiliśmy tam markę Stany Zjednoczone. Natomiast współpracowaliśmy właśnie z różnymi krajami Centralnej Azji, między innymi przy tworzeniu marki Biszkeku, czyli miasta, które zupełnie nie jest znane, czy w tej chwili zaczyna być znane i będzie coraz bardziej. To jest związane z tym, że no, po rozpoczęciu tej wielkoskalowej wojny Rosja straciła zainteresowanie Azją Centralną i kraje Azji Centralnej zaczynają, że tak powiem, wybijać się na taką większą niepodległość. Próbują opowiedzieć sobie siebie i określić swoje kierunki strategiczne. No więc w przypadku akurat tego projektu to była praca z ratuszem miasta oraz taka socjologiczna praca, żeby zrozumieć, co w ogóle mieszkańcy Biszkeku myślą o sobie, jak siebie widzą. No i z tego wyszło bardzo dużo ciekawych rzeczy, bo ten stereotyp, ta marka musi być wypadkową. Pomiędzy tym, co ludzie rzeczywiście o sobie myślą, jak siebie widzą i jacy uważają, że są, a z drugiej strony to musi być opowieść ciekawa dla odbiorców. Czyli jeżeli byśmy na przykład w Polsce uważali, że najważniejsze absolutnie jest to nasza historia w XVI wieku, to z tego by pewnie żadna marka nie wyszła, bo to mało kogo interesuje, to musi być bardziej interesująca historia. Więc później to była kwestia właśnie dostosowania, jakby połączenia jednego i drugiego, jednych badań i drugich badań. Do tego istnieją bardzo proste takie metodologie, które pozwalają uporządkować te różne słowa. To jest tak naprawdę opowieść, która jest uporządkowana na papierze w odpowiedniej strukturze. I później ta struktura przekłada się na różne działania, to znaczy ona przekłada się na, nie wiem, działania kulturowe za granicą, ona przekłada się na różne identyfikacje wizualne, na program kulturalny i tak dalej, i tak dalej.
13: Ale czy to jest tak, że te badania zlecacie wy, one są już jakby przez was projektowane?
14: Tak, tak. Mhm. To znaczy w ogóle proces projektowania marki to jest proces projektowania. Ja jestem z wykształcenia urbanistą, architektem, tak, to jest moje jakieś takie tło, więc to jest zadanie trochę dla inżyniera, tak, żeby to zaprojektować. Natomiast zamiast używać cegieł, stali i tak dalej, używa się słów i różnych fragmentów opowieści, dlatego że opowieść też ma swoją strukturę, też ma swoją architekturę, można powiedzieć, nazewnictwo. Tam jest bardzo dużo różnych elementów, na które trzeba się umówić.
13: Mhm. A co się robi z rzeczami, które ten obraz zakłócają? Bo rozumiem, że trzeba go jednak maksymalnie uprościć, a zarazem właśnie, tak jak powiedziałeś, uczynić ciekawym. Czyli coś pogodzić ze sobą rzeczy, które no, mogą ze sobą nie pasować. Jak się wycina to, co do obrazka nam nie przynależy?
14: To zazwyczaj jest wypadkowa bardzo wielu różnych elementów. Pierwszy element jest taki, że i tutaj wrócę do tego, co mówiłem wcześniej, nie wolno kłamać. Tak, to znaczy z dwóch przyczyn. Pierwsza przyczyna etyczna, to jest po prostu niedobra praktyka, żeby mówić nieprawdę. A druga jest taka, że kłamstwo ma krótkie nogi i bardzo szybko się okaże, że... Więc trzeba... to jest trochę tak jak z ubiorem. Ty możesz się ubrać w jakiś sposób i w ten sposób, nie wiem, podkreślić swoje plusy, ale jeżeli jesteś na przykład osobą 70-letnią, ubierzesz się jak 16-latek i będziesz używał młodzieżowego słowa roku, to nie sprawi, że będzie twoją marką, że jesteś 16-latkiem, tylko raczej możesz się otrzeć o śmieszność, prawda? I tak samo jest tutaj, to znaczy trzeba mówić prawdę, natomiast to, co można robić, można wybierać te rzeczy, które są bardziej atrakcyjne, podkreślać te rzeczy, które są lepsze. Są wręcz historie takich miejsc, które jest taka, nie wiem, dykteryjka, nawet nie wiem, czy to jest prawda o Finlandii, tak, że Finlandia jest miejscem, które jest, w którym jest ciemno, zimno i nic się nie dzieje i generalnie ludzie siedzą w domach i stąd się wzięła właśnie historia tego, że oni inwestują w swój wizerunek jako ludzi, którzy potrafią tworzyć przytulność, tak? Więc sprzedają na przykład, no bo jak siedzisz w domu cały czas, to powinno być, w ogóle cała Skandynawia ma trochę właśnie taki częścią marki. Marka Skandynawia jest bardzo mocno oparta o jakość życia, że to są ludzie, którzy inwestują, to jest w ogóle parasol Skandynawia, później na przykład Dania i Finlandia, a później wewnątrz, to jest wszystko bardzo dobrze przemyślane i zaprojektowane u nich. I z tego względu, mimo że tam de facto no, jest to miejsce, gdzie jest ciemno i zimno i pada, to bardzo wiele osób widzi na przykład Kopenhagę albo Helsinki przez pryzmat jakości życia, co jest dosyć paradoksalne. Jak się tam pojedzie, no to jest nieoczywiste, ta jakość życia jest dopiero jak się wejdzie do jakiegoś pomieszczenia, gdzie rzeczywiście są dobrze zaprojektowane meble, światło, atmosfera, natomiast no ja na przykład deszczu i ciemności bardzo nie lubię, więc to jest jakaś jedna rzecz. A druga sprawa jest taka, że tak jak mówiłem na początku, marka jest jednak zagadnieniem gospodarczym. To znaczy są zawsze jakieś cele. I no nie wiem, podam jakiś przykład, żeby to nie było tak strasznie abstrakcyjne. Powiedzmy, że otwiera się jakiś nowy rynek albo, nie wiem, firma w Polsce chce wychodzić na jakiś nowy rynek. No to jest pytanie, jak ona chce się tam pozycjonować. To już zadaje pewnego rodzaju ramy. Albo mamy region, mamy region w Polsce, który chce przyciągnąć turystów i ma na przykład taki pomysł, nie chcemy przyciągać masowego turysty, tylko turystę, który jest zainteresowany kulturą. No to
13: czyli
14: wtedy już te ramy
13: Biszkek, się... Biszkek, żeby zacząć z wami gadać, już musiał jakąś rozmowę odbyć ze sobą. Co on chce, tak?
14: Myślę, że tak. To znaczy, na pewno każdy projekt sukces każdego projektu jest zawsze wypadkową tego, na ile kompetentny jest projektant i na ile kompetentny jest klient.
13: Jasne, ale to, o co ja pytam, to jest troszeczkę prostsze i bardziej takie przyziemne. To znaczy, czy rozpoczynając pracę, ty wiesz, do czego to ma się przydać? To znaczy, do jakich działań, nie wiem, sprzedażowych, promocyjnych, to budowanie marki jest potrzebne?
14: Tak.
13: I bez tego jakby się nie da ruszyć.
14: No, moim zdaniem, znowu wracając do sedna, jeżeli odłożyć na bok całą tę sprawę, że Polska buduje opowieść o sobie. Bo to jest fakt, tak? Od 35 lat, niezależna od nikogo,
13: czy chcemy, czy nie chcemy,
14: buduje opowieść o sobie. To jest bardzo ważne i to mi się bardzo podoba. Mamy różnych, nie wiem, filozofów, krytycznych historyków, którzy próbują przemyśleć naszą historię. W ogóle kim jesteśmy, dokąd zmierzamy. To się wszystko dzieje i to jest proces historyczny, który teraz trwa i będzie jeszcze jakiś czas trwał. I jego bardzo małym elementem jest coś, co ja bym nazwał właśnie projektowaniem stereotypu, który ma pomagać nam gospodarczo. Ja bym tutaj taką analogię, to jest bardzo dziwna analogia, ale moim zdaniem dobra. Na początku lat 90. bardzo wiele osób zaczęło się uczyć angielskiego. Miliony osób. I teraz nagle w Polsce wszyscy znają angielski. I można powiedzieć, bo przesadzam, tak? Ale znajomość angielskiego w Polsce jest dosyć powszechna w stosunku do innych krajów europejskich, chyba że to są kraje, gdzie ich język ojczysty jest bardzo podobny do angielskiego. I bardzo wiele osób mówi, no ja chcę się nauczyć angielskiego, bo to jest język Szekspira, chciałbym go czytać w oryginale, w ogóle oglądać, ale tak naprawdę wszyscy wiedzą, że to kwestia podstawowa jest kwestia gospodarcza. Po prostu, tak? To się po prostu przydaje. I tak samo jest z tym projektowaniem stereotypu. To jest po prostu pewna kwestia no jakiejś takiej higieny pracy, część po prostu dobrego wykonywania swojej pracy, żeby umieć o sobie opowiadać, także w tej takiej najprostszej formie. No i to wymaga właśnie zaprojektowania.
13: Ale cały czas się zastanawiam nad tym, jak można znaleźć ten wspólny mianownik dla set aktywności. Taki, który będzie je budował, a nie będzie ich niszczył. Nie będzie wchodził w kontrę z nimi. Nie będzie jakoś redukował rozmaitych spraw i upraszczał przesadnie, właśnie w krzywdzący sposób, czy nie wiem, nierozsądny. I jakby gdzie tu szukać? No bo ja rozumiem, że zamysł, który stał za całą tą historią, której byliśmy świadkami, dość przykrą jednak na wielu polach, i to wcale nie chodzi mi o to, że współczuję pani Gorgoń Mróz, choć współczuję w pewnym sensie, zapracowała na to, ale to jest przykre jakby dla nas wszystkich. Dowiedzieć się, że raporty tej jakości powstają w rządzie, prawda? Dowiedzieć się, że ktoś, kto nie do końca został sprawdzony, został postawiony koło premiera, że jakiś taki paździerz wyszedł. I teraz jakby pojawia się efekt odwrotny do tego, co próbowano osiągnąć. To znaczy próbujemy tworzyć markę, a to, co się stało, jest właściwie blamażem. Buduje coś odwrotnego do marki, prawda? Taką markę in minus.
14: No, nikt poza Polską o tym nie słyszał, myślę, więc spokojnie.
13: No tak, ale my to tutaj przeżywamy bardzo.
14: My to tutaj bardzo przeżywamy i wydaje mi się, że cała ta sytuacja miała bardzo wiele różnych aspektów i dlatego osiągnęła taki rezonans. Ja myślę, że to nie jest tylko kwestia marki. To jest w ogóle kwestia tego, że
13: Dyskusje tożsamościowe.
14: Tak, to są dyskusje tożsamościowe. Jak zrobić tak, żeby znaleźć wspólny mianownik? patrzeć na to nie jako na badanie, tylko jako na projektowanie. To znaczy z badań się nie okaże, jacy jesteśmy. Dopiero trzeba to powiedzieć. Jest potrzebny z jednej strony inżynier, który zna tą całą metodologię, a z drugiej strony jest potrzebny poeta, który różne rzeczy nazwie. Podam przykład. Polska przez chwilę miała markę bardzo interesującą, czy może to nie była do końca marka, to był raczej taki element właśnie miękkiej siły. Po tym, jak rozpoczęła się duża wojna w 22 roku, któryś z amerykańskich dyplomatów powiedział, że Poland is a humanitarian superpower, czyli jest mocarstwem humanitarnym. To jest coś, co z jednej strony opisuje różne rzeczy, które my chcemy o sobie myśleć, na przykład to, że jesteśmy gościnni, tak? Polacy uważają, że są gościnni.
13: No było to w tym raporcie.
14: Tak, ale właśnie gościnność jest takim słowem, które nic nie oznacza. Kirgizi też nam w tych badaniach powiedzieli, że są gościnni i podobno z tego, co słyszałem właśnie od naszego socjologa, bardzo wiele różnych ludów i narodów uważa, że są gościnni i to nie jest nic... Pewnie jakieś narody, które my stereotypowo uważamy za niegościnne, pewnie myślą sobie, że są gościnni. Natomiast to sformułowanie właśnie mocarstwo humanitarne jest bardzo interesujące językowo, dlatego że ono jest paradoksalne. Z jednej strony mocarstwo, z drugiej strony humanitarne. Tak? To są sprzeczności. Jest chwytliwe, jest oryginalne i w tych kręgach właśnie takich dyplomatycznych ono, czy nawet dziennikarskich, ono przez jakiś czas funkcjonowało, tylko się nie przykleiło, tak? Bo to wymagałoby pewnego konsensusu w Polsce, że to jest to, że chcemy w tą stronę iść, no i jakiejś takiej pracy, która by potwierdzała, że to nie jest tylko jeden zryw w czasach Solidarności, a drugi w czasach 22 roku, tylko że to jest coś, co jest rzeczywiście taką immanentną cechą. Ale to jest interesujący przykład o tyle, że nazwanie niektórych rzeczy w sposób taki zaskakujący, oryginalny, niepowtarzalny, to już nie jest, to już nie są badania. To jest właśnie projektowanie. To jest właśnie to, o co chodzi.
13: No tak, ale tutaj w tym konkretnym skojarzeniu ryzyko jest ogromne, ponieważ możemy na coś takiego postawić albo próbować się na to załapać, skoro już to ktoś o nas powiedział. Ale w tym momencie wjeżdża ci z twojego, zresztą rodzimego, zdaje się, Wrocławia, niejaki cycu z kumplami, który bije parę Ukraińców. Jak to się ma do opowieści o humanitarnym mocarstwie i do gościnności?
14: Bez zysku nie ma ryzyka, prawda? To jest to. To jest tak jak ze wszystkim. W momencie, kiedy chcesz cokolwiek zaprojektować albo wybudować, to zawsze będzie ogromny sprzeciw, mniejszy lub większy. Wydaje mi się, że sposobem znalezienia rzeczy, które działają, jest po pierwsze rzetelne badanie, to znaczy co jest prawdą, co nie jest prawdą. I tutaj ja myślę, że Polska jest w ogóle źle przebadana. Bardzo dużo jest różnych rzeczy, których nie wiemy, że je robimy i że je mamy. Czy ty wiedziałeś na przykład, że Polska produkuje jakąś ogromną liczbę łodzi jachtowych?
13: Wiedziałeś,
14: no, ale to nie jest powszechna wiedza. Tak? To jest jakieś tam miejsce, gdzie można by było budować jakąś markę, szczególnie w połączeniu tam z Mazurami i z Bałtykiem i tak dalej. Więc myślę, że Polska nie jest do tej pory... Nie zna siebie samej dobrze, nie jest dobrze przebadana. Więc to jest pierwsza sprawa, żeby rzeczywiście zrozumieć, co tutaj jest i jakie rzeczy. A druga sprawa to jest to, żeby nie bać się właśnie formułowania rzeczy w zupełnie nowy sposób, znajdowania nowych sformułowań, takich, które są wyraziste, które są

0: od zawsze de facto, jako że to są de facto mieszkańcy zasiedleni w momencie, gdy Wielka Brytania tam rozpoczęła kolonizację w 1833 roku, nie życzą sobie zmiany status quo, więc jakby ja nie wiem, w jakim trybie Donald Trump miałby stawiać ultimatum Wielkiej Brytanii. No, trudno sobie wyobrazić jakieś interwencje zbrojne albo coś tego typu. No wiemy, że Donald Trump wycofał poparcie dla Danii w temacie Grenlandii i czy to cokolwiek zmieniło? No nie, a z całym szacunkiem, no Dania to nie jest Wielka Brytania. Wielka Brytania jest państwem o wiele większym potencjale.
1: Opowiedzmy, jeśli możemy, też odnosząc się do wydarzeń z historii, jak często amerykański prezydent, a może jest to tylko domena Donalda Trumpa, zmienia takie publiczne podejście do w tym wypadku neutralności, ale do statusu danego państwa, danych wysp i robi to pod wpływem partykularyzmów bądź też jakiejś koniunktury, także wyborczej.
0: No wydaje się, że takim jedynym momentem, gdy amerykańskie zaangażowanie w ten spór naprawdę zrobiło różnicę, to było w momencie, gdy wybuchła wojna w 1982 roku między dwoma państwami. Dlatego, że ta wojna wybuchła, dlatego że Argentyna zajęła wyspy. Wtedy w Argentynie rządzili prawicowi dyktatorzy, którzy postrzegali się jako sojusznicy Stanów Zjednoczonych, traktowali się jako państwo zachodnie, proamerykańskie. No i oni byli przekonani, że Stany Zjednoczone zachowają neutralność. No ale wtedy prezydentem był Ronald Reagan. I mimo że Reagan rozmawiał tuż przed tą inwazją z prezydentem argentyńskim, który to Reagan namawiał prezydenta argentyńskiego, żeby nie dokonywali tej inwazji. Ta inwazja i tak miała miejsce i to była dla Stanów Zjednoczonych sytuacja trudna, no bo Wielka Brytania to też tradycyjny sojusznik, no ale koniec końców zdecydowali się oni poprzeć Wielką Brytanię i faktycznie dostarczyli Brytyjczykom też pomoc wywiadowczą i częściowo sprzęt. I to, no nie powiem, że może zaważyło na wyniku tej wojny, no bo powiedzmy, że tutaj potencjał argentyński versus brytyjski i tak to była przepaść na korzyść Wielkiej Brytanii, no ale ewidentnie ta pomoc tutaj, szczególnie wywiadowcza, miała znaczenie, a poza tym no Stany Zjednoczone utrzymywały taką, bym powiedziała, niezbyt duże zainteresowanie tym tematem. No, też nie było powodu, żeby Stany Zjednoczone się interesowały, poza tym właśnie epizodem wojny.
1: Czy pani zdaniem, pani doktor, jest to bardzo osobliwe podejście Donalda Trumpa, kiedy używa instrumentu dyplomatycznego, polityczno-dyplomatycznego, chcąc uzyskać oczekiwany efekt w wymiarze militarnym? No bo tak wszyscy interpretują te słowa i zmianę tej narracji. Pisał zresztą o tym Telegraf, że chce w ten sposób Waszyngton wymusić zwiększenie wydatków na obronność Wielkiej Brytanii i przekroczenie tego 3-procentowego progu PKB.
0: Mhm. No i uważam, że oczywiście patrząc na to zupełnie w oderwaniu od tego, kim jest Donald Trump, no to jest kuriozalne, prawda? Bo tak jak wspomniałam, nie ma żadnych przesłanek, które mogłyby sprawić, że Wielka Brytania, też posiadająca przecież prawo weta w Radzie Bezpieczeństwa ONZ-u, byłaby skłonna w jakikolwiek sposób ugiąć się pod tymi groźbami, ale z drugiej strony przecież wiemy, jak działa Donald Trump. I to nie jest tak, że on teraz sobie ten temat wymyślił, a wcześniej nie groził nikomu w żadnych innych wymiarach. I no czasami to się przekładało na jakieś konkretne działania, jak oczywiście wojna w Iranie, czy też Wenezuela, no ale czasami to są tylko takie groźby, prawda, jak z tą Grenlandią, jak nawet w sumie w jakiejś mierze ta wojna celna z Kanadą trochę tak wygląda, że Trump bardziej straszy, niż to się jakoś realnie przekłada na tę długofalowość tych rozwiązań celnych. No, ale, no,
1: czyli przepraszam, musimy uznać to za typowy dla Trumpa instrument wywierania wpływu i stylu sprawowania dyplomacji przez niego?
0: Tak, no nie da się ukryć, tak uważam.
1: Ale pójdźmy dalej, bo skoro takie mechanizmy wpływu na sojuszników nie wpływają, to, no to bardzo szybko ta paleta się Trumpowi wyczerpie, a on wciąż sięga po te same narzędzia.
0: No nie da się ukryć. No i jakby, no powiem tak, ja mam wrażenie trochę, też nie zajmuję się polityką amerykańską na tyle, żeby móc tutaj spekulować.

0: kontrolować, kto mu doradza i w jakim trybie on sobie wpadł na ten pomysł z tymi wyspami. Ale to trochę tak wygląda, jakby on po prostu co jakiś czas sobie przypominał o pewnych rzeczach i wracał do kolejnych spraw, no bo jest Wenezuela, później Grenlandia, za chwilę sobie może znowu o Kubie przypomni, tutaj jest to bombardowanie kolejne Iranu. I no, oczywiście w temacie tych wysp to trochę tak wygląda, jakby dosłownie oni się tam zastanawiali, jak przymusić Wielką Brytanię i ktoś wpadł na to, że przecież mamy takiego sojusznika, pana Javiera Milei z Ameryki Południowej, no i on ma spór z Wielką Brytanią, no to spróbujemy coś z tym zrobić. No oczywiście to, no widać nawet po reakcjach Brytyjczyków na te sytuacje. Oni nie traktują tego, oczywiście media o tym piszą, ale jakby popatrzeć na oficjalne stanowisko, no to te groźby powiedzmy Trumpa, one nie mają większego oddźwięku niż jakby to powiedział, jakby to samo mówili argentyńscy politycy, którzy w sumie od lat to mówią, że te wyspy powinny wrócić do Argentyny. Więc no, ja nie wiem, jak Trump chce w tym momencie funkcjonować w polityce międzynarodowej dalej, no ale widać, że to są takie pomysły, które mu przychodzą do głowy co jakiś czas, które no nie do końca świadczą o tym, że on ma głębokie zrozumienie tego, jak wygląda polityka międzynarodowa.
1: A to jest już spór, a jeśli tak, on jest do ułagodzenia, pani zdaniem?
0: w sensie spór między Wielką Brytanią
1: A
0: a
1: Stanami
0: Stanami
1: Zjednoczonymi,
0: Zjednoczonymi.
1: tak.
0: I jakby, no nie wiem, wydaje mi się, że do momentu, bo też to nie jest tak, że Trump powiedział już, że cofa to poparcie. Jakby faktycznie cofnął to poparcie i jakoś nastąpiłyby kroki oficjalne, no to może by, znaczy pewnie wtedy byłby spór. To by się oczywiście nie przełożyło w żaden sposób na stan faktyczny, to znaczy nie doprowadziłoby to do celów, które sobie Donald Trump wymyślił. Ale w tym momencie ta wypowiedź, która padła, to jest to, że on po prostu rozważają, żeby cofnąć to poparcie. No ja mam wrażenie, że to bardziej rezonuje w Argentynie i niż w samej Wielkiej Brytanii i w kontekście właśnie tej wypowiedzi. No bo Brytyjczycy, jak wspomniałam, oni mają doskonałą świadomość, że Trump nie może im nic zrobić i nie może ich zmusić do tego, żeby się z tych wysp wycofali. Nie wyobrażamy sobie interwencji zbrojnej, bo to w ogóle jest jakaś zupełnie absurdalny scenariusz, ale żadnymi narzędziami dyplomatycznymi on nie będzie w stanie tego zrobić. Plus też pytanie, czy Stanom Zjednoczonym się to w ogóle opłaca. No nie.
1: Punktem wyjścia do naszej rozmowy jest rozważana przez Donalda Trumpa zmiana stanowiska Stanów Zjednoczonych w sprawie statusu Falklandów. Ustaliliśmy, że też w ślad za doniesieniami brytyjskich mediów może być to element nacisku prezydenta USA na Wielką Brytanię, by ta zwiększyła swoje wydatki na obronność. Ale przejdźmy teraz na drugą stronę Atlantyku, do Argentyny. Jak duże znaczenie emocjonalne ma dla Argentyńczyków ta kwestia? I tutaj nawiążmy do tego, co wydarzyło się ponad 4 dekady temu.
0: No bardzo duże znaczenie i też w dużej mierze dlatego ta sprawa nawet może jest ciekawiej, cieka będzie sprawa Trumpa będzie mieć ciekawsze konsekwencje w samej Argentynie, dlatego że te wyspy, one były kolonizowane przez Argentynę we wczesnym okresie niepodległości tego państwa. Później w 1833 roku zostały one przejęte przez Wielką Brytanię, która się powoływała na prawa do tej kolonii jeszcze z okresu wielkich odkryć geograficznych. No, Argentyna nie miała szans odeprzeć Wielkiej Brytanii, która rozpoczęła na tych terenach kolonizację, zasiedliła te wyspy własnymi obywatelami, też dlatego oni nie czują związków emocjonalnych z Ameryką Południową. No ale Argentyńczycy nigdy nie przestali wierzyć w to, że te wyspy są ich i też to przekonanie mocno zakorzeniło się w tożsamości narodowej. I każdy kolejny rząd argentyński od tego XIX wieku zabiegał dyplomatycznie o odzyskanie tych wysp. Oczywiście Wielka Brytania się na to nie godziła. Po powstaniu ONZ-u ta sprawa została uznana za spór o charakterze kolonialnym i nawoływano dwie strony do negocjacji. Te negocjacje też do niczego nie doprowadziły. w momencie, gdy w Argentynie miała miejsce ostatnia dyktatura wojskowa, czyli w latach 76-83, ci dyktatorzy postanowili niejako autolegitymizować reżim już pod koniec swoich rządów, próbując zbrojnie zająć te wyspy. Oni myśleli, że Wielka Brytania nie odpowie, bo miała wtedy swoje problemy pod rządami Margaret Thatcher. Wielka Brytania jednak odpowiedziała zbrojnie, no i argentyńskie wojska, które składały się głównie z żołnierzy poborowych, którzy nie byli w ogóle przygotowani do takiego rodzaju wysiłku zbrojnego. No, Argentyna przegrała tę wojnę. To też odbiło się wielką traumą w społeczeństwie, no bo to jest państwo, które nie miało żadnych wcześniejszych doświadczeń konfliktów zbrojnych tak naprawdę w najnowszej historii, w przeciwieństwie do Europejczyków, którzy walczyli w pierwszej i drugiej wojnie światowej. Oczywiście od tej wojny minęło już ponad 40 lat, ale ona w dalszym ciągu stanowi takie żywe wspomnienie, ale to oczywiście równolegle funkcjonuje z samym wspomnieniem tych wysp, które niezależnie od wojny w dalszym ciągu są traktowane jako argentyńskie terytorium i też jako taki element tożsamościowy.
1: A właśnie, gdybym mógł poprosić panią o opisanie tego, jak Falklandy w tej chwili funkcjonują. A w ogóle wyjaśnijmy jedną rzecz w warstwie językowej. Kiedy Falklandy, a kiedy Malwiny, bo co do tego trwają spory, zależy od punktu widzenia, rozumiem.
0: Tak, bo to też wynika z tego, że te wyspy były kolonizowane w okresie XVI do XVIII wieku przez kilka państw i Argentyńczycy posługują się nazwami Malwiny. To pochodzi od tego, że Francuzi, którzy przez pewien czas tam byli, wypływali z portu San Malo i później te wersje przerobiono na hiszpański i z tego wyszło Malvinas, a Brytyjczycy używają nazwy Falklandy i to pochodzi od lorda Falklanda, który był lordem admiralicji, który to finansował jedną z tych podróży właśnie na południowy Atlantyk, które też doprowadziły do kolonizacji tych wysp. I tak się właśnie przyjęło, że w tym hiszpańskojęzycznym świecie używa się nazwy Malwiny, a Wielka Brytania używa nazwy Falklandy. ONZ, który, jak wspomniałam, uznał ten spór za spór w charakterze kolonialnym, przyjmuje dwie nazwy, więc to też nie jest tak, że jedna albo druga są jakoś bardziej tutaj uznawane, tylko po prostu można je stosować w zależności od tego, co się mówi, komu się chce powiedzieć. Czasami też się po prostu używa obu nazw.
1: No chyba najbezpieczniejsza wersja. Dobrze, to proszę opowiedzieć, jak w tej chwili wygląda tam życie.
0: W sensie
1: Na Falklandach,
0: tak.
1: Malwinach.
0: Tak, tak jak wspomniałam, to są wyspy, które są zasiedlone przez potomków brytyjskich kolonizatorów, głównie z okolic, z północnej części Wielkiej Brytanii, czyli ze Szkocji, częściowo też nie z północy, czyli z Walii. To są osoby bez związków absolutnie z Ameryką Południową, którzy nie chcą, aby sytuacja się zmieniała. Nie chcą żadnych kontaktów z Argentyną tak naprawdę. To jest obszar, który żyje z turystyki, który żyje z połowu ryb. Też istotnym czynnikiem, który pojawił się w ostatnich latach, a którego wcześniej aż tak nie było, jest fakt, że te wyspy, w szelfie kontynentalnym tych wysp są również złoża ropy naftowej. Więc ten czynnik ekonomiczny również jest ważny dla Brytyjczyków i z tego powodu oni nie chcą tych wysp oddawać.
1: Czy odczuwalna jest tam atmosfera napięcia, czy to jest zupełnie w tej chwili poza takim przekazem? I kolejna sprawa, w jaki sposób zareagowali mieszkańcy Falklandów, Malwinów na zapowiedzi prezydenta Argentyny, który chce wystąpić z orędziem, a zamierza je poświęcić właśnie tej sprawie. On, zdaje się, posłużył się taką konstrukcją, to najświętsza dla Argentyńczyków sprawa, a ci, którzy sprzeciwiają się mojemu wystąpieniu, to ludzki muł broniący obcych interesów.
0: No, to typowy, prawda, też Trump. No, faktem jest to, że Argentyńczycy w swoich pretensjach terytorialnych się powołują na zasadę integralności terytorialnej, czyli to, że to było ich terytorium, a teraz już nie jest, bo im zabrano, więc powinno wrócić do Argentyny, ale Brytyjczycy się powołują na zasadę samostanowienia tych mieszkańców. Oczywiście ta zasada jest podważana przez Argentynę, która mówi, że mieszkańcy sztucznie osiedleni, nie mają prawa samostanowienia. No ale faktem jest, że szczególnie od momentu wojny, bo to przed tą wojną w 1982 roku istniały jeszcze, można powiedzieć, takie w miarę neutralne kontakty pomiędzy mieszkańcami tych wysp Argentyną. Na przykład argentyńskie nauczycielki tam przyjeżdżały uczyć hiszpańskiego, albo były wymiany też kulturowe, edukacyjne do Argentyny. A wojna jednak bardzo mocno zmieniła percepcję tych ludzi. Teraz już jest coraz mniej osób, które ten konflikt pamiętają tak świadomie, ale to zapisało się w takiej pamięci zbiorowej i jest duża nieufność do Argentyny. Sami ci mieszkańcy mówią, że oni nie chcą mieć nic wspólnego z Argentyną, oni nie lubią na przykład, jak argentyńscy turyści tam przyjeżdżają. Jeżeli chodzi o to, jaka była reakcja, jaka jest reakcja na takie wypowiedzi Trumpa, no to jest tak naprawdę taka sama jak na analogiczne wypowiedzi argentyńskich przywódców, bo argentyńscy przywódcy też mówią, że te wyspy są argentyńskie. Zresztą muszą to mówić, dlatego że to jest zapisane w argentyńskiej konstytucji. I za każdym razem ci mieszkańcy mówią to samo, żeby po prostu dać im żyć w spokoju, bo oni nie chcą zmiany, oni chcą po prostu być częścią Wielkiej Brytanii i nie chcą, żeby ktoś za nich mówił to, jak oni, żeby ktoś za nich decydował, gdzie mają żyć i pod czyim, można powiedzieć, pod czyim zwierzchnictwem. W związku z tym, no, oni tutaj mają stanowisko jasne, co też jest potwierdzane szeregiem referendów, które były. W zeszłej dekadzie było referendum i tam jakieś 99%, chyba 3 osoby tylko się wstrzymały od głosu w temacie, czy chce się zmiany właśnie tego, tej sytuacji obecnej, w której to Wielka Brytania sprawuje kontrolę nad tymi wyspami.
1: No tak, tylko to nie jest jedynie twierdzenie władz argentyńskich o tym, że są to nasze wyspy w jakimkolwiek kontekście, czy kulturowym, czy społecznym, ale no sam Milei w kwietniu, zdaje się, no powiedział wprost, że zrobi wszystko, co tylko ludzko jest możliwe, żeby wyspy odzyskać. To jest pewna zapowiedź, a w tej chwili dodatkowo te niejasne słowa Trumpa mogą stać się dla niego paliwem. Nie ma takiej groźby, takiej obawy?
0: No to oczywiście, znaczy jak chodzi o jakieś militarne narzędzia, to tutaj absolutnie to nie wchodzi w grę, bo od momentu wojny ta narracja argentyńska na temat wysp jest bardzo mocno nastawiona na takie elementy pacyfistyczne. Każdy prezydent powtarza, że to odzyskanie wysp nastąpi tylko i wyłącznie drogą dyplomatyczną, nie ma żadnego odniesienia do użycia siły. A jeżeli chodzi o Javiera Milei, to jest ciekawa sprawa, dlatego że on jest jednym z tych prezydentów, który stosunkowo mało mówił o tych wyspach. Jak się porówna na przykład z wcześniejszymi rządami peronistowskimi, on na przykład na początku swojej prezydentury zapowiedział, że zrobi taką, przedstawi taką mapę drogową, która pokaże, jak to te wyspy miały być odzyskane. Tam porównywał do sytuacji Hongkongu może, no ale w ogóle ta mapa drogowa nie powstała i on tak naprawdę nic o tych wyspach nie mówił za bardzo. Nawet się na święcie państwowym, które zawsze jest obchodzone w rocznicę wybuchu wojny, to jest święto pamięci o poległych w tej wojnie w Argentynie, świętowane w kwietniu, no za bardzo się nie udzielał. A teraz, w momencie, gdy temat wywołał Donald Trump, on się, mówiąc kolokwialnie, obudził i będzie dzisiaj orędzie wygłaszał do narodu w temacie tych wysp. Ale tak naprawdę jakby cały problem tej sprawy polega na tym, że niezależnie jak dużo ktoś mówi, czy mówi dużo, czy mówi średnio, czy mówi mało w Argentynie na temat tych wysp i jak bardzo zabiega dyplomatycznie, no to w ogóle nie zmienia stanu faktycznego. Te wyspy, no do momentu jak Wielka Brytania nie będzie chciała ich oddać, to nie zmieni się ich status terytorialny.
1: Ale też no, ileś tych punktów zapalnych jest, choćby ostatni półfinał piłkarskiego mundialu, gdzie Argentyna grała z Anglią, a piłkarze argentyńscy po meczu zaprezentowali transparent. Malwiny są argentyńskie. Bardzo, bardzo pani dziękuję. Doktor Magdalena Lisińska była z nami.
0: Dziękuję.
1: Z Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Zakład Ameryki Łacińskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
2: To jest powtórka.

0: Wiemy, jak wygląda szpital, jak jest 40 stopni na dworze. Co się dzieje z tymi ciężko chorymi ludźmi leżącymi w łóżkach, w tych, no, można powiedzieć, piekarnikach.
1: Zawsze problem jest u pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi, gdzie odwodnienie, te upały jakby powodują nasilenie dolegliwości.
0: Jakby zimą w sali szpitalnej było minus 10, to NFZ by ten szpital rozwiązał. Jak jest plus 40, to nie ma takiej reakcji.
2: Bezpieczeństwo klimatyczne i środowiskowe jest dziś tak samo ważne i mówię to z pełną odpowiedzialnością, jak bezpieczeństwo militarne i bezpieczeństwo na naszych granicach. To jest dzisiaj w takie dni, kiedy temperatura sięga 40 stopni, kwestia życia i śmierci.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Ostatnie akty sabotażu w Polsce i innych krajach tematem spotkania Rządowego Komitetu Bezpieczeństwa. O tym na początek informacji. Robert Korzeniowski chce ubiegać się o stanowisko prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego na miejsce aresztowanego Radosława Piesiewicza. Sprzęt elektroniczny będzie dalej drożeć. Analitycy nie mają co do tego wątpliwości. Powodem jest kryzys na rynku pamięci RAM. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Rządowy Komitet Bezpieczeństwa zajął się ostatnimi aktami sabotażu w Polsce. W Skarżysku Kamiennej w nocy z niedzieli na poniedziałek zawalił się zakład produkcji systemów dronowych, co według premiera Donalda Tuska było celowym działaniem Rosji. Niewykluczone, że do celowego podpalenia doszło także w Lublinie, gdzie zapłonęła hala, w której powstawały komponenty do samolotów. Za takimi działaniami często stoją osoby związane z grupami przestępczymi, mówił w TOK FM ekspert do spraw bezpieczeństwa Piotr Niemczyk.
5: Oni są w taki prosty sposób rekrutowani, to znaczy gdzieś za pośrednictwem mediów społecznościowych. Gdzieś tam jakiś powstaje kanał, który proponuje im pieniądze. Oni się kuszą na takie proste okazje, że coś podpalą, coś zniszczą, coś zdemolują, kogoś pobiją i za to zarobią łatwą kasę.
4: W sprawie pożaru w Skarżysku Kamiennej prokuratura prowadzi śledztwo pod kątem udziału obcego wywiadu w zdarzeniu. Do podobnych zdarzeń dochodziło ostatnio w Niemczech. Władze w Berlinie publicznie oskarżyły Rosję o próbę ataku na ukraiński samolot na lotnisku w Lipsku. Prezydent nie zmienia zdania w sprawie czworga sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm w marcu. Karol Nawrocki nie przyjął od nich ślubowania, więc ci złożyli przysięgę w sali kolumnowej Sejmu, używając sformułowania wobec prezydenta, mimo że głowa państwa nie była obecna podczas tego wydarzenia. Jednak prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski nie chce dopuścić tych sędziów do pracy. Taka forma zaprzysiężenia nie uprawnia tych osób do orzekania, mówi Karol Nawrocki.
6: Nie ma takiego mechanizmu, w którym można powołać sędziów bez udziału prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Ci państwo wzięli udział w wydarzeniu, które ich eliminuje z możliwości za sprawą mojej decyzji zasiadania w Trybunale Konstytucyjnym.
4: Wiele wskazuje też na to, że prezydent nie będzie chciał odebrać ślubowania od Macieja Berka, nad którego kandydaturą do Trybunału będzie w piątek głosował Sejm. Robert Korzeniowski będzie ubiegać się o stanowisko prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Nasz czterokrotny mistrz olimpijski o swojej decyzji tak mówi TOK FM.
7: Dzisiaj, kiedy Komitet Olimpijski jest w takich tarapatach wizerunkowych i kiedy naprawdę wymaga jego naprawa 100% zaangażowania, po prostu uważam, że powinienem podjąć wyzwanie i iść dalej na nowych zasadach.
4: Obecny prezes Radosław Piesiewicz trafił na 3 miesiące do aresztu w związku z aferą Zonda Krypto. Korzeniowski podjął jednocześnie decyzję o zakończeniu współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki. Smartfony i komputery będą drożeć. Analitycy nie mają co do tego wątpliwości, a powodem jest rozpędzający się kryzys na rynku pamięci RAM. Bez niej nasze komputery, telefony i konsole do gier nie działają, a globalne moce produkcyjne przestawiają się z tańszej pamięci dla codziennych urządzeń na droższą i bardziej opłacalną pamięć wykorzystywaną w centrach danych sztucznej inteligencji. Branża mówi o RAM-pokalipsie. Szef jednego z trzech kluczowych globalnych producentów ostrzegł, że kryzys potrwa jeszcze 3, nawet 4 lata, a cena pamięci poszła w górę kilkukrotnie.
8: Producenci oczywiście mają ograniczone możliwości produkcji. Jeżeli mamy właśnie wielki popyt, no to mogą sobie one ustawiać po prostu ceny w zasadzie jak chcą.
9: To prosty przepis na droższy sprzęt?
8: No tak, ten rozwój sztucznej inteligencji jest jeszcze szybszy niż komukolwiek się to wydawało rok temu.
4: Mówił w TOK FM w rozmowie z Wojciechem Kowalikiem analityk XTB Michał Stajniak. Pamięć to już 1/3 kosztu całego komputera. Obserwująca ten rynek firma IDC znacząco podnosi przewidywania dotyczące średniej ceny sprzedaży smartfona. Analitycy spodziewają się, że w tym roku przekroczy ona $580, a to o 1/4 więcej niż rok temu. Półtora roku od przełomowego wyroku Sądu Najwyższego nauczyciele nadal nie mogą liczyć na wypłatę pieniędzy za nadgodziny. Jak słyszymy w Związku Nauczycielstwa Polskiego, szkoły, które płacą za to nauczycielom, można zliczyć policzyć na palcach jednej ręki. Nie pomaga brak jasnych wytycznych, których do tej pory nie opracował jeszcze resort edukacji. Dlatego związkowcy planują podjąć oddolną inicjatywę i będą rozsyłać do szkół własne wytyczne, mówi w rozmowie z reporterem TOK FM Cezarym Jaszczykiem szef ZNP Sławomir Broniarz.
10: Musi być gwarancja leżąca po stronie nauczycieli, że nie będą pracowali pro publico bono, że nie będą musieli chodzić po sądach pracy i domagać się należnych im wynagrodzeń. Dlatego też chcemy wesprzeć zarówno dyrektorów, jak i nauczycieli w argumentacji dotyczącej podstawy prawnej do naliczania godzin ponadwymiarowych i egzekwowania wypłaty z tego tytułu.
11: Jak to będzie wyglądało? Bo to mają być pisma rozsyłane do dyrektorów, tak?
10: Związek Nauczycielstwa Polskiego opracował całą instrukcję w tym zakresie. Przygotował stosowne pismo, wzory pism i będziemy chcieli, żeby te wzory pism znalazły się w ręku każdego z nauczycieli, a jednocześnie, żeby one były podstawą do dyskusji z kierownikiem zakładu pracy, czyli z dyrektorem szkoły.
4: Nauczycielskie nadgodziny dotyczą głównie szkolnych wycieczek i zielonych szkół. Marii Buskowa będzie w sobotę rywalką Igi Świątek w trzeciej rundzie US Open w Nowym Jorku. Rozstawiona z numerem 25 czeska tenisistka pokonała Brytyjkę Harriet Dart 6-2, 6-2, a Świątek, przypomnę, wygrała z Argentynką Nadią Podorowską 6-3, 6-2. Iga Świątek z Buskową ma bilans 3-0. Ostatni raz pokonała ją w drugiej rundzie styczniowego Australian Open. 25-latka jest jedyną Polką, która pozostała w rywalizacji singlistek. Maja Chwalińska, Magdalena Frank i Magdalinet odpadły w pierwszej rundzie. Tak najwięcej przejaśnień i rozpogodzeń w południowej połowie kraju, a na pozostałym obszarze przewaga chmur i miejscami przelotny deszcz. Na wybrzeżu również lokalnie burze. Na termometrach w ciągu dnia od 17 stopni na północnym wschodzie i wybrzeżu do 22 w centrum i 26 na południowym zachodzie.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
12: 4 września 1981 roku urodziła się Beyoncé. To piosenkarka, autorka piosenek, producentka muzyczna oraz aktorka i reżyserka. Jednocześnie współzałożycielka i członkini grupy Destiny's Child w latach 1992-2005. Ta właśnie grupa funkcjonowała. Love on Top, ten utwór na dobry początek pierwszego programu TOK FM, na który zapraszają Państwa Livia Prądzyńska, realizująca naszą audycję, Róża Rumińska, czyli nasza wydawczyni, i Wojciech Muzal.

0: Mamy piątek, to jest 4 września, jednocześnie 247 dzień roku. Słońce wzejdzie o godzinie 5.49, a zajdzie o 19.20. Imieniny obchodzą dzisiaj Ida, Rozalia, Iwo, Iwona, Katarzyna, Przemysław i Bonifacy. Najlepsze życzenia dla Państwa. 217 lat temu w Krzemieńcu urodził się Juliusz Słowacki, poeta, dramaturg i jeden z najwybitniejszych twórców polskiego romantyzmu. 63 lata temu w Szczecinie piłkarska reprezentacja Polski pokonała Norwegię 9-0. W 1979 roku, to było 47 lat temu, odbyła się premiera filmu Panny z Wilka w reżyserii Andrzeja Wajdy. Jeszcze 2012 rok, kiedy w Tatrach zginął Józef Szaniawski, politolog, sowietolog i publicysta, także dziennikarz. To jest pierwszy program TOK FM. Czas na podsumowanie wydarzeń i zapowiedzi dnia. A na początek o wnioskach do sądu o tymczasowe aresztowanie 3 osób zatrzymanych w sprawie zonda krypto i zaginięcia twórcy giełdy BitBay Sylwestra Suszka. Podejrzani nie przyznają się do winy, ale złożyli wyjaśnienia. Śledczy zarzucają im m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej, przywłaszczenie mienia i działania na szkodę spółki. O szczegółach Szymon Kępka.
1: Inwestor i celebryta Rafał Zaorski miał przywłaszczyć 1 700 000 zł powierzonych przez operatora zonda krypto. Jaromira W. miała z kolei przyjąć 8 milionów złotych, potwierdzić spłatę nieistniejącej pożyczki na 2,5 miliona euro i przejąć jedną z nieruchomości. Anna P., trzecia z zatrzymanych, miała przejąć nieruchomość wartą 700 000 zł, nakłaniać świadków do fałszywych zeznań i zabrać nagranie z miejsca, w którym ostatnio widziano Sylwestra Suszka. Prokurator Anna Adamiak.
2: Prokurator uznał, że jedynym właściwie środkiem zapobiegawczym, który zabezpieczy postępowanie, to jest tymczasowe aresztowanie.
1: Z kolei tak o Rafale Zaorskim mówi jego obrończyni, mecenas Ewelina Podgródna.
3: Mój klient jest wierzycielem giełdy Zonda i będziemy to wyjaśniać.
1: Zatrzymanym może grozić maksymalnie od 8 do 10 lat więzienia. Szymon Kępka, TOK FM.
0: Prokuratura chce przesłuchać prezydenta Karola Nawrockiego, a chodzi tutaj o sprawę nieodebrania ślubowania od 4 sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Prokurator, który prowadzi tę sprawę, uznał, że przesłuchanie prezydenta pozwoli ujawnić kluczowy dowód w sprawie. Prokurator Anna Adamiak, rzeczniczka Prokuratury Krajowej, teraz ponownie.
2: W ocenie prokuratora prowadzącego postępowanie w sprawie ułatwienia prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej niedopełnienia obowiązków poprzez nieodebranie ślubowania od wybranych przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 4 sędziów Trybunału Konstytucyjnego, uznał za konieczne i niezbędne pozyskanie nowego dowodu w postaci przesłuchania w charakterze świadka pana prezydenta. Jak sam przedmiot postępowania wskazuje, jest to ułatwienie popełnienia przestępstwa prezydentowi, więc trudno, żeby prokurator prezydenta nie przesłuchał, bo finalnie prezydent póki co takich ślubowań od sędziów Trybunału Konstytucyjnego nie odebrał. Także jest to po prostu jedno ze źródeł dowodowych, co do którego prokurator jest wręcz zobowiązany przy tej kategorii sprawy o tego rodzaju przestępstwo przeprowadzić.
4: Jest jakiś termin na to przesłuchanie? Prokuratura daje sobie jakiś horyzont, w którym to przesłuchanie miałoby się odbyć?
2: Nie ma terminów procesowych. Jedyne terminy, które to są istotne, to takie, kiedy doręcza się wezwania, ale tutaj nie mówimy o wezwaniu de facto, aczkolwiek no jest to pewna forma wezwania, ale to jest taka forma bardziej kurtuazyjna. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podlega prawu, tak jak każdy przysłowiowy Kowalski. No jednakowoż z uwagi na pełnioną funkcję ma liczne obowiązki, spotkania, ma plany. Prokurator nie wysyła wezwania i sam wskazuje termin, tylko tutaj jakby to jest taki ukłon w stronę prezydenta, żeby jednak to prezydent sam ten termin i miejsce określił.
0: Z Anną Adamiak rozmawiał reporter TOK FM Szymon Kępka. Jeszcze dodajmy, że prezydent zapowiedział, że weźmie udział w przesłuchaniu, którego czeka. Prezydent Nawrocki będzie kontynuował destrukcję Trybunału Konstytucyjnego, tak mówił w wywiadzie politycznym w TOK FM europoseł Koalicji Obywatelskiej Bogdan Zdrojewski.
5: Na razie mamy okupację Trybunału Konstytucyjnego przez siły polityczne, siły partyjne, które nie chcą dopuścić do nie tylko gabinetów, ale także do pracy czwórki prawidłowo wybranych sędziów.
0: Prokuratura Krajowa zapowiedziała, że będzie chciała przesłuchać Karola Nawrockiego w sprawie niedopuszczenia do pracy czworga sędziów Trybunału. Ta czwórka została wybrana przez Sejm w marcu, jednak Karol Nawrocki nie przyjął od nich ślubowania. Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski nie chce więc dopuścić tych osób do wykonywania obowiązków. Prezydent natomiast zapowiedział, że będzie uczestniczył w tych czynnościach, jednak nie zmieni zdania w sprawie czworga sędziów. Kolejne akty rosyjskiego sabotażu i dywersji w różnych miejscach Europy. Moskwa nie przypadkiem właśnie teraz eskaluje działania w wojnie hybrydowej z Zachodem, przekonywał w TOK FM były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, podpułkownik rezerwy Jacek Siewiera. Jego zdaniem Kreml próbuje w ten sposób zamaskować własne problemy wewnętrzne i wymusić na Europie ograniczenie wsparcia dla Ukrainy. Ale jak twierdzi, Rosjanie robią błąd, bo zamiast osłabiać Zachód, jeszcze bardziej cementują współpracę europejskich stolic.
6: Poniekąd hybrydowa wojna jest dobra dla Europy, tak długo, a w szczególności dla Rzeczypospolitej. Tak długo, jak długo koszty dywersji i sabotażu po stronie zachodniej są wyższe, na przykład na lotnisku w Kopenhadze czy w Lipsku, niż koszty przerwanych operacji w Wilnie, w Rydze czy w Warszawie. Dzisiaj mamy dokładnie taką sytuację, dlatego zachodni sojusznicy zaczynają rozumieć, że bezpieczeństwo jest wspólne. Przez wieki było tak, że to bezpieczeństwo było przypisane tylko do linii frontu i problem miał ten, kto miał linię frontu na swojej granicy. Dziś świat się zmienił.
0: Mówił w TOK FM Jacek Siewiera. A w tej części informacyjnej pierwszego programu TOK FM teraz będziemy w Krakowie, gdzie już mamy kolejne tutaj wątki związane z czekającymi Kraków wyborami. Czworo kandydatów już jest zarejestrowanych, 6 kolejnych zgłoszeń w weryfikacji i 2 osoby poza wyścigiem o fotel prezydenta. Miejska Komisja Wyborcza podsumowała zbieranie podpisów. Szczegóły zna Katarzyna Młynarczyk.
7: Na oficjalnej liście są już Michał Drewnicki, Jan Hoffman, Aleksandra Owca i Monika Piątkowska. Komisja sprawdza jeszcze podpisy Mariana Banasia, Bartosza Boheńczaka, Łukasza Gibały, Darii Gosek-Popiołek, Michała Klimka i Sławomira Pietrzyka, mówi przewodniczący Komisji Wyborczej w Krakowie, sędzia Krzysztof Dyl.
8: Tych kandydatów, których dzisiaj otrzymaliśmy, przewidujemy, że zweryfikujemy ich do poniedziałku i w poniedziałek podejmiemy uchwałę o odmowie lub rejestracji kandydata.
7: Zdecydowanie najwięcej podpisów zebrał Łukasz Gibała. Po wcześniejszych problemach formalnych z listami złożył ponowne i zadeklarował ponad 14 600 podpisów.
8: Najczęściej osoby mylą się co do miejsca zamieszkania, tak mi się wydaje, bo to miejsce zamieszkania to jest adres stałego miejsca pobytu, a często osoby podają jakieś miejsce tymczasowego zamieszkania, wynajmu, działalności gospodarczej.
7: Z 24 zarejestrowanych komitetów wyborczych pozostało 10 kandydatów.
0: Mówiła Katarzyna Młynarczyk. Jaki kierunek studiów najszybciej zapewni pracę i na jakie zarobki można po tych studiach liczyć? Tego mogą dowiedzieć się maturzyści z platformy ELA. To jest taka inicjatywa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które chce, by wybory młodych ludzi co do ich edukacyjnej ścieżki były w pełni świadome. Ogólnopolska kampania pod hasłem Zanim wybierzesz studia, zapytaj ELE zaczęła się w Gdańsku. Platforma ELA, czyli Ekonomiczne Losy Absolwentów, powstała na bazie danych milionów Polaków, mówi minister nauki Marcin Kulasek.
9: Danych realnych tych absolwentów, którzy ukończyli do tej pory studia, których losy znamy.
0: Znamy też ich zarobki i czas, jaki minął od zdobycia dyplomu do podjęcia pracy.
9: Jakie studia skończyli, jakie kierunki skończyli, gdzie teraz pracują i na końcu ile zarabiają. Więc pełna informacja dla przyszłych studentów, którzy będą chcieli studiować na określonych kierunkach.
0: Przygotowania do matury i trudnych decyzji, w których pomóc może ELA, rozpoczęło 380 tysięcy maturzystów. Sprawdzamy jeszcze, co się dzisiaj wydarzy. Otóż w trzecim i ostatnim dniu obrad Sejm ma dokonać wyboru nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Kandydatów jest 2. Grupa posłów KO zgłosiła Macieja Berka, doktora nauk prawnych i radcę prawnego, a do niedawna ministra do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu. 2. kandydatem jest zgłoszony po raz 7 przez grupę posłów PiSu Artur Kotowski, profesor nauk prawnych związany z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Pora na pytanie, które mamy dzisiaj do państwa. Czy państwo, nie mamy tu na myśli słuchaczy, czy państwo jako Polska jest skuteczne w ściganiu przestępców? Trochę w nawiązaniu do tego, że przyglądamy się temu śledztwu w sprawie Zonda Krypto i tutaj też pojawiają się takie inne głośne śledztwa, które No właśnie, co nam pokazują? Że jesteśmy, państwo jest skuteczne, sprawne i nie ma tutaj zastrzeżeń, a może mają państwo jakieś zastrzeżenia? 22 44 044. Proszę już teraz do nas dzwonić albo pisać na adres pierwszy@tok.fm.
10: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: Filip Kakusz, zapraszam. W ten weekend w całej Polsce finał dorocznego Narodowego Czytania, tym razem Dziadów Adama Mickiewicza. 15. edycja wydarzenia odbywać się będzie w całej Polsce. Wiele dziać się będzie w mniejszych ośrodkach kultury, jak Miejska Biblioteka Publiczna w Zagórowie Wielkopolskim, mówi dyrektorka biblioteki Katarzyna Nowicka.
12: Biblioteka Zagórowska też po raz 11 włącza właśnie mieszkańców Zagórowa, wszystkich zainteresowanych do tej akcji, także serdecznie zapraszamy 5 września o godzinie 16 w gościnnej sali kinowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury.
11: W inscenizacji wezmą udział aktor Teatru Polskiego w Poznaniu Andrzej Szubski, grupa Fantazjana i zagórowskie licealistki. Pokazy fotografii i wideo w przestrzeni Starego i Nowego Miasta, spotkania z artystkami i artystami z Polski i zagranicy, warsztaty oraz projekcje przygotowane specjalnie z myślą o historycznym przestrzeniach Warszawy. Dziś Muzeum Warszawy zaprasza na kolejną edycję Nocy Fotografii. Tegoroczne wydarzenie odbędzie się pod hasłem Oswajanie Miasta. Zły, warszawska jazz opera, to propozycja warszawskiego Teatru Rampa na dziś, jutro i pojutrze. Musical oparty na prozie Leopolda Tyrmanda opisuje realia powojennej stolicy. Boks miesza się z erotyką, a przemoc z romantyzmem, stołecznych zakamarków, przedmieści bram. To dźwiękowy pejzaż miasta. Tak opisać można wystawę Kraków, dźwięki, melodie, słowa, którą można oglądać w domu pod krzyżem. Ekspozycja w centrum uwagi stawia dźwięki, które stanowią o charakterze miasta, wyjaśnia kuratorka Monika Widzicka.
13: Zdecydowanie Kraków ma w swojej audiosferze elementy, które go wyróżniają. Ma symbole dźwiękowe, które są rozpoznawalne, jak hejnał krakowski, jak dzwon Zygmunt, których znaczenie przekracza dalece granice miasta.
11: Wystawa będzie czynna do 11 października.
0: Dzisiaj zachmurzenie będzie duże w południowej połowie kraju. Będą większe przejaśnienia i miejscami pojawią się tam także rozpogodzenia. Przelotne opady deszczu na wybrzeżu, miejscami mogą pojawić się burze. A na termometrach od 17-18 stopni na północnym wschodzie i na wybrzeżu, przez około 22 stopni w centrum do 26 stopni na południu i na południowym zachodzie Polski.
10: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
0: To jest pierwszy program Tok FM, 24 minuty po godzinie 5. Czy państwo polskie jest skuteczne w ściganiu przestępców? O to dzisiaj państwa pytamy. 22 44 044, to jest nasz numer telefonu, pod który się dodzwonił jako pierwszy dzisiaj. I chyba to jest drugi dzień pod rząd, kiedy pan Marek ma taką skuteczność. Pan Marek z Warszawy. Dzień dobry, słuchamy.
14: Witam serdecznie. No, wbrew pozorom to nie jest takie proste pytanie, bo to trzeba by podzielić to na dwa obszary. No, jest taka część medialna, gdzie ludzie rzeczywiście na takich bardzo przestępców poszukiwanych, czy to kryminalnych, czy to politycznych, powiedzmy sobie szczerze, zwraca uwagę. I tutaj akurat ludzie reagują na to w jakiś sposób, kiedy taka skuteczność jest większa lub mniejsza. Na drugim biegunie chodzi o takie pospolite przestępstwa, te mniej medialne. I tutaj rzeczywiście ta skuteczność często jest mniej interesująca dla ludzi poza jakimiś mikrospołecznościami, ponieważ no, ludzi nie dotyka i taki bezpośredni sposób medialny nie są zasypywani komunikatami. W tym drugim wypadku państwo sobie radzi dość dobrze. No to jest sprawiedliwość, dosięga prędzej czy później, przeważnie prędzej na szczęście, kryminalistów, przestępców, czy to właśnie, jak powiedziałem, gospodarczych, czy właśnie z powodów kryminalnych. Ten pierwszy wypadek jest wart rozważenia, bo ja zakładam, że panu redaktorowi troszkę o to chodzi. Czy Polacy dostrzegają skuteczność państwa w chwytaniu groźnych przestępców albo przestępców polityków na przykład. Tutaj nie jest tak to łatwo. To wynika z wielu rzeczy, choćby z tego, że mnóstwo prawników świetnych jest często zaangażowanych w ściganie tych, nawet kiedy przebywają w Polsce, a co dopiero za granicą. Ale chcę panu powiedzieć, panie redaktorze, i państwu jedną rzecz. że jestem zdruzgotany trochę tym, że Polacy, służby polskie nie potrafią sobie poradzić ze ściganiem niektórych przestępstw i przestępców. Mam takie nieraz poczucie, że służby tutaj nie do końca sprawdzają się i to niestety ma wiele wspólnego z politykiem. Z polityką, przepraszam.
0: Freudowskie to przejęzyczenie.
14: Tak, dokładnie, dokładnie. Ale powiem panu teraz taką rzecz i trochę wrzucę granacik mały do ogródka. Otóż muszę panu powiedzieć, że wbrew pozorom ściągnięcie do Polski pana Ziobry czy pana Romanowskiego dzisiaj. Pana Ziobry trochę już trudniej by było, ale kiedy przybywał na Węgrzech, a pana Romanowskiego było bardzo, bardzo nieskomplikowane. Nie chciałbym rozkładać teraz na części, jakbym to mógł zrobić, albo jakby to można było zrobić, ale bardzo łatwo byłoby służby wykorzystać, żeby sprawnie tych ludzi skutecznie ściągnęły do Polski. Mam takie nieraz poczucie, że chyba nie o to chodzi. Jeśli chodzi o przestępców kryminalnych, tych głośnych, państwo się często angażuje, bardzo szybko działa, kiedy uciekną za granicę, trwa to dłużej, bo tutaj musi być często w życiu ekstradycja.
0: Ale nie aż tak długo jak tu.
14: Ale nie aż tak długo jak tutaj i powiem szczerze, jeszcze raz powtórzę, w sprawnym państwie, a to jest sprawne państwo, tylko tutaj jest bardziej skomplikowana sprawa i nieraz mam wrażenie, że nie chce się ściągnąć niektórych wbrew pozorom polityków. Można by było ich ściągnąć do Polski. Nie chciałbym dokonywać egzegezy na części, jak to zrobić, ale takie operacje przeprowadzić jest wcale nie tak trudno. To świadczy trochę źle o służbach, nie tylko o państwie.
0: Sporo wątków tutaj dostaliśmy od pana Marka z Warszawy. Nasz numer to 22 44 044. Pan Zdzisław z Warszawy teraz zabiera głos. Dzień dobry.
15: Dzień dobry. Jest taka piosenka stara z lat mojej młodości, rodzeństwa braci Zielińskich, zespołu Skarbowie, o tytule Króliczek. I tam są takie bardzo ważne słowa. Nie o to chodzi, by gonić króliczka, ale nie o to chodzi, by złowić króliczka, ale by gonić go. I tak państwo postępuje w przypadku wielu przestępstw, szczególnie tych o odcieniu politycznym. Chodzi o to, żeby rozpętać burzę medialną, zrobić szum, bo gdy się takiego delikwenta złapie, to już jest gorzej, ponieważ w większości przypadków zarzuty w stosunku do niego są albo wyssane z palca, albo nieudokumentowane całkowicie. A jak się go goni, to się robi atmosferę medialną i jest szum, i jest fajnie, jest show. A jeżeli zaś chodzi o tych prawdziwych przestępców kryminalnych, bądź takich, którzy dopuszczają się terroryzmu w Polsce, co mieliśmy niedawno, to tutaj państwo jest całkowicie nieskuteczne. Pamiętajmy o tym, że podejrzani obcokrajowcy, którzy stoją za atakami terrorystycznymi ostatnio w Polsce, spokojnie wyjechali sobie na Białoruś, przez nikogo nie łapani, nie niepokojeni, a służby po prostu miały to gdzieś, bo w ogóle się tym nie zajmowały. Służby zajmowały się akcją medialną w stosunku do pana Ziobry, czy jakichś innych polityków PiSu, bądź księdza, bądź jakichś tam pań urzędniczek, bo na tym można po prostu zrobić show. A jak się złapie jakiegoś tam Białorusina, czy Ukraińca, czy Rosjanina, który sobie popełnił przestępstwo pod tytułem akt terrorystyczny, no to jaki to jest show? No, poza tym jeszcze trzeba mu to udowodnić. Nie, bez sensu.
0: Zdaje się, dziękuję bardzo. Zdaje się, że pan Zdzisław trochę tutaj bagatelizuje to, co widzimy z udziałem na przykład Zbigniewa Ziobry. Dla mnie to są jednak, proszę państwa, poważne sprawy, gdy mówimy o bardzo wielu zarzutach z kodeksu karnego, które są tutaj przedstawione temu politykowi. Teraz kolejne głosy w naszej dyskusji. Głos pana Krzysztofa z Poznania. Słuchamy.
16: Dzień dobry. Panie redaktorze, ja oceniam to jako rzecz skandalicznie niską, to znaczy skuteczność naszych służb kryminalnych. I dam tylko taki przykład. Sławna była sprawa w Stanach takiego twórcy piramidy, Bernard Madoff nazywał się ten facet. I proszę sobie wyobrazić, on zrobił tam przekręt na ponad 36 miliardów dolarów. skazany został w ciągu 7 miesięcy. 7 miesięcy. U nas taka sama skala, skala powiedzmy kilkadziesiąt razy niższa przekrętu, Amber Gold, proces czytania wyroku w pierwszej instancji trwał 3 miesiące. To jest właśnie skala naszej skuteczności. A poza skutecznością chciałbym zwrócić jeszcze uwagę na koszty. Przecież taki proces, który trwa w przypadku Amber Gold do pierwszej instancji, to było bodajże 8 lat, kosztuje olbrzymie pieniądze. I komu służy taka procedura odczytywania wyroku przez 3 miesiące? Sędzia przy pustej sali odczytywał wyrok przez 3 miesiące.
0: Tak, ale pozwolę sobie dodać, panie Krzysztofie, to akurat jest już nie wina sądu, tylko z tego, co słyszymy i tutaj jakby na logikę też to tak właśnie wygląda, że no mamy przepisy, jakie mamy i to politycy, to rząd organizuje pracę sędziom. A jak organizuje to pan sam tutaj?
16: Z całą pewnością. Ja oceniam system, proszę pana, ja za to płacę jako podatnik. I w sumie mało mnie interesuje, kto jest winny. Ja oceniam tylko nakłady. Nakłady są olbrzymie, a skuteczność bliska promila.
0: Bardzo dziękuję. To był pan Krzysztof z Poznania. Teraz przenosimy się do sąsiedniego regionu, czyli na ziemię lubuską, gdzie czeka już na państwa Pan Andrzej z telefonem w dłoni, jak codziennie rano właściwie. Dzień dobry, słuchamy.
17: Tak, prawie codziennie, oprócz tych momentów, kiedy sobie robię detoks i się nie interesuję polityką, ale wracam tutaj jak syn marnotrawny i się jestem zaangażowany. Zapraszam wszystkich na winobranie. Zaczynamy od jutra do następnej niedzieli. Wracając do naszego tematu, no wszyscy moi poprzednicy mieli dużo racji i to jest ciekawe właśnie, chociaż pan Krzysztof mówił, że promil jest wykrywalności. Ja bym nie rzucał takich liczb. Niestety nie mamy dokładnych danych. Te dane są, wie pan, ja jestem prawnikiem i no interesuję się wymiarem sprawiedliwości, no bo to państwo to wymiar sprawiedliwości, tak? To jest odpowiedzialni policjanci, prokuratorzy, sędziowie i cały adwokaci, którzy plus mnie bronią. No to jest wtedy sprawne państwo, które daje nam poczucie bezpieczeństwa, które daje
0: nam... Ale panie Andrzeju, tylko dodam, tak. Są jednak pewne liczby, bo tutaj 67,3% to była wykrywalność sprawców przestępstw w 2024 roku. Natomiast rok wcześniej 66,6%, tak. Więc tutaj mamy poprawę raczej sytuacji, tak globalnie.
17: Mamy patrząc. Poprawę, ale pan Krzysztof powiedział, 1 promil jest wykrywalności, to po prostu chciałem tutaj od razu sprostować.
0: Oczywiście i bardzo słusznie. Trzeba prostować, chociaż mam wrażenie, że chodziło tutaj o pewne hasło, a nie o rzeczony promil.
17: Nie czepiajmy się tego promila. Natomiast muszę panu powiedzieć, że istnieje coś takiego jak czarne

0: kręgi z wymiaru sprawiedliwości i dostają różne informacje, które później przekazują dalej obywatelom. Obywatele mają poczucie, że no popatrzcie, Ziobro uciekł do Stanów, ten się gdzieś ukrywa, Rymanowski czy Tomaszewski i tak dalej, i tak dalej. Ale to nie jest wszystko. Przede wszystkim chciałbym zwrócić uwagę, że my czujemy się bezpiecznie w Polsce, ale nie tylko my, no bo my jesteśmy patriotami i widzimy zawsze pozytywnie, ale muszę panu powiedzieć, że wszyscy odwiedzający mnie cudzoziemcy, ludzie, którzy spotykam się na różnych płaszczyznach, ludzie, którzy właśnie opowiadają tutaj, że czują się bezpiecznie i to, wie pan, oczywiście to są miejsca i są sytuacje, które można się czuć niebezpiecznie i to...
1: Ale to wszędzie jest. Tu idealizować. Bardzo dziękuję. Dobrego dnia, panie Andrzeju. Pan Andrzej z Ziemi Lubuskiej telefonował. Teraz pan Łukasz z Będzina, słuchamy.
2: Witam serdecznie. Pan Krzysztof może miał na myśli promil, ale wydychanym powietrzu kierowcy, którzy łamią to prawo. Proszę państwa, pan Zdzisław również może sobie przywoływać słowa piosenek, jakie chce i bagatelizować to, co się działo przez 8 lat. Mam nadzieję, że śpiewał sobie kolorowe jarmarki, blaszane drogie zegarki, kiedy rządził PiS. Bo ja po prostu się łapę za głowę, jak ja słyszę, proszę państwa, że Tuska, jak się zapytałem, za co byś zamknął? Za wszystko. Za wszystko. A nagle pan Ziobro, pan Romanowski nie mogą tu się pojawić przed wymiarem sprawiedliwości, ponieważ nie mogą liczyć na sprawiedliwość. Proszę państwa, to co się działo przez... Ja powiem szczerze, Koalicja Obywatelska nie jest święta. Ale do tej pory nie rozumiem pelikanów, którzy naprawdę łykają wszystko, co prawa strona im przekazuje. Przykładem jest afera Zonda Krypto. Ja po prostu słuchając codziennie tych wiadomości nie mogę po prostu uwierzyć, jak oni odwracają kota ogonem, a wyznawcy to łykają. Proszę państwa, trzeba też rozstrzygnąć właśnie przestępczość. My obywatele niestety, ale jesteśmy bliżej tego prawa, natomiast politycy troszeczkę są oddaleni od tego prawa. Podejrzewam, że...
1: Żeby nie powiedzieć, bujają w obłokach.
2: Dokładnie. Podejrzewam, że to jest tylko spowodowane tym, że oni się bardzo często wymieniają władzą. Koalicja PiS i z tyłu głowy, proszę państwa, mają również to, że mogą być za 2, 3, 4 lata rozliczeni i delikatnie podchodzimy do tych rozliczeń, chociaż te 8 lat PiS-u już naprawdę pokazało, że kradzież i naprawdę podejście do państwa polskiego jest no, na minusie. Proszę państwa, na przykład przestępczość drogowa. Nie ma co ukrywać, że ułatwiły nam tu kamerki, monitoring. Dużo przestępstw dzięki temu jest wykrywanych, przestępczość spadła. Monitoring miast. Bo ja powiem szczerze, nie liczę na policjantów. Są takie akcje nieraz pokazywane, proszę państwa, w mediach, że po prostu głowa mała, jak oni są nieprzygotowani. I tutaj, proszę państwa, policjant łapie, prokurator oskarża, a sędzia wymierza wyrok. I tutaj, proszę państwa, trzeba zauważyć, że jeżeli przestępca jest łapany, ma postawione zarzuty, to później niestety, ale te sprawy w sądach się ciągną, ciągną i ciągną, a później opinia publiczna lub zainteresowani zapominają o tym, albo się sprawy rozmywają. Także powiem szczerze, na pewno jesteśmy bardzo bezpieczni, chociaż ostatnio prawica zauważyła, że u nas w Polsce jest bardzo niebezpiecznie z powodu Ukraińców i obcokrajowców, mimo to, że pamiętam takiego pana jak Wawrzyk, bardzo chętnie ich zapraszał. A później politycy, jak w dzisiejszej aferze mówią, nie pamiętam, nie znam, nie kojarzę, proszę państwa. Miłego weekendu.
1: Dziękuję bardzo. To faktycznie jest ciekawe, jak politycy tracą pamięć i dotychczasowi znajomi, może dalsi, ale jednak są im zupełnie nieznani. Były takie przykłady w ostatnim czasie przy okazji afery Zonda Krypto. Jeszcze jeden telefon się zmieści od pani Jadwigi z Legionowa w tej pierwszej części naszej dyskusji, bo już za kilka minut będziemy ją kontynuowali, ale na razie pani Jadwiga.
3: Dzień dobry panu. No i państwu, proszę pana, jest za dużo spraw. Sądy mają przepełnienie spraw, bo 8 lat poprzednich spowodowały to, że było masa złodziejstwa, nieprawności, kłamstwa, które do dziś istnieje i te sądy są przeciążone. Jeżeli przywozi się ciężarówkę, akt do sądu, to ile czasu może potrwać to, żeby chociaż przeczytać to, co jest na początku? Myślę, że z miarę możliwości robią to. A przede wszystkim mamy szkodnika, który wszystko bagatelizuje. Jak można zbagatelizować sprawę wyboru sędziów przez Sejm i Senat? No kto to jest ten pan? I on ma...

0: jakieś prawa przypisane i powinien tych praw się do tych praw się stosować, a się nie stosuje. I nie ma sądów, taki pan pisowski, który każdego dnia wydzwania i opowiada nam banaluki i ja nie dzwonię, bo ja jestem zmuszona słuchać tego, co on opowiada.
1: Doceniamy,
0: jestem...
1: że pani dzisiaj zadzwoniła, bo właśnie tak co jakiś czas pani głos się pojawia, za co dziękujemy, proszę częściej.
0: Dziękuję bardzo, dziękuję.
1: I chyba coś jeszcze pani Jadwiga chciała powiedzieć, ale to być może pokrzyżowałem szyki. Będzie jeszcze na pewno okazja. 22 44 044. Teraz pan Janusz z Lublina zabierze głos. Słuchamy.
2: Dzień dobry, pozdrawiam wszystkich. No, Lublin jest przykładem, jak się ukrywa w garażu akta różne na swoich. No, także po prostu jest część prokuratorów po jednej stronie politycznej, czy po drugiej, którzy specjalnie opóźniają, a już służby specjalne, które zniszczył pewien pan Antoni dawno temu, no, się przyczyniły do tego i długo to będzie się ciągnąć. Nie mamy służb specjalnych, bo by zostały zniszczone. Pozdrawiam wszystkich.
1: Pozdrawiamy.
2: Dziękuję.
1: Również pana Janusza i cały Lublin. Teraz pan Włodek z Wrocławia. Słuchamy.
3: Tak. Dzień dobry, witam. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy i pana rektora. Panie rektorze, tutaj ja lubię konkret. Ja powiem tak. Groźna sprawa sprzed paru lat. Były zapisu komendant komisji, pan Szymczak po prostu przynosi sobie nielegalną broń bez zgody do gabinetu, wnosi, bawi się granatnikiem, rozwala pół komendy na pół miliona. Całe szczęście, że policjanci dwa piętra niżej byli w terenie i co? Od 10 wyznaczonych terminów rozpraw po prostu, które się nie odbyły, bo to obrońca chory, bo się zmienił drugi obrońca, bo to on był chory, potem ten i po prostu jest od 2 lat, a jeszcze takie kuriozum to było, jak był rozliczany za stan wojenny pan Jaruzelski, pan Kiszczak, tak długo aż poumierali i to po prostu, co powiedział pan Zdzisław, aczkolwiek ja takim radykałem nie jestem, to po prostu, ale jestem bardziej liberalny, ale tak do umiarkowanego poziomu. Po prostu uważam, że to, co powiedział właśnie pan Łukasz Będzina, się wielko się zgadzam, że po prostu nie rozliczamy poprzedników za, tylko łagodnie, soft, tak leciusieńko, tylko tak troszkę pogonimy, paluszkiem pogrozimy po prostu, bo jak się zmieni rozwiada, właśnie historii zawieje i za następna woza przyjdzie. I z drugą strony po prostu to liczymy na to, że nas też tak traktują łagodnie po prostu. I to uważam, że to jest celowa robota. I tylko tyle.
1: Dziękuję bardzo. Był pan Włodek z Wrocławia. Teraz jeszcze przypomnę państwu numer telefonu oczywiście. 22 44 044. Adres mailowy. pierwszy@maupatok.fm. Skoro adres mailowy, to tutaj przeczytam list od pana Marka. Pan Zdzisław mówi nieprawdę. Kiedy państwo służby chwytają terrorystów, często nie nagłaśniają tego z powodów operacyjnych. A sugerowanie, że pan Ziobro i Romanowski są ofiarami systemu, gdy są po prostu sprawcami przestępstw, jest nieprzemyślane. Od takich ocen są sądy, a od tego typu przestępstwa nie mają barw politycznych. Po prostu można wykazać te jakby formalne czynności, o których tutaj mówimy. Przyznawanie w określony sposób dotacji, czy też na przykład dokonywanie zakupów w sposób po prostu niezgodny z procedurami. Teraz przenosimy się do Kośminka, do pana Janusza. Słuchamy.
4: Dzień dobry. Wiecie państwo, to banał jest, ale wymiar sprawiedliwości szeroko pojęty od policji do sądów ma jedno główne zadanie, zapewnić obywatelom poczucie bezpieczeństwa, sprawiedliwości i spokoju społecznego. I wiele zrobiono, wszystko zrobiono, żeby każdy element tego wymiaru sprawiedliwości nie spełniał tych kryteriów. Począwszy od policji, która tłukła kobietę pałami, poprzez prokuratury, które są były po prostu na zawołanie, poprzez sądy obsadzone przez osoby, co do których można mieć wątpliwości i wydające dziwaczne, kuriozalne wręcz orzeczenia. No i tym sposobem mamy taką dyskusję, kiedy większość słuchaczy, a to przecież obywatele, wyraża wzburzenie, oburzenie, niechęć wręcz w stosunku do tych instytucji i trudno się dziwić. Chyba trudno mieć jedną receptę, jak można to wszystko nagle naprawić. Jak naprawić policję? Czy ci policjanci, którzy gazem łzawiącymi, pałami teleskopowymi wyskakiwali z polami, tłukli dziewczyny albo w Lublinie robili kotły, w których aresztowali? Czy ci prokuratorzy, którzy tam trzymali te akta w Lublinie, również po garażach? Sędziowie, dla mnie takim wyjątkowo bulwersującym ostatnio, niepolitycznym, absolutnie niepolitycznym, niezwiązanym z rozgrywkami na szczytach jest to, że kobieta, która spowodowała wypadek, w którym zginęło 3 osoby od lat, nie może odbyć kary, ponieważ a to odbywa staż, a to studiuje, a to jest w złym stanie psychofizycznym. I wie pan, to budzi mocne zdziwienie. A jaki jest skutek tego wszystkiego? Wie pan, i zupełnie inną rzeczą jest to, ale zależną. Może w Polsce, nie wiem jak pan, nie wiem jak państwo, ja sądzę, że po prostu rozlewa się taka fala chamstwa, agresji, bezczelności obywatelskiej. Kiedy być może takie przestępstwa grube, typu porwania, jak w latach 90., strzelaniny, bomby, tego typu historie, nie są powszechne. Samochodów nawet nie kradną już. Natomiast niemal na każdym kroku panuje takie zdziczenie, które przejawia się, a to w napaści na Ukraińców, Polaków przez Ukraińców, a to Ukraińcy napadną Polaków, a to Polacy Polaków. To nie ma barw narodowych, religijnych, wiekowych, klasowych. Po prostu nieufność do państwa, brak poczucia bezpieczeństwa, bezkarność przejawia się, skutkuje tym, że po prostu ludzie stają się agresywni, czując tę bezkarność na każdym kroku. Na jezdni, na ulicy, na chodniku, w kolejce do lekarza, czy pod supermarketem, gdziekolwiek jesteśmy, z tym się spotykamy. Być może ja tylko filtruję takie wydarzenia, być może jest zupełnie inaczej, być może Polska jest całkowitą oazą spokoju, chociaż na tle innych państw być może nawet tak wygląda. I pan, tylko na tę receptę jakoś podać. Jeżeli nie mamy zaufania do instytucji publicznych, a nie mamy i nie możemy, ja nie mam, pewnie pan nie ma, pewnie słuchacze nie mają i w obecnej sytuacji nie możemy ich mieć. No to jest sytuacja praktycznie katastrofalna, bo opieka zdrowotna, edukacja, wymiar sprawiedliwości, taki porządny, sprawiedliwy, godny zaufania, to są filary. A najwyraźniej ten filar po prostu jest tak zmrzucały, tak sflaczały, tak wdziedziały, że właściwie nie wiadomo, co z nim zrobić i tyle nie mam do powiedzenia.
1: To był pan Janusz z Kośminka. Za chwilę wrócimy do tej niezwykle ciekawej, zresztą jak co dzień, w dyskusji z państwa udziałem.
5: Osoby, które będą chciały skorzystać z BIP-u czy też chatbota, będą mogły porozumiewać się z nim za pomocą nieurzędowego, prostego, potocznego języka polskiego.
6: Ona jest w stanie odczytać te intencje, czyli zamiast znać konkretną nazwę sprawy, jak na przykład decyzja o zabudowie czy wniosek o wydanie dowodu osobistego, po prostu zadajemy pytanie w sposób naturalny. Jak mam wyrobić nowy dokument osobisty? Albo zgubiłem dokumenty, co mam teraz zrobić? W tym momencie wyszukiwanie nie polega na słowach kluczowych, ale właśnie na całym zdaniu. I kieruje mieszkańcy do konkretnej sprawy do załatwienia.
5: Co z tego wynika dla mieszkańca? To, że będzie można łatwiej, szybciej, prościej znaleźć potrzebne informacje.
7: Powinien zrozumieć i kolokwialnie sformułowane pytanie, i zawile sformułowane pytanie, i też pytanie z błędami językowymi czy z literówkami. Tego uczymy nasz model.
8: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Dzisiaj zachmurzenie będzie duże. W południowej połowie kraju większe przejaśnienia i miejscami rozpogodzenia. Przelotne opady deszczu na wybrzeżu, miejscami mogą pojawić się burze. Temperatura maksymalna to dzisiaj 17-18 stopni na północnym wschodzie, czyli w okolicach Suwałk, także na wybrzeżu, tyle będzie właśnie. Trochę cieplej w centrum, tam 22, a najcieplej w Polsce południowej, 26 stopni.
8: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: Czy państwo polskie jest skuteczne w ściganiu przestępców? O tym dzisiaj dyskutujemy. Pani Marzena z Warszawy zabiera głos. Słuchamy.
9: Dzień dobry państwu. Ja chciałam poruszyć sprawę tak zwanej opieszałości urzędniczej dotyczącej podziału spółdzielni mieszkaniowej. Sprawa toczy się już 21 lat. I nie możemy, grupa spółdzielców 21 lat temu wystąpiła przeciwko podziałowi spółdzielni na naszą niekorzyść.
1: Pani Marzeno, ja bardzo przepraszam, ja muszę pani przerwać, dlatego że my trzymamy się tematu, który jest w dyskusji. Gdybyśmy tego nie robili, to by nie było dyskusji codziennych, więc tutaj musi być dyscyplina. Myślę, że zainteresowani mogli z tego, co pani do tej pory powiedziała, wystarczająco dużo się dowiedzieć, bo dyskutujemy o skuteczności w ściganiu przestępców. Pan Marian z Krakowa, słuchamy. Panie Marianie, dzień dobry.
10: Czy ja mogę się wypowiedzieć na temat działalności sądów?
1: Proszę bardzo.
10: Więc tak, co o tym sądzę? Miałem podział majątku, który trwał 14 lat. 12 lat. Sędzia przychodził na rozprawę i nie wiedział, co sądzi. Co jest w aktach. Gadał głupoty i z boku sekretarka mówi, że to nie to, no to odkładamy na jesień. I tak wiosna, jesień, 14 lat trwało. Jeden sędzia przeczytał akta. To dlatego tak długo trwa wszystko. Tam jest kupę nierobów. I dziękuję bardzo.
1: Tak dosadnie tutaj zabrał głos pan Marian z Krakowa. Teraz pan Jurek do nas zatelefonował. I panie Jurku, skąd pan dzwoni do nas?
11: Miasto Krosno na Podkarpaciu, prawie Bieszczady.
1: O, wszystko się zgadza. Słuchamy pana.
11: Interesuje mnie, jak się rozwija sprawa cwanego Rysia, co tu z Jasła do Brukseli zimą motorynką jeździł. Jakoś to ucichło. Drugi, pan Obajtek, 17 rezydencji, temat zamknięty.
1: Tam jakiś miliard się w czasach jego urzędowania w Orlenie zawieruszył, czy nawet 2 miliardy. No jakaś w każdym razie taka suma.
11: No nie, dzisiaj był w Radiu Z i bardzo dużo kłapał, jaki to jest mądry i przedsiębiorczy. Także a propos służby zdrowia, ja jestem po 2 operacjach onkologicznych, zwiedziłem parę szpitali w różnych miejscach i na przykład w Warszawie pierwsze pytanie było, kto pana skierował? Profesor ten i ten. Dobrze. I po pół roku się okazało, że 6 nieboraków, ja przeżyłem już 7 rok, a tamci już nie żyją. A jak posłuchałem przypadkiem rozmowę pana profesora z młodym człowiekiem, który chciał u niego zrobić staż, to pan profesor mu powiedział, bo tak nieoficjalnie, bo to słyszałem piętro wyżej w nocy, w ciemności, pan profesor powiedział, żeby u mnie robić staż, to trzeba płacić, a ja sprawdziłem i pan jesteś nędza. I tak działa służba zdrowia.
1: Tak, aczkolwiek nie pytaliśmy dzisiaj o ochronę zdrowia, tylko o... proszę pozostać z nami.
11: To są przestępcy. Mhm. Gdzie jest ta pani urzędniczka, co za krewetkę na pizzę 2,5 tysiąca przydzieliła mandatu? Powinna mieć dożywotni zakaz sprawowania jakiejkolwiek funkcji w urzędach państwowych.
1: Dziękuję bardzo. To był pan Jurek, który telefonował z Podkarpacia. I tutaj myślę, że to wymaga odpowiedzi. Sprawa pani, która zajmowała się tą kontrolą skarbową, jakby tutaj te szczegóły wyglądały tak, że to są czynności, do których są inspektorzy zobowiązani i jeśli od nich odstąpiliby, narażają się na odpowiedzialność, więc ja bym tutaj jednak przypisywał to mechanizmom odgórnym, a nie pojedynczym osobom, które po prostu wykonują swoją pracę na co dzień. Teraz pan Kazimierz z Nowego Sącza, słuchamy.
12: Halo.
1: Dzień dobry panu.
12: Halo. Dzień dobry. Ja się dodzwoniłem pierwszy raz. Ja często państwa słucham, ale tak po pierwsze w tak 3 punktach. W temacie króliczka. Króliczek może zepsuć całą zabawę rządowi i z pierwszym samolotem wrócić do Warszawy. Już nie będzie teorii króliczka. Po drugie, mnie się wydaje, że wykształciła się u nas w ostatnich latach taka klasa nowych przestępców. To nie są potencjalni przestępcy oszuści, tylko prześladowani politycznie. I po trzecie, jest to państwo z kartonu, bo jeżeli ja u państwa słyszę w wiadomościach, że prokurator będzie uzgadniał termin wizyty prezydenta jako świadka, to jest jakieś nieporozumienie. Bo ja, jeżeli bym dostał wezwanie do prokuratury, a sądzę, że nie dostanę, bo jestem człowiekiem zwykłym, prostym, uczciwym, to prokurator mnie nie będzie pytał, czy ja mam jakieś plany, prawda?
1: No prawda. Chociaż są możliwości też zmiany terminów, zarówno przed organami ścigania,
12: no tak, jak i... ale generalnie zwykły, przeciętny człowiek nie ma takich prerogatyw. Jak, a czym się różni pan prezydent domniemany ode mnie? No chyba niczym. Mhm.
1: Na przykład obiektem, w którym mieszka.
12: Nie, ja przepraszam,
1: pozwoliłem sobie tutaj na żarty. Wiemy oczywiście, o co chodzi, chociaż ja tutaj w pewnym sensie te, jak rozumiem, zwyczaje związane z funkcjonowaniem prezydenta, raczej tutaj bym się temu nie dziwił, bo jednak prezydent jest dość zajętym człowiekiem i to jakby w interesie państwa jest taki zajęty.
12: Pan raczy żartować w tym momencie.
1: Ja mówię z założenia, panie Kazimierzu. Dziękuję bardzo. Pan Kazimierz telefonował z Nowego Sącza, a pani Krystyna dzwoni z Poznania. Słuchamy.
13: Dzień dobry. No nie czuję się zupełnie bezpiecznie, dlatego że zarówno w ważnych sprawach, jak i w takich małych, ale ważnych tylko dla pojedynczych osób albo grup osób, no trudno doprosić się o pomoc, na przykład policji. Z mojego przykładu, mieszkam na Piątkowie. 6 lat temu mój adres zawłaszczył sobie jakiś oszust nazwiskiem Michał Watros.
1: Bardzo proszę o niepodawanie danych osobowych, ludzi, bo tutaj nie możemy tego czynić, ich rozpowszechniać.
13: No w każdym razie chodzi o to, że facet oszukuje firmy ubezpieczeniowe oraz ludzi, którzy niby kupują od niego samochody. I ja to wielokrotnie zgłaszałam, najpierw na policji, potem na poczcie. Prosiłam, żeby tych wszystkich pism, a przychodzi do niego ich naprawdę całe tony, nie wrzucać do mojej skrzynki pocztowej. Okazało się, że niestety każdy może sobie napisać taki adres, jaki chce. I ani policja, ani żadna inna instytucja nic na to nie poradzi. Na dole w bloku na dole naszego bloku jest sklep spożywczy, który właściwie głównie niby jest spożywczy, bo tak właściwie to żyją głównie chyba z papierosów i z alkoholu,
1: musimy
13: którego
1: kończyć.
13: Teoretycznie nie wolno spożywać przed sklepem, ale to się dzieje nagminnie i też w zasadzie trudno doprosić jakąś reakcję na
1: to. To jest musimy kończyć niestety. Dziękuję bardzo pani Krystyna z Poznania, która wskazywała na praktyczne, codzienne kwestie, gdzie to egzekwowanie prawa jakoś zawodzi. Choć tutaj głównie mówiliśmy o tych takich głośnych sprawach. Dziękujemy państwu za naszą dyskusję i teraz pora na ekspresowy przegląd, pierwszy przegląd prasy. Gazeta Wyborcza dzisiaj na pierwszej stronie o tym, że Uber idzie do sądu. 240 tysięcy kierowców złożyło pozew przeciwko tej firmie. Od 2 lat przewoźnik, jeśli tak można powiedzieć, testuje na kierowcach, jak bardzo może im przykręcić śrubę. Jeśli raz zgodziłeś się pojechać za niższą stawkę, to znaczy, że następnym razem też pojedziesz, mówią kierowcy. No i tutaj mamy opisany dokładnie ten mechanizm, jak to Uber wprowadzał jakiś czas temu już taką możliwość dynamicznej ceny, jak to się określa w artykule, i teraz w związku z tym jest pozew. Rzeczpospolita i artykuł z pierwszej strony o gigafabryce AI, która jest coraz bliżej. Warszawa buduje regionalny sojusz, który ma zwiększyć nasze szanse w wyścigu o unijną gigafabrykę AI. Do grona państw popierających polską kandydaturę dołączyły właśnie Czechy. Polska porozumiała się z tym państwem w sprawie przyszłej gigafabryki, co ustaliła Rzeczpospolita. Czesi mają zagwarantować sobie część mocy obliczeniowych, ale współpraca może być znacznie szersza. W grę wchodzi nawet wspólny polsko-czeski projekt. Budowa międzynarodowego sojuszu zaczęła się jednak wcześniej. 10 miliardów złotych ma wynieść koszt budowy tej właśnie polskiej gigafabryki. Jeszcze dziennik Gazeta Prawna, magazyn weekendowy, w którym znajdziemy tekst zatytułowany Zwolnić 52-latka. Przeterminowany zestaw regulacji skazuje rząd na wieczną wojnę z biznesem i pracownikami. Może już czas wyrzucić 52-letni kodeks pracy, bo to o niego chodzi w tytule. Na bruk. To dzisiejszy dziennik Gazeta Prawna.
8: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: Są kolejne wnioski o areszt dla zatrzymanych w sprawie afery Zonda Krypto. Dziś w Sejmie rządząca koalicja podejmie kolejną próbę odrzucenia prezydenckiego weta do ustawy o kryptoaktywach. Będzie też o słowach Wołodymyra Zełenskiego, który liczy na spotkanie z przedstawicielami prezydenta USA w najbliższych dniach w Kijowie. Minuta po szóstej, Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. Są wnioski do sądu o tymczasowe aresztowanie trzech osób zatrzymanych w sprawie Zonda Krypto i zaginięcia twórcy giełdy BitBay Sylwestra Suszka. Śledczy zarzucają im m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej, przywłaszczenie mienia i działania na szkodę spółki. Inwestor i celebryta Rafał Zaorski miał przywłaszczyć 1 700 000 zł powierzonych przez operatora Zonda Krypto. Jaromira W. miała przyjąć 8 milionów złotych, potwierdzić spłatę nieistniejącej pożyczki na 2,5 miliona euro i przejąć jedną z nieruchomości. Anna P. miała z kolei przejąć nieruchomość wartą 700 000 zł, nakłaniać świadków do fałszywych zeznań i zabrać nagranie z miejsca, w którym ostatnio widziano Sylwestra Suszka, mówi prokurator Anna Adamiak.
15: Prokurator, oceniając materiał dowodowy i treść złożonych wyjaśnień, uznał, że jedynym właściwym środkiem zapobiegawczym, który de facto zabezpieczy postępowanie przygotowawcze, to jest tymczasowe aresztowanie.
14: Z kolei tak o Rafale Zaorskim mówi jego obrończyni, mecenas Ewelina Podgródna.
16: Mój klient jest wierzycielem giełdy Zonda, obsługiwanej oczywiście przez spółkę z Estonii. Stanowisko obrony jest takie, że nie doszło do popełnienia żadnego przestępstwa i będziemy to wyjaśniać, również przedstawiając stosowne dowody z dokumentów.
14: Zatrzymanym może grozić nawet 10 lat więzienia. To ostatnia szansa, by opozycja zachowała twarz. Tak o głosowaniu w sprawie odrzucenia prezydenckiego weta do ustawy o kryptowalutach mówi lider PSL-u, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Dziś posłowie podejmą kolejną próbę odrzucenia weta.
17: Jeśli podtrzymane zostanie weto prezydenta przez opozycję, nie pomogą go odrzucić i wprowadzić regulacji i ochrony obywateli, finansów polskich rodzin, pokażą, że afera Zonda Krypto to jest w 100% ich odpowiedzialność i pokażą, że nawet jak mają odpowiedzialność, nie są w stanie wyciągnąć wniosku.
14: O ponowne głosowanie nad prezydenckim wetem przed tygodniem zaapelował premier. Donald Tusk tłumaczył to ujawnieniem kolejnych informacji w sprawie afery Zonda Krypto. Prezydent sugeruje, że może nie odebrać ślubowania od Macieja Berka. Sejm ma głosować nad jego kandydaturą na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. To kandydat zgłoszony przez Koalicję Obywatelską. Do niedawna Maciej Berek pełnił funkcję ministra do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu. Ten fakt budził prezydenta Karola Nawrockiego wątpliwości co do niezależności politycznej tego kandydata.
18: Myślę, że dzisiaj Trybunał Konstytucyjny ostatnią rzeczą, której potrzebuje, to jest kolejny polityk w Trybunale Konstytucyjnym, szczególnie polityk, który jest bardzo bliskim współpracownikiem pana premiera Donalda Tuska.
14: Jednak premier Donald Tusk utrzymuje, że Maciej Berek nie jest politykiem, a świetnym urzędnikiem i prawnikiem. Chcemy stanowczo potępić terroryzm państwowy. Tak do aktów sabotażu w Polsce odniósł się minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. MSZ wezwało rosyjskiego ambasadora, by wyrazić sprzeciw wobec ostatnich działań dywersyjnych. Na terenie naszego kraju doszło ostatnio do 2 pożarów, które w ocenie polskich służb były efektem celowych podpaleń. Rosjanie chcą w ten sposób pogorszyć stosunki między Polską a Ukrainą, mówił w TOK FM były ambasador Polski w Rosji, profesor Włodzimierz Marciniak.
19: Terroryzm państwowy, jak każdy terroryzm, ma wywrzeć efekt psychologiczny. Jest presją na społeczeństwa, ażeby dokonać jakiejś zmiany ich postaw. No w tym wypadku chodzi generalnie o osłabienie chęci, woli wspierania Ukrainy w dotychczasowej formie.
14: Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wyraziło też solidarność z Niemcami. Na początku sierpnia na lotnisku w Lipsku znaleziono dron wyposażony w ładunki wybuchowe. Bezzałogowiec miał uderzyć w ukraiński samolot transportowy. Według tamtejszych władz za zdarzeniem stoją rosyjskie służby. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełański stwierdził, że liczy na spotkanie z przedstawicielami prezydenta USA Donalda Trumpa w najbliższych dniach w Kijowie. Dodał, że przedstawiciele Trumpa mają odbyć rozmowy w Moskwie i w Kijowie i znane są już wstępne terminy tych spotkań. Pozostajemy z nimi w stałym kontakcie i obecnie przygotowujemy się do spotkań. Mamy wstępne terminy, powiedział Zełański. Prezydent zaznaczył, że ważne jest, aby Stany Zjednoczone nadal odgrywały aktywną rolę w kwestii agresji Rosji na Ukrainę. Jaki kierunek studiów najszybciej zapewni pracę i na jakie zarobki można po nich liczyć, mogą dowiedzieć się maturzyści z platformy ELA. To inicjatywa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które chce, by wybory młodych ludzi co do ich edukacji były w pełni świadome. Ogólnopolska kampania pod hasłem Zanim wybierzesz studia, zapytaj ELE zaczęła się w Gdańsku. Paweł Radzewicz.
20: Platforma ELA, czyli Ekonomiczne Losy Absolwentów, powstała na bazie danych milionów Polaków, mówi minister nauki Marcin Kulasek.
21: Danych realnych tych absolwentów, którzy ukończyli do tej pory studia, których losy znamy.
20: Znamy też ich zarobki i czas, jaki minął od zdobycia dyplomu do podjęcia pracy.
21: Jakie studia skończyli, jakie kierunki skończyli, gdzie teraz pracują i na końcu ile zarabiają. Więc pełna informacja dla przyszłych studentów, którzy będą chcieli studiować na określonych kierunkach.
20: Przygotowania do matury i trudnych decyzji, w których pomóc może ELA, rozpoczęło 380 tysięcy uczniów. Z Gdańska Paweł Radzewicz, TOK FM.
14: Sprawdźmy jeszcze pogodę na dziś. Najwięcej przejaśnień w południowej połowie kraju, na pozostałym obszarze przewaga chmur i miejscami przelotny deszcz. Na wybrzeżu również lokalnie burze. Na termometrach od 17 stopni na północnym wschodzie i wybrzeżu, przez 22 w centrum i do 26 na południowym zachodzie.
8: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: 7 minut po 6. Gościem pierwszego programu TOK FM jest Andrzej Łapa, instruktor nauki jazdy z portalu brd24.pl. Dzień dobry.
22: Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy TOK FM.
1: Nowe przepisy od dzisiaj. Prawo jazdy dla 17-latków. Nowe zasady okresu próbnego. Co się dzieje w tej chwili w związku z tymi zmianami w ośrodkach nauki jazdy na przykład?
22: To znaczy w ośrodkach szkolenia i kierowców, wszyscy kandydaci na kierowców próbowali do tego czasu jak najszybciej zdać egzamin. Teraz tym, którym się nie uda, no, czeka ten właśnie okres próbny, o którym tak jest bardzo głośno. Tutaj trzeba pierwszą rzecz powiedzieć, ten okres próbny będzie trwać 2 lata. 2 lata dla osoby, która ukończyła 18 rok życia i dla osoby, która zdaje prawo jazdy jako ten 17-latek, to będzie 3 lata, ale nie dłużej jak 20 rok życia. Czyli 20 rok życia to jest takie maksymalne, to jest taka graniczny wiek, kiedy mając 17 lat zdajemy prawo jazdy i 20 rok życia kończy nam się ten okres próbny maksymalnie.
1: Czy widać jakiś większy w ogóle ruch w związku z tym, że pojawiają się ci 17-latkowie jako kierowcy?
22: Znaczy większy ruch w ośrodkach szkolenia kierowców na pewno się pojawił. On jest, to jest bardzo zauważalne. Ta pierwsza grupa, taka najbardziej zdeterminowana do zrobienia kursu na prawo jazdy, ona już zrealizowała ten kurs, ale mimo wszystko dalej największą grupą to są 17-latkowie. Więc oni teraz bardzo, bardzo są największą jakby liczbą tych uczestników kursów na prawo jazdy i to oni głównie teraz będą zdawać te egzaminy na prawo jazdy w WORD-ach.
1: Czyli można powiedzieć, że społeczeństwo czekało na tę zmianę.
22: Tak, czekało na te zmiany, to była bardzo oczekiwana zmiana. I to zmiana też w dobrym kierunku, zauważmy. I to jest zmiana, którą też jako Polska musieliśmy wdrożyć zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej.
1: A w praktyce w jaki sposób wygląda teraz załatwienie spraw związanych z tym prawem jazdy dla 17-latka? Proszę powiedzieć o tym procesie. Kiedy zacząć?
22: Znaczy tak, my możemy, 17-latek może już tak naprawdę, 17 lat to jest ten wiek, w którym my możemy już jeździć, natomiast my możemy rozpocząć cały kurs już wcześniej, czyli mając 16 lat i 9 miesięcy, my możemy już rozpocząć cały ten kurs, czyli wyrobić tak zwany profil kandydata na kierowcę. Tutaj rodzic z dzieckiem uda się do urzędu wyrobić taki profil, musimy wykonać badania lekarskie oraz zdjęcia. I możemy taki właśnie profil kandydata na kierowcę otrzymać w urzędzie, który pozwala nam na rozpoczęcie szkolenia w ośrodku szkolenia kierowców. I mając 16 lat...
1: Czyli to się, tak, właśnie to chciałem podkreślić, że to już 16-latek będzie, znaczy jeszcze 16-latek
22: tak.
1: będzie.
22: Mhm. Tak. 16-latek już może rozpocząć te szkolenie. Miesiąc przed 17 urodzinami on już może zdawać ten egzamin na prawo jazdy. Chociaż przy dzisiejszych terminach, które są w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego, to będzie po 17 roku życia. Niestety przez to, że w jednym roczniku nagle mamy 18-latków i 17-latków, kolejki w ośrodkach wojewódzkich są niesamowicie ogromne. Ten pierwszy termin ustawowo jest do 30 dni, praktyczny termin egzaminu państwowego, natomiast te poprawkowe terminy w niektórych sięgają nawet do 3 miesięcy, więc to są naprawdę bardzo długi okres oczekiwania na egzamin, więc jeśli ktoś zda za pierwszym razem, to najpewniej zda już jako 17-latek.
1: Mhm. Można gołym okiem dostrzec, to jest tylko rok różnicy, ale czy można gołym okiem dostrzec, że się te kolejki w WORD-ach odmłodziły trochę wraz z tą zmianą?
22: Tak, jak najbardziej. Przede wszystkim właśnie 17-latkowie spowodowali to, że te kolejki się odmłodziły. Tylko kolejki się też przez to wydłużyły oczywiście. Może ta sytuacja się uspokoi za jakiś czas, kiedy to już tak to się powiedzmy, ta największa grupa tych 17-latków, najbardziej zdeterminowanych, już zrobi te uprawnienia, skończyły się wakacje, więc może troszeczkę się skończy ta kolejka, natomiast niestety na ten czas w większości ilości wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego te kolejki są bardzo długie.
1: Jaka tutaj panuje atmosfera wokół tych zmian? Czy tutaj mamy raczej obawy, jak poradzą sobie ci 17-latkowie, czy raczej takie właśnie ogłoszenie, że już tutaj przynajmniej to jest z głowy, że to, co było postulowane od lat, zostało wprowadzone?
22: Na pewno trzeba zauważyć jedną rzecz, że na ten czas 17-latkowie bardzo dobrze radzą sobie na egzaminach na prawo jazdy. Kiedy w pierwszym podejściu w takiej ogólnej populacji zdawalność wynosi 40%, to na ten czas przez ostatnie miesiące 17-latkowie mają zdawalność powyżej 60% w pierwszym podejściu. Więc widać, że oni są bardziej zdeterminowani, widać też, że bardziej są świadomi, lepiej się po prostu też uczą. Natomiast jeśli chodzi o wypadkowość potem późniejszą na polskich drogach, zobaczymy. Natomiast badania i doświadczenie z państw Unii Europejskiej pokazało, że bać się nie ma czego, że to wręcz odwrotnie. Kiedy taki 17-latek jest bardziej świadomy tego wszystkiego, jeździ też z opiekunem przez pewien czas, to jest lepszym potem kierowcą, mniej ryzyka podejmuje też i więcej widzi, więcej może też otrzymać wskazówek od osoby dorosłej.
1: Mm-hmm. Obserwujemy u dzieci, że one w mig uczą się obsługi urządzeń elektronicznych na przykład, bo z uwagi na to, że są bardzo, bardzo małe, bardzo młode. A tutaj analogicznie młodsi kierowcy to wcześniej już wyedukowani kierowcy, prawda?
22: Tak, dokładnie. Tutaj właśnie trzeba to zauważyć, że te wszystkie przepisy przede wszystkim są nastawione na świadomość. Zauważmy, że my próbujemy zrobić świadomego kierowcę i ta dyrektywa Unii Europejskiej, którą właśnie zrealizowaliśmy i realizować jako Polska jeszcze będziemy, bo jeszcze wiele przepisów jest do wprowadzenia, ona jest nastawiona na to, żeby kierowcę właśnie uczulać na wykrywanie zagrożeń, na to, żeby był świadomy. Zauważmy, że w okresie próbnym mamy tak zwany kurs dla osób, które przekroczą 12 punktów karnych. On będzie realizowany w ośrodku doskonalenia techniki jazdy. Tam będą do wykonania dwa zadania na płycie poślizgowej, między innymi hamowanie na prostym odcinku, jazda w łuku. Tak, do tego momentu, aż utracimy kontrolę i hamowanie awaryjne. I teraz tutaj ustawodawca, tutaj tworzący te przepisy, napisali w rozporządzeniu, że właśnie mamy uświadomić tego kierowcę, że w pewnym momencie on, nawet jak będzie mieć najlepsze umiejętności, to on w końcu straci kontrolę nad samochodem i może nie wyhamować na drodze. I tutaj właśnie wszystkie te przepisy, wszystko co dotychczas wykonaliśmy w tym kierunku, jest po to, żeby uświadomić kierowcom, że nawet jak mamy najlepsze umiejętności, to jest ta wartość graniczna, której nie warto przekraczać.
1: Taki 17-latek może sam iść załatwiać sprawy w WORD-zie, związane z tym prawem jazdy?
22: Znaczy, wyrobić PKK może za zgodą rodzica, natomiast jeśli chodzi o sam zapis na egzamin, to nie ma problemu. Można zapisać się też przez rządowe strony. Mamy taką rządową stronę, która niedawno powstała, info@kierowca.pl, na której można zapisać się nawet online. Nie trzeba do WORD-u iść, choć w niektórych WORD-ach faktycznie ten czas oczekiwania na pierwsze podejście będzie szybciej w okienku dostępny niż przez aplikację, ale mamy też taką możliwość, żeby w ogóle nie wychodzić z domu.
1: Pan chyba już to wyjaśniał, ale tutaj nigdy za wiele tłumaczenia tych kwestii związanych chociażby z tym trzyletnim, a dwuletnim okresem próbnym. W jakich przypadkach te oba okresy?
22: Oba okresy, to znaczy okres dwuletni obejmuje nas, kiedy mamy więcej niż 18 lat i uzyskaliśmy pierwszy raz kategorię B prawo jazdy, a okres trzyletni obejmuje nas w momencie, kiedy mamy mniej niż 18 lat, czyli kiedy zdajemy jako 17-latek. I tutaj też warto zaznaczyć, że ten okres próbny może zostać wydłużony. Jeśli popełnimy dla przykładu dwa wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, to ten okres próbny zostaje przedłużony o kolejne 2 lata. Czyli zakładając, że zdaliśmy prawo jazdy mając 18 lat, mamy okres próbny 2 lata, a pod koniec tego okresu próbnego popełnimy takie dwa wykroczenia, to nagle okazuje się, że mamy okres próbny 4 lata. Kiedy natomiast w okresie próbnym popełnimy 3 takie wykroczenia, to uprawnienia zostaną cofnięte. Więc tutaj naprawdę jest duży taki rygor, jeśli chodzi o tych młodych kierowców, żeby nie popełniali wykroczeń na drodze.
1: Czyli okres próbny to nic innego jak zdecydowanie wyżej ustawiona poprzeczka, surowsze tutaj wymagania.
22: Tak, surowsze. Też zwróćmy uwagę, że taki kierowca w okresie próbnym nie może mieć w ogóle alkoholu we krwi. Jak wiemy dzisiaj 0,2 promila poniżej tej wartości jest to dopuszczalne. Taki kierowca w okresie próbnym nie może mieć nic alkoholu we krwi, ani środków podobnie działających do alkoholu. I też zwróćmy uwagę na jedną rzecz, że ten cały okres próbny, on tak najbardziej uderza w osoby, które naprawdę przekraczają prędkość, które powodują wykroczenia na drodze, powodują niebezpieczne zachowania, bo bardzo tutaj duża obawa była wśród ludzi, czy ten okres próbny to nie jest coś za ciężkiego dla młodego kierowcy. Moim zdaniem nie. Jeśli ktoś nie przekracza prędkości, jeździ przepisowo, jeździ bezpiecznie, defensywnie, to ten okres próbny, on będzie dla niego nawet niezauważalny.
1: I to są nawyki, które później być może się utrwalą. Takie można mieć nadzieję. Mamy z tym problem w społeczeństwie, dość duży. Pan z tymi kandydatami na kierowców na co dzień pracuje. Nie wiem, jak wyglądała ta styczność z 17-latkami w tym ostatnim okresie, ale pan widzi jakąś różnicę w młodszym o rok studencie, a tym starszym?
22: Ja osobiście nie widzę. Jeśli chodzi o mnie, to moje takie tutaj doświadczenia są takie, że ta różnica jest mała. Natomiast tak jak powiedziałem, to na razie jest ta pierwsza grupa. Zobaczymy, jak będzie z grupą, która będzie za rok, za 2 lata. Bo tutaj, kiedy przepisy 3 marca pozwoliły 17-latkom robić prawo jazdy, to był szturm na ośrodki szkolenia kierowców. Każdy ośrodek szkolenia kierowców po prostu musiał dodatkowe terminy dokładać, zatrudniać dodatkowych instruktorów. Zobaczymy, jaka będzie motywacja tych 17-latków za 2-3 lata. Natomiast na pewno ci dzisiejsi 17-latkowie minimalnie wykazują większą tendencję do tego, żeby zdać ten egzamin. Natomiast w takiej pracy między 17-latkiem a 18-latkiem ja osobiście nie zauważyłem.
1: Mm-hmm. A to prawo jazdy takiego 17-latka będzie takie jak każdego z nas?
22: Tak, to znaczy na razie tam jest taka sprawa, że będzie taki 17-latek oczywiście będzie musiał mieć okres próbny, więc on będzie musiał mieć kod w prawo jazdy. Natomiast te prawo jazdy niczym się nie będzie tak naprawdę różnić.
1: Bardzo dziękuję za te wszystkie informacje od pana Andrzeja Łapy, instruktora nauki jazdy z portalu brd24.pl. Dziękuję i do usłyszenia. Przed nami teraz informacje o godzinie 6.20, a po informacjach będziemy mówili o tym, że sejmowe głosowanie nad nowym prawem cyfrowym tutaj ma miejsce. Chodzi o zaostrzenie przepisów, które chronią dzieci.
0: Autopromocja.
2: Nazywam się Monika Góra, jestem reporterką, autorką podcastu Kurierzy Śmierci. To historia zgonów młodych kobiet, do których dochodziło w Krakowie. Zgonów, które łączą się ze sobą.
3: Śmierć Miłki, śmierć Oli i śmierć Eli. To same towarzystwo, te same osoby.
2: Dlaczego Kurierzy Śmierci mogli działać tak długo? O tym jest moje dziennikarskie śledztwo. Podcast Kurierzy Śmierci. Słuchaj w aplikacji Tok FM. Premiery we wtorki.
0: Autopromocja.
23: Reklama.
24: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
23: Desnoran?
24: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
23: Naprawdę?
24: Już mam chrapkę na Desnoran.
25: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
24: Jak?
23: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
26: Po Desnoranie znika chrapanie.
25: Aflofarm.
23: Reklama.
27: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: Minęła 6.20. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje Tok FM. Ukraińskie drony zaatakowały skład ropy naftowej w Soczi, podaje agencja Reutera. W wyniku ataku skład ropy zapalił się. Według agencji Interfax celem ukraińskiego ataku był także terminal naftowy w położonej nieopodal miejscowości Sirius. Podejrzany przedmiot został znaleziony koło stacji elektroenergetycznej w Durmagen w Niemczech, między Kolonią a Düsseldorfem. Według policji w Neuss może to być urządzenie do odpalania bomb, choć nie potwierdzono tego oficjalnie. Miejscowa policja robi również przegląd innych stacji elektroenergetycznych w okolicy, aby sprawdzić, czy nie zostały tam umieszczone inne podejrzane przedmioty. 240 tysięcy kierowców Ubera z 7 krajów europejskich, w tym z Polski, złożyło pozew zbiorowy przeciwko firmie. Zarzucają jej, że algorytm, który ustala ich wynagrodzenie, jest bezprawnym, zautomatyzowanym systemem, który celowo zaniża zarobki, pisze dziś Gazeta Wyborcza. A chodzi o tak zwany system dynamicznej prowizji. W Tok FM czas na pierwszy o poranku sport.
28: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Polskie siatkarki w najlepszej czwórce Mistrzostw Europy biało-czerwone pokonały w ćwierćfinale Holandię 3-1 i zagrają o medale dużej imprezy po raz pierwszy od 7 lat, mówi środkowa Magdalena Jurczyk.
29: Jestem przeszczęśliwa, szczerze jeszcze nie dowierzam, co zrobiłyśmy, tylko musimy troszeczkę osłabić te emocje, ponieważ to nie jest koniec. Super, zrobiłyśmy świetną robotę, ale myślę, że każda z nas przyjechała tutaj po więcej.
28: W jutrzejszym półfinale Polki zagrają z Włoszkami, w drugim meczu o finał Serbia zmierzy się z Turcją. Iga Świątek bez najmniejszych problemów awansowała do trzeciej rundy US Open z Nadią Podorowską z Argentyny, wygrała 6-3 i 6-2.
30: Bardzo się cieszę, że miałam okazję znowu zagrać na tym turnieju, bo na pewno każdy kolejny mecz może mi dużo dać i dzisiaj mecz w sumie przebiegł od początku do końca po mojej myśli.
28: Kolejną rywalką Igi Świątek będzie Czeszka Marię Bałuskowa, a do drugiej rundy debla awansowały Magda Linet i Maja Chwanińska, bo pokonały rozstawione z numerem 5 Chinkę Haniu Guo i Francuzkę Christinę Mladenowicz 6-7, 6-4, 6-4. Śląsk-Wrocław pokonał Pogoń Szczecin 2-1 i awansował do drugiej rundy Pucharu Polski. Dalej gra również GKS Tychy po wygranej nad ŁKS-em Łódź 1-0 i niespodziewanie Awia Świdnik, która pokonała ekstraklasową Wieczystą Kraków 3-1. A w piłkarskiej ekstraklasie zaległości odrabiali pucharowicze Raków Częstochowa, przegrał z Górnikiem Zabrze 1-2 i wciąż jest ostatni w tabeli. A na jej czele jest teraz Lech Poznań, bo wygrał z Jagiellonią Białystok 2-1. Robert Korzeniowski będzie się ubiegać o stanowisko prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Nasz czterokrotny mistrz olimpijski w chodzie swoją decyzję motywuje tak.
31: Dzisiaj, kiedy Komitet Olimpijski jest w takich tarapatach wizerunkowych i kiedy naprawdę wymaga jego naprawa 100% zaangażowania, po prostu uważam, że powinienem podjąć wyzwanie i iść dalej na nowych zasadach.
28: Obecny prezes Radosław Piesiewicz trafił na 3 miesiące do aresztu w związku z aferą Zonda Krypto. Korzeniowski podjął jednocześnie decyzję o zakończeniu współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki. Słoweniec Jakob Omrzel wygrał po samotnej ucieczce 12 etap wyścigu kolarskiego Vuelta Espania z metą w Calar Alto i w wieku niespełna 21 lat został drugim najmłodszym w historii zwycięzcą etapowym Vuelty. Czerwoną koszulkę lidera zachował Enric Mas.
0: Na południu Polski dziś najcieplej. Termometry pokażą nawet 25 stopni. Najchłodniej na północy, tylko 18. W ciągu dnia sporo deszczu wszędzie.
27: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.

0: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
1: 25 minut po 6. To jest pierwszy program TOK FM. Naszym gościem jest teraz dr Konrad Ciesiołkiewicz z uczelni Korczaka, wiceprzewodniczący Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystywaniu seksualnemu małoletnich poniżej 15 lat. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
1: Będziemy rozmawiali o tym, co w tej chwili się dzieje w Sejmie w związku z pracami nad nowym cyfrowym prawem. Ono dotyczy właśnie ochrony dzieci. Tutaj mamy zaostrzenie przepisów, które zyskało poparcie Sejmowej Komisji. Co to oznacza?
2: Wczoraj faktycznie Sejmowa Komisja przyjęła poprawki, które zostały zgłoszone na niej do ustaw, które wdrażają akt o usługach cyfrowych. Ja przypomnę, że prezydent nie tak dawno, kilka miesięcy temu zawetował ustawę właśnie wdrażającą akt o usługach cyfrowych. To jest akt fundamentalny, pierwszy w zasadzie, który umożliwia państwu ingerowanie w sferę platform cyfrowych. Do tej pory państwo polskie tego rodzaju możliwości było pozbawione i w zasadzie wciąż jest pozbawione. Więc wczoraj była druga próba, to znaczy wczoraj, w zasadzie od czerwca, kiedy rząd przyjął projekt ustawy, no jest próba ponownego powrotu, powiedziałbym, do tych rozwiązań. Te rozwiązania są bardzo ważne, dlatego że one dają polskim regulatorom, przede wszystkim Urzędowi Komunikacji Elektronicznej, nadają mu status koordynatora usług cyfrowych, co oznacza, że ma taką przewodnią rolę, że wprowadza mechanizm skargowy, czyli obywatele będą mogli zyskać ochronę w przestrzeni platform cyfrowych i wsparcie państwa, instytucji państwa, więc nadaje te uprawnienia przede wszystkim prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej, ale także Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, jeśli chodzi o platformę dystrybuujące treści wideo. I w tych zapisach treści, które są groźne, niebezpieczne, które są potencjalnymi przestępstwami, będą mogły być blokowane. W szczególności dotyczy to treści dotyczących krzywdzenia seksualnego osób małoletnich, dzieci i młodzieży.
1: I to jest propozycja do tego projektu ustawy PiS-u i Polski 2050. Ona właśnie sprawia, że tutaj treści pornograficzne z udziałem małoletnich będą natychmiast usuwane z internetu. I pierwsze, co mi przychodzi do głowy, jak o tym słyszę, to, że no do tej pory nie było takiej konieczności, takiego obowiązku.
2: Nie było takiego obowiązku, a nawet gorzej bym powiedział, niedawno, kilka miesięcy temu, od kwietnia,
1: bo to się wydaje oczywiste,
2: w Parlamencie Europejskim nie przeszły też rozwiązania, które umożliwiały automatyczne i bezpośrednie raportowanie tego rodzaju treści w celu ich likwidacji. Na dzisiaj w zasadzie system mamy zupełnie niezabezpieczony od tej strony. Nawet nie raportowane są tego rodzaju treści dzisiaj w Unii Europejskiej. Dlatego te rozwiązania są dobre. One zresztą były zgodne też z intencją, projektem rządowym, który był wcześniej. Bardzo dobrze, że takie poprawki zostały złożone. Sugerował je również prezes Mirosław Wróblewski, prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Stowarzyszenie Twoja Sprawa także walczyła o tego rodzaju rozwiązania, więc no, wydaje się, że to są rozwiązania właściwe, idące we właściwym kierunku, dlatego że w sposób szczególny chronią dzieci. Ja bym chciał powiedzieć, że my mamy do czynienia w ogóle, jeżeli chodzi o treści ukazujące seksualne wykorzystanie dziecka, bo tego rodzaju sformułowania używamy, CSAM, czyli Child Sexual Abuse Materials, one się wczoraj pojawiały w trakcie prac Komisji Sejmowej. Mamy dzisiaj do czynienia ze wzrostem w zasadzie lawinowym tego rodzaju treści. W polskich warunkach NASK dyżurnet informował o tym, że to jest nawet do 300% rocznie wzrostu liczby takich treści. Natomiast Polska nie ma proaktywnych systemów wyszukiwania. Mogę powiedzieć, że w sieci InHope, której Polska jest częścią, rok do roku to jest wzrost o 450%.
1: Ale przecież świadomość dotycząca pedofilii, napiętnowanie społeczne, różne tutaj organy ścigania działające w tych sprawach powinny wpływać na to, że będzie mniej tych przypadków, a jest więcej. Dlaczego?
2: Jest więcej z wielu powodów. I to niestety, muszę powiedzieć z wielkim bólem, ponad 60% tego rodzaju treści jest na serwerach unijnych, europejskich, co oznacza, że Europa ma tutaj szczególne zobowiązania. Polska w ogóle, jeżeli chodzi o ściąganie materiałów ukazujących seksualne wykorzystanie dziecka, jest wysoko. To jest bólem, muszę powiedzieć, nie chcę w tej chwili w to wchodzić, ale na stronach Państwowej Komisji państwo możecie zobaczyć mapę prób pobierania tego rodzaju materiałów ukazujących się w czasie rzeczywistym. Natomiast to jest związane przede wszystkim z dostępem do technologii, bardzo łatwym, z masowym używaniem komunikatorów. To jest temat, który bardzo chętnie poruszę, ale pewnie nie dzisiaj, bo faktycznie to jest przed nami taka batalia w Unii Europejskiej w tym zakresie. Natomiast dostęp do technologii, rozwój technologii, technologii w zeszły rok myślę, że otworzył oczy wielu z nas, to znaczy tak zwane aplikacje deepfake, deep nude, które umożliwiają przekształcanie zdjęć i materiałów wideo prawdziwych i ukazywanie ich w kontekście seksualnym. Wzrost tego rodzaju treści, nawet raport WeProtect pokazuje, że nawet do 1300% liczba tego rodzaju materiałów, czyli korzystamy z tego rodzaju narzędzi sztucznej inteligencji, korzystają z nich również sprawcy. Od razu chcę powiedzieć, treści ukazujące seksualne wykorzystanie dziecka nie spełniają tylko intencji, motywacji sprawcy seksualnej, ale także rewanżu, wojny, to jest też forma części, powiedziałbym, takiej mowy nienawiści. Jest bardzo wiele także wikłania w różne grupy przestępcze. Mamy bardzo wiele zjawisk z tym związanych. Wykorzystanie seksualne, czy materiały ukazujące seksualne wykorzystanie dziecka w sieci, to jest taki, powiedziałbym, konglomerat problemów społecznych, także szukania kompromatów na niektóre osoby. Kiedyś to jest termin zarezerwowany był do służb specjalnych. Dzisiaj on dotyczy także właśnie przestrzeni sieci, tych nowego rodzaju grup i mechanizmów radykalizowania się w sieci. Więc no, myślę, że z tym związany jest przede wszystkim ten wzrost.
1: A w którym miejscu w tej chwili walki o dzieci my jesteśmy w internecie właśnie, jeśli patrzymy na te poprawki, czy też zapisy?
2: Znaczy, te zapisy dają nadzieję na to, że wykonamy krok do przodu, poważny krok do przodu, dlatego że tutaj uprawnienia prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej zdecydowanie muszą się zwiększyć. On dzisiaj w zasadzie nie ma żadnej możliwości funkcjonowania, działania w tej sferze i ochrony tutaj obywateli, występowania w obronie ich praw. Nie ma możliwości blokowania treści. W tej chwili otrzyma taką możliwość, będzie prowadził rejestr tego rodzaju stron. Te strony będą musiały być blokowane. Jeżeli chodzi o dzieci, to jest jeszcze jedna istotna tutaj kwestia, ponieważ zastosowano klauzulę tak zwanej natychmiastowej wykonalności, czyli decyzje o blokowaniu będą natychmiastowe, a dopiero później ścieżka sądowa będzie rozpatrywana. To jest bardzo dobre rozwiązanie, które też postulowaliśmy wcześniej, jeszcze przy poprzednim projekcie ustawy. No ja muszę powiedzieć, że w ogóle to weto prezydenta sprzed paru miesięcy odczytywaliśmy jako porażkę. No w tej chwili liczymy na to, że ten podpis będzie, dlatego że Polska jest jednym z ostatnich krajów, które nie wdrożyły mechanizmu skargowego związanego z aktem o usługach cyfrowych.
1: Bardzo dziękuję. Gościem pierwszego programu TOK FM był dr Konrad Ciesiołkiewicz z Uczelni Korczaka, który jest wiceprzewodniczącym Państwowej Komisji do Spraw Przeciwdziałania Wykorzystywaniu Seksualnemu Małoletnich poniżej 15 lat. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.
2: Dziękuję, do zobaczenia.
1: A już teraz pora na pierwszy program gospodarczy. Zaglądamy do dzisiejszej Gazety Wyborczej na początek, a tutaj o tym, że tej zimy gaz będzie, no niestety, ale drogi. Małe zapasy podbijają tutaj cenę. Polskie magazyny gazu są niemal wypełnione po brzegi, ale inne państwa Unii Europejskiej opóźniają się z tworzeniem zapasów surowca na zimę, co winduje jego cenę i daje Moskwie nadzieję na odstąpienie przez Unię Europejską od zakazu importu rosyjskiego gazu. Sytuacja na unijnym rynku gazu może być coraz bardziej niepokojąca nie tylko energetyków, ale także konsumentów, bo rynkowe ceny gazu są już najwyższe od niemal 4 lat. 2 września rano ceny gazu w Europie na holenderskiej giełdzie sięgnęły 75,3 euro za megawattogodzinę. To najwyższy poziom od grudnia 2022 roku. Potem cena nieco spadła i południu wynosiła 73,4 euro, ale to nadal cena gazu, z jaką odbiorcy w Unii nie mierzyli się od lat. Więcej szczegółów tego, jak to wygląda u nas w Polsce, jaką rolę do odegrania ma na przykład tutaj Orlen, to wszystko dzisiaj w Gazecie Wyborczej, a w Rzeczpospolitej o wydatkach na pensje sfery budżetowej, które rosną najwolniej. Na wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych zaplanowano w 2027 roku łącznie 96,4 miliarda, wynika z uzasadnienia do projektu ustawy budżetowej. Rok wcześniej było to 91,76 miliarda. Oznacza to wzrost i to dość zauważalny. Z analizy Rzeczpospolitej wynika, że w ciągu dekady koszty zatrudnienia pracowników objętych ustawowymi regulacjami

0: Zmienić grafik czy wynagrodzenie. Jeśli coraz częściej robi to cyfrowa aplikacja, prawo powinno to zauważać, pisze Błażej Sajduk, trochę przewidując już to, co nas czeka, czyli trochę przedefiniowanie w związku z rozwojem sztucznej inteligencji pewnych kwestii.
1: Autopromocja.
2: W nowym wydaniu audycji Globalne Popołudnie zabieramy Was do Brazylii wraz z Domą Matejko. A Brazylia szykuje się do wyborów prezydenckich. Pierwsza tura głosowania już na początku października. Urzędujący prezydent Lula zmierzy się z synem poprzedniego, Flaviem Bolsonaro. Niezależnie kto zostanie nowym prezydentem Brazylii, będzie musiał się zmierzyć z wieloma problemami i wyzwaniami, o których opowiadamy w Globalnym Popołudniu. Zapraszamy w niedzielę tuż po godzinie 16.
1: Zapraszają Krzysztof Story i Doma Matejko. Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
3: To Iran w tej chwili tak naprawdę paradoksalnie ustawił trochę sytuację, bo taką czerwoną linią była też właśnie blokada cieśniny Ormus.
4: Wszyscy jesteśmy zaniepokojeni tym, co się tam dzieje. Wpłynie to gospodarczo na Polskę, to każdy wie, ropa, gaz, surowce. Niepokój w tamtym regionie zawsze oznacza wzrost cen.
5: Jeżeli by się okazało, że ceny paliw jeszcze tydzień, dwa będą takie wysokie, no to najprawdopodobniej nie będzie innej możliwości, jak zacząć to ukazywać w cenie towarów i usług.
6: W obecnej sytuacji nie rozważamy rozpoczęcia operacji w zakresie bezpieczeństwa morskiego. Najważniejsze jest teraz podjęcie działań dyplomatycznych, które pozwolą uspokoić sytuację.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: Reklama.
8: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W Biedronce znajdziesz wymarzony zestaw przyborów szkolnych w superpromocji. Do soboty. Wybrane artykuły szkolne. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Kup 2 artykuły szkolne objęte promocją, a otrzymasz rabat o wartości tańszego z nich. Limit dzienny 40 produktów. Maksymalnie 20 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
2: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
3: W polskim polu zmiany. Ważne decyzje, lokalne dramaty i sprawy, które poruszą całą gminę. Katarzyna Zielińska, Małgorzata Socha, Małgorzata Pieczyńska i wielu innych w serialu pełnym humoru, emocji i urzędowych zawirowań. Zaraz wracam. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 16 w TVP1 i TVP VOD. Zaraz wracam.
4: Chcesz zacząć mądrze inwestować? Po pierwsze Finance. Pora na ubezpieczenia na życie, ale jak je wybrać? Po pierwsze Finance. Znaleźliście wymarzone mieszkanie i czas na kredyt hipoteczny? Po pierwsze Finance. Najszerszą ofertę produktów finansowych w Polsce mają doradcy Finance. Sprawdź nas. Wejdź na finance.pl i poczuj, jak komfortowo jest decydować o finansach z profesjonalnym wsparciem. Po pierwsze Finance.
5: Reklama.
6: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.

0: 6.40, Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. Tragiczny finał kilkudniowych poszukiwań zaginionego operatora filmowego Witolda Płóciennika, które były prowadzone w Lubniewicach w województwie lubuskim. Wieczorem znaleziono jego zwłoki na obrzeżach tego miasteczka. Tożsamość mężczyzny potwierdziła rodzina. Jego zwłoki w lesie na obrzeżach Lubniewic odnalazła jedna z osób, która brała udział w poszukiwaniach. Śledczy wyjaśniają teraz, czy do śmierci mężczyzny mogły przyczynić się osoby trzecie, czy też doszło do niej z przyczyn naturalnych. Sejm wybierze dziś nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Koalicja rządząca z kilkoma wyjątkami ma poprzeć kandydaturę Macieja Berka. Przeciwko jego kandydaturze zagłosują kluby opozycyjne, w tym Rozwój Plus i Konfederacja. PiS poprze swojego kandydata Artura Kotowskiego. Kandydaturę Macieja Berka, który do niedawna pełnił funkcję ministra do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu, zgłosiła grupa posłów klubu Koalicji Obywatelskiej. Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka wczoraj pozytywnie zaopiniowała jego kandydaturę na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, a negatywnie kandydaturę Kotowskiego. Głosowanie nad kandydaturami zaplanowano w bloku głosowań, który rozpocznie się po godzinie 9. Resort Zdrowia uwzględnił protesty biznesu i zrezygnował z planu zaostrzenia regulacji dotyczących rynku suplementów diety. Jego wartość przekracza już 8 miliardów złotych, a w najbliższych latach ma rosnąć o co najmniej 5% rocznie, informuje Rzeczpospolita. Ministerstwo Zdrowia zrezygnowało też z planów drastycznej podwyżki maksymalnej kary za naruszenia, w tym za niezgodne z przepisami znakowanie tych produktów. Suplementów nie trzeba rejestrować. Przedsiębiorca, który wprowadza albo zamierza wprowadzić suplement diety na rynek, musi tylko powiadomić o tym GIS. Przypomina gazeta. Z danych rynkowych wynika, że Polacy sięgają po suplementy diety niemal tak samo regularnie jak po produkty spożywcze. Kupuje je 75% Polaków, czyli ponad 23 miliony osób. Zdrowe odżywianie Polacy z kolei stawiają na trzecim miejscu wśród priorytetów zdrowotnych. Ważniejszy jest dobry sen i spokój psychiczny. Tak wynika z raportu Good Food Forum poświęconego nawykom żywieniowym Polaków.
1: Świadomość żywieniowa Polaków poprawia się, ale nie synchronicznie ze zmianą diety. Tak naprawdę często deklarujemy, że chcielibyśmy coś zmienić. Mówimy, że się staramy, ale finalnie to, co ląduje na naszym talerzu, jest dalekie od ideału. Dlaczego tak jest? Ponieważ te złe nawyki żywieniowe są łatwiejsze do zastosowania.
0: Mówi dietetyk kliniczna Agnieszka Piskała-Topczewska. 93% z nas deklaruje czytanie etykiet, w rzeczywistości tylko 17% robi to zawsze. Gdy już zdarzy nam się przeczytać etykietę, to sprawdzamy przede wszystkim datę ważności i skład produktu. Jego kaloryczność czy marka mają zdecydowanie mniejsze znaczenie. Od 18 stopni na północy do 25 na południu, przeważnie w Polsce dziś około 21. Może przelotnie padać w całym kraju.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: Za 17 minut siódma. To jest pierwszy program TOK FM. I nasze cotygodniowe spotkanie z dr Ewą Pietrzyk-Grzeniewicz, politolożką z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, pani doktor.
4: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
3: Zacznę trochę inaczej niż zwykle. Chciałem panią zapytać, co dla pani było wydarzeniem politycznym tego tygodnia?
4: Ojej, panie redaktorze, tyle się dzieje. Rzeczy różnych, różnistych. Znaczy wydarzeniem politycznym, wydarzeniem emocjonalnym, bardzo dużym, było to, czego nawyprawiano, sprzedając, Kościół sprzedał razem z lokatorami XXI wiek, demokracja, razem z ludźmi ziemię za, no fakt, że pół miliarda, więc pewnie warto było, ale tam się odbył protest i to bardzo duży, bardzo mocny, ostry i wszyscy musieliśmy to przeżywać, bo to nawet nie skandal, to wielka, wielka nieprzyzwoitość się działa. A jeśli chodzi o wydarzenia polityczne, no to naprawdę żyjemy w świecie, kiedy staję i sobie mówię, wybieraj dziewczyno, wybieraj kobito, bo cały czas, jak nie jedna formacja polityczna, to inna, jak nie pan prezydent, to pan premier i wybieramy.
3: Prokuratura chce przesłuchać prezydenta Karola Nawrockiego i oczywiście zwraca to uwagę opinii publicznej, no bo prezydent nie, na co dzień nie jest osobą wzywaną do prokuratury. Tutaj chodzi o sprawę nieodebrania ślubowania od czterech sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Czy tutaj w pani ocenie w ogóle prezydent ma jakiś z tym kłopot? że idzie na to przesłuchanie?
4: Panie redaktorze, nie ma myszce prezydentów oceniać, ale skoro już pan pyta, to pan prezydent ma nie tyle kłopot, ile taki zaciach, że po prostu nie chce, jak gdyby wpisał kwestię Trybunału i tych sędziów w taki swój ogólny rachunek z premierem Tuskiem. I oni cały czas te rachunki ze sobą prowadzą i pan prezydent no jest takim troszkę, przykro mi to powiedzieć, człowiekiem Mister Fe wszystko źle. Bo co by tam ten premier nie zrobił, to tak czy inaczej wiadomo, że z prezydencką aprobatą, czy nawet jakimś tam dobrym słowem, to się nie spotka. No więc tak sobie panowie funkcjonują. Jest to bardzo niedobrze dla kraju, bardzo niedobrze dla nas wszystkich. Bardzo niedobrze nawet ze względów wychowawczych dla młodzieży. No ale już tak mamy i trzeba się nauczyć z tym żyć.
3: I tutaj mają być przesłuchani ci sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, to znaczy ci wybrani przez Sejm sędziowie, od których nie odebrał ślubowania pan prezydent. I tak się zastanawiam, czy to pokazuje, że ta decyzja się zemściła na nim i na tym traci koniec końców, czy może wręcz przeciwnie zyskuje, bo dla jego elektoratu i dla elektoratu Konfederacji to podległe w jakiś sposób rządowi organy ścigania są tutaj takim aktorem trochę w tej całej sytuacji.
4: Panie redaktorze, o ironię losu, ta decyzja nieodebrania tego ślubowania jest nie tylko ze względów politycznych panu prezydentowi wygodna, bo on scala tych, którzy go popierają, ale też jednocześnie wygodna, bo pan prezydent od początku, jeszcze od kampanii wyborczej, a już teraz, kiedy jest panem prezydentem, to na pewno rysuje wizerunek twardego faceta. Szeryfa, który stoi i tylko czekamy, kiedy zrobi te pół obrotu i będzie strzelał to. Pan Ziobro sobie kiedyś taki wizerunek wymarzył i figa, ale pan prezydent ten wizerunek rysuje. W związku z powyższym pan prezydent się nie wycofuje i pokazuje, bo to tak trzeba czytać, poszliście na taki układ z tym obrzydliwym Czarzastym. No to macie, to siedzicie w korytarzu już tyle czasu i dalej będziecie siedzieli i to już jest aż zabawne. No szkoda, że to tak się dzieje. Ja myślę, że tam jednak powinni zacząć trochę ze sobą rozmawiać. To by nie były dyplomatyczne rozmowy, no ale jakieś być powinny. A tam, z tego co wiemy, pełna cisza, zero kontaktu, pan prezydent nie przyjmuje. Bardzo konsekwentnie. Sędziowie siedzą w tym korytarzu i co dalej? No pełny pad. Nie powinno tak być w cywilizowanym kraju. Wie pan, no jednak ileś czasu po wojnie i ileś czasu po wielkiej przemianie. Ale tak
3: i tutaj do tej kolejki w korytarzu dołączy kolejna osoba, już niebawem, wszystko na to wskazuje, dlatego że w tym dzisiejszym, ostatnim, trzecim dniu sejmowych obrad będzie właśnie wybór sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Tak. I tutaj kandyduje Maciej Berek, który przed chwilą był ministrem do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu Koalicji Obywatelskiej, tego rządu. Tutaj chyba dostanie klucze od jakiegoś gabinetu swojego, bo zdaje się, że pan prezydent argumentuje w ten sposób, że sędziowie, którzy jak gdyby z pewnym naddatkiem zostali wybrani przez kolejną kadencję Sejmu, nie otrzymali od niego tego zaszczytu, żeby odebrał od nich ślubowanie. Ale sam Maciej Berek w Trybunale, jak się pani podoba?
4: Panie redaktorze, przede wszystkim nie podoba mi się sposób wprowadzenia pana Bereka chyba jednak do polityki, bo właściwie do polityki, a w tej chwili do Trybunału. Sposób nie jest dobry. Bo to nie ma się co zapierać, że pan Berek nie ma nic wspólnego z polityką jako taką. No nie może tak być, że ktoś był w rządzie, a się okazuje, że on politykiem nie jest. No to takich bytów nie bywa. Dalej, no był po drodze ten pocałunek śmierci. Pan premier się troszkę zagalopował i powiedział: moja prawa ręka. No to jasne, że opozycja to podtrzymała. No jak sam tak gadasz, to teraz będziesz, bracie, miał. No niedobrze jest. Trzeba było wprowadzać inaczej, przyznać to, co jest oczywiste, komentować to, co oczywiste nie jest, czyli jak zwykle zaszwankowała ta strona informacyjna, która cały czas jest piętą Achillesa Platformy.
3: A myśli pani, że premier się trochę zaplątał w tym, tu mówiąc o swojej prawej ręce, a tu jednocześnie za chwilę przedstawiając pana już nie ministra, jako osobę, która z pewnością nie jest kandydatem Koalicji Obywatelskiej, ani rządowym?
4: Troszkę tak. Troszkę tak, chociaż nie mnie premierów oceniać, ja się zawsze bardzo cofam przed czymś takim, ale powtarzam, zabrakło konsekwencji, bo wcześniej zabrakło przemyślenia. Naprawdę. Przykre to, ale tak jest. Jak my będziemy opowiadać o tym panu, bo rzeczywiście życiorys ma taki niejednoznaczny, jeśli chodzi o relacje z polityką. Trzeba się było przygotować. No naprawdę, tutaj tego zabrakło i tu i rzecznik się plącze. Właściwie tak chodzi naokoło, jak ten lisek koło drogi, i zaplątał się sam pan premier. No trzeba będzie z tego wyłazić. Zawsze pytam, po co? No dajcie spokój, no nie mówcie, co wiecie. Wiecie, co mówicie. Będzie lepiej, klarowniej i bardziej czysto, bo w tej chwili pan Berek już się absolutnie nie obroni przed tym, że jednak jest człowiekiem polityki, i to bardzo związanym z jedną stroną, tą dzisiaj rządzącą. A nie powinno się go tak jednoznacznie z żadną stroną wiązać, jeśli chce być rzeczywiście, siedzieć w tym trybunale.
3: I tutaj przechodzimy teraz do takiej palącej, ważnej bardzo sprawy karnej dotyczącej zondy krypto, która jest także istotna z punktu widzenia politycznego. Czy fakt, że w tej chwili mamy kolejne, no tutaj pierwsza z brzegu, ta najnowsza informacja, która dotyczy działań Prokuratury Krajowej, stawiającej zarzuty trzem osobom zatrzymanym w tym właśnie śledztwie. Wnioski są o areszt, więc myśli pani, że widzimy, jak tutaj sprawnie działa machina państwowa w zakresie tak zwanych rozliczeń i po prostu reprezentowania interesów poszkodowanych ludzi, tych klientów giełdy?
4: No, czy widzimy? W każdym razie na pewno słyszymy zapowiedzi, że to będzie sprawnie i tak bardzo w interesie poszkodowanych zwykłych obywateli. Przepraszam za to zwykłych, ale nie ma innego słówka. No tych, którzy nie mają za sobą nikogo, z wyjątkiem zdrowego rozsądku, no i chyba ojczyzny na Boga, która powinna na straży ich interesów stanąć. No więc tak to jest, tak to wygląda ładnie. Ja tylko mam nadzieję, że to się sfinalizuje nie za ileś tam 10 lat, bo też czasami mamy zapowiedzi takie bardzo buńczuczne i mamy informacje, z których by wynikało, że już zaraz za chwilę będą te akty oskarżenia, będą te działania i co? I figa. Więc ja mam nadzieję, że tym razem nie będzie to figa, czego bardzo życzę naszemu wymiarowi sprawiedliwości, bo tenże wymiar ma bardzo nadwyrażoną reputację.
3: Liderka Polski 2050, bo pozwoli pani, że na koniec, przy piątku, przejdziemy do takiej polityki light trochę. Pani Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz dementuje medialne spekulacje, które dotyczą wejścia Szymona Hołowni do rządu lub objęcia przez niego funkcji szefa klubu parlamentarnego partii. Jak pani patrzy na to, co się dzieje w Polsce 2050?
4: Wie pan, była taka piosenka kiedyś: chciałabym, a boję się. Pani Zachwatowicz, pani Wajdowa zresztą naówczas bardzo ładnie to wykonywała. Więc pan Hołownia tak nas wabi. No jeszcze można tutaj analogii szukać z Torreadorem, tak tą kapą czerwoną macha i pokazuje, jak to będzie w tej walce. Pan Hołownia jest bardzo niewyraźny w tym wszystkim i naprawdę to tak wygląda, jakby chciał, a boi się. Moim zdaniem chciałby wrócić. To były przedwczesne i nie do końca, znowu nie do końca przemyślane gesty, które czynił był, wycofując się i wychodząc, no nie wiem, chciał, żebyśmy go wszyscy prosili, żeby jednak został się był. No nie stało się tak. Więc mam wrażenie, że pan Hołownia chciałby wrócić, ale szuka właściwej formuły na to, bo wie, że opozycja w momencie, kiedy wróci, przypomni mu od razu, z kim kolację jadał i że to było u pana Bielana w domu i że to nie tylko, że nieładnie, ale też niezgrabnie politycznie. Wszystko to tak. A pani Połczyńska na Łęcz, cóż ona ma zrobić? No panie redaktorze, to nie jest bardzo popularna pani. Powiedzmy sobie, no, kobiety twardego charakteru dość często, no nie cieszą
3: ale
4: się.
3: Ale chciałaby mieć wiele do powiedzenia.
4: No,
5: kobiety jak pani.
4: Dzień dobry panie Dzień redaktorze, dobry. Bóg zapłać za dobre słowo. Naprawdę, redaktor jest niesamowity. Dziękuję, o rany, ale mam dzisiaj dobry dzień. Jeszcze raz dziękuję redaktorze, a puentując...
3: To prawda, pani doktor pytała o ciebie, kiedy się zobaczymy tutaj w studiu, więc... I mówi pani i pani ma. Pani doktor...
4: Lubimy się, redaktorze.
5: Musi.
4: Przynajmniej jeśli o mnie chodzi, deklaruję.
5: Tak
4: sympatię i ostatnie zdanie o pani Połczyńskiej na Łęcz. No cóż ona ma zrobić, dziewczyna? Naprawdę mam... No ona trzyma się i mówi zwykle nic o tym. Nie wiem, nie rozmawiałam, nie było. Wiadomo, że no rozmawiała na pewno, bo to tak się nie da. Że ona też chyba czeka, co ostatecznie pan Hołownia będzie łaskaw zrobić. On się nie najpiękniej zachowuje wobec tych swoich dawnych, nazwijmy to, towarzyszy partyjnych, no.
3: Bardzo dziękuję pani za, chociaż pani jeszcze przez chwilę z nami zostaje, ale już chciałbym tutaj podziękować za nasze cotygodniowe spotkanie. Doktor Ewa Pietrzyk-Zieniewicz, politolożka z Uniwersytetu Warszawskiego, była z nami jak co piątek, a skoro mamy piątek, w którym to dniu będzie głosowanie tego weta prezydenta Nawrockiego do ustawy dotyczącej kryptowalut. O tym wspominaliśmy w ogóle już, o roli prezydenta w tym wszystkim. To się zastanawiam, czy w ogóle to ma jakieś znaczenie, to głosowanie tego weta. Jacku, jak myślisz?
5: Ja też głównie kosztuje górę kasy, górę czasu, górę energii, angażuje naszą uwagę a dzieją się rzeczy no niezwykle ważne na świecie i w Polsce. I mam wrażenie, że my toniemy w tym w byle czym, mówiąc krótko. Nie twierdzę, że to jest zonda krypto, to jest byle co, no, ale to jest paręset milionów złotych przekręconych przez polityków, a mamy w tle aferę deweloperską na 3 miliardy, prawda, o której prawie nie mówimy, prawda?
4: Dokładnie. Więc to jest dziwne.
5: Dziwne, ale może jeszcze nie udało się tam żadnego polityka złapać. Więc moim zdaniem koszt jest ogromny. Mhm. To ma ogromne znaczenie poprzez odwracanie naszej uwagi.
3: Ale kręcimy się w kółko.
5: Ale nie kręćmy się. Wiesz, co się kręci.
3: To właśnie o tym głosowaniu dzisiaj u ciebie?
4: Bąk.
3: Czy...
5: No będzie siłą rzeczy, będzie głosowanie. One są tyle ważne, w ogóle te głosowania dzisiejsze są o tyle ważne, że pokażą podział polityczny, linię podziału politycznego, prawda? Ta linia tradycyjna między umowną zjednoczoną czy niezjednoczoną prawicą i tak dalej, a umowną koalicją obywatelską, czy ona jest aktualna, czy nie całkiem. To jest w tym sensie ważne, ale będzie też o rzeczy niebędzie zwykle bulwersującej, czyli osiedlu maltańskim w Poznaniu i tej, naprawdę, to co Kościół sobie robi, ja nie wiem, to jest chyba jakaś próba wypełnienia zbiorowego samobójstwa takiego, prawda? Politycznego i o tym z Franciszkiem Sterczewskim.
4: Komu bogowie źle życzą, to my odbierają rozum, naprawdę.
5: No właśnie, będzie Anna Maria Żukowska, przewodnicząca klubu parlamentarnego Lewicy, ale oczywiście nie o Lewicy będzie i będzie profesor Jacek Czaputowicz. Czy my naprawdę nie potrafimy zareagować boleśnie dla Rosji na jej prowokacje?
3: No właśnie.
5: Czy będą komentatorzy po ósmej.
3: Skoro tacy jesteśmy silni już. Jacek Rzekowski w poranku, a my dziękujemy za pierwszy program TOK FM. Liwia Prądzyńska, Róża Rumińska i Wojciech Muzal. Dobrego weekendu państwu życzymy.
6: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz winogrona jasne 5,99 za kilogram. A do tego kurki 200 gramów 8,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
8: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
9: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
10: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wydział Skłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
11: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: Zarzuty i areszt, czyli kolejne kroki w sprawie afery Zonda Krypto. Prezydent będzie odpowiadał na pytania prokuratorów. Chodzi o bycie świadkiem w sprawie sędziów niedopuszczonych do orzekania w Trybunale Konstytucyjnym. Wraca też sprawa osiedla maltańskiego w Poznaniu i eksmisji związanych ze sprzedażą ziemi deweloperowi przez Kościół. Minuta po siódmej. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje do KFM. Prokuratura Krajowa postawiła zarzuty trzem osobom zatrzymanym w śledztwie dotyczącym giełdy kryptowalut Zonda Krypto oraz zaginięcia Sylwestra Suszka, założyciela giełdy Bitbain, poprzedniczki Zonda Krypto. Śledczy skierowali także do sądu wnioski o tymczasowe aresztowanie dla podejrzanych. Grzegorz Kozieł.
12: Inwestor i spekulant giełdowy Rafał Z. miał przywłaszczyć 1 700 000 zł powierzonych mu przez operatora Zonda Krypto. Jaromira W. miała przyjąć 8 milionów złotych, potwierdzić spłatę nieistniejącej pożyczki na 2,5 miliona euro i przejąć jedną z nieruchomości. Anna P. miała z kolei przejąć nieruchomość wartą 700 tysięcy złotych oraz utrudniać śledztwo w sprawie pozbawienia wolności zaginionego w 2022 roku Sylwestra Suszka. Obie kobiety usłyszały także zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Podejrzani nie przyznali się do winy, ale złożyli wyjaśnienia. Za te czyny grozi im nawet 8 lub 10 lat więzienia, informuje prokurator Anna Adamiak.
13: Jedynym właściwym środkiem zapobiegawczym, który de facto zabezpieczy postępowanie przygotowawcze, to jest tymczasowe aresztowanie.
12: O tymczasowym areszcie zdecyduje Sąd Rejonowy Katowice Wschód. Grzegorz Kozieł, TOK FM.
0: Prezydent Karol Nawrocki odpowie na pytania prokuratury w sprawie niedopuszczenia czworga sędziów do orzekania w Trybunale Konstytucyjnym. Śledczy chcą przesłuchać go w charakterze świadka i poprosili już o wskazanie dogodnego terminu oraz miejsca. Nawrocki deklaruje, że odpowie na wszystkie pytania. Szymon Kępka.
14: W sprawie przesłuchano już ponad 40 osób, m.in. pracowników Kancelarii Prezydenta i Trybunału, rzeczniczka Prokuratury Krajowej Anna Adamiak.
13: Prokurator nie wysyła wezwania i sam wskazuje termin, tylko tutaj to jest taki ukłon w stronę prezydenta, żeby jednak to prezydent sam ten termin i miejsce określił.
14: Sprawa dotyczy ślubowania sędziów wybranych przez Sejm. Czterej sędziowie złożyli je 9 kwietnia, ale prezes Trybunału uznał, że nie było to ślubowanie złożone wobec głowy państwa. Karol Nawrocki mówi tak.
15: Zaproszę panią prokurator czy pana prokuratora na przesłuchaniu i usłyszy ode mnie, że wszystkie decyzje podejmuję osobiście, więc dojdzie z całą pewnością do takiego przesłuchania.
14: Prokuratura nie wskazuje, kiedy przesłucha prezydenta. Szymon Kępka, TOK FM.
0: Śledztwo wszczęto w kwietniu po zawiadomieniu dwóch sędziów Trybunału. Chodzi o Marcina Dziurdę, Krystiana Markiewicza, Annę Korwin-Piotrowską i Macieja Taborowskiego, którzy nie rozpoczęli pracy w Trybunale. A dziś Sejm wybierze nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Koalicja rządząca poprze Macieja Berka, choć nie jednomyślnie. Berek to prawnik, wieloletni parlamentarny legislator. Ostatnio był prawą ręką Donalda Tuska w rządzie i z tego powodu chociażby szefowie klubu Lewicy i Polski 2050 zapowiadają, że za Berkiem nie zagłosują. Maciej Kluczka.
16: Obiecaliśmy, że bezpośrednich transferów z rządu do Trybunału nie będzie, mówi Paweł Ślis z Polski 2050.
17: Mi jest mi bardzo przykro.
16: Te pojedyncze głosy raczej kandydaturze nie zagrożą, ale Maciej Berek podczas sejmowej debaty musiał się mierzyć z takimi pytaniami, także Michała Wójcika z PiSu.
18: Pan się podpisuje pod tezą pana premiera Donalda Tuska, że jest pan prawą ręką pana premiera. To jest bardzo ważne.
19: Dlaczego tyle lat pracowałem jako prawnik z premierem Tuskiem? Dlatego, że nigdy jako prawnik nie miałem poczucia, że jestem w sytuacji konieczności przekroczenia granicy, która dla prawnika jest nieprzekraczalna.
16: Odpowiadał Maciej Berek, który jednocześnie przypominał, że nigdy nie należał do partii politycznych. Maciej Kluczka, TOK FM.
0: Obecna koalicja przygotowała przepisy wprowadzające dla polityków 4-letni zakaz kandydowania do Trybunału Konstytucyjnego, ale przepisy zablokował prezydent Andrzej Duda. Koło stacji elektroenergetycznej w niemieckim Durmagen znaleziono podejrzany przedmiot. To między Kolonią a Düsseldorfem. Według policji w Neuss może to być urządzenie do odpalania bomb, choć nie potwierdzono tego oficjalnie. Eksperci badają, czy przedmiot mógł zostać użyty do ataku na sieć elektroenergetyczną. Miejscowa policja robi również przegląd innych stacji elektroenergetycznych w okolicy, aby sprawdzić, czy nie zostały tam umieszczone inne podejrzane przedmioty. Mieszkańcy osiedla maltańskiego w Poznaniu chcą interwencji prezydenta Karola Nawrockiego i polskiego rządu po środowej eksmisji jednej z lokatorek. Sandra Majer po ponad 40 latach mieszkania w tej okolicy została zmuszona do wyprowadzki z domu. A to dlatego, że tamtejsza parafia sprzedała ten teren firmie deweloperskiej, która będzie budować nowe mieszkania. Patryk Szynkowski z Wielkopolskiego Stowarzyszenia Lokatorów mówi, że prezydent Poznania ignoruje apele mieszkańców.
11: Jacek Jasiołek nie jest w stanie w jakikolwiek inny sposób reagować niż w taki, jaki tego sobie życzy lobby deweloperskie, lobby biznesowe, lobby prywatne w tym mieście. On nie reprezentuje poznaniaków, on reprezentuje interesy ogólnie najbogatszych, osób niekoniecznie z Poznania, działając w taki sposób, by pozbywać się tych lokatorów z osiedla maltańskiego.
0: Jak twierdzi adwokat kurii Jacek Masiota, dom, w którym mieszkała Sandra Majer, podobnie jak wiele innych mieszkań na tym terenie, nie może już funkcjonować.
17: To są altanki ogrodowe z dawnych rodów, przekształcone nielegalnie, niezgodnie z prawem, bez pozwolenia budowy, w domy całoroczne. Ich stan techniczny jest tragiczny. Nie ma utwardzonych dróg, nie ma kanalizacji. System, jeżeli chodzi o wodę, jest dostosowany do ogródków działkowych, a nie domów całorocznych.
0: Firma zaproponowała Sandrze Majer sfinansowanie rocznego najmu nowego mieszkania w zamian za opuszczenie domu. Przed eksmisją kobiety, policję i komornika próbowali powstrzymać aktywiści, jednak funkcjonariusze siłą usunęli i wylegitymowali protestujących. Temat wróci w poranku TOK FM. Gościem Jacka Żakowskiego będzie poseł Koalicji Obywatelskiej Franciszek Sterczewski. Trochę słońca będzie pojawiać się na niebie, choć będzie też padało. 18 stopni w Gdańsku i Suwałkach, 21 w Warszawie i Lublinie, do nawet 25 we Wrocławiu i Krakowie.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: Witam, Jacek Żakowski, to jest piątkowy poranek z TOK FM. Teraz dokładnie 7 minut po 7 będę z Państwem prawie do 9 wcześniej. Tak, tak, będziemy mieli oczywiście gości. Już po 7.20 Franciszek Sterczewski, aktywista z Poznania, poseł Koalicji Obywatelskiej, członek Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Porozmawiamy o tym, co się dzieje na osiedlu maltańskim w Poznaniu. Przed chwilą Państwo słyszeliście w informacjach, co się dzieje, a my spróbujemy zrozumieć, czy coś się z tym jeszcze da zrobić i ewentualnie co. Po 7.40 Anna Maria Żukowska, przewodnicząca klubu parlamentarnego Lewicy, ale także wiceprzewodnicząca Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu i Komisji Spraw Zagranicznych. Będzie troszkę o osiedlu maltańskim z całą pewnością, bo gdzie jest Lewica, kiedy Kościół dręczy ubogich? To jest pytanie, na które spróbujemy sobie odpowiedzieć. No ale kluczowe pytanie oczywiście dotyczy pana ministra Berka i jego przyszłości w Trybunale Konstytucyjnym. I także, skoro już wiceprzewodnicząca Komisji Spraw Zagranicznych będzie z nami, to oczywiście także, co możemy zrobić, żeby pohamować, zatrzymać agresję rosyjską, która się rozlewa na dużą część Europy. To jest bardzo ważne pytanie, bo prawdę mówiąc, zamknięcie Domu Kultury w Berlinie wydaje mi się łagodną reakcją. A po 8 profesor Jacek Czaputowicz, były minister spraw zagranicznych. Porozmawiamy o tych rosyjskich prowokacjach i ich znaczeniu i przyszłości także zachodnich, w tym polskich, reakcji, bo nie chodzi o to, żeby czekać, aż wybuchnie wojna, chodzi o to, żeby zatrzymać agresję, zanim wojna wybuchnie. Na przykład Norwezy zaaresztowali rosyjski statek na Svalbardzie, do którego Rosja zgłasza różnego rodzaju pretensje, zatrzymali go, żeby pokryć część zobowiązań Rosji wobec ukraińskiej spółki gazowej. Co jeszcze możemy, co my możemy zrobić? I profesor Jacek Czaputowicz po 8:00. A po 8:20 komentatorzy Wiktoria Bieliaszyn, Gazeta Wyborcza, Michał Tomasik, Tygodnik Polityka, Uniwersytet Civitas i prowadzący niedzielny poranek w TOK FM i Kuba Wygnański, Stocznia. Teraz zgodnie z tradycją opowiem Państwu, co mi się udało ciekawego wyczytać w gazetach. Jest trochę takich rzeczy, którymi chciałbym się z Państwem podzielić. Wydaje mi się, że warto na nie zwrócić uwagę. Przede wszystkim ta eskalacja agresji rosyjskiej w Europie. Możemy to nazywać wojną hybrydową, ale jest to, prawdę mówiąc, coraz wyraźniej zwykły państwowy terroryzm. Rzeczpospolita na pierwszej stronie, Niemcy, sabotaż za sabotażem. Także Rzeczpospolita, Putin szykuje ostateczną ofensywę. Być może to jest część tego planu. W Rzeczpospolitej Andrzej Łomanowski pisze, że Ukraińcy zabijają 6 tysięcy więcej Rosjan w ciągu miesiąca, niż Rosjanie są w stanie zmobilizować. To jest sytuacja na dłuższą metę dla Putina oczywiście nie do przyjęcia. Albo musi zakończyć wojnę, o czym ostatnio wspominał, ale dość przewrotnie, mówiąc delikatnie. Albo musi ją wygrać. Który wariant wybierze? To jest ciekawe pytanie. No, niemniej ta wizja ofensywy w kontekście bardzo intensywnych działań rosyjskich w Europie, rosyjskich agentów tajnych, jawnych i dwupłciowych, wydaje się wiarygodna. Wiarygodna w tym sensie, że takie przygotowanie opinii publicznej, taka próba przygotowania opinii publicznej na wycofanie poparcia, czy na ograniczenie poparcia, jaką podejmuje Rosja, zastraszenia nas, mówiąc inaczej, no, nie jest organizowana bez przyczyny. Także w Rzeczpospolitej Jerzy Haszczyński o roztrzęsionych Niemcach przez Rosję. Warto na to zwrócić uwagę, zwłaszcza w kontekście nadchodzących w ten weekend wyborów w Saksonii-Anhalt. Ciekawie w dzienniku Gazety Prawnej na ten temat Michał Kuś. Dlaczego Niemcy nagle zwracają się do AfD, która jeszcze niedawno była partią wyklętą? To dziennik Gazeta Prawna, tekst Michała Kusia. Gazeta Wyborcza przypomina... Przepraszam bardzo. Polska The Orlen przypomina tekst Radosława Sikorskiego. Nie zgadzamy się na bezkarne testowanie naszych granic i wrogie działania na naszych terytoriach. Nie ma zgody na podpalenie, ataki na kolejne morderstwa, prowokacje. Tak mówił Sikorski. Ważne słowa, ale jak wyrażamy to nasze niezgadzanie się, czy ono może być skutecznie, to jest naprawdę poważny dylemat. Poświęcimy mu sporo uwagi dziś. Zwłaszcza, że jak w fakcie mówi Piotr Niemczyk, były szef UOP-u, wiceszef UOP-u, oni już nie boją się brudnej roboty. To rzeczywiście jest istotna zmiana. Przez dłuższy czas Rosjanie prowokowali, nas irytowali, denerwowali i tak dalej, robili różne drobne świństwa. Teraz przeszli do półkinetycznej agresji na terenie państw NATO. Nie wysyłają tam żołnierzy w mundurach. Chociaż na Svalbardzie pojawiła się młodzież umundurowana, na norweskim Svalbardzie rosyjska młodzież umundurowana, ale wysyłają różnych naiwniaków, którzy za parę groszy robią bardzo złe rzeczy. Polsce The Orlen, Grzegorz Kuczyński. Rosja chce osłabić wsparcie Zachodu dla Ukrainy i tak objaśnia te akcje sabotażowe. Chyba trafnie, bo jaki byłby inaczej inny cel, ale reakcji już widać. Tego stresu, któremu zachodnie społeczeństwa są poddawane, w Gazecie Wyborczej o Holandii, która wyprowadziła swoje złoto z USA i Kanady. Nie miała go dużo tam bardzo. Dużo mniej w każdym razie niż Polska. No ale przeniesienie tego złota zza oceanu do Londynu wydaje się znaczącym faktem. Holendrzy mówią, że chcą zwiększyć płynność. Rzeczywiście londyńska giełda, jeżeli chodzi o złoto, jest najbardziej płynna na świecie. No ale warto zdawać sobie sprawę z tego, że mówimy nie tylko o perspektywie takiej wojny, w sensie bombardowań, że krew się leje, ale też wyniszczania Zachodu przez te rosyjskie prowokacje. W dzienniku Gazecie Prawnej ciekawy tekst Marcina Lewandowskiego z ekonomisty z Grape, który pisze o tym, jak konflikty etniczne podsycane wewnątrz państw właśnie przez Rosję, to już mój dopisek, które są postrzegane zazwyczaj jako problem polityczny lub społeczny, a nie ekonomiczny, jak one wpływają na gospodarkę. Konflikty oparte na tożsamości mogą wpływać także na codzienne decyzje podejmowane w pracy, a przez to na produktywność i wynagrodzenia, nabierając wyraźnego wymiaru ekonomicznego. Warto na ten tekścik spojrzeć. Oczywiście ten wywiad moralny wydaje się absolutnie najważniejszy, ale skoro mamy wojnę, w której Rosja chce nas osłabić, w tym ekonomicznie, to i na to warto zwrócić uwagę. Skoro mowa o miejscach pracy, to mi się wydaje istotny tekścik w dzisiejszym dzienniku Gazecie Prawnej. Błażej Sajduk pisze o tym, że prawo pracy powinno już zacząć uwzględniać algorytm jako naszego przełożonego, bo to algorytmy coraz częściej w wielu miejscach pracy, na przykład przy pracy kurierów albo kierowców na aplikacje, podejmują decyzje o tym, co pracownik ma robić, w jakim czasie, w jakiej kolejności, wydają polecenia, ustalają grafiki i tak dalej. Ciekawe? No ciekawe, bo cały czas wydaje mi się, że jesteśmy bardzo, bardzo spóźnieni. Z rzeczy czysto politycznych krótki sondaż w dzisiejszym Super Ekspresie. Koalicja Obywatelska na czele, prawica ma większość. No tak, to może być prawdziwie pyrrusowe zwycięstwo. Teraz informacje w TOK FM, a za chwileczkę Franciszek Sterczewski, poseł Koalicji Obywatelskiej.
20: Autopromocja. Białystok jako Wersal Północy był w XVIII wieku fenomenem kulturowym na skalę nie tylko polską, ale europejską.
21: Pałac pięknie wyglądał, aż chce się do takiej Choroszczy pojechać, na imprezę oczywiście.
20: Tak, dobrze, możesz sobie bekę robić.
21: Podcastu Prawdziwa Historia Polski słuchaj w aplikacji TOK FM i na tokfm.pl.
20: Autopromocja.
22: Reklama.
23: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
24: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
25: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
26: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
27: O, ale
1: Ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
24: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Czasem trzeba uciec, by odnaleźć to, co nosisz w sercu. Wyrusz w niezapomnianą podróż filmową. 500 mil. Pełnych wzruszeń już w kinach. A twój niedzielny bilet daje wsparcie dzieciom.
22: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz winogrona jasne 5,99 za kilogram, a do tego kurki 200 gramów 8,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
26: Codziennie niskie ceny.
27: Reklama.
28: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: Jest prawie 7:21. Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. Jest ponad 1000 postępowań w sprawie programu Czyste Powietrze. Projekt ustawy pomocowej w tej sprawie został skierowany do dalszych prac. Nieprawidłowości, które zostały zidentyfikowane, to wprowadzanie beneficjentów w błąd, posługiwanie się nierzetelnymi i sfałszowanymi dokumentami, czy chociażby pobieranie zaliczek i niewykonywanie prac. Rosja na dużą skalę wprowadza do walki drony z silnikami odrzutowymi, które rozwijają trzykrotnie większą prędkość niż dotychczas używane szachedy, twierdzi New York Times. Broń ta przeciąża obronę powietrzną Ukrainy i wymusza używanie kosztownych rakiet przy strącaniu takich dronów. Rządowy samolot władz Serbii przywiózł do Belgradu ciało zbrodniarza wojennego Ratka Mladicia, który zmarł w zeszłym tygodniu w Hadze, odbywając karę dożywotniego więzienia. Ciało Mladicia powitano z najwyższymi honorami wojskowymi. Nabożeństwo żałobne zaplanowano na jutro, a pogrzeb ma się odbyć w poniedziałek. W TOK FM teraz sport.
29: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Iga Świątek nie zwalnia tempa. W swoim drugim meczu na US Open znów wygrała gładko, tym razem z Nadią Podorowską z Argentyny 6-3 i 6-2.
30: Cieszę się z tego, że zagrałam na dobrym poziomie i byłam solidna i fajnie też było zagrać na innym korcie niż stadiony, bo w sumie to takie nowe doświadczenie, którego od dawna już nie miałam.
29: Kolejną rywalką Polki będzie jutro Czeszka Marii Błuskowa, z którą grała do tej pory 3 razy i za każdym razem była wyraźnie lepsza. Dalej grają również faworytki, m.in. Coco Gauff, Ilena Rybakina czy Mira Andrijewa. A w męskim turnieju dużą niespodziankę sprawił Karen Khachanov, pokonując rozstawionego z trójką Kanadyjczyka Felixa Orze Aliasima. Medal jest już na wyciągnięcie ręki. Polskie siatkarki awansowały do najlepszej czwórki mistrzostw Europy. W ćwierćfinale w Stambule pokonały Holandię 3-1, mówi libero Justyna Łysiak.
31: No, niesamowite emocje. Bardzo się cieszę, że możemy grać o medale. Myślę, że to był też taki nasz cel. Gdzieś tam od początku tego sezonu reprezentacyjnego rozmawiałyśmy o tym, że chcemy zrobić coś dużego w tym sezonie, no i mam nadzieję, że się nam to po prostu uda.
29: O, finał Polska zagra jutro z Włochami. W drugim półfinale Turcja zmierzy się z Serbią. Lech Poznań, nowym liderem Ekstraklasy, w zaległym meczu mistrzowie Polski wygrali z Jagiellonią Białystok 2-1. Tabelę zamyka Raków Częstochowa, który wciąż nie zdobył nawet punktu. Wczoraj przegrał z Górnikiem Zabrze 1-2. Trudne zadanie przed liderem klasyfikacji generalnej mistrzostw świata Formuły 1 Kimi Antonelli w swoim domowym wyścigu Grand Prix Włoch wystartuje w niedzielę z końca stawki. To kara z powodu planowanej wymiany silnika. 20-latek, szukając pozytywów, przyznał, że będzie miał więcej radości z wyprzedzania i nie będzie na nim ciążyć zbyt duża presja. 5 Polaków wystąpi dziś i jutro w finałowym meetingu Diamentowej Ligi w Brukseli. Natalia Bukowiecka pobiegnie na 400 metrów, Klaudia Kazimierska na 1500, a Pia Skrzyszowska na 100 metrów przez płotki. Dawid Wegner w rzucie oszczepem i Mateusz Kołodziejski w skoku wzwyż. W Brukseli wystąpią zawodnicy, którzy w poszczególnych konkurencjach zdobyli najwięcej punktów w poprzednich 14 meetingach oraz lekkoatleci, którzy otrzymali dzikie karty, w tym reprezentanci Belgii. Główna część zawodów dziś i jutro od 20.
0: Najwięcej przejaśnień w południowej połowie kraju, na pozostałym obszarze przewaga chmur i miejscami przelotny deszcz. Na wybrzeżu również lokalnie burze. Na termometrach w ciągu dnia od 18 stopni na północnym wschodzie i wybrzeżu, przez 22 w centrum i do 26 na południowym zachodzie.
28: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: Witam ponownie, Jacek Żakowski, to jest piątkowy poranek w Tok FM, teraz 24,5 minuty po siódmej. Jest już z nami Franciszek Sterczewski, poseł Koalicji Obywatelskiej, poznański aktywista, członek Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
5: Tylko pan jako strażnik konstytucji jest naszym gwarantem sprawiedliwości i ochrony jako mieszkańców, tak piszą do prezydenta Karola Nawrockiego mieszkańcy osiedla Maltańskiego w Poznaniu. Na szali jest życie jakichś 200 rodzin mieszkających w tym osiedlu, a do premiera i polityków Koalicji Obywatelskiej, czyli pana, Lewicy, Centrum Prawa i Sprawiedliwości, mieszkańcy osiedla zwracają się o skierowanie zapytań do prezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka o zakres wsparcia miasta w ich sprawie. A pan co w tej sprawie robi?
1: No, ja od lat, po pierwsze, jestem z tymi mieszkańcami, którzy uważam, że są traktowani...
5: Był pan na tych eksmisjach?
1: Wie pan co, teraz nie, teraz akurat mieliśmy Sejm, ale całym sercem jestem z nimi i uważam, że to, co się dzieje, jest po prostu oburzające. I to, co mogę we własnym zakresie, to starałem się w ich imieniu uzyskiwać informacje od miasta, żeby ustalić właśnie, ilu tam jest mieszkańców, ilu miasto traktuje jako obywateli, na przykład pobierając różnego rodzaju opłaty przez dziesięciolecia. Więc no to uważam, że to jest naprawdę skandal, że zarówno miasto opuściło tych mieszkańców, czyli przez lata traktując jako obywateli, a nagle traktują...
5: Jako podatników nawet.
1: Tak, tak, tak, ale według różnych definicji traktowało ich jako...
5: Mieszkańców.
1: Jako mieszkańców, tak. Nagle traktują ich jako, prawda, przeszkodę w jakiejś inwestycji, ale co jest jeszcze straszniejsze, co może nie straszniejsze, ale również straszne, to, że Kościół również traktował tych ludzi jako parafian, I nagle po prostu postanowił się tych ludzi pozbyć. Uważam, że tak się nie robi. Uważam, że jeszcze ten dialog nie został wyczerpany. Tym ludziom
5: nie. Pan jest katolikiem? Przepraszam, nie, za brutalne pytanie.
1: Nie jestem wierzący. Generalnie wierzę w siły nauki.
5: Przepraszam za to pytanie, ale tylko tu ma znaczenie w tym kontekście. Ja jako ateista się bardzo nie dziwię, bo pazerność Kościoła jest znana historycznie, prawda? Mamy z 1000 lat takich demonstracji.
1: W Poznaniu i Kościół już odbierał nam Kino Malta, Liceum numer 8 i wiele, wiele innych przypadków, więc niestety przekonujemy się, że ta łapczywość, czy właśnie łakomstwo Kościoła rośnie niestety w miarę po prostu konsumowania kolejnych publicznych dóbr, więc dziwię się, że miasto jest takie pasywne, nie jest asertywne i uważam, że prezydent Jaśkowiak tutaj popełnia poważny błąd, bo po pierwsze te negocjacje nie powinny być zakończone i jeśli ci ludzie otrzymują takie oferty jak od dewelopera, czy wcześniej od Kościoła...
5: Rok w przytułku.
1: No właśnie, tak. Co to za oferta, jeśli przez lata budowało się...
5: No dobrze, ale pan jest tym w Poznaniu tym aktywistą. To jest przecież sprawa, która jest w gestii miasta. Uchwalenie planu zagospodarowania. Gdyby uchwalić plan zagospodarowania, że to jest nieintensywne budownictwo jednorodzinne, to żaden deweloper tego nie kupi oczywiście, prawda? Dlaczego to się nie stało? Dlaczego Jaśkowiak tego nie... Przecież on też jest aktywistą osiedlowym z pochodzenia, że tak powiem, podobnie jak pan.
1: Nie wiem, czy czas teraźniejszy jest tu odpowiedni.
5: No był.
1: No, jest nam bardzo przykro, że niestety prezydent Jaśkowiak odciął się od swoich aktywistycznych korzeni. I tu staje ramię w ramię, prawda, z deweloperem, z zyskiem, z kościołem, który chce, moim zdaniem, potraktować ludzi z buta, nie po ludzku. Miasto mogło zrobić wiele w takim sensie, że miasto, nawet jeśli nie jest właścicielem terenu, no to w interesie publicznym jest, prawda, łagodzenie takich sporów, negocjowanie, proponowanie rozwiązań. I jasne, że miasto składało jakieś propozycje, ale bardzo nieśmiałe. I musimy zdać sobie sprawę, że jednak to...
5: Dlaczego ci radni nie uchwalili takiego planu, żeby zabezpieczyć interesy tych mieszkańców?
1: Uważam, że nawet gdyby była oferta alternatywna do zamiany terenu na jakieś inne lokum, które byłoby godne i
5: że tak dla mieszkańców, dla tych eksmitowanych ludzi, tak?
1: Że spełniałoby chociażby podobną wartość, wówczas gdyby miasto w porozumieniu może z tym deweloperem czy z kościołem, gdyby wysunęli taką propozycję, a nie, prawda, najtańsze, najmniej ciekawe po prostu ochłapy i próbują teraz siłą tych ludzi przekonać albo przepędzić. Uważam, że bardzo, bardzo wiele tam jeszcze powinno, mogłoby się wydarzyć w tych negocjacjach, w tych propozycjach, ale niestety, Kościół zmienił, prawda, z jednej kieszeni do innej przełożył i teraz tych ludzi traktuje, moim zdaniem, bardzo nie po chrześcijańsku. Ale powiem więcej. Tak? Poza tym, że miasto albo uchwalając ten teren, albo aczkolwiek tam też ten teren pozostawia wiele do życzenia, bo nie zawsze tam się to organicznie, zgodnie ze sztuką urbanistyczną rozwijało, ale to detale. Ale nawet gdyby tego nie uchwalać, propozycja w zamian, brak tego dialogu, a teraz skoro ten dialog nie został zakończony w sposób kulturalny, w sposób godny, to uważam, że to, co się wydarzyło, te obrazki, które oglądamy z osiedla Maltańskiego, są naprawdę haniebne, nie powinny mieć miejsca. Powiem więcej, rozmawiałem na ten temat z ministrem Marcinem Kierwińskim, bo chciałem zwrócić jego uwagę, czy
5: jak się zachowuje policja w takiej sytuacji?
1: Czy naprawdę prawda, nawet gdybyśmy już uznali, że ta eksmisja powinna być legalna, a moim zdaniem jest to bardzo, bardzo wątpliwe, ale nawet gdybyśmy roboczo uznali, że w porządku eksmisja powinna być, no to czy do eksmisji, prawda, seniorki z niepełnosprawnym dzieckiem wysyłamy, prawda, w pełni umundurowanych, prawda, funkcjonariuszy z tarczami, z hełmami, no powiedziałem ministrowi Kierwińskiemu, że to naprawdę nie wygląda sympatycznie i on powiedział, że wszystko zgodnie z prawem. Taka jest rola policji, żeby asystować przy eksmisjach. No, ja powiedziałem, w porządku, Marcin, ale czy to znaczy, że drzwi trzeba wyważyć bazuką? Można, ale po co? No, prawda, dlaczego policja...
5: Jest taka nadmiarowość w działaniu policji często i prokuratury.
1: Właśnie,
5: też, prawda?
1: I po co? Naprawdę...
5: Weźmy go o 6 rano.
1: Tylko czołgu tam zabrakło, prawda? Więc uważam, że to wszystko jest niepotrzebne. To bardzo źle pokazuje, w bardzo złym świetle stawia miasto, kościół i niestety
5: i polską
1: państwo.
5: Demokrację.
1: I uważam, że tak. Uważam, że rolą służb, rolą policji jest deeskalacja, jest dochodzenie do porozumienia, a wybieranie przemocy w taki sposób jest, uważam, że niepoważne.
5: Zwłaszcza, że tam jeszcze jest wątpliwa sytuacja prawna.
1: Dokładnie, dokładnie.
5: Więc tym bardziej ten komendant policji pewnie powinien się zastanowić, czy rzeczywiście to jest moment na tak radykalne działanie. A co w sprawie pana Berka? Jak pan zagłosuje?
1: Uważam, dziś? Że pan minister Berek jest świetnym ministrem. Bardzo jestem wdzięczny.
5: Był świetnym ministrem.
1: Jestem wdzięczny za jego ciężką pracę, ale, że tak powiem, skoro przez lata uczestniczyłem w protestach w obronie niezawisłości sądów, protestach, które organizowałem, protestach, w których chodziliśmy wszyscy i walczyliśmy o jakieś zasady, to trudno mi sobie teraz wyobrazić, żebym zagłosował za kandydaturą ministra Berka, świetnego ministra, na sędziego Trybunału Konstytucyjnego w sytuacji, kiedy niestety, moim zdaniem, nie spełnia podstawowych parametrów. To znaczy, no, jasne, że zajmował się prawem, ale nie w znaczeniu, o którym mówi definicja. Definicja mówi o wybitnej osobie doświadczonej w zawodzie prawnym. Tymczasem pan Berek był wybitnym, ale urzędnikiem, ale no, nie potrafił wczoraj na Komisji Sprawiedliwości wykazać, gdzie to doświadczenie radcy prawnego się mieściło. W związku z tym nie jestem w stanie...
5: Czyli zagłosuje pan przeciw, czy wstrzyma się pan głos? Bo tu jest wymóg bezwzględnej większości.
1: Tak, szczerze zastanawiam się. Znaczy, na pewno nie zagłosuję za, ale zastanawiam się, czy zagłosować przeciw, czy nie wziąć udziału w głosowaniu.
5: No właściwie na jedno wychodzi przy takim głosowaniu. Mm. Prawda? Jeżeli chodzi o efekt. Wywalał pana z klubu.
1: Wie pan co, ale ja uważam, że naprawdę popełniamy różne błędy czasem, prawda? Ale dobrze jest w porę się zorientować i z niego wycofać, tak? I uważam, że jest to trudna sytuacja, ale jeśli minister Berek szanuje premiera Tuska, jeżeli szanuje rząd, który współtworzył, jeśli szanuje całą swoją karierę budowy państwa prawa i demokracji, w której, co wszyscy staramy się budować,

0: niemalże cały czas. I to wymaga czasem wiedzy i tak dalej, której mi czasem brakuje. Ale samo to, że wstawienie na funkcję niezależnego, niezawisłego sędziego ma zostać, prawda, nominowany polityk, jasno nie startowo, ale członek rządu, uważam, że dla wielu ludzi jest bardzo zrozumiałe, bardzo czytelne i jeżeli by do tego doszło, to uważam, że byłby to strzał w kolano naszej konsekwencji, naszych celów, naszych powodów, dla których szliśmy do wyborów. Uważam, że dla nawet sympatycznej, fajnej osoby nie warto takich sztandarów tracić.
1: Franek Sterczewski, poseł Koalicji Obywatelskiej. Jeszcze poseł Koalicji Obywatelskiej.
0: Dziękuję, miłego dnia.
1: Członek Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka był z nami. Teraz informacja, a za chwilkę Anna Maria Żukowska.
2: Autopromocja. Aż trudno uwierzyć, że w trakcie jednej operacji można było popełnić aż tyle błędów, błędów szkolnych, szokujących nawet dla laika. 54 lata temu w monachijskiej wiosce olimpijskiej palestyńscy terroryści wzięli na zakładników izraelskich sportowców. Próba ich odbicia na płycie lotniska to podręcznikowy przykład nieudolności i partactwa.
3: Powrót do przeszłości. W każdą sobotę o 17:00. Zaprasza Karolina Lewicka. Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
4: Reklama.
5: Już jest zaradny i gotowy na super przygody gang zaradniaków. To mówiłem ja, Kazik, kaktus Kazik, z pozoru kłujący.
6: Poznaj aż 21 nowych maskotek zaradniaków, a wśród nich także maskotki breloczki, które możesz wszędzie ze sobą zabrać.
7: Potwierdzamy. Klapki Klemens lewy
8: i Klemens prawy
7: meldują się na breloczkach.
6: Zbieraj naklejki, odbieraj maskotki, breloczki i książki w Biedronce. Akcja trwa do 28 listopada. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
9: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
10: Skąd ta piana, kochanie?
9: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminy.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
13: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
12: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
14: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
15: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
16: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
15: Mhm, dokładkę rabatu.
14: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
17: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
18: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
17: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
18: W końcu będę miał kieszonkowe.
17: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
19: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
20: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
21: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
17: O, ale że to tak dla mnie?
21: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
22: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
23: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
24: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 7.41. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje Tok FM. Sejm spróbuje dziś odrzucić prezydenckie weto do ustawy o kryptowalutach. To pokłosie afery Zonda Krypto, w której wczoraj śledczy zwrócili się do sądu z wnioskiem o areszt dla 3 osób, którym postawiono zarzuty. A jak podają WP i TVN24, giełda Zonda Krypto mogła być trwale niewypłacalna już pod koniec 2022 roku. Przez kolejne 3 lata przyjmowała jednak wpłaty klientów. Została nawet sponsorem generalnym Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Karol Nawrocki już 3 razy wetował rządowe projekty w sprawie kryptowalut. Koalicja rządząca podkreśla, że przepisy są konieczne, by państwo skutecznie mogło ostrzegać przed niebezpieczeństwami związanymi z tym rynkiem. Do odrzucenia prezydenckiego weta potrzebne są głosy opozycji.
4: Zagłosujemy za podtrzymaniem weta prezydenta. Oczywiście nie będziemy odrzucać weta prezydenta.
5: Pokażą, że afera Zonda Krypto to jest w 100% ich odpowiedzialność.
3: Mówili Mateusz Morawiecki z Rozwoju Plus i prezes PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Blok głosowań zaczyna się o 9:00. 4 już zarejestrowanych, 6 kolejnych zgłoszeń w weryfikacji i 2 osoby poza wyścigiem o fotel prezydenta Krakowa. Miejska Komisja Wyborcza podsumowała zbieranie podpisów. Na oficjalnej liście są już Michał Dwernicki, Jan Hoffman, Aleksandra Owca i Monika Piątkowska. Komisja sprawdza jeszcze podpisy Mariana Banasia, Bartosza Bochańczaka, Łukasza Gibały, Darii Gosek-Popiołek, Michała Klimka i Sławomira Pietrzyka, mówi przewodniczący Komisji Wyborczej w Krakowie, sędzia Krzysztof Dyl.
6: Tych kandydatów, których dzisiaj otrzymaliśmy, przewidujemy, że zweryfikujemy do poniedziałku i w poniedziałek podejmiemy uchwałę o odmowie lub rejestracji kandydata.
3: Zdecydowanie najwięcej podpisów zebrał Łukasz Gibała. Po wcześniejszych problemach formalnych z listami złożył ponowne i zadeklarował ponad 14 600 podpisów. Prawie 5 razy więcej niż wymagane minimum.
6: Najczęściej osoby mylą się co do miejsca zamieszkania, tak mi się wydaje, bo to miejsce zamieszkania to jest adres stałego miejsca pobytu, a często osoby podają jakieś miejsce tymczasowego zamieszkania, wynajmu, działalności gospodarczej.
3: Z 24 zarejestrowanych komitetów wyborczych zostało 10 kandydatów. To, co dzieje się w sprawie mieszkańców osiedla maltańskiego w Poznaniu, jest oburzające, stwierdził w poranku TOK FM poseł Koalicji Obywatelskiej, członek Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Franciszek Sterczewski.
7: Uważam, że to jest naprawdę skandal, że zarówno miasto opuściło tych mieszkańców, czyli przez lata traktując jako obywateli, a nagle traktują...
8: Jako podatników nawet.
7: Tak, ale nagle traktują ich jako, prawda, przeszkody w jakiejś inwestycji, co jest jeszcze straszniejsze, może nie straszniejsze, ale również straszne to, że Kościół również traktował tych ludzi jako parafian i nagle po prostu postanowił się tych ludzi pozbyć. Uważam, że tak się nie robi.
3: Po ostatniej eksmisji jednej z lokatorek mieszkańcy osiedla maltańskiego w Poznaniu chcą interwencji prezydenta Karola Nawrockiego i polskiego rządu. Na południu Polski dziś najcieplej, termometry pokażą nawet 25 stopni. Najchłodniej na północy, tylko 18. W ciągu dnia sporo deszczu wszędzie.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
8: Witam ponownie, Jacek Żakowski. To jest piątkowy poranek w Tok FM. 44 minuty po 7. Mamy połączenie z Anną Marią Żukowską, posłanką, przewodniczącą klubu parlamentarnego Lewicy, wiceprzewodniczącą Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka i wiceprzewodniczącą Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu. Słucham?
9: I wiceprzewodniczącą partii.
8: Ale pan tak nie wymienia.
9: Dzień dobry państwu.
8: Dzień dobry pani poseł. Jak się ten dzień skończy, to będzie pani w dalszym ciągu uważała, że dobry, czy że taki sobie? Myślę zwłaszcza o wyborze Macieja Berka.
9: Nie wiem tego.
8: Chciałaby pani, żeby został wybrany, czy nie?
9: Chciałabym, żeby sam podjął decyzję, żeby nie zostać wybranym, no ale jednak nie podjął takiej decyzji, więc...
8: No, w każdej chwili może odpowiedzieć na apel Franciszka Sterczewskiego i wycofać swoją kandydaturę.
9: Myślę, że to nie był apel tylko Franciszka Sterczewskiego, z całym szacunkiem do niego, bo go z nami lubię, ale to był apel Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Fundacji Batorego, Fundacji Wolne Sądy, Justiti, Fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju, profesor Łętowskiej, profesora Cola, profesora Stępnia, profesora Safiana, pewnie, może jeszcze kogoś nie zdążyłam wymienić, ale naprawdę tych autorytetów prawniczych, które mówiły, że to nie jest dobry pomysł, jest całkiem sporo.
8: Pani zagłosuje przeciw, czy się pani wstrzyma?
9: Nie zagłosuję za.
8: To nie jest odpowiedź na moje pytanie.
9: To jest odpowiedź na pańskie pytanie.
8: Czy pani zrozumiała pytanie?
9: A pan zrozumiał odpowiedź?
8: Ja zrozumiałem tak, że próbuję pani pokręcić troszkę jeszcze i nie ujawnić swojego przyszłego głosowania przedwcześnie.
9: Już niebawem, o 9:00.
8: O 9:00 także. Głosowanie?
9: Tak, to jest pierwsze w bloku głosowań.
8: No to nie będziemy długo czekali. Jeżeli kandydatura Macieja Berka nie przejdzie, co też jest możliwe w dalszym ciągu, to pani zdaniem kto powinien za to ponieść odpowiedzialność?
9: Nie wiem, czy jakąś odpowiedzialność ktoś powinien ponieść. No, największą poniesie sam minister Berek, który zgodził się na start w takiej sytuacji i nawet nie tylko na start, ale też na określoną prezentację swojej własnej kandydatury, żadna inna kandydatura do Trybunału Konstytucyjnego, chyba w historii w ogóle, nie była prezentowana przez prezesa Rady Ministrów.
8: A pani klub jak zagłosuje?
9: Mój klub, w moim klubie nie ma dyscypliny, jest rekomendacja za, większość zagłosuje za, a część nie zagłosuje.
8: Jak duża część nie zagłosuje za?
9: Niewielka.
8: Anna Maria Żukowska i kto jeszcze?
9: Nie mam upoważnienia do podawania nazwisk.
8: Przewodnicząca klubu.
9: Ale tak ustaliliśmy na klubie, że nie będę podawała takich informacji.
8: Rozumiem. Rozumiem, że w sprawie weta prezydenckiego dotyczącego ustawy o kryptoaktywach nie będzie takich wątpliwości i cały klub zagłosuje za obaleniem tego weta.
9: Oczywiście, tak.
8: No dobrze, a teraz wyobraźmy sobie, że minister Berek zostaje sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Czy jak pani sobie wyobraża dalszy bieg zdarzeń? Czy jak pisze dziś Gazeta Polska codziennie, powstanie alternatywny Trybunał, który na wniosek marszałka Czarzastego uzna, że prezydent jest niezdolny do pełnienia funkcji i doprowadzi do próby usunięcia pana Nawrockiego z urzędu.
9: Podziwiam trudy dziennikarskiego zawodu, że musi pan czytać Gazetę Polską codziennie.
8: No tak, u tatoś ma robotę.
9: Ja raczej nie czytam. A w związku z tym uważam, że jest to teza kompletnie absurdalna.
8: Mm-hmm. Czyli pani zdaniem nie ma żadnego takiego planu, żeby...
9: Ale wyobrażamy sobie tak jak papiestwo w Awinionie i w Watykanie i tak przez kilkaset lat.
8: No trochę ja takie mamy dwa papiestwa teraz, prawdę mówiąc.
9: Nie mamy na razie, bo nie mamy żadnego, Trybunału na Uchodźstwie. I mam nadzieję, że nie będziemy mieć. Znaczy, istotne jest w tej historii całej z Trybunałem Konstytucyjnym to, czy ludzie uwierzą, bo to Trybunał jest dla ludzi, dla obywateli, po to, żeby bronić ich praw. Czy społeczeństwo uwierzy, że on rzeczywiście jest po stronie ich praw i czy jest niezależny? I druga sprawa, czy TSUE i ETPC też w to uwierzą, dlatego że wyrok Wałęsa przeciwko Polsce nas zobowiązuje, nas, nie premiera, nasze państwo, wszystkie organy tego państwa do tego, żeby wdrożyć ten wyrok, czyli żeby osoby, które zostaną wybrane do Trybunału Konstytucyjnego, na sędziów Trybunału Konstytucyjnego, nie będą nastręczać żadnych wątpliwości co do tego, że nie są to kandydatury polityczne. Jeżeli ktoś jest przedstawiany jako prawa ręka prezesa Rady Ministrów, no... jest to wątpliwość.
8: No tak. No to co dalej będzie się działo? Będzie pan Berek, sądząc z tego, z tych głosów, które przychodzą z kancelarii pana prezydenta, to będzie kolejny niezaprzysiężony, piąty, o ile pamiętam, niezaprzysiężony sędzia Trybunału. Będzie już ósemka sędziów wybranych łącznie w tej kadencji. I jak pani sobie wyobraża przyszłość?
9: Ciężko sobie wyobrażam przyszłość, ale z drugiej strony już kilka dobrych lat, chyba 8 prawie, żyjemy bez Trybunału, my obywatele, i jakoś żyjemy. Nie wiem, czy ta instytucja, biorąc pod uwagę to, że tak naprawdę jest rozszarpywana, na to wygląda, że też już nie tylko przez jedną stronę sceny politycznej,
8: A co pani ma na myśli?
9: Jest wymagalna. Znaczy, oczywiście nie jesteśmy w stanie zmienić konstytucji, nie ma takiej większości.
8: Ale co pani ma na myśli, mówiąc, że ta instytucja jest rozszarpywana już nie tylko przez jedną stronę?
9: No bo jeżeli premier ogłasza, że będzie odbijał Trybunał i że sędziowie to są nasi sędziowie, przeciwko czemu tak nawiasem oni zaprotestowali, ja im głęboko współczuję, że są postawieni w takiej sytuacji, w której muszą pisać odezwy tłumaczące, że nie są żadnymi niczyimi sędziami, ci wybrani w obecnej kadencji Sejmu, to pytanie, no właśnie, czy Trybunał rzeczywiście ma ten walor niezawisłości, czy ludzie są jeszcze w stanie w to uwierzyć, że rzeczywiście sędziowie orzekają niezależnie?
8: Pytanie też, czy ludzie jeszcze tego oczekują, bo raczej jest taki nastrój, że każdy chce po prostu mieć swojego sędziego.
9: Każdy chce mieć swój Trybunał. Znaczy nie ja, ale tak słyszę po prostu w
8: sferze
9: społeczno-medialnej.
8: No tak. I teraz pewnie wielu naszych słuchaczy też się wkurza na panią i na mnie, że tak mącimy, bo trzeba poprzeć Tuska przeciwko Kaczyńskiemu i po prostu iść dalej. Tak? Nie kombinować, nie mędrkować. To pewnie jest odczucie wielu naszych słuchaczy. Bardzo państwa...
9: razem z panem i z moim przedmówcą, szanownym Frankiem Starczewskim, który był organizatorem największego takiej demonstracji w Poznaniu, Łańcucha Światła, demonstracji, przypomnę, w obronie niezawisłości Sądu Najwyższego, ale też wcześniej przeciwko upolitycznieniu Trybunału Konstytucyjnego. Chodziliśmy na te demonstracje, staliśmy w deszczu, w słońcu, wielokrotnie, przez wiele lat. No i ja tam nie stałam po to, żeby tam trafił minister.
8: No tak. To jest dość zrozumiałe. Pani poseł, pani jest wiceprzewodniczącą Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. Teraz chciałbym do tej pani kompetencji przejść. Kolejne wybuchy, podpalenia, zamachy, przygotowywane zamachy przez rosyjską agenturę, jak twierdzą nasze i europejskie, zachodnie służby. A reakcją jest wezwanie ambasadora, albo zamknięcie Domu Kultury w Berlinie, albo zamknięcie niewielkiego konsulatu. Czy my nie mamy narzędzi oddziaływania na Rosję, tak jak na przykład nam się udało, zamykając granicę z Białorusią, lądową granicę z Białorusią, doprowadzić do powstrzymania tych masowych wycieczek migrantów, przywożenia migrantów na granicę i tak dalej. Czy my nie mamy takich narzędzi, które mogłyby Rosję w tych sabotażowych działaniach zatrzymać? Zaraz będę jeszcze o tym rozmawiał z ministrem Czaputowicem, ale chciałem pani opinię usłyszeć.
9: Mamy europejski system sankcyjny, natomiast te sankcje nie w pełni działają. Część osób jest w stanie ich unikać ze względu na podwójne obywatelstwo innego kraju niż Rosja. Mówię o oligarchach. Ale też nie kontestowałabym standardowych reakcji dyplomatycznych, bo to, że one są wykorzystywane, nie oznacza, że to się na tym kończy. Ale jednak one muszą zostać użyte, bo to jest tak, w świecie dyplomacji przyjęte.
8: Ja się zgadzam. Tylko czy to one przestają być proporcjonalne, prawda? To jest główna kategoria przy ocenie reakcji międzynarodowych.
9: No dobra, ale nie robimy biznesów z Rosją, nie uznajemy jej w żadnych sferach zagranicznych, polityki zagranicznej. Mam pretensje do Komitetu Olimpijskiego, że dopuszcza już Rosjan i pod własną flagą do występów i to jest problem taki symboliczny oczywiście, bo to też nie zmotywuje, jak do tej pory nie zmotywowało Rosji do zaprzestania agresji na Ukrainę, no ale dobra, pytanie, no co możemy więcej? No więcej to już jest eskalacja i pytanie doraźny konflikt.
8: Jak był kryzys migracyjny, jak był kryzys migracyjny w Polsce na przykład, to zablokowanie granicy z Białorusią miało taki skutek, że dotknęło chiński eksport. Presja chińska na Białoruś i Rosję spowodowała, że ten kryzys został właściwie zakończony. I można było odblokować granicę, wrócić do biznesów.
9: No dobrze, to odpowiem trochę...
8: Czy teraz sytuacja jest mniej wymagająca?
9: Nie, nie jest, tylko że to nie ogranicza się, te działania nie powinny się ograniczać tylko do granic tutaj naszych w Europie, bo powinniśmy rozmawiać o partnerach Rosji, takich jak Indie. Słyszałam niestety ze strony prawicy bardzo wielkie heheszki w stronę pani posłanki Kingi Gajewskiej, która... Aleksander Gajewski, przepraszam, która działa mocno na rzecz poprawy, utrzymania i intensywności zaangażowania relacji polsko-indyjskich. Indie są krajem, które w tej chwili Rosji pomagają. No, taką mają politykę wynikającą pewnie z historii, z tego ruchu państw niezaangażowanych i tak dalej, w sensie dostawy surowców. To znaczy Rosja wydobywa ropę, ale ponieważ ma zniszczone przez Ukrainę rafinerie, to no nie wszystkie, ale bardzo dużo, to Indie im obsługują produkcję z tej ropy, produkcję paliw. No i Indie są daleko, tak?
8: Czyli raczej widzi pani w takiej wyrafinowanej, raczej widzi pani odpowiedź w takiej wyrafinowanej polityce zagranicznej niż
9: takiej szerokiej,
8: w retorsach. Tak. Bardzo dziękuję. Anna Maria Żukowska była z nami.
9: Dziękuję bardzo.
8: Dziękuję pani poseł. Teraz informacja, po informacjach profesor Jacek Czaputowicz.
1: Reklama. Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie, bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A gdy kupujesz drzwi z montażem, płacisz minimum 12% taniej. Drzwi wewnętrzne i ościeżnice w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
10: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
11: Volkswagen. Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku awokado Hass dojrzałe tylko 4,49 za sztukę przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. A winogrona jasne opakowanie 500 gramów jedynie 4,49 przy zakupie 2. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
12: fresh. Miłość, smak życia, gorące włoskie słońce i tajemnica, która wszystko zmieni. Dawid Ogrodnik, Laura Breszka oraz włoskie gwiazdy Oriana Celentano i Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Dwie rodziny, dwa światy, jedna historia. Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Nowy serial Felicita. Oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i w TVP VOD.
13: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista kilogram. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: W Carrefourze ostatni dzwonek na szkolne okazje. 3 plus 3 gratis na artykuły piśmiennicze, zeszyty i artykuły do prac plastycznych z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Tylko od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
15: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
16: A jaki jest twój powód, by zaszczepić się przeciw RSV?
17: Mam 67 lat i chcę zabrać wnuka na ryby.
16: Masz 60 lat lub więcej? Sezon grypowy to również okres wzrostu zakażeń RSV. Szczepisz się na grypę? Możesz zaszczepić się też przeciw RSV podczas jednej wizyty. W przypadku RSV nie musisz szczepić się co roku. Już dziś porozmawiaj z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką o możliwości szczepień, także tych bezpłatnych, i sprawdź listę aptek szczepiących na www.szczepienieRSV.pl.
18: Mamo! Gotujemy się na bitki?
19: Gotujemy? Od razu dusimy! Delikatniutki schabik z Delikatesów Centrum.
20: Do soboty schab wieprzowy bez kości kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A masło kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
21: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu orzechy prażone, solone, duża paka Sereno, nerkowce i pistacje. Jedynie 15,99 za 300 gramów. Super cena! Netto. Patent na tanie zakupy.
22: Reklama.
23: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 8:01, Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje Tok FM. Tych autorytetów prawniczych, które mówiły, że Maciej Berek powinien wycofać swoją kandydaturę na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, było sporo, mówi przewodnicząca klubu parlamentarnego Lewicy Anna Maria Żukowska. Nie zagłosuje za, dodawała posłanka, odpowiadając na pytanie Jacka Żakowskiego o to, czy zagłosuje przeciw tej kandydaturze. Głosowanie już za nieco ponad godzinę. Polska w geście solidarności z Niemcami przekazała ambasadorowi Rosji kategoryczny protest wobec rosyjskiego terroryzmu państwowego i eskalacji operacji hybrydowych, informuje rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór. W obliczu wrogich działań Federacji Rosyjskiej sojusznicy stoją razem, podkreślił Wewiór. Tymczasem ze względu na ostatnie rosyjskie prowokacje i akty agresji, Polska poszerzy ochronę swojej przestrzeni powietrznej poprzez zwiększenie aktywności m.in. samolotów F-16 oraz śmigłowców, twierdzi szef MON-u Władysław Kośniak-Kamysz. Ostatnie tygodnie pokazały, że prowokacje ze strony Rosji przybierają różne formy i niosą zagrożenie w miejscach, które do tej pory uważane były za bezpieczne, dodawał wicepremier. I jeszcze ważna wiadomość dla kierowców. Zakończyły się utrudnienia na autostradzie A1 w rejonie Stobiecka Szlacheckiego, gdzie w nocy zderzyły się bus i auto ciężarowe. Zginęła jedna osoba, a dwie zostały ranne. Busem podróżowało w sumie 7 osób. Od 18 stopni na północy do 25 na południu, przeważnie w Polsce dziś około 21, może przelotnie padać w całym kraju.
23: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
8: Witam ponownie, Jacek Żakowski, to jest piątkowy poranek w Tok FM, teraz prawie 3 minuty po 8:00 i jest już z nami profesor Jacek Czaputowicz, były minister spraw zagranicznych. Dzień dobry panie profesorze.
24: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
8: Nie zgadzamy się na bezkarne testowanie naszych granic i wrogie działania na naszych terytoriach, nie ma zgody na podpalenie, ataki na kolej. Na kolejne morderstwa i prowokacje. To twarde słowa polskiego ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego, wicepremiera przy okazji. No a ta niezgoda, no to są, powiedziałbym, takie już absolutnie ponadstandardowe działania Rosji na terenie Polski i innych państw NATO. A ta niezgoda wyraża się tak, jakby coś niemiłego powiedział prezydent Putin o prezydencie Nawrockim. Znaczy, zaprasza się ambasadora do MSZ-u, albo Niemcy likwidują Dom Kultury w Berlinie. To oczywiście jest nieprzyjemne, to psuje stosunki, ale ta dysproporcja między tymi płonącymi fabrykami, uzbrojonymi dronami na naszych lotniskach, ruskimi dronami i tak dalej. A reakcją wydaje się, no mówiąc dla mnie, radykalna. Czy my naprawdę nie mamy innych narzędzi oddziaływania na Rosję?
24: No, te drony uzbrojone były nie na terytorium, przynajmniej to w ostatnim okresie, ta sprawa się toczy w tych dniach, nie na terytorium Polski, a na terytorium Niemiec. I ja uważam, że dobrze, że Polska wykazała solidarność z Niemcami. Wezwała ambasadora, przecież to był znak wsparcia dla Niemiec. Niemcy podjęły moim zdaniem zdecydowane działania, bo przecież zamknęły konsulat w Bonn. To jest bardzo taki poważny gest dyplomatyczny. Zamknęły Dom Kultury Rosyjski w Berlinie, ale też no, poniosły duże konsekwencje, bo jako retorsję Rosja zamknęła wszystkie instytuty Goethego, więc te stosunki między Niemcami a Rosją bardzo się popsuły. I oczywiście to, że Polska tu stoi po stronie Niemiec i też wspiera, to jest bardzo właściwe zachowanie.
8: No tak, tak, tak. Ja się z tym zgadzam, ale myślę o tych płonących zakładach zbrojeniowych w Polsce, co do których sprawstwa tych pożarów no w zasadzie nie ma wątpliwości. Jak rozumiem, rząd nie ma wątpliwości. I myślę tak, no to jest już akt agresji bardzo poważnego stopnia, prawda? Zgadza się?
24: No trzeba po prostu zbadać tę sprawę. Są odpowiednie służby, które powinny pociągnąć te osoby do odpowiedzialności, ustalić związki. Przecież Polska już podejmowała wcześniej działania. To akurat jest bardzo poważny gest, ale był jeszcze bardziej poważny atak dronów, na szczęście nieuzbrojonych, rok temu na terytorium Polski. Takie testowanie Polski, wybuch rakiety, próby wysadzenia pociągu. No to wszystko trwa, no żyjemy w takiej sytuacji.
8: No tak, i teraz jak był ten kryzys, bo to mi się kojarzy i zastanawiam się, skąd jest różnica w reakcji. Jak był ten kryzys migracyjny i on osiągnął jakiś apogeum, przekroczył granicę tolerowalności dla polskiego rządu, no to zamknęliśmy na chwilę granicę z Białorusią, prawda? Presja chińska spowodowała, że ten kryzys deeskalował, tak mówiąc bardzo elegancko, tak? Czy to było poważniejsze zagrożenie dla Polski niż to, z czym dziś mamy do czynienia i dlatego ta reakcja nasza była bardziej zdecydowana i bolesna i skuteczna zarazem?
24: No nie wiem, czy ona akurat była skuteczna, bo w końcu granicy żeśmy otworzyli i natomiast...
8: I presji nie ma. Wycieczki do Mińska się skończyły, tak?
24: To prawda, natomiast też było oddziaływanie społeczności międzynarodowej w tej sprawie. Natomiast no dzisiaj jest kontynuacja tego nacisku to działaniami hybrydowymi ze strony Rosji także na Polskę. Przede wszystkim zagrożone są państwa bałtyckie. Te, co widzimy te informacje dotyczące wizyty szefa wywiadu amerykańskiego. On jechał z Rygi, wypowiedzi prezydenta Litwy Także to no jesteśmy tu blisko tego teatru, musimy reagować.
8: Nie wiemy, czy jak bardzo blisko, bo pan Błaszczak mówi, że polscy żołnierze to mają bronić tylko Polski.
24: No nie, on tak tego nie powiedział. Przede wszystkim Polski, ale też nie wykluczył i na pewno nie powiedział, że nie będziemy realizować...
8: No tak to zostało zrozumiane dość powszechnie.
24: Zostało tak zinterpretowane, że możemy podważać artykuł 5, natomiast przyjrzałem się tej wypowiedzi i nie było takich sugestii. Oczywiście to jest bardzo skomplikowana sprawa, bo wyobraźmy sobie rzeczywiście atak Rosji na Litwę, no i tam społeczność międzynarodowa, NATO jest zaangażowane. Przede wszystkim tam jest brygada, jeszcze nie w pełnym składzie, ale niemiecka. Oni poza Litwinami będą musieli bronić terytorium. Później z odsieczą przychodzą wojska natowskie, całe dowództwo jest w rękach NATO i w tej pierwszej grupie te wszystkie plany są znane, te role są rozpisane, tam musi pójść wsparcie ze strony Polski i Stanów Zjednoczonych przez terytorium Polski, wojska stacjonujące na terenie Niemiec. Więc my jesteśmy uwzględnieni w tej logice NATO do działania, a poza tym Polska ma obowiązek...
8: Teraz pan opowiada plan, który mamy, jak rozumiem. Nie jakąś ogólną ideę.
24: To nie jest coś do dyskutowania, tylko jest pewien tu automat. Jest pewien automat. Jest poza tym w Orzeszu grupa batalionowa natowska. Z państwem ramowym są Stany Zjednoczone i polskie wojska przy granicy, które mają bronić przesmyku suwalskiego. I to jest coś, co jest automatem. I to, co pan minister Błaszczak mówił, że tu trzeba też patrzeć na reakcję Stanów Zjednoczonych, bo to jest to główne państwo, które jest zaangażowane i w Orzeszu i tak dalej. No myślę, że to są te kwestie automatyczne, ale nie ma na razie takiego zagrożenia, takiego scenariusza, żeby na to musiało uruchomić tego typu działania. Jestem spokojny o to, czy w ogóle jest rozważana kwestia udziału w takiej operacji, bo gdyby państwo odmówiło udziału, no to wówczas znaczy, no, jakby niejako wystąpiło z NATO i to byłoby bardzo poważne. Natomiast ja takich głosów nie widzę. My nie mamy tu za bardzo możliwości. I to jest słuszna uwaga, bo na ile te gwarancje NATO są wiarygodne dla państw bałtyckich. Według mnie to jest słuszna uwaga, dużo zależy od Stanów Zjednoczonych, które pełnią dowództwo też w poznaniu sił lądowych, one będą decydować. My jesteśmy
8: czyli
24: w tej całej grupie.
8: Czy to Trump będzie decydował, czy bronimy Litwy?
24: Będzie decydować NATO, natomiast ono na pewno uwzględni stanowisko Stanów Zjednoczonych. Wydaje mi się, że nie jest możliwe, żeby NATO podjęło decyzję o działaniu militarnym, gdy Stany Zjednoczone powiedzą, że nie będą w tym uczestniczyć.
8: Naprawdę?
24: Tak, w sobie. Tak, no uważam, że nie jest to możliwe, dlatego że te państwa nie będą ponosić takiego ryzyka i nie mają tych sił.
8: Jeżeli Trump stanie lewą nogą, prezydent Donald Trump stanie lewą nogą i powie nie, tamta Litwa, to w ogóle, siedźcie chłopaki w koszarach, to my też nie udzielimy Litwie pomocy? Nie wyślemy tam polskich żołnierzy?
24: My, nie wiem, ja tego nie chcę rozważać. Ja mówię, że dowództwo NATO będzie miało bardzo duże wątpliwości, dlatego zresztą tam generał amerykański jest na czele, to wszystko jest zintegrowane, no tak dalej. I w związku z tym, powtórzę, jest prawdopodobne, że operacji natowskiej nie będzie. I teraz...
8: Czyli właściwie to NATO nie istnieje, tak? Z tego, co
24: nie, nie, nie. Ja powiedziałem, gdyby uznały. Ja nie twierdzę, że uznają. Ja uważam, że Stany Zjednoczone są filarem NATO.
8: A Niemcy nie będą bronić. A Niemcy nie będą bronili tej swojej grupy batalionowej, która jest na Litwie?
24: No, jest dobre pytanie do nich przy takim scenariuszu.
8: Albo do profesora Czaputowicza.
24: Mi się wydaje, że brakowałoby wojskom NATO bez Stanów Zjednoczonych kluczowych elementów całości sił zbrojnych, żeby prowadzić skuteczne operacje, a to wywiadu, a to tego, a to transportu, a to tak dalej. Bo to jest tak, jak się wyjmie coś z pucli, no to już nie działa ta układanka. Ale my mówimy o jakimś takim scenariuszu zupełnie teoretycznym. Ja tylko pokazuję o znaczeniu Stanów Zjednoczonych w tym wszystkim. I raczej nie ma takiego zagrożenia. No, to jest bardzo trudny scenariusz. Przecież Stany Zjednoczone są filarem NATO. To są takie głosy, były takie głosy, że no, Europa powinna zbudować niezależne zdolności, ale tego nie ma. Tego nie ma. No, ja wątpię, czy na przykład wojska francuskie by się tam z bronią jądrową pojawiły i tak dalej. Po prostu no, i Polska słusznie zrobiła w ostatnich miesiącach ten znaczny zwrot. Zostawiliśmy wszystko, co dotyczy Europy i domagamy się, chcemy, walczymy o to, żeby tu były wojska amerykańskie i tak dalej.
8: No ale jak one zostaną w koszarach, bo Trump wstał lewą nogą, to po co nam te wojska?
24: To nie
8: jeżeli
24: o,
8: pan nie mniła, wyrośliśmy oboje, w podobnym wieku, obaj wyrośliśmy w takim przekonaniu, że ci Amerykanie są gwarantem wszystkiego. Kilkadziesiąt lat naszego życia. I teraz nagle pojawia się ta opcja, a może nie?
24: Panie redaktorze, pan trochę deprecjonuje to, co mówimy, mówiąc, personalizując to, że prezydent Stanów Zjednoczonych, który jest Donald Trump, stanie lewą nogą. To być może scenariusz jest na kolejnego prezydenta. Tu chodzi o pewne interesy amerykańskie. Ja nie sądzę, że do tego dojdzie. Naszym gwarantem jest w ogóle obecność amerykańska, sojusz ze Stanami Zjednoczonymi. No, Stany Zjednoczone też będą dążyć do porozumienia z Rosją dotyczącego zakończenia wojny na Ukrainie. Zobaczymy, jak to będzie. No, sama Rosja nie zaatakuje
8: Litwy?
24: Nie zaatakuje Litwy, jeżeli będzie pewna, że no tu przyjdzie ta odsiecz natowska. Poza tym Rosja teraz też dąży do jakichś stosunków międzynarodowych, między innymi ze Stanami Zjednoczonymi. W związku z tym ten scenariusz no, nie jest realny w najbliższym czasie, chociaż oczywiście tych prowokacji, no, mam na myśli działań zbrojnych, otwartych konflikt, wojna kinetyczna z państwami NATO ze strony Rosji. Raczej i to są głosy uspokajające między innymi właśnie prezydenta Litwy po tych ostatnich konsultacjach szefa CIA. Więc no, zobaczymy.
8: No tak, widzicie państwo minę ministra Czaputowicza, na YouTubie widzicie i na naszej stronie www widzicie. Ona nie jest bardzo pewna, ale dobrze, że nas pan uspokaja. Ja też mam wrażenie, że chyba poczuliśmy się trochę bezpieczniej, jak przeczytałem wczoraj informację o tym, że Norwegia zdecydowała się zająć na życzenie Naftohazu, który ma zasądzone odszkodowanie od Rosjan. Przeszło 4 miliardy dolarów za instalacje gazowe na Krymie. I Norwegia na to życzenie zdecydowała się zająć rosyjski statek na Svalbardzie. To jest, są te takie wyspy na północy, ten region Norwegii na północy, gdzie Rosjanie prowadzą, zgodnie z traktatem svalbardzkim, prowadzą wydobycie węgla między innymi. Ten statek oczywiście zdaniem Norwegów pełnił też funkcje szpiegowskie. Przewoził zielone ludziki. Rosjanie twierdzą, że to byli artyści na pokładzie tego statku. No tacy pewnie artyści jak na Krymie. Czyli Norwegia poczuła się pewnie, jakby dała, no ryknęła, można powiedzieć. Czy ja to odbieram jako znak, że agresja rosyjska jest mało prawdopodobna i że zaczynamy porządkować sprawy, a pan?
24: Ja uważam, że to bardzo dobre działanie, dlatego że nie dotyczy tylko retoryki, bo w Polsce pan tutaj cytaty przywoływał polskiego ministra, to jesteśmy
8: słowa twardzi.
24: W retoryce jesteśmy na pierwszym miejscu. Natomiast to jest konkretne działanie, to znaczy no, zajęcie jakiegoś mienia, niby zgodnie z orzeczeniem sądów. Zobaczymy, ale o to chodzi, żeby te sankcje były skuteczne, żeby ten instrument oddziaływania na Rosję spełniał swoją rolę. To znaczy w tych kalkulacjach co do przyszłości działań zbrojnych, Rosja musi widzieć, że to jest realne ryzyko pewnych strat ekonomicznych, prestiżowych, finansowych i, no, i pewnego ograniczenia możliwości rozwoju. No, jeżeli to pójdzie w tym kierunku, że inne państwo też będą korzystać z tego orzeczenia i rekwirować mienie,
8: powinniśmy to robić?
24: A to trudno mi powiedzieć, bo to trzeba dokładny przykład. Myślę, że Polska by się obawiała, że jest za blisko Rosji, za duże ryzyko. No Norwegia jest pewnie ma większe uzasadnienie co do tego. Także no zobaczymy. My powinniśmy na pewno
8: wspierać te działania. Może ma mocniejszy charakter Norwegia.
24: I się do tego przy... Ja myślę, że no nie, no my też działamy bardzo tu radykalnie. Jesteśmy, powiedziałem o tej retoryce, ale nie tylko. Przecież to zamknęliśmy, przypomniał to minister Sikorski, konsulaty rosyjskie. No tak. Podejmujemy działania. No to co jest...
8: symbolicznej, bardzo
24: ale
8: istotne
24: chcę
8: działanie.
24: Zwrócić uwagę na jeszcze jedną różnicę. No, jednak Polska no, wyłączyła się z tego zaangażowania za granicą. Myślę o rządzie. Nie będziemy w tej misji stabilizacyjnej na Ukrainie, jeżeli do tego dojdzie. Czyli nasza polityka jest bardziej ochrony terytorium naszego niż zaangażowania dalej. Oczywiście Ukraina to nie jest w NATO, tak jak Litwa, no ale to jest jakby różnica między nami a Norwegią.
8: Jacek Czaputowicz, były minister spraw zagranicznych, był z nami. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Teraz informacja, a za chwilę komentarz.
0: Autopromocja.
4: Jedni mówią, że Morawiecki zawinił nie tyle wobec partii, co wobec Polski, a drudzy, że wychodzą z PiSu dla Polski, no więc fajnie byłoby, panowie, gdybyście nie mieszali do tej swojej walki o władzę Polski, żebyście sobie nie wycierali polską gębę przy każdej nadarzającej się okazji, bo Polska jednak jest czymś większym.
5: Zapraszamy gorąco na nasz polityczny podcast Dzieje się.
6: Analizujemy, komentujemy i informujemy.
4: Oglądajcie nas na YouTubie i słuchajcie w aplikacji TOG FM.
6: Co piątek o 17.
4: Dzieje się.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
22: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflof.

0: kg oraz mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 g 5,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 9,99 za kilogram. Biedronka.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Minęła 8.21. Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. Dobrze, że Polska wykazała solidarność z Niemcami, mówił w poranku TOK FM były szef MSZ-u profesor Jacek Czaputowicz. Te stosunki między Rosją a Niemcami bardzo się popsuły. To, że Polska popiera tutaj Niemcy, to jest właściwe zachowanie, dodawał gość Jacka Żakowskiego. Państwo z roku na rok wydaje coraz więcej na utrzymanie administracji, wojska, policji i sądów. W ciągu dekady rachunek za wynagrodzenia niemal się potroił, pisze Rzeczpospolita. Teraz jednak według gazety przyszedł czas oszczędności i nieco mniejsze podwyżki. Plan wydatków na wynagrodzenia w przyszłym roku jest szczuplejszy. Z portali społecznościowych korzysta 73% Polaków, wynika z badania Ibris. Dominują ludzie młodzi oraz wyborcy. Razem Grzegorza Brauna i Koalicji Obywatelskiej. Starsi chętniej zaś dzielą się w sieci swoją codziennością i wierzą zawartym tam informacjom. W TOK FM czas teraz na sport.
4: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Polskie siatkarki w półfinale Mistrzostw Europy. Biało-czerwone są wciąż niepokonane w turnieju, a wczoraj wygrały w ćwierćfinale w Stambule z Holandią 3-1. Mówi przyjmująca Paulina Damaskę.
5: Taka adrenalinka, tyle emocji i byłam w różnych stanach, ale myślę, że to było pierwsze spotkanie, w którym rzeczywiście byłam też zestresowana, a końcówka, no myślę, że przyniosła nam tyle emocji, tyle euforii jak naszym kibicom, a może nawet więcej, bo ja jakbym stała w kwadracie, to chyba bym zeszła już pod koniec.
4: Jutro finał nasz zespół zagra z głównymi faworytkami do złota Włoszkami. W drugim półfinale Serbia zmierzy się z Turcją. Iga Świątek dzielnie niesie na barkach oczekiwania i nadzieje polskich kibiców na dobry wynik w US Open. W swoim drugim meczu turniejowa ósemka pokonała Nadię Podorowską z Argentyny do 3-2. Jutro w trzeciej rundzie rywalką Świątek będzie Marii Bouskowa z Czech. Występ w singlu był rozczarowujący dla Magdalinet i Mai Chwanińskiej, ale za to grając ze sobą po raz pierwszy w karierze awansowały do drugiej rundy debla. Wczoraj pokonały rozstawione z numerem 5 Chinkę Haniu Guo i francuskę Christine Mladenowicz 6-7-6-4-6-4. Znamy już prawie komplet zespołów, które zagrają w drugiej rundzie piłkarskiego Pucharu Polski. Ostatniego uczestnika wyłoni 15 września mecz drugiego zespołu Widzewa Łódź z Polonią Bytom. Wczoraj odpadły dwa kolejne kluby z ekstraklasy. Wieczysta Kraków przegrała w Świdniku z Awią 1-3, a Bogoń Szczecin we Wrocławiu ze Śląskiem 1-2. A w ekstraklasie mamy nowego lidera. Został nim Lech Poznań po tym, jak w zaległym meczu pokonał Jagiellonię Białystok 2-1. To był intensywny mecz, mówi trener Jagi Adrian Siemieniec.
6: Wygraliśmy dobre spotkanie, chcę powiedzieć bardzo dobre, bo to był generalnie mecz dwóch dobrych bądź bardzo dobrych zespołów, bardzo taktyczny, bardzo jakościowy, taki, w którym może nie było nie wiadomo jak dużo czystych sytuacji dla dwóch zespołów, no ale wynikało to z jakości zarówno takiej indywidualnej, jak i zespołowej.
4: Lech o punkty wyprzedza Legię Warszawa i Górnika Zabrze, który wczoraj w Częstochowie wygrał z Rakowem 2-1. Jeszcze ogromny pech polskiego piłkarza, który liczył na powołanie do reprezentacji. Obrońca Lons, Maik Nawrocki, zerwał więzadło krzyżowe i czeka go bardzo długa przerwa.
3: Trochę słońca będzie pojawiać się na niebie, choć będzie też padało. 18 stopni w Gdańsku i Suwałkach, 21 w Warszawie i Lublinie, do 25 we Wrocławiu i Krakowie.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: Witam ponownie, Jacek Żakowski, to jest piątkowy program w TOK FM, teraz 25 minut po 8 i przechodzimy do spotkania komentatorów. Wiktoria Bieliaszyn, Gazeta Wyborcza, Michał Tomasik, Polityka, Uniwersytet Civitas i prowadzący niedzielny poranek w TOK FM i Kuba Wygnański, Stocznia. Witam Was gorąco.
8: Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
7: Tak, no, totalizator na porządek. Berek przejdzie czy nie przejdzie?
9: Nie przejdzie.
7: Wiktoria?
8: No, zgadzam się w takim razie, nie przejdzie.
7: Kuba?
10: No ja podążam za tym, ale nie mam pojęcia.
7: Aha.
9: Ja też nie mam pojęcia.
10: Na tym, że to jest klasycznie tragiczna sytuacja, że każde rozwiązanie jest złe i nie jest o dobrych i złych ludziach, tylko o tym, że każdy wynik jest tutaj niedobry.
7: No tak, w niedobrej sytuacji czasem nie ma dobrych rozwiązań. Czyli skłaniamy się ku temu, że nie przejdzie. Ja się wstrzymuję od głosu, ale to wystarczy, jeżeli trzeba bezwzględnej większości, to jest jak głos przeciw. No dobrze, a weto prezydenckie w sprawie kryptowalut odrzucą czy nie odrzucą?
1: Odrzucą.
7: Odrzucą.
1: Nie odrzucą.
7: Nie odrzucą.
1: Nie odrzucą.
7: Wiktoria?
8: Nie wiem.
10: O, ja też tym razem wobec tego wstrzymuję się od głosu. Ale to nie będzie ciekawa audycja, już czuję.
7: Dobrze, ale zobaczcie, szybko załatwiamy jazdę obowiązkową i z tego jestem
1: podatki
7: dumny.
1: Podatki obniżać, nie podwyższać.
7: Podatki nie podwyższać.
1: Podwyższać.
7: Podwyższać.
1: Podwyższać.
7: Dobrze, zamykamy ten temat, bo źle Michał odpowiada, więc musimy zmienić temat. I teraz bardzo, bardzo poważnie. Wiecie co? Prawdę mówiąc, to, że Rosja przeszła do takiej fazy aktywnego sabotażu w państwach NATO, Unii Europejskiej, w tym w Polsce, w Niemczech i tak dalej, to mnie bardzo nie zaskoczyło. Natomiast zaskakuje mnie i dziwi taka bardzo spokojna reakcja polityków. To znaczy minister Sikorski co prawda mówi bardzo twarde słowa, że to nieakceptowalne, coś tam, nie ma zgody. No ale zamknięcie Domu Kultury jest aktem symbolicznym, dobrze odpowiadającym na przykład na tam wszystko, no, aresztowanie jakiegoś obywatela przez takie państwo, czy coś takiego. No nie jest bardzo bolesne, umówmy się, ani zamknięcie nie jest równie bolesne jak uzbrojone drony latające po lotniskach i płonące fabryki uzbrojenia. A mam wrażenie, że politycy próbują jakoś tych takich spokojnych, starych metod. Słusznie czy niesłusznie są tacy spokojni, Wiktoria?
8: Niesłusznie. Mam wrażenie, że i nie mówię tutaj tylko o Polsce, bo akurat jeżeli chodzi właśnie choćby o oświadczenia ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego, to one są jak najbardziej na miejscu i są bardzo...
7: Werbalnie są naprawdę.
8: Powiedziałabym, są mocne, są trzeźwe, są potrzebne. Natomiast i jeżeli chodzi o Polskę, ale przede wszystkim bardziej nawet mam dzisiaj na myśli Zachód, to mam wrażenie, że na Zachodzie w dalszym ciągu dominuje takie poczucie, że to nie jest nasza wojna, że my nie jesteśmy w stanie wojny z Rosją. To jest myśl komfortowa.
7: No jakby wywaliło w powietrze ten samolot na lotnisku w Lipsku. To by już była nasza wojna, czy nie?
1: No nie, bo ukraiński samolot.
8: To jest myśl komfortowa, takie poczucie, że to nas nie dotyczy, że coś tam się dzieje w Ukrainie, my jedynie Ukrainę wspomagamy. I ja rozmawiając z różnymi ekspertami zawsze słyszę, że dopóki wszyscy nie zdamy sobie sprawy z tego, że, bo Rosja z nami wojnę już prowadzi i robi to i prowadzi ją oficjalnie. To, że nie ma rosyjskich czołgów, to nie znaczy, że nie ma różnych działań wojennych podprogowych.
7: Epoka czołgów się kończy, prawda?
8: Tak. I bardzo trudno jest stawiać czoła zagrożeniu, stawiać mu opór, jeżeli tak naprawdę nie uznaje się, że ono rzeczywiście wisi nad nami i jest coraz mocniejsze. Te chmury gęstnieją.
7: Michał?
1: Ja widzę dwa problemy. Pierwszy jest taki, że państwa Unii Europejskiej nie są w stanie odpowiedzieć tak spektakularnie, agresywnie i brutalnie jak państwa autorytarne, jak państwa takie jak Rosja, nawet takie jak Stany Zjednoczone.
7: Mega skutecznie odpowiedzieliśmy przecież na kryzys migracyjny. Po dłuższym czasie zamknęliśmy granicę, przyjechał jeden Chińczyk do Mińska i do Moskwy, załatwił sprawę, skończyła się presja migracyjna.
1: Ale jak nam się to nie podobało, że ta granica, że tam powstał mur i złamaliśmy własne zasady.
7: No tak, ale zamknięcie, ja mówię o zamknięcie przejścia granicznego, prawda, kolejowego i drogowego. To zadziałało po prostu.
1: Znaczy ja rozumiem intencje w twoim pytaniu, że robimy za mało, ale ja się zastanawiam, co możemy zrobić innego. To znaczy nie odpowiemy aktami sabotażu.
7: No nie,
1: Nie odpowiemy atakiem. Jedyne, co możemy robić, no to próbować odpowiadać albo sprytnie, albo symbolicznie. Tylko czy to będzie satysfakcjonujące? A druga sprawa jest taka, że chyba Rosja doskonale wie, kiedy uderzać w ten sposób, bo i w Polsce, i w Niemczech, i w wielu innych krajach te nastroje są teraz takie, że jak mamy odpowiedzieć? Coraz powszechniejsze są trochę to, o czym mówiła Wiktoria. Te głosy nawet już nie, że to nie jest nasza wojna, tylko dlaczego wciągacie nas do tej wojny? To jest adres kierowany i pod adresem, to jest zarzut kierowany i pod adresem Ukrainy.
7: Czyli nie zamykamy na przykład granicy z Białorusią, dlatego żeby ludzie w Polsce nie mieli pretensji, że się angażujemy w obronę Ukrainy, tak? Z grubsza?
1: Czy że wchodzimy w wojnę z Rosją, bardziej w ten sposób.
10: Mhm. Mhm. Mi się wydaje, że to jest...
7: Kuba Wygnański?
10: Że... No... Zaprosiliśmy jako komentatora, ale pewnie będę mówił oczywistości, ale po pierwsze jedną z nich jest to, że to już ty sam powiedziałeś o tym, że era czołgów się kończy, że to są już, jakby to powiedzieć klauzewicowsko, to nie są te trynitarne wojny, to znaczy one nie mają tak bardzo początku i końca, nie bardzo wiadomo, kto jest aktorem, obydwie strony unikają starcia, że tak powiem, frontalnego, ona się toczy, my ją przegrywamy. Druga, nie znam się na tym, ale no rozumiem, że to są gry eskalacyjne. I teraz rozumiem, że tam każde z tych uczestników ma jakąś po prostu całą, nazwijmy to, skalę działań.
7: Ale nie za dużą.
10: No właśnie, to jest pytanie, kto kogo wyprzedza, w którym momencie, słowa są jeszcze, można mówić, coraz grubsze słowa oczywiście, ale jest pytanie, w którym miejscu być przygotowany na konieczne, nieuchronne prawdopodobnie elementy w tej uwerturze, ale po co ona jest? No ona, rozumiem, jedna jest taka, żeby uczynić to dowód na to, że to nie jest, że to jest kosztowna wojna i nie nasza. Inna jest taka, jeśli przesadzi, że stanie się nasza, w sensie takim, że ludzie poczują dotkliwość tego, więc rozumiem, że strony muszą grać jakiś dziwny, taki bolesny menuet. Pytanie, czy Europa jest w stanie działać synchronicznie? No i jaki jest skutek tego? Bo jeśli rozumiem, że chodzi o to, żeby przygotować i zmiękczyć jakoś opinię publiczną i gotowość, no bo koniec końców to będzie pytanie, kto umiera za Gdańsk, prawda? I na ile ludzie w różnych krajach uznają, że jak przyjdzie co do czego, to gotowi są do tego rodzaju poświęceń. Polska, jak się wydaje, to jest dla mnie bardziej przejmujące, ale w innym sensie niż wystąpienie ministra Sikorskiego jest to, co chyba powiedział były minister Błaszczak na temat zaangażowania polskich żołnierzy, bo trzeba sobie zdawać sprawę, że sztandar z napisem za wolność waszą i naszą z całą pewnością bardziej przysługuje w tej chwili Ukraińcom niż Polakom. I to oni budują swoją tożsamość tak naprawdę na tym, że jakoś tak się umocnili jako ktoś, co stanowi...
7: No tak, Błaszczak chciał takie puścić oko, jak rozumiem, do tych pacyfistycznych nacjonalistów, którzy nie chcą pomagać Ukrainie. Nie, ale też nie powiedział, że prawda nie będzie, bo oczywiście Polski można bronić pod Monte Cassino też, prawda? I w wielu innych, nie broniąc Monte Cassino, ale je zdobywając, też w obronie Polski. Więc to nie było dla mnie takie jasne. Mnie zastanawia co innego. Dlaczego z punktu widzenia tego samego rządu, który mamy dziś, agresja migracyjna stosowana przez Rosję i Białoruś była powodem, dobrym powodem do zastosowania bomby atomowej, czyli zamknięcia przejść granicznych, lądowych przejść granicznych z Białorusią, a wysadzanie fabryk wojskowych, militarnych, czy podpalanie, czy właśnie te drony w Niemczech i tak dalej, to nie jest powód do zastosowania takiej opcji. Czy widzicie tutaj wytłumaczenie, Wiktoria?
8: No ja myślę, że przede wszystkim ten kryzys na granicy, który obserwowaliśmy kilka lat temu, to w ogóle była jeszcze inna sytuacja. To przecież nie było wtedy jeszcze wojny, bo te fale migrantów zaczęły napływać w 2020. Którym pierwszym?
7: Ale które te pierwsze? To chyba w 2014.
8: Nie, chodzi mi o ten potężny kryzys, który...
7: Teraz.
8: Ja mam wrażenie, że problemem Europy, bo nawet nie
1: jeszcze
8: tyle
1: przed
8: Zachodu,
1: pandemią.
8: Tak, ale problemem Europy jest to, że ona w dalszym ciągu z jakiegoś powodu, dla mnie nie do końca zrozumiałego, bo w końcu jesteśmy w piątym roku dużej wojny, próbuje jakoś tak rozmawiać, czy tam ogólnie działać względem Rosji tak, jakby działała względem jakiegoś nie partnera, ale powiedzmy kogoś, kto funkcjonuje bardzo podobnie i myśli podobnie. Czyli no, my mamy jakieś wartości, jakieś zasady, trzeba próbować rozmawiać, nie można eskalować, a tymczasem Rosja rozmawia z nami z pozycji bandyty, dla którego zasady się nie liczą i jedynie można te granice, znaczy bardziej Putin patrzy, jak można te granice rozszerzyć i na co może sobie jeszcze pozwolić. On testuje, co jeszcze

0: Autopromocja.
1: W najbliższej audycji Wspólna Sobota
2: wybierzemy się w Lubuskie, gdzie zaczyna się winobranie.
1: Opowiemy o zbliżającej się kijowskiej premierze spektaklu Grzegorza Jarzyny.
2: I zadamy fundamentalne pytanie, dawać czy nie dawać napiwki.
1: Anna Sobańda, Rafał Turowski. Do usłyszenia w sobotę o 10.
0: Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
3: Reklama.
4: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
5: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5 plus 2 albo 10 plus 5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2 plus 2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od czwartku. Mleko 3,2% UHT Mleko Vita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni 1,49 zł. Cena poza promocją 3,30. Teraz tylko 99 groszy za opakowanie przy zakupie 6. A wszystkie produkty chemiczne do zmywania. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
7: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
1: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
2: Lidl, to się opłaca.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Reklama.
9: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: Minęła 8.40, Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informację TOK FM. Po atakach dronowych Rosji na Niemcy nasz kraj wykazał solidarność z naszym zachodnim sąsiadem. Ocenił w poranku TOK FM były minister spraw zagranicznych profesor Jacek Czaputowicz. Dodał, że to bardzo właściwe zachowanie Polski.
11: Wezwał ambasadora, przecież to był znak wsparcia dla Niemiec. Niemcy podjęły moim zdaniem zdecydowane działania, bo przecież zamknęły konsulat w Bonn. To jest bardzo taki poważny gest dyplomatyczny. Zamknęły Dom Kultury Rosji w Berlinie, ale też poniosły duże konsekwencje, bo jako retorsję Rosja zamknęła wszystkie instytuty Goethego, więc te stosunki między Niemcami a Rosją bardzo się popsuły.
10: Po ataku dronów na lotnisko w Lipsku prokuratorzy zidentyfikowali

0: aresztowali dwóch podejrzanych. Jeden z nich to obywatel Rosji z paszportem łotewskim, a drugi to Białorusin z paszportem rosyjskim. Giełda Zonda Krypto mogła być trwale niewypłacalna już pod koniec 2022 roku. Wynika z ustaleń estońskiego syndyka. Przez kolejne 3 lata przyjmowała jednak wpłaty klientów, podają dziś TVN24 i WP. Estoński sąd wydał decyzję o upadłości spółki BB Trade Estonia, operatora giełdy Zonda Krypto, wyznaczył też dla niej syndyka. Zarządca tymczasowy ustalił majątek giełdy na około 167 tysięcy euro, a jej zobowiązania na co najmniej 2,5 tysiąca. Razy więcej. Tymczasem w sprawie Zonda Krypto i w sprawie zaginięcia twórcy giełdy BitBay Sylwestra Suszka są wnioski do sądu o tymczasowe aresztowanie 3 osób. Podejrzani nie przyznają się do winy, ale złożyli wyjaśnienia, mówi prokurator Anna Adamiak.
1: Prokurator, oceniając materiał dowodowy i treść złożonych wyjaśnień, uznał, że jedynym właściwym środkiem zapobiegawczym, który de facto zabezpieczy postępowanie przygotowawcze, to jest tymczasowe aresztowanie.
0: Zatrzymanym może grozić nawet 10 lat więzienia. Nepalskie służby ratownicze uwolniły 2 robotników, którzy przez 9 dni byli uwięzieni w tunelu hydroelektrowni po katastrofalnej powodzi na granicy Nepalu z Tybetem. Obaj uratowani trafili na obserwację lekarską. Straty materialne po kataklizmie szacowane są w Nepalu na ponad 2,5 miliarda dolarów. Ukraińska koszykarka Kateryna Kowalowa opuściła drużynę Louisiana State University po tym, jak władze uczelni zdecydowały się zatrudnić Rosjankę Annę Minajewą. Wojna nie jest dla mnie czymś odległym ani abstrakcyjnym. Bliscy mi ludzie zginęli i zostali ranni w rosyjskich atakach, a miejsca, w których dorastałam i zaczynałam grać w koszykówkę, zostały zniszczone wskutek ataków rakietowych, napisała Kowalowa w sieci. Najwięcej przejaśnień w południowej połowie kraju, na pozostałym obszarze przewaga chmur i miejscami przelotny deszcz. Na wybrzeżu również lokalnie burze. Na termometrach w ciągu dnia od 17 stopni na północnym wschodzie i wybrzeżu, przez 22 w centrum, do 26 na południowym zachodzie.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: Witam ponownie, Jacek Żakowski, to jest piątkowy poranek w TOK FM, 43 minuty po 8:00. W tej chwili wracamy do rozmowy komentatorów. Wiktoria Bieliaszyn, Michał Tomasik i Kuba Wygnański są z nami. Ostatnie tygodnie pokazały, że prowokacje ze strony Rosji przybierają różne formy i niosą zagrożenia w miejscach, które do tej pory uważane były za bezpieczne. W związku z tym na znacznym terytorium Polski od 10 września co najmniej do 9 grudnia 26 roku będzie obowiązywał zakaz lotów od poziomu ziemi do wysokości 3 km. Czyli koniec z dronami, mówiąc krótko, głównie z dronami, ale też lotnictwo takie prywatne jest tym oczywiście objęte. To informacja od ministra Kosiniaka-Kamysza na X-ie. Chciałbym, żebyśmy... Bo to jest jakiś istotny ruch. Mam wrażenie, że bez względu na to, jak oceniamy działania rządu, no to jest znak, że nasza ochrona, nasze bezpieczeństwo jest zdaniem władz jakoś istotnie zagrożone, prawda? Bo jednak ten ruch dronowy na przykład jest bardzo teraz codziennością. Wiktoria, jak ci się wydaje, na ile ta sytuacja rzeczywiście jest poważna i trwała?
4: Myślę, że właściwie teraz musimy liczyć się z tym, że różnego rodzaju działań dywersyjnych, działań hybrydowych ze strony Rosji będzie coraz więcej. Putin wyraźnie dąży do eskalacji, to zarówno w Ukrainie, jak i w państwach członkowskich NATO. Jakby o tym, że ta wojna hybrydowa będzie się nasilać, to wiemy właściwie, bo ona trwa cały czas. To trzeba sobie powiedzieć, że to nie jest żadne nowe zjawisko.
3: Trwa też 2 lata temu, ale teraz zaczęli zabijać w Polsce ludzi, prawda?
4: Tak, właśnie zabójstwa polityczne, różnego rodzaju otrucia, zastraszanie, działania propagandowe, działania dywersyjne, napaści, jakby powodowanie, że właśnie w sztuczny sposób migranci będą przyjeżdżać, przybywać i tym samym tworzyć problem na granicach. To jest to, czego my musimy się spodziewać. Oczywiście już pomijam oczywiste kwestie, takie jak drony i może jakaś rakieta znowu zabłądzi. No i cele są bardzo oczywiste. O co chodzi Putinowi? Chodzi o to, żeby zastraszyć Europejczyków, żeby zniechęcić ich do pomagania Ukrainie, ale też, bo zauważam tutaj, że bardzo często odpowiedzialni, znaczy wykonawcami tych różnego rodzaju dywersji są obywatele Ukrainy. I to nie jest przypadek. Rosjanie celowo werbują właśnie obywateli Ukrainy, bo później jak w nagłówkach mediów się pokaże tytuł, że Ukrainiec, nie wiem, rozszerzył tory albo podłożył ładunek wybuchowy gdzieś tam, no to automatycznie w oczach europejskiego społeczeństwa mamy do czynienia ze wzrostem niechęci do Ukraińców i oskarżanie ich o to, że no, oni tutaj doprowadzają
3: u nas. Poczułem ulgę, jak usłyszałem, że we Frankfurcie tamto podpalenie to Bułgarzy.
4: Tak, tak, że ale no właśnie wykorzystywać można wszystkich i ta werbowka po rosyjsku, ta rekrutacja, ona rzeczywiście ma miejsce i o ile wcześniej widzieliśmy, że jest coraz więcej agentów jednorazowych, oni nadal są, ale teraz Rosjanie zaczynają już przywracać agentów wysoko wyspecjalizowanych. To znaczy, jeżeli chodzi o dywersje na lotniskach i tak dalej, ataki dronów,
3: to już profesjonaliści.
4: Coraz częściej tak, to muszą być osoby przygotowane, więc nie trzeba być takim spokojnym, jak może byliśmy wcześniej, bo sobie tłumaczyliśmy, że jacyś niedoświadczeni ludzie, komuś się uda, częściej się nie uda. Teraz widzimy, że agenci przygotowani do tego rodzaju brudnej roboty, oni wracają.
3: No, składy broni w Niemczech i tak dalej, to już zaczyna wyglądać naprawdę, naprawdę poważnie. Kuba, ale jak my się przed tym próbujemy zabezpieczyć? Bo ty jesteś ekspertem od społeczeństwa obywatelskiego zwłaszcza. Przepraszam, że zaprosiłem cię dziś jako komentatora, a nie jako gościa eksperta. Jak my jesteśmy na to przygotowani?
5: No myślę, że to jest bardzo ważne pomyśleć w tym wszystkim o społeczeństwie obywatelskim, bo w takich czasach, kiedy społeczeństwa się będą militaryzować, to często jest uważane, że całe to społeczeństwo obywatelskie, te organizacje, to marudzenie, oczywiście biorę wielki cudzysłów, to raczej nas po prostu osłabia. Teraz jest pytanie, jak w takim świecie, tak jak on teraz wygląda, uznać ten organiczny, innowacyjny, dziwny, czasami odmienny niż planowaliśmy rodzaj działania ze strony organizacji społecznych i obywateli jako fragment siły, a nie fragment słabości. Tym bardziej rzeczy, o których tutaj mówimy, no my nie odpowiemy symetrycznym, znaczy nie kategorią miecz za miecz, znaczy nie będziemy dokonywać zabójstw politycznych, sabotażu na cywilnych lotniskach i tak dalej. Więc co nam pozostaje? Zostaje nam raczej tarcza i szczepienie. Jakbyś mnie zapytał o to, to jest bardzo ważne, bo to tak jak tutaj, bo pani Wiktoria o tym mówiła, że to akurat Ukrainie. Znaczy, co dzieje się później w naszej głowie? Bo nawet wprowadzenie zakazu dronów nie jest bolesne dla Rosjan, tylko dla nas tak naprawdę. I wydaje mi się, że w tej chwili może o tym nie wiemy, ale poza tym, że Polska wydaje naprawdę bardzo dużo, bo tam nie wiem, rocznie 180 miliardów na zakup uzbrojenia jako takiego, jest taki program, o którym mało osób wie, na mocy tej samej ustawy. Jest tak, że co roku 0,3 PKB przeznaczane jest na tak zwany program ochrony ludności i obrony cywilnej. To jest bardzo ważne, bo niedalej jak tydzień temu
3: konsultacje.
5: Nie ukrywam, że tego, on dotyczy, uwaga, około 20 miliardów złotych rocznie, więc to, i to są pieniądze nasze, nie są spożyczki, to są ogromne pieniądze. Poprzednia jego edycja, bezpośrednio po ustawie, nie była w ogóle konsultowana. Jego celem jest z jednej strony budowanie całej infrastruktury ochronnej, schronów i tak dalej, i tak dalej. I to oczywiście, co się pojawia jako zagadnienie, czy to nam wystarczy, bo być może ta wojna kinetyczna, nie wiem, czy nastąpi, czy nie nastąpi, ale przegrywamy głowę, wojnę, jak to się mówi, między uszami. Mamy tam kisiel,
3: Putin jest w naszych głowach.
5: Różne rzeczy. I tam powoli to trzeba docenić, bo to są dokumenty głównie MSWiA, pojawia się taka, po raz pierwszy, są pod wpływem organizacji głównie, poza klasyczną kategorią, na ile sposobów można umrzeć, bo to jest wojskowa kategoria, tak zwane six ways to die, no to pojawi się już takie myślenie, że być może to największe spustoszenia mamy w głowie. Dezinformacja, skrajna polaryzacja i tak dalej. I rzeczywiście te konsultacje były ledwie na tydzień otworzone, ale wiem, że kilkadziesiąt głosów ze strony organizacji społecznych i to nie tylko proobronnych i umundurowanych, jeśli mogę tak powiedzieć, ale tych, którzy walczą z dezinformacją. W ogóle musimy wymyśleć jakiś system immunologiczny w tej sprawie. Na przykład Norwedzy, mówimy Skandynawowie, uwaga, dotują 160 tytułów prasy drukowanej lokalnej, niezależnej prasy lokalnej, bo ona jest najbardziej podobna, podatna czy odporna na dezinformację. W Polsce też jest mniej więcej 160 tytułów gazet lokalnych, które mają bardzo ciężki czas i nikt ich jakoś nie wsparł, chociaż to jest ledwie 30, w Norwegii 33 miliony euro, jakiś jeden czołg. Więc ja bardzo liczę, gratulując Ministerstwu Spraw Wewnętrznych, że otworzyło na chwilę to okienko konsultacyjne, to wszyscy, w każdym razie, jeśli chodzi o środowisko obywatelskie, kwestie czekamy, jakiego rodzaju wsparcie ze strony państwa może społeczeństwo obywatelskie uzyskać, nie działając na zlecenie państwa, bo nawet to nordyckie rozumienie total defense, to trochę jest rozumienie taki total macht, ale właściwie to skandynawskie rozumienie polega na tym, że nie tylko państwo może sięgać po zasoby obywateli, ale obywatele mogą liczyć na wsparcie państwa, dostęp do jego zasobów i w szczególności trening takiej odporności grupowej. Do tego namawiam. Wiem, że już patrzysz na mnie, bo ja zawsze nie pozwalam sobie przerwać, ale podam jeden przykład, bo wiem, że on był
3: śnieg. Nie, wiesz co, Henryk Sawka się obudził, ale to zwrócę do tego za chwilę.
5: Ale powiem tak, że my dość dużo w Polsce kopiujemy w dobrym sensie od Szwedów. Oni mają taki zwyczaj zawsze 39 tydzień roku, już widzę tę nazwę 39 w Polsce, ale jest taki tydzień bezpieczeństwa i to jest coś, co powoduje, że ludzie bez histerii sprawdzają, czy potrafią otworzyć garaż, czy mają baterię, czy znają sąsiadów. Tego nam bardzo brakuje. Nie tylko odpowiedzi, co ja zrobię, tylko także, co zrobimy jako lokalna społeczność. To jest olbrzymia szansa dla społeczeństwa obywatelskiego i tak jak tam było zamknięcie granicy, różnie można je oceniać, tam w tej chwili moi znajomi, gdybyśmy tą podstawową reakcję, to ona nie jest wet za wet, tylko dokładnie taka, że włączymy ochronę, powiedziałbym, tego, co mamy w głowach i tego, co jest między nami. Zabrzmiało patetycznie, ale wydaje mi się, że to jest tego warte.
3: No, mi się wydaje, że najgorsze rzeczy właśnie dzieją się w naszych głowach, prawda? Drobiazg, jeżeli chodzi o te materialne szkody, które powoduje Putin, one dadzą się odbudować, jedna fabryka, druga fabryka. Dopóki nie ma ofiar w ludziach, no, jest zabójstwo polityczne, no ale to jest do wytrzymania. Natomiast te zmiany w naszych głowach mają charakter trwały. To propagowanie tego egoizmu narodowego, takiego w takim skrajnym wydaniu, szowinizmu, ksenofobii, no mógłbym tam dalej wymieniać, prawda, antyukrainizmu, to z nami zostanie na długo. Z tego się nie wyrasta tak, prawda, jak się odbudowuje budynki. Henryk Sawka nawiązał do tematu, o którym dzisiaj w ogóle nie rozmawialiśmy i to moim zdaniem słusznie, mianowicie zonda krypto. Dwie bryły przypominające, mówiąc delikatnie, boomerów. Jedna bryła do drugiej mówi: jak cię złapią za krypto, mów, że to nie twoja zonda.
6: Jak wyglądają bryły przypominające boomerów?
3: Tak.
6: Aha, mają duże nosy i są łyse. Ja bym dodał jeszcze, że powinniśmy wdrożyć taki oddolny, to nie wymaga żadnego finansowania, program Ciśnij swojego polityka. Bo te zmiany, które zachodzą w naszych głowach, to zachodzą również w głowach polityków. I pytałeś wcześniej, Jacku, co się zmieniło. I można na to spojrzeć dwojako. Można powiedzieć, że zmieniły się nastroje społeczne. Jesteśmy mniej chętni pomagać Ukrainie. Mniej tolerujemy Ukraińców, którzy przebywają w Polsce. Mniej nas to wszystko interesuje. Coraz bardziej chcielibyśmy
3: święty spokój. Obie strony sceny politycznej.
6: Ale na to można spojrzeć w drugi sposób, z drugiej strony. To znaczy była duża część sceny politycznej, która jeszcze dwa lata temu była odważna. Bo te sankcje czy inne działania wspierające też Ukrainę, żeby... No my się nie będziemy militarnie bić, ale Ukraina się militarnie bije i my to wspieraliśmy, bo ona się broni, tak? Ale to wszystko wymagało odwagi, determinacji, zaangażowania i ja mam wrażenie, że to wszystko uleciało i to widać na bardzo wielu płaszczyznach i możecie wymyślić najlepszy program teraz też ochrony ludności. On nic nie da, jeżeli politycy się będą bili. Z dobrych wiadomości służby chyba działają, bo udało się te drony powyłapywać i to, że paradoksalnie, że dużo o aktach dywersji słyszymy, to znaczy, że służby je wyłapują i mają się czym chwalić. Ja się zgadzam, że tego może być coraz więcej, bo zaczynamy wyborami w Niemczech, potem będą wybory w Stanach, a już za rok wybory w Polsce i grunt jest świetny, żeby nas skłócać.
3: I mamy narzędzia, żeby to utrudniać, tylko trzeba po nie spróbować sięgnąć. Pan Andrzej napisał: minister Sikorski zamknął konsulat w Gdańsku, ale od grudnia 25 nie możemy odzyskać budynku po konsulacie, bo Ruscy zostawili tam swojego stróża. Polecam tutaj działanie, wzorzec działania norweskiego. Norwezy się nie cyskają, zajęli rosyjski statek na Svalbardzie, dając Rosjanom do zrozumienia nie tylko, że trzeba respektować wyroki sądów międzynarodowych, ale też, że Svalbard nie jest prowincją Rosji, jest częścią Norwegii. Piątkowy poranek TOK FM wydawał Kuba Żebrowski, realizowała Livia Prądzyńska. Bardzo wam dziękuję. Komentatorami byli Wiktoria Bieliaszyn, Gazeta Wyborcza, Michał Tomasik, Tygodnik Polityka, dziękuję. Uniwersytet Civitas i prowadzący niedzielny poranek TOK FM, więc już pojutrze usłyszycie Michała ponownie oraz Kuba Wygnański ze Stoczni. Bardzo wam dziękuję. O 9:00 informacje TOK FM, po nich przedpołudnie i Przemysław Iwańczyk, który za chwilę zaprosi na program Dobrego Piątku. Jacek Żakowski, do usłyszenia za tydzień.
7: Dzień dobry, kłaniam się już po informacjach o 9:00. Po największym ataku w historii, kiedy to hakerzy włamali się do jednej z największych firm dostarczających elektroniczną dokumentację medyczną i wykradli dane co najmniej 18 milionów pacjentów. Tak, to taka skala. Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało 5-punktowy plan, nazwany już nieoficjalnie cyberpiątką, i o tej odpowiedzi na zagrożenia w cyberprzestrzeni będę rozmawiał z ekspertem, ekspertką Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dziś także powiemy w naszym przedpołudniu o El Nino. Będą inne bieżące tematy, ale to już wszystko po informacjach, na które Państwa teraz zapraszam.
8: Autopromocja.
9: Nazywam się Monika Góra, jestem reporterką, autorką podcastu Kurierzy Śmierci. To historia zgonów młodych kobiet, do których dochodziło w Krakowie. Zgonów, które łączą się ze sobą.
10: Śmierć Julki, śmierć Oli i śmierć Eli. To same towarzystwo, te same osoby.
9: Dlaczego kurierzy śmierci mogli działać tak długo? O tym jest moje dziennikarskie śledztwo. Podcast Kurierzy Śmierci. Słuchaj w aplikacji TOK FM. Premiery we wtorki.
8: Autopromocja.

0: Reklama.
1: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny!
8: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
9: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
8: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. A woda źródlana Żywiec Zdrój, 6 butelek 1,5 litrowych, 9,54. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Czyta lektor AI.

0: 14,99 za kilogram, a biały papier toaletowy Velvet 10 rolek. Drugie opakowanie gratis. Tak, drugie duże opakowanie papieru Velvet gratis.
1: Stokrotka. Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Nie zagłosuję za, zagłosuję przeciw. Goście poranka Tok FM mają zdecydowane zdanie w sprawie kandydatury Macieja Berka do Trybunału Konstytucyjnego. Głosowanie za chwilę w tej sprawie, ale nie tylko w tej. W Sejmie jest nasz reporter, z którym za chwilę się połączymy. W Nepalu po tak wielu dniach od tragicznej powodzi nadal udaje się uratować ludzi i o tym za chwilę. Minęła 9:00, Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje Tok FM. I na początek jeszcze krótka informacja w sprawie afery Zonda Krypto. Sąd uwzględnił areszt wobec 3 zatrzymanych osób. Anna P., Jaromira W. i Rafał Zaorski spędzą w areszcie 3 najbliższe miesiące. Wczoraj usłyszeli oni zarzuty. Nie zagłosuję za, tak przewodnicząca klubu parlamentarnego Lewicy Anna Maria Żukowska odpowiedziała na pytanie Jacka Żakowskiego o to, czy poprze kandydaturę Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Sejm lada moment zagłosuje nad wyborem nowego sędziego Trybunału.
4: A pani klub jak zagłosuje?
5: W moim klubie nie ma dyscypliny, jest rekomendacja za, większość zagłosuje za, a część nie
4: jak duża za. Część nie zagłosuje
5: niewielka.
4: Za? Anna Maria Żukowska i kto jeszcze?
5: Nie mam upoważnienia do podawania nazwisk.
4: Kurczę, przewodnicząca klubu.
5: Tak, ale tak ustaliliśmy na klubie, że nie będę podawała takich informacji.
4: Rozumiem.
3: Poseł Koalicji Obywatelskiej Franciszek Sterczewski powiedział dziś w poranku Tok FM, że na pewno nie zagłosuje za kandydaturą Macieja Berka. Jak dodał, zastanawia się, czy w ogóle wziąć udział w głosowaniu. Członek Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka uważa, że Maciej Berek powinien sam wycofać swoją kandydaturę przed głosowaniem.
6: Uważam, że to byłoby najsensowniejsze. To znaczy, bo stawia w bardzo złym świetle zarówno premiera, zarówno nas jako Koalicję Obywatelską. Walczymy o zasady, walczymy o to, żeby sądy odniezależnić, odpolitycznić. Jeżeli mówimy, że PiS źle robił, to nie możemy teraz znajdować wyjątku dla osoby nawet wybitnej, nawet bardzo sympatycznej.
3: Maciej Berek zyskał pozytywną opinię Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka jako kandydat klubu Koalicji Obywatelskiej na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Sejm za chwilę podejmie też próbę odrzucenia trzeciego weta prezydenta do ustawy o kryptoaktywach. Do odrzucenia prezydenckiego weta koalicja rządząca potrzebuje pomocy opozycji, przynajmniej jej części. Politycy obozu władzy mówią, że nowe fakty ze śledztwa dotyczące afery Zonda Krypto powinny przekonać opozycję. Czy tak się stanie? Łączymy się z sejmowym studiem Tok FM, gdzie jest Maciej Kluczka.
7: Dzień dobry. No właśnie chyba opozycja nie zmienia swojego stanowiska. Słychać to było już tutaj wczoraj na sejmowych korytarzach. Nawet po rozłamie w Prawie i Sprawiedliwości, także Rozwój Plus, klub Mateusza Morawieckiego twierdzi, że ustawa rządowa jest zła, że jest nad regulacją i ustami Mateusza Morawieckiego właśnie zapowiada głosowanie podtrzymujące weto prezydenta. A wczoraj prezydent spotkał się na krakowskim przedmieściu z dziennikarzami i pytany o to dzisiejsze głosowanie, próbę odrzucenia jego weta, odpowiedział tak.
8: Sejm ma zawsze prawo odrzucić weto prezydenta. Jeśli to się wydarzy, to uszanuję tą decyzję. Ta ustawa, która jest uporem maniaka proponowana przez większość parlamentarną, jest po prostu niedobra, nie rozwiązuje wielu kwestii. Znów proponuję wrócić do mojej inicjatywy ustawodawczej.
3: Macieju, a jaki jest scenariusz w razie nieodrzucenia prezydenckiego weta?
7: Prawdopodobnie dość szybko rząd przygotuje czwarty projekt ustawy. Zobaczymy, co tam się znajdzie, bo swoje poprawki zgłasza Polska 2050. Jej politycy twierdzą, że mogliby się dogadać z prezydentem, bo tak naprawdę ustawy, czy to prezydenckie, czy rządowe, różnią się niewieloma zapisami, no ale właśnie o te szczegóły chodzi. Między innymi o obciążenia finansowe i kontrolne wobec firm działających na rynku kryptowalut.
3: To był Maciej Kluczka, będziemy się jeszcze słyszeć w kolejnych informacjach Tok FM. Pełną listę kandydatów na prezydenta Krakowa powinniśmy poznać w poniedziałek. Wtedy ma się zakończyć weryfikacja podpisów poparcia złożonych przez komitety. Do tej pory tamtejsza komisja wyborcza zweryfikowała podpisy zebrane przez 4 kandydatów. Michała Dwernickiego, Jana Hoffmana, Aleksandrę Owcę i Monikę Piątkowską. Więcej na ten temat wie Katarzyna Młynarczyk.
9: Co najmniej 3000 wymaganych podpisów udało się zebrać 10 kandydatom. Termin ich składania minął wczoraj. Teraz komisja sprawdza, czy listy spełniają wszystkie wymogi. nogi, mówi przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej sędzia Krzysztof Dyl.
10: Ta ilość tych podpisów błędnych w przypadku wszystkich kandydatów jest podobna, co świadczy o tym, że w podobny sposób są zbierane te podpisy. Natomiast jedyna tutaj jakaś taka anomalia była w przypadku pana Łukasza Gibały, gdzie było bardzo dużo podpisów, gdzie nie było wskazane miasto w adresie.
9: Ale to właśnie Łukasz Gibała zebrał najwięcej podpisów. Ponad 14 tysięcy, które teraz zostaną zweryfikowane. Komisja sprawdza jeszcze podpisy Mariana Banasia, Bartosza Bocheńczaka, Darii Gosek-Popiołek, Michała Klimka i Sławomira Pietrzyka. Katarzyna Młynarczyk, TOK FM.
3: Po 9 dniach od gigantycznej powodzi w Nepalu udało się uratować 2 robotników. Mężczyźni byli uwięzieni w tunelu hydroelektrowni. To jedna z niewielu dobrych informacji z tego kraju, bo służby w ostatnich dniach odnajdują głównie ciała ofiar. Cezary Jaszczyk.
11: Ratownicy nie kryli radości, wyciągając mężczyzn na powierzchnię. Ale to kropla w morzu. Służby szacują, że tylko w tym obiekcie poszukiwanych jest ponad 500 pracowników. Na terenie wszystkich hydroelektrowni w Nepalu trwają poszukiwania około 900 osób. Blisko 500 może być nadal uwięzionych właśnie w tunelach. Z najnowszych raportów służb wynika, że w całym kraju powódź zabiła ponad 1200 osób. Liczba ofiar rośnie każdego dnia. Mimo to ratownicy wciąż starają się szukać żywych. Ponad 4200 osób nadal uznaje się za zaginione, a tysiące innych zostało przesiedlonych. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
3: Informacje wrócą o 9.20. Na południu Polski dziś najcieplej. Termometry pokażą nawet 25 stopni. Najchłodniej na północy tylko 18. W ciągu dnia sporo deszczu wszędzie.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
12: Przemysław Iwańczyk, dzień dobry, kłaniam się Państwu i zapraszam na przedpołudnie Radia TOK FM, którego wydawczynią jestem Maria Mroczkowska, a realizatorką dźwięku Liwia Prądzyńska. Pierwszą naszą rozmówczynią jest Aleksandra Wójtowicz, analityczka do spraw nowych technologii i cyfryzacji w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry.
13: Dzień dobry Państwu.
12: Nim przejdziemy do rozmowy, postaram się nakreślić jasny jej kontekst. Latem tego roku doświadczyliśmy największego wycieku danych medycznych. Hakerzy włamali się do bazy jednej z największych firm dostarczających elektroniczną dokumentację medyczną i wykradli dane około 18 milionów pacjentów. Ta liczba robi takie wrażenie, że można rzeczywiście być pod jej, właściwie nie wiadomo, jak do tego się odnieść. Ten atak, i tutaj już dobre strony tego, co się wydarzyło, stał się impulsem dla rządu, by opracować 5-punktowy plan, nad czym czuwało Ministerstwo Cyfryzacji. Został ten plan nazwany cyberpiątką, a to wszystko dzieje się też przy wzrastającym o 144% też ataku ze strony, no właśnie, tu możemy sobie to odpowiedzieć ze strony rosyjskiej. Wiceminister cyfryzacji mówi o zatrważającej liczbie ponad 272 tysięcy zgłoszonych spraw. I już przechodzę do pytania, czy cyberpiątka będzie odpowiedzią na to wszystko, o czym przed chwilą powiedziałem?
13: Tak, to znaczy, no, cyberpiątka dotyczy tak naprawdę kwestii bezpieczeństwa danych medycznych, tak? To znaczy, tam przede wszystkim chodzi o wzmocnienie cyberodporności przychodni, w szczególności tych placówek medycznych, które przechowują dane bodajże około więcej niż 100 tysięcy pacjentów, no bo wiadomo, że takie duże placówki są częściej ofiarami cyberataków. I tam pojawią się po prostu takie pierwsze, jakieś pierwsze wymogi, jeśli chodzi o no, ten sposób zarządzania cyberbezpieczeństwem w placówce, tak? Jakiś taki sposób certyfikacji konkretny, inne tego typu wymogi. Więc na pewno jest to dobrym krokiem, szczególnie, że warto podkreślić, że placówki medyczne są naprawdę bardzo często przedmiotem ataków cyberprzestępców.
12: Ale ze względu na skalę bazowanych tam danych?
13: Tak, dokładnie tak. No i ze względu na to, że to jest naprawdę uciążliwe. W tym wypadku, w przypadku tego Mr. D, no to faktycznie ten atak hakerski, teoretycznie, przynajmniej jeśli wierzyć w to, co mówią ci hakerzy, miał na celu sprawdzenie i pokazanie, jakie mamy problemy z cyberbezpieczeństwem. To znaczy pokazanie, jak łatwo jest dotrzeć do tak wrażliwych danych. Ci hakerzy mówią, że tych danych dalej nie będą udostępniać, tak? Że chcieli pokazać tylko, jak jest źle, co trzeba zmienić. Ale przypomnijmy sobie, że przecież jeszcze parę lat temu Europa, nie tylko Polska, ale też między innymi Francja, inne kraje Unii Europejskiej, stały się ofiarą dużych ataków hakerskich typu ransomware. Ransomware to jest taki atak, kiedy po prostu przestępca blokuje dostęp do plików na naszym komputerze, mówiąc w skrócie. Czyli mamy jakiś plik, ale nie możemy na niego wejść. I w tym wypadku to były ataki na szpitale, więc no, zablokowane pliki, tak, to nie był jakiś tam, nie wiem, jakiś przypadkowy dokument w Wordzie, tak, czy jakaś, nie wiem, preska do pracy zwyczajnej, biurowej, tylko to faktycznie były dane pacjentów, tak, więc no, realne konsekwencje mogą być bardzo duże, no i szczególnie teraz, tak, w momencie, w którym no, jesteśmy pod bardzo dużą presją hybrydową Rosji, która, jak wiemy, regularnie właśnie operuje także cyberatakami, no to myślę, że nasz system ochrony zdrowia jest szczególnie zagrożony.
12: No dobrze, ale czy istnieją narzędzia, by już na wstępie rozróżnić, która aktywność pochodzi z czyjej ręki? Czy jest to, nie wiem, rosyjska grupa powiązana, czy też wprost biorąca udział w wojnie hybrydowej, czy to jakiś ogólnoświatowy zespół hakerów, który chce nam pokazać, i tutaj odwołam się, że możemy zdobyć wasze dane, nie wykorzystamy ich i tak dalej. Czy istnieją takie narzędzia, które pozwoliłyby to różnicować?
13: Tak, oczywiście, że tak. No bo ataku już często się to wie. Oczywiście nie zawsze, tak? No bo, prawda, kiedy przeprowadzamy atak cybernetyczny, no to jako hakerzy, jacykolwiek, też zostawiamy swój ślad. Oczywiście hakerzy robią dużo, żeby no, nie było tego śladu widać, starają się to jakoś ukryć, tak? W sensie stworzyć sobie jakąś alternatywną tożsamość. Natomiast faktycznie są metody dowiedzenia się, kto to jest. W szczególności no, my mamy jako Polska zmapowane, tak, różne takie operacje rosyjskie i w ogóle nie tylko rosyjskie, tak, tam są też generalnie z wrogich krajów, jak na przykład z Korei Północnej, także z Iranu. Duża część tych operacji, tych grup hakerskich jest określona jako różnego rodzaju, tak, te rosyjskie w szczególności, to takie Storm. Storm, nie wiem, 15-16, to będzie taka operacja akurat dezinformacyjna. Inne Stormy to są właśnie takie operacje związane z tymi cyberprzestępstwami. No więc w jakimś sensie da się to rozróżnić, tak? No nie przypadkiem było tak, że w przypadku tego Mr. D od początku wiedzieliśmy, że to akurat Rosja nie jest, tak? Nawet zanim hakerzy się przedstawili, powiedzieli, to my zrobiliśmy to dlatego. Więc jest to możliwe, oczywiście bywa to trudne, no bo tak jak mówię, tak, ci hakerzy też oczywiście często chcą zacierać swoje ślady i po prostu czasem dojście do tego, kto właściwie za tym atakiem stoi, może być trudniejsze.
12: Jak traktować ten pomysł wykorzystania aplikacji i systemów mObywatel i mojej IKP do kontrolowania tych świadczeń medycznych? No bo z jednej strony mamy gwarancję co do skuteczności tych systemów, z drugiej strony centralizacja wrażliwych danych w jednym miejscu no też niesie jakieś zagrożenie.
13: Tak, no ale to znaczy, wydaje mi się, że tutaj ten argument można w jakimś sensie łatwo zbić, bo tak naprawdę ta centralizacja już miała miejsce, tak? To znaczy to, że w ataku na Mr. D okazało, tak, hakerzy zdobyli dane 18 milionów pacjentów, czyli no, połowy populacji Polski de facto, no to pokazuje, że ta centralizacja już ma miejsce, tak? No więc w tym sensie i tak można zakładać, że systemy medyczne, jeśli chodzi o pewne usługi, będą dążyć do centralizacji i w tym sensie no lepsza centralizacja w systemach bezpiecznych, zabezpieczonych, państwowych, niż właśnie w firmach prywatnych, gdzie często ten poziom bezpieczeństwa jest dużo niższy, no jak się dosłownie przekonaliśmy niedawno.
12: Jak jeszcze cyberpiątka będzie dawała poczucie bezpieczeństwa, a państwu poczucie odporności, gdybyśmy spróbowali przeniknąć wszystkie jej elementy?
13: Szczerze mówiąc, ciężko powiedzieć, bo nad tym projektem dopiero się pracuje. To, co jest zapowiadane, to między innymi szybka komunikacja z obywatelami, tak? Bo musimy pamiętać, że w każdym ataku, cyberataku, także w atakach dezinformacyjnych, no ta komunikacja z obywatelem, obywatelką jest bardzo ważna. To widzieliśmy chociażby, tak, w sytuacjach, kiedy, no nie wiem, we wrześniu zeszłego roku, tak, tych kilkanaście dronów wkroczyło na polską przestrzeń powietrzną. No i faktycznie, w momencie, kiedy coś takiego się dzieje, wie, no to kluczowa jest natychmiastowa komunikacja z obywatelami. I tak naprawdę podobnie możemy myśleć o kwestii cyberbezpieczeństwa, cyberbezpieczeństwa danych zdrowotnych. To znaczy w momencie, w którym ma miejsce jakiś atak, ta funkcja w obywatelu będzie szybko dawała nam informację, że dzieje się coś takiego, to będzie wiarygodne tak źródło, to nie będzie jakiś przypadkowy post na, nie wiem, Twitterze czy Facebooku. I jednocześnie poprzez mObywatel będzie można sprawdzić swoje wycieki danych. To znowu w sytuacji wojny hybrydowej, tak? To jest oczywiście takie szerokie pojęcie, ale generalnie no, w trudnej sytuacji licznych zagrożeń, w szczególności ze strony Rosji, w której obecnie się znajdujemy, no to faktycznie jest dobra funkcja. Tak? To znaczy w momencie, kiedy coś takiego się stanie, będziemy mogli szybko wejść do obywatela, zabezpieczyć swój numer PESEL, zastrzec, to znaczy jeśli ktoś jeszcze nie ma zastrzeżonego, ale też po prostu wiedzieć, tak, że jakieś dane wyciekły i być bardziej odpornym na te ataki wymierzone w nas, typu na przykład phishing, które będą na pewno po takim wycieku mogły nastąpić.
12: Ale przepraszam, pozwolę sobie na dygresję. Zastanawiam się, czy nie powinno być tak, że w mObywatelu nasz PESEL jest zastrzeżony w ustawieniach wyjściowych, tylko my możemy go odstrzec, proszę wybaczyć to sformułowanie, jeśli niewłaściwie go używam, do celów, w których jest nam potrzebny, nie wiem, podpisania aktu notarialnego. Czy to też nie ułatwiłoby w jakiś sposób sprawy?
13: Tak, dobre pytanie. No tutaj to nie moja rola decydować,
12: tak, ale publicystycznie sobie dyskutujemy też na ten temat i przy okazji rodzą się takie dygresje.
13: Tak, to prawda. No ja często się zastanawiam, prawda? W sensie, że nawet wiele osób, które wiedzą, że można zastrzec obywatel, tak? W sensie zastrzec swój PESEL, powiedzmy, tego nie robi. No i w tym sensie no faktycznie to może być zagrożenie. Ale tak naprawdę wydaje mi się, że brakuje nam, że faktycznie coś w tym jest, tak? To znaczy, że w momencie, w którym ten PESEL od początku byłby zastrzeżony, chociaż z drugiej strony, jak o tym myślę, to nie, wydaje mi się, że rodziłby się z tego problem, tak? No pamiętajmy, że nie każdy ma obywatela. I w tym sensie, jeśli zastrzeżenie, odstrzeżenie obywatela byłoby możliwe tylko przez, znaczy mObywatela, zastrzeżenie czy odstrzeżenie PESEL-u byłoby możliwe tylko przez mObywatela, no pamiętajmy, że wykluczamy osoby, które no, nie są zdigitalizowane i nie korzystają z rozwiązań cyfrowych, tak? I w tym momencie przychodzi sobie nie wiem, no ktoś po emeryturę, starsza pani chce wziąć faktycznie kredyt, tak? Cokolwiek takiego się dzieje, no i ona tej aplikacji nie ma, tak? No bo nie korzysta z telefonu, który w ogóle dopuszcza ściąganie jakichkolwiek aplikacji, to w momencie, kiedy z nas PESEL byłby zastrzeżony,
12: miałem na myśli tych, którzy korzystają z mObywatela, to tylko to. Wrócimy, pani Aleksandro, do naszej rozmowy już po informacjach TOK FM, analityczka do spraw nowych technologii i cyfryzacji w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych jest naszą rozmówczynią, a my rozmawiamy o tym, jak rząd odpowiada na zagrożenia w cyberprzestrzeni. Chodzi o cyberpiątkę, którą sobie precyzyjnie też postaramy się omówić.

0: Autopromocja.
1: Czy rynkiem wydawniczym rządzą gangsterzy, a może rządzi nim niewidzialna ręka rynku, ale z XIX wieku? O smutnym losie pisarza będę rozmawiał w Pisarkach i Pisarzach z Zygmuntem Miłoszewskim. Sobota, godzina 15. Zapraszam bardzo serdecznie. Mikołaj List.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
4: Żminko Zabinko, zobacz, kogo przywiało do salonu piękności. To kaktus Kazik.
5: Denzel Kupuszku, piękny kaktus w salonie piękności.
4: Słuchajcie, konewka konwalia uważa, że jestem zbyt kłujący.
5: Jakoś temu zaradzimy. Golalkogieniu, kolczasty zarost do przycięcia. Och, Kazik, jesteś teraz gładki jak jedwab.
3: Bądź jak zaradniaki i pamiętaj o dbaniu o siebie. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
6: Panie Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
7: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
6: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
10: Scala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
9: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda.
12: Halo, tu Polsat. Robimy ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
2: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: 9.20, Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. Od dziś na ulicy Solnej w Krakowie są progi zwalniające. To w tym miejscu doszło do śmiertelnego potrącenia małżeństwa spacerującego chodnikiem z dzieckiem w wózku. 22 sierpnia zginęli rodzice 8-miesięcznego chłopca. Dziecko w stanie ciężkim trafiło do szpitala. Sprawcą wypadku był 26-letni Hubert B., który według ustaleń śledczych z powodu nadmiernej prędkości stracił panowanie nad samochodem i wjechał w znajdującą się na chodniku rodzinę. Administracja USA chce otoczyć stałym ogrodzeniem Lafayette Square przed Białym Domem. Twierdzi, że to ze względów bezpieczeństwa i potrzeby zastąpienia tymczasowych barier. Przeciwnicy tego planu obawiają się ograniczenia dostępu do historycznego miejsca zgromadzeń. Secret Service i administracja argumentują, że stałe ogrodzenie z bramami jest konieczne dla ochrony głowy państwa, a zarazem poprawi wygląd placu, wokół którego od czasu protestów przeciw rasizmowi i przemocy policji w 2020 roku stawiane są tymczasowe bariery. Lafayette Square od dziesięcioleci służy turystom, demonstrantom i uczestnikom spontanicznych zgromadzeń. Dziś na Stadionie Narodowym wystąpi Sanach, a to oznacza spore zmiany w ruchu drogowym. Od godziny 17 utrudniony będzie dojazd na Saską Kępę, a na koncert najlepiej dotrzeć komunikacją miejską, radzi stołeczny ratusz. Od 17 do 20 wyłączony z ruchu indywidualnego będzie obszar Saskiej Kępy, z wyjątkiem pojazdów posiadających identyfikatory, pojazdów ZTM, taksówek czy jednośladów. Po zakończeniu koncertu może zostać zamknięty dla ruchu Most Poniatowskiego i Aleje Jerozolimskie pomiędzy rondem de Gaulle'a a rondem Waszyngtona. Wtedy na trasy objazdowe zostaną skierowane też autobusy i tramwaje. Zanim wybierzesz studia, zapytaj Elę. Z ogólnopolską kampanią informacyjną pod takim właśnie hasłem wystartowało w Gdańsku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wspomniana Ela to baza danych, która podpowie przyszłym studentom, na co mogą liczyć po ukończeniu wybranego przez nich kierunku. Problem z tym, który wybrać, jest spory.
14: Nie wiemy tak szczerze jeszcze.
15: Czy się nie zdecydowałem zbytnio?
16: No ja również jeszcze się tak nie zdecydowałem, aczkolwiek no mam w planach pójść na jakieś studia, ale no jeszcze dokładnie nie wiem właśnie w jakim kierunku.
13: Korzystania z ELA, czyli ekonomicznych losów absolwentów, zachęca minister nauki Marcin Kulasek.
17: Ta baza to taki swego rodzaju kompas dla młodych ludzi, dla przyszłych studentów, żeby sprawdzili, jakie mają predyspozycje, a na końcu, żeby zobaczyli, który zawód, która uczelnia, który kierunek, jeżeli chodzi o szkoły wyższe, da im upragnioną pracę, a na końcu dobre, godne zarobki.
13: Sprawdzić można nie tylko konkretne kwoty po konkretnych kierunkach, ale też to, jak szybko absolwenci znajdują po nich pracę. Od 18 stopni na północy do 25. Na południu, przeważnie w Polsce dziś około 21. Może przelotnie padać w całym kraju. Sprawdźmy jeszcze raport smogowy. Jedynie w Poznaniu powietrze ma dziś umiarkowaną jakość. W reszcie kraju zielono i ciemnozielono na mapach. Póki nie pada, warto zatem wyjść z domu.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
11: Przedpołudnie Radia Tok FM. Jest z nami Aleksandra Wójtowicz, analityczka do spraw nowych technologii i cyfryzacji w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Jeszcze raz dzień dobry.
15: Dzień dobry ponownie.
11: Jeśli pani pozwoli, będziemy kontynuować rozmowę o cyberpiątce, która jest konsekwencją między innymi ataku hakerskiego w ostatnich tygodniach. Proszę powiedzieć, czy Polska dobrze odpowiada na zagrożenia cybernetyczne, choćby na tle innych krajów Unii Europejskiej, no bo one też mierzą się z rosnącymi atakami, także w kontekście wojny hybrydowej, którą prowadzi Rosja. Tym samym nawiązuję do opublikowanego przez Komisję Europejską planu działania w zakresie cyberbezpieczeństwa i sztucznej inteligencji, gdyby pani zechciała odpowiedzieć na to pytanie i też odniosła się do tego dokumentu.
15: Tak, oczywiście. No jeśli chodzi o Polskę, to faktycznie w jakimś sensie mam wrażenie, że jesteśmy liderami w Unii Europejskiej. Oczywiście no, są kraje,
11: ale przepraszam,
15: które...
11: liderami ze względu na to, jak często jesteśmy narażeni na takie ataki, czy jak dobrze sobie z nimi radzimy?
15: No powiedzmy jedno i drugie tak naprawdę. Oczywiście są kraje, w których ta odpowiedź jest jeszcze bardziej zaawansowana, jak na przykład we Francji, gdzie faktycznie system francuski ma tak naprawdę aż 3 agencje, które zajmują się sprawami cyber. Jedna z nich, Viginum, to są stricte kwestie związane z dezinformacją i zagraniczną manipulacją informacjami, ale mamy też agencje stricte skupione właśnie na cyberbezpieczeństwie, na cyberatakach. No my w Polsce, pamiętajmy, mamy też takie instytucje jak NASK, czyli Naukowa Akademicka Sieć Komputerowa Państwowy Instytut Badawczy, bardzo długa nazwa, ale jest to agencja, która faktycznie zajmuje się cyberbezpieczeństwem. Mamy też CERT-y, CERT w NASK-u, CERT w MON-ie. CERT-y to są tak naprawdę takie jednostki stricte właśnie odpowiadające na cyberataki. Więc jest tego trochę, tak? Korzystamy też z najnowszych narzędzi. Wspominał pan o tym planie Unii Europejskiej dla właśnie sztucznej inteligencji i cyberbezpieczeństwa. No i Polska też zaczyna korzystać ze sztucznej inteligencji, ażeby właśnie dbać o to nasze cyberbezpieczeństwo, tak? Korzystamy z takich najnowszych, dostępnych tylko dla rządu w wersji ChatGPT, który pozwala jeszcze lepiej, jeszcze efektywniej na te ataki odpowiadać. No i co najważniejsze, pamiętajmy, mamy też cyberwojska, gdzie faktycznie ta nasza odpowiedź jest zaawansowana i które też korzystają z tych najbardziej zaawansowanych rozwiązań. Jeśli chodzi o sam plan, no to jest to powiedzmy plan bardzo ogólny. To znaczy wydaje się, że po prostu Komisja Europejska no, musiała coś opublikować w odpowiedzi na to, że tych ataków cyber jest coraz więcej, że to są ataki wymierzone na różne kraje Unii Europejskiej, na Polskę, na Francję, na Niemcy przecież regularnie również, no ale też właśnie, że narzędzia sztucznej inteligencji są coraz częściej wykorzystywane właśnie przez cyberprzestępców w atakach. No, plan jednak nie wprowadza prawie żadnych nowych rozwiązań i bardziej podkreśla rozwiązania już istniejące, podkreśla to, że na przykład akt o sztucznej inteligencji też może być regulacją, która właśnie no, może być wykorzystywana do tego, żeby właśnie zabezpieczać te systemy sztucznej inteligencji przed tym, ażeby były one wykorzystywane w jakichś takich przestępczych celach. No, natomiast sam plan wydaje mi się, że bardziej no, podkreśla, że jest jakiś problem, niż przynosi konkretne rozwiązania.
11: Proszę nie podejrzewać mnie, że czepiam się słów, które pani wypowiedziała, ale musieli jakoś zareagować, bo zdaje się taka fraza padła, no, nie daje jako odbiorcy poczucia takiego bezpieczeństwa. No to wreszcie wracając do cyberpiątki, ponieważ przepisy uchwalone w związku z cyberpiątką mają no, być procedowane tak zwaną szybką ścieżką. Czy pośpiech w tak wrażliwych obszarach. Ja rozumiem potrzebę sytuacji, jest wskazany. Poza tym mamy do czynienia z bardzo wrażliwą materią, jaką są dane medyczne. Czy nie ma tutaj ryzyk? A jeśli tak, to jakie?
15: Tak, oczywiście. No to w sumie tak samo jak słusznie pan zauważył, tak, że Komisja Europejska musiała jakoś zareagować, więc opublikowała tutaj plan działania. No i podobnie i w tym przypadku. To znaczy wydaje się, że w tej sytuacji, generalnie w sytuacji zagrożeń związanych z rozwojem nowych technologii, tak, zawsze mamy tutaj te dwie strony. Z jednej strony, ponieważ te zagrożenia rosną, no to różne organy na poziomie unijnym, na poziomie państwowym chcą reagować szybko, pokazać, że coś robią, po pierwsze, no i faktycznie jednak jakoś nas zabezpieczyć. Z drugiej jednak, no faktycznie w momencie, w którym te zagrożenia są takie zaawansowane, to wydaje się, że szczególnie istotna jest taka, no są dobre rozwiązania, tak? W sensie, że ważniejsze są dobre rozwiązania niż rozwiązania. I po prostu czasami może okazać się tak, że no jak w przypadku tego planu Komisji Europejskiej, tak? Że zostanie coś opublikowane, no a być może lepiej byłoby nie publikować albo opublikować później i przygotować faktycznie jakieś, no powiedzmy, bardziej efektywne rozwiązania. Także oczywiście znowu, no jeśli chodzi o cyberpiątkę, to my naprawdę jeszcze nie wiemy, jak będzie wyglądać, więc też no ciężko orzekać, no ale faktycznie w tego typu sprawach najważniejsza jest precyzja, bo łatwo jest wymyślić rozwiązanie, które brzmi dobrze, ale być może w rzeczywistości okaże się może nawet nie tyle przeciwskuteczne, no ale po prostu takie neutralne, tak? I nie przyniesie jakiejś...
11: Tak, bo pani Aleksandro, ja też zastanawiam się, no, przecież z cyberatakami mamy do czynienia nie od dziś. Ile razy zdarzyło się wcześniej, by wskutek takich cyberataków też powstawały programy, plany... Pewnie one i zostały wdrożone. Nie mam w tej chwili, nie potrafię tak retrospektywnie przytoczyć ich konkretnych nazw, ale one nie miały systemowej ciągłości, mam wrażenie, bo gdyby miały, to można byłoby się za każdym razem do nich odwołać w tej chwili.
15: Tak, tak, to prawda. No chociaż znowu pamiętajmy, że w sytuacji, w której jesteśmy obecnie, to jest sytuacja jednak wyjątkowa w kontekście, w porównaniu z tym, co działo się nawet, nie wiem, 2, 3, 4, 5 lat temu, no bo faktycznie widzimy, że ta presja ze strony Rosji hybrydowa zdecydowanie rośnie.
11: I w tym sensie wzrost do 144% jest bardzo wymowną skalą.
15: Dokładnie. I z drugiej strony oczywiście, gdybyśmy porównywali sobie raporty CERT-u albo generalnie raporty Komisji Europejskiej, które o tym mówią, no to faktycznie widzimy, że rok rocznie tak naprawdę od 2022 roku, czyli od ataku Rosji na Ukrainę, tak z każdego, z roku na rok to jest właśnie kilkadziesiąt, 100-kilkadziesiąt%. No natomiast faktycznie teraz ta intensyfikacja jest ogromna. Widzimy to po tym, co działo się w Niemczech, widzimy to po tym, no, co dzieje się po prostu w Polsce, więc można się spodziewać, że tych rosyjskich ataków cyber i specjalnie, bo tak wiadomo, że tych ataków cyber jest wiele, ale specjalnie mówię, że tych rosyjskich ataków może naprawdę pojawić się dużo więcej niż było, tak? To może być wzrost, nie wiem, no, o 200-250%. No więc potrzebujemy o tym mówić. Wydaje mi się, że dlaczego potrzebujemy o tym mówić? Dlatego, że bardzo dużo naszych danych znajduje się na serwerach prywatnych. I tak naprawdę te firmy muszą uświadomić sobie, że to one będą przedmiotami ataków. I tak jak normalnie można mówić, prawda, sobie tak śmiać takiego czczego gadania, czy właśnie takich znowu jakiś tam pomysł, znowu jakaś regulacja, prawda, po co nam to? To wydaje mi się, że... No jeśli pozwoli to zmotywować firmy do zwiększenia swoich zabezpieczeń, to i tak będzie w tym jakaś wartość dodana. Oczywiście mam nadzieję, że rozwiązania wprowadzone będą najbardziej precyzyjne, najlepsze, zgodne z europejskimi standardami, ale po prostu ponieważ mamy mało czasu, to mam wrażenie, że jest jakaś wartość w tym, dosłownie w tym, że o tym rozmawiamy, bo być może zanim jakieś rozwiązania się w ogóle pojawią, to po tej sytuacji z Mr. D, po tym jak ten temat stał się po prostu szeroko poruszany w Polsce, szefowie jakichś firm, które właśnie zajmują się takimi, no, mają, tak, przechowują jakieś dane wrażliwe, uznają, że tak biznesowo to dla nas nie jest odpowiednia sytuacja. Chcemy wzmocnić teraz swoje cyberbezpieczeństwo, swoje zabezpieczenia, no bo jak nie, to bardzo możliwe, że i my niedługo padniemy ofiarą takiego cyberataku.
11: A czy to nie jest trochę jak w tej zabawie w policjantów i złodziei, że no, ci, którzy próbują temu przeciwdziałać, zawsze będą krok wstecz?
15: Nie, nie wydaje mi się. To znaczy, no pamiętajmy, że też kraje Unii Europejskiej same również mają możliwości ofensywne i oczywiście tak częściej mówi się o tym, że...
11: A jakie to możliwości? Bo to bardzo ciekawe, co pani teraz mówi.
15: No, my też możemy przeprowadzać cyberataki, powiedzmy, tak? No oczywiście to nie jest jakaś... My jako NATO, my jako Polska i tak dalej, no oczywiście to nie chodzi mi o takie cyberataki, tak, żeby wykraść czyjeś dane i na nich zarobić, no ale powiedzmy, my też możemy atakować serwery przeciwnika. Jeśli wiemy na przykład, że jakaś grupa hakerska czy jakaś grupa powiązana z jakimś państwem atakuje nas, to przecież my możemy też zaatakować ją wyprzedzająco. No, oczywiście...
11: Ale wie pani, przepraszam, wejdę pani w słowo, my jesteśmy tak przesiąknięci paradygmatem NATO, że jest to sojusz obronny, ja wiem, że militarny, że właściwie przenosimy ten sam mechanizm na wszystkie inne obszary, nie dopuszczając, ja też wyraziłem swoje zdziwienie, kiedy pani mówiła, że kraje, które są atakowane, mogą również zadziałać ofensywnie.
15: No, no tak, oczywiście. No, ja rozumiem, że ten paradygmat jest bardzo silny. Widać to właśnie, tutaj mamy dokładny przykład, tak? Tak jak pan mówi, nawet pana reakcja. No ale no tak, no, obrona przez atak też istnieje. I znowu pamiętajmy, że kiedy ja mówię atak, to nie mam na myśli tak w sensie takich ataków w stylu powiedzmy no właśnie tego, co robią klasyczni źli hakerzy, tak? To znaczy czegoś, co zaszkodzi takiemu przeciętnemu człowiekowi. No natomiast faktycznie, jeśli chodzi przecież o systemy przeciwnika, no to też mamy, tak jak on atakuje nasze, no tak i my zabezpieczamy się no, na różne sposoby po prostu, tak? I także w ten sposób, że po prostu im utrudniamy ich pracę.
11: To już tak podsumowując naszą rozmowę dotyczącą cyberpiątki. Wiele dobrego się pani po niej spodziewa?
15: No wie pan, ja tutaj jako analityczka Polskiego Instytutu do Spraw Międzynarodowych nie za bardzo chcę tak stricte komentować
11: dlatego staram się być delikatny, zadając pytania.
15: Politykę. Natomiast się wiele spodziewam. No powiem tak, może odniosę to do tego dokumentu Komisji Europejskiej. Po nim nie spodziewam się dużo. No i wydaje mi się, że często dokumenty pisane tak na szybko no nie dają odpowiednich rozwiązań, natomiast mam wielką nadzieję, że jednak my jako Polska, jako Unia Europejska w kontekście no naprawdę tego naporu cyberataków, pod którym się znajdujemy, wprowadzimy odpowiednie rozwiązania, wzmocnimy swoje cyberbezpieczeństwo i w szczególności naprawdę wzmocnimy cyberbezpieczeństwo tych małych firm, średnich firm i tak dalej, które po prostu no, często o bezpieczeństwo tych danych nie dbają i które w tym momencie są najbardziej zagrożone. I że mimo wszystko, nie wiem jakimi drogami, ale uda nam się to zrobić.
11: Bardzo dziękuję. Aleksandra Wójtowicz, analityczka do spraw nowych technologii i cyfryzacji w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych była z nami. Kłaniam się.

0: naprawdę jecie mniej ziemniaków? To jest niepatriotyczne.
1: To jest podcast EKG+. W każdy piątek rozmawiamy o gospodarce i naszych, waszych pieniądzach. Podcast EKG+ w aplikacji Tok FM i na tokfm.pl, w Spotify, w Apple Podcast. Obserwujcie,
2: narzekajcie,
1: chwalcie, bądźcie z nami.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Przyszłość jest w naszych rękach, a każda ważna decyzja zaczyna się od rozmowy. Dlatego Karpacz ponownie stanie się miejscem dialogu o najważniejszych wyzwaniach współczesnego świata. Zapraszamy na jubileuszowe 35. Forum Ekonomiczne. Ponad 6 tysięcy uczestników, jedno miejsce, wspólna wizja. 8-10 września Forum Ekonomiczne w Karpaczu. W imieniu zarządu oraz radnych województwa.
6: Serdecznie zapraszam, Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
13: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
14: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
15: Volkswagen.
16: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
15: Desnoran?
16: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
15: Naprawdę?
16: Już mam chrapkę na Desnoran.
17: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
16: Jak?
15: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
18: Po Desnoranie znika chrapanie.
3: Aflofarm.
4: Reklama.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
19: 9.41. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Troje podejrzanych w sprawie giełdy kryptowalut Zonda Krypto, Anna P., Jaromira W. i Rafał Zaorski zostało tymczasowo aresztowanych na 3 miesiące, informuje prokuratura. To osoby, które w środę zostały zatrzymane. Annie P. postawiono 3 zarzuty. Jaromirze W. również przedstawiono 3 zarzuty. Rafałowi Zaorskiemu zarzucono przywłaszczenie 1 700 000 zł. W ocenie śledczych Zaorski przyjął pieniądze w określonym celu, a wykorzystał je dla własnych potrzeb. Podejrzani nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów, ale złożyli wyjaśnienia, powiedziała prokurator Anna Adamiak. Podejrzany przedmiot znaleziony koło stacji elektroenergetycznej w Dormagen na zachodzie Niemiec to najprawdopodobniej próba sabotażu, poinformował rzecznik policji. Jak dodał, śledczy dysponują listem z przyznaniem się sprawców do winy. Ktoś najwyraźniej próbował umyślnie doprowadzić do zwarcia, podkreślił cytowany przez tygodnik Der Spiegel rzecznik policji w Kolonii. Śledczy poinformowali, że mają list, w którym sprawcy przyznają się do czynu. Na razie nie poinformowano o jego treści. Prezydent Karol Nawrocki odpowie na pytania prokuratury w sprawie niedopuszczenia 4 sędziów do orzekania w Trybunale Konstytucyjnym. Śledczy chcą przesłuchać go w charakterze świadka.

0: poprosili już o wskazanie dogodnego terminu oraz miejsca. Nawrocki deklaruje, że odpowie na wszystkie pytania. W sprawie przesłuchano już ponad 40 osób, między innymi pracowników Kancelarii Prezydenta i Trybunału, oraz zabezpieczono dokumentację, mówi prokurator Anna Adamiak.
1: Prokurator nie wysyła wezwania i sam wskazuje termin, tylko tutaj jakby to jest taki ukłon w stronę prezydenta, żeby jednak to prezydent sam ten termin i miejsce określił.
0: Sprawa dotyczy ślubowania sędziów wybranych przez Sejm. Czterej sędziowie złożyli je 9 kwietnia w Sejmie. Prezes Trybunału uznał jednak, że nie było to ślubowanie złożone wobec głowy państwa. Karol Nawrocki mówi tak.
2: Zaproszę panią prokurator czy pana prokuratora na przesłuchaniu i usłyszy ode mnie, że wszystkie decyzje podejmuję osobiście, więc dojdzie z całą pewnością do takiego przesłuchania. Możecie być państwo spokojni.
0: Prokuratura nie wskazuje, kiedy przesłucha prezydenta. Śledztwo wszczęto w kwietniu po zawiadomieniu dwóch sędziów Trybunału. Chodzi o Marcina Dziurdę, Krystiana Markiewicza, Annę Korwin-Piotrowską i Macieja Taborowskiego, którzy nie rozpoczęli pracy w Trybunale. A dziś Sejm decyduje w sprawie kandydatury Macieja Berka do Trybunału Konstytucyjnego. Od dziś rząd Giorgi Meloni jest najdłużej nieprzerwanie pracującym gabinetem w historii Republiki Włoskiej. Działa od 1413 dni. O jeden dzień wyprzedził drugi rząd Silvio Berlusconiego z lat 2001-2005. Meloni przechodzi zatem do historii nie tylko jako pierwsza we Włoszech kobieta na stanowisku premiera. Jej rząd został zaprzysiężony 22 października 2022 roku. Słońca będzie pojawiać się na niebie, choć będzie też padało. 18 stopni w Gdańsku i Suwałkach, 21 w Warszawie i Lublinie, do nawet 25 we Wrocławiu i Krakowie.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: Sponsorem programu jest dystrybutor złota inwestycyjnego. Mennica Apart.pl.
5: I jest 9.44, to jest pierwsze dziś wydanie EKG. Maciej Głogowski, dzień dobry, a naszym gościem jest pan Janusz Jankowiak. Dzień dobry.
6: Moje uszanowanie.
5: Główny ekonomista Polskiej Rady Biznesu. Co każdy z nas, obywateli, podatników, powinien wiedzieć o, uwaga, rosnących rentownościach polskich obligacji?
6: Tak, ja wiem, że dla większości ludzi to jest nic nie mówiący komunikat, ale tylko pozornie, dlatego że wie pan, jest bardzo duża liczba i szybko rosnąca również prywatnych inwestorów, którzy kupują polskie obligacje, prawda?
5: Ten wzrost. Pewnie nie te dziesięcioletnie, które kupują wielkie różne instytucje.
6: Różne, ale z reguły krótkie, prawda? To znaczy takie roczne, trzyletnie, czteroletnie czasami. I ta zależność między wzrostem rentowności a ceną jest odwrotna, prawda? To znaczy wzrost rentowności powoduje spadek cen obligacji. Jeżeli ktoś trzyma te obligacje do końca okresu zapadalności, to nie ma dla niego większego znaczenia przy wymianie, gdyby chciał to zrobić. Natomiast jeżeli chciałby je sprzedać w trakcie, kiedy te obligacje jeszcze nie zapadają, no to już dla niego ma znaczenie, bo dostaje tę cenę, która jest niższa w związku z wzrostem rentowności.
5: Nasze słuchaczki i słuchacze już nawet w tym kończącym się tygodniu pracy mieli okazję wsłuchiwać się w różne wypowiedzi dotyczące tutaj w EKG, dotyczące obligacji, bo to nie tylko o polskich papierach mówi się teraz. W ogóle na świecie ekonomiści, no, analitycy, dziennikarze również interesują się wyceną obligacji wielu państw, a także rozwijających się gospodarek. Ale czy to jest jakaś nowość, że państwa są zadłużone, że trzeba będzie te długi spłacać, że kasy wszyscy potrzebują?
6: Najpierw jedna uwaga jeszcze dotycząca wzrostu tych rentowności polskich obligacji, bo ja powiedziałem tutaj o indywidualnych klientach, ale oczywiście to ma również znaczenie dla podmiotów gospodarczych, prawda? Ponieważ ten wzrost rentowności oznacza wyższe koszty finansowania dla przedsiębiorców również. I to samo dotyczy tego, co się dzieje na globalnym rynku obligacji, prawda? Ten wzrost rentowności, który jest w tej chwili obserwowany wszędzie na świecie, pociąga za sobą również wzrost rentowności w naszym regionie, czyli w Europie Środkowo-Wschodniej, ale to jest ciekawe i trzeba o tym pamiętać, proporcjonalnie większy jest ten wzrost rentowności niż na rynkach bazowych, tych bardziej rozwiniętych. Jest większy mniej więcej 2-3-krotnie.
5: Czyli jedni przeżywają wzrost rentowności powyżej 3%, a my w Polsce powyżej 6%.
6: Tak, to jest właśnie dokładnie to, prawda? Tu jest obecne też ryzyko lokalne, prawda, takie, które dotyczy naszego regionu. Ze względów geopolitycznych, ale również z uwagi na to, jak oceniają inwestorzy sytuację fiskalną, prawda? Ponieważ w Polsce jest jak jest, wszyscy o tym wiemy i do znudzenia o tym mówimy, chociaż, prawdę mówiąc, niewiele się z tym robi, prawda, ale... No my zrobić nie możemy więcej niż tylko o tym mówić.
5: Ale
6: my,
5: naszym obowiązkiem jest mówić, a nas pytać.
6: Tak, ale zacementowanie tego deficytu sektora finansów publicznych na 7% i zapowiada się to, już jest i zapowiada się na dłuższy jeszcze okres, o czym możemy za chwilę porozmawiać, to powoduje oczywiście, że proporcjonalnie więcej jest tutaj ryzyka dla inwestorów, również skarbowe papiery wartościowe, niż na rynkach bazowych, prawda? I to oznacza, że u nas, tak jak już mówiłem na początku, proporcjonalnie te koszty finansowania dla przedsiębiorców szczególnie rosną znacząco wyżej niż byłoby to bez wzrostu rentowności. Ma to też konsekwencje ważne dla rynku stopy procentowej, prawda? Dlatego, że jak wszyscy zapewne wiemy albo pamiętamy, większość z nas powinna pamiętać, w przypadku stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego przez jakiś czas, zresztą przed wakacjami ugruntowywana również przez prezesa NBP, była świadomość tego, że stopy będą spadały. W tej chwili nie ma takiej świadomości.
5: Już się chyba zresztą prezes nawet wycofał w ostatnim czasie z takich zapowiedzi. Proszę poprawiać mnie tam, gdzie popełnię błąd. Ten temat z takiego patriotycznego punktu widzenia, mowa o 10-letnich obligacjach polskich, rentowności powyżej 6%, jest ważny także dlatego, że po prostu my, żeby funkcjonować jako państwo, musimy pożyczać pieniądze na rynku. Co więcej, żeby spłacać wcześniej pożyczone, musimy pożyczać nowe pieniądze. Teraz będziemy je pożyczać drożej. A to po prostu oznacza, że jakkolwiek nie brzmiałoby to z głębokich lat 90., to w końcu wszyscy będziemy musieli za to zapłacić, na przykład kiedyś wyższymi podatkami. No, albo ograniczeniem jakichś wydatków.
6: Oczywiście, że ten wzrost kosztów obsługi długu, który jest w Polsce, jest dosyć intensywny, prawda? Jeżeli on według samych wyliczeń Ministerstwa Finansów wynosi 17 miliardów między rokiem 26 a 27, to jest kwota, która już coś powinna wszystkim mówić.
5: Czy do tych miliardów, które były, trzeba jeszcze kolejne?
6: 17, tak, kolejne. Właśnie między innymi ze względu na to, co się dzieje ze stopami procentowymi. Ale oprócz tego tu jest jeszcze jeden dodatkowy problem, taki mianowicie, że ten wzrost rentowności gwarantuje nam, można powiedzieć, w pełni, że nawet jeżeli będą spadały potrzeby pożyczkowe państwa, to nie zatrzyma się procesu narastania długu publicznego, prawda? I to zresztą przyznają również i ludzie z rządu,
5: prawda? Ale z drugiej strony wszyscy mają dług publiczny i to jeszcze w relacji do PKB są państwa, które mają go na jeszcze wyższym poziomie, a my tutaj, no... Uproszczę teraz i nawiążę tylko do takiej nieodległej historii, ale jak już dostaliśmy wszystkie wyliczenia rządu i dostaliśmy projekt budżetu, to już właściwie dzień w dzień słyszę te głosy: za dużo, za mało, nie ma tej słynnej, brzydkie słowo na K, konsolidacji finansów publicznych. Wy, ekonomiści, po prostu trąbicie od rana do wieczora, a przecież... Naprawdę jest tak źle?
6: Nieskutecznie, prawda? Jak widać.
5: A to już jest inna sprawa.
6: Nieskutecznie, ale... Wie pan, tak, to ma jednak znaczenie, prawda? Dlatego, że różne kraje mają różną wielkość długu w stosunku do produktu krajowego brutto. Ale to zależy, tak, po pierwsze od tego, jakie koszty dla budżetu państwa pociąga u nich zadłużenie i jakie u nas. O tym mówiliśmy na początku. Jeżeli są niższe rentowności na rynkach bazowych, to znaczy, że oni płacą za dług mniej niż my, prawda? Dwa to jest, gdzie ten dług ląduje. No, Polska należy do rekordzistów, jeżeli chodzi o proporcje w stosunku do aktywów w sektorze bankowym ulokowanych w obligacjach Skarbu Państwa, prawda?
5: A to nasz sektor bankowy kupuje te obligacje.
6: Tak, oczywiście, że tak. Oni to kupują dla zysku. No dlaczego mają tego nie robić? Banki są od tego. Banki nie są od tego, żeby rozdawać prezenty. Więc tylko, że i jest z tym problem, prawda? Duży udział w aktywach banków, obligacji, po pierwsze zwiększa ryzyko,
5: Dla tych banków.
6: Dla tych banków.
5: Jeśli nie będzie tak pozytywnie.
6: Jeśli nie trzymają, jeżeli nie, tylko nie mają na portfelu trzymanego do zapadalności, prawda? Bo wtedy to już nie ma znaczenia.
5: Czyli jeśli nie mają do momentu, na którą się umówiliśmy, tak, że tę obligację za ileś tam lat wykupujemy po tej cenie, a jeśli chcą wcześniej się jej pozbyć, no to zależy, oczywiście, czy trafią na ten moment, że jest drożej, czy taniej.
6: To jest absolutnie zrozumiałe, prawda? Dla każdego. Mam nadzieję. Dla każdego. I natomiast jest jeszcze druga sprawa z tym związana, to znaczy duży udział aktywów uplasowanych w tych obligacjach ogranicza oczywiście możliwość finansowania tego, od czego akcji są banki, czyli akcji kredytowej, prawda? Więc widzi pan, to, że jest relatywnie niski wciąż udział długu publicznego w relacji do PKB, wcale nie oznacza, że to jest automatycznie lepiej.
5: Przerzucamy się tutaj takimi sformułowaniami jak ceny tych obligacji, mówiliśmy o deficycie, mówiliśmy o potrzebach pożyczkowych. Jaki jest stan naszych finansów publicznych?
6: Ja uważam, że on jest zły, prawda? To znaczy, to nie jest tak, że mamy jakby nóż na gardle i ten nóż zaczyna nam już zbliżać się do tętnicy, prawda? Tak aż źle nie jest. Natomiast jeżeli tego procesu nie uda się powstrzymać, to naprawdę jest źle. Proszę pamiętać, my mamy ponad 7% deficytu w relacji do PKB przy ponad 3%, blisko 4% tempie wzrostu gospodarczego.
5: Sugeruje pan, że co będzie, jeśli się ten wzrost znacząco obniży?
6: To jest oczywiste, prawda? Znaczy spadek dynamiki wzrostu pociągnie za sobą znaczące narastanie problemu, jeżeli chodzi o obsługę długu i koszty obsługi długu. Ale jest też druga sprawa, która jest dosyć ważna i na którą się stosunkowo mało zwraca uwagę. Ten wysoki, my jesteśmy dumni z tempa wzrostu. Gdzie pan
5: trudno
6: nie otworzy?
5: Nie być.
6: No trudno nie być. A gdzie pan nie otworzy jakiegoś medium socjalnego, tam minister finansów albo premier, albo ktokolwiek, whatever, mówi, jesteśmy najlepsi w Europie, prawda? No dobrze, tylko istnieje taka zależność, którą się nazywa w ekonomii mnożnikiem fiskalnym, prawda, o którym wszyscy słyszeli, a w dużym
5: ale nikt go nie widział.
6: Panie Maćku, w dużym uproszczeniu. Jeżeli ma pan wysokie tempo wzrostu gospodarczego, to powstaje pytanie i jednocześnie bardzo wysoki deficyt, to pytanie, które sobie każdy powinien postawić, to jest tak, jaki udział w tym wzroście gospodarczym ma deficyt sektora finansów publicznych. W przypadku, różnie to jest liczone, to znaczy każdy to liczy, zaawansowany ekonomista, liczą to również ludzie w Ministerstwie Finansów, przypuszczam, że tak jest. Ale generalnie to można powiedzieć, że w przypadku Polski, upraszczając, prawda, to jest tak, że każdy jeden złotych wydany w deficycie sektora finansów publicznych przekłada się na około 0,5 złotego, 50 groszy wzrostu w PKB, prawda? Ten mnożnik nie jest...
5: No i do czego nas to prowadzi?
6: No to nas prowadzi do tego, że jeżeli pan uogólni te rachunki, to z tych 3,9 czy 4% wzrostu około połowy generowane jest przez deficyt sektora finansów publicznych. Więc jeżeli my, ekonomiści mówią, zmniejszajcie deficyt po stronie wydatków i dochodów, bardziej po stronie wydatków niż dochodów, to jednocześnie niech to będzie zrobione w sposób przyjazny dla wzrostu, dlatego że nikt z nas, ludzi rozsądnych, nie oczekuje tego, że w roku 2028 albo 2029 którykolwiek rząd, jakikolwiek będzie, obetnie ten deficyt o połowę w jednym strzale, prawda? Natomiast taki przyjazny dla wzrostu program konsolidacji ścieżka powinna być obecna. Jej nie ma, mówię o tym z żalem, nie ma.
5: No tak, jej nie ma, nie widzimy i to nie jest tylko chęć naszego narzekania, tylko taka, właściwie myślę, że to najbardziej właściwe słowo będzie troska o to, co się dzieje z naszymi finansami publicznymi, bo to, że musimy na przykład wydawać na zbrojenia, mam nadzieję, że nie jest kontrowersyjne i z tym się zgadzamy.
6: Nie jest kontrowersyjne, ale chciałbym powiedzieć, że dobrze by było, żebyśmy racjonalnie wydawali.
5: Najlepiej by było, żeby wydatki przekładały się także na nasz wzrost gospodarczy. No, rozumiem, że taki jest cel.
6: Albo żebyśmy nie kupowali tego, czego po prostu
5: nie potrzebujemy.
6: No, to proste.
5: No a rozmawiamy o tym, z jednej strony wyszliśmy od tych obligacji, z drugiej, że zawsze mogą wydarzyć się takie sytuacje, w których wzrost gospodarczy wytraci swój impet, a wydatki są rozpędzone i z nich jest o wiele trudniej zrezygnować i problem gotowy.
6: No tak, tylko że wie pan, jeżeli rząd tłumaczy od roku 2024, że wysoki, czyli wtedy, kiedy zaczęliśmy ponosić wysokie wydatki obronne, zbrojeniowe, że trudność z konsolidacją, ze zrównoważeniem, z poprawą wyniku sektora finansów publicznych wynika z tego, że są wysokie wydatki wojskowe, to powstaje pytanie, o czym mówimy, dlatego że zgodnie z tą terminologią, w której liczony jest dług i deficyt europejską, ESA, ten wydatki na czołgi, samoloty wchodzą do wydatków i do deficytu wtedy, kiedy ten sprzęt jest na polskiej ziemi, prawda? To się nazywa memoriałowe ujęcie. I albo minister finansów i przedstawiciele rządu tłumaczą, że ten deficyt jest wysoki teraz w roku w planie w budżetu na rok 2026, no bo wydatki rosną, co oznacza, że ten sprzęt przybywa, prawda, do Polski, albo co było wtedy, kiedy tego sprzętu jeszcze nie było, a tłumaczenie było dokładnie takie same.
5: Pasjonująca rozmowa. Bardzo panu dziękuję za wizytę w studio. Przypominam, że też czekamy na, to też ekonomiczna sprawa, na głosowanie w sprawie weta prezydenta do kryptowalut. Ten temat powrócił za sprawą wielu też politycznych zdarzeń. Dziś w studiu magazynu EKG był pan Janusz Jankowiak, główny ekonomista Polskiej Rady Biznesu. Dziękuję bardzo.
6: Moje uszanowanie, dziękuję bardzo.
5: Informacje w Tok FM, po nich przedpołudnie Tok FM i na pewno także relacje z decyzji posłów, a to w sprawie weta prezydenta, a to wyboru członka Trybunału Konstytucyjnego. Właściwie nie wiem, jak to powiedzieć. Informacje.
4: Sponsorem programu był dystrybutor złota inwestycyjnego. Mennica-apart.pl.
7: Reklama.
8: Kategoria trawienie.
9: Po jednej nutce.
8: Ciężko na żołądku.
9: A teraz?
8: Uczucie pełności.
9: Dobrze. I ostatni.
8: Gazy.
9: Świetnie. A co można na to zaradzić?
8: Najlepiej zastosować Travisto.
10: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
11: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
12: Marian, a gdzie mogę kupić...
13: Na mediaexpert.pl.
12: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
13: Na mediaexpert.pl.
12: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
13: Barbara, na mediaexpert.pl.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Sejm głosuje w sprawie kandydatury Macieja Berka do Trybunału Konstytucyjnego. Wymiana zdań jest gorąca. Kolejni podejrzani w aferze Zonda Krypto są w areszcie. Do prośby prokuratury przychylił się sąd. Nawet 100 tysięcy osób może zostać zwolnionych w Niemczech. Gigant motoryzacyjny tnie koszty. Minuta po 10:00. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Gorąco zrobiło się w Sejmie tuż przed głosowaniem w sprawie kandydatury Macieja Berka, który ma zostać nowym sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Wynik głosowania nie jest do końca pewny, bo część posłów koalicji sprzeciwia się tej kandydaturze. Ich zastrzeżenia budzi fakt, że Berek do niedawna był jeszcze ministrem w rządzie Donalda Tuska. Kandydatury Berka broniła Sylwia Bielawska z Koalicji Obywatelskiej, a odpowiadał jej Sebastian Kaleta z PiSu.
4: Maciej Berek to jest człowiek, który stoi poza wszelkimi schematami. To jest człowiek, który doskonale znamy. Czemu tak krzyczycie?
5: Doskonale znam.
4: Co wy macie z tymi krzykami? To człowiek, który zna mechanizmy państwa i doskonale rozumie ciężar prawa.
5: Pan Berek podczas komisji chwalił się wczoraj, że ćwierć wieku razem pracuje jako prawa ręka Donalda Tuska. Ma trafić do Trybunału, żeby kontrolować Donalda Tuska, mimo że przez ćwierć wieku był jego podwładnym. To jest kpina z waszych wyborców. Wy się śmiecie własnym wyborcom w twarz, bo mówiliście, że nigdy czegoś takiego nie zrobicie.
3: Głosowanie już za chwilę. O jego wynikach będziemy informować w TOK FM. Troje podejrzanych w sprawie Zonda Krypto kolejne 3 miesiące spędzą w areszcie. Sąd po całonocnych obradach przychylił się do wniosku prokuratury. To Anna P., Jaromira W. i Rafał Zaorski. Wszyscy w środę zostali zatrzymani. Śledczy ich przesłuchali i przedstawili zarzuty. Grzegorz Kozioł.
6: Odpowiedzą m.in. za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, pranie pieniędzy i przywłaszczenie mienia. Sąd pozytywnie rozpatrzył wnioski prokuratury o ich tymczasowe aresztowanie, jak wyjaśniała rzeczniczka prokuratora generalnego, prokurator Anna Adamiak.
7: Jedynym właściwym środkiem zapobiegawczym, który de facto zabezpieczy postępowanie przygotowawcze, to jest tymczasowe aresztowanie.
6: Do zastosowania takiego środka zapobiegawczego w ocenie prokuratury przesłanką ogólną było duże prawdopodobieństwo popełnienia zarzucanych czynów, a kolejne przesłanki to zagrożenie surową karą oraz obawa matactwa i ucieczki. Podejrzanym grozi maksymalnie od 8 do 10 lat pozbawienia wolności. Grzegorz Kozieł, TOK FM.
3: Przepisy w sprawie oceny przychodni zdrowia będą zmienione, zapowiada NFZ, jak informowaliśmy w TOK FM. I o tym, ile pieniędzy dostanie przychodnia, zdecyduje m.in. liczba teleporad, wizyt domowych oraz badań profilaktycznych. Po krytyce ze strony medyków część przepisów idzie do zmiany. Czasu na przygotowanie nowej wersji dokumentu jest mało, bo nowy system finansowania ma obowiązywać już w październiku. Błażej Kulesza.
8: Te przychodnie, które nie spełnią wymogów, muszą się liczyć, że ich kontrakty będą niższe.
9: Moje zdanie na ten temat jest wyjątkowo krytyczne.
8: A to nie podoba się lekarzom, mówi dr Filip Pawliczek, przewodniczący Komisji Lecznictwa Otwartego Najwyższej Izby Lekarskiej.
9: Nie rozumiem i NFZ nie podał żadnego uzasadnienia merytorycznego, dlaczego tego typu działania miałyby cokolwiek poprawić z perspektywy pacjenta.
8: NFZ uspokaja. Ostateczna wersja dokumentu dopiero się tworzy.
10: Tutaj jeszcze analiza uwag trwa, więc chwilkę cierpliwości.
8: Mówi Paweł Florek z Narodowego Funduszu Zdrowia.
10: Nie traktuję tego jako kary, bo z tym się też stykamy, natomiast jest to pewien rodzaj mobilizacji.
8: Wiele wskazuje na to, że zmiany obejmą termin obowiązywania przepisów, tak by prawo nie działało wstecz, bo wedle pierwotnych zapisów przychodnie miały być ocenione za cały poprzedni rok. Błażej Kulesza, TOK FM.
3: Niemiecki gigant motoryzacyjny planuje zwolnić 100 tysięcy pracowników do końca dekady. Decyzję ogłosił koncern Volkswagen, który tłumaczy to redukcją kosztów. Będzie to największe cięcie etatów w historii światowego przemysłu motoryzacyjnego. Więcej na ten temat wie Cezary Jaszczyk.
11: W najnowszym komunikacie zarząd ogłosił zwolnienie 50 tysięcy osób. Koncern rozszerzył w ten sposób wcześniejsze ustalenia o redukcji takiej samej liczby etatów. Konieczne jest systematyczne dostosowywanie poziomu zatrudnienia do realizacji paliw gospodarczych, tłumaczy w oświadczeniu firma zrzeszająca w sumie 10 marek samochodowych. To istotna decyzja dla całego europejskiego przemysłu, bo Volkswagen jest największym producentem samochodów na starym kontynencie. Firma tłumaczy to trudną sytuacją, amerykańskimi cłami, nierównym popytem na samochody elektryczne i przede wszystkim ostrą konkurencją ze strony producentów z Chin, którzy między innymi dzięki państwowym dotacjom produkują masowo i zdecydowanie taniej. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
3: Na razie wszystko idzie zgodnie z planem. Iga Świątek pewnie przebrnęła drugą rundę wielkoszlemowego US Open. Teraz na jej drodze stoją już dużo wyżej notowane rywalki, ale forma Polki pozwala wierzyć, że może w tym turnieju zajść daleko. Michał Waszkiewicz.
1: W meczu z Nadią Podorowską Iga Świątek straciła ledwie 5 gemów. Mecz był jednostronny, a nasza tenisistka wyglądała na korcie dobrze od samego początku.
12: Bardzo się cieszę, że miałam okazję znowu zagrać na tym turnieju, bo na pewno każdy kolejny mecz może mi dużo dać i mecz przebieg od początku do końca po mojej myśli.
1: Ja tylko dodam, że tenisistka z Argentyny jest w piątej setce rankingu i wraca po dużych problemach zdrowotnych. Teraz takich rywalek na drodze Świątek już nie ma. Jutro zagra z Czeszką Marii Bouskową, która jest rozstawiona z 25. W dotychczasowych starciach jest 3-0 dla Polki. W rundzie czwartej rywalką Świątek może być Madison Keys lub wracająca po kontuzji mistrzyni olimpijska Qin Wenzheng, a w ćwierćfinale Polka może trafić na Jelenę Rybakinę. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
3: Informacje w TOK FM ponownie o 10:20. Warto mieć dziś pod ręką parasol, może padać i to właściwie w całej Polsce. Na termometrach od 18 do 25, przeważnie około 21 stopni.
2: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
13: Jest 10:07, to jest przedpołudnie Radia TOK FM, Przemysław Iwańczyk. Jeszcze raz mówię Państwu dzień dobry. Maria Mroczkowska jest wydawczynią tego programu, a Szymon Baluta realizatorem dźwięku. Cały czas kontrolujemy sytuację w Sejmie. Przypomnijmy, o godzinie 9:00 parlament wznowił obrady. Posłowie mają wybrać nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Kandydatów jest dwóch. Maciej Berek zgłoszony przez Koalicję oraz Artur Kotowski zgłoszony przez PiS. Posłowie mają także głosować nad prezydenckim wetem w sprawie ustawy o rynku kryptowalut. Prawdopodobnie, jeśli to głosowanie zostanie przeprowadzone, odniesiemy się do niego w komentarzu po godzinie 10:40. A teraz już chciałbym przywitać naszych gości w kolejnym temacie przedpołudniowym. Profesor Jacek Piskozub jest z nami, oceanolog. Oceanolog. O, proszę wybaczyć. Tak z rana zawsze jest kłopot. Profesor Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry, panie profesorze.
14: Dzień dobry, witam.
13: Jest z nami także profesor Bogdan Chojnicki, klimatolog z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Dzień dobry, panie profesorze.
15: Dzień dobry panom, dzień dobry państwu.
13: To szybciutko opowiem naszym słuchaczom, o czym panowie mówić za chwilkę będą. Otóż Światowa Organizacja Meteorologiczna opublikowała w tym tygodniu komunikat, który zabrzmiał jak bardzo poważne ostrzeżenie, bądź też w istocie takim ostrzeżeniem jest El Niño, czyli zjawisko ocieplenia wód Pacyfiku ma w najbliższych miesiącach osiągnąć siłę określaną jako bardzo mocną, z niemal 100% pewnością utrzyma się co najmniej do lutego 2027 roku, ale to nie jedyna wieść, jaka na nas spadła w związku z klimatem. Otóż program środowiskowy ONZ opublikował raport, w którym po raz pierwszy w historii oficjalnie przyznaje się, że cel ograniczenia globalnego ocieplenia do 1,5 stopnia Celsjusza w porównaniu z epoką przedprzemysłową jest już nieosiągalny, a Ziemia przekroczy te granice jeszcze przed końcem obecnej dekady. W najbardziej optymistycznym scenariuszu zakłada ocieplenie o co najmniej 1,8 stopnia do końca stulecia. To są takie złowrogo brzmiące zapowiedzi, po których powinniśmy opamiętać się na dobre, czy jest już panów zdaniem za późno, profesor Piskozub?
14: Znaczy nie, nigdy nie jest za późno, bo to jest wybór między czy będzie źle, czy będzie bardzo źle. To znaczy na pewno będzie źle, ale jeżeli będziemy dalej tak emitować jak dotychczas, znaczy krótko mówiąc spalać ropę, gaz, węgiel, no to będziemy niestety w sytuacji no, naprawdę dość tragicznej. Ja się całkowicie zgadzam z tym, że my przekroczymy to 1,5, ponieważ choćby ta linia już sprawi, że ona zawsze podwyższa każdą linię w ocieplającym się świecie. To jest ten moment, kiedy skaczemy o kolejne 1-2
16: dziesiąte stopnie, a przy poprzednim El Niño, które było całkiem niedawno, dwa lata temu, osiągnęliśmy już według NASA w roku 2024 1,48 powyżej ostatnich 20 lat XIX wieku, które mogą służyć jako najlepsze takie, bym powiedział, przybliżenie okresu przemysłowego. Starszych danych nie mamy. No więc jeżeli teraz jeszcze podwyższymy o 1,2, to już jesteśmy za 1,5, a w raportach IPCC można sobie poczytać, jakie mogą być skutki tego, że zresztą to obserwujemy już w tej chwili niestety.
13: Profesor Bogdan Chojnicki, bardzo proszę.
17: No, trzeba po prostu cały czas przejść w kierunku wyhamowania, bo rzeczywiście jest tak, że dużo tych dyskusji na temat zmiany klimatu grzęźnie w takim rozproszeniu, które w zasadzie można określić mianem jakoś to było, jakoś to jest i jakoś to będzie. Natomiast globalny efekt zmiany, my tutaj go w pewnym sensie opisujemy za pomocą temperatury i przekroczeniu pewnych wartości, no trzeba też w pewnym sensie odszyfrować, bo tak naprawdę chodzi o system klimatyczny, czyli zbiór różnych elementów. Wśród nich ten element, który często opisywany jako przez przeciwników w ogóle zmiany klimatu, ten element oceaniczny jako pewnego rodzaju chłodnica, no widać, że robi się coraz cieplejszy. No i to El Niño zjawisko, które polega na tym, że no duża część Oceanu Pacyficznego zamienia się z takiej dużej chłodziarki, mówiąc kolokwialnie w układzie La Niña, w grzejnik. To właśnie to, co profesor Piskorczuk wspomniał, dodaje odpowiednią wyższą temperaturę, ale tak naprawdę chodzi o to, że cały system klimatyczny, który jest bardzo delikatny i jednym z tych parametrów takim trzymających ten system, użyję brzydkiego słowa, w kupie, no jest temperatura i przekroczenie tych wartości to nie jest tylko i wyłącznie jakaś kolejna zmiana wartości spojrzeliśmy na termometr, tylko to jest zmiana warunków funkcjonowania globalnego. No jak widzimy na różnych przykładach, że też lokalnie ma to swoje skutki, więc nic innego nam nie pozostaje, jak naprawdę zatrzymywać emisję i walczyć o to, żeby po prostu ta temperatura wyhamowała, bo póki co rzeczywiście te prognozy są takie, że pędzimy cały czas w górę, to widać w danych globalnych, ale także w Polsce.
13: A gdzie jest ten punkt krytyczny, panów zdaniem?
17: To może profesor Piskorczuk, przepraszam.
16: Ja nie jestem fizykiem, nie geografem, więc ja nie wierzę tak mocno w punkty krytyczne, ale po prostu każda 1/10 powyżej 1,5 stopnia to już jest coraz gorzej. Bo to my w tej chwili widzimy, po prostu kontynenty nie nadążają, znaczy może inaczej, morza są chłodniejsze w ocieplającym się świecie niż kontynenty, więc nie nadążają z produkcją wystarczającą ilości pary wodnej, aby wyrównać parowanie na lądach, więc kontynenty są coraz suchsze. Mamy suszę na całym świecie, jednocześnie mamy więcej pary wodnej w atmosferze, więc mamy i więcej ekstremalnych deszczów. Właściwie wszystkie fale upałów zabójczych, które na szczęście Polskę jeszcze ominęły, ale to jest kwestia czasu, są problemem na tyle dużym, że być może będą rejony świata, w których w tym wieku nie da się w ogóle żyć, będąc ssakiem, czyli na przykład człowiekiem, więc idziemy w tym kierunku i to po prostu każda 1/10 jest gorzej, więc im szybciej byśmy wyhamowali spalanie gazów cieplarnianych, znaczy produkcję gazów cieplarnianych przez spalanie paliw kopalnych, tym byłoby lepiej, a niestety prawda jest taka, że oprócz tego jednego roku, kiedy mieliśmy pandemię, to każdego roku mamy większą emisję gazów cieplarnianych. Nie to, że my za wolno zmniejszamy, my ciągle zwiększamy.
13: Komentujący te zapowiedzi Światowej Organizacji Meteorologicznej zwracają uwagę na to, że po raz pierwszy komunikaty o El Niño zostały sformułowane tak, że wybrzmiewają ze 100% pewnością co do przebiegu zjawiska. To potwierdza tylko to, że te modele klimatyczne, oceaniczne w tej chwili są już niemal doskonałe? Czy skala jest tak duża, że już właściwie w tonie przesądzającym WMO podało swój komunikat?
16: Znaczy one nie są doskonałe, jest ciągle coś, co nazywamy barierą wiosny. Przed majem jest ciężko przewidzieć, czy będzie El Niño, czy nie będzie, albo La Niña, czyli odpowiednik El Niño, ale chłodny. Natomiast po maju to rzeczywiście już osiągnęliśmy na tyle, że tak powiem, umiejętności, że jesteśmy w stanie to dobrze przewidzieć, ale też to El Niño wydaje się, że jest znacznie silniejsze niż poprzednie, w związku z tym te modele tak jednoznacznie, po prostu wszystkie modele wszystkich przebiegach swoich tych, ile razy ich nie puścimy, to zawsze pokażą to samo, że będziemy mieli El Niño, bo ono rzeczywiście to jest, ja na początku tak trochę sceptycznie podchodziłem do tego pojęcia, że to będzie jakieś tam Godzilla El Niño, czyli tak strasznie wielkie, bo niby skąd to wiedzą, szczególnie przed majem. Ale rzeczywiście, jak potem popatrzyłem, jak szybko wzrastają temperatury centralnego, tropikalnego Pacyfiku, to w tych poprzednich dużych El Niño było mniej więcej połowę wolniejszy wzrost. Więc rzeczywiście jest to jakieś zjawisko niezwykłe, jakiego jeszcze nie widzieliśmy. I świeżo w Science się ukazał artykuł na podstawie korali z Galapagos, gdzie oni pokazują, że tak wielkich El Niño jak przez ostatnie 40 lat nie było wcześniej w ciągu 1000 lat. Tam oczywiście nie mają wszystkich lat, bo oni to zebrali z różnych kawałków korali, nie zebrali całego 1000 lat, ale mniej więcej połowę tego 1000 lat mają i nie widać śladu tak wielkich El Niño, jak te kilka, które mieliśmy 82 rok, 98, 2015, teraz 2024 i proszę zwrócić uwagę, że mamy trzecie El Niño w ciągu 11 lat, wielkie.
17: No i może, tak. Może tylko profesor dodać Kaliński. Może dodać do tego warto, że gdy poprzednie doświadczenia zjawisk El Niño no wyraźnie wskazywały chociażby na wzrost ilości pożarów w różnych regionach świata, no to jeżeli mamy coś, co w zasadzie wymyka się trochę z układu czy z opisu tego, który znamy i wymyka się dokładnie w tym kierunku, w którym no, przewidujemy, czyli wysoką temperaturę, no to tak naprawdę z jednej strony możemy powiedzieć, że wchodzimy na terra incognita, ale z drugiej strony kto po doświadczeniach poprzednich lat El Niño no, wstanie i powie, no to być może tym razem się poprawi. No, nie ma rzeczywiście takiej jakby logiki, która by podpowiadała, że sytuacja jest normalna. I rzeczywiście to, co profesor Piskozu powiedział, jak się spogląda na te pomiary satelitarne, to w zasadzie no, nastąpiło pewnego rodzaju szaleństwo, bo temperatura tego miejsca w oceanie w 97 roku, kiedy no, mieliśmy do czynienia z potężnym zjawiskiem El Niño, w zasadzie w grudniu była zdecydowanie niższa niż teraz już w okolicach czerwca. My de facto 2015 rok, gdy w listopadzie pojawia się bardzo wysokie odchylenie, w zasadzie to odchylenie pojawia się teraz, w sierpniu, czyli o wiele wcześniej. Pamiętamy też, że ten efekt El Niño, on będzie widoczny tak mniej więcej najbardziej pewnie w okolicach zimy. Krótko mówiąc, te ostrzeżenia na dłuższy dystans, one są bardzo, czy są uzasadnione. Wchodzimy trochę na taką przestrzeń nieznaną, ale w tym sensie, że modele klimatyczne przewidują, tak jak profesor mówi, natomiast no nigdy w takiej sytuacji nie były. Z tym, że jeżeli ktoś próbuje czerpać z tego jakąś nadzieję, że się poprawi, to ja bym odradzał, bo to już tylko pobożne, znaczy możemy taką ocenę tylko umieścić w kategorii pobożne życzenia.
13: I są z nami profesor Jacek Piskozup oraz profesor Bogdan Chojnicki. Czas na informacje TOK FM.
18: Reklama.
19: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
20: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKik. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
21: Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I kurczak biesiadny rzeźnik, cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w Lidl Plus.
22: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
23: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w kredycie. Agri
0: Recall spełni warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Credit Agricole.
4: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Credit Agricole Bank Polska S.A.
18: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter. Środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
23: Czasem trzeba uciec, by odnaleźć to, co nosisz w sercu. Wyrusz w niezapomnianą podróż filmową. 500 mil pełnych wzruszeń już w kinach. A twój niedzielny bilet daje wsparcie dzieciom.
24: Reklama.
25: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
26: 10.20, Kacper Sikorski. Zapraszam na informacje TOK FM. Policja przeszukuje od nocy teren przy stacji elektroenergetycznej w niemieckim Ganderkesi. Funkcjonariusze ogrodzili obiekt, zakładając podejrzane okoliczności. W akcji brał udział także policyjny śmigłowiec. Szczegóły akcji na razie nie są znane. Ponad 83 tysiące osób ewakuowano w chińskiej prowincji Fujian w wyniku uderzenia tajfunu Saudel. Gwałtowna pogoda doprowadziła do paraliżu wielu miast. W Fuzhou i Guangzhou władze wstrzymały zajęcia w szkołach, a w Fuzhou dodatkowo zamknięto atrakcje turystyczne i parki rozrywki. Fala powodziowa zalała autostrady, uszkodziła mosty i budynki mieszkalne. Ponad 80 osób zginęło w Jemenie od wczoraj w starciach między siłami prorządowymi i rebeliantami Huti. 42 ofiary to wspomniani rebelianci. W Jemenie od 2014 roku trwa wojna domowa. Huti kontrolują zachód i północ kraju, w tym stolicę Sanę.
27: Filip Kakusz, zapraszam. W ten weekend w całej Polsce finał dorocznego Narodowego Czytania, tym razem Dziadów Adama Mickiewicza. 15. edycja wydarzenia odbywać się będzie w całej Polsce. Wiele dziać się będzie w mniejszych ośrodkach kultury, jak Miejska Biblioteka Publiczna w Zagórowie Wielkopolskim, mówi dyrektorka biblioteki Katarzyna Nowicka.
28: Biblioteka Zagórowska też po raz 11 włącza właśnie mieszkańców Zagórowa, wszystkich zainteresowanych do tej akcji, także serdecznie zapraszamy 5 września o godzinie 16 w gościnnej sali kinowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury.
27: W inscenizacji wezmą udział aktor Teatru Polskiego w Poznaniu Andrzej Szubski, grupa Fantazjana i zagórowskie licealistki. Pokazy fotografii i wideo w przestrzeni Starego i Nowego Miasta, spotkania z artystkami i artystami z Polski i zagranicy, warsztaty oraz projekcje przygotowane specjalnie z myślą o historycznej przestrzeniach Warszawy. Dziś Muzeum Warszawy zaprasza na kolejną edycję Nocy Fotografii. Tegoroczne wydarzenie odbędzie się pod hasłem Oswajanie Miasta. Zły, warszawska jazz opera, to propozycja warszawskiego Teatru Rampa na dziś, jutro i pojutrze. Musical oparty na prozie Leopolda Tyrmanda opisuje realia powojennej stolicy. Boks miesza się z erotyką, a przemoc z romantyzmem stołecznych zakamarków przedmieści bram. To dźwiękowy pejzaż miasta. Tak opisać można wystawę Kraków, dźwięki, melodie, słowa, którą można oglądać w domu pod krzyżem. Ekspozycja w centrum uwagi stawia dźwięki, które stanowią o charakterze miasta, wyjaśnia kuratorka Monika Widzicka.
29: Zdecydowanie Kraków ma w swojej audiosferze elementy, które go wyróżniają. Ma symbole dźwiękowe, które są rozpoznawalne, jak hejnał krakowski, jak dzwon Zygmunt, których znaczenie przekracza dalece granice miasta.
27: Wystawa będzie czynna do 11 października.
26: W większości kraju utrzyma się dziś duże zachmurzenie. Większe przejaśnienia mogą pojawić się jedynie na południu. W wielu miejscach może dzisiaj popadać, a miejscami również zagrzmieć.
25: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
13: W przedpołudniu Radia TOK FM rozmawiamy o rekordowym El Niño. Mówimy także o skutkach wzrostu temperatury o 1,5 stopnia Celsjusza wraz z profesorem Jackiem Piskozubem, oceanologiem, profesorem Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk, profesorem Bogdanem Chojnickim, klimatologiem z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szanowni panowie, ja też posługuję się korespondencją z naszymi słuchaczami. W dwóch wiadomościach, choć wiem, że to nie jest jakaś gigantyczna skala, domagają się nasi słuchacze, by wyjaśnić, kawę na ławę. Na czym polega El Niño? Co to w ogóle jest? Zechcecie, panowie, przyjąć taką prośbę?
16: Podejmę się oczywiście jak najbardziej. To jest taki cykl, czy niektórzy twierdzą pseudocykl, bo on trwa ma dużą długość od 2 do 7 lat na Pacyfiku. To można podobnie do Syzyfa, który musi ten kamień tam, kamień musi na tą w greckich legendach na górę wtoczyć i zawsze coś go rozproszy i go upuści. Więc wiatry wiejące wschodu na zachód, czyli pasaty na Pacyfiku, przepychają wodę na Pacyfiku w kierunku Indonezji. Ale czasami następuje, no pogoda to jest rzecz losowa, czasami następuje osłabienie tych wiatrów i wtedy ciepła woda z rejonu Indonezji przelewa się na centrum Pacyfiku, z kolei na wschodzie Pacyfiku, czyli koło Ameryki, gdzie zwykle wypływa z wnętrza oceanu zimna woda, to się nazywa zimna pooling w naszym żargonie oceanograficznym, zostaje pokryty ciepłymi wodami, przez to właśnie cały Pacyfik się cieplejszy, to koło Ameryki to się zaczyna zwykle w grudniu, stąd właśnie rybacy peruwiańscy nazwali to zjawisko El Niño, czyli dzieciątko od Bożego Narodzenia. Natomiast jeżeli obserwujemy środkowy Pacyfik, co teraz obserwujemy dzięki satelitom i bojom morskim, to właśnie jesteśmy w stanie widzieć rozwijanie się tego zjawiska znacznie wcześniej, czyli na przykład teraz we wrześniu. Skutki tego, tak jak profesor Chojnicki powiedział, będą zimą głównie. Będzie to znacznie cieplejsze całe tropiki, znacznie suchsze obszary takie właśnie jak Indie, jak okolice Amazonii, Australia. Także to ma olbrzymie znaczenie dla nawet bezpieczeństwa żywnościowego, bo duże tereny rolnicze są zawsze suchsze podczas El Niño. Jest też, od razu powiem, bo jeszcze jeden z skutków, który mi przypomniał wiadomości o tym Jemenie. Mianowicie był artykuł, który pokazywał, że w rejonach tropikalnych i subtropikalnych, czy tam, gdzie El Niño ma znaczenie, w latach El Niño jest znacznie więcej konfliktów zbrojnych, więc właśnie te susze powodują natężenie konfliktów zbrojnych i tego też się powinniśmy spodziewać w przyszłym roku.
17: Tak. Ja może tylko dodam tytułem uzupełnienia, że rzeczywiście jest tak, że to przepychanie od strony Ameryki Południowej w kierunku do Indonezji czy Australii, no proszę zauważyć, że wywołuje ten efekt podnoszenia chłodnych mas wody z głębi oceanu. No i to jest ta chłodniejsza plama. Na styku tej chłodnej plamy z ciepłą oczywiście tworzą się doskonałe warunki do powstawania, że tak powiem, ryb. Także rybacy to zauważyli, bo gdy zimna woda przestaje płynąć, no to praktycznie tam się połowy bardzo mocno pogarszają. I to rybacy u wybrzeży Chile czy Peru takie coś wychwycą. Natomiast gdy przestaje płynąć, wypływać ta chłodna woda, no to Pacyfik cały robi się o wiele bardziej ciepły. No i ta chłodnica nam się zamienia, mówiąc kolokwialnie, w grzejnik. To rzeczywiście to, co profesor Piskowo powiedział. My mówimy, że to jest cykl, ale tak naprawdę to jest taki pseudocykl, bo nie wiadomo dokładnie, kiedy to nastąpi i rzeczywiście jedynym sposobem jest obserwacja. I rzeczywiście jest tak, że gdybyśmy spojrzeli chociażby na wysokość Pacyfiku, poziom wysokości Pacyfiku w czasie, gdy te wiatry mocno spychają tą wodę w kierunku na Indonezję i Australię, to zobaczymy, że on jest tam wyżej. W przypadku, gdy te wiatry słabiej wieją, po prostu ten poziom nam opada. I to jest taki jeden z takich wielkich elementów, w którym upatruje się sterowania klimatem, bo to jest część systemu klimatycznego. I tak jest. I to jest coś, co jest naturalne. Natomiast ta zmiana klimatu, którą człowiek wywołuje, czyli wzrost temperatury, na ten układ nam się nakłada. I jak widać, znaczy wciąż jakby dyskusje pojawiają się, na ile wzrost temperatury wywołany przez człowieka wpłynie na to zjawisko. Natomiast wiemy jedno, że to zjawisko nie pomaga. Pamiętam taki artykuł przed paru lat, w fazie La Niña, gdy temperatura na powierzchni Ziemi przestała gwałtownie rosnąć, powiedziano klimatolodzy w szoku, bo za chwilę będzie spadać temperatura na Ziemi. No niestety nic takiego się nie zdarzyło. Duży ocean pacyficzny może trochę przyhamować wzrost temperatury, gdy jest w fazie tej chłodnej, ale gdy jest w fazie El Niño, wtedy gdy zatrzymał się i zaczyna się nagrzewać, oddawać ciepło do atmosfery, dodaje kolejne
15: dziesiąte stopnia Celsjusza do globalnej temperatury. Czy innymi słowy, mamy do czynienia z pewnego rodzaju olbrzymią cyrkulacją wodną, która od czasu do czasu nam się uruchamia bardziej lub mniej. No i to są te impulsy, które pójdą w system klimatyczny w różnych miejscach i zaowocują różnymi zjawiskami. A idąc dalej, to co profesor Piskorzu powiedział, nasze życie zależy od warunków klimatycznych i ma swoje reperkusje w różnych formach. Wspomniane chociażby wojny zaczynają się najczęściej od głodu. To nawet rewolucja francuska o tym wie.
13: Światowa Organizacja Meteorologiczna ostrzega, że te skutki będą katastrofalne. Chodzi o powodzie, susze, ekstremalne upały, ale mają być one różne dla danych miejsc w Europie i na świecie. Jak Polska wypada na tej mapie zagrożeń?
16: Czyli znowu ja mam powiedzieć, to powiem, że jak zaczynałem wykładać o El Niño, to mówiłem, że to El Niño nie ma żadnego znaczenia dla Europy, bo tak wtedy jeszcze artykuły mówiły. W tej chwili się zauważa, że my mamy czasami dość zimne epizody zimowe, kiedy następuje tak zwane błyskawiczne czy szybkie ogrzanie stratosfery, które łamie cyrkulację zachodnią w stratosferze, to schodzi w dół i nie mamy wtedy, po kilku tygodniach nie mamy cyrkulacji z Atlantyku, czyli dość ciepłej, tylko mamy z północy lub wschodu. To się zdarza tak mniej więcej około, no powiedzmy, raz na dwa lata średnio, ale trochę częściej w czasie El Niño, więc tak statystycznie pokazują, że możemy mieć zimniejszą zimę paradoksalnie podczas El Niño, ale to jest kwestia dość losowa, więc wcale nie jest to gwarantowane. Tak było w roku 2010 i 2013, to znaczy ostatni raz, kiedy ta stratosfera nam zepsuła zimę, to znaczy zepsuła jej, chyba że ktoś lubi zimną, więc widać, nie jest to częste tak naprawdę, natomiast jest trochę większa szansa podczas El Niño, ale to jest wszystko, co właściwie można powiedzieć o wpływie El Niño bezpośrednim na pogodę w Polsce. Natomiast jeżeli w Polsce będziemy odczuwali skutki tego El Niño, to raczej w celach żywności, bo ceny takich rzeczy jak kukurydzy czy soi na pewno pójdą w górę. Już w tej chwili banki ogłaszają, że to ma być około 10% wzrostu z powodu El Niño, a to są pasze, więc także mięso. Jedna z przyczyn nie tylko wojny, ale także El Niño będzie jedną z przyczyn, dlaczego będziemy mieli większą inflację żywności, za którą jesteśmy odpowiedzialni, ale nie w taki sposób, jak ludzie myślą. Znaczy nie to, że politycy coś zrobili, żeby podrażała żywność, tylko politycy nic nie robią, żeby ograniczyć emisję gazów cieplarnianych.
15: Ja tylko dodam, że tutaj właśnie troszeczkę właśnie wybrzmiało coś, o czym często zapominamy, gdy dyskutujemy na ten temat, bo wydawałoby się, że El Niño jest daleko i rzeczywiście, tak jak profesor Piskorzuk mówi, te dalekie oddziaływania, bo pamiętamy, Pacyfik jest mniej więcej po drugiej stronie kuli ziemskiej. Te oddziaływania, pamiętajmy, że klimatycznie, jeżeli nie są zbyt mocne, to nadal mamy globalny rynek żywności i całą masę, czy gospodarkę globalną. Innymi słowy, te efekty globalności w kontekście gospodarki, w kontekście naszego życia, musimy już brać pod uwagę. Stąd też, gdy o zmianie klimatu się często mówi w dość trudny sposób, bo mówi się o globalnych zjawiskach, El Niño jest olbrzymem, który się pojawia i znika, natomiast my wiemy, że druga strona Pacyfiku naprawdę nas, czy druga strona kuli ziemskiej, Pacyfik, po prostu nas będzie interesować, w cudzysłowie, z tych powodów, że zaburzenia, i tu rzeczywiście te rynki żywnościowe są najlepszym przykładem, zaburzenia na rynkach żywnościowych nie polegają na tym czasami, że brakuje żywności, która prowadzi do głodu na zasadzie fizycznego dostępu do jedzenia, ale za każdym razem, gdy, i to widzimy u nas na każdym rynku, że zaburzenie, na przykład niepewność co do dostawy, praktycznie uruchamia proces spekulacyjny, który kończy się podwyższeniem cen. Także gdy mówimy o zmianie klimatu, czasami wydaje się, że są to zmiany subtelne. Natomiast one są wystarczające do tego, żeby w systemie globalnym rozeszły się z takimi bardzo gwałtownymi, intensywnymi skutkami. Też pamiętajmy o tym, że całe zjawisko El Niño, no to odbywa się w miejscach, w których no nie można powiedzieć, że państwa poddane temu oddziaływaniu należą do jakichś najbogatszych. Innymi słowy, przełożenie na przykład na ceny żywności tam o wiele bardziej i mocniej dotyka budżety przeciętnych ludzi. Z tego oczywiście się pojawiają różnego rodzaju zawirowania. Więc warto o tym pamiętać, że czasami my tak troszeczkę podchodzimy do zjawisk takich olbrzymich daleko od nas na zasadzie pewnego rodzaju ciekawostki geograficznej. Natomiast żyjąc w globalnym świecie, w globalnej gospodarce, my po prostu musimy je brać pod uwagę, bo one prędzej czy później do nas przychodzą.
13: No, ale póki nas nie dotykają, nie jesteśmy aż tak na nie wrażliwi, niestety. Bardzo panu... Tak?
15: My czasami po prostu wyobrażamy sobie inne powody. Często nam się w ramach dezinformacji podaje zupełnie inne powody. To, co profesor Piskozu powiedział, podaje się informację, że czemuś jest ktoś winny, a to jest klasyczna dezinformacja. Tutaj działa prosta fizyka systemu klimatycznego, który niestety zaburzony będzie dawał skutki w bardzo nieoczywistych miejscach.
13: Bardzo panom dziękuję. Profesor Jacek Piskozub, oceanolog, profesor Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk, profesor Bogdan Chojnicki, klimatolog, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, byli z nami. Kłaniam się i do usłyszenia.
16: Do widzenia.
13: Szanowni Państwo, już za chwilę informacje TOK FM, a po nich będzie z nami dr Paweł Kowalski z Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. Skomentujemy wybór Macieja Berka na nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego, a to dokonało się przed kilkoma minutami w Sejmie.
1: Autopromocja.
3: Ksiądz rzymskokatolicki w Polsce, zwłaszcza wikarzy, ci najniżej w hierarchii, to jest zawód wysokiego ryzyka kryzysu psychicznego. Mamy też przypadki takich diecezji, w których mieliśmy w określonych czasach rządów określonych biskupów wręcz serię samobójstw. W Polsce są księża milionerzy, a są księża, którzy klepią niewiele mniejszą biedę, jak ludzie, z którymi mieszkają na parafii.
5: Tajemnice Kościoła. Premiery na tok.fm.pl i w aplikacji Tok FM czwartki.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało.

0: Kawa rozpuszczalna Jacobs 23,99 z Kaufland Card Extra, 6 na osobę, a ręcznik papierowy Foxy Tornado, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi gratis, 4 na osobę. Kaufland.
1: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
2: Desnoran?
1: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
2: Naprawdę?
1: Już mam chrapkę na Desnoran.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Jak?
2: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
4: Po Desnoranie znika chrapanie.
3: Aflofarm.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: Że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Mamo! Gotujemy się na bitki?
10: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z Delikatesów Centrum.
11: Do soboty schab wieprzowy bez kości kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A masło kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
12: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
13: Chcesz zacząć mądrze inwestować? Po pierwsze, finance. Pora na ubezpieczenia na życie, ale jak je wybrać? Po pierwsze, finance. Znaleźliście wymarzone mieszkanie i czas na kredyt hipoteczny? Po pierwsze, finance. Najszerszą ofertę produktów finansowych w Polsce mają doradcy finance. Sprawdź nas. Wejdź na finance.pl i poczuj, jak komfortowo jest decydować o finansach z profesjonalnym wsparciem. Po pierwsze, finance.
14: Reklama.
15: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
16: 10.40, Kacper Sikorski. Zapraszam na informacje TOK FM. Sejm wybrał Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Głosowanie poprzedziła jednak burzliwa dyskusja, bo część koalicjantów była przeciwna jego kandydaturze. Wszystko przez jego rządowe pochodzenie, bo do niedawna pełnił on funkcję ministra do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu. Konieczność wyboru nowego sędziego Trybunału jest związana z upływającą 18 września kadencją sędziego Justyna Piskorskiego. Sędziów Trybunału Sejm wybiera indywidualnie na 9-letnie kadencje bezwzględną większością głosów. Posiedzenie zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego ma odbyć się w ciągu 7 dni od zaplanowanego na wtorek spotkania prezydium. Takie informacje przekazał członkom zarządu Mieczysław Nowicki, wiceprezes PKOL-u, który zastępuje aresztowanego prezesa Radosława Piesiewicza. Wtorkowe prezydium zarządu będzie pierwszym spotkaniem władz PKOL od momentu zatrzymania i aresztowania prezesa. Większość członków prezydium wcześniej domagała się od Nowickiego, by pełny zarząd, mający kompetencje odwołania prezesa PKOL-u, zebrał się tego samego dnia. A do Radosława Piesiewicza dołączyło dziś kolejnych troje podejrzanych w sprawie zonda krypto. Anna P., Jaromir W. i Rafał Zaorski odpowiedzą m.in. za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, pranie pieniędzy i przywłaszczenie mienia. Sąd pozytywnie rozpatrzył wnioski prokuratury o ich tymczasowe aresztowanie. Wyjaśnia rzeczniczka prokuratora generalnego, prokurator Anna Adamiak.
17: Jedynym właściwym środkiem zapobiegawczym, który de facto zabezpieczy postępowanie przygotowawcze, to jest tymczasowe aresztowanie.
16: Podejrzanym grozi maksymalnie od 8 do 10 lat pozbawienia wolności. Na rosyjskich lotniskach miały dziś w nocy miejsce ogromne utrudnienia. To w związku z ukraińskim atakiem dronowym. Jak informuje portal Kyiv Post, zakłócenia dotyczyły nie tylko Moskwy. Ograniczenia wprowadziło też m.in. lotnisko w Saratowie. W sumie odwołano ponad 40 lotów, a ponad 300 było opóźnionych. Informacje wracają o 11, a teraz jeszcze pogoda.
18: We'll be right back.
16: większości kraju dzisiaj pochmurno i deszczowo. Więcej przejaśnień może pojawić się jedynie w południu.

0: południowych regionach. Termometry na przeważającym obszarze pokażą ponad 20 stopni. Chłodniej tylko na północy, do 18 na plusie.
1: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
2: 10.43, przedpołudnie Radia Tok FM. Są z nami dr Paweł Kowalski z Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. Dzień dobry.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
2: Naszym gościem jest również Bartłomiej Przymusiński, sędzia, prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justicja. Dzień dobry. Mam nadzieję, że się słyszymy. To w takim razie do doktora Pawła Kowalskiego pytanie i prośba o komentarz do wyboru Macieja Berka na nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Jego kandydaturę zgłosili posłowie Koalicji Obywatelskiej. Głosowanie poprzedziła mocna dyskusja i tutaj posługuje się eufemizmem, gdzie wytykano Maciejowi Berkowi rządowe pochodzenie. Jak pan to wszystko oceni, samo głosowanie, jego wynik, ale także całą tę dyskusję, która głosowanie poprzedziła?
3: Znaczy, sama ta dyskusja pokazała, że w zasadzie poza tym elementem formalnym związanym właśnie z tym 10-letnim okresem z bycia czynnym radcą prawnym, który był podnoszony przez przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości, to do samej kandydatury tutaj nie było większych uwag, no poza taką fundamentalną, że oczywiście pan Maciej Berek jest człowiekiem polityki, prawą ręką Donalda Tuska, no i w związku z tym to jest jakby jeden warunek, który tutaj jest dyskwalifikujący, no drugi warunek związany z tym, że od strony formalnej ten 10-letni staż bycia czynnym radcą prawnym jest zdaniem przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości niedopełniony.
2: Przepraszam bardzo, niespełna dobę temu Maciej Berek na swoich profilach opublikował.
3: Ja wiem, był przedstawiony dokument
2: potwierdzający jego status radcy prawnego.
3: Dokładnie, tylko status, tylko w tej chwili jest spór pomiędzy tym, czy był czynnym, czy był tylko wpisany na listę. No i tego w tym momencie nie dostrzegamy.
2: Ale status to radcy prawnego wykonującego zawód, co spełnia wymagania ustawowe. Taką konstrukcją posłużył się Maciej Berek. Ja
3: opisuję te podnoszone zastrzeżenia i na jedną rzecz tutaj bym jeszcze zwrócił uwagę, to znaczy na bardzo czynną krytykę ze strony pani Marcelinę Zawiszy z Razem, która bardzo mocno zaatakowała tutaj wybór tej kandydatury właśnie pod kątem wprowadzania do Trybunału Konstytucyjnego osób, które są politykami. Więc tutaj mieliśmy taki troszeczkę dwugłos, bym powiedział szczególnie ze strony Razem, może nie zaskakujący, ale on tutaj wybrzmiał i był nawet bardziej taki donośny niż tych przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości. I teraz bym powiedział tak, mamy Macieja Berka, który został oficjalnie wybrany sędzią przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. No i podstawowe pytanie, które powstaje, to co dalej? To znaczy, oczywiście tutaj prezydent nie ma klasycznego weta wobec wyboru sędziego. Sejm wybiera, prezydent ma odebrać ślubowanie. Taka jest formuła, ma to zrobić niezwłocznie. Prezydent, krótko mówiąc, nie jest drugą izbą tej procedury nominacyjnej. No ale wiemy, że właśnie dzięki takim argumentom, które były dzisiaj podnoszone, na przykład z tym stażem radcowskim, prezydent Nawrocki może oprzeć swoją odmowę na właśnie kwalifikacjach Berka, czyli że nie spełnia tego wymogu jego zdaniem i to będzie najprawdopodobniej najsilniejsza prawnie linia argumentacyjna Pałacu Prezydenckiego. I no powstaje nam ten znowu klasyczny spór, czyli prezydent stwierdzi, że on tutaj nie odbierze i będziemy mieli jeden znowu z najważniejszych sporów konstytucyjnych tej kadencji aktualny po tym sporze o tych czterech sędziów, którzy również byli przez niego niezaprzysiężeni. Więc bardzo prawdopodobny scenariusz. Pan sędzia Maciej Berek będzie sędzią oczekującym, podobnie jak ta czwórka, która w tej chwili jest. I pytanie jest, co dalej? To znaczy, ja sądzę, że Donald Tusk to przewidywał taki scenariusz I wydaje mi się, że w tej chwili z punktu widzenia marketingu politycznego ta sytuacja może paradoksalnie działać na korzyść Koalicji Obywatelskiej, bo jeżeli przed wyborem Macieja Berka problemem koalicji było pytanie, dlaczego polityk związany z rządem ma zostać sędzią Trybunału Konstytucyjnego, to po odmowie zaprzysiężenia przez prezydenta Nawrockiego ten temat można sobie przeformatować i najprawdopodobniej koalicja zastosuje taki typowy reframing, czyli Maciej Berek ma być symbolem obrony kompetencji Sejmu przed prezydentem. I jak sądzę, taka narracja się pojawi, że to już nie o to chodzi, czy on spełnia, czy nie spełnia. Został jak gdyby formalnie zaprzysiężony, znaczy wybrany przez Sejm. Prezydent ma odebrać tylko od niego ślubowanie i powstanie tutaj znowu ten klasyczny konflikt legalności przeciwko legalności. To znaczy z jednej strony mamy z Koalicji Obywatelską i Sejm, który wybiera, prezydent musi odebrać ślubowanie, a Pałac Prezydencki mówi, że w Konstytucji sędzią może być tylko osoba spełniająca wymagania. Pan Maciej Berek ich nie spełnia, w związku z tym wybór jest wadliwy. Prezydent tego, krótko mówiąc, nie przyjmie. I obie strony będą twierdziły, że to my bronimy praworządności. I jest to według mnie bardzo niebezpieczny typ konfliktu, ponieważ w zasadzie przestaje istnieć jakikolwiek arbiter i jakakolwiek płaszczyzna, która by dla opinii publicznej, dla różnych grup wyborców, no, mogła być takim właśnie taką instancją, która by rozstrzygała ten spór.
2: Jest już z nami Bartłomiej Przymusiński, sędzia, prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justicja. Słyszymy się już teraz?
4: Tak, oczywiście. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Poproszę pana również o komentarz do wyboru Macieja Berka na nowego sędziego Trybunału.
4: Cóż, nie ulega wątpliwości, że Sejm decyzję podjął i pan Maciej Berek został wybrany na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Tak jak wskazywał przedmówca, w tej sytuacji prezydent Małęcek niezwłocznie umożliwi złożenie ślubowania wybranej osobie. I myślę, że wszyscy zadajemy sobie pytanie, czy prezydent pójdzie w tej sytuacji ścieżką rozwiązania, o których mówił, że przyjmuje ślubowanie od każdego wybranego w czasie jego kadencji. Pomijam to, czy na ile prawdziwe w ogóle są te motywy działań prezydenta, czy też w stosunku do pana Macieja Berka nagle zacznie szukać innego powodu, żeby utrudnić rozpoczęcie wykonywania obowiązków sędziego Trybunału przez wybraną osobę. No i oczywiście wszyscy obserwujemy to, jakie kontrowersje wokół wybranej osoby związane z jej pełnieniem przez nią funkcji politycznej się pojawiły. Myślę, że tutaj to jest też ogromne wyzwanie dla tego już w tej chwili sędziego Trybunału Konstytucyjnego, żeby pokazać, na czym powinny polegać wysokie standardy i żeby swoim zachowaniem już w czasie pełnienia tego urzędu nie dać najmniejszego cienia do podejrzeń, że jakieś polityczne znajomości czy polityczna przeszłość stoją za decyzjami, które podejmuje.
2: I jaką dalszą część tej historii panowie uwzględniacie w tych scenariuszach? No, tutaj już słyszeliśmy od doktora Kowalskiego, jak to może wyglądać dalej.
4: Mnie się wydaje, że prezydent, niezależnie od tego, co by zrobił, nie powstrzyma zmian w Trybunale Konstytucyjnym. A te zmiany nieubłaganie zmierzają do tego, że w końcu pan Święczkowski przestanie kierować tą instytucją i prowadzić ją do upadku, który, jak obserwujemy, objawia się choćby tym, że Trybunał nie może mieć budżetu, bo zgromadzenie nie może podjąć uchwały. I myślę, że tutaj arytmetyka będzie nieubłagana. Pan Berek jest ósmym sędzią Trybunału Konstytucyjnego. W styczniu będzie Sejm mógł wybrać dziewiątego. I myślę, że to pokazuje, że te zmiany w Trybunale Konstytucyjnym nastąpią i pan Święczkowski przestanie kierować tą instytucją.
2: A czy zdziwił panów wynik tego głosowania? 226 głosów wobec większości bezwzględnej wynoszącej 219?
3: Czy mnie osobiście nie, bo były się w mediach, zresztą nagłaśniały te głosy, wątpliwości ze strony przedstawicieli lewicy, na przykład Anna Maria Żukowska, tam bardzo takim wystąpiła mocnym stwierdzeniem, że to jest upolitycznianie Trybunału, więc i z tego, co wiem, to klub lewicy chyba nie miał dyscypliny, więc w głosowaniu, więc w moim przekonaniu część posłów po prostu tutaj najprawdopodobniej się wstrzymała, ale...
2: Tak, posłanka ja Żukowska mówiła jeszcze... to w dzisiejszym poranku Jacka Żakowskiego, że nie tak. Będzie nazwisk wskazywać, kto tak, kto nie.
3: Tak, więc sądzę, że to na pewno nastąpiło. Natomiast ja sądzę, że najważniejsza konsekwencja tej sytuacji jest inna, to znaczy widzimy tutaj właśnie w sporze o Trybunał Konstytucyjny i ten w sporze o sędziego Macieja Berka, że ten konflikt między Karolem Nawrockim i Donaldem Tuskiem, on będzie trwał aż do wyborów parlamentarnych w 2027 roku. I oczywiście to, o czym wcześniej pan sędzia powiedział, że będą jak gdyby no, już ta większość taka z tych sędziów w Trybunale Konstytucyjnym, którzy byli już wybrani przez obecną koalicję, ona się już ukonstytuuje albo już się nawet ukonstytuowała. No ale cóż z tego, jak ten Trybunał ciągle nie działa? No i teraz pytanie jest w zasadzie tylko jedno. Czy Donald Tusk wykona jakąś, krótko mówiąc, jakieś działanie takie, no w pewnym sensie siłowe, to znaczy, bo jak wiemy, pan prezes Świączkowski odmawia wpuszczania na jakiekolwiek, czy dopuszczania w ogóle do orzekania tej czwórki sędziów, więc tutaj sądzę, ta obecność pana sędziego Macieja Berka jest istotna. Nie wiemy dokładnie, jaki będzie ten plan operacyjny przywracania sprawności tego Trybunału i właśnie przywrócenia tych sędziów do orzekania, ale na pewno tutaj jest taki plan. Natomiast ten spór, który się tutaj rysuje, jest taki dosyć narracyjnie dosyć prosty. To znaczy Koalicja Obywatelska będzie twierdziła, że prezydent blokuje demokratycznie wybraną większość sędziów, a z kolei PiS z prezydentem Nawrockim, że prezydent jest ostatnią instytucją powstrzymującą zawłaszczanie państwa przez rząd Tuska, tak jak to jest często tutaj podnoszone. I z perspektywy marketingu politycznego to właśnie ten konflikt narracyjny jest ważniejszy niż sam los Macieja Berka, bo może stać się jednym z mechanizmów mobilizacji elektoratów przed wyborami właśnie w 2027 roku. I to według mnie jest w tej chwili klucz do tego, która narracja będzie wzmacniana i jakie działania przede wszystkim pójdą za tymi narracjami, bo PiS i Karol Nawrocki znajdują się w tej chwili w defensywie, znaczy robią to, co robili. Natomiast jest pytanie, co zrobi i po co Donaldowi Tuskowi jest osoba Macieja Berka w Trybunale, skoro, nie wiem, no można by było wybrać jakąś inną osobę, prawda? A jednak się zdecydował na Macieja Berka, czyli jego kompetencje, jego wiedza, jego sprawność, też taka urzędnicza, według mnie są kluczowe do tego, żeby ten plan, który stoi za tym wyborem, się powiódł.
2: Bardzo panom dziękuję. Dr Paweł Kowalski z Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego, także Bartłomiej Przymusiński, sędzia, prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskiej Justicja, byli z nami. Bardzo dziękuję, kłaniam się i do usłyszenia.
4: Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję bardzo.
2: Szanowni Państwo, już za chwilę informacje TOK FM, a po informacjach będzie z nami Joanna Ostapiuk, specjalistka w obszarze prawa nieruchomości, prawa rolnego oraz prawa korporacyjnego. Porozmawiamy o własności warstwowej i czy w związku z tym czeka polskie miasta rewolucja. A jeśli tak, to jaka?
5: Osoby, które będą chciały skorzystać z BIP-u czy też chatbota, będą mogły porozumiewać się z nim za pomocą nieurzędowego, prostego, potocznego języka polskiego.
6: Ona jest w stanie odczytać te intencje, czyli zamiast znać konkretną nazwę sprawy, jak na przykład decyzja o zabudowie czy wniosek o wydanie dowodu osobistego, po prostu zadajemy pytanie w sposób naturalny. Jak mam wyrobić nowy dokument osobisty? Albo zgubiłem dokumenty, co mam teraz zrobić? W tym momencie wyszukiwanie nie polega na słowach kluczowych, ale właśnie na całym zdaniu. I kieruje mieszkańca do konkretnej sprawy do załatwienia.
5: Co z tego wynika dla mieszkańca? To, że będzie można łatwiej, szybciej, prościej znaleźć potrzebne informacje.
7: Powinien zrozumieć i kolokwialnie sformułowane pytanie, i zawile sformułowane pytanie, i też pytanie z błędami językowymi czy z literówkami. Tego uczymy nasz model.
1: TOK FM. Na każdy temat.

0: Reklama.
1: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty z kartą Moja Biedronka. Ser żółty Gouda Światowicz 400 gramów. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do tego wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie chłodzone produkty z kurczaka Jemy. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Biedronka.
2: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyż bezpowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
3: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
2: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofarm.
4: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
5: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu koprów wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
0: Reklama.
6: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: Kolejne wątki w sprawie zonda krypto. Premier przedstawił zeznania świadków. Maciej Berek jest nowym sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Nie obeszło się jednak bez sprzeczki w Sejmie. Polskie siatkarki nie zatrzymują się, chociaż są już w ścisłej czołówce, mają chrapkę na więcej. Minęła 11, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Okrywacie się hańbą, nadal popierając ten proceder, grzmiał z sejmowej mównicy premier Donald Tusk, mówiąc o kryptowalutach i zwracając się do posłów prawicy. Szef rządu podawał informacje ze śledztwa prowadzonego przez prokuraturę o działaniach rządu Zjednoczonej Prawicy w tej sprawie. Sejm ma ponownie głosować w sprawie weta prezydenta do ustawy o kryptoaktywach. Premier Tusk mówił też o powiązaniach zatrzymanych i podejrzanych osób z politykami.
8: 28 kwietnia 2018 roku w Ministerstwie Finansów na spotkanie przybyli panowie Sylwester Suszek, zaginiony, prawdopodobnie zamordowany przez swoich następców, Rafał Zaorski, dzisiaj sąd potwierdził zasadność aresztowania tego tak zwanego inwestora, oraz Krzysztof Piecha, autor koncepcji Konfederacji, jeśli chodzi o ustawę kryptowalut.
7: Nie mam żadnej wątpliwości, że głosowanie przeciwko ustawie o kryptowalutach jest samobójstwem politycznym, stwierdził premier Tusk. Maciej Berek został nowym sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Sejm przed chwilą zdecydował w tej sprawie. Na Macieja Berka zagłosowało 226 posłów. To 7 głosów ponad wymaganą większość. Przed głosowaniem doszło do gorącej debaty, której na miejscu w Sejmie przysłuchiwał się reporter TOK FM Maciej Kluczka. Macieju, jakie argumenty padały?
9: Posłowie opozycji przypominali rządzącym ich obietnicę, że nie będą do Trybunału wybierać czynnych polityków, a przecież Maciej Berek jeszcze do niedawna był ministrem w rządzie Donalda Tuska.
10: Co się zmieniło, drodzy państwo, w waszych przekonaniach, w waszych założeniach, w waszych intencjach przez te 2 lata? Ano zmieniło się to, że do końca waszych rządów został tylko rok, no i już trzeba wepchnąć swoją osobę, swojego polityka do Trybunału Konstytucyjnego.
9: Mówiła posłanka Paulina Matysiak, a swoje dołożył Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta.
11: Zapomnieliście o swoich wyborcach, zapomnieliście o swoich hasłach, również o tych sędziach, którzy z wami, z świeczkami stali na różnego rodzaju manifestacjach.
9: Ja dodam, że część koalicji nie zagłosowała za Maciejem Berkiem. Wprost przeciw zagłosował Paweł Szlis, Polski 2050. Od głosów wstrzymali się m.in. Ryszard Petru i Daria Gosek-Popiołek. A do wystąpienia ministra Boguckiego, którego państwo przed chwilą słyszeli, odniósł się wicepremier, prezes PSL-u Kosiniak-Kamysz.
0: Przedstawiciel prezydenta, w momencie kiedy to nie prezydent wybiera sędziów Trybunału Konstytucyjnego, próbuje wpłynąć na suwerena przedstawicieli narodu i zabiera głos w tej Izbie, żeby zablokować demokratyczny wybór sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Niebywały skandal.
7: Powiedz jeszcze, Macieju, co dalej z sędzią Berkiem?
9: No teraz powinno po prostu dojść do uroczystości w Pałacu Prezydenckim, gdzie wobec prezydenta sędzia Berek złoży ślubowanie. Ale czy tak się stanie, zobaczymy, bo niestety Karol Nawrocki już tutaj ma swoją praktykę taką, że niektórych wybranych przez Sejm sędziów na taką uroczystość nie zaprasza, no i wtedy zaczyna się cała długa lista problemów. Będziemy się sprawie oczywiście przyglądać.
7: To był Maciej Kluczka. Związek Nauczycielstwa Polskiego będzie wysyłał do szkół własne wytyczne o tym, jak rozliczać nadgodziny. Minęło półtora roku od wyroku Sądu Najwyższego, który potwierdził, że nauczyciele powinni otrzymywać dodatkowe wynagrodzenie, na przykład za wyjazdy na wycieczki z uczniami. Szkoły, które wypłacają dodatkowe pieniądze, można wyliczać na palcach. A Ministerstwu Edukacji do tej pory nie udało się przygotować systemu rozliczeń, który zadowoliłby związki zawodowe. Dlatego będziemy działać oddolnie, mówi w rozmowie z reporterem TOK FM Cezarym Jaszczykiem szef ZNP Sławomir Broniarz.
12: Musi być gwarancja leżąca po stronie nauczycieli, że nie będą pracowali pro publico bono, że nie będą musieli chodzić po sądach pracy i domagać się należnych im wynagrodzeń. Dlatego też chcemy wesprzeć zarówno dyrektorów, jak i nauczycieli w argumentacji dotyczącej podstawy prawnej do naliczania godzin ponadwymiarowych i egzekwowania wypłaty z tego tytułu.
13: Jak to będzie wyglądało? Bo to mają być pisma rozsyłane do dyrektorów, tak?
12: Związek Nauczycielstwa Polskiego opracował całą instrukcję w tym zakresie. Przygotował stosowne pismo, wzory pism i będziemy chcieli, żeby te wzory pism znalazły się w ręku każdego z nauczycieli, a jednocześnie, żeby one były podstawą do dyskusji z kierownikiem zakładu pracy, czyli z dyrektorem szkoły.
7: A nauczycielskie nadgodziny powstają głównie w czasie kilkudniowych wycieczek i zielonych szkół. Chcemy więcej, mówią zgodnie polskie siatkarki. Biało-czerwone są już w najlepszej czwórce Mistrzostw Europy, ale odważnie zapowiadają, że interesuje je przede wszystkim medal. Jutro półfinałowe starcie z Włoszkami, ale to rywalki będą faworytkami. Michał Waszkiewicz.
14: Polki są rozpędzone, wygrały na Mistrzostwach wszystkie mecze, a wczoraj w Stambule w ćwierćfinale były zdecydowanie lepsze od Holenderek, którym oddały tylko seta, mówi libero Justyna Łysiak.
15: No niesamowite emocje, no bardzo się cieszę, że możemy grać o medale. Rozmawiałyśmy o tym, że chcemy zrobić coś dużego w tym sezonie, no i mam nadzieję, że się nam to po prostu uda.
14: To pierwszy półfinał Polek na dużej imprezie od 7 lat, ale jeszcze nie powód do świętowania, mówi środkowa Magdalena Jurczyk.
16: Super, zrobiłyśmy świetną robotę, ale myślę, że każdy z nas przyjechał tutaj po więcej.
14: W półfinale Polki zagrają z Włoszkami, które w czerwcu zakończyły serię 39 kolejnych zwycięstw, ale w wakacje zdążyły już przegrać 4 mecze i jak mówi Łysiak, trzeba po prostu rzucić wszystkie siły.
15: Nie mamy nic do stracenia i z taką pełną mobilizacją i bez zupełnie żadnego strachu wyjść na ten mecz i zagrać jak potrafimy najlepiej.
14: Polki o finał Mistrzostw Europy zagrają jutro o 18. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
7: W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze pogoda. W całym kraju dzisiaj sporo chmur, a miejscami również przelotne opady. Na termometrach od 18 stopni na wybrzeżu do 25 na południu.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
17: Przedpołudnie Radia TOK FM, kolejna godzina naszego programu. Wydawczynią przedpołudnia jest Maria Mroczkowska, realizatorem dźwięku Szymon Baluta. W naszym studiu jest już Joanna Ostapiuk, radczyni prawna, specjalistka prawa nieruchomości, prawa rolnego, a także prawa korporacyjnego. Dzień dobry.
18: Dzień dobry.
17: Ostatnio sporo także w naszym przedpołudniowym programie mówiliśmy o planach ogólnych, o tym, jak uzyskać warunki zabudowy, co zmienia się w związku z obowiązującymi przepisami, a dziś chciałbym, żebyśmy porozmawiali o własności warstwowej, bo obawiam się, że z tym terminem nasi słuchacze w znakomitej większości spotykają się po raz pierwszy. A w ślad za własnością warstwową w branżowych mediach idą kolejne pytania. Czy polskie miasta czeka rewolucja? Ministerstwo Rozwoju i Technologii kończy pracę nad przepisami, o których mówi się od dłuższego czasu, a które nigdy nie doczekały się uchwalenia. Proszę wyjaśnić wymienić może o tej ustawie warstwowej, powiedzmy słów kilka, czym ona jest, kogo będzie dotyczyć i co zmienia w porównaniu z obecnie obowiązującymi przepisami.
18: To ja może zacznę od tego, czym w ogóle jest własność warstwowa. Więc jest to taka koncepcja, która polega na oderwaniu własności gruntu od tego, co jest zarówno nad gruntem oraz pod powierzchnią gruntu. No bo tutaj w polskim systemie prawa co do zasady właściciel gruntu jest także właścicielem tego, co jest właśnie nad gruntem oraz pod gruntem. Polski system prawny opiera się na takiej zasadzie starorzymskiej superficies solo celit, czyli to, co na gruncie właśnie przypada gruntowi. No i tutaj w związku z postępem właśnie technologicznym, inwestycyjnym i tak dalej, no pojawiają się różne nowe możliwości, tak? Możliwości zagospodarowania miast, możliwości budowy właśnie budynek nad budynkiem, tak? Albo pod powierzchnią gruntu, właśnie nad tą powierzchnią gruntu, więc tutaj po prostu w związku z tym, że taki postęp właśnie występuje, no to też pojawiają się nowe potrzeby, tak? No i tutaj jeśli chodzi
17: to
18: o...
17: To przepraszam, żeby też oprzeć się na konkretnym przykładzie. Jeśli jestem właścicielem działki w miejscu, gdzie będzie przebiegać linia metra, to można dokonać takiej konstrukcji prawnej, która nie będzie wykluczać albo zakłócać obu tych porządków. Zrealizowana zostanie inwestycja przy zachowaniu przeze mnie prawa do tego gruntu.
18: To znaczy, no taka jest intencja, tak? Żeby tutaj właśnie oddzielić tą własność. No, tam, gdzie właśnie te metro, tak jak tutaj pan redaktor wspomniał, właśnie miałby przebiegać, żeby jakby no, właściciel gruntu nie był właścicielem tego metra, tak? Tylko właśnie te stosunki własnościowe rozdzielić. Więc taka jest intencja właśnie tego projektu ustawy, o którym pan redaktor wspomniał. No i rzeczywiście tutaj właśnie ta potrzeba dotycząca właśnie rozdzielenia tych stosunków własnościowych, ona została zauważona już od dobrych 10-15 lat, tak? No i tutaj rzeczywiście pojawiały się różne projekty ustaw, różne pomysły właśnie, w jaki sposób to uregulować. No niestety dotychczas właśnie to nie zostało jeszcze uregulowane. Natomiast tak jak tutaj pan redaktor wspomniał, jest nowy pomysł na regulację. Tutaj Ministerstwo Rozwoju i Technologii wzięło sprawy właśnie w swoje ręce. No i tutaj rzeczywiście 1 września pokazał się ten projekt, właśnie projekt odrębnej własności obiektów budowlanych w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów. Więc no tutaj to może jeszcze nie jest koniec tych prac, tylko tak naprawdę początek, no bo tutaj dopiero ten projekt się pojawił w wykazie. Jeszcze nie znamy przepisów tego projektu, jak to będzie wyglądać. Natomiast takie podstawowe założenia już są, tak? No i kto tutaj przede wszystkim skorzysta na tych nowych regulacjach? No myślę, że właściciele właśnie tego gruntu, tak? No bo tutaj otrzymają oni de facto no, nową taką wiązkę swoich praw, tak? Więc będzie możliwość właśnie wyodrębnienia tej odrębnej własności obiektu budowlanego. Inwestorzy, tak? Którzy właśnie niekiedy ze względu na no, te aktualnie obowiązujące regulacje prawne w Polsce, no są pozbawieni możliwości jakby takiego atrakcyjnego tytułu prawnego do nieruchomości, możliwości inwestowania na terenach właśnie atrakcyjnych. No tutaj może podam taki przykład linii średnicowej w centrum Warszawy, tak? Tutaj te tereny niedaleko Warsaw Tower są niezagospodarowane, tam jest parking. No i to jest po prostu wymarzone miejsce dla jakiejś nowej inwestycji, tak? No ale te tereny, właśnie ta linia średnicowa, tereny kolejowe, ich status prawny jest zazwyczaj skomplikowany. No i tutaj, no właśnie, no bo PKP jest właścicielem tych gruntów, tak? No i tutaj właśnie zazwyczaj stosowane są tak zwane no, protezy właśnie tej własności warstwowej, czyli właśnie inne takie konstrukcje, z których inwestorzy korzystają, na przykład umowy zobowiązaniowe, służebności, też użytkowanie, tak? Więc ograniczone prawa rzeczowe. Natomiast jakby tego typu tytuły prawne nie są atrakcyjne dla inwestorów, tak? No bo inwestor zazwyczaj posiłkuje się finansowaniem zewnętrznym, tak? Czyli po prostu no, bierze kredyt na daną inwestycję. No jeśli chodzi o tego typu tytuły prawne do nieruchomości, no to jakby bank nie ma możliwości zabezpieczenia się finansowo na tego typu, nie wiem, umowie, tak? Więc jakby własność jest takim najmocniejszym prawem do nieruchomości. No i tutaj właśnie gdyby umożliwić właśnie rozdzielenie własności gruntu, od własności tego, co miałoby być posadowione nad gruntem, tak, no to tutaj inwestor uzyskałby takie właśnie najmocniejsze prawo, prawo do nieruchomości, prawo własności, tak, no i tutaj te finansowanie, też trwałość, tak, no bo zazwyczaj te umowy najmu, dzierżawy są prawami ograniczonymi w czasie, tak, no i jeżeli inwestor wykłada, no, duże pieniądze, tak, na daną inwestycję, no bo tutaj mówimy o bardzo dużych pieniądzach, tak, no to chciałby po prostu, żeby to prawo, które on ma, żeby było trwałe, tak, a nie też jakby, żeby była możliwość rozwiązania na przykład jakiegoś tam stosunku, tak, po jakimś czasie.
17: Wspominała pani na początku swojej wypowiedzi, że to jest potrzeba nowych czasów, biorąc pod uwagę zmieniające się technologie, możliwości, ale też i ograniczoną powierzchnię do zagospodarowania, no tak, w miastach, no bo to jest też bardzo istotne. Czy można odnieść te przepisy, które będą być może obowiązywać w Polsce, do przepisów, które obowiązują w innych krajach, które się sprawdziły, i czy też można w jakiś sposób wyciągać wnioski, co tam działa, a co nie? Czy też specyfika Polski z wielu powodów, tak, że w uwarunkowaniach gospodarczych jest tak odrębna, że trudno implementować zapisy z, nawet z krajów ościennych?
18: Znaczy, no każdy porządek prawny, tak, jest inny, tak. Tutaj w Polsce mamy własny, natomiast no, jesteśmy w systemie prawa kontynentalnego, no i tutaj jeśli chodzi o inne kraje europejskie, no to te kraje implementowały w różnych formach właśnie tą własność warstwową. W Niemczech funkcjonuje to jako prawo zabudowy, to jest ograniczone prawo rzeczowe, no i też ograniczone w czasie. W Norwegii, Szwecji mamy odrębną własność właśnie tych obiektów budowlanych, więc ta regulacja, którą właśnie tutaj Ministerstwo Rozwoju i Technologii nam proponuje, byłoby zbliżone właśnie do tych regulacji skandynawskich. Oczywiście też kraje pozaeuropejskie. W krajach pozaeuropejskich tego typu właśnie regulacje występują. No tutaj takim przykładem jest USA, gdzie jest możliwość zbywania działek przestrzennych, tak? Więc tutaj nawet nie jest konieczna jakby zabudowa, tak, tylko właśnie sama możliwość jakby podziału tych warstw jakby przestrzeni, tak, i możliwość właśnie obrotu cywilno, obrotu taką pustą działką przestrzenną.
17: Posługując się tutaj intuicją, co może wydarzyć się w ślad za tymi regulacjami, myśli pani, że chociaż publicystycznie możemy sobie na ten temat porozmawiać, czy to spowoduje, uatrakcyjni niektóre tereny, zwłaszcza w obrębie dużych aglomeracji, no bo tak sobie to wyobrażam. W ogóle te zapisy przede wszystkim będą dotyczyć metropolii, a nie mniejszych ośrodków, chyba że się mylę. Że znajdzie pani za chwilkę i przytoczy zastosowania tych regulacji w innych miejscach. Tutaj do głowy mi przychodzi Centralny Port Komunikacyjny.
18: Mhm. Tak, oczywiście. To znaczy, jeśli chodzi o te proponowane przepisy, no i też to, co zostało umieszczone w wykazie prac, no to tutaj wskazano, że te przepisy są przede wszystkim dyktowane właśnie tym dużym metropoliom, natomiast ja jestem właśnie sobie w stanie wyobrazić, że no nie tylko, tak, no bo tutaj tego jakby, no właśnie tak jak tutaj pan redaktor wspomniał, Centralny Port Komunikacyjny, ja jestem radcą prawnym właśnie w Centralnym Porcie Komunikacyjnym. No i tutaj jeśli chodzi o tą inwestycję, no to ona jest no taką pionierską inwestycją. Takiej inwestycji po prostu nie mieliśmy w ogóle jakby w Polsce i w tej części Europy. No i tutaj będzie potrzeba rozdzielenia właśnie tych stosunków własnościowych do lotniska, do tego, co będzie pod lotniskiem, a tutaj będą linie kolejowe, tak? Też będzie potrzeba komercjalizacji właśnie tych terenów, więc tutaj myślę, że własność warstwowa jak najbardziej znajdzie zastosowanie, no i po prostu będzie w zasadzie konieczna, tak, żeby tutaj ta inwestycja w przyszłości dobrze funkcjonowała.
17: A dlaczego te prace legislacyjne trwały w podobnych regulacjach, w podobnego typu regulacjach wiele lat i zakończyły się niepowodzeniem? Dlaczego, skąd teraz wzięła się ta determinacja?
18: Dobre pytanie, bo ja też się zastanawiałam właśnie dlaczego. No i ciężko jest mi odpowiedzieć na to pytanie, no bo właśnie ten pomysł jest dostrzegany już od bardzo dawna, tak? Jakby no, że to jest konieczne, tak? Natomiast no teraz właśnie pojawiają się te różne nowe możliwości. Mamy też właśnie no inwestycje Port Polska, tak? Więc no ta potrzeba jest większa, zakładam, niż te 15 lat temu. No i tutaj właśnie jeśli chodzi właśnie o doktrynę, no różne właśnie tutaj wypowiedzi, no to tutaj w zasadzie no jest taka intencja, żeby to uregulować, no jest po prostu to potrzebne, tak? No i tak tutaj właśnie miejmy nadzieję, że ten projekt Ministerstwa Rozwoju i Technologii no właśnie dojdzie tutaj. No jest planowana jest regulacja na koniec tego roku, więc mam nadzieję, że tutaj wszystko zakończy się pomyślnie.
17: Tak, łatwo sobie wyobrazić, co może stać się pod powierzchnią gruntu, że nie będzie to w kolizji z tym, czym chce dysponować właściciel tego gruntu, ale już nad powierzchnią gruntu trudniej sobie wyobrazić. O tym też porozmawiamy, ale także choćby w księgach wieczystych. Czy to nie będzie powodem do tego, że powstanie wielki bałagan. Joanna Ostapiuk jest z nami, radczyni prawna, specjalistka w obszarze prawa nieruchomości, prawa rolnego oraz prawa korporacyjnego. Czas na informacje.
19: Autopromocja. W najbliższej audycji Wspólna Sobota
20: wybierzemy się w Lubuskie, gdzie zaczyna się winobranie.
19: Opowiemy o zbliżającej się kijowskiej premierze spektaklu Grzegorza Jarzyny.
20: I zadamy fundamentalne pytanie, dawać czy nie dawać napiwki.
19: Anna Sobańda, Rafał Turowski. Do usłyszenia w sobotę o 10.
6: Czas na weekend z TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
21: Reklama.
22: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
23: Mamy niskie ceny.
24: Co za dzień.
25: Co się stało?
24: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
25: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
24: Meliski?
25: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
24: Czyli to takie pastylki antystresowe?
25: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
24: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
25: Na mnie i na Meliski.
26: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
27: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
21: Reklama.
6: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: 11.20, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Premier Donald Tusk zacytował w Sejmie zeznania kluczowego świadka w sprawie afery Zonda Krypto. Zbyszek obiecał, że jak wróci do Ministerstwa Sprawiedliwości, to ukręci łeb wszystkim tym sprawom, przeczytał fragment z przesłuchania. W dalszej części protokołu zeznający powiedział, że rekompensata zostanie wypłacona ministrowi Ziobro za pośrednictwem fundacji, którą zakładał jego brat, a była to Fundacja Suwerennej Polski. Miała to być kwota 2 milionów złotych. A już za chwilę Sejm będzie głosował w sprawie odrzucenia weta prezydenta do ustawy o kryptowalutach. Szef MSZ Litwy Kęstutis Budrys zaproponował uznanie rosyjskiego wywiadu za organizację terrorystyczną. W jego ocenie taki krok otworzyłby drogę do zastosowania surowszych sankcji finansowych i innych restrykcji wobec Kremla. Dlatego trzeba o tym rozmawiać na szczeblu unijnym, powiedział Budrys w rozmowie z dziennikarzami. Minister podkreślił, że uznanie danej organizacji za terrorystyczną wiąże się z określonymi konsekwencjami prawnymi dotyczącymi m.in. nadzoru finansowego, systemu kontroli oraz utrzymywania kontaktów z takim podmiotem. Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że będzie domagał się od Europy zwrotu pieniędzy za pomoc wojskową przekazaną Ukrainie za prezydentury Joe Bidena. Dodał, że setki miliardów dolarów zostały przekazane Ukrainie i NATO, choć jak ocenił, Europa zapłaciłaby za to, gdyby tylko ją o to poproszono. Będziemy domagać się tych pieniędzy, choć z pewnym opóźnieniem, zaznaczył Trump. Nie podał przy tym kwoty, jaką jego zdaniem kraje europejskie powinny oddać Stanom Zjednoczonym. Schron pod nowo wybudowanym żłobkiem to nowość w gminie tuż przy naszej wschodniej granicy. Żłobek powstał z programu Aktywny Maluch, a gmina Wola Uchruska przy okazji postanowiła stworzyć miejsce, gdzie będzie się można schronić, na przykład w przypadku zagrożenia z powietrza, mówi Janusz Iwanicki z Urzędu Wojewódzkiego.
1: Jest to nowy obiekt kategorii trzeciej, czyli schron przeciwodłamkowy z wentylacją prawidłową, z dwoma wejściami awaryjnymi, z własnym magazynem energii i myślę, że jest to do pewnego stopnia pomysł do naśladowania w innych miejscach. Wpisuje się w potrzeby naszych czasów.
7: Bo w sytuacji, gdy za naszą granicą trwa wojna, a akcji sabotażowych jest coraz więcej, tego typu miejsca mogą się przydać. W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze pogoda. Od 18 stopni na północy do 25 na południu. W całym kraju może pojawić się dziś przelotny deszcz. Więcej przejaśnień jedynie w południowych regionach.
6: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
17: Joanna Ostapiuk jest z nami, radczyni prawna, specjalistka w obszarze prawa nieruchomości, prawa rolnego oraz prawa korporacyjnego. Jeszcze raz dzień dobry.
18: Dzień dobry.
17: A my rozmawiamy o tym, czym jest własność warstwowa, o pracach legislacyjnych, które regulowałyby tę własność. Słyszeliśmy przed chwilą w informacjach TOK FM o schronie, który ma powstać pod żłobkiem. I wyobrażam sobie, że taka infrastruktura na czas niebezpieczeństw, które na nas czyhają, no też mogłaby powstawać pod gruntami, które są czyjąś własnością, ale można by wyodrębnić własność pod ziemią, już tak mówiąc bardzo, bardzo obrazowo. Temu też mogłyby służyć te przepisy?
18: No tak, zgadza się, jak najbardziej. Jak najbardziej, no właśnie tutaj, tak jak wspominałam, myślę, że ta instytucja będzie funkcjonalna w przypadku rozdzielenia tych tytułów prawnych do danych warstw własności. No tak, żeby właściciel gruntu, tak jak to teraz obowiązuje właśnie co do zasady w Polsce, no nie był właśnie właścicielem tego, co jest, no przykładowo właśnie, tak jak tutaj pan redaktor wspomniał, pod powierzchnią gruntu, czyli właśnie na przykład schron.
17: Zastanawialiśmy się nad konsekwencjami tych regulacji i czy to może oznaczać, nie wiem, zmiany w krajobrazie wielkich miast, że one pójdą w górę, a nie w szerz, tak jak teraz?
18: No ogólnie, jeśli chodzi o tendencje właśnie rozwoju miast na świecie, no to właśnie obserwuje się, że te miasta przede wszystkim rosną do góry, tak, a nie w szerz. Te zjawisko rozlewania się miast, zjawisko eksurbanizacji jest uznawane za zjawisko negatywne, więc no tutaj właśnie jeśli chodzi o wzrastanie tych miast do góry, no to właśnie tutaj myślę, że ta własność warstwowa jak najbardziej ułatwiłaby właśnie taki rozwój, no i właśnie byłaby funkcjonalna w tym kontekście. No i tutaj jeśli chodzi o zmiany w krajobrazie, no jak najbardziej, tak, jeżeli będzie możliwość jakby zabudowania tych terenów, które obecnie jakby no właśnie są zablokowane, które właśnie jeszcze nie zostały uwolnione, tak, właśnie do góry, no to jak najbardziej, no myślę, że w tych dużych metropoliach zajdzie zmiana, no ale w mojej ocenie będzie to zmiana na lepsze, tak, jeśli chodzi o te duże metropolie.
17: Proszę powiedzieć, księgi wieczyste, bo to też jest, myślę, dość istotny temat. Czy one będą zawierać osobne podrozdziały? Trzeba będzie całkowicie zreformować system? Czy teraz w dobie elektroniki, w jaką zostały te księgi włożone, nie będzie żadnego problemu, by te struktury podzielić to, co jest gruntem, to, co jest pod, to, co jest nad?
18: To znaczy Ministerstwo Rozwoju i Technologii właśnie w tym wykazie, który został, jakby ten projekt został opublikowany w wykazie 1 września, tak, no tutaj wskazało właśnie w założeniach, że no nie będzie to wymagać takiej gruntownej właśnie, gruntownego przemeblowania tego systemu ksiąg wieczystych. Co to oznacza? No jeszcze nie wiemy, bo te przepisy no nie ujrzały światła dziennego. Natomiast jakby też Ministerstwo Rozwoju i Technologii wskazało, że OWOP, czyli właśnie odrębna własność obiektów budowlanych, będzie no prawem, pomimo że będzie to odrębna własność, ono będzie w jakiś sposób z gruntem związane, ponieważ będzie, to znaczy no, będą też uregulowane służebności, tak? Czyli jakaś tam relacja pomiędzy właśnie, pomiędzy tą warstwą gruntu, a warstwą tego, co jest nad albo pod, tak? No bo wyobraźmy sobie, że jeżeli posadowimy coś właśnie na lub nad gruntem, tak, no to tutaj w jakiś sposób no to musi być skomunikowane, tak, czyli po prostu no, z gruntem, tak, więc albo kwestia na przykład, no nie wiem, jakichś napraw, tak, właśnie tego typu, tak, że gdyby...
17: Ale opisują to już służebności wtedy, które no da
18: tak,
17: się
18: tak,
17: zawrzeć.
18: Tak, właśnie zmierzam do tego, że tutaj jakaś relacja będzie określona i ona właśnie będzie...
17: No dobrze, ale wie pani, bo nie zawsze dojdzie do porozumienia i być może będziemy mieli do czynienia z sytuacjami, w których dojdzie do konfliktów prawnych, gdzie to rozdzielenie własności gruntu nie zawsze będzie się wszystkim podobać. I teraz pytanie, czy te spory nie spowodują pewnej dysfunkcji, one pewnie potrwają latami. Inne zdanie na jakiś temat będzie miał właściciel działki, a inny właściciel obiektu, który jest nad tą działką bądź pod tą działką. To już z prawnego punktu widzenia panią pytam jako radczyni.
18: Tak,
17: też.
18: Oczywiście. To znaczy, no, jestem sobie w stanie wyobrazić, że takie spory mogą się pojawić. To będzie nowa regulacja, tak? Więc no, niewykluczone, że tego typu sytuacje będą miały miejsce. Natomiast chciałabym zaznaczyć, że wyodrębnienie właśnie tej odrębnej własności obiektów budowlanych będzie następować za zgodą właściciela gruntu, tak? Więc jeżeli jakby... do wyodrębnienia odrębnej własności obiektu budowlanego będzie uprawniony właściciel gruntu oraz użytkownik wieczysty. Natomiast jeśli chodzi o użytkownika wieczystego, no to właśnie tutaj pod warunkiem uzyskania zgody właściciela gruntu, tak? Więc to nie będzie się odbywać poza właścicielem gruntu, tak? Natomiast jeśli chodzi o ten etap, no nie wiem, przyszłego jakby funkcjonowania jakby tych relacji, no to to jest takie pytanie bardzo hipotetyczne, tak? Jakby co może się wydarzyć? No, jakby różne rzeczy się mogą wydarzyć, tak? No, jakby obecnie również, tak? Jakby no, są jakieś tam spory jakby z sąsiedzkie, tak? Więc jakby no... zobaczymy, jak to będzie funkcjonować. No ale tak jak właśnie tutaj wskazałam... wyodrębnienie właśnie tej odrębnej własności obiektów budowlanych będzie następować za zgodą właściciela gruntu.
17: Tak, zastanawiam się, kiedy my realnie dostrzeżemy bądź doświadczymy skutków tych zmian, no bo proces legislacji to jedno, ale proces przygotowania projektów, później samo uruchomienie inwestycji, to przecież są dekady. Właściwie to nasze dzieci albo jeszcze dalej wnuki dopiero doświadczą tej zmiany. Wy macie też jako zainteresowani szczegółami tej zmiany, wiedzę, jak to było w innych krajach. Pani się odwoływała do przykładu amerykańskiego i australijskiego.
18: To znaczy, wspomniałam o przykładzie amerykańskim, no i tutaj o kilku regulacjach europejskich. No w Australii również to funkcjonuje.
17: To, przepraszam, to australijski ja doczytałem gdzieś Jasne. Przed naszą rozmową.
18: Tak, no to znaczy, no ja uważam, że to nie będzie rewolucja, tylko właśnie ewolucja, tak, no bo tutaj ta potrzeba jest zauważana w polskim systemie prawnym, no i tutaj też jakby występują nawet w polskim porządku prawnym pewnego typu takie punktowe regulacje, jeśli chodzi o własność warstwową. No i takim przykładem jest ustawa o CPK, artykuł 53, no i tutaj właśnie... nasz ustawodawca wskazał, że w przypadku ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości na potrzeby realizacji i użytkowania inwestycji w zakresie, jakim ona przebiega w tunelu, no ten obiekt budowlany wykonany w ramach tej inwestycji stanowić będzie odrębny od nieruchomości przedmiot własności spółki celowej, czyli spółki CPK, więc tutaj mamy taki przykład właśnie oderwania własności tego gruntu własności tunelu, od własności gruntu, tak? No i taki właśnie przykład jest w ustawie o CPK, więc no, to jest taka regulacja punktowa, tak? Ma tylko jakby odniesienie i wyłącznie właśnie do tej konkretnej sytuacji. Natomiast no właśnie chcę powiedzieć przez to, że jakby w polskim systemie prawnym pojawiają się już właśnie takie regulacje, więc jakby ta potrzeba jest zauważana, więc no nie chciałabym mówić właśnie o tym jako o rewolucji, a bardziej o ewolucji, tak? Więc no tutaj właśnie to jest taki przykład, tak? Że tutaj właśnie są wprowadzane już pewnego typu regulacje, więc no myślę, że tutaj no regulacja MRIT-u, czyli Ministerstwa Rozwoju i Technologii, no nie dokona jakiegoś przewrotu na rynku nieruchomości. No tak jak powiedziałam, no pomimo tego, że to będzie własność, tak? No ta własność, no właśnie ten OWOP, tak, czyli odrębna własność obiektu budowlanego będzie wyodrębniona ze zgodą właściciela, tak, więc to nie będzie działać w taki sposób, że to właścicielowi będzie narzucane, więc w jaki sposób to tak czy inaczej z gruntem jakby to prawo będzie powiązane.
17: Tak, ale jeszcze jedno pytanie, nie wiem, czy do pani powinienem je kierować, czy w związku z wyrażoną taką zgodą na przeprowadzenie tej procedury przez właściciela gruntu, będzie mógł on dochodzić swoich roszczeń na wypadek, nie wiem, szkód powstałych w wyniku funkcjonowania infrastruktury pod ziemią. No, idąc za przykładem szkód górniczych, proszę sobie wyobrazić, że ten tunel, o którym pani mówi, przebiega pod działką, która jest czyjąś własnością i praca, funkcjonowanie, bądź też budowanie tego tunelu wywoła jakieś szkody. Rozumiem, że to już zostanie zapisane wcześniej, czy później na zasadzie składanych roszczeń będzie właściciel gruntu dochodził swoich praw?
18: To znaczy, no ja myślę, że tego typu kwestie również powinny zostać uregulowane w tym projekcie ustawy.
17: No właśnie,
18: tak?
17: Bo to jest dość istotne moim zdaniem.
18: No tak, oczywiście, więc no tak jak powiedziałam, no na razie mamy te założenia, tak, więc no projekt nie ujrzał jeszcze światła dziennego. Jak będziemy mieć przepisy, no to wtedy będziemy mogli się do tego odnieść, tak, no, natomiast myślę, że no postulowane by było, żeby tą kwestię uregulować, tak, no, natomiast no mamy też no takie przepisy ogólne, przepisy kodeksu cywilnego, tak, więc jakby no też można dochodzić właśnie tego typu roszczeń na zasadach ogólnych, tak, natomiast no tutaj, jeżeli to będzie odrębna ustawa, to też możliwe, że ustawodawca postanowi właśnie uregulować to w sposób odmienny właśnie w tej ustawie, która tutaj ma powstać, tak.
17: Ale jest ona potrzebna, rozumiem.
18: Tak, oczywiście, jest potrzebna.
17: Bardzo dziękuję. Anna Ostapiuk, radczyni prawna, specjalistka w obszarze prawa nieruchomości, prawa rolnego i prawa korporacyjnego, opowiadała nam o własności warstwowej. Zastanawialiśmy się, czy polskie metropolie, bo to głównie ich może dotyczyć, czeka w związku z tym rewolucja. Już za chwilę informacje TOK FM, a po nich Marta Perchuć-Burzyńska i kultura osobista. Marto?
0: Moim i Państwa gościem w kulturze osobistej będzie dzisiaj dyrektor Symfonii Warszawy Janusz Marynowski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Tak, tak, tak. Już możemy powiedzieć dzień dobry, bo my się przygotowujemy do audycji, siedzimy w studiu i czekamy na Państwa. Po 11.40 będziemy mówić o nowym otwarciu, czyli...
2: Symfonia Warszawy, nowe otwarcie. Grochowska 272.
0: Czyli nowe otwarcie, jak otwarcie, ale też festiwal. I o tym wszystkim, proszę Państwa, już niebawem. Po 11.40. Czekamy.
17: A my teraz zapraszamy na otwarcie informacji TOK FM.
3: Autopromocja. Białystok jako Wersal Północy był w XVIII wieku fenomenem kulturowym na skalę nie tylko polską, ale europejską.
4: Pałac pięknie wyglądał, aż chce się do takiej Choroszczy pojechać, na imprezę oczywiście.
3: Tak, dobrze, możesz sobie bekę robić.
5: Podcastu Prawdziwa Historia Polski słuchaj w aplikacji TOK FM i na tokfm.pl.
3: Autopromocja.
8: Mamy takie sytuacje, że mieszkańcy domów jednorodzinnych wystawiają swoje odpady przed swoje domy, a jednocześnie podrzucają te odpady do śmietników budynków wielorodzinnych. Też tego nie rozumiem.
10: To generalnie zawsze sprowadza się moim zdaniem do takiego braku świadomości tego, że w ramach tej opłaty możesz oddać wszystko i jest obowiązek odebrania tego.
8: Chyba więcej wysiłku kosztuje wywiezienie tych odpadów do lasu niż wystawienie je przed płotem, im więcej uda nam się uzyskać z tych odpadów, spaliliśmy, wyprodukowaliśmy energię, to tym mniejsza cena dla mieszkańców za odbiór odpadów. Jak jeździmy po mieście nocą i mamy oświetlone ulice, to jest to energia z odpadów. Też wszystkie budynki miasta, urzędy, placówki oświatowe również są właśnie zaopatrywane energią wyprodukowaną z odpadów.
22: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
3: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
2: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
3: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
4: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
5: Anthony Bourdain. Ikona, buntownik, od

0: mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
1: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
2: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
3: Lidl, to się opłaca.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
6: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
7: Kaufland jest fresh!
8: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku awokado Hass dojrzałe tylko 4,49 za sztukę przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. A winogrona jasne opakowanie 500 gramów jedynie 4,49 przy zakupie 2. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
9: Czasem trzeba uciec, by odnaleźć to, co nosisz w sercu. Wyrusz w niezapomnianą podróż filmową. 500 mil pełnych wzruszeń już w kinach. A twój niedzielny bilet daje wsparcie dzieciom.
10: Reklama.
11: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: 11.40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Sejm nie odrzucił prezydenckiego weta w sprawie ustawy o rynku kryptoaktywów. 1 czerwca Karol Nawrocki po raz trzeci zawetował tę ustawę. Odrzucenie weta, czyli ponowne uchwalenie ustawy, oznaczałoby, że Nawrocki miałby obowiązek jej podpisania. W głosowaniu nie udało się jednak uzyskać wymaganej większości. Tymczasem prezydent zaprasza rząd do debaty o rozwiązaniach podatkowych dla obywateli, powiedział szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker. Jak ocenił, projekty rządu w sprawie zmian w stawkach i progach PIT i w CIT są dla firm krótkowzroczne i mogą odstraszyć inwestycje. Karol Nawrocki skierował w ubiegłym roku do Sejmu projekt ustawy w sprawie zerowej stawki PIT dla rodzin wychowujących co najmniej 2 dzieci oraz podwyższenia drugiego progu podatkowego do 140 tysięcy złotych. Propozycje prezydenta zawierają też pakiet rozwiązań uszczelniających VAT i CIT, co miałoby sfinansować ulgę podatkową dla rodzin z dziećmi. Liczba rosyjskich ataków na Chersoń na południu Ukrainy znacząco wzrosła w porównaniu z początkiem roku. W mieście pozostało zaledwie 20% przedwojennej liczby mieszkańców, a codziennie do 20 osób ginie tam lub doznaje obrażeń, przekazał szef chersońskiej obwodowej administracji wojskowej. Jego zdaniem przebywanie w Chersoniu jest od ponad półtora roku niebezpieczne dla wszystkich cywilów. Na początku roku odnotowywano około 2,5 tysiąca ataków tygodniowo. Obecnie jest to już 6 tysięcy. W pierwszym półroczu na miasto spadło około 100 kierowanych bomb lotniczych, natomiast tylko w ciągu ostatniego miesiąca kolejnych 200. 32-letni Ukrainiec podejrzany o zranienie rodaka i grożenie mu śmiercią został deportowany z Polski. Otrzymał 5-letni zakaz wjazdu do naszego kraju i pozostałych państw strefy Schengen. Przekazał rzecznik prasowy Karpackiej Straży Granicznej podpułkownik Bogumił Strojny. Jak dodał, podejrzany 32-latek miał już wcześniej prawomocny wyrok Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości oraz bez wymaganych uprawnień. Mężczyzna został przewieziony do przejścia granicznego w Medyce, gdzie został przekazany stronie ukraińskiej. W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze pogoda. W większości kraju utrzyma się dziś duże zachmurzenie. Większe przejaśnienia mogą pojawić się jedynie na południu. W wielu miejscach może dzisiaj popadać, a miejscami również zagrzmieć.
11: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
13: Dzień dobry, przed mikrofonem Marta Perchuć-Burzyńska. Festiwal Nowe Otwarcie. Symfonia Varsovia zaprasza na muzyczne święto Warszawy. Od tego zaczynamy naszą rozmowę z dyrektorem Symfonii Varsovii Januszem Marynowskim, który jest dzisiaj moim i Państwa gościem.
14: Dzień dobry Państwu.
13: Nowy rozdział się

0: rozpoczął?
1: No tak, zupełnie nowy rozdział, bo to nowe miejsce, odtworzone miejsce de facto z ruiny Wydziału Weterynarii SGGW.
0: Przy ulicy Grochowskiej.
1: Przy ulicy Grochowskiej 272, to tam, gdzie państwo wielokrotnie przyjeżdżali z psami, z kotkami, żeby wyleczyć. My już tylko jesteśmy w stanie wyleczyć w sumie duszę. Już nic innego nie możemy wyleczyć, ale tak, więc nowe miejsce w pewnym sensie dla nas, nowe możliwości, bo wreszcie oddajemy do użytku trzy małe, ale sale koncertowe, dużą przestrzeń edukacyjną, wszystkie nasze biura, sale ćwiczeń, nową salę prób dla orkiestry, więc to są naprawdę olbrzymie zmiany. I też będzie to nowe, bo będziemy mogli się z państwem spotykać o wiele częściej, bo wreszcie będzie prawdziwy sezon artystyczny Symfonii Wrocławi, jeszcze bez symfonicznej orkiestry, bo nie ma gdzie jej tam zaprezentować. Ale już zespoły kameralne, światowe, już w listopadzie Pinkas Zuckerman przyjeżdża, później w styczniu Szpaczek, no naprawdę wybitni, wybitni międzynarodowi artyści. Ale właśnie festiwal, bo jakoś to trzeba otworzyć. Więc już tak, pomiędzy 11 a 27 września zapraszamy państwa na 114 wydarzeń.
0: To ogromnie dużo.
1: To jest chyba ogromnie dużo, co prawda my mamy wprawę w organizowaniu dużych festiwali, bo jako Symfonia Wrocławia przez 15 lat organizowaliśmy szalone dni muzyki, które odbywały się w Teatrze Wielkim w Operze Narodowej.
0: I tu też nowa zmiana, no właśnie.
1: Bo wreszcie przeprowadzamy te szalone dni muzyki do nas, w nasze miejsce. Tu również będą orkiestry symfoniczne, bo to realizujemy w takim w namiocie, w pawilonie muzycznym i to będą ostatnie wydarzenia w tym pawilonie muzycznym, ale bardzo proszę się nie zrażać hasłem namiot czy pawilon muzyczny. To jest naprawdę świetna przestrzeń do odbioru muzyki. Zupełnie przypadkowo jest tam naprawdę znakomita akustyka. A wszyscy państwo, którzy teraz do nas przyjadą, nie dość, że posłuchają koncertu, czy to symfonicznego, czy kameralnego, to będą mogli wreszcie zobaczyć trzy cudownie wyremontowane, zabytkowe budynki, w których kiedyś odbywały się różne eksperymenty, czy operacje dużych zwierząt, czy małych zwierząt, a to wreszcie zamieniamy. I właśnie w co zamieniamy? W trzy małe sale koncertowe. Jedna tak na 60 miejsc, druga na 80 i trzecia na 160. Zamieniamy na przestrzenie edukacyjne. Zamieniamy wreszcie na taką przestrzeń, gdzie chcemy spotykać sztuki wizualne z muzyką, czyli mała galeria sztuki, gdzie będziemy wieszać obrazy, czy pokazywać rzeźby i będziemy opowiadać o nich przy pomocy muzyki właśnie. No ale wreszcie będziemy w stanie państwu zaproponować co najmniej trzy koncerty w tygodniu właśnie przy Grochowskiej, czy to w auli w głównym budynku, czy to w starej stajni, gdzie jak wchodziliśmy tam w 2010 roku, to faktycznie słoma w tych boksach jeszcze była. W tej chwili jest to naprawdę wyremontowane rewelacyjnie. Te przestrzenie są cudowne, z pietyzmem i z takim szacunkiem do zabytków do tego bardzo mocno podchodziliśmy. Na przykład fasada głównego budynku zabytkowego jest odtworzona na podstawie jednego zdjęcia z pierwszego roku działania tego Instytutu Weterynaryjnego, czyli z 1901 roku. My to otworzyliśmy na podstawie tego jednego zdjęcia i wreszcie ta fasada, na której jest mnóstwo ornamentów, cudownych zdobień, liści akantu, to wreszcie wróciło, bo to było wszystko skute w 50-tych latach. Więc cudowne, cudowne przestrzenie do spotkań z mieszkańcami w formule organizowanych koncertów, ale również w formule zachęcenia mieszkańców do tego, żeby sami czynnie brali udział w muzyce. Mamy już od pewnego czasu taką akcję na dęci. Państwo przychodzą i uczą się grać na instrumentach dętych. I to jest cudowne, to państwa zaangażowanie, jak z takim pietyzmem staracie się odpowiednio zapisać nuty, których dosłownie przed sekundą się nauczyliście, czy zbudować razem z grupą ludzi jakąś melodię najprostszą, a później po kilku miesiącach występujecie i okazuje się, że jest koncert. I wydaje mi się, że to działanie, to nam chyba głównie chodzi, co chcemy stworzyć na Grochowskiej. Chcemy stworzyć wspólnotę wokół piękna i wspólnotę wokół człowieka. Że wreszcie w tych czasach, tak strasznych czasach w sumie, będzie ta przestrzeń całkowicie bezpieczna dla wszystkich państwa. Możecie przyjść z książką, możecie przyjść się nauczyć grać na instrumencie, możecie przyjść na koncert albo przyjść po prostu na obiad czy na herbatę. Ale najważniejsze jest to, żeby być razem i żeby się dobrze z tym czuć. Bo jednak znamy się z widzenia przeważnie z tych okolic, ze sklepu mięsnego, z przystanku autobusowego i tak trudno jest się spotkać, zacząć tę rozmowę. U nas jest to o wiele prostsze.
0: Ja rozumiem, że wszyscy oczywiście są zaproszeni. To nie chodzi tylko też o mieszkańców Warszawy, tylko cała Polska jest zaproszona.
1: Absolutnie.
0: Na Grochowską 272. Ale z drugiej strony, wiem, że bardzo stawiacie właśnie na tę lokalność. Czy to się da wyczuć, że rzeczywiście to miejsce ważne jest dla lokalsów?
1: Ja myślę, że stało się ważne, ponieważ tak, państwo przychodzą już z malutkimi dziećmi na nasz program Smykofonia, który organizujemy wspólnie z Fundacją Muzyka Jest Dla Wszystkich, gdzie ten słuchacz najmłodszy ma 3 miesiące. On ma 3 miesiące, ale już bierze udział w tych zajęciach. Następnie dzieci szkół podstawowych również do nas przyjeżdżają na zajęcia. Następnie państwo przychodzicie, żeby jakoś się zbliżyć do instrumentów muzycznych. Więc tych programów jest dużo i to jest z jednej strony budowanie naszej przyszłej publiczności, bo przecież dosłownie za minutę mogę powiedzieć, dlatego że jeszcze we wrześniu podpisujemy umowę z generalnym wykonawcą na budowę dużej sali. Więc to już nie są same opowieści czy marzenia. To się naprawdę zacznie dziać. Ta wielka dziura w ziemi będzie kopana we wrześniu.
0: I wiadomo, jaką salę wielką, tą główną sobie wymarzyliście?
1: Wszystko wiadomo, z tego względu, że architektoniczny konkurs zorganizowaliśmy w 2010 roku, więc był czas na
0: 16 lat minęło.
1: Tylko 16 lat. I był czas na to, żeby dokładnie zapoznać się z projektem, z tym wstępnym projektem architekta, pana Puchera, ale później de facto, żeby w pewnym sensie z nim współprojektować. Raz w miesiącu spotykaliśmy się na 3 dni, przez 2 lata trwał ten proces, gdzie bardzo dokładnie mówiliśmy, czego chcemy, czego wymagamy, co uważamy, że powinno się znaleźć. Więc chyba mogę powiedzieć, że to jest najbardziej dopracowany w szczegółach projekt dla kultury, dla muzyki, gdzie nie powinno być żadnych większych niespodzianek, że a nie pomyśleliśmy o tym, bo naprawdę długo o tym myśleliśmy. I właśnie ten projekt będzie w tej chwili realizowany. Już mamy finansowanie dzięki, muszę przyznać, miastu Warszawa, władzom Warszawy, które w tych trudnych czasach jednak podjęło decyzję o wydatkowaniu dosyć dużych środków właśnie na kulturę. Cudowna sprawa. Jesteśmy też od kilku tygodni współprowadzeni przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które też jakąś część tego finansowania na inwestycje przeznaczyło. I tu się spełnia właściwie taki sen. Sen, by obojętny, czy samorządowi, czy ministerialni, czy rządowi, żeby wreszcie mogła się, żeby coś zbudować wspólnie, razem, że mimo pewnie pewnych różnic, czy różnic interesów, żeby wreszcie coś budować razem. I to jest chyba główna przesłanka dla nas i nasze hasło. Po prostu bądźmy razem, czujmy się wspólnotą. Jesteśmy tak strasznie rozbici w tych czasach, że ta wspólnota ma gigantyczne znaczenie.
0: A czy to będzie także hasło Szalonych Dni Muzyki? Bo powiedzmy coś więcej może o repertuarze zarówno nowego otwarcia, jak i oczywiście tych Szalonych Dni, które nowe otwarcie w tym roku niejako wchłonęło, chyba tak można powiedzieć.
1: Wszystkie wydarzenia we wrześniu nazywamy Sinfonia Varsovia Nowe Otwarcie. Nowe otwarcie, bo fizycznie otwieramy budynki. Nowe otwarcie, bo wreszcie możemy bardziej usystematyzować nasze działanie. Nowe otwarcie, festiwal, by też państwu zaprezentować takie zajawki tego, co się będzie działo normalnie w sezonie. Więc mamy i wydarzenia dla małych dzieci, i mamy wydarzenia dla młodzieży, i też młodzież przyjeżdża z całej Polski, żeby grać dla państwa, to w ramach już Szalonych Dni Muzyki. Więc tak, koncerty symfoniczne, koncerty kameralne, wystawa, dosyć duża wystawa razem z takimi audialnymi elementami, szalenie interesująca, razem z obrazem gigantycznym zamówionym przez nas i namalowanym przez artystę, który później ten obraz został przefotografowany w gigantycznym formacie i z tego zostały wydrukowane sufity w głównym budynku zabytkowym. Więc tych niespodzianek będzie naprawdę, naprawdę bardzo dużo. Więc wszystko to, co pokażemy teraz we wrześniu, to jest naszą ambicją, żeby później realizować już tak jakby na bazie spokojniejszej, regularnej, żeby państwa zapraszać na Grochowską.
0: Ale rzeczywiście uda się przenieść Szalone Dni Muzyki, które no, wszyscy kojarzymy jednak z Teatrem Wielkim, Operą Narodową i z tymi tłumami właśnie przesuwającymi się od sali do sali, biegnącymi często, żeby zdążyć na dany koncert. I to w takiej ogromnej skali, no bo to jednak mnóstwo nas tam przychodziło. I czy to się uda przenieść?
1: W tej skali 1:1 jeszcze przez te 4 lata oczywiście nie, bo tych przestrzeni mamy dużo mniej. Nasza główna sala w budynku ma 180 miejsc, czy sala właśnie w namiocie ma 450 miejsc. Jednak w Teatrze Wielkim Operze Narodowej główna sala miała prawie 2000 miejsc, więc to zupełnie inna skala. Ale wydłużamy trochę festiwal. On będzie trwał również w ciągu tygodnia i weekend. I mamy jednak te kilka naszych budynków, których my, ja myślę, że eksploatujemy eksploracja w tych przestrzeniach kameralnych bardziej, jeszcze bardziej zbliży słuchacza do artysty, bo jeżeli mamy salę na 80 miejsc, czy salę na 160 miejsc, wszyscy siedzą niezwykle blisko artysty. I tu mam takie wspomnienie, jak w trakcie jednej z edycji chopinowskiego konkursu, ci uczestnicy konkursu przyjeżdżali do nas na Grochowskiej, do tej ruiny jeszcze wtedy i grali swoje recitale o 19, o 20 i później nam przysłali maila, że najpiękniejsze wspomnienia mają z koncertów na Grochowskiej, dlaczego nikt ich nie oceniał. I czuli się naprawdę usatysfakcjonowani wspaniałą publicznością. Więc nie, jeden do jednego nie da się przenieść, ale koncertów zaprojektowaliśmy nawet więcej niż w zeszłym roku nasze Onyx Dnia Muzyki. Sprzedaż biletów właśnie ruszyła, wiem, że jeszcze są, ale już sporo się sprzedało. Proszę Państwa, zupełnie nowe miejsce dla muzyki, Centrum Muzyki, które będziemy mocno przenosić z lewej strony Wisły na prawą stronę Wisły i nie mam co do tego żadnej wątpliwości, że jak już ta sala, oddamy nową salę koncertową w 2030 roku, to będzie naprawdę miejsce, do którego będą ciągnęły tłumy. Nie tylko po to, żeby słuchać koncertu, ale po to, żeby napić się kawy, czy wreszcie, żeby się przespacerować promenadą, która będzie na wysokości 20 metrów dookoła całej przestrzeni. I to jest spektakularna architektura, która szczęśliwie się nie zestarzała od 2010 roku. No, chyba nie może być szczęśliwszego członka instytucji, na przykład mnie i jednak wszystkich innych osób, które mogą po wielu latach przygotowywań i pracy i nadziei, i częściowo utraconych kiedyś tych nadziei, i znowu powrotu, ta sinusoida tego szczęścia budowania nowego miejsca była niesamowita. I wreszcie to się zaczyna spełniać. Wreszcie już nie tylko będziemy w Tok FM-ie opowiadać, jak to będzie pięknie, bo już teraz otwieramy tę pierwszą część, a za chwilę zaczynamy budować już główną salę.
0: Konkurs chopinowski ma szansę przenieść się do waszej siedziby z Filharmonii Narodowej?
1: Słyszałem takie pogłoski, nie wypada mi przecież w ten sposób o tym mówić. Oczywiście, że jako dyrektor Symfonii Wrocławiu byłbym najbardziej szczęśliwy, ale z drugiej strony mam gigantyczny szacunek do Filharmonii Narodowej, która to wraz z Instytutem Fryderyka Chopina organizuje od samego początku. Ale gdyby na przykład jakiś inaugurujący koncert, który normalnie odbywa się w operze, czy koncert finałowy z rozdaniem nagród mógł się odbyć w naszej sali, to ja będę najbardziej szczęśliwym człowiekiem.
0: Bardzo dziękuję, a Państwa zapraszamy wspólnie na nowe otwarcie, znaczy Symfonia Wrocławia zaprasza, my się dołączamy, bo też tu w Tok FM trochę walczyliśmy o to, żeby
1: tak było.
0: Symfonia Wrocławia miała tę nową siedzibę. Od 11 do 27 września ten początek wspaniały, czyli festiwal. Tutaj się oczywiście też w tym mieszczą Szalone Dni Muzyki, także proszę nie pomylić adresów, tym razem na prawy brzeg jedziemy, a nie na lewy, po to, żeby uczestniczyć w festiwalu. Dyrektor Symfonii Wrocławia Janusz Marynowski był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję. Coś jeszcze?
1: Dziękuję bardzo i zapraszam na Grochowską 272.
0: Dziękuję Jakubowi Paziowi, wydawcy programu. Marta Perchuć-Burzyńska. Do usłyszenia.
2: Tak samo ja dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas w przedpołudniu Radia Tok FM. Maria Mroczkowska była wydawczynią programu, Liwia Prądzyńska oraz Szymon Baluta byli realizatorami dźwięku. Już za chwilę informacje, a po informacjach Tok FM, Tok 360 w południe.
3: Reklama.
4: Gabinet masażu, słucham.
5: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
4: Cześć, a co się dzieje?
5: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
4: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
5: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
4: Kochana, sam go stosuję.
6: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
7: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
8: Kia. Movement that inspires.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: O, ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
13: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
14: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKik. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
15: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Piątek, 4 sierpnia, minęło południe. Zaczynamy od informacji. TOK FM. Anestezjolog powiązany z gangiem nielegalnie handlującym silnymi psychotropami wciąż ma prawo do wykonywania zawodu. Za chwilę szczegóły. Sejm nie odrzucił weta prezydenta do ustawy o kryptowalutach. Dyskusja była burzliwa, podobnie jak nad kandydaturą Macieja Berka na prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Polski rząd coraz drożej pożycza pieniądze, za co wszyscy zapłacimy, tym bardziej, że rządzący chcą pożyczać dużo. To jest TOK 360 w południe. Filip Kekusz, dzień dobry, zaczynamy. Jeden z kluczowych lekarzy biorących udział w zorganizowanej grupie przestępczej handlującej opioidami nadal ma prawo do wykonywania zawodu, ustalił reporter TOK FM Cezary Jaszczyk. Chodzi o anestezjologa z Dolnego Śląska, który masowo wystawiał recepty na mocne leki psychotropowe, które później trafiały do uzależnionych. Śledczy łączą grupę ze śmiercią co najmniej 4 młodych kobiet w Krakowie. Ich historię opowiada także podcast TOK FM Kurierzy Śmierci. A w studiu z nami jest Cezary Jaszczyk. Szarku, powiedz nam więcej o tej sprawie i co wynika z twoich ustaleń.
2: 58-letni Dariusz P. został zatrzymany w listopadzie ubiegłego roku. Jak ustaliłem w prowadzącej śledztwo krakowskiej prokuraturze, w sierpniu opuścił areszt za poręczeniem w wysokości 500 000 zł.
3: Ta sprawa już dotyczy kilkunastu osób i tutaj rzeczywiście mamy do czynienia z taką nie formalnie zorganizowaną grupą przestępczą, ale grupą większą ilością osób, które współpracowały ze sobą przy różnych czynach o charakterze przestępczym. Ten mężczyzna rzeczywiście lekarz, anestezjolog pochodzący z Dolnego Śląska, pracujący generalnie też w prywatnych przychodniach, został zatrzymany 17 listopada 2025 roku. Jemu z kolei przedstawiono zarzuty pomocnictwa do wprowadzania do obrotu narkotyków. To jest przepis z artykułu 56 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. No i również poświadczanie nieprawdy w wystawianych receptach, w których podawał dane istniejących wprawdzie osób, ale nie byli to rzeczywiście odbiorcy recept.
2: Mówił mi Tomasz Waszczuk z krakowskiej prokuratury okręgowej. Czyli od wypuszczenia z aresztu minął już prawie miesiąc. Na jak wynika z moich ustaleń, anestezjolog, który za pojedyncze zlecenia dostawał od 250 do 2000 zł, nadal ma prawo wykonywania zawodu. Czyli teoretycznie nadal może wystawiać recepty. A przed zatrzymaniem robił to hurtowo, nie weryfikując nawet stanu zdrowia pacjentów. Z ustaleń śledczych wynika, że posługiwał się numerami PESEL osób, które nie były świadome wykorzystywania ich danych. O sprawie i śledztwie szeroko mówimy w podcaście TOK FM Kurierzy Śmierci. Premiera najnowszego odcinka właśnie o procederze dolnośląskiego anestezjologa we wtorek rano.
4: Potem każdy sobie tak podawał ten numer, jakby w formie pomocy. O, nie masz? No to weź sobie załatw tę receptę. On wypisze każdemu. Każdy się dziwił, że jak tak po prostu? No tak po prostu.
5: Po ludzku naprawdę nie potrafię pani odpowiedzieć, jak do tego mogło dojść. Dla mnie jest to niebywałe, że wszyscy wiedzą, proceder trwa, ręka rękę myje i wszyscy są zadowoleni.
6: Ktoś zauważył, że to też jest dobra możliwość właściwie uzyskania ogromnego zysku na obrocie substancjami odurzającymi, zwłaszcza z grupy leków opioidowych. Tak w koniec końców, między 19 rokiem a 25, ilość recept na oksykodon 80 mg wzrosła o 4 czy 5 tysięcy %.
2: A my próbujemy ustalić teraz, jak to możliwe, że lekarz nie został pozbawiony prawa wykonywania zawodu.
1: To był Cezary Jaszczyk, podcastu Kurierzy Śmierci. Mogą państwo posłuchać na tok.fm.pl i w aplikacji mobilnej tok.fm. Do tej historii wrócimy także w TOK 360 po 12.20. Sejm po raz trzeci nie odrzucił prezydenckiego weta do ustawy o kryptoaktywach. By to się udało, koalicja rządząca potrzebowała głosów, choć części opozycji. A ta, czyli kluby Konfederacji, PiSu i Rozwoju Plus, wsparły stanowisko Karola Nawrockiego. Przy tej okazji premier przekazał nowe fakty, które przynoszą przesłuchania Przemysława Krala, szefa giełdy Zonda Krypto. Mowa w nich o kontaktach z politykami PiSu. W sejmowym studiu TOK FM jest Maciej Kluczka. Powiedz, co dokładnie mówił premier, jaka jest reakcja opozycji?
7: Premier mówił, że ludzie ze środowiska Zonda Krypto od dłuższego czasu wpływali lub próbowali wpływać na działania rządu PiS. I przywołał szef rządu konkretną datę. 28 dzień kwietnia 2018 roku, kiedy to w Ministerstwie Finansów doszło do spotkania Sylwestra Suszka, pierwszego właściciela giełdy, który zaginął i prawdopodobnie nie żyje, oraz Rafała Zaorskiego, obecnie zatrzymanego, który usłyszał w sprawie zarzuty.
8: Cały czas trwacie w tym uporze, bo wszystko na to wskazuje, że trzymają was za gardło. Bardzo źli ludzie. Panie prezesie Kaczyński, gardziłeś kiedyś takimi ludźmi i takimi postawami. Zabrnąłeś naprawdę wyjątkowo daleko w bagno, w jakie wprowadzili ciebie i twoją partię polityczną źli ludzie i ci ludzie, którzy ciebie otaczają.
1: To był premier Donald Tusk, a w sejmowym studiu cały czas Maciej Kluczka. Macieju, jak na te słowa szefa rządu reaguje opozycja i strona prezydencka?
7: No, posłowie PiSu stwierdzają, że po pierwsze premier cytuje zeznania podejrzanego i pewnie oskarżonego, więc nie dają im wiary. No ale przecież chociażby w tych zeznaniach jest też wątek Zbigniewa Ziobry, który miał obiecać właśnie Kralowi, że jeżeli wróci do władzy, to wszystkie kontrole wszczęte wobec zonda krypto zostaną utrącone. O te słowa premiera i o te fragmenty zeznania zapytałem rzecznika PiSu Rafała Bochenka.
9: Dzisiaj jest taka próba odwracania kota ogonem, przerzucania odpowiedzialności na inne ugrupowania. Pan Giertych, prawa ręka Donalda Tuska, roztacza dzisiaj parasol ochrony nad panem Kralem.
10: Czym? Dzięki mecenasowi Giertychowi będą zeznania Krala, które pokażą całą sytuację. No, nawet największy przestępca musi mieć swojego pełnomocnika.
9: Wie pan, symptomatyczne, że zawsze tam, gdzie jest wielka afera, tam pojawia się Tusk i Giertych.
7: I oczywiście te zeznania później będzie musiał zweryfikować sąd. Na razie jesteśmy na etapie współpracy z prokuraturą, a do tych wszystkich właśnie rewelacji w czasie też sejmowej debaty odniósł się szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki.
11: Wychodzi premier i odczytuje zeznania jakiegoś bandyty, który obciąża prezydenta Rzeczypospolitej. Wiecie, że z tego nic nie będzie. Znowu mówicie o tej trosce o obywateli, jak trzeba szybko tę ustawę wprowadzić. Prezydent przedłożył swój projekt.
7: A Zbigniew Bogucki mówił o obciążeniu także obecnego prezydenta, bo to spotkanie z kwietnia 2018 roku, o którym mówiłem przed chwilą w Ministerstwie Finansów, miało być zaproszenie wystosowane do wiceministra finansów, pana Gruzy, który dzisiaj jest doradcą prezydenta Nawrockiego właśnie.
1: A o tym wszystkim mówił Maciej Kluczka z Sejmu. Sąd Rejonowy Katowice Wschód w całości tymczasem przychylił się do wniosków złożonych przez Śląski Wydział Prokuratury Krajowej i aresztował dziś Annę P., Jaromira W. i Rafała Zaorskiego, którzy wczoraj usłyszeli zarzuty w sprawie giełdy kryptowalut Zonda Krypto właśnie. Z nami jest śląski reporter TOK FM Grzegorz Kozioł. Przypomnij, kim są zatrzymani i co do tej pory wiadomo o tej sprawie.
12: Prokuratura Krajowa postawiła wczoraj poważne zarzuty trzem osobom zatrzymanym w śledztwie dotyczącym giełdy kryptowalut Zonda Krypto oraz zaginięcia Sylwestra Suszka, założyciela giełdy BitBay, poprzedniczki Zonda Krypto. To inwestor i spekulant giełdowy Rafał Zaorski, który miał przywłaszczyć 1 700 000 złotych powierzonych mu przez operatora Zonda Krypto. Chodzi też o Jaromira W. oraz Annę P. Kobiety te mają zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, miały też przejąć milionowe kwoty oraz nieruchomości. Panie miały bliskie relacje z zaginionym Sylwestrem Suszkiem. Są też z otoczenia Mariana W., pseudonim Maniek, szefa bazy paliwowej, w której zaginął Sylwester Suszek. To bardzo ważna postać i właśnie o Mańku w swojej wypowiedzi opowiada minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek.
13: Współpracujemy międzynarodowo. Mój zastępca prokuratora generalnego jedzie w najbliższym czasie do Estonii, więc wszystkie te wątki muszą być badane bardzo dokładnie. Dlaczego z czasów ministra Ziobry prokuratura umarzała postępowanie w sprawie jeszcze giełdy BitBay? Musimy to wyjaśnić. Dlaczego udzielano przestępcy oskarżonemu o miliardowe straty listu żelaznego?
12: Zdaniem ministra Żurka prokuratura na razie odnosi same sukcesy, bo w areszcie przebywają cztery podejrzane osoby. Przypomnę, że wcześniej decyzją sądu za kratkami znalazł się Radosław Piesiewicz, szef PKOL-u. Usłyszał on zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli Zonda Krypto z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. Grzegorz Kozieł, TOK FM.
1: Jeszcze w Sejmie Maciej Berek został nowym sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Przed głosowaniem doszło do gorącej debaty. Kandydatury broniła Sylwia Bielawska, posłanka Koalicji Obywatelskiej, a odpowiadał jej Sebastian Kaleta z Prawa i Sprawiedliwości.
14: Maciej Berek to jest człowiek, który stoi poza wszelkimi schematami. To jest człowiek, który doskonale znam. Czemu tak krzyczycie?
15: Doskonale znam.
14: Co wy macie? macie z tymi krzykami? To człowiek, który zna mechanizmy państwa i doskonale rozumie ciężar prawa.
15: Pan Berek podczas komisji chwalił się wczoraj, że ćwierć wieku razem pracuje jako prawa ręka Donalda Tuska. Ma trafić do Trybunału, żeby kontrolować Donalda Tuska, mimo że przez ćwierć wieku był jego podwładnym. To jest kpina z waszych wyborców. Wy się śmiejecie własnym wyborcom w twarz, bo mówiliście, że nigdy czegoś takiego nie zrobicie.
1: Za kandydaturą zgłoszonego na sędziego przez PiS Artura Kotowskiego zagłosowało 184 posłów, a do tego, co zmienia dzisiejsze głosowanie, wrócimy w TOK 360 po 12.30. Jedna osoba nie żyje, kilka jest poszkodowanych po porannym ataku Rosjan na Odessę. Pociski spadły na budynki mieszkalne. Rosyjski dron zabił też dwóch policjantów w obwodzie Dniepropetrowskim. Z kolei Ukraińcy chwalą się atakiem na rosyjską dywizję obrony powietrznej w pobliżu Soczi. Za to w najbliższych dniach Stany Zjednoczone podejmą kolejną próbę wznowienia negocjacji między Moskwą a Kijowem. Prezydent Wołodymyr Zełenski zapowiedział spotkanie ze specjalnymi wysłannikami Donalda Trumpa.
16: Właśnie odbyłem spotkanie z zespołem prowadzącym negocjacje z przedstawicielami prezydenta USA. Utrzymujemy z nim kontakt praktycznie całą dobę i obecnie przygotowujemy się do spotkania. Ustalono już wstępne terminy. Spodziewamy się wizyty wysłanników prezydenta tutaj w Kijowie. Otrzymaliśmy od nich potwierdzenie. Mają w planach spotkania zarówno w Kijowie, jak i Moskwie. Liczymy na spotkanie w najbliższych dniach. To bardzo ważne, by Ameryka pozostawała aktywna.
1: Mimo zapowiedzi spotkań ze strony Waszyngtonu nadal płyną też jednak gorzkie słowa pod adresem Ukrainy. Amerykański sekretarz skarbu Scott Bessent w najnowszym wywiadzie dla Fox News obwinił Kijów o destabilizowanie światowych cen paliw. Jego zdaniem wpływ na to mają ukraińskie ataki na rosyjskie rafinerie. Policja przeszukuje od nocy z czwartku na piątek teren przy stacji elektroenergetycznej w Ganderkesee w Dolnej Saksonii na północnym zachodzie Niemiec. Tak podają media, nie podając jednak szczegółów. To jest kolejny niepokojący incydent za naszą zachodnią granicą w przeciągu kilku dni. Przypomnijmy, podejrzany przedmiot został znaleziony także wczoraj koło stacji elektroenergetycznej w Dormagen w Niemczech między Kolonią a Düsseldorfem. Według policji może to być urządzenie do odpalania bomb, choć nie potwierdzono tego oficjalnie. Polska w geście solidarności z Niemcami przekazała ambasadorowi Rosji kategoryczny protest wobec rosyjskiego terroryzmu państwowego i eskalacji operacji hybrydowych. To właściwe zachowanie, mówił w poranku TOK FM były minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz.
17: Wezwała ambasadora, przecież to był znak wsparcia dla Niemiec. Niemcy podjęły moim zdaniem zdecydowane działania, bo przecież zamknęły konsulat w Bonn. To jest bardzo taki poważny gest dyplomatyczny. Zamknęły Dom Kultury Rosyjski w Berlinie, ale też poniosły duże konsekwencje, bo jako retorsję Rosja zamknęła wszystkie instytuty Goethego, więc te stosunki między Niemcami a Rosją bardzo się popsuły.
1: Seria incydentów zaczęła się od lotniska w Lipsku na początku sierpnia, kiedy ładunki wybuchowe przytwierdzone do dronia znaleziono właśnie w porcie wojskowym. Po ataku dronów na lotnisko w Lipsku prokuratorzy zidentyfikowali dwóch podejrzanych. Jeden z nich to obywatel Rosji z paszportem łotewskim, drugi to Białorusin z paszportem rosyjskim. Polski rząd coraz drożej pożycza pieniądze, za co wszyscy zapłacimy, bo rządzący chcą też pożyczać dużo. Rentowność polskich obligacji, czyli odsetki, jakich chcą inwestorzy kupujący polskie papiery i w ten sposób pożyczający nam pieniądze, przekroczyła poziomy, których nie widać było od rosyjskiej agresji na Ukrainę. Ekonomiści tłumaczą, że inwestorzy nie wierzą, że rząd ma plan naprawy zadłużonych po uszy finansów publicznych. Do tego dochodzi trudna sytuacja związana z wojną na Bliskim Wschodzie. Z tego powodu podobny trend widać na całym świecie, bo rosną też rentowności obligacji Stanów Zjednoczonych, Japonii, Niemiec, Francji czy Wielkiej Brytanii. Z tym, że u nas rosną szybciej. A kto za to zapłaci? Mówią Janusz Jankowiak, główny ekonomista Polskiej Rady Biznesu, Rafał Benecki, główny ekonomista Banku ING oraz Marta Petka-Zagajewska, szefowa zespołu analiz makro w PKO Banku Polskim, z którym rozmawialiśmy w EKG.
18: Proporcjonalnie większy jest ten wzrost rentowności niż na rynkach bazowych, tych bardziej rozwiniętych. Większy mniej więcej 2-3-krotnie.
19: Czyli jedni przeżywają wzrost rentowności powyżej 3%, a my w Polsce powyżej 6%.
18: Tak, to jest właśnie dokładnie to.
20: Deficyt jest duży, trzeba go sfinansować, agencje ratingowe tupią nogą, rynki finansowe, zagraniczni inwestorzy omijają Polskę. Wszyscy mają świadomość, że politycy nie obudzili się, nie rozumieją tej sytuacji i tak bardzo zatracili się w tej tej pogoni politycznej i w tej rywalizacji na wydatki, że nie rozumieją, że przekroczyliśmy pewien poziom zdrowego rozsądku.
0: Dlaczego powinniśmy przejmować się tak wysoką i rosnącą rentownością polskich obligacji?
21: No bo na końcu to my płacimy te odsetki. No, trzeba mieć świadomość tego, że koszty obsługi długu publicznego to jest coraz większa część tej strony wydatkowej budżetu. Na budżet i wydatki są finansowane z podatków, które płacimy my, więc to jest taki trochę odroczony koszt, który będziemy musieli docelowo ponieść.
1: I w przyszłym roku na same odsetki od tego naszego długu musimy wydać grubo ponad 100 miliardów złotych, o 1/5 więcej niż rok temu, a moglibyśmy wydać te pieniądze na przykład na obronność albo na służbę zdrowia. Od dziś każdy nowy kierowca, który zda egzamin na samochód osobowy, będzie objęty okresem próbnym. O nowych przepisach mówił w TOK FM Andrzej Łapa z portalu BRD24.pl, instruktor nauki jazdy.
22: Ten okres próbny będzie trwać 2 lata. 2 lata dla osoby, która ukończyła 18 rok życia i dla osoby, która zdaje prawo jazdy jako ten 17-latek. To będzie 3 lata, ale nie dłużej jak 20 rok życia. Czyli 20 rok życia to jest taki maksymalny graniczny wiek, kiedy mając 17 lat zdajemy prawo jazdy i 20 rok życia kończy nam się ten okres próbny maksymalnie.
1: W okresie próbnym prowadzenie pojazdu ma się odbywać przy całkowitej trzeźwości. To oznacza, że początkującego kierowcę nie będzie dotyczył obowiązujący pozostałych kierujących próg poniżej 0,2 promila. 17-latek nie będzie mógł też wozić samochodem grupy swoich niepełnoletnich znajomych i pojechać z nimi bez dorosłego opiekuna. Znamy finalistów tegorocznej Nagrody Literackiej Nike. Wśród nich reportaż, biografia, opowiadania, tom poezji i 3 powieści. Szanse na nagrodę mają Anna Bikont za reportaż historyczny Nie koniec, nie początek. Justyna Kulikowska za tom wierszy Wnyki dla światła. Kolejna książka finalistka to esej Krzysztofa Łapińskiego Najmądrzejszy, biografia Sokratesa. O statuetkę walczą też urodziny Weroniki Murek, Tylko durnie żyją do końca Zyty Rudzkiej. Nominowano również Nul Szczepana Twardocha, powieść o wojnie w Ukrainie. Do finału nagrody zakwalifikował się także debiutancki zbiór opowiadań Doroty Grabek Zmartwychwstanki.
23: Autopromocja.
24: Aż trudno uwierzyć, że w trakcie jednej operacji można było popełnić aż tyle błędów, błędów szkolnych, szokujących nawet dla laika. 54 lata temu w monachijskiej wiosce olimpijskiej palestyńscy terroryści wzięli na zakładników izraelskich sportowców. Próba ich odbicia na płycie lotniska to podręcznikowy przykład nieudolności i partactwa.
23: Powrót do przeszłości w każdą sobotę o 17:00. Zaprasza Karolina Lewicka. Czas na weekend z TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
25: Reklama.
26: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji. Takich jak ogórki polskie krótkie, pewni dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie 2 sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka, 2 kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
27: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
28: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
27: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
29: Skoda.
30: Mamo! Gotujemy się na bitki?
31: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z delikatesów Centrum.
32: Do soboty schab wieprzowy bez kości kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A masło Kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
33: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
34: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
3: Czyta Lektor AI.

0: Inflacją tylko 14,99 za kilogram. A pyszne, pełne smaku śliwki, cena sprzed obniżki 11,99. Teraz tylko 3,99 za kilogram. Stokrotka.
1: Kategoria trawienie.
2: Po jednej nutce.
1: Ciężko na żołądku.
2: A teraz?
1: Uczucie pełności.
2: Dobrze, i ostatni.
1: Gazy.
2: Świetnie, a co można na to zaradzić?
1: Najlepiej zastosować Trawisto.
3: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
4: Reklama.
5: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: 12.20, Kacper Sikorski. Zapraszam na informacje TOK FM. Okrywacie się hańbą, nadal popierając tych ludzi i ten proceder, powiedział do polityków PiS premier Donald Tusk, odnosząc się do afery Zonda Krypto. Dodał, że śledztwo wyjaśnia to w sposób bezwzględny i dramatyczny. Sejm nie odrzucił dziś trzeciego weta prezydenta do ustawy o kryptowalutach. Szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki zażądał z kolei ujawnienia powodów umorzeń śledztw dotyczących Zonda Krypto to w czasach obecnego rządu. Bogucki ocenił, że Tusk próbuje używać prokuratury, służb i zeznań bandytów. Prezydencki minister powiedział, że w czasie obecnego rządu miało dojść do dwóch umorzeń. Jedno z nich miało dotyczyć BitBeja w kwietniu 2024 roku. Wicepremier Rosji Aleksandr Nowak ogłosił, że do 2030 roku 60% rosyjskiego eksportu gazu ziemnego będzie trafiało do Chin. W 2025 roku do Chin przesłano prawie 39 miliardów metrów sześciennych tego surowca. Dodał, że chińskie firmy uczestniczą w projektach pozyskiwania LNG na Syberii i w rosyjskiej Arktyce.
7: 12.21, TOK 360, Filip Kakusz i zaczynamy tę część od informacji reportera TOK FM Cezarego Jaszczyka, o której Czarek mówił kilkanaście minut temu. Dariusz P., anestezjolog, który wiele na to wskazuje, był kluczową postacią w gangu sprzedającym nielegalnie opioidy, handlującym nimi bez recepty, który kilka miesięcy temu trafił do aresztu, a został wypuszczony w sierpniu z zarzutami, wciąż ma prawo wykonywania zawodu, więc nadal może teoretycznie proceder uprawiać i wystawiać recepty. Śledczy, którzy badają sprawę, łączą grupę ze śmiercią co najmniej czterech młodych kobiet w Krakowie. Co najmniej, tu podkreślmy. Czarek cały czas bada temat, bo kluczowe w tym momencie jest pytanie, jak to jest możliwe, że przy takich zarzutach lekarz nie został pozbawiony prawa do wykonywania zawodu. Ale ten proceder i śledztwo w tej sprawie opisujemy na tok.fm.pl i w naszej aplikacji mobilnej w serialu Kurierzy Śmierci Moniki Góry. Z nami jest Bartosz Dąbrowski, tok.fm.pl, jeden z producentów tegoż serialu podcastowego. Witaj, dzień dobry.
8: Dzień dobry.
7: Ja tak bardzo pospiesznie próbuję nakreślić tę skomplikowaną sprawę, natomiast ciebie bym poprosił o to, żebyś opowiedział coś więcej o tym procederze, o tym, co ustaliła Monika i o czym naprawdę odpowiada serial Kurierzy Śmierci, bo to jest klucz całej historii.
8: Tak naprawdę powinna o tym opowiadać autorka Monika Góra, ale nie mogła spotkać się z państwem w tym momencie, dlatego opowiadam o tym, o czym jest ten serial. Ja, publikujemy go od kilku tygodni, czeka na publikację 6 odcinek i to w 6 odcinku będzie najwięcej na temat tego właśnie lekarza, od którego tę rozmowę zaczęliśmy. Cała sprawa dotyczy zgonu młodych kobiet. W tym serialu opowiadamy o blisko 10 kobietach. Dlaczego mówię blisko? Oczywiście to wszystko byłoby policzalne, gdyby nie fakt, że to są śmierci niejasne. Jak sam wspomniałeś, śledztwo dotyczy konkretnie czterech młodych kobiet, które zmarły, co najmniej czterech, bo tutaj trudno określić precyzyjnie dokładne przyczyny zgonu, nie te, o których orzeka lekarz, ale okoliczności, w których do tych zgonów doszło, są o wiele bardziej złożone i o wiele bardziej niejasne, bo chodzi o osoby, które znalazły się w kryzysie i zaczęły przyjmować substancje psychoaktywne. To są między innymi, to były narkotyki, ale to były także substancje psychoaktywne, które są lekami. Jak sam wspomniałeś, proceder rozprowadzania pomiędzy nimi tych substancji, to był proceder rozprowadzania ich bez recepty, bo to one dostawały je bez recepty. Ale na te leki które mają działanie psychoaktywne, jeżeli zostaną zastosowane w niewłaściwy sposób lub w nadmiernych dawkach, na te leki były wypisane recepty i wypisywał je między innymi ten lekarz, o którym tutaj jest mowa. Wypisywał je nie widząc pacjentek, wypisywał je na SMS-a w bardzo prostej procedurze, byleby tylko otrzymać za nie pieniądze. Sprawa jest bardziej wielowątkowa, o wiele bardziej skomplikowana i o wiele bardziej niejednoznaczna. Dlatego też śledztwa w tej sprawie muszą się toczyć dość powoli, ponieważ trzeba wyjaśniać ogromne liczby wątków w sytuacji, w której nie wszystkiego można dowiedzieć się od razu. Zresztą ta historia zaczyna się w roku 2021, ta, którą opowiadamy, bo sam proceder sięga prawdopodobnie wcześniejszych lat również. I nie zawsze jest procederem. Ja cały czas się zastrzegam, bo to jest naprawdę bardzo skomplikowane i dlatego właśnie to nie jest 30-40-minutowy reportaż radiowy, tylko to jest serial, który docelowo składać będzie się z 8 odcinków ponad półgodzinnych na ogół, bo ta historia ma ogromną liczbę wątków i sięga również po pewną przestrzeń społeczną, do której większość z nas, jak sądzę, nie ma dostępu, czyli do osób, które przyjmują substancje psychoaktywne na lewo, z naszej perspektywy oczywiście, ale niestety chodzi tutaj także o sytuacje, w których te młode osoby, młode kobiety zostały wciągnięte do tego procederu, czyli gdyby nie napotkały w wyniku różnych, czasami dość przypadkowych okoliczności na swojej drodze konkretnych, no mężczyzn najczęściej, to w ogóle nie trafiłyby na tę ścieżkę, która być może niejedną z nich doprowadziła do śmierci, bo ci kurierzy śmierci, o których my mówimy, to są dilerzy. Dilerzy, którzy uzależniają od siebie swoje ofiary. Nie wszystkie te ofiary umierają, choć niewątpliwie są ofiarami tych dilerów i udzielają im tych substancji psychoaktywnych, ale w zamian za różne rzeczy, których od tych młodych kobiet żądają. Mówię o tym dość ogólnie, dlatego że naprawdę w szczegółach, zwłaszcza, że to jest śledztwo bardzo aktualne, dotyczące rzeczy, które wydarzyły się niedawno, nawet w ubiegłym roku. Więc tutaj trzeba zachować ogromną ostrożność, bo to są rzeczy bardzo bolesne, zwłaszcza dla rodzin tych osób, które zmarły i tych osób, które dostały się w zasięg macek kurierów śmierci.
7: Rozumiem tę ostrożność i rozumiem też wielowątkowość całej sprawy. Dariusz P., przypomnijmy, o którym mu teraz mówimy, został aresztowany w listopadzie zeszłego roku, tak więc sprawa jest bardzo świeża, śledztwo trwa. Niemniej jednak Kurierzy Śmierci, ich kolejne odcinki ukazują się na tok.fm.pl i w naszej aplikacji mobilnej. Wspomniałeś, że ten najbliższy 6 odcinek będzie takim odcinkiem, gdzie rzeczywiście więcej o Dariuszu P. usłyszymy. Jakby, czy mógłbyś nakreślić, choć w skrócie, czego się jeszcze możemy dowiedzieć?
8: No, został nazwany dealerem w kitlu. Możemy się dowiedzieć, jak to jest możliwe, że dochodzi do procederu, w którym właściwie na pewnym etapie w jakby legalnej ścieżce można wypisywać tak ogromną liczbę środków psychoaktywnych, które mogą potem być rozprowadzane wśród osób, które je zażywają nie z powodów medycznych, dlatego że w dużym stopniu są to środki przeciwbólowe, które powinni, bardzo mocne środki przeciwbólowe, oparte na opioidach, które powinni dostać pacjenci cierpiący na ogromny ból, pacjenci, którzy są w bardzo ciężkim stanie zdrowia, a dostają je osoby, które przyjmują je jako substancje psychoaktywne. Jak to możliwe, że taka duża ilość środków wypłynęła na rynek? Jak to możliwe, że mimo iż przecież mamy systemy różnego rodzaju, także elektroniczne, ewidencji leków, ewidencji recept, wydawania tych mocnych środków psychotropowych, wydawanie jest otoczone określonymi reżimami. Wydawałoby się, że te obostrzenia są naprawdę daleko idące. Nadal powstaje pytanie, jak to możliwe, że te środki mogły się rozchodzić oraz co można byłoby zrobić, a dokładniej co należałoby zrobić, żeby ten proceder ukrócić jeszcze silniej, bo wydawałoby się, że narzędzia do tego są i o tym także Monika Góra w rozmowie oczywiście z ekspertami, ze specjalistami w tej dziedzinie, na przykład przedstawicielem Naczelnej Izby Lekarskiej, rozmawia w tym reportażu. Tam można posłuchać, co można było, co należałoby teraz zrobić, żeby ograniczyć do maksimum, jak tylko to się da, tego typu proceder.
7: Kurierzy Śmierci to jest podcast TOK FM, który jest dostępny na tokfm.pl i w naszej aplikacji mobilnej. Polecamy Państwu do sprawy Dariusza P., anestezjologa, który mimo zarzutów wciąż ma prawo do wykonywania zawodu. Będziemy jeszcze dzisiaj wracać w TOK FM. Bartosz Dąbrowski, współproducent podcastu Kurierzy Śmierci, był z nami. Bardzo Ci dziękuję.
8: Dziękuję bardzo.
7: A teraz łączymy się z Maciejem Czaplukiem, Polityka Insight. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
7: Maciej Berek, bliski współpracownik Donalda Tuska, do niedawna minister do spraw wdrażania polityki rządu, zgodnie z przewidywaniami został dzisiaj wybrany przez Sejm na nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Czy Maciej Berek naprawi Trybunał Konstytucyjny?
4: To znaczy Maciej Berek może się przyczynić, jeśli się jakieś tam plany, powiedzmy, koalicji rządzącej powiodą. On się może przyczynić do, no powiedzmy, naprawy Trybunału Konstytucyjnego. Natomiast chyba to nie jest tak, że to jakby osoba Macieja Berka konkretnie przesądzi o tym, że ten Trybunał się uda bądź nie naprawić. W sensie bardziej to chodzi po prostu o to, że Maciej Berek czy ktokolwiek inny na jego miejsce, gdyby był, będzie po prostu ósmym sędzią wybranym przez obecną większość. Przez co jakby ci właśnie sędziowie wybrani przez ten obecny Sejm będą stanowili w Trybunale większość. Więc czy to będzie Maciej Berek, czy to będzie byłby jakiś inny sędzia, to myślę, że ma znaczenie wtórne. Natomiast no faktyczne znaczenie może mieć to, że tak jak wspominałem, będzie to ósmy z 15 sędziów wybranych przez tą obecną większość sejmową.
7: Tylko czy to musiał być Maciej Berek? Bo kiedy ja dzisiaj słyszałem Sebastiana Kaletę z Prawa i Sprawiedliwości, który mówił o tym, że Maciej Berek przez ćwierć wieku był współpracownikiem Donalda Tuska i teraz ma patrzeć na ręce Donaldowi Tuskowi, to ja się zgadzam z Sebastianem Kaletą trochę.
4: No ja też chyba zgadzam. No bo jakbyśmy się tak zastanowili trochę, jaki jest, że tak powiem, uzysk z tej kandydatury, a teraz już z tego wyboru, tak? No mamy przynajmniej rozczarowanych, nazwijmy to, wyborców. Mamy zawiedzionych przedstawicieli, powiedzmy, tego środowiska prawniczego czy praworządnościowego, tak? No bo oni dosyć głośno jakby protestowali przeciwko tej kandydaturze. Mamy tą opozycję wreszcie, która zyskała dosyć sensowny argument do atakowania rządzących, tak, że miało być inaczej, a jest tak samo. Chociaż ja bym tutaj z tym znakiem równości między Krystyną Pawłowicz czy Stanisławem Piotrowiczem, a jednak Maciejem Berkiem, to bym ostrożny w stawianiu tego znaku równości. Natomiast no, jest to niewątpliwy dla opozycji argument. No więc uzysk wydaje się taki, bym powiedział, dyskretny, jeśli jakiś w ogóle jest. No a tak jak wspominaliśmy w trakcie tej pierwszej rozmowy, tak, czy przed chwilą, no że wydaje się, że Maciej Berek no nie posiada jakiegoś tajemnego, prawda, klucza do rozwiązania sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym i tak jak mówiłem, on się może przyczynić do jakichś zmian, które w tym Trybunale zajdą. Natomiast to wynika po prostu z matematyki, z arytmetyki, a nie z tego, że jest to Maciej Berek.
7: Z jednej strony opozycja może zyskać ten glejt na to, żeby być może w przyszłości, kiedy przejmie władzę, powoływać już czynnych polityków do Trybunału Konstytucyjnego, no bo przecież Maciej Berek niedawno był ministrem, a z drugiej strony może się okazać, że Bogdan Święczkowski w ogóle będzie starał się wstrzymać dopuszczenie do orzekania Macieja Berka i cały plan posypie się jeszcze szybciej.
4: To znaczy, szczerze mówiąc, ja po tym, co się dzisiaj stało w Sejmie i po tych ostatnich sygnałach, które gdzieś tam z okolicy Pałacu Prezydenckiego docierały, no to nie mam już żadnych wątpliwości, że to w ogóle prezydent nie odbierze ślubowania od Macieja Berka. W sensie, więc to on dołączy do tej grupy czterech sędziów, którzy są w takiej sytuacji od marca 26 roku. Natomiast, no nie wiem, ile mamy czasu, natomiast to, że prezydent tego ślubowania nie odbierze, że niekoniecznie musi się przełożyć na to, że on czy oni ogólnie, ta grupa wybranych sędziów, no nie będzie się starała czegoś w tej sytuacji w Trybunale jakoś jej zmienić.
7: Czasu nie mamy dużo, ale jeszcze skoro jesteśmy tutaj na łączach, to chciałbym się pana zapytać o drugą sprawę, którą pan śledzi i o której była dzisiaj głośno w Sejmie, czyli o sprawę Zonda Krypto. Sejm nie odrzucił po raz trzeci prezydenckiego weta do ustawy o kryptoaktywach, natomiast Donald Tusk w dość płomiennym przemówieniu zwrócił się do posłów opozycji, którzy, no jak się okazuje, mają coraz więcej i wychodzą na jaw kolejne ich związki relacji chociażby z Przemysławem Kralem i na przykład ujawnił zeznania w Sejmie Przemysława Krala. Padła kwota 2 milionów złotych i nazwisko Zbigniewa Ziobry. Czy to jest pchnięcie tej afery dalej do przodu? Czy tutaj jest jakiś potencjał na to, żeby ta afera cały czas się nakręcała?
4: Nie no, myślę, że jest bardzo duży potencjał. No, zakładam, że jakoś w najbliższym czasie no, będziemy w jakiś sposób dowiadywali się o kolejnych rewelacjach, które pan Kral tam, którymi pan Kral się z prokuraturą dzieli. No i to niewątpliwie, no prawdopodobnie, no bo to na pewno nie wiemy, no ale prawdopodobnie no, będzie obciążało tą prawą stronę sceny politycznej. No i paradoksalnie to mi się wydaje, że dzisiaj akurat to Donaldowi Tuskowi jako politykowi no to było na rękę nie odrzucenie tego weta, w sensie tak, no bo on wyszedł, przedstawił to, co przedstawił, o czym pan redaktor mówił, jakby powiedział, że no to jest wasza ostatnia szansa, żeby wyjść z tego z twarzą, bo za chwilę będzie jakby jeszcze gorzej, a oni jakby zostając w tej poetyce, że tak powiem, no tej twarzy jakby nie zdecydowali się zachować, tak? I ją w tym jakby całym scenariuszu przez premiera przygotowanym, no stracili, tak? Więc no w tej sytuacji akurat wydaje mi się, że to było takie dosyć zgrabne i zręczne zagranie Donalda Tuska, któremu, tak jak mówiłem, no to nie odrzucenie tego weta chyba w tym przypadku w ogóle nie przeszkadza.
7: Zapewne dowiemy się już niedługo, co dalej w zeznaniach Przemysława Krala się znalazło. Tymczasem bardzo, bardzo dziękuję. Maciej Czapluk z Polityki Insight był z nami. Jarosław Kaczyński jest w Sejmie, gdzie wypowiada się na temat całej sprawy Zonda Krypto. Do tych jego wypowiedzi będziemy jeszcze wracać w TOK FM, a w studiu Patrycja Maciejewicz, bo po 12.40 EKG.
9: Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
9: Zapraszamy dzisiaj na EKG, by rozmawiać o inwestycjach. To jest, nie ukrywam, jeden z moich ulubionych tematów, ponieważ inwestycje są bardzo ważne dla trwałości wzrostu. No i doświadczamy czegoś, co możemy śmiało nazwać pewnym boomem inwestycyjnym, ale będziemy się zastanawiać nad jego naturą.
7: Patrycja Maciejewicz zostaje z Państwem. EKG po informacjach o 12.40.
10: Reklama.
11: Mój tani weekend, moje Biedronce.
12: W ten piątek i sobotę z aplikacją Biedronka. Arbuz na wagę, 1,99 zł za kilogram. A do tego tylko z kartą Moja Biedronka. Schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs. 9,99 zł za kilogram. Limit dzienny 5 kg na kartę. Oraz wszystkie produkty Eden. Drugi tańszy produkt za 2 zł. Limit dzienny 2 sztuki, maksymalnie jedna za 2 zł na kartę. Biedronka.
13: Niskie ceny. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
14: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKik. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
15: Co za dzień.
16: Co się stało?
15: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
16: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
15: Meliski?
16: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
15: Czyli to takie pastylki antystresowe?
16: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
15: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
16: Na mnie i na Meliski.
17: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
18: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter, środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
19: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.

0: do tych, jakich użyto w trakcie sabotażu w pobliskim Bergheim, podała niemiecka policja. Zakłada ona, że w Dormagen chodzi o kolejną próbę sabotażu. Śledczy poszukują mężczyznę, który w liście przyznał się do czynu.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Czas na południowe wydanie magazynu EKG. Patrycja Maciejewicz z tej strony, a ze mną jest już pani dr Katarzyna Dębkowska, Polski Instytut Ekonomiczny. Dzień dobry.
3: Dzień dobry państwu.
2: Będziemy rozmawiać o inwestycjach. Niedawno mieliśmy takie informacje, że inwestycje w PKB wzrosły o ponad 8%, a te duże firmy, największe, zwiększały inwestycje nawet szybciej w pierwszym półroczu. To dobry znak.
3: No jak najbardziej, informacja jest bardzo dobra, optymistyczna. Nakłady inwestycyjne w tych średnich i dużych firmach według GUS-u wzrosły aż o 13,7% rok do roku i wyniosły ponad 100 miliardów złotych. Także jest to informacja na pewno dobra. Natomiast no jakby takim trochę paradoksem do tej informacji jest to, że nowo rozpoczynanych inwestycji notujemy mniej o 14% liczbowo, a jeśli chodzi o wartość, tą kosztorysową, ten spadek to 20%. Czyli jest dobra informacja, że inwestycje ruszyły, bo wszyscy na to bardzo czekają i jest to taka no, trochę kula u nogi, że tak powiem, naszych polskich przedsiębiorstw. Ten permanentny, że tak powiem, brak inwestycji, no i coś się takiego zadziało, że te pierwsze półrocze roku 2026 pokazało te wzrosty.
2: Pomyślmy teraz, z czego wynika natura tych zjawisk, tego procesu inwestycyjnego, bo te 100 miliardów, o których pani powiedziała, no to jest kwota solidna, jest się z czego cieszyć i jednocześnie możemy założyć, że firmy, które, mówiąc kolokwialnie, odpaliły te duże projekty, one trwają, natomiast poza tymi największymi, które miały się rozpocząć, które już są w trakcie, niewiele nowych innych rzeczy się odbywa, czyli nie pociąga to za sobą jakichś kolejnych procesów inwestycyjnych mniejszych u innych firm, u poddostawców. Z czego to może wynikać?
3: No tak, bo obecnie można powiedzieć, że ten wzrost inwestycyjny mamy takie dwa motory. Pierwszy, no to jest ogólnie poprawa wyników finansowych, bo również według danych GUS-owskich widać, że firmy notują większe zyski brutto i netto, więc można powiedzieć, że jest czego inwestować. Drugi motor, no to są środki unijne, przede wszystkim KPO. Tutaj mamy rekordowe nakłady na transport, około 100 miliardów złotych do wykorzystania w roku obecnym. No i to w dużej mierze efekt dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy i z funduszy Unii Europejskiej, które po prostu trzeba w tym roku rozliczyć. Więc pytanie pozostaje, co będzie w kolejnych latach, czy nadal będziemy tutaj taki wzrost inwestycji obserwować, czy generalnie to, że teraz te inwestycje muszą się zakończyć, powoduje, że te nakłady obserwujemy wyższe i no i pytanie, co będzie po KPO, że
2: no
3: tak
2: właśnie. Właśnie, bo gdyby zdjąć z tych danych efekt KPO, to może by się okazało po pierwsze, że no ta dynamika nie jest zachwycająca, a po drugie nie ma z czego rosnąć w kolejnych kwartałach, bo już przyszły rok ma w inwestycjach nie wyglądać tak różowo i nawet mówi się o tym, że te pieniądze unijne są jakimś rodzajem sterydu, który podbija wyniki inwestycyjne.
3: No tak, szacunki, tutaj możemy się oprzeć o szacunki Narodowego Banku. NBP mówi nam, że te nakłady brutto na środki trwałe w 2026 roku mają przyspieszyć o 7,1%, ale już w 2027 gwałtownie mają wyhamować do 1,6%. Czyli to, o czym mówimy, jakby też ma potwierdzenie w tych prognozach i tych szacunkach NBP-u, no bo właśnie kończy się dopływ środków z KPO. No i obecny boom inwestycyjny w dużej mierze jest właśnie efektem rozliczenia tej unijnej perspektywy finansowej, a nie jakąś trwałą zmianą trendu. No będziemy pewnie obserwować sytuację, która się będzie działa na świecie i w kraju. Generalnie nasi polscy przedsiębiorcy no nie są tacy bardzo chętni do inwestowania, bo się obawiają ryzyka.

0: inwestycji, a cały czas żyją w takiej niepewności gospodarczej, bo prowadzimy badania co miesiąc polskich przedsiębiorstw i zawsze ta niepewność sytuacji gospodarczej jest tym, co najbardziej przeszkadza obok kosztów pracowniczych. Więc na pewno jakieś takie bodźce z zewnętrznych źródeł finansowania są tym motorem, który napędza inwestycje. Natomiast samego takiego pomysłu na inwestowanie od polskich przedsiębiorstw tutaj nieczęsto obserwujemy, w szczególności wśród takich mniejszych przedsiębiorstw, no bo oczywiście te duże, średnie przedsiębiorstwa, one troszeczkę inaczej funkcjonują, częściej inwestują, no a te małe i mikroprzedsiębiorstwa, tutaj już ten poziom inwestycji jest, powiedziałabym, minimalny, tak. No, inwestycje na przetrwanie, a nie na rozwijanie.
1: Powiedziała pani o tym, że firmy raportują, tłumaczą, że żyją w okresie niepewności ekonomicznej i to im utrudnia podejmować te decyzje. No ale prawdę mówiąc, jak obserwuję te badania, to widzę, że ta narracja utrzymuje się niezależnie od tego, czy poziom niepewności jest bardzo duży, czy trochę spada. Teraz można byłoby powiedzieć, że on jednak jest nie taki wysoki, ponieważ gospodarka rozwija się dosyć szybko, firmy są w stanie podnosić pensje, popyt krajowy też ma się bardzo dobrze. Więc gdzie jest zlokalizowana to źródło tej niepewności? W czym ono jest upatrywane? Czy to chodzi o tę mityczną geopolitykę, czy jakieś inne źródła?
0: To znaczy, ja myślę, że jednak te różne źródła niepewności obserwujemy cały czas, właściwie już od początku, kiedy pandemia była tym dla nas największym źródłem niepewności. Oczywiście potem to się uspokoiło i trochę przygasło, no ale różne sytuacje na świecie, toczące się wojny za naszą granicą, czy konflikty na Bliskim Wschodzie, rosnące ceny paliw, no to jest jakaś lista, którą można by było pewnie wymieniać i na pewno przedsiębiorcy mają to w głowie. Bo na pewno tym sygnałem, który nie pozwalałby inwestować, to nie jest brak środków finansowych, bo po pierwsze przedsiębiorstwa są, można powiedzieć, w dobrej kondycji finansowej, przynajmniej znaczna ich część wśród tych naszych badanych. No a po drugie to jest to, że mają te środki finansowe, to jest pewnie takie zabezpieczenie przed tym, co ewentualnie może się zdarzyć niespodziewanego. Więc być może ta myśl o tym, może ta pandemia ma właśnie uświadomiła nam to, że to, co się jakiegoś nierealnego czy nieprawdopodobnego może wydarzyć, no pandemia pokazała, czy wojny pokazały, że się może wydarzyć. Więc przedsiębiorcy nie inwestują z powodu braku środków finansowych, tylko częściej z powodu braku potrzeby albo braku pomysłu na inwestycje. No bo żeby rozpocząć jakąś inwestycję i zainwestować w środki, no to trzeba mieć pewnego rodzaju pewność, że ta inwestycja przyniesie mi pozyskany zysk. No tak działa przedsiębiorstwo. No a nasi polscy przedsiębiorcy, z naszych badań również wynika, że ta skłonność do ryzyka jest u nich taka, powiedziałabym, ograniczona. Poza tym być może ta nasza polska specyfika i ten brak inwestycji jest tu coś na rzeczy, bo jeśli popatrzymy na polskie przedsiębiorstwa i porównamy je z innymi przedsiębiorstwami z innych krajów unijnych, no to ta stopa inwestycji jest u nas znacznie poniżej średniej unijnej, więc dopatrywałabym się pewnie tutaj czegoś w naszej takiej też może polskiej mentalności.
1: No właśnie, bo ta stopa inwestycji wynosi, no w zależności od kwartału, ostatnio było to 16%, pod koniec zeszłego roku było około 17%. Cały czas to jest dużo mniej niż ta taka obiecana nam już dawno temu przez jeszcze ówczas ministra gospodarki Mateusza Morawieckiego 25% PKB inwestycji. Nie mamy tego, dążymy do tego i prawdę mówiąc chyba pomysły powoli się kończą. Nie wiem, co trzeba zrobić, może tak zapytam, co trzeba zrobić, żeby te inwestycje w naturalny sposób się rodziły i firmy czuły tę potrzebę, żeby wydawać pieniądze, inwestować w rozwój.
0: No ja myślę, że nie szukałabym tutaj powodów właśnie, tak jak wspomniałam wcześniej, w tym braku środków finansowych albo w ogóle w dostępie do finansowania, do zewnętrznych źródeł finansowania, bo też przedsiębiorcy oceniają, że ta sytuacja, jeśli chodzi o korzystanie z zewnętrznych źródeł, czyli pozyskiwanie źródeł z banków czy z jakichś innych projektów, jakby nie jest tutaj w jakiś sposób ograniczona. No i pewnie ta dostępność kapitału, można powiedzieć, że jest tak jak trzeba. Natomiast firmy potrzebują pewnie takiej większej przewidywalności popytu i kosztów. Kosztów pracy, kosztów energii. Ta niepewność gospodarcza jakoś pewnie też z tym jest związana i to łączy się z tymi barierami, które przedsiębiorcy wskazują nam jako numer jeden, czyli koszty pracy, koszty energii, właśnie ta już wcześniej wspomniana niepewność sytuacji gospodarczej. No i generalnie polityka gospodarcza powinna więc stabilizować te warunki, a nie tylko dostarczać pieniędzy na inwestycje. Więc myślę, że ta stabilność w tych kwestiach związanych z kosztami przedsiębiorstwa byłaby dla nich pewnie pewnego rodzaju takim otworem do tego, żeby podejmować decyzje inwestycyjne. Bo faktycznie dzisiaj blisko 70% przedsiębiorców narzeka na koszty pracy. Ta praca minimalna wiemy, że też skoczy, że tak powiem, od przyszłego roku. No a koszty energii to jest coś, co, że tak powiem, też w szczególności dla niektórych branż jest bardzo, bardzo uciążliwe. Do tego jeszcze dochodzą koszty paliw, które też się łączą z tymi kosztami energii, więc na pewno ta uciążliwość jest odczuwalna przez przedsiębiorców, więc oni myślą o tym, żeby z tymi kosztami się uporać i pewnie mniej myślą o tym, żeby inwestować tą swoją gotówkę, te swoje pieniądze w inwestycje, a pewnie po prostu wynika to z potrzeby, że potrzebują mieć taką poduszkę finansową, która zapewni im byt. O rozwoju pewnie będą myśleć, jak zaspokoją te podstawowe, że tak powiem, potrzeby.
1: Polski Instytut Ekonomiczny prowadzi badania takie wśród firm, badania koniunktury. I chciałam panią jeszcze zapytać o to, jak spojrzymy na branże firm, które biorą udział w tym badaniu. Po których branżach moglibyśmy się spodziewać najszybciej, bądź ta skłonność do inwestowania jest widoczna, gotowość, czy też jakiś taki brak oporów?
0: Z naszych ostatnich badań, które robiliśmy na początku września, wynika, że tutaj ujawniła nam się jakby tak trochę niespodziewanie branża transport, spedycja i logistyka jako ta, która obecnie więcej inwestuje. To ma też potwierdzenie i związek z KPO i ze środkami na transport, więc pewnie tutaj to obserwujemy. No na pewno też inwestycje w produkcji są częściej obserwowane w jakichś zakładach produkcyjnych, aczkolwiek z drugiej strony też obserwujemy w produkcji takie niewykorzystane moce produkcyjne, więc jeśli te moce są niewykorzystane w pełni, no to też może nie ma takiej potrzeby dokładania kolejnych linii produkcyjnych. Na pewno branżą, w której poziom inwestycji jest najniższy według naszych badań, bo tam obserwujemy dosłownie 20-kilka% przedsiębiorstw badanych, chodzi mi o sektor handlu. Czyli w handlu tutaj tych inwestycji jest znacząco mniej niż w pozostałych branżach. W usługach te inwestycje się pojawiają, ale to też zależy pewnie od rodzaju usług. No, usługi są dosyć pojemnym, że tak powiem, workiem, jeśli chodzi o PKD i tutaj się mieszczą rozmaite przedsiębiorstwa, ale usługi z też naszych ostatnich badań wynika, że całkiem nieźle sobie radzą i te inwestycje w usługach również obserwujemy poprawę inwestycji w usługach.
1: A jak gdyby pani miała prognozować, czy też opowiedzieć nam o tym, jaki będzie klimat inwestycyjny w przyszłym roku, biorąc pod uwagę to, co w ostatnim czasie zostało przez rząd zaanonsowane, zmiany w podatkach, sprawy budżetu, to w którą stronę by to mogło pójść?
0: Ciężko jest to wszystko pewnie zaprognozować, bo jest to takie trochę wróżenie z fusów, biorąc pod uwagę to, że w przyszłym roku mamy rok wyborczy, więc różne tutaj obietnice i różne sytuacje mogą się pojawiać, więc myślę, że tutaj ta kwestia związana z polityką, z wyborami też w jakiś sposób pewnie będzie miała znaczenie. No, miejmy nadzieję, że inwestycje zrealizowane w tym roku to nie jest taki jednorazowy sygnał i one będą być może wymagały kolejnych inwestycji albo rozbudowania tego, co już się podjęło, że to nie będzie taki jednorazowy strzał i koniec, tak? Że te środki, które zostały pozyskane z KPO będą w jakiś tam sposób procentowały na przyszłość. Także bądźmy dobrej myśli. To, co zainwestowane, niech się przekłada w rozwój przedsiębiorstw, no i miejmy nadzieję na to, że tych rozwijających się prężnych przedsiębiorstw w Polsce będzie coraz to więcej i będziemy je obserwować nie tylko wśród dużych i średnich przedsiębiorstw, ale również wśród tych małych i mikrofirm, które według naszych badań mówią, że mają środki finansowe na rozwój, konkretnie na rozwój, ale no, znaczna część tych firm po prostu tych środków na takie regularne inwestycje nie przeznacza. I im mniejsze przedsiębiorstwo, tym tą dysproporcję widać większą pomiędzy tymi przedsiębiorstwami, które efektywnie wydają te środki na rozwój, a tymi, które po prostu te środki nie wydają, no i jakby tracą w ten sposób ten swój potencjał.
1: Dziękuję serdecznie. Pani doktor Katarzyna Dębkowska, Polski Instytut Ekonomiczny, była naszą gościnią. I to wszystko w południowej.
0: Dziękuję.
1: To wszystko w południowej odsłonie EKG. Kolejna o 14.40. Zapraszam na nią już teraz. A za chwilkę informacje, a po nich kontynuacja TOK 360. Patrycja Maciejewicz, do usłyszenia.
2: Autopromocja.
1: Budżet zjadł nas na śniadanie.
3: Wszystko zjadł.
4: Zrobimy wam taki krótki instruktaż, no bo wszyscy mówią budżet, tu tyle pieniędzy.
5: Ja chciałbym my money, wasz bank.
6: Pan usiądzie, pan poczeka.
4: Się załatwi. Co ci się dzisiaj śniło? Czy śniło ci się euro?
1: I musi minąć 10 milionów lat.
4: To jest podcast EKG+. W każdy piątek rozmawiamy o gospodarce i naszych, waszych pieniądzach. Podcast EKG+ w aplikacji TOK FM i na tokfm.pl, w Spotify, w Apple Podcast. Obserwujcie, oceniajcie.
7: Narzekajcie.
4: Chwalcie.
1: Znowu nic nie wymyśliłam.
4: Bądźcie z nami.
2: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
10: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
11: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg skłoku wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
12: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji. A dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
13: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 18.15 w TVP2 i TVP Vision.
14: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
17: Miłość, smak życia, gorące włoskie słońce i tajemnica, która wszystko zmieni. Dawid Ogrodnik, Laura Breszka oraz włoskie gwiazdy Oriana Celentano i Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Dwie rodziny, dwa światy, jedna historia. Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Nowy serial Felicita. Oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i w TVP VOD.
18: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
19: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
20: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
21: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
22: TravistoFast i Travisto.
23: Aflofarm.
24: Reklama.
17: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Spięcie na linii premier PiS w sprawie zonda krypto. Donald Tusk ujawnił część zeznań Przemysława Krala. Co dalej z Maciejem Berkiem? Kandydat Koalicji Obywatelskiej został wybrany na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Nadchodzą zmiany w sprawie niebieskiej karty. Procedury mają być prostsze, a sama karta elektroniczna. Minuta po 13:00, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Donald Tusk uderza w PiS. Premier ujawnia kolejne fakty dotyczące zonda krypto. Szef rządu przytoczył w Sejmie zeznania jej szefa Przemysława Krala, który miał otrzymać od Zbigniewa Ziobry zapewnienie pomocy.
7: Obiecał, że jak wróci do władzy w Ministerstwie Sprawiedliwości, czego jest pewien, to ukręci łeb wszystkim tym sprawom. Płatnik, który zabiegał o ukręcenie łba sprawom, które go dotyczą, główna postać w aferze zonda krypto, stwierdza, umówiliśmy się na łączną kwotę 2 miliony złotych.
3: Wiadomo jest, że szef zondy ze wspomnianych 2 milionów przelał na konto fundacji byłego ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego przynajmniej 450 tysięcy złotych. Donald Tusk wspomniał także o działaniach, jakie prokuratura zarządów PiS-u podejmowała w sprawie Sylwestra Słuszka i BitBay, giełdy kryptowalut, poprzedniczki zonda krypto.
7: Nieustanne umarzanie przez prokuraturę zarządów Zbigniewa Ziobry śledztwa w sprawie zaginięcia pana Suszka, prawdopodobnie zamordowanego w sprawie zonda krypto czy jej poprzedniczki. 3 razy prokuratura umarzała śledztwo w tej sprawie.
3: Słowa premiera nie spowodowały jednak zmiany postawy posłów prawicy i kolejna próba odrzucenia przez Sejm weta Karola Nawrockiego do ustawy o kryptowalutach się nie powiodła. Macieja Berka czeka trudne zadanie, mówił w TOK FM prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia Bartłomiej Przymusiński. Gość Przemysława Iwańczyka komentował wybór nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Maciej Berek był kandydatem Koalicji Obywatelskiej i do niedawna pełnił funkcję ministra do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu, co budzi wątpliwości odnośnie jego niezależności politycznej.
8: To jest ogromne wyzwanie dla tego już w tej chwili sędziego Trybunału Konstytucyjnego, żeby pokazać, na czym powinny polegać wysokie standardy i żeby swoim zachowaniem już w czasie pełnienia tego urzędu nie dać najmniejszego cienia do podejrzeń, że jakieś polityczne znajomości czy polityczna przeszłość stoją za decyzjami, które podjęły.
3: Na Macieja Berka zagłosowało 226 posłów. Aby nowo wybrany sędzia mógł wykonywać swoje obowiązki, musi jeszcze złożyć ślubowanie wobec prezydenta Karola Nawrockiego. Z Niemiec napływają kolejne doniesienia o podejrzanych przedmiotach odnajdywanych w pobliżu strategicznych obiektów. Według nieoficjalnych informacji służby znalazły urządzenie, które prawdopodobnie mogło posłużyć do odpalania ładunków wybuchowych. Przedmiot znajdował się w pobliżu stacji elektroenergetycznej położonej między Kolonią a Düsseldorfem. Cezary Jaszczyk.
22: Niemiecka policja twierdzi, że najprawdopodobniej mamy do czynienia z kolejną próbą sabotażu i doprowadzeniem do zwarcia sieci. Funkcjonariusze powołują się na list, w którym sprawcy mają przyznawać się do czynu. Przedmiot został znaleziony przez przypadkowego przechodnia. Policjanci sprawdzają teraz pozostałe obiekty na terenie nadrenni północnej Westfalii. To już kolejna tego typu sytuacja w ostatnich dniach. Po incydencie z dronem bojowym na lotnisku w Lipsku, próbie zamachu na firmę zbrojeniową w Monachium czy sabotażu na sieć energetyczną w Brandenburgii. Eksperci łączą te wydarzenia z niedzielnymi wyborami regionalnymi w Saksonii-Anhalcie, w których prorosyjska alternatywa dla Niemiec może uzyskać samodzielną większość. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
3: Przebieg wyborów w tym landzie na żywo będzie relacjonował reporter TOK FM. Zakończyły się konsultacje rządowego projektu zmian w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy. Ta mała nowelizacja w najbliższych tygodniach ma trafić na posiedzenie rządu, a potem do Sejmu. Zawiera zmiany, o które postulowali m.in. prawnicy, pracownicy socjalni czy kuratorzy, w tym uproszczenie procedury niebieskiej karty. W nowelizacji chodzi m.in. o wprowadzenie uproszczeń, ale też o ograniczenie liczby kart odwetowych, gdy o niebieską kartę wnosi i żona, i mąż, mówi szef zespołu interdyscyplinarnego w Lublinie Adam Mołdoch.
0: Bo liczy na to, że sąd spojrzy inaczej na tą sytuację, jeżeli ja pokażę, że też jestem osobą doznającą przemocy domowej. No i mamy nadzieję, że tych tak zwanych kart odwetowych, kart krzyżowych będzie mniej, bo niejednokrotnie to są sytuacje konfliktowe, a nie przemocowe.
3: Zmiany w ustawie spowodują też, że niebieskie karty będą mogli zakładać pracownicy żłobków, a dodatkowo karty mają mieć postać cyfrową. Cyfrowe niebieskie karty miałyby zacząć funkcjonować od połowy przyszłego roku. Kobieca piłka nożna generuje coraz większe zainteresowanie i coraz większe zyski. Widać po transferowym rekordzie, który padł tego lata. Ale dysproporcja między kobiecym a męskim futbolem jest wciąż gigantyczna. Michał Waszkiewicz.
5: Dwa lata temu nasza najlepsza polska piłkarka Ewa Pajor przechodziła z Wolfsburga do Barcelony za 500 000 euro. Dla klubu z Katalonii był to rekordowy wydatek. Dla porównania kilka milionów za piłkarza są już w stanie wydawać nawet kluby z naszej ekstraklasy. Widać jednak progres. Według FIFA latem odnotowano niemal 1500 000 transferów. To prawie 20% więcej w porównaniu z poprzednim rekordem. W sumie kluby wydały na piłkarki 25 milionów euro. Dwa razy więcej niż rok temu. Najgłośniejszy transfer był wprawdzie darmowy, bo Alessia Putellas zamieniła FC Barcelony na London City Lionesses, ale Angielki zaproponowały Hiszpance ponad 600 000 funtów rocznie. I znów porównanie. W męskim futbolu to przecież tylko drobny na przeciętnego zawodnika, ale uwaga, tylko w Anglii kluby tego lata wydały na transfery 3 400 milionów euro. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
3: Informacje wracają o 13.20, a teraz jeszcze pogoda. W większości kraju dzisiaj pochmurno i deszczowo. Więcej przejaśnień może pojawić się jedynie w południowych regionach. Termometry na przeważającym obszarze pokażą ponad 20 stopni. Chłodniej tylko na północy, do 18 na plusie.
6: 13.07, TOK 360, Filip Kakusz. Łączymy się z Michałem Kokotem z Gazety Wyborczej, który jest w niemieckim Magdeburgu. Witaj, dzień dobry.
23: Dzień dobry.
6: Magdeburg to jest stolica landu Saksonia-Anhalt. Tam w niedzielę w całym landzie wybory do lokalnych władz. Będziemy się nie tylko my, ale i chyba cała Europa przyglądać rezultatom, bo Alternatywa dla Niemiec, skrajnie prawicowa prorosyjska partia, która sukcesywnie przekonuje do siebie kolejnych wyborców, no, ma realną szansę, żeby te wybory wygrać i w tym landzie objąć władzę. O tym, że te szanse ma, to się mówi od wielu tygodni, ale teraz jesteśmy raptem kilkadziesiąt godzin przed otwarciem lokali wyborczych. Na ile realne jest to zwycięstwo?
23: Ono jest realne. AfD ma w sondażach około 42-43% poparcia. To jest najwyższe poparcie, jakie ta partia odnotowała w jakichkolwiek wyborach w kraju związkowym do tej pory. Istnieje szansa, że nie będzie musiała wchodzić w koalicję z żadną z partii i będzie mogła samodzielnie rządzić. Ale nawet jeśli nie będzie w stanie tej większości zdobyć, to i tak przysporzy pozostałym partiom politycznym, w tym HDK-om, a może nawet samemu kanclerzowi Friedrichowi Mercowi sporo kłopotów. Bo inne partie będą musiały zawrzeć koalicję wszyscy przeciwko AfD, co będzie bardzo trudne, biorąc pod uwagę to, jak różne programy mają i to, że istnieje wręcz zakaz wydany przez HDK-ów zawierania koalicji z partią Lewica, która będzie miała trzeci wynik w wyborach, a która jest partią postkomunistyczną i ze względu na to HDC koalicji z nią nie chcą. Więc może też się zdarzyć tak, że Saksonia-Anhalt po wyborach czeka głęboki kryzys polityczny.
6: Ale to jest tak, że Alternatywa dla Niemiec jest od kilkunastu lat otaczana mniej lub bardziej szczelnie takim kordonem bezpieczeństwa i ten kordon najwyraźniej może teraz skruszyć.
23: Może skruszyć, mówi się o tym, aczkolwiek trudno sobie wyobrazić, żeby któraś z partii rzeczywiście miała zamiar nawiązać współpracę z AfD. Wszystkie w kampanii się od tego odcinają. No niewyobrażalne jest to, żeby Lewica nawiązała współpracę z AfD. Wiemy, że takie próby były od szczepieńców w Lewicy, Sary Wagenknecht, tego ugrupowania, natomiast sama Lewica takiej próby nigdy nie podjęła. Nie będzie też próby podejmowania współpracy z innymi partiami. Ten kordon sanitarny jest szczelnie właściwie trzymany cały czas. Czy skruszeje? Raczej bym na to nie stawiał. Z tego też powodu, że wszystkie partie do tej pory w zasadzie opowiadały się przeciwko jakimkolwiek współpracy z ludźmi, którzy z otoczenia Ulricha Zygmunda, czyli tego lidera AfD w Saksonii-Anhalt, mają brunatną przeszłość, mówiąc wprost. Byli w organizacjach neonazistowskich. Jeden z nich parę lat temu, to jest szef frakcji AfD w Landtagu, był widziany na zdjęciu, gdzie wyciągał rękę w hitlerowskim pozdrowieniu. Później bagatelizował, że był to żart tak naprawdę i nie miał żadnego większego znaczenia, a wyciągnięcie tego zdjęcia jest atakiem politycznym na niego. Takich wyskoków i przeszłości, historii tych ludzi jest niestety więcej. Również program AfD jest, jeśli się w niego wczytać, bardzo radykalny. Mówi na przykład o tym, że gdy partia dojdzie do władzy, osoby zatrudnione w służbie zdrowia, pielęgniarze, lekarze obcego pochodzenia, obcokrajowcy stracą pracę. Że AfD będzie tak naprawdę faworyzowała ludzi, którzy są Niemcami i którzy mają niemieckie obywatelstwo, a nie tak zwanych importowanych lekarzy, jak piszą wprost w swoim programie. Mają również zmienić programy szkolne. Chcą, aby było mniej historii o II wojnie światowej, o Holokauście, a więcej tak zwanych pełnych chwały lat historii Niemiec, które mają Niemcy przedstawiać w bardziej pozytywnym świetle niż do tej pory, uważając, że jest prowadzona, przekładając nasz polski, pedagogika wstydu przez władze federalne od lat, od dekad właściwie. Niemcy nie mają powodu do wstydu, tylko powinny być dumne z tego, że są Niemcami i to ma znaleźć odzwierciedlenie w tychże szkolnych programach. Trudno sobie wyobrazić, żeby jakakolwiek poważna partia polityczna weszła w współpracę z AfD, który ma taki program, ale która też, powiedzmy sobie szczerze, obiecuje wiele, od sasa do lasa. Tutaj jeżdżą przez Magdeburg, widać ich plakaty, gdzie obiecują, że po taniej benzyna, gdy dojdą do władzy i pierwszego dnia, gdy zdobędą władzę, to natychmiast zaczną odsyłać obcokrajowców. To są oczywiście rzeczy, na które wpływu mieć nie będą.
1: A czy wyborcy alternatywy dla Niemiec w Saksonii, Anhalt, bardziej patrzą po prostu na przyjemną, łagodną twarz Ulricha Zygmunda, który został już wspomniany przez pana, czy rzeczywiście wczytują się w ten program? To znaczy, co decyduje o popularności tak partii, która reprezentuje tak skrajne poglądy?
23: Frustracja, obawa, lęki przed wojną, lęki przed drożyzną, przed tym, że choć sytuacja gospodarcza jest relatywnie niezła i bezrobocie wynosi tylko 8%, to może się za chwilę pogorszyć. Wczoraj się pojawiła informacja o zwolnieniach w zakładach Volkswagena, 100 tysięcy ludzi ma stracić pracę. To również ma wpływ na postawę Niemców tutaj w regionie i niestety, ale te partie głównego nurtu nie potrafią znaleźć odpowiedzi na to, w jaki sposób te Niemcy wyciągną z tego kryzysu. I tu również dochodzi element ten ponadregionalny, czyli polityka rządu Friedricha Merza, która jest nieskuteczna w oczach wielu Niemców, który nie potrafi sobie poradzić z tym kryzysem gospodarczym, który nie potrafi powiedzieć Niemcom, że prowadzi ich zdecydowanie i gwarantuje im bezpieczeństwo i spokój. AfD jest partią protestu, to są wyborcy antysystemowi często, ale wielu z tych, z którymi rozmawiałem, którzy głosują na AfD, to są wyborcy, którzy nigdy wcześniej nie głosowali. Tych miała AfD w wyborach do Bundestagu w tamtym roku bardzo dużo, bo to stanowiło 18% tej bazy wyborczej partii. No jeśli oni się zmobilizują jeszcze bardziej w tym roku, jeśli jeszcze licznie pójdą do wyborów tutaj w Saksonii-Anhalt, niewykluczone, że ta partia w niedzielę będzie miała większość.
1: Też powodów do protestów w Saksonii-Anhalt jest sporo, ponieważ jest to land, gdzie brakuje rąk do pracy z jednej strony, jest problem z systemem edukacji i generalnie jest to słaby kraj związkowy. Natomiast zastanawiam się, czy w takim razie po tym to zwycięstwo, potencjalne alternatywy dla Niemiec właśnie w Saksonii-Anhalcie, może uruchomić podobne procesy również w kolejnych landach, bo wybory do najbliższych, najbliższe landowe wybory jeszcze we wrześniu.
23: Tak, do Mecklenburgii, Pomorza Przedniego, ale tam dosyć silna, relatywnie silniejsza jest socjaldemokracja niż tutaj HDS-y, którzy są na drugim miejscu, ale to może mieć oczywiście wpływ. Tak jak do tej pory kolejne wybory, które obserwowaliśmy, w których AfD notowało relatywnie wysokie wyniki, powodowały, że w każdych kolejnych miały jeszcze więcej. Może oczywiście nastąpić tutaj efekt domina, może być tak, że w innych partiach przybędzie, natomiast nie sądzę, aby w Mecklenburgii, Pomorzu Przednim, nie mówiąc o Berlinie, AfD miałaby taki wynik, który pozwoliłby na samodzielne rządy. To jest absolutnie wykluczone. Natomiast oczywiście może im nieco przybyć. To, co się może wydarzyć i co jest znakiem ostrzegawczym, to wygrana tutaj w Landzie i skutki, jakie to będzie niosło ze sobą dla całych Niemiec. AfD gdy dojdzie do władzy, będzie miał ogląd jej ministra spraw wewnętrznych we wszystkie zastrzeżone dane dotyczące bezpieczeństwa kraju, łącznie z danymi wywiadowczymi, danymi służb regionalnych i tak dalej. Ta partia jest bardzo silnie prorosyjska i ryzyko, że ciekunąć będą pewne informacje do Rosji, jest bardzo duże, a przecież tutaj w pobliżu aktów sabotażu z udziałem Rosjan nie brakuje. Lotnisko w Lipsku jest oddalone o godzinę jazdy właściwie stąd, więc no, takich historii może być niestety więcej. Jest też problem z tym, że AfD, która dojdzie do władzy, będzie miała bardzo łatwy wpływ na wymiar sprawiedliwości. Minister kraju związkowego, minister sprawiedliwości wprost nominuje sędziów i prokuratorów. Na prokuratorów ma wpływ bezpośredni i może wybierać z dowolnej osoby. Natomiast jeśli chodzi o sędziów, tutaj jest odpowiednik polskiej KRS, który o tym decyduje, ale i tak na końcu dopiero minister podpisuje jego nominację. Istnieje również ryzyko, że mogą mieć wpływ na sądownictwo i próbować politycznie sterować wyrokami sądu, więc no te wybory toczą się o dużą stawkę.
1: Zastanawiam się też, czy alternatywa dla Niemiec ma na tyle dużo kompetentnych urzędników, czy materiału na urzędników, którzy byliby w stanie rzeczywiście udźwignąć rządzenie landem związkowym, no bo to też jest skomplikowana struktura.
23: Tu właśnie dochodzimy do bardzo ciekawego punktu, bo to jest absolutnie pięta Achillesowa tej partii, czyli kadry. Oni absolutnie nie mają żadnych kadr wykwalifikowanych, albo mają ich bardzo niewiele. Osób, które nadawałyby się na jakieś stanowiska, jest niedużo. Wręcz media piszą o tym, gdzieś tam publikując przecieki z jakichś partyjnych zjazdów, że część działaczy właściwie nawet by sobie nie życzyła tego, żeby wygrali tych wyborów, bo nie będą mieli zwyczajnie kim obsadzić tych stanowisk kompetentnymi ludźmi i boją się kompromitacji, która wówczas nastąpi, a pociągnie to za sobą spadek ich poparcia i być może problemy dla całej partii w całym kraju. Więc kto wie, czy nie lepiej byłoby dla Niemiec, gdyby rzeczywiście AfD nim dalej będzie jeszcze zdobywać popularność, bo jest tam w fali wnoszącej, jednak przejęła władzę tutaj w landzie i obnażyła swoją niekompetencję i tym samym pokazała, że no jednak nie nadaje się do rządzenia. Jest to jedna z opcji, która również jest na stole po tych niedzielnych wyborach w Saksonii-Anhalt.
1: Bardzo dziękuję. Michał Kokot z Gazety Wyborczej był z nami. Wiele wątpliwości, wiele pytań i do nich wszystkich będziemy jeszcze wracać w ten weekend w TOK FM, dlatego że w Saksonii-Anhalt będzie też reporter TOK FM Tomasz Orchowski. My również w poniedziałek po godzinie 13, kiedy będzie już co więcej wiadomo o rezultatach tych wyborów w TOK 360. Do nich wrócimy.
2: Autopromocja.
4: W nowym wydaniu audycji Globalne Popołudnie zabieramy Was do Brazylii wraz z Domą Matejko. A Brazylia szykuje się do wyborów prezydenckich. Pierwsza tura głosowania już na początku października. Urzędujący prezydent Lula zmierzy się z synem poprzedniego, Flaviem Bolsonaro. Niezależnie kto zostanie nowym prezydentem Brazylii, będzie musiał się zmierzyć z wieloma problemami i wyzwaniami, o których opowiadamy w Globalnym Popołudniu. Zapraszamy w niedzielę tuż po godzinie 16.
9: Zapraszają Krzysztof Story i Doma Matejko. TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
10: Reklama.
24: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
25: Suszarko Soniu, wylałem herbatkę na paragon z Biedronki. Kod do quizu nam się zaraz rozpłynie.
26: Cędzelku Puszku, jakoś temu zaradzimy.
25: Paragon wysuszony i uratowany. Kod do aplikacji zostanie wpisany.
27: Zrób zakupy za minimum 67 zł z kartą Moja Biedronka. Wpisz kod z paragonów aplikacji Biedronka i rozwiąż quiz, by zdobyć dodatkową naklejkę. Limit dzienny, jeden kod na kartę. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
28: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kilogram, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
29: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
30: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
29: Słusznie. Od razu słyszę poprawy.
30: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
31: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
2: Nagroda Literacka Nike w Wyborczej. Zagłosuj w plebiscycie czytelników. Weź udział w konkursie na recenzję i wygraj nagrodę pieniężną. Głosuj na wyborcza.pl/plebiscyt Nike.
10: Przyszłość jest w naszych rękach, a każda ważna decyzja zaczyna się od rozmowy. Dlatego Karpacz ponownie stanie się miejscem dialogu o najważniejszych wyzwaniach współczesnego świata. Zapraszamy na jubileuszowe 35. Forum Ekonomiczne. Ponad 6 tysięcy uczestników, jedno miejsce, wspólna wizja. 8-10 września Forum Ekonomiczne w Karpaczu. W imieniu zarządu oraz radnych województwa.
11: Serdecznie zapraszam, Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego.
12: Reklama.
13: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: 13.20, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Komisja Europejska oświadczyła, że nie otrzymała żadnej oficjalnej prośby ze Stanów Zjednoczonych o zwrot pieniędzy na pomoc wojskową dla Ukrainy. Wcześniej Donald Trump napisał, że będzie domagał się od państw europejskich zwrotu za amunicję i pomoc przekazaną Ukrainie za prezydentury jego poprzednika Joe Bidena. Komisja przypomniała jednocześnie, że to Unia Europejska i jej państwa członkowskie są największymi darczyńcami. Jak wynika z komunikatu, łącznie Ukraina otrzymała od krajów europejskich ponad 220 miliardów euro wsparcia. Sejm zgodził się na przyjęcie poprawek do nowelizacji ustawy, która pozwoli m.in. sprawdzić status podatnika w wykazie podatników VAT do 5 lat wstecz. Umożliwi ona także dokonanie tzw. e-odprawy przez narzędzia informatyczne udostępnione przez KAS. Teraz ustawa trafi do prezydenta. Na rok więzienia w zawieszeniu na 3 lata lubelski sąd skazał byłego youtubera Wojciecha K. Prokuratura oskarżyła go o przesyłanie 13-latce materiałów pornograficznych w 2014 roku. 31-latek przyznał się do winy. Wpływ na ostateczny wyrok miała również wcześniejsza niekaralność oskarżonego oraz to, że do przestępstwa doszło blisko 12 lat temu i zostało ono ujawnione 3 lata temu. Po powrocie 23% stawki VAT na wybrane paliwa ceny na stacjach wzrosły o ponad złotówkę. W najbliższych dniach czekają nas kolejne podwyżki, prognozuje epetrol.pl. Według ekspertów benzyna E10 może kosztować w przyszłym tygodniu nawet 7,99. Z kolei cena oleju napędowego jeszcze bardziej zbliży się do 9 zł za litr. Autogaz utrzyma się poniżej 3 zł. Niezwykłego odkrycia dokonali konserwatorzy zabytków z Gdańska. Wśród magazynowanych pozostałości po II wojnie światowej odkryli jeden z witraży uznawanych za bezpowrotnie stracony, mówi Magdalena Kosińska z Urzędu Ochrony Zabytków.
15: To jest niesamowicie satysfakcjonujące odkrycie. Udało nam się od razu podczas oględzin ustalić proweniencję tego witraża, czyli Bazylika Mariacka.
14: Proboszcz tej świątyni, ksiądz prałat Ireneusz Bratkę, zapewnia, że zrobi wszystko, by witraż wrócił na swoje miejsce.
16: Skoro tak piękny i tak kolorowy witraż mógłby na powrót znaleźć się w naszym oknie, no będzie to na pewno ogromna atrakcja.
14: Którą będzie można podziwiać prawdopodobnie już za rok. W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze pogoda. Od 18 stopni na północy do 25 na południu. W całym kraju może pojawić się dziś przelotny deszcz. Więcej przejaśnień jedynie w południowych regionach.
1: 13.23, TOK 360, Filip Kekusz. Jest z nami Tomasz Wójcik, założyciel Stowarzyszenia Kierowców Aplikacji. Dzień dobry.
18: Witam wszystkich.
1: 240 tysięcy kierowców Ubera z 7 krajów europejskich, w tym z Polski, złożyło pozew zbiorowy przeciwko firmie. Ten pozew został złożony w sądzie w Amsterdamie. Czego ten pozew dotyczy?
18: Dotyczy po pierwsze przekazywania bezprawnie danych osobowych kierowców do Stanów Zjednoczonych, no i dotyczy wykorzystania algorytmu tak naprawdę przeciwko nam kierowcom, bo algorytm wylicza sobie, no, na ile kierowcy jakie zlecenia będą przyjmować i cały czas zaniża tą kwotę w odpowiedzi do wszystkich kierowców.
1: Czyli to jest tak, że biorąc kurs, nie wiecie dokładnie, ile dostaniecie za ten kurs?
18: Znaczy tak, wiemy, ile dostaniemy, ale nie wiemy, ile płaci klient.
1: Aha.
18: I tak naprawdę każdy kierowca może otrzymać do tego samego kursu inną stawkę. W zależności od tego, za ile wcześniej jeździł, na ile się godzi, na ile najmniejsze stawki, jakie przyjmował.
1: I o tym właśnie decyduje algorytm, do którego wglądu nie macie.
18: Tak jest, bo to jest od 25 do 50% i my nie wiemy, ile właśnie to dokładnie jest. No, algorytm wylicza, na ile kierowca się zgodzi.
1: Ale to jest tak, że ten algorytm towarzyszy wam od kilkunastu lat, odkąd Uber działa? Czy być może teraz te reguły tegoż algorytmu zostały tak zaostrzone, że odnotowujecie większe straty niż odnotowaliście wcześniej?
18: To stopniowo jest wszędzie wprowadzane. W innych krajach już 6 lat temu, w Polsce to bodajże od 2 lat zaczęło działać, w różnych miastach w różnym czasie się pojawiło. No i cały czas przybiera na sile, bo ten algorytm coraz lepiej już się uczy. No też właśnie nasze dane są wysyłane do Stanów, gdzie tam te algorytmy są jakby szkolone, uczone na podstawie naszych danych, jak postępować.
1: A czy wy jesteście w stanie w jakiś sposób przeciwstawić się temu algorytmowi, na przykład zachowywać się w ten sposób, żeby algorytm traktował was jako kierowców, którzy wezmą przejazd za większą stawkę?
18: No, pewnie jesteśmy w stanie, ale no wtedy algorytm może nas wziąć na przeczekanie po prostu. Tak jest z reguły, jak odrzucę 3 kursy jeden po drugim, no to później stoję 20 minut i żadnego nie dostaję. Więc jak później po pół godziny już dostanę nawet słabszy, no to z nudów pojadę, tak?
1: Dobrze, to proszę. I spośród tych 240 tysięcy kierowców z 7 krajów europejskich, ilu kierowców z Polski postanowiło przełączyć się do tego pozwu?
18: Nie mamy takich danych. Podejrzewam, że to jest kilkaset osób. Dopiero za 2 tygodnie będzie w Polsce James Farrara z tej organizacji, która się tym zajmuje. I mamy nadzieję, że wtedy ruszy to lepiej, że więcej kierowców zacznie dołączać i wtedy zostaną też przygotowane specjalne raporty dla Polski, żeby dokładnie wiedzieć, jak ten algorytm w Polsce działa. Na razie mamy potwierdzenie, że działa ten algorytm w Polsce, tak, na podstawie tych kierowców, którzy wcześniej przesłali swoje dane. Na takie szczegółowe statystyki to właśnie będą dopiero przeprowadzane.
1: No właśnie, co się wydarzy dalej? W jaki sposób chcecie argumentować, jak chcecie wygrać z Uberem i czego oczekujecie na koniec? To znaczy, oczekujecie zmiany algorytmu, odszkodowań, czy może jeszcze jakiejś nowej formy współpracy, biorąc pod uwagę też, że skarżycie się przeciwko wysyłaniu waszych danych osobowych do Stanów Zjednoczonych?
18: Na pewno będziemy podejmować szerszą współpracę z tymi organizacjami. A czego chcemy? No chcemy na pewno, żeby ten algorytm po prostu wyrzucić i żeby były jasno określone reguły, tak jak to wcześniej było, czyli na przykład, że kierowca ma zabierane 25% prowizji i tyle, a nie, że jest to od 25 do 50, a się okazuje, że cały czas to jest te 50. Także będziemy nawiązywać szerszą współpracę, czekamy też na wejście unijnych regulacji do Polski. Tutaj odnośnie właśnie przekształcania umów, jakie mamy zawierane w umowy o pracę.
1: Pan jest założycielem Stowarzyszenia Kierowców Aplikacji, więc rozumiem, że ma pan kontakt z bardzo wieloma osobami, które zatrudniają się w Uberze i świadczą te usługi transportowe. Czy też jest tak, że ten algorytm doprowadza do tego, że kierowców Ubera w Polsce ubywa?
18: Nie, kierowców cały czas przybywa.
1: Cały czas
18: jest przybywa. Tak. I z zagranicy, i mamy teraz w gospodarce tak słaby okres, coraz więcej osób traci pracę, no i szukają jej tam, gdzie najłatwiej ją dostać, czyli jako kierowcy po prostu Ubera.
1: To może czas, czy są takie myśli po prostu wśród niektórych kierowców, żeby się przerzucić na taksometr?
18: Tak, ale taksówkarze stoją cały dzień i nie mają co robić. No niestety już, rynek został przejęty przez Ubera, przez Bolta. Klienci też łatwiej im wybrać po prostu, zainstalować aplikację i w każdym miejscu na świecie włączyć aplikację, zamówić przejazd.
1: A skoro wspomniał pan też o innej aplikacji, która służy do przewozów, to jest tak, że Uber jedynie boryka się, kierowcy Ubera borykają się też z tymi problemami, czy w innych aplikacjach jest tak samo? Te algorytmy coraz bardziej dociskają państwa zdaniem kierowców?
18: Czy Bolt próbował wprowadzić właśnie taki sam system rozliczania dynamiczny, ale jednak chyba w Polsce to porzucili. Był okres testowania, ale odeszli od tego, także, ale też tam 30% zabierają z każdego przejazdu, ale przynajmniej wiemy, że to jest te 30%, a nie więcej, a nie mniej.
1: Sprawa tysięcy kierowców Ubera, którzy składają pozew zbiorowy przeciwko tej firmie, jak państwo słyszeli, rozpoczyna się. Będziemy się jej zapewne przyglądać. A z nami był Tomasz Wójcik, założyciel Stowarzyszenia Kierowców Aplikacji. Bardzo dziękuję. A teraz łączymy się z Tomaszem Bieleckim, Polityka Insight, komentator audycji TOK FM. Zapytam inaczej. Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Rząd Giorgi Meloni został właśnie najdłużej pracującym gabinetem w historii Republiki. Giorgia Meloni na stanowisku szefowej rządu jest 1413 dni bez przerwy. To nie jest bardzo dużo, ale to też nie jest bardzo mało. Co sprawiło, że Giorgia Meloni jest w stanie tak długo utrzymać się na tym stanowisku w tych, no, dość burzliwych czasach?
0: Myślę, że pierwsza i najważniejsza dla Meloni odpowiedź to jest to, że oprócz jej charyzmy, niewątpliwie przynajmniej w odbiorze włoskiej opinii publicznej, to jest jej skręcenie w stronę głównego nurtu włoskiej polityki. Meloni poczyniła takie kroki ku bardziej umiarkowanym pozycjom politycznym jeszcze przed wyborami parlamentarnymi ostatnimi z 2022 roku, no ale jednak jest przywódczynią partii, która no, wyrosła na gruncie takiego konserwatyzmu postfaszystowskiego, partii, która uchodziła za w takich klasyfikacjach ogólnoeuropejskich za radykalnie prawicową czy skrajnie prawicową, a jednak próbując pozyskać wyborców, a później poparcie Włochów centroprawicowych czy wręcz centrowych, tak naprawdę przeszła na pozycje prawicowe, czy nawet w rozumieniu włoskiej polityki centroprawicowej. I ma oczywiście dwie partie koalicyjne, jedna z nich, Liga Północna Matteo Salviniego, jest partią bardziej na prawo. Meloni dzięki znacznie większemu poparciu społecznemu, sondażowemu, a również w swojej zręczności politycznej bardzo skutecznie pacyfikuje skrajne postulaty Salviniego od kwestii migracji po również kwestie stosunków międzynarodowych i takie pacyfistyczne, mówiąc w cudzysłowie, wezwania do kończenia wojny w Ukrainie poprzez niedozbrojenie Ukrainy. Ale to jest jedna rzecz, jej skręt w stronę głównego nurtu polityki włoskiej i unijnej, ale ostatnie lata to również czasy, kiedy i we Włoszech, i na forum unijnym, a Meloni w oczach Włochów, włoskich wyborców i silna pozycja na forum unijnym w Brukseli ją jeszcze bardziej uwiarygadnia i buduje popularność. Ostatnie lata to jest czas, kiedy ten główny nurt unijny z kolei skręcał bardziej na prawo. I tutaj Meloni i ta unijna prawica, centroprawica się spotkały na przykład w kwestiach migracji. Meloni była taką polityczką w Radzie Europejskiej w Brukseli, która parła i przekonywała i była liderką, czy jedną z kilkorga liderów prążących do zaostrzenia polityki migracyjnej unijnej. To jej się udało ku narzekaniu organizacji humanitarnych, międzynarodowych, broniących praw człowieka itd. Więc to wszystko trzymają teraz bardzo w centrum polityki brukselskiej i unijnej. I to sprawia, że tak poparcie jej partii sondażowe utrzymuje się mniej więcej na takim poziomie, jak tych czterech latach rządów około, jak rezultat wyborczy z 2022 roku. Jej prawicowa koalicja, we Włoszech nazywana centroprawicą, ale jej prawicowa koalicja też ma niewiele niższe poparcie niż w wyborach. No co jest bardzo dobrym rezultatem jak na realia europejskiej polityki, gdzie partie rządzące, politycy rządzący zazwyczaj bardzo tracą.
1: No właśnie, bo my mówimy o tym rekordzie Meloni w obrębie jednej niepełnej kadencji. Tak, wybory parlamentarne we Włoszech powinny się odbyć w przyszłym roku. Wobec tego, tak patrząc na historię europejskiej demokracji, to nie jest jakieś szczególnie wielkie osiągnięcie. I te gabinety we Włoszech często padały pod własnym ciężarem. To znaczy, to one często były ofiarami własnych kryzysów politycznych wewnątrz własnych ugrupowań, a nie rozliczenia ze strony wyborców. No więc to jest kolejne pytanie, czy Meloni jest silną polityczką, która potrafi te różne frakcje, które się gromadzą wokół niej, jakby trzymać w ryzach na tyle, żeby to wszystko się nie rozpadło jej w rękach.
0: Tak, potrafię, chociaż tak krótko dodając, rzeczywiście to racja, że we Włoszech też ze względów tego obyczaju politycznego i konstytucyjnych, to co w Polsce bywa rekonstrukcją rządu, to w historii Włochów po prostu było kończeniem rządu i nawet ten sam premier formował nowy gabinet. Ale nie, ona jest zręczna. Na pewno jest wielkim osiągnięciem to, że trzyma w ryzach tego Salviniego, o którym już wspominałem. Również czy Włosi są rozczarowani brakiem czy słabiutkim wzrostem gospodarczym, co przekłada się na spadek w ostatnich 10 latach ich realnej wartości ich dochodu, ale Meloni zgodnie ze swoimi zapowiedziami wyborczymi, a wbrew zapowiedziom Salviniego, tak naprawdę utrzymuje za swoich rządów dyscyplinę budżetową, czy dług rośnie, bo jest mały wzrost, ale deficyt finansów publicznych został zredukowany do unijnych dozwolonych poziomów, więc to jest to, co nazywamy odpowiedzialnością budżetową, co lubią inwestorzy i dzięki czemu te koszty obsługi długu włoskiego są jakoś tam nie tak złe, jak mogłyby być. Więc ona ma poparcie również biznesu, zresztą też na początku jej rządów, kiedy jeszcze były takie pytania, kto to jest ta skrajnie prawicowa Meloni, to Mario Draghi, poprzedni technokratyczny premier Włoch, były szef Europejskiego Banku Centralnego, to on ją tak nieformalnie wprowadzał na te salony finansowo-biznesowe, przekonując, że będzie kontynuacja. Ale oczywiście jej reelekcja, czy jej ponowne przedłużenie jej rządów w przyszłorocznych wyborach, jesienią, chociaż ona myśli o ich przyspieszeniu o pół roku, na wiosnę przyszłego roku, ma pewne zagrożenia. Znaczy, ona zwróciła się do głównego nurtu, ale jest nowa, skrajnie prawicowa partia, która podgryza jej koalicję od prawej strony, tak emerytowanego generała Banaciego. Ta partia ma około teraz 7-8 punktów procentowych, ale w tej arytmetyce wyborczej włoskiej to może być te kilka punktów, które w przyszłym roku, których może zabraknąć blokowi prawicy w starciu z wydaje się, blokiem lewicy, która tym razem może pójść wspólnie do wyborów. Banaci to jest taka skrajna prawica w najbardziej stereotypowym wydaniu, walka z inwazją muzułmańską, deportacje nawet legalnych imigrantów, jeśli się nie zasymilowali, patriarchat śródziemnomorski, co oznacza walkę z feminizmem, ograniczenie dostępu do aborcji, odwrót od emancypacji prawnej mniejszości seksualnych, też radykalne poluzowanie integracji europejskiej. I do tej partii Vanacziego przyszłość narodowa, ona się nazywa tam, no te kilka, no wyciekają wyborcy od tego, tak on zaczynał od 4, teraz jest 7-8. Jeśli to jego poparcie
1: musimy do końca się zbliżyć,
0: kosztem rządu Meloni może być groźny.
1: Bardzo dziękuję. Tomasz Bielecki, Polityka Insight, komentator audycji w TOK FM. Zapytam inaczej, był z nami. Za kilka chwil, godzina 13.40, informacje. Po informacjach w liście przebojów przywita się z Państwem Bartosz Dąbrowski.
3: Reklama.
5: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie, bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A gdy kupujesz drzwi z montażem, płacisz minimum 12% taniej. Drzwi wewnętrzne i ościeżnice w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
8: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
12: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
17: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
19: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
20: Raz, dwa, trzy.
19: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
20: Ovix Hair
19: SOS.
20: Raz, dwa, trzy.
19: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
12: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym

0: 99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: A jaki jest twój powód, by zaszczepić się przeciw RSV?
3: Mam 67 lat i chcę zabrać wnuka na ryby.
2: Masz 60 lat lub więcej? Sezon grypowy to również okres wzrostu zakażeń RSV. Szczepisz się na grypę? Możesz zaszczepić się też przeciw RSV podczas jednej wizyty. W przypadku RSV nie musisz szczepić się co roku. Już dziś porozmawiaj z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką o możliwości szczepień, także tych bezpłatnych, i sprawdź listę aptek szczepiących na www.szczepienieRSV.pl.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Generowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
3: Reklama.
4: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: 13.42, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. PiS bronił weta prezydenta, uniemożliwiając uregulowanie kryptowalut. Potem oskarżał państwo, że nie ochroniło Polaków. Tak szef resortu finansów Andrzej Domański odniósł się do głosowania w sprawie trzeciego weta. Ocenił, że zamiast bezpieczeństwa Polaków posłowie wybrali kryptosrebrniki. Sejm nie odrzucił dziś trzeciego weta prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie ustawy o rynku kryptoaktywów. Do ponownego uchwalenia ustawy zabrakło 25 głosów. Przepisy miały m.in. wyznaczyć Komisję Nadzoru Finansowego jako organ nadzorczy nad tym rynkiem. Sejm dokonał zmiany własnego regulaminu, która umożliwia powołanie przewodniczącego Komisji Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji. Zmianę poparły kluby Koalicji Rządowej i Konfederacji. Wstrzymała się opozycja, głównie posłowie PiS i Rozwoju Plus. Komisja Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji to nowy organ, którego powołanie zakłada uchwalona w lipcu ustawa o systemach sztucznej inteligencji. Wprowadzona zmiana w regulaminie zakłada, że wybór przewodniczącego znajdzie się wśród obowiązków Sejmu. Do zgłaszania kandydatów będą uprawnieni marszałek i grupa co najmniej 35 posłów. Do Sejmu niebawem trafi też tak zwana mała nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy. Zawiera ona zmiany, o które postulowali m.in. prawnicy, pracownicy socjalni czy kuratorzy, w tym uproszczenie procedury niebieskiej karty. Według nowych przepisów niebieskie karty mają mieć postać cyfrową, mówi Magdalena Dropek z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
6: Współpracujemy z Centralnym Ośrodkiem Informatyki też już od wielu miesięcy nad tym projektem i też mam nadzieję, że właśnie już w tych kolejnych miesiącach pewnie jakieś takie prototypowe produkty już też będą gotowe do tego, żeby też z tym systemem nad tym rozwiązaniem popracować. Aby na samym końcu ten system był też jak najbardziej zintegrowany, bo też przecież o to chodzi.
5: Cyfrowe niebieskie karty miałyby zacząć funkcjonować od połowy przyszłego roku. Węgierska minister edukacji i spraw dzieci poinformowała, że unijny program Erasmus powróci na węgierskie uczelnie. Rada Unii Europejskiej wykluczyła w 2022 roku część uczelni wyższych na Węgrzech z powodu problemów z przejrzystością ich działań. Minister przekazała, że węgierski rząd podjął wszelkie niezbędne kroki, aby zapewnić węgierskim studentom ponowny dostęp do programu. Uczelnie objęte wcześniej ograniczeniami dysponują już ważnymi wnioskami na najbliższy rok akademicki. Informacje wracają o 14, a teraz jeszcze pogoda. W całym kraju dzisiaj sporo chmur, a miejscami również przelotne opady. Na termometrach od 18

0: stopni na wybrzeżu do 25 na południu.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Lista przebojów Tok FM, jakie radio, taka lista. Bartosz Dąbrowski, dzień dobry. Zapraszam na premiery w najnowszym notowaniu, ale wcześniej oczywiście wyniki głosowania. Na miejscu drugim Dominika Długosz i Tomasz Sekielski o Słońcu Peru między innymi. Było także Łubu Dubu. To nagranie nam się w wersji antenowej nie zmieści. Pojawi się w podcaście. Na miejscu pierwszym zaś Antoni Macierewicz.
3: Tok 3.
4: Drugim problemem, który jest dla całej Polski, to jest dramat w Bełchatowie, gdzie zlikwidowano w ogóle potencjał możliwości działania tego, który daje klucz dla możliwości, dla istoty w Polsce. Mimo to, że obok Bełchatowa, kilkadziesiąt kilometrów od Bełchatowa, jest możliwość produkcji, zdobywania i produkowania tego, co jest siłą naszej sytuacji. Mimo to nie chce się tego robić, nie chce się tego produkować, nie chce się działać. To są rzeczy dramatyczne. Dlatego też trzeba jednoznacznie powiedzieć. Dzisiaj w Polsce musi być zmieniona sytuacja szpitali. Musi być zmieniona sytuacja produkcji tej, która daje gwarancję naszego istnienia i naszego działania społecznego. Dziękuję.
2: Tyle wyniki głosowania. Przechodzimy do premier. Premiery zaczynamy od premiera. Wspomniałem niejednokrotnie w liście, że jest ona kroniką na swój sposób współczesności, czasami ukazując wydarzenia w krzywym zwierciadle, a czasami prezentując mocne słowa wprost. A mocne słowa padły dzisiaj w Sejmie.
3: Tok 1.
5: Nie mam żadnej wątpliwości, że głosowanie przeciwko tej ustawie, głosowanie, w którym wy uczestniczyliście dwa razy przeciwko tej ustawie, jest przecież de facto samobójstwem politycznym, bo już cała Polska wie, kogo chronicie, a zaraz dowie się, dlaczego. Elementarny instynkt powinien kazać wam zagłosować za tą ustawą. Nie tylko dlatego, że taki jest oczywisty interes Rzeczpospolitej i jej obywateli, ale to jest już dla was kwestia być albo nie być. Ale wy cały czas trwacie w tym uporze, bo wszystko na to wskazuje, że trzymają was za gardło. Bardzo źli ludzie. Panie prezesie Kaczyński, gardziłeś kiedyś takimi ludźmi i takimi postawami. Zabrnąłeś naprawdę wyjątkowo daleko w bagno, w jakie wprowadzili ciebie i twoją partię polityczną źli ludzie i ci ludzie, którzy ciebie otaczają. Niedługo Polska i wy także dowiecie się, ile więcej materiałów w tej kwestii obciąża bezpośrednio was. Chcecie ostrzeżeń, więc ostrzegam was. Żaden przyzwoity człowiek, żaden polityk, ostrzegam was, nie powinien brać pieniędzy od przestępców. Żadna partia polityczna nie powinna obiecywać ułaskawienia przestępcom. Żaden polityk prawicy, ostrzegam was, nie powinien używać autorytetu prezydenta, obiecując ułaskawienia. Nie wiem, czy te ostrzeżenia do was dotrą, ale za chwilę Polska zobaczy, jak w tej sprawie się zachowujecie. Życzę wam resztek przyzwoitości albo odrobiny odwagi. Macie szansę urwać się ze smyczy mafii, która najwyraźniej trzyma was wciąż za gardło. Zobaczymy, czy stać was na to.
2: Te słowa premiera Donalda Tuska na pewno zapadną nam w pamięć, być może nawet przejdą do historii. Przekonamy się, jak potoczą się dalsze losy historii Zonda Krypto. Także do tej sprawy w podcaście Dzieje się odnosiła się Beata Lubecka.
3: Tok 2.
6: Jak się okazało w tym tygodniu, Jarosław P. miał dostać drogi zegarek od szefa Zonda Krypto, Przemysława Krala właśnie, donosiły o tym i Wirtualna Polska i TVN24. Radosław P. twierdzi, że 40 tysięcy euro właściwie założył za niego Przemysław Kral, czyli szef Zonda Krypto, a Radosław P. miał w ratach spłacać te pieniądze. Tylko że z dokumentów, którymi dysponują dziennikarze, wynika, że ta wersja pana Ryszarda P. może się rozmijać z prawdą jednak. No i też można się zastanawiać...
7: Radosława.
6: Tak, a ja powiedziałem jak? Ryszarda. Tak, oczywiście Radosława. Tak,
7: kiedyś kiedywajny chłopak.
6: Nie. Tutaj jest jednak Radosław. I można się
7: Beata,
6: zastanawiać...
7: To była dobra pomyłka, bo moim zdaniem to jest Ryszard Ochucki naszych czasów.
6: Nie wiem, czy wszyscy mają takie skojarzenia, ale dobrze, że ty masz.
7: Miś.
6: Tak.
2: Ze sprostowaniem imienia spieszyła Beacie Lubeckiej Karolina Lewicka. U Karoliny Lewickiej gościł w mijającym tygodniu Bogdan Zdrojewski. I rozegrała się taka oto scenka.
3: Tok 3.
8: Państwo, o jednej rzeczy warto powiedzieć, bo dzisiejsza konferencja pana ministra Żurka była konferencją istotną z jednego punktu widzenia. Proszę zwrócić uwagę, kto mówi o taśmach. O taśmach mówi prokurator. Czyli mówi osoba, która jest do tego kompetentna.
9: My tak, wcześniej były doniesienia medialne, a potem były zaprzeczenia, że tych nagrań nie ma, tak?
8: Nie ma, tak. Mhm. Ale 10 lat temu mieliśmy sytuację taką, że minister, prokurator generalny nie mówił o taśmach, tylko mówił o ulicach. Mówiły
9: Tygodnik
8: podmioty
9: wprost chyba zaczął
8: do tego
9: publikację,
8: nieuprawnione.
9: Prawda?
8: Bardzo często, prawdopodobnie mówiły o tym głosem oczywiście rozmaitych słupów medialnych, służby rosyjskie. Więc mamy postęp w tej materii, że państwo polskie jest silniejsze i o taśmach, o krótko mówiąc zarzutach, mówi nie kto inny, tylko osoba kompetentna, czyli minister, prokurator.
9: Aż się dzwony rozdzwoniły.
8: Aż się dzwony rozdzwoniły. Przepraszam, ale to Bruksela, taka pora. A dzwony są świeżo naprawione, więc prawdopodobnie testują.
2: To był cytat z audycji Radia Tok FM, a teraz będzie cytat z mediów społecznościowych, w których posłanka Agnieszka Wojciechowska van Heukelom postanowiła umieścić filmik, a oto ścieżka dźwiękowa z tego filmu.
3: Tok 4.
10: Moje biuro poselskie tutaj na Piotrkowskiej, pada deszcz, uwaga, taksówka nie może podjechać po posła, bo stoją słupki. Ja jako osoba pełnosprawna nie mam problemu, mogę defilować w deszczu, choć nie powinnam. Ale co z osobami, które nie mogą dojść ten kawałek do taksówki? Skandal.
2: Skoro jesteśmy już przy przemyśleniach posłanek, tak się składa, że w tym wypadku, w obu przypadkach posłanek PiSu, no to jeszcze Maria Kurowska.
3: Tok 5.
11: Zapraszam panią poseł Marię Kurowską.
12: Pani marszałek, Wysoka Izbo. Z dniem 1 września wchodzi do naszych szkół rozporządzenie dotyczące żywienia w szkołach i przedszkolach. Jest to tak zwana dieta planetarna. Drodzy Państwo, na czym to polega? Otóż ideologia wkracza nam aż na ten szczebel żywieniowy. I teraz dwa razy w tygodniu tylko w szkołach czy przedszkolach można będzie podać potrawy mięsne, natomiast dwa razy muszą być tylko wykonane z roślin, nawet bez dodatku mięsa czy śmietany. Szanowni Państwo, czy ktoś, kto to rozporządzenie wydał, ma opinię ekspertów, jak to wpłynie na zdrowie naszych dzieci? Rodzice obawiają się, że dzieci będą chodzić głodne, ponieważ mają inne przyzwyczajenia żywieniowe w domu. Więc zagrożona jest egzystencja naszych dzieci. I teraz, drodzy Państwo, rodzice, organizujcie się. Nawiązujcie relacje z nauczycielami, z innymi rodzicami. Nie pozwólcie, aby wasze dzieci były krzywdzone w szkołach. Nie dosyć, że wprowadzono przymusowo edukację zdrowotną, bo przecież 70% rodziców nie wyrażało zgody. I w zeszłym roku to przy zajęciach nieobowiązkowych nie uczęszczało na te zajęcia. Teraz jest przymus, to dodatkowo jeszcze wprowadza się inne elementy tej obłąkańczej ideologii lewackiej, której ma się za nic nasze dzieci, nasze życie, ludzi, ale wymyślone ideologie ratowania planety. Rodzice, łączcie się ze sobą i ratujcie dzieci. Dziękuję.
13: Dziękuję bardzo pani poseł, ale z tego, z informacji jakie ja posiadam, to eksperci do spraw zdrowia publicznego i dietetycy jednoznacznie dobrze popierają wprowadzenie zdrowego żywienia w szkołach. Ja też
12: proszę pani... o tę opinię, o tą ekspertyzę, która jest, a ponadto pani marszałek. Pani poseł. Nie ma prawa recenzować moich wypowiedzi i ustosunkowywać się do nich. Pani zadania są zupełnie inne i proszę pani sobie je poseł. Przyswoić i nie robić tego więcej.
13: Pani poseł, ja też pani pani chcę przypomnieć, że rok 2026 przez Sejm, myślę, że pani też również za tą uchwałą głosowała, jest rokiem profilaktyki zdrowotnej. Profilaktyka ta pierwotna opiera się na trzech głównych przesłaniach, może nawet czterech. Na tym, żeby dobrze się i zdrowo odżywiać, żeby uprawiać aktywność fizyczną i żeby mieć dobry, długi i spokojny sen, a ja dodałabym jeszcze do tego szczepienia. Wtedy naprawdę będziemy wszyscy zdrowsi.
2: Po tych wynurzeniach Marii Kurowskiej, które na szczęście zostały choć trochę skontrowane przez wicemarszałek Monikę Wielichowską, powinien się pojawić cytat z Antoniego Macierewicza, ale już go dziś słuchaliśmy, więc przechodzimy do kolejnej propozycji. Tomasz Sekielski.
3: TOK 7.
14: To jest środowy poranek TOK FM. Przy mikrofonie Tomasz Sekielski. Mamy drugi dzień września 2026 roku. Warto tę datę zapamiętać, a właściwie 1 września 2026 roku, bo to właśnie wczoraj Szymon Hołownia powiedział, że jeśli dostanie propozycję wejścia do rządu, to on jest gotowy i jest otwarty na różnego rodzaju propozycje. To w rozmowie z Moniką Olejnik w Kropce nad i. Namalowałem sobie już na drzwiach wicepremier. Codziennie ćwiczę przechodzenie i rozdawanie ukłonów. Oczywiście żartuję. Nie było takiej propozycji, jest dużo plotek i pogłosek, żartował Hołownia. Mówię jasno i wyraźnie. Nie zabiegam o to, nie proszę o to, nie załatwiam sobie tego. Jeżeli taki projekt się zepnie w całość, to nie odmówię. Łaskawca, podkreślił. Znaczy łaskawca ode mnie. Taki wstęp sobie pozwoliłem zrobić, może nieco złośliwy wobec Szymona Hołowni.
2: Zestaw komentarzy odnoszących się do słów i postępowania Szymona Hołowni w poranku, w tym konkretnym poranku Tomasza Sekielskiego był o wiele szerszy i zaprezentujemy go w wersji podcastowej listy, bo na antenie nam się on nie zmieści. Jeśli państwo zagłosują, żeby to nagranie wygrało, to za tydzień pojawi się pewnie także i na antenie w całości. No więc cały podcast z dzisiejszą listą w aplikacji TOK FM, lista numer 776, specjalnie teraz podaję ten numer, ukaże się jeszcze dziś wieczorem na portalu tokfm.pl i tam bardzo proszę o głosowanie na poszczególne wybrane przez państwa propozycje. No a oczywiście na antenie Radia TOK FM spotykamy się za tydzień. W piątek po 13.40. Bartosz Dąbrowski, do usłyszenia.
15: TOK 360 w południe dobiega końca. Program przygotowaliśmy razem z Miłoszem Nałęczem Staniszewskim i Martą Latecką. Realizował go Szymon Baluta. Ja nazywam się Filip Kakusz. Bardzo państwu dziękujemy. O godzinie 14 informacje, a po nich w programie Zapytam Inaczej przywita się z państwem Anna Piekutowska.
1: Autopromocja.
16: Jedni mówią, że Morawiecki zawinił nie tyle wobec partii, co wobec Polski, a drudzy, że wychodzą z PiSu dla Polski, no więc fajnie byłoby, panowie, gdybyście nie mieszali do tej swojej walki o władzę Polski, żebyście sobie nie wycierali polską gębę przy każdej nadarzającej się okazji, bo Polska jednak jest czymś większym.
17: Zapraszamy gorąco na nasz polityczny podcast Dzieje się.
18: Analizujemy, komentujemy i informujemy.
16: Oglądajcie nas na YouTubie i słuchajcie w aplikacji TOG FM.
18: Co piątek o 17.
16: Dzieje się.
1: Autopromocja.
16: Reklama.
19: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna Marinero 4,99 za 100 gramów. Oraz mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów 5,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 9,99 za kilogram. Biedronka.
20: Codziennie niskie ceny.
21: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
22: Mamy niskie ceny.
23: Czasem trzeba uciec, by odnaleźć to, co nosisz w sercu. Wyrusz w niezapomnianą podróż filmową. 500 mil pełnych wzruszeń już w kinach. A twój niedzielny bilet daje wsparcie dzieciom.
24: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
25: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
24: Znaczy, Frosta kupiłeś?
25: Prościej się nie da.
26: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.
0: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
4: Desnoran?
0: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
4: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
0: Jak?
4: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
6: Po Desnoranie znika chrapanie.
5: Aflofarm.
7: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroën, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroën C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
8: Reklama.
9: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
27: Premier mocno uderzał w Prawo i Sprawiedliwość. Nie przyniosło to jednak rezultatów w sprawie kryptowalut. Czy dojdzie do kolejnych rozmów amerykańsko-ukraińskich? Wołodymyr Zełenski twierdzi, że tak, a USA mają wątpliwości. Trwa walka o fotel prezydenta Krakowa. 10 kandydatów próbuje rozwiązać problemy mieszkańców. Minęła 14. Kacper Sikorski. Zapraszam na informacje TOK FM. Zbyszek obiecał, że jak wróci do ministerstwa, to ukręci łeb tym sprawom. Tak miał stwierdzić Przemysław Kral. Fragment zeznań szefa giełdy Zonda Krypto przytoczył dziś premier Donald Tusk w Sejmie i zrobił to tuż przed głosowaniem nad odrzuceniem weta prezydenta do ustawy o kryptoaktywach. Kolejne dowody na powiązania ludzi PiS z szefem Zonda Krypto były formą presji na opozycję, by pomogła rządzącym odrzucić prezydenckie weto, a przez to przyjąć przepisy o kryptowalutach. Maciej Kluczka.
28: To się jednak nie udało, bo opozycja niezmiennie wspiera prezydenta w tej sprawie. Donald Tusk twierdzi, że opozycja będzie tego żałować ze względu na kolejne fakty ze śledztwa Zonda Krypto. Szef rządu cytował zeznania Krala.
29: Byszek obiecał, że jak wróci do władzy w Ministerstwie Sprawiedliwości, to ukręci łeb wszystkim tym sprawom. I żebym się nie martwił.
28: Jarosław Kaczyński, pytany o to, czy Ziobro obiecywał Kralowi pomoc, odpowiada tak.
30: Powiedzieć można wszystko.
28: Prezes PiSu, pytany o pieniądze, które od Krala dostała Fundacja Ziobry, stwierdza następujące.
30: No przyjął, to był na pewno jego błąd i on się do tego błędu przyznaje.
28: Ostatecznie wiarygodność słów Przemysława Krala zweryfikuje sąd. Maciej Kluczka, TOK FM.
27: A prokuratura prowadzi też śledztwo w sprawie dużej szkody dużych rozmiarów, jaką ponieśli klienci Zonda Krypto oraz w sprawie zaginięcia Sylwestra Słuszka, założyciela kryptogiełdy. Amerykanie mogą zmienić plany w sprawie wizyty wysłanników Donalda Trumpa w Kijowie. Miałoby do niej dojść już w ten weekend, ale jak wynika z ustaleń ukraińskich mediów, jeden z delegatów, Steve Witkoff, ma co do niej obawy. Informacja pojawiła się niedługo po tym, jak prezydent Wołodymyr Zełenski potwierdził, że do wizyty dojdzie. Cezary Jaszczyk.
31: Jak informuje Kyiv Independent, powołując się na osobę zaznajomioną ze sprawą, Witkoff boi się wizyty w ukraińskiej stolicy, a zastraszyć mieli go Rosjanie, mówiąc, że Kijów nie jest bezpiecznym miejscem. Portal twierdzi, że wizyta stanęła pod znakiem zapytania, a obecnie trwają rozmowy nad alternatywnym rozwiązaniem problemu. Ukraińska stolica już od 8 dni jest nieustannie bombardowana przez Rosjan. Witkoff i Jared Kushner mieli odwiedzić Kijów pierwszy raz, choć już wcześniej kilkukrotnie pojawiali się w Moskwie i rozmawiali z Władimirem Putinem. Zresztą rosyjska stolica znalazła się w ich planie podróży także i tym razem. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
27: Kampania wyborcza w Krakowie może już naprawdę ruszyć z kopyta. Po zakończeniu zbierania podpisów o fotel prezydenta miasta powalczy 10 kandydatów. Ostatecznie ich zgłoszenia mają zostać zweryfikowane do poniedziałku. W centrum kampanii znajdą się przede wszystkim problemy, które krakowianie odczuwają na co dzień. Transport, metro, zadłużenie miasta, mieszkalnictwo i bezpieczeństwo. Ale wytworzy się jeszcze jedna linia podziału, mówi politolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego dr Łukasz Stach.
1: To będzie dyskurs w osi establishment, czy tak zwane układy versus coś nowego, anti-establishment mieszkańcy.
27: To właśnie hasło odzyskania miasta dla mieszkańców najczęściej pojawia się na ustach Łukasza Gibały. Odrzucenie wszelkich układów doskonale wpisuje się też w retorykę kandydata Konfederacji Bartosza Bochenczaka, ale też Michała Drewnickiego z PiSu, czy Aleksandry Owcy z partii Razem.
1: My jesteśmy nową alternatywą dla Krakowa, oferujemy coś innego od zastałego establishmentu, od zastałego układu. I to, myślę, będzie bardzo istotnym wątkiem toczącej się kampanii wyborczej.
27: Kandydaci będą musieli pokazać także, czym rzeczywiście różnią się od konkurentów. Szczególnie, że przy tylu kandydatach walka o wejście do drugiej tury może być bardzo ostra. Sąd rodzinny w Bydgoszczy zajmie się sprawą nękania 12-letniego chłopca. Nastolatek został pobity na przystanku przez swojego rówieśnika z tej samej szkoły, Agnieszka Wynarska.
2: Do napadu doszło na przystanku przy ulicy Perłowej, mówi nadkomisarz Lidia Kowalska z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.
3: Chłopak, który siedzi na tym przystanku, został zaatakowany przez swojego rówieśnika. Najpierw został obwiązany papierem toaletowym, a potem dochodzi do przemocy.
2: Policjanci dysponują filmem, bo całe zdarzenie z balkonu nagrała mieszkanka Bydgoszczy. Jeszcze film trafił do sieci. Na policję zgłosiła się matka nękanego chłopca.
3: Ta sprawa jest oczywiście w toku. Policjanci gromadzą materiał dowodowy, przesłuchują osoby związane z tym zdarzeniem.
2: Z uwagi na wiek, o losie 12-letniego agresora zdecyduje sąd rodzinny i nieletnich. Z Bydgoszczy Agnieszka Wynarska, TOK FM.
27: Replika słowiańskiej Łodzi już za rok może stać się jedną z ciekawszych atrakcji Puck'a. W tym właśnie pomorskim miasteczku na dnie zatoki nadal znajdują się pozostałości średniowiecznych konstrukcji. Wiernie odwzorowana słowiańska Łódź ma być łącznikiem z zatopioną historią Puck'a, mówi burmistrz Hanna Pruchniewska.
8: Po pierwsze, zależy nam na tym, żeby tam móc popłynąć taką replikę Łodzi, którą znaleziono na dnie, żeby była też taka praca osób, które będą na tej Łodzi, czyli będą mieli wiosła i tak dalej, będą normalnie wiosłowali, tak jak niegdyś.
27: Zgodnie z planem, słowiańska, choć przypominająca łodzie wikingów jednostka, ma być gotowa w przyszłym roku. Informacje wracają o 14.20, a teraz jeszcze pogoda. W większości kraju dzisiaj duże zachmurzenie i przelotne opady deszczu. Większe przejaśnienia mogą pojawić się jedynie na południu. Na termometrach od 18 stopni na wybrzeżu do 25 w południowych województwach.
9: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
16: Dzień dobry, Anna Piekutowska. Zapraszam Państwa na audycję Zapytam Inaczej, w której na początku zajmiemy się kampanią w Krakowie, która wchodzi w decydującą fazę. To jest kontynuacja tematu, o którym Państwo już słyszeli w informacjach TOK FM. Wczoraj minął termin, do którego można było zgłaszać kandydatów na prezydenta Krakowa. Lista osób jest zamknięta, chociaż nie do końca jeszcze zweryfikowano wszystkie podpisy. Wczoraj też w Krakowie zainaugurowano kampanię profrekwencyjną skierowaną do młodzieży pod hasłem Weź, że zagłosuj. Głosuj, a kandydaci na prezydenta Krakowa w tym tygodniu po raz pierwszy zmierzyli się w debacie organizowanej przez ogólnopolskie medium. 3 tygodnie do wyborów, proszę Państwa. A moim gościem jest profesor Radosław Marzyński. Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
16: Politolog i socjolog z Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Jakiej pan frekwencji w ogóle się spodziewa 27 września? I przede wszystkim, jak bardzo krakowianie już teraz są świadomi, że idą do urn za te 3 tygodnie? Czy te wybory dla mieszkańców na ten moment są ważne?
10: W tym momencie naprawdę jeszcze trudno wyczuć. Wybory jakoś słabo są obecne jeszcze. Myślę, w takiej przestrzeni miejskiej, medialnej może coraz częściej pojawiają się pierwsze debaty, ale to też takie debaty, w których brali udział kandydaci deklarujący, czy osoby deklarujące udział w wyborach, ale potem nawet nie składały podpisów, albo brakowało takich osób, które złożyły podpisy, są już zarejestrowani, no ale nie uczestniczyli w tych debatach, na przykład w tej debacie Super Ekspresu. Także tu jeszcze trudno wyczuć, natomiast zawsze jest tak z lokalnymi wyborami, że one nie budzą takich emocji. To jest wielki paradoks. Sprawy, które są najbliższe mieszkańcom i to tutaj właśnie rozstrzygają się najważniejsze decyzje, nie mają tej mocy mobilizacyjnej. Być może tutaj w Krakowie będzie trochę inaczej, ponieważ ten duch referendum jeszcze gdzieś tutaj się pewnie unosi, czy się przypomną te emocje referendalne. Natomiast wciąż myślę, że potrzeba takiego budzenia świadomości, szczególnie właśnie w tych lokalnych sprawach, tak żeby ludzie brali sprawy w swoje ręce, brali też odpowiedzialność na siebie za te decyzje, które padają nad kartami wyborczymi.
11: Ale myślę, że w jakimś sensie te wybory są pewnego rodzaju testem dla partyjnych struktur czy nowych środowisk politycznych. Na przykład Daria Gosek-Popiołek, która startuje, jest związana z klubem Lewicy, ale nie jest członkinią partii, a też były jakieś różne takie pogłoski o tym, że były problemy z mobilizacją lokalnych struktur, jeśli chodzi o Lewicę właśnie dla tej kandydatki. Z kolei mamy kandydata PiS, czyli Michała Drewnickiego, który wydaje mi się, że jeszcze nie ma jasnego poparcia środowiska tego związanego z partią Mateusza, nie partią, no Rozwoju Plus, to nie jest jeszcze partia, ale może będzie partia, w każdym razie tego środowiska związanego z Mateuszem Morawieckim. Czy ta krakowska polityka ma szansę jakoś skomplikować ogólnopolskie podziały?
10: Czy wydaje mi się, że ta krajowa polityka, ona tutaj jakoś nie bardzo się odzwierciedla w tych wzorcach rywalizacji lokalnych. Wydaje mi się, że to jest konsekwencją też samego referendum i odwołania Aleksandra Miszalskiego i kojarzenia jego postaci właśnie z Koalicją Obywatelską. Tutaj też mamy kandydatkę wspieraną i przez Koalicję Obywatelską, i przez PSL, a z drugiej strony cała grupa kandydatów, kandydatek, które właśnie starają się od polityki krajowej i tej partyjnej dystansować. Rzeczywiście też ujawniają się różnego rodzaju animozje wewnętrzne, jak to w każdej strukturze partyjnej są. One budzą pewne emocje i nie wszystko się da tutaj gdzieś tam zamieść pod dywan. I w Lewicy mówiło się o tym, że tego wsparcia partyjnego jest trochę mniej. Daria Gosek-Popiołek też taką swoją identyfikacją audiowizualną gdzieś tam odchodzi od tych barw partyjnych, lewicowych, czerwonych. Także to widać, ale wydaje mi się, że to też jest taki pomysł na tę kampanię, żeby właśnie od tego szyldu partyjnego, który może trochę ciążyć na tym poziomie krajowym, tak? Tutaj, żeby tego nie przenosić i od tego się trochę zdystansować. No, z drugiej strony mamy po prawej stronie też rywalizację. Dwójki, być może trójki kandydatów, różnego rodzaju wolty. Tutaj Rozwój Plus na początku postanowił zadeklarować poparcie dla Michała Drewnickiego, który jest takim człowiekiem partii tutaj na miejscu, ale też jakby nie kojarzonym z tymi sporami, które znamy z Warszawy, z centrum. No ale potem się okazało, że być może właśnie jakieś takie interesy partyjne biorą górę, bo myślę, że dla Rozwoju Plus słabszy wynik kandydata PiS-u to pewnie też jest tym, czego mogliby oczekiwać w jakichś późniejszych negocjacjach, jeśli chodzi o listy wyborcze krajowe.
11: Ja się przyglądam tym sondażom. Pan zna się na tym dużo lepiej, więc mam nadzieję, że tutaj nic nie pomylę. Proszę mnie zweryfikować. Ale wydaje mi się, że te tradycyjne partyjne podziały też trochę nie odzwierciedlają tego, co pokazują te sondaże. No bo Gibała przyciąga część wyborców Konfederacji, część wyborców Prawa i Sprawiedliwości, no bo chociaż ciężko jest go nazwać kandydatem prawicy. Co to mówi o tym krakowskim elektoracie?
10: Te badania, które mamy do tej pory, one właśnie też niewiele jeszcze nam mówią. To są takie szczątkowe informacje, bo to ostatnie badanie z sierpnia, ono było też dosyć długo prowadzone przez prawie chyba 2,5 tygodnia.
11: No są tacy, którzy mówią, że sondaże robione w sierpniu to nie są żadne sondaże, można je do kosza wyrzucić. No,
10: też nie mamy tam szczegółowych danych takich surowych, tak, gdzie można byłoby pokrzyżować preferencje partyjne, na przykład z takimi cechami jak płeć, wiek czy preferencje krajowe, tak, w wyborach parlamentarnych. To są szczątkowe informacje, które właśnie wskazują na to, o czym pani redaktor tutaj mówi, tak, czyli że część wyborców Konfederacji, czy nawet PiS-u, partii Razem również, preferuje głosowanie na Łukasza Gibałę, który jest takim kandydatem rzeczywiście, który się pozycjonuje jako człowiek spoza układów partyjnych. Oczywiście on tam ma swoją przeszłość partyjną, ale jak sam mówi, to go nauczyło właśnie pewnego dystansu do tego, jak partie funkcjonują i wyleczyło go też z funkcjonowania w takich strukturach. Dlatego też inni próbują to naśladować i pewnie też trudniej jest kandydatce Koalicji Obywatelskiej PSL-u, czyli Monice Piątkowskiej, której która musi tutaj z jednej strony grać tym swoim atutem, czyli jakimś wsparciem rządowym, tylko z pozycji koalicji rządzącej, a z drugiej strony właśnie też w tym lokalnym kontekście pokazywać jakąś swoją niezależność, stąd start z komitetu, którego nazwa nie nawiązuje do nazwy z żadnej z partii politycznych, a wręcz właśnie gdzieś tam eksponuje ten dystans większy ponad podziałami. Tak?
11: No ale czy krakowianie w to uwierzą, bo przecież za tymi maskami kryją się kandydaci, którzy są absolutnie częścią establishmentu, którzy są częścią partyjnej polityki albo byli częścią partyjnej polityki. No trudno nie mówić o panu Gibale, człowieku, którego Stowarzyszenie Kraków dla Mieszkańców pokryło 95% kosztów kampanii referendalnej, które doprowadziło to referendum do tych wyborów. No, czwarty raz ubiega się o stanowisko prezydenta. No, jak taki kandydat nie może być uznawany za część establishmentu?
10: Nie, ja nie sądzę, żeby on był postrzegany jako część establishmentu, natomiast też wydaje mi się, że te zabiegi, które są stosowane przez innych kandydatów czy kandydatki, one też są dosyć czytelne dla mieszkańców. Także to zawsze szyld partyjny może pomagać albo może szkodzić w zależności od tego, jak to jest skonotowane w odniesieniu do polityki krajowej. Natomiast tutaj mamy taką agendę i taki kontekst tej kampanii, że lepiej się od partii politycznych trzymać z daleka, tym bardziej, że ta kampania referendalna, ona właśnie była bardzo silnie wymierzona w układy partyjne, w takie skutki, konsekwencje, te najbardziej negatywne polityki partyjnej, czyli głównie te kwestie zatrudniania w spółkach miejskich między innymi, nepotyzm i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym jakby kandydaci próbują tutaj się jakby włączyć w pewien nurt, czy płynąć z pewną falą emocją społeczną, natomiast wydaje się, że mieszkańcy kojarzą te nazwiska, kojarzą z konkretnymi środowiskami politycznymi, czy wręcz organizacjami, partiami politycznymi i to nie ma większego znaczenia, nie jest to aż takie skuteczne tutaj. No. Mhm. Ci, którzy, mówi się, tworzą tak zwane twarde elektoraty, tak, dla których nie ma znaczenia w zasadzie jakaś negatywna informacja o kandydacie czy partii politycznej, to i tak będą głosowali zgodnie z swoją taką pierwszą preferencją. No, z drugiej strony z tych badań ostatnich wiemy, że jest dosyć spora grupa niezdecydowanych i oni też się pewnie toczy ta gra. Natomiast, tak jak powiedziałem, samo badanie zrealizowane w wakacje jeszcze nam niewiele mówi o tym, jak te preferencje się tutaj w tym momencie kształtują, a jeszcze będą się klarować przez najbliższe 2 tygodnie, ponieważ ta emocja wyborcza będzie narastać i myślę, że też naturalnym jest dla mieszkańców, że się w ostatniej chwili zaczną myśleć o tym, czy wziąć udział w tych wyborach i kogo ewentualnie poprzeć, ewentualnie wrócić właśnie do swoich jakichś pierwotnych preferencji, przypomnieć je sobie i zgodnie z nimi oddać głos. Chociaż liczę na te debaty, które się tutaj jeszcze będą jakoś odbywały, aczkolwiek patrząc na to, co widzieliśmy w tych debatach dotychczasowych, to nowej jakości, nowego tematu, nowego argumentu nie dostrzegam.
11: Panie profesorze, to z niecierpliwością czekam na nasze kolejne rozmowy jeszcze przed wyborami. Profesor Radosław Marzęcki, politolog i socjolog z Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Bardzo dziękuję.
10: Dziękuję bardzo.
11: Informacje TOK FM o 14.20, a po nich wracamy.
12: Autopromocja.
13: Czy rynkiem wydawniczym rządzą gangsterzy, a może rządzi nim niewidzialna ręka rynku, ale z XIX wieku? O smutnym losie pisarza będę rozmawiał w Pisarkach i Pisarzach z Zygmuntem Miłoszewskim. Sobota, godzina 15. Zapraszam bardzo serdecznie. Mikołaj Licht.
12: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
14: Reklama. Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
15: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
17: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kilogram, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
18: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
19: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
18: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
19: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
20: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
21: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
22: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
23: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
22: Mhm. Dokładkę rabatu.
21: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
24: 3,17 41.
25: Co tak liczysz?
24: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
25: No, ja też umiem liczyć.
26: 8, 11.
32: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
33: Reklama.
34: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
27: 14.20, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Władze Rosji planują nielegalnie otworzyć 16 lokali wyborczych w regionie Naddniestrza, informuje Ukraińskie Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji. Chcą tam przeprowadzić wybory do Dumy Państwowej. Jak dodaje Ukraińskie Centrum, Kreml postępuje wbrew zakazowi wydanemu przez Mołdawię. Kiszyniów zezwolił na otwarcie tylko jednego lokalu na terenie ambasady Rosji. Proces Mariana W., pseudonim Maniek, i kilku innych oskarżonych w sprawie oszustw w obrocie paliwami będzie toczył się w katowickim sądzie. Marian W. to kluczowa postać w aferze Zonda Krypto. Od kilku lat ma status podejrzanego w wątku dotyczącym zaginięcia Sylwestra Słuszka, założyciela giełdy kryptowalut BitBay, czyli poprzedniczki Zonda Krypto. To w bazie paliwowej Mańka Słuszek był widziany po raz ostatni. Od początku lipca ZUS wypłacił ponad miliard złotych z programu Dobry Start. Wniosków o świadczenie 300+ na wyprawki szkolne wpłynęło już prawie 3 miliony na ponad 4 miliony uczniów, przekazał Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Ostateczny termin składania wniosków mija 30 listopada.
35: Filip Kakusz, zapraszam na Kulturę w Toku. Znamy finalistów tegorocznej Nagrody Literackiej Nika, a wśród nich reportaż, biografia, opowiadania, tom poezji i trzy powieści. Szanse na nagrodę mają Anna Bikont za reportaż historyczny Nie koniec, nie początek, Justyna Kulikowska za tom wierszy Wnyki dla światła, kolejna książka finalistka to esej Krzysztofa Łapińskiego Najmądrzejszy, biografia Sokratesa. O statuetkę walczą też urodziny Weroniki Murek, Tylko durnie żyją do końca Zyty Rudzkiej. Nominowano również Nul Szczepana Twardocha, powieść o wojnie w Ukrainie. Do finału nagrody zakwalifikował się też debiutancki zbiór opowiadań Doroty Grabek Zmartwychwstanki. Za czym kolejka ta stoi? PRL w muzycznym zwierciadle. To nowa wystawa Muzeum Historii Polski w Warszawie. O tym, jak w czasach komuny próbowaliśmy sobie radzić z systemem dzięki muzyce. Nie brakuje na niej rockowych wątków, mówi kurator Krzysztof Banach.
36: Mamy na wystawie m.in. gitarę Dariusza Kozakiewicza, który nagrywał na niej legendarną płytę blues zespołu Breakout. Mamy też stół mikserski ze studia Złota Skała. Jeśli ktoś zna Brygadę Kryzys i działalność Roberta Brylewskiego, nie może tego pominąć.
35: Są też pamiątki związane z Korą, zespołem TSA czy Wojtkiem Waglewskim. Wystawa będzie otwarta do grudnia. Ruszyły olsztyńskie spotkania teatralne. W programie tegorocznej odsłony 14 wydarzeń, w tym jeden koncert i 9 spektakli, mówi dyrektor Teatru imienia Stefana Jaracza w Olsztynie Paweł Dobrowolski.
0: Spektakle jak zwykle bardzo różnorodne, kierowane do różnej publiczności. Propozycje to Żar z Teatru Polonia w Warszawie, spektakl w reżyserii Jana Englerta. Na scenie zobaczymy zarówno Jana Englerta, jak i Daniela Olbryskiego i Annę Seniuk.
35: To 31. edycja przeglądu, która odbędzie się w tym roku w zmienionej formule. Część spektakli będzie prezentowana we wrześniu, a część w listopadzie. W ten weekend w całej Polsce finał dorocznego Narodowego Czytania, tym razem Dziadów Adama Mickiewicza. 15. edycja odbywać się będzie też w mniejszych ośrodkach kultury, które włączają się do akcji od samego początku. Tak jest w Bibliotece Opoczyńskiej w Łódzkiem, mówi Beata Ruch z biblioteki.
1: Jest dla nas bardzo ważna, ponieważ pozwala nam nie tylko propagować literaturę, ale też przypomnieć znane dzieła, które czasami bywają już zapomniane, ewentualnie są tylko znane jako lektury szkolne. I żeby zachęcić do czytania i pokazać, że czytanie jednak jest bardzo ważne w życiu.
2: Oto obchodzimy dziady. Wstępujcie w święty przybytek. Jest jałmużna, są pacierze i jedzenie i napitek.
35: W poprzednich latach podczas akcji czytane były m.in. Pan Tadeusz, Lalka, Nad Niemnem czy Kordian.
27: W całym kraju dzisiaj sporo chmur, a miejscami również przelotne opady. Na termometrach od 18 stopni na wybrzeżu do 25 na południu.
34: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
11: Anna Piekutowska, to jest audycja Zapytam Inaczej, a teraz w studiu Marta Szczepańska. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
11: Radna Warszawy ze Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze i właśnie Miasto Jest Nasze dzisiaj organizuje protest, przemarsz pod hasłem Ciszej Proszę. Co państwo chcecie uciszyć w mieście?
3: Chcemy nagłośnić rozmowę o ciszy w mieście w taki sposób, żeby zwrócić uwagę polityków, pokazać wielkie poparcie społeczne do tego, żeby poważnie porozmawiać o tym, jak wygląda tło akustyczne w mieście, co jest faktycznie potrzebne, a co jest zbędnym hałasem. Te wszystkie głośne przejazdy motocykli, samochodów zmodyfikowanych, czy imprezy masowe faktycznie muszą budzić trzy dzielnice, czy nie da się zorganizować koncertu tak, żeby wilk był syty i owca cała, żeby ktoś się wyspał, a ktoś skorzystał z oferty kulturalnej. Żebyśmy porozmawiali, czy faktycznie centrum miasta musi się składać z knajp, które są tak głośne, że mieszkańcy w centrum się masowo wyprowadzają i doprowadzamy do tego, że po prostu Śródmieście się gentryfikuje. To są wszystkie te elementy, które jakby są oczywistym elementem rozwoju wielkiej metropolii, a poważnie nie są adresowane zarówno przez polityków na poziomie rządowym, jak i samorządowym.
11: Mieszkańcy, którzy są narażeni na taki długotrwały hałas, mówią o bezsenności, o problemach z koncentracją, o takim zmęczeniu wynikającym z hałasu. Hałas też się często już w tym momencie porównuje na przykład do smogu, czyli do takiego zanieczyszczenia, które było lekceważone po prostu przez bardzo długi, długi czas, ale nam towarzyszy. Czy pani ma poczucie, że hałas zaczyna być traktowany jednak jako problem zdrowotny? Czy nadal podejście jest takie, które się od razu nasuwa, że to jest jednak fanaberia mieszkańców, którzy wprowadzili się do tego miasta, zdecydowali się na mieszkanie w centrum i teraz narzekają?
3: To ja bym się odwołała do tego, co mówi WHO, czyli Światowa Organizacja Zdrowia, która stawia zanieczyszczenie hałasem obok zanieczyszczenia powietrza jako po prostu dwa czynniki, które najbardziej degradują nasze zdrowie. I tak, wymieniła pani te elementy, które są najbardziej oczywiste, oczywiście łączone z hałasem, natomiast choroby układu krążenia na przykład, choroby układu hormonalnego, te wszystkie autoimmunologiczne choroby, które przypuszczam, że każdy w rodzinie posiada, też są powiązywane z hałasem. Wręcz Unia Europejska w porozumieniu z WHO opracowuje nowy typ choroby, która jest powiązana z hałasem i to już jest zespół objawów. To nie jest tak, że hałas wpływa tylko na chorobę układu krwionośnego, ale po prostu jakby ewidentnie wpływa na nasze zdrowie i tego nie badamy. To jest największy problem. Na mapie zapotrzebowań zdrowotnych Ministerstwa Zdrowia nie ma w ogóle takiego obszaru do badań. Czyli jeśli ktoś na przykład mieszka w obszarze ograniczonego użytkowania, czyli na przykład na Ursynowie, tam gdzie jest poddawany wpływowi hałasu z lotniska, to on w naszej ocenie powinien móc mieć możliwość wykonać badania przesiewowe, sprawdzić jak wygląda jego serce, jak wygląda jego narząd słuchu, jak dzieci jego się rozwijają i to powinno być przedmiotem analizy i też dyskusji. Słuchajcie, musimy przenieść lotnisko ze względu na to, że na przykład tutaj obserwujemy, że dzieci gorzej się rozwijają, że ludzie częściej chorują. To się tyczy tak samo terenów przemysłowych, które przecież w Warszawie też są zlokalizowane bardzo często obok mieszkaniówki.
11: No to jest oczywiście taka profilaktyka, z którą w 100% się zgadzam, ale jednak państwo mówią ciszej proszę i chcą uciszyć miasto, a nie jakoś zareagować również badaniami, które będą analizowały, jak ten hałas wpływa na zdrowie. To znaczy cały czas wracam do tego argumentu, tego, że tkanka miejska po prostu różni się tym, że hałas jest jej immanentną częścią.
3: Dla mnie taka optyka jest obca, dlatego że ja całe życie mieszkam w Warszawie. Mam całą rodzinę w Warszawie i tak jak od 40 lat ją obserwuję, to widzę, że ono jest coraz głośniejsze i to pokazują strategiczne mapy hałasu, które wymusza na nas Unia Europejska i jasno pokazuje, że Houston mamy problem. Co więcej, w 2012 roku Polska podniosła normy hałasu, czyli poszła zupełnie pod prąd względem trendów ogólnoświatowych. WHO jasno mówi, że normy należy obniżać. Unia Europejska klaskuje temu procesowi, a u nas ciągle się mówi, że jednak musimy suwaki do góry podnieść, bo inaczej okazuje się, że wszędzie musimy mieć ekrany akustyczne, albo nie da się gdzieś budować, albo jest konflikt społeczny. I tutaj zawadzamy troszeczkę o to, że bardziej powiedziałabym, że polskim problemem jest planistyka i to, że bardzo często nie myślimy o tym, że budujemy bloki tam, gdzie nie powinniśmy, bo będzie za głośno i faktycznie będzie konflikt społeczny. Budujemy boiska tam, gdzie też nie powinny, bo z kolei jest już mieszkaniówka i tak dalej. Jakby nie mamy, tak jest, mówi się o Polsce, że planowanie się tu nie przyjęło. No i hałas jednym z tych elementów konsekwencji niestety jest.
11: To porozmawiajmy o rozwiązaniach i o postulatach, które też towarzyszą państwa protestowi. Jednym z problemów są ryczące auta, ryczące motory, które na przykład utrudniają spanie wieczorem. Na to jest prosta rada, to znaczy fotoradary akustyczne, które teoretycznie mogłyby istnieć w mieście, ale praktycznie trzeba zmienić prawo, żeby te fotoradary akustyczne były skuteczne. W Sejmie trwają prace nad tą ustawą i to też jest państwa w pewnym sensie sukces.
3: Tak, to jest nasz sukces, że to już weszło troszeczkę do takiej narracji pracujemy nad tym, bo jeszcze rok temu było
11: Ministerstwo Infrastruktury było na nie, bardzo długo.
3: Tak, bardzo długo. Ja przyznam, że podróżujemy po świecie i analizujemy, jak to jest rozwiązane w innych krajach i te maszyny do pomiaru tego typu hałasu, to jest przyszłość Europy. Rada Regionów jasno wskazała, że zachęca kraje członkowskie do rozwiązywania kwestii prawnych w tym zakresie. Technologie już są, należy przeprowadzić wzorcowanie, czyli taką procedurę, gdzie wymyślamy maszynę, a następnie ona zbiera wszelkie możliwe certyfikacje, które pozwalają ją używać w przestrzeni publicznej. No i jesteśmy na tym etapie, moim zdaniem. Przede wszystkim bardzo ważne jest to, że politycy też przyznali nam rację, a co ciekawe, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w Sejmie miała taki skład, że myśleliśmy, że no, sprawa jest przegrana, a tu się okazuje, że jednak nie. Czyli już powoli ten temat przebija się do polityków. Co ciekawe, Rada Miasta w tym miesiącu przyjęła stanowisko z apelem do władz krajowych o to, żeby takie fotoradary jeszcze wprowadzić, a jeszcze dosłownie dwa miesiące temu nie chcieli takiego stanowiska podjąć. Czyli jednak zapowiedź strajków, zapowiedź presji społecznej, media też bardzo nam pomagają, powoduje, że ta zmiana nadchodzi.
11: No ale fotoradary akustyczne też nie rozwiążą całego problemu z hałasem, który też pochodzi, nie wiem, z koncertów, z imprez masowych, ze zwykłego ruchu ulicznego, hałasu dobiegającego z infrastruktury, muzyka z ogródków tak zwanych restauracyjnych. Co z tym robić?
3: Powiedziałabym, że to jest trochę taka higiena akustyczna, której musimy się nauczyć. I my jako użytkownicy przestrzeni publicznej, ale też urzędnicy, Straż Miejska i Policja. Bo bardzo często, jeśli dzwonimy z naszym hałasowym problemem, to niestety od Straży Miejskiej albo od Policji usłyszymy, no niestety nie da się, albo nie jesteśmy nic w stanie zrobić. Nie, nieprawda. Hałas i to, że nie możemy spać w domu, nie możemy normalnie funkcjonować, jest naruszaniem naszych dóbr osobistych. Czyli nie można powiedzieć, że nie ma podstawy prawnej do podjęcia interwencji. Bardzo często jest tak, że Straż Miejska uznaje, że nie potwierdza zakłócenia w przestrzeni publicznej.
11: Albo na przykład muzyka jest ściszona, a drugiego dnia jest znowu to samo, tak?
3: Tak, dokładnie. Więc jeśli chodzi o różne źródła, jeśli chodzi o ogródki gastronomiczne i tą przestrzeń, która jest użytkowana do takiego życia miejskiego. To oczywiście to jest element życia, natomiast savoir vivre miejski wymagałby tego, żeby te ogródki na przykład, może niech funkcjonują dłużej, ale na przykład do godziny 22, a potem zawijamy wszystko i no niestety dajemy mieszkańcom się wyspać, a my jakby wchodzimy do lokalu, do środka.
11: Ale wierzy pani, że jest naprawdę sposób, żeby rozwiązać takie problemy, tak żeby rzeczywiście uwzględniać interesy i wolę grup, które no mają właśnie jakieś przeciwstawne swoje poglądy na temat hałasu i dopuszczalności różnych dźwięków w mieście? Czy to jest po prostu zawsze będzie wieczna walka i wieczne spięcie?
3: Nie, ja generalnie wychodzę z założenia, że wszystko da się rozwiązać i da się znaleźć kompromis. Być może to jest taki efekt połączenia tego, że na co dzień jestem przedsiębiorcą, przedsiębiorczynią, jakby projektuję wnętrza i jakbym wychodziła z założenia, czegoś nie da się zrobić, to już by mnie nie było na rynku. I tak samo z polityką. Uważam, że jeśli jest dialog, jeśli jest otwarcie się na to, żeby znaleźć rozwiązania, to na pewno możemy je znaleźć. I na przykład tutaj mam duży zarzut do organizatorów imprez masowych, bo póki co to jest taki temat, który wydaje mi się w tym roku bardzo mocno wszedł do na kanwę jakby tych dyskusji medialnych z względu na imprezę w Pałacu w Wilanowie, ale jakby od lat mamy problem.
11: Chociażby ze Stadionem Narodowym.
3: Żeby nawiązać dialog ze środowiskiem, żeby dotarło do nich, że scena warszawska niech się rozwija, niech w innych miastach się rozwija, natomiast musimy wyznaczyć tereny, które służą do imprez. Musimy robić aparaty akustyczne, dbać o to, żeby jednak mieszkańcy mogli się wyspać i nie może być tak, że jak na Bemowie jest organizowany koncert, to on jest słyszalny aż na Ochocie, bo to były takie przykłady z tego lata tylko.
11: Potwierdzam. Marta Szczepańska, radna Warszawy z ramienia Stowarzyszenia Miasto jest nasze, była moją gościnią. Bardzo dziękuję.
3: Bardzo dziękuję również.
11: Patrycja Maciejewicz pojawiła się. Jeszcze nie ma Patrycji, nie będzie zapowiadała magazynu EKG. Ja przepraszam bardzo, ale w takim razie ja bardzo zapraszam. Patrycja Maciejewicz po informacjach TOK FM się z Państwem przywita. Jej gościem będzie Piotr Bielski. No i paliwa oczywiście, jak co piątek.

0: Reklama.
1: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
2: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji. A dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku! Spędzi mnie cała głowa!
5: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
7: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
8: Skala, Kamik i Fabia już od 66 700 zł?
7: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda.
10: Czasem trzeba uciec, by odnaleźć to, co nosisz w sercu. Wyrusz w niezapomnianą podróż filmową. 500 mil pełnych wzruszeń już w kinach. A twój niedzielny bilet daje wsparcie dzieciom.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś lody Bongelati 900 i 1000 ml. 1+1 za grosz. Miksuj dowolnie. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
12: O, ale że to tak dla mnie?
13: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
15: Mamy niskie ceny.
16: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
17: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
18: Sobota, a ja mam gorączkę sobotnich okazji!

0: oraz że Ziobro obiecał, że jak wróci do władzy w Ministerstwie Sprawiedliwości, czego jest pewien, to ukręci łeb wszystkim tym sprawom. Tam były kłamstwa, oświadczył szef PiS. Według niego wypowiedź premiera to element operacji, której celem jest kompromitacja prawicy. A dziś Sąd Rejonowy Katowice Wschód w całości przychylił się do wniosków złożonych przez Śląski Wydział Prokuratury Krajowej i aresztował Annę P., Jaromirę W. i Rafała Zaorskiego, którzy wczoraj usłyszeli zarzuty w sprawie giełdy kryptowalut Zonda Krypto oraz w sprawie zaginięcia Sylwestra Suszka, założyciela giełdy BitBay, na bazie której powstała Zonda Krypto. To inwestor i spekulant giełdowy Rafał Zaorski, który miał przywłaszczyć 1 700 000 zł powierzonych przez operatora Zonda Krypto. Chodzi też o Jaromirę W. oraz Annę P. Kobiety te mają zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, miały też przejąć milionowe kwoty oraz nieruchomości. Panie miały też bliskie relacje z zaginionym Sylwestrem Suszkiem. Są też z otoczenia Mariana W., pseudonim Maniek, szefa bazy paliwowej, w której zaginął Sylwester Suszek, mówi minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek.
1: Współpracujemy międzynarodowo. Mój zastępca prokuratora generalnego jedzie w najbliższym czasie do Estonii, więc wszystkie te wątki muszą być zbadane bardzo dokładnie. Dlaczego z czasów ministra Ziobry prokuratura umarzała postępowanie w sprawie jeszcze giełdy BitBay? Musimy to wyjaśnić. Dlaczego udzielano przestępcy oskarżonemu o miliardowe straty listu żelaznego? Więc wszystkie te wątki będą sukcesywnie wyjaśniane.
0: Zdaniem ministra Żurka prokuratura na razie odnosi same sukcesy, bo w areszcie przebywają już 4 podejrzane osoby. Przypomnę, że wcześniej decyzją sądu za kratkami znalazł się Radosław Piesiewicz, szef PKOL-u. Usłyszał on m.in. zarzut płatnej protekcji. Na biurku prezydenta jest 46 kandydatur na polskich ambasadorów i w zdecydowanej większości są to zawodowi dyplomaci, mówi szef MSZ-u Radosław Sikorski. Jego zdaniem Karol Nawrocki wynajduje preteksty, by nie podpisywać tych nominacji. Wczoraj prezydent powiedział, że był bardzo blisko porozumienia z resortem spraw zagranicznych w sprawie nominacji ambasadorskich. Dodał, że porozumienie zostało wypracowane, ale jakiś ze zwierzchników szefa MSZ-u, zdaniem prezydenta, zadecydował, że porozumienia z prezydentem nie mogą być realizowane. 8 września ruszy wypłata zaliczek dla rolników, informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. To miesiąc wcześniej niż w latach poprzednich. Ministerstwo podjęło taką decyzję w związku z trudną sytuacją ekonomiczną rolników, w tym związaną ze skutkami ekstremalnych zjawisk pogodowych. Dziś nad Polską sporo chmur, przejaśnienia tylko na południu kraju. Maksymalnie od 17 do 18 stopni na północnym wschodzie i na wybrzeżu. 22 stopnie w centrum, do 26 na południu i na południowym zachodzie. W całym kraju dziś wietrznie, podobnie będzie jutro. W czasie burz porywy wiatru mogą sięgać nawet 70 km na godzinę.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: Przemysław Pozowski, dzień dobry, to jest magazyn Jeszcze Więcej Sportu. Minęła godzina 15.44 i w studiu witam Radosława Spiaka. Dziś w roli komentatora tej dyscypliny, którą komentujesz ostatnimi czasy po nocach, czyli tenisa.
4: Dzień dobry.
3: Dzień dobry, komentujesz US Open i mogę Państwu tylko tak króciutko opisać. Jak w trakcie US Open przychodzi komentator tenisa do studia, to o godzinie 15.40 najczęściej jest mocno zaspany.
4: No nie da się ukryć, te godziny są nielekkie, tak bym się wyraził. Zresztą w tym roku mieliśmy pobity rekord meczu, który rozpoczął się najpóźniej w Nowym Jorku i to był pierwszorundowy mecz Venus Williams. On tam się rozpoczął, już nie pamiętam konkretnie, nie chcę kłamać, ale o jakiejś kosmicznie późnej godzinie, czyli w przypadku naszego czasu już bardziej wczesnej, ale no zdarzają się deszcz, wszystko przez deszcz.
3: Ale ty skończyłeś dzisiaj koło pierwszej w nocy?
4: Tak, dzisiaj skończyłem koło pierwszej w nocy, przy czym jak wróciłem do domu, to nie poszedłem od razu spać, bo jeszcze wiadomo, człowiek chce coś obejrzeć, co się dzieje.
3: I jeszcze te emocje schodzą, prawda?
4: Między innymi.
3: A no, Monfisa, który się pożegnał. Ja zdradzę kulisy, ty się nie obrazisz, bo ty jesteś dzisiaj takim ratownikiem, bo ja dostałem SMS o godzinie chyba 8.35 od Radosława Szymanika, który również nasz były kapitan reprezentacji Davis Cupowej tutaj się zapowiadał, ale napisał mi Przemek, ja się muszę przespać, skończyliśmy dopiero komentowanie meczu i to była już taka dziewiąta, czyli już ludzie w korporacjach siedzieli i tam wysyłali maile na przykład. Tak to wygląda. My będziemy oczywiście o US Open rozmawiać. Dobrze, to zacznijmy inaczej, niekonwencjonalnie. Nie padnie tutaj w pierwszym zdaniu tego programu Iga Świątek albo Maja Chwalińska. Padnie Gael Monfils, już zresztą padło to nazwisko. 40-latek wygrał w swoje 40

0: 20 urodziny pierwszy mecz, żegna się po tym sezonie z Turem, ponad dwie dekady w nim, niezwykły showman, no ale już Lernera Tina nie przeskoczył.
1: Będzie brakowało Gaela Monfisa. Tak, myślę, że wszyscy, którzy śledzą tenisa, tak myślą. Niezależnie od tego, czy mu się kibicowało, tak wprost było jego fanem, czy nie, to jest to człowiek, no mało jest takich graczy, którzy potrafią zrobić aż takie show. Warto też zaznaczyć, że on wcale nie był najstarszym singlistą w tym turnieju, bo jeszcze był Stan Wawrinka, który w pierwszej rundzie odpadł z Matteo Berrettini. Mnie najbardziej zaskoczyło to, co Gael Monfils powiedział po wczorajszej, czy de facto dzisiejszej już przegranej z Lernerem Tienem. Mianowicie, że on wcale nie zamierza, przynajmniej na razie, wracać i zostawać w tym świecie tenisowym, tylko będzie pracował w biurze po prostu. Zajmie się finansami w jednej ze szwajcarskich firm i przyznam ci szczerze, Przemku,
0: że... Dobra lokalizacja jak na finanse,
1: tak, słuchaj. Ale że Gaela Monfisa za biurkiem pracującym przez 8 godzin, to średnio sobie jestem w stanie wyobrazić, ale skoro jak sam stwierdził, że go to pasjonuje, to dlaczego nie?
0: Okej, okay, zaskoczyłeś mnie, bo szczerze mówiąc tego jeszcze nie słyszałem. Patrzę też, czy gra, ale gra dalej, no na pewno nie odpadła jeszcze jego żona, czyli Elina Świtolina. Natomiast jeśli chodzi o mecze, które się odbywały, no tak od wczorajszego, powiedzmy, popołudnia, tak, tej sesji, która się zaczyna po 17 polskiego czasu, właśnie do dziś, do samego poranka, jak państwo słyszeli, no to mieliśmy na korcie, na tak zwanym grandstandzie, czyli trzecia największa arena po korcie imienia Artura Esza oraz Louisa Armstronga. Tam zagrała Iga Świątek. Ona wygrała z Nadią Podorowską 6-3, 6-2 i to niespodzianka nie jest, ale że zagrała nie o najważniejszej arenie, to już chyba jest niespodzianka.
1: No jest niespodzianka, to jest pierwszy taki przypadek od kilku lat, kiedy nie było jej właśnie na jednej z tych dwóch głównych aren, przy czym ona sama podkreślała, że w sumie to dobrze, bo bardzo jej się dobrze grało, bo tam jest trochę ciszej. No bo nie da się ukryć, że na Aszu i Armstrongu to cały czas coś się dzieje, nawet jak państwo oglądają relacje telewizyjne, to tam jest cały czas jakiś szum. Nie chodzi o to, że kibice mówią czy krzyczą w trakcie wymian,
0: ale robią,
1: ale
0: to
1: coś dookoła się dzieje.
0: Bo to jest ta niesforna nowojorska publiczność, amerykańska, przyzwyczajona, że to jest entertainment sport, więc czemu byśmy sobie mieli nie pogadać w trakcie wymiany?
1: Że sądzę, że Iga zaraz wróci na te dwa najważniejsze
0: kole
1: w tego trzeciej rundy, ale taka miła odmiana, miła, bo zwycięska, nie da się ukryć, i to bardzo pewna.
0: I grała przeciwko Nadii Podorowskiej, która sprawiła sensację na Rolandzie Garrosie, ale to było 6 lat temu, kiedy przeszła kwalifikacje i dopiero skończyła swoją drogę na półfinale właśnie z Igą Świątek. Natomiast Iga to jest już nasza ostatnia singlistka, bo i odpadł Hubert Hurkacz. Nic dziwnego, grał z dużo wyżej notowanym obecnie Benem Sheltonem. Odpadł Kamil Majchrzak, którego forma troszkę spadła po tym takim świetnym lecie ze zwycięstwem pierwszym w Hertogenbosch w karierze. Odpadła Maja Chwalińska i to chyba nie jest wielka niespodzianka, bo ona na tym hardzie zbyt wielu meczów nie rozegrała przed US Open. Ale gra dalej Maja Chwalińska i to warto ludziom powiedzieć jeszcze w deblu. Wczoraj też bardzo długi i emocjonujący mecz i pokonały w parze z Magdą Linet naprawdę dobre zawodniczki.
1: No tak, rozstawione z piątką Chinka Guo i francuska Mladenowicz, to są zwyciężczynie tegorocznego Wimbledonu. Ja miałem okazję komentować ich mecze deblowe na Wimbledonie, właśnie, to znaczy mam na myśli Guo i Mladenowicz.
0: No
1: to
0: jest naprawdę poziom światowy. Tam gdzie tenis, tu.
1: To jest poziom światowy, absolutnie. I Maja Chwalińska też po tej przegranej podkreślała, że okej, okay, że podejście do rywalizacji deblowej w sytuacji, kiedy jesteś singlistką czy singlistą, no to jest jednak rywalizacja, to schodzi na drugi plan. Ale warto też podkreślić, że w sytuacji, kiedy obie dziewczyny odpadły, to jest też dla nich okazja do jednak zarobienia pieniędzy. To nie są aż takie liczby, aż takie pieniądze jak w rywalizacji singlowej, ale mimo wszystko. I fakt, że one raz, że były w stanie się postawić zdecydowanym faworytkom i dwa, że jeszcze wygrać do tego, no to możemy to traktować w kategoriach naprawdę dużego sukcesu, mimo tego, że to jest dopiero pierwsza runda.
0: Widzisz ten debel dalej? No były takie oczywiście pamiętne turnieje tenisowe wielkoszlemowe, gdzie to właśnie w grze podwójnej biało-czerwoni zdobywali laury tutaj, czy w grze mieszanej na przykład. Też mówię tutaj o Janie Zielińskim na przykład, ale mówię też o dotarciu przecież do półfinału, tak? Magdy Linet podczas Rolanda Garrosa, też dobrych już parę lat temu. Więc tu potencjał jest. Pytanie, na ile to jest realne w tej parze, która gra ze sobą właściwie pierwszy raz.
1: Ja myślę, że każdy kolejny mecz wygrany przez Magdę i Maję to jest dla nich duże osiągnięcie na poziomie wielkiego szlema. No bo to jest właśnie wątek, o którym chciałem powiedzieć, że z racji tego, że one nie grają regularnie razem, no to jakiekolwiek zwycięstwo będzie dla nich sukcesem. Teraz można się zastanowić, co może być większym sukcesem niż wyeliminowanie już w pierwszej rundzie zwycięzczyni Wimbledonu. No ale jak tam się popatrzy na drabinkę, tam są mimo wszystko uznane deblowe nazwiska. Ja nie spodziewam się, żeby Polki dotarły jakoś bardzo daleko. Natomiast cokolwiek wygrają, jakikolwiek wygrany mecz jeszcze przez nie, to możemy naprawdę traktować jako sukces.
0: Dobrze, a wróćmy do singla, bo to jednak jest coś, co no wiadomo, bardziej kamery są zawsze skierowane na tą grę pojedynczą. I tutaj mamy już jedną jasną rzecz, że Iga Świątek zagra z Marii Bałuszkową. Co ty powiesz o rozstawionej z numerem 25 Czeszce, która pokonała Brytyjkę Harriet Dart 6-2-6-2. Były już w przeszłości mecze Świątek Bałuszkowa, także na wielkim szlemie.
1: Ja bym powiedział, że to jest taki okres w świecie tenisa, gdzie jak się gra przeciwko czeskiej tenisistce, to trzeba mieć się na baczności.
0: Tak, ktoś mówi pozor. Tak,
1: niezależnie od tego, z kim grasz, trzeba mieć się na baczności, biorąc pod uwagę, i naprawdę chciałbym ten wątek poruszyć, że biorąc pod uwagę, jak Czeszki ogólnie grają ostatnio w cyklu WTA, no to jest, no trzeba mieć się na baczności, czy to jest Noskowa, czy to jest Muchowa, nawet czy to jest Bołuszkowa.
0: A liczyłeś Czeszki w setce? Bo ja ostatnio wykonałem to zadanie. 10.
1: No więc
0: jeśli się nie zmieniło teraz w ostatnim odpowiedź. Notowaniu.
1: 10% w top 100 to są zawodniczki z jednego kraju.
0: 50 to chyba jest 5 albo 6 nawet.
1: Ja ogólnie patrzę na tę drabinkę i... Znaczy ja uważam, że Iga awansuje do ćwierćfinału, że pokona Bołuszkową i tam już jest...
0: Jeszcze
1: czwarta runda będzie do tego, ale ja uważam, że Iga będzie w ćwierćfinale, bo widać, jak bardzo jest skoncentrowana i ten bardzo dobra forma przed US Open. Potwierdzają, że ona wróciła na właściwe tory. I jeśli trafi w ćwierćfinale na Rybakiną, to myślę, że wszystkie... Na co dzień rywalki Igi Świątek, to znaczy Sabalenka, Coco Gauff i Pegula, będą jej kibicowały, bo jedynym sposobem, żeby któraś z nich została numerem jeden po tym turnieju, mam na myśli Sabalenka, Pegula, Coco Gauff, jest to, żeby Rybakina nie dotarła do półfinału. To jest jedyny warunek. Jeśli Rybakina będzie w półfinale, to niezależnie od pozostałych wyników zostanie światowym numerem jeden. Więc jeśli dojdzie do ćwierćfinału Świątek Rybakina, a moim zdaniem jest to całkiem bardzo prawdopodobne, no to wtedy nie tylko my jako Polacy, ale myślę, że wszyscy fani Sabalenki i go właśnie i Peguli będą Polsce kibicowali.
0: Turniej kobiet, jeszcze zostańmy przy nim, bo już mamy jakieś dane, więcej tych danych mamy niż po... To nie można oceniać, doszła do półfinału albo wygrała Cincinnati czy Toronto, prawda, to będzie stuprocentową faworytką. Teraz już widać, jak grają w Nowym Jorku. Zobaczyłeś którąś z tenisistek w roli takiej, że widzisz ją grającą i wygrywającą finał, albo może inaczej nawet, też możesz tak odpowiedzieć, jeśli chcesz, czy kogoś forma na tyle jest kiepska. Tak patrzę się teraz na wynik, bo też kawałek tego meczu wczoraj oglądałem jednym okiem. Madison Keys, Anna Bondar. No Keys chyba raczej tutaj długo już nie pogra. Ale Gauff, ale Andrejewa. No zresztą, the floor is yours.
1: Ja uważam, że wciąż cały czas główną faworytką jest Sabalenka. Ma 16 wygranych meczów z rzędu. Te dwie pierwsze rundy pokazały, że no nie ma większych problemów. Dzisiaj o godzinie 17 polskiego czasu gra z Kamilą Rachimową. No i nie wiem, czy to będzie taka kolejna owieczka poświęcona na ołtarzu dwukrotnej mistrzyni z rzędu, czy może będzie trochę bardziej wyrównany mecz, bo wbrew pozorom, jak one się spotkały jedyny raz ze sobą do tej pory na hardzie, to była całkiem wyrównana walka. Były trzy sety, tam Rachimowa naprawdę się postawiła, a jeśli pytasz ewentualnie...
0: Widzę, że ty korzystasz już z przygotowania do meczu, który jedziesz komentować prawie prosto z tego
1: studia.
0: Trudno,
1: żebym tego nie robił. Natomiast jak mnie pytasz o ewentualne może jakieś zaskoczenia, to wolałbym się na tych pozytywnych skupić i uważam, że no miejmy oko na Aleksandrę Jale.
0: Jednak, ale uważasz, że to jest zawodniczka, która może...
1: No może nie to, że wygrać...
0: Taką niespodziankę i wygrać?
1: Wygrać, znaczy nie wykluczałbym tego, aczkolwiek jak się na nią patrzy i na jej tenis w ostatnich tygodniach, miesiącach, no to jeśli ma być jakaś niespodzianka, to znaczy spoza top 10 rozstawionych, to uważam, że to może być Filipinka. Zresztą w ogóle na razie do tej pory w turnieju singlistek, w przeciwieństwie do panów, wielu niespodzianek nie ma.
0: I właśnie, minuta na singlistów, bo tutaj nie ma Liczymy. Dżokowicza.
1: Nie ma Dżokowicza, nie ma Ożera Jasima, nie ma Deminora, nie ma Filsa. Nie ma czterech z czołowej dziesiątki, jeśli chodzi o rozstawionych. Nie ma Hodara, nie ma Musettiego już nie ma.
0: Tak, Koboli wygrał. Tak, chociaż Koboli zaczął wygrał. Od porażki w pierwszym secie. No i jest Carlitos. I co? To on?
1: Tu akurat... Wiesz co, ja uważam, że akurat jeśli chodzi o finał, to u panów niespodzianki nie będzie. Będzie Zwieriew kontra Carlitos. Chyba, że Taylor Fritz jakimś cudem tutaj będzie w stanie jednak Zwieriewa po drodze przeskoczyć. No on już gra 41. wielki szlem, z tego co pamiętam. Więc jak ma kiedyś wygrać, no to raczej przed własną publicznością, tak bym to widział.
0: Dobrze, a Zwieriew to na razie zaczął tak jak Diesel, bo pięciosetówka.
1: A myślę, że akurat jeśli o niego chodzi, to trochę jak Dżokowicz, on sobie w cudzysłowie lubi przegrać jakiegoś tam seta w pierwszych dwóch rundach, ale absolutnie i tak pozostaje głównym faworytem obok Alcaraza dla mnie.
0: O turnieju w Nowym Jorku, o US Open. Rozmawialiśmy z Radosławem Spiakiem, który przyjechał do studia Tok FM i zaraz jedzie komentować mecz Aryny Sabalenki. Bardzo ci dziękuję.
1: Dziękuję również.
0: Ja się nazywam Przemysław Pozowski, to był magazyn Jeszcze Więcej Sportu. Krzysztof Olesiewicz go realizował, Miłosz Nałęcz-Staniszewski, który mi przy tym programie pomaga, pospiesznie pisze, że to on jest wydawcą tego programu i że na TOK 360 zaprasza Adam Ozga. Więc Adam, zapraszamy, a ja się nazywam Przemysław Pozowski i mówię do usłyszenia około 18.30 w Sport 360.

0: Reklama.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz winogrona jasne 5,99 za kilogram, a do tego kurki 200 gramów 8,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 18.15 w TVP2 i TVP VOD.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kilogram, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
10: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
9: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Reklama.
11: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: Piątek, 4 września, jest 16. Premier w Sejmie uderza w opozycję zeznaniami szefa Zonda Krypto. Maciej Berek, wybrany na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, emocji nie brakowało, ale powieka mu nawet nie drgnęła. Lekarz, który masowo wystawiał recepty na psychotropy, co mogło kosztować życie pacjentek, wciąż ma prawo do wykonywania zawodu, a więc i wystawiania recept. To jest TOK 360, Adam Ozga. Dzień dobry. Najpierw cytaty z kluczowego świadka w aferze Zonda Krypto, później głosowanie w sprawie ustawy o kryptowalutach. Posłowie decydowali dziś, czy odrzucić prezydenckie weto do tej ustawy. Przed głosowaniem premier postanowił zacytować fragmenty zeznań Przemysława Krala, szefa giełdy Zonda Krypto. I wynika z nich, że miał liczne kontakty z politykami PiSu. Zbigniew Ziobro obiecał mu, cytuję, ukręcenie łba sprawom toczącym się wobec jego firmy. W studiu Tok FM jest Maciej Klucza. Na miejscu w Sejmie obserwowałeś debatę, obserwowałeś głosowanie, no chyba było gorąco.
13: Tak, zdecydowanie tak. Emocji nie brakowało. Premier przywołał m.in. fakt spotkania w 2018 roku, do którego doszło w Ministerstwie Finansów, w którym miał brać udział Rafał Zaorski, obecnie aresztowany w śledztwie Zonda Krypto. I zaproszenie było wystosowane m.in. do wiceministra ówczesnego Pawła Gruzy, który obecnie jest doradcą prezydenta Nawrockiego. No i ten fakt bardzo poruszył obecnego dziś w Sejmie szefa Kancelarii Prezydenta Zbigniewa Boguckiego.
14: Wychodzi premier i odczytuje zeznania jakiegoś bandyty, który obciąża prezydenta Rzeczypospolitej. Wiecie, że z tego nic nie będzie.
12: No dobra, jest nerwowo. A co jeszcze mówił premier?
13: Zacytował fragment zeznań Krala dotyczących jego relacji ze Zbigniewem Ziobrą.
15: Byszek obiecał, że jak wróci do władzy w Ministerstwie Sprawiedliwości, to ukręci łeb wszystkim tym sprawom. I żebym się nie martwił.
12: No i jak na te doniesienia, jak na te relacje, jak na te cytaty reagują posłowie Prawa i Sprawiedliwości?
13: Powiedziałbym, że jednak mimo wszystko jak na Prawo i Sprawiedliwość różnie, bo najpierw na gorąco rzecznik partii Rafał Bochenek twierdził, że to próba odwrócenia uwagi od tego, że służby, prokuratura zarządów Donalda Tuska za późno jego zdaniem reagowała na kryptoaferę, ale przy okazji minister Waldemar Żurek wyłożył kawa na ławę kalendarium, z którego jasno wynika, że już i zarządów PiS były pierwsze umorzenia w tej sprawie, ale z kolei Jarosław Kaczyński, pytany między innymi przeze mnie o kontakty Ziobry z Kralem, o te zeznania właśnie Krala, no już nie dezawuował sprawy tak do końca. Posłuchajmy.
0: Powiedzieć można wszystko. Sprawdzenie tego w porządnym śledztwie no, pokaże, jak to naprawdę było. Ja nie przeczę, że jacyś ludzie z prawicy mogli zachować się tak, jak ktoś, kto czuje zapach kiełbasy, tylko tej kiełbasy nie ma. To jest kiełbasa nieistniejąca.
12: No i rządzący narażają się na jeszcze jeden zarzut. Zarzut dość oczywisty, cytowania zeznań z toczącego się śledztwa.
13: Ale już od dobrych kilku lat właśnie za rządów PiS-u wprowadzono przepis do ustawy o prokuraturze, że jeżeli ze względu na ważny interes społeczny jest takie zapotrzebowanie, jeżeli zacytowany fragment ujawniony nie zaszkodzi prowadzonemu śledztwu, to prokurator może o takim upublicznieniu zdecydować.
12: Ważny interes społeczny czy polityczny. Do tego wrócimy właśnie. Jeszcze dzisiaj w TOK 360. Dołączysz do mnie około 16.30. O 17.00 też wywiad polityczny. Maciej Kluczka, dzięki wielkie. A w wywiadzie politycznym między innymi o tym, że większość koalicyjna, która z drobnymi wyjątkami, na przykład Włodzimierzem Czarzastym, który tłumaczy się pomyłką, wybrała niedawnego ministra Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent już sugeruje, że nie zaprosi Berka na ślubowanie, choć ma taki obowiązek, co podkreślał w rozmowie z Przemysławem Iwańczykiem w przedpołudniu TOK FM dr Paweł Kowalski z Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego.
16: Sejm wybiera, prezydent ma odebrać ślubowanie. Taka jest formuła, ma to zrobić niezwłocznie. Prezydent, krótko mówiąc, nie jest drugą izbą tej procedury nominacyjnej. No ale wiemy, że właśnie dzięki takim argumentom, które były dzisiaj podnoszone, na przykład z tym stażem radcowskim, prezydent Nawrocki może oprzeć swoją odmowę na właśnie kwalifikacjach Berka, czyli że nie spełnia tego wymogu jego zdaniem. I to będzie najprawdopodobniej najsilniejsza prawnie linia argumentacyjna Pałacu Prezydenckiego. Więc bardzo prawdopodobny scenariusz. Pan sędzia Maciej Berek będzie sędzią oczekującym, podobnie jak ta czwórka, która w tej chwili jest.
12: Chodzi o czworo wybranych w marcu sędziów, od których Karol Nawrocki ślubowania nie przyjął, dlatego ostatecznie złożyli przysięgę w sali kolumnowej Sejmu wobec prezydenta. No, tyle, że prezes wciąż, choć już ledwo kontrolowanego przez PiS Trybunału Konstytucyjnego, Bogdan Święczkowski, nie dopuszcza ich do orzekania. I to mimo orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który zobowiązał polskie władze do zapewnienia warunków umożliwiających podjęcie przez sędziów obowiązków. Dariusz P., jeden z głównych medyków biorących udział w zorganizowanej grupie przestępczej handlującej opioidami, nadal ma prawo wykonywania zawodu. 58-latek przed miesiącem został wypuszczony z aresztu za poręczeniem w wysokości 500 000 zł i jak wynika z ustaleń reportera TOK FM Cezarego Jaszczyka, nadal może wystawiać recepty. Choć przed zatrzymaniem w listopadzie ubiegłego roku robił to masowo, zarabiając na tym setki tysięcy złotych, a sprawa związek ma ze śmiercią czterech młodych kobiet w Krakowie, o czym opowiada podcast TOK FM Kurierzy Śmierci.
17: Potem każdy sobie tak podawał ten numer, jakby w formie pomocy. O, nie masz? No to weź sobie załatw tę receptę. On wypisze każdemu. Każdy się dziwił, że jak tak po prostu? No tak po prostu.
18: Po ludzku naprawdę nie potrafię pani odpowiedzieć, jak do tego mogło dojść. Dla mnie jest to niebywałe, że wszyscy wiedzą, proceder trwa, ręka rękę myje i wszyscy są zadowoleni.
19: Ktoś zauważył, że to też jest dobra możliwość właściwie uzyskania ogromnego zysku na obrocie substancjami odurzającymi, zwłaszcza z grupy leków opioidowych. Tak w koniec końców, między 19 rokiem a 25, ilość recept na oksykodon 80, 8 mg, wzrosła o 4 czy 5 tysięcy procent.
12: Anestezjolog z Dolnego Śląska ma postawione zarzuty pomocnictwa do wprowadzenia do obrotu narkotyków oraz poświadczenia nieprawdy w wystawianych receptach. I recepty wciąż może wystawiać. Więcej na ten temat piszemy na portalu tok.fm.pl. Więcej na ten temat także niedługo w TOK 360. Komisja Europejska odpowiada Donaldowi Trumpowi, który ma żądać zwrotu pieniędzy za pomoc przekazaną Ukrainie. Bruksela twierdzi, że do tej pory nie otrzymała żadnego oficjalnego pisma w tej sprawie. Amerykański prezydent natomiast w internecie pisze, że chce od Europy miliardów dolarów przekazanych Kijowowi za prezydentury jego poprzednika, Joe Bidena. Cezary Jaszczyk.
20: Na odpowiedź Komisji Europejskiej nie trzeba było długo czekać.
21: We have not received any...
20: Nie otrzymaliśmy żadnego formalnego powiadomienia o tym, jak rozumiem, w PiS-ie w mediach społecznościowych. Musimy podkreślić, że państwa europejskie są największymi darczyńcami dla Kijowa. Przekazaliśmy Ukrainie ponad 220 miliardów euro wsparcia, w tym 87 miliardów euro na wzmocnienie zdolności wojskowych i obronnych Ukrainy. Mówili rzecznicy komisji Olof Gill i Christian Wiegand. Przechodząc do innego wątku, przedstawiającego amerykańską administrację w mało korzystnym świetle, pod znakiem zapytania stoi planowana na weekend wizyta specjalnych wysłanników Donalda Trumpa w Kijowie. Jak wynika z ustaleń Kyiv Independent, jeden z nich, Steve Witkoff, boi się wizyty w ukraińskiej stolicy, bo wystraszyli go Rosjanie, którzy ostrzegali go, że Kijów nie jest bezpiecznym miejscem. Portal twierdzi, że obecnie trwają rozmowy nad alternatywnym rozwiązaniem problemu. Choć trzeba przyznać, że miasto już od 8 dni znajduje się pod codziennym silnym ostrzałem rosyjskiej armii, a prezydent Wołodymyr Zełenski przekazał właśnie, że rosyjski dron uderzył w gabinet pełniącego obowiązki szefa Służby Bezpieczeństwa Ukrainy w samym centrum miasta. W chwili ataku nie było go na miejscu. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
12: Sześcioro kandydatów w wyborach na prezydenta Krakowa, przedterminowych wyborach, jak już opowiadałem, w TOK 360 wciąż czeka na rejestrację, a na 100% wystartują już Michał Drewnicki z PiSu, Monika Piątkowska popierana przez Koalicję Obywatelską i PSL, Aleksandra Owca z partii Razem i Jan Hoffman, współinicjator referendum w sprawie odwołania poprzedniego prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Choć w wyborach startują politycy z różnych partii, kampania mocno odbiega od krajowej polityki, mówiła Annie Piekutowskiej w programie Zapytam Inaczej politolog profesor Radosław Marzęcki z Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.
1: Wydaje mi się, że ta krajowa polityka, ona tutaj jakoś nie bardzo się odzwierciedla w tych wzorcach rywalizacji lokalnych. Wydaje mi się, że to jest konsekwencją też samego referendum i odwołania Aleksandra Miszalskiego i kojarzenia jego postaci właśnie z Koalicją Obywatelską. Tutaj też mamy kandydatkę wspieraną i przez Koalicję Obywatelską i przez PSL, a z drugiej strony cała grupa kandydatów, kandydatek, które właśnie starają się od polityki krajowej i tej partyjnej dystansować.
12: Najwięcej podpisów ze wszystkich kandydatów, ponad 14,5 tysiąca, zebrał niezależny kandydat cieszący się w Krakowie najwyższym poparciem w sondażach, czyli Łukasz Gibała, choć musiał z tymi podpisami nieco nadrabiać, musiał się trochę spieszyć, bo część z podpisów z przyczyn formalnych została zakwestionowana. Pierwsza tura przedterminowych wyborów na prezydenta Krakowa 27 września. Ponad 240 tysięcy kierowców z Europy, także z Polski, pozywa Ubera, zarzucając platformie wykorzystywania algorytmów do zaniżania ich zarobków. Sprawa trafiła do sądu w Amsterdamie, a kierowcy twierdzą, że system analizował ich zachowania i sprawdzał, jak niską stawkę za kurs są gotowi jeszcze zaakceptować. Dla polskich kierowców problem jest szczególnie istotny, bo niższe stawki nakładają się na koszty samochodów i rozliczeń z partnerami flotowymi. Szymon Kępka.
21: Kierowcy i autorzy pozwu kwestionują sposób, w jaki Uber wycenia przejazdy. Twierdzą, że algorytm nie bierze tylko pod uwagę trasy czy popytu, ale również uczy się indywidualnych zachowań kierowców i sprawdza, za jaką kwotę zgodzą się wykonać kurs. Do pozwu przeciwko Uberowi dołączają też polscy kierowcy, którzy także obserwują spadek stawek i muszą pracować coraz dłużej, żeby osiągnąć dochód, który wcześniej wypracowywali w krótszym czasie. W Polsce dodatkowym problemem są partnerzy flotowi, przez których kierowca ponosi kolejne koszty, opisywał w TOK FM Tomasz Wójcik, założyciel Stowarzyszenia Kierowców Aplikacji.
22: Wiemy, ile dostaniemy, ale nie wiemy, ile płaci klient. Tak naprawdę każdy kierowca może otrzymać do tego samego kursu inną stawkę. W zależności od tego, za ile wcześniej jeździł, na ile się godzi, na ile najmniejsze stawki, jakie przyjmował. Bo to jest od 25 do 50% i my nie wiemy, ile to dokładnie jest. No, algorytm wylicza, na ile kierowca się zgodzi. To stopniowo jest wszędzie wprowadzane. W innych krajach już 6 lat temu. W Polsce to bodajże od 2 lat zaczęło działać. W różnych miastach w różnym czasie się pojawiło. No i cały czas przybiera na sile, bo ten algorytm coraz lepiej już się uczy.
21: Kierowcy domagają się odszkodowań i większej przejrzystości działania algorytmów. Uber odpiera zarzuty i przekonuje, że ceny ustala na podstawie bieżących informacji o przejeździe, a wcześniejsze decyzje kierowcy nie wpływają na indywidualną stawkę. Szymon Kępka, TOK FM.
12: Nie ma wciąż daty eksperymentu procesowego, który ma pomóc wyjaśnić przyczyny tragedii z końca lipca w akwaparku Fala w Łodzi. Chodzi o 7-latka, który tonął w tamtejszym basenie. Nie zareagowali ani ratownicy, ani opiekunka grupy, z którą pływał chłopiec, a pomógł dopiero jeden z klientów kompleksu. Dziecko przez 2 tygodnie walczyło później o życie, ale niestety zmarło. O planowanym eksperymencie z rzecznikiem prokuratury okręgowej w Łodzi Pawłem Jasiakiem rozmawiał reporter TOK FM Bartosz Kądziołka.
2: Eksperyment odbędzie się po 15 września. Jest to związane z pracami konserwacyjnymi w akwaparku. Ostateczny termin jeszcze nie jest ustalony, ale już trwają uzgodnienia. Żeby przeprowadzić taki eksperyment, należy jak najwierniej odtworzyć warunki, które panowały w dniu samego zdarzenia. Więc bierzemy wtedy nagranie, patrzymy, gdzie znajdowały się poszczególne osoby, ile ich było, jaka była konfiguracja tam, gdzie się patrzyli. Ustawiamy tak zwanych figurantów, czyli osoby, które mają odgrywać rolę.
4: Chodzi o to, żeby sprawdzić, czy ratownicy byli w stanie zauważyć tego chłopca.
2: Tak, głównym celem eksperymentu będzie właśnie sprawdzenie, jaka była widoczność.
4: Wspomniał pan o tych pracach konserwacyjnych. Mówimy tutaj o takim remoncie. Czy nie mają państwo obawy, że ten remont w jakiś sposób wpłynie na przeprowadzenie tego eksperymentu?
2: Na ten moment nie dostaliśmy żadnych informacji wskazujących na to, że miałyby się tam zmienić takie elementy, które mogłyby wpłynąć na wyniki tego eksperymentu procesowego. Jeżeli zmianie ulegną jakiekolwiek elementy wystroju, które na przykład będą wpływały na widoczność danych elementów w to też albo zostanie uwzględnione, albo w odpowiedni sposób dostosujemy to miejsce tak, żeby było najbardziej zbliżone do tego miejsca z daty zdarzenia.
12: Jak dotąd nikt w tej sprawie nie usłyszał zarzutów. Zakończyły się konsultacje rządowego projektu zmian w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy. Chodzi o tak zwaną małą nowelizację. Ma ona usprawnić procedurę niebieskiej karty, ale też daje uprawnienia do jej zakładania na przykład pracownikom z żłobków. Zmian jest więcej. Między innymi o tych zmianach dyskutowano dzisiaj na warsztatach antyprzemocowych, które odbyły się w Lublinie i była na miejscu Anna Gmiterek-Zabłocka.
5: Liczba niebieskich kart w Lublinie, podobnie jak w innych miastach w Polsce, rośnie. W tym roku już widać, że będzie ich więcej niż w roku poprzednim. Coraz częściej dotyczą m.in. cyberprzemocy, mówi szef zespołu interdyscyplinarnego Adam Mołdoch.
23: Jest więcej osób, które reagują, jest więcej działań mających na celu skłonienie też osób, które rzeczywiście doznają przemocy, aby zgłosiły się po pomoc.
5: Zmiany, które szykuje rząd w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy, dotyczą właśnie niebieskiej karty, która teraz ma być cyfrowa, by służby łatwiej mogły się wymieniać informacjami, mówi interwentka kryzysowa Żeneta Olejarz.
24: Duże udogodnienia, tak, bo jednak ten czas jest bardzo ważny w rozpoczęciu procedury niebieskiej karty, w przekazaniu jej do zespołu interdyscyplinarnego, więc jeżeli będzie to w formie elektronicznej, na pewno będzie szybsze.
5: Prace nad cyfrową kartą już trwają w porozumieniu z innymi instytucjami, mówi Magdalena Dropek, dyrektorka Departamentu Równego Traktowania w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
25: No mam nadzieję, że za kilka miesięcy już będziemy w stanie tutaj systemem popracować nad taką pierwszą jakąś wersją, którą, że tak powiem, może kolokwialnie będzie można już trochę poklikać, zobaczyć i no tak, przede wszystkim zobaczyć.
5: Projekt zmian w ustawie antyprzemocowej to nie tylko niebieska karta. Dotyczy również m.in. powiązania prawa do określonych świadczeń rodzinnych, choćby 800+, z obowiązkiem pozostawania dziecka pod opieką lekarza, ale też na przykład wprowadzenia reprezentanta dziecka w procedurze niebieskiej karty. A ten projekt w najbliższych tygodniach ma trafić na posiedzenie rządu. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
12: Białostocki samorząd i Stowarzyszenie Byłych i Obecnych Pacjentek Onkologicznych będą zachęcać mieszkańców miasta do badań profilaktycznych. Polska, jeżeli chodzi o wydatki na profilaktykę, pozwalające często uniknąć wydatków na leczenie, jest w Unii na miejscu ostatnim. Jakub Medek.
26: Białystok od kilku lat stara się poprawić ten fatalny wynik. Służy temu kampania Postaw na Zdrowie o zaczynającej się właśnie trzeciej edycji, mówi wiceprezydentka Eliza Cybulko.
27: Podczas tej kampanii mieszkańcy Białegostoku będą mogli skorzystać z badań, a także ze spotkań ze specjalistami.
26: Praktyczne znaczenie takich spotkań czy medycznych festynów z udziałem specjalistów podkreśla Barbara Ićkowska, szefowa Stowarzyszenia Eurydyki, które tradycyjnie współorganizuje kampanię.
28: Często jest tak, że ktoś na badanie do lekarza albo nie ma czasu, albo nie chce się mówić, chcemy dotrzeć do tych osób.
26: Średnia unijna wydatków na profilaktykę zdrowotną to około 200 euro na mieszkańca. W Polsce prawie 10 razy mniej. Jakub Medek, TOK FM.
12: 16.16, o 16.20 informacje TOK FM, po nich Ekonomia 360, czyli najważniejsze informacje ekonomiczne dnia. Wojciech Kowalik już nieco mi zdradził, będzie m.in. o prognozach analityków rynku naftowego. 9 zł za litr oleju napędowego? Niestety to realne.
3: Autopromocja.
0: W nowym wydaniu audycji Globalne Popołudnie zabieramy Was do Brazylii wraz z Domą Matejko. A Brazylia szykuje się do wyborów prezydenckich. Pierwsza tura głosowania już na początku października. Urzędujący prezydent Lula zmierzy się z synem poprzedniego, Flaviem Bolsonaro. Niezależnie kto zostanie nowym prezydentem Brazylii, będzie musiał się zmierzyć z wieloma problemami i wyzwaniami, o których opowiadamy w Globalnym Popołudniu. Zapraszamy w niedzielę tuż po godzinie 16.
3: Zapraszają Krzysztof Story i Doma Matejko. Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
6: Reklama.
3: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
7: Niebezpieczne związki i kryminalne powiązania w sprawie Zonda Krypto. Nowy sędzia Trybunału Konstytucyjnego. 9 dni w zablokowanym tunelu. Cudowne ocalenie w Nepalu.
3: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm. Dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
14: O, ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny De'Longhi Rebellia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
29: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
30: Czasem trzeba uciec, by odnaleźć to, co nosisz w sercu. Wyrusz w niezapomnianą podróż filmową. 500 mil pełnych wzruszeń już w kinach. A twój niedzielny bilet daje wsparcie dzieciom.
31: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Banany 57% taniej, 2,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 5 września. Cena przed obniżką 6,99.
32: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
33: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
32: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
14: Skoda. Reklama.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
34: Minęła 16.20. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje Tok FM. Poleciłem szefowi Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, aby gdy wszystko zostanie przygotowane, odpowiedział Rosjanom na ten atak w sposób adekwatny, dotkliwy i jeśli będzie to możliwe, symetryczny. Nasi wojskowi wesprą tę odpowiedź, oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Dziś rosyjski dron uderzył w główną siedzibę SBU w centrum Kijowa, czyli Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, trafiając bezpośrednio w gabinet PO szefa tej służby, Oleksandra Pokłada, którego w chwili ataku nie było na miejscu. Volkswagen zlikwiduje kolejnych 50 tysięcy miejsc pracy na całym świecie, z czego około połowa przypadnie prawdopodobnie na Niemcy, podała agencja DPA, powołując się na źródła w tej firmie. Jak podkreślił koncern, konieczne jest dalsze, zasadnicze dostosowywanie zasobów kadrowych, by odpowiedzieć na realia gospodarcze. Elon Musk zamierza wydać $100 milionów na wsparcie republikanów przed wyborami do kongresu. Super PAC amerykańskiego miliardera to komitet wyborczy, który nie przekazuje zebranych pieniędzy sztabowi kandydata, lecz sam przeznacza je na akcje mającego wesprzeć podczas kampanii wyborczej. W 2024 roku Musk przeznaczył ponad $260 milionów na kampanię prezydencką Donalda Trumpa.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
12: Szesnasta 21, czas na najważniejsze informacje ekonomiczne dnia. Przed Państwem jak zwykle o tej porze Wojciech Kowalik.
3: Sponsorem programu jest dystrybutor złota inwestycyjnego. Mennica Apart.pl.
1: Sponsorem programu jest Cordia, deweloper oferujący apartamenty Port Island w Gdańsku na Wyspie Portowej.
2: Ekonomia 360, Wojciech Kowalik. Pierwszy tydzień bez rządowego pakietu CPN dał się kierowcom we znaki. Benzyna zdrożała o ponad 1 zł, a diesel o blisko 90 groszy. I podwyżki nie powiedziały jeszcze ostatniego słowa.
4: Wszystko wskazuje na to, że w kolejnych dniach zmiany do góry będą bardzo znaczące.
2: Wszystko przez ropę naftową, która konsekwentnie drożeje i podchodzi w okolice psychologicznego progu 100 dolarów za baryłkę. Kierowcy odczują to w najbliższych dniach jeszcze mocniej, prognozuje Jakub Bogucki z ePetrol.pl.
4: Ceny benzyny 95-oktanowej ulokować się mogą między 7,83 a 7,99 za litr. Natomiast w przypadku diesla przebicie poziomu 8 zł i 80 groszy za litr będzie niestety mocno prawdopodobne w najbliższych kilku dniach. Jeśli chodzi o autogaz, tutaj także zmiany na plus, aczkolwiek nie tak spektakularne jak w przypadku benzyny czy diesla. Ceny z przedziału 2,90-2,99.
2: W prognozach analityków rynku naftowego pojawia się już nawet widmo 9 zł za litr oleju napędowego. Polski rząd coraz drożej pożycza pieniądze, za co wszyscy zapłacimy. Rentowność polskich obligacji, czyli odsetki, jakich chcą inwestorzy kupujący polskie papiery i w ten sposób pożyczający nam pieniądze, przekroczyła poziomy, których nie widać było od rosyjskiej agresji na Ukrainę. Ekonomiści tłumaczą, że inwestorzy nie wierzą, że rząd ma plan naprawy zadłużonych po uszy finansów publicznych. Do tego dochodzi trudna sytuacja związana z wojną na Bliskim Wschodzie i z tego powodu rosną też rentowności obligacji Stanów Zjednoczonych, Japonii, Niemiec, Francji czy Wielkiej Brytanii. Z tym, że u nas rosną szybciej, mówią Janusz Jankowiak, główny ekonomista Polskiej Rady Biznesu, Rafał Benecki, główny ekonomista Banku ING oraz Marta Petka-Zagajewska, szefowa zespołu analiz makro w PKO Banku Polskim, z którymi rozmawialiśmy w EKG.
6: Proporcjonalnie większy jest ten wzrost rentowności niż na rynkach bazowych, tych bardziej rozwiniętych. Większy mniej więcej 2-3-krotnie.
13: Deficyt jest duży, trzeba go sfinansować. Agencje ratingowe tupią nogą. Rynki finansowe, zagraniczni inwestorzy omijają Polskę. Wszyscy mają świadomość, że politycy nie obudzili się, nie rozumieją tej sytuacji i tak bardzo zatracili się w tej pogoni politycznej i w tej rywalizacji na wydatki, że nie rozumieją, że przekroczyliśmy pewien poziom zdrowego rozsądku.
2: Dlaczego powinniśmy przejmować się tak wysoką i rosnącą rentownością polskich obligacji?
16: No bo na końcu to my płacimy te odsetki. No, trzeba mieć świadomość tego, że koszty obsługi długu publicznego to jest coraz większa część tej strony wydatkowej budżetu. Na budżet i wydatki są finansowane z podatków, które płacimy my.
2: I w przyszłym roku na same odsetki od tego naszego długu musimy wydać grubo ponad 100 miliardów złotych, a więc o 1/5 więcej niż w tym roku. Projekt przyszłorocznego budżetu i sytuacja polskich finansów publicznych może skończyć się cięciem naszej oceny wiarygodności kredytowej, ostrzega Piotr Bielski, dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych w Erste Bank Polska. Na razie agencja Fitch zostawiła ostatnio nasz rating bez zmian, ale w kolejce do oceny stoi już następna. Z ekonomistą w popołudniowym EKG rozmawiała Patrycja Maciejewicz.
17: Jest raczej rosnące niż malejące ryzyko, że gdzieś tam do której z kolejnych rund rewizji polskiego ratingu, no przydarzy nam się jakaś obniżka tego ratingu. No ja nie wiem, czy to już w tej najbliższej.
18: 18 września.
17: 18 września jest Moody's. Akurat, nie wiem, czy może niefortunnie składa się tak, że akurat Moody's z tych wszystkich, z tych trzech największych agencji ma Polskę na najwyższym poziomie tego ratingu, więc...
18: I już negatywną perspektywę.
17: I negatywną perspektywę. No powiedziałbym, że to ryzyko raczej wzrosło niż spadło, że nam ten rating przytnął. Czy to będzie koniec świata? No pewnie nie, ale taka decyzja zwykle jednak przynajmniej krótkoterminowo wiąże się z jakąś negatywną reakcją rynku finansowego.
2: Jeszcze w tym roku, w listopadzie, naszą ocenę wiarygodności kredytowej pokaże trzecia z dużych agencji S&P. Niemiecki gigant motoryzacyjny planuje zwolnić 100 tysięcy pracowników do końca tej dekady. Decyzję ogłosił koncern Volkswagen, który tłumaczy to redukcją kosztów. Będzie to największe cięcie etatów w historii światowego przemysłu motoryzacyjnego. Firma, która jest największym w Europie producentem samochodów, swoją decyzję tłumaczy amerykańskimi cłami, kosztami produkcji oraz tańszą konkurencją z Chin, zwłaszcza na polu samochodów elektrycznych. Polskie firmy inwestują, ale kiedy skończy się impuls z Krajowego Planu Odbudowy, znów może być z tym problem, mówi w TOK FM dr Katarzyna Dębkowska z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. A wszystko przez niepewność geopolityczną czy wysokie ceny paliw i energii.
0: Bodźce zewnętrznych źródeł finansowania są tym motorem, który napędza inwestycje. Natomiast samego takiego pomysłu na inwestowanie od polskich przedsiębiorstw tutaj nieczęsto obserwujemy, w szczególności wśród takich mniejszych przedsiębiorstw, no bo oczywiście te duże, średnie przedsiębiorstwa, one troszeczkę inaczej funkcjonują, częściej inwestują, no a te małe i mikroprzedsiębiorstwa, tutaj już ten poziom inwestycji jest, powiedziałabym, minimalny, takie no, inwestycje na przetrwanie, a nie na rozwijanie.
2: Bo firmy, które są w niezłej kondycji finansowej, zamiast inwestować, wolą odkładać pieniądze na czarną godzinę. 4,31 zł, tyle kosztuje dziś euro, frank po 4,58, dolar 3,72, a funt po 5,02.
5: Sponsorem programu był dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica Apart.pl.
7: Sponsorem programu była Kordia, deweloper oferujący apartamenty Port Island w Gdańsku na Wyspie Portowej.
12: 16.28, Adam Ozga, razem ze mną w TOK 360, ponownie Maciej Kluczka. Wywiad polityczny o godzinie 17, ale jeszcze przed wywiadem politycznym ja bardzo chciałbym zajrzeć, wrócić, powspominać to, co działo się dzisiaj w Sejmie. W Sejmie między innymi po raz trzeci nie udało się odrzucić prezydenckiego weta do ustawy o kryptoaktywach, ale chyba nie o to chodziło, biorąc pod uwagę zeznania szefa zonda krypto Przemysława Krala, który cytował premier.
9: Tak, chociaż to też był taki polityczny test i nie tylko na to, czy opozycja zmieniła zdanie w sprawie kryptowalut i tej ustawy, ale też na to, czy są jakiekolwiek różnice między Rozwojem Plus a Prawem i Sprawiedliwością.
12: Są jakiekolwiek różnice między Rozwojem Plus a Prawem i Sprawiedliwością?
9: W tej sprawie przynajmniej nie, a ja tylko powiem, tym będziemy się zajmować w dalszej części miesiąca. Kolejne weto będzie próba odrzucenia kolejnego weta w sprawie statusu osoby najbliższej. Tu też będzie pytanie, wypowiadali się politycy Koalicji Obywatelskiej. Sprawdźmy, czy Mateusz Morawiecki faktycznie jest w centrum, walczy o prawa obywateli, między innymi o prawa kobiet, niby chce walczyć, więc sprawdźmy, czy to niby, czy na pewno. Więc to jest jeden z aspektów, chociaż oczywiście dzisiaj praktycznie niewidoczne, no bo zajmujemy się nowymi faktami ze śledztwa zonda krypto.
12: No tak, bo premier cytował. Cytował na przykład taki fragment zeznań Przemysława Krala. Zbyszek zapoznał się z aktami oskarżenia. Mówił, że gdyby wiedział, że taka sprawa się toczy, to natychmiast by interweniował. Obiecał, że jak wróci do władzy w Ministerstwie Sprawiedliwości, czego jest pewien, to ukręci łeb wszystkim tym sprawom i żebym się nie martwił. Miał mówić śledczym Przemysław Kral. Zbyszek to jest, jeżeli ktoś z Państwa się jeszcze nie domyślił, Zbigniew Ziobro, obecnie ukrywający się w Stanach Zjednoczonych. Tak sobie trochę myślę, że ryzykowne jest branie za dobrą monetę i branie z dobrodziejstwem inwentarza zeznań kogoś, kto ma bardzo wiele do zyskania, ale jednocześnie bardzo wiele do stracenia. Przemysław Kral nie musi mówić prawdy.
9: Tak. Też na początku przypomnijmy, bo to też mi się od razu duży znak zapytania nad głową pojawił, gdy w Sejmie słuchałem premiera, czy premier mógł od 2016 roku za sprawą Zbigniewa Ziobry i spółki, mógł, bo jest artykuł 12, paragraf 1 ustawy o prokuratorze, że prokurator generalny lub krajowy lub inni upoważnieni przez nich prokuratorzy mogą przedstawiać organom władzy publicznej informacje ze śledztwa pod pewnymi warunkami. Reszty przepisu już nie będę cytować. No jest to ryzykowne, bo oczywiście Przemysław Krale ma swoje za uszami i pewnie chce teraz jak najbardziej pokazać to, że nie tylko on działał, że inni byli w tym czynni, w tym procederze, ale zauważyłbym jednak, że mamy kolejnych zatrzymanych. To jest działanie prokuratury, ale też zatrzymanych, aresztowanych i tu akurat jest decyzja sądu, a sąd bada dosyć na razie wstępnie, ale materiał dowodowy. Jeżeli sądy dają wiarę temu materiałowi dowodowemu i zasądzają 3-miesięczne areszty dla kolejnych zatrzymanych, m.in. Rafała Zaorskiego, który jest Sylwestrem Suszkiem, współpracował i z Przemysławem Kralem. To widocznie dał znać prokurator generalny Waldemar Żurek premierowi, że nie wyjdą jak Zabłocki na mydle na tym, że te fragmenty zacytują. Ale oczywiście cały czas zastrzeżenie trzeba mieć takie, że o tym, czy faktycznie Kral, zeznania Krala są zgodne z tym, co było w rzeczywistości w ostatnich latach wokół Zonda Krypto, ostatecznie o tym zdecyduje sąd.
8: A on zeznaje między innymi, wedle tego, co cytuje premier, że rekompensata za tę usługę ukręcenia łba, czyli łapówka, jaką...
9: Jak to się ładnie, jak ładnie można nazwać,
8: rekompensata,
9: prawda?
8: Za usługę, nie? No, że umówiono się na łączną kwotę 2 milionów złotych, ostatecznie ona miała być mniejsza, ale Kral miał też stwierdzić, że pewna publicznie znana osoba miała mu obiecywać, że jeśli zostanie skazany, to Karol Nawrocki go ułaskawi. Zdaje się, że już jest odpowiedź Karola Nawrockiego.
9: Tak, że jeżeli ktokolwiek tak publicznie mówi o ułaskawieniu, to niech premier się, teraz nie cytuję dokładnie, ale nie martwi, bo to tak łatwo u Karola Nawrockiego mówi Karol Nawrocki, prezydent nie działa. No ale tu nie chodzi o samego prezydenta, bo prezydent nawet mógł nie wiedzieć, że jeszcze taka sprawa do niego trafi. Chodzi o to, że ktoś załatwienie takiej sprawy za 2 miliony złotych obiecywał. Tu jest istota sprawy i chyba prezydent to wie, ale w tym wpisie już nie chciał o tym wspomnieć.
8: No dobra, ale patrząc na całość, to jest, jeżeli chodzi o pewną narrację polityczną, jeżeli chodzi o pewien obraz sprawy, który siłą rzeczy będzie ulegał też uproszczeniom, to na sam koniec, jak będą w grudniu te dyskusje przy świątecznych stołach, to jest bardzo niebezpieczne dla środowiska prezydenta i Prawa i Sprawiedliwości. Jeszcze się okaże, że jeszcze raz tę ustawę o kryptoaktywach ktoś spróbuje uchwalić i jeszcze raz ją projekt. Prezydent zawetuje i jeszcze raz będzie dyskusja w Sejmie odrzucania tego weta.
9: Jeden z tematów tej takiej już rozwijającej się kampanii wyborczej, ona oczywiście zacznie się formalnie wiosną, latem przyszłego roku, ale już tak naprawdę prekampanię mamy i ten temat będzie się pojawiać, bo rząd wróci z czwartym projektem ustawy. Tutaj Polska 2050 chce mieć jakąś rolę, bo twierdzą politycy tej partii, że mają jakiś kontakt z prezydentem i mogliby dojść tutaj do porozumienia. Zobaczymy. To jest ta bardziej, powiedzmy, bardziej merytoryczna część tej historii, ale sprawa będzie wracać i ja widzę też po reakcjach w Sejmie polityków Konfederacji, że chętnie się w tej sprawie wypowiadają, nie atakują super PiS-u, ale mówią o sprawie, no bo jednak mimo wszystko to błoto Zonda Krypto na razie oblepia, że tak powiem, twarze polityków PiS-u. A zauważyłbym też, bo Jarosław Kaczyński wyszedł dzisiaj do dziennikarzy, byłem w tej grupie i tak jak inni politycy PiS-u starają się mówić, to jest odwracanie kota ogonem, Donald Tusk podejrzanego zeznania cytuje, to jest niewiarygodne, a Jarosław Kaczyński oczywiście też swoje Tuskowi oddał, ale powiedział, że no, trzeba sprawdzić, niektórzy popełnili błąd, jak Zbigniew Ziobro, który wziął pieniądze od Krala do swojej fundacji, więc ja tutaj wyczuwam, że Jarosław Kaczyński no, nie dezawuuje tego tematu do końca, bo czuje, że niektórzy jego ludzie mogą być w tę sprawę porządnie umoczeni.
8: To jeszcze krótko, bo ten temat wróci w wywiadzie politycznym po 17. Maciej Berek został wybrany na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Koalicja w miarę zgodnie głosowała tam.
9: Tak.
8: Włodzimierz Czarzasty głosował.
9: To już chyba drugi raz, kiedy marszałek się pomyli.
8: Myli, tak. Tak. Ale do czego innego zmierzam? Obserwowałeś Macieja Berka, jak przeszła jego kandydatura przez Sejm?
9: Samego, ty widziałeś ten moment, tak? Samego
8: no ja widziałem ten moment i on miał absolutnie kamienną twarz. Jemu powieka nie drgnęła.
9: A właśnie też miał cały czas kamienną twarz, gdy trwała dosyć długa, gorąca debata, w czasie której ciskano w jego kandydaturę gromadę.
8: Że polityczny, tak, że tak. Czy był, czy nie był odpowiednio długo radcą prawnym, czy dokument z samorządu radcowskiego jest okej dokumentem, czy nie jest okej dokumentem. No właśnie, on miał absolutnie kamienną minę, potem stał, zapiął guzik marynarki, odszedł, ktoś tylko zdążył mu pogratulować, ale tak, już go nie ma.
9: Teraz jest pytanie, ja zadałem to pytanie Zbigniewowi Boguckiemu, szefowi Kancelarii Prezydenta, czy już jest termin uroczystości ślubowania, bo to powinna być rzecz naturalna. Ja rozumiem, że są zastrzeżenia wobec tej kandydatury, jeśli chodzi o tą polityczną drogę i inne, ale Sejm już wybrał, dokonało się i tu prezydent nie ma żadnych, absolutnie żadnych kompetencji i możliwości, żeby to blokować, ale wiemy, że już tak zrobił. Zapytałem, powiedział, że to pan minister Boguski powiedział, że to będzie decyzja prezydenta RP. No, decyzja o terminie. No zobaczymy. Będziemy oczywiście sprawie się przyglądać.
8: Maciej Kluczka, dzięki wielkie. Wywiad polityczny po 17. Maciej Tomczykiewicz, poseł Koalicji Obywatelskiej jako pierwszy. Potem Michał Suchora, przewodniczący Zielonych, o podpisach zebranych pod zmianą w sprawie
9: łowieckim. Ale i o dymisji wiceministra klimatu Mikołaja Dorożały.
8: A potem Roman Imielski, zastępca redaktora Naczelnego Gazety Wyborczej. To po 17. Na razie 16.37. O 16.40 informacja TOK FM, a po nich dołączy do mnie Aleksandra Karasińska, prowadząca sobotni poranek w TOK FM. Rusza jutro 18. Ogólnopolski Kongres Kobiet w Krakowie.
10: Autopromocja.
11: Budżet zjadł nas na śniadanie.
15: Wszystko zjadł.
19: Zrobimy wam taki krótki instruktaż, no bo wszyscy mówią budżet, budżet, tu tyle pieniędzy.
20: Ja chciałbym my money, wasz bank.
21: Pan usiądzie, pan poczeka.
19: Się załatwi. Co ci się dzisiaj śniło? Czy śniło ci się euro?
11: I musi minąć 10 milionów lat.
19: To jest podcast EKG+. W każdy piątek rozmawiamy o gospodarce i naszych, waszych pieniądzach. Podcast EKG+ w aplikacji TOK FM i na tokfm.pl, w Spotify, w Apple Podcast. Obserwujcie, oceniajcie.
22: Narzekajcie.
19: Chwalcie.
11: Znowu nic nie wymyśliłam.
19: Bądźcie z nami.
10: Autopromocja.
23: Reklama.
24: Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
25: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
26: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
27: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
28: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
29: Volkswagen.
30: Czyta lektor AI.

0: Przed obniżki 23,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A biały papier toaletowy Velvet 10 rolek. Drugie opakowanie gratis. Tak, drugie duże opakowanie papieru Velvet gratis.
1: Stokrotka.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem

0: przypadkiem. Na kilka dni przed wyborami do parlamentu Saksonii-Anhalt oświadczył rzecznik resortu spraw wewnętrznych, cytowany przez agencję Reutera. Do serii prób ataków doszło w ostatnich dniach w pobliżu obiektów infrastruktury energetycznej. W niedzielę odbędą się wybory do parlamentu kraju związkowego Saksonia-Anhalt na wschodzie Niemiec. Szanse na wyraźne zwycięstwo ma AfD. Narodowy Bank Ukrainy wprowadził do obiegu banknot o nominale 2000 hrywien z wizerunkiem ukraińskiego poety i dysydenta Wasyla Stusa. Bank centralny wyjaśnił, że wprowadzenie nowego nominału jest odpowiedzią na wzrost średnich wynagrodzeń oraz cen, także ilości gotówki w obiegu.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Adam Ozga, razem ze mną w TOK 360 Aleksandra Karaśnińska, prowadząca sobotni poranek TOK FM. Witaj.
3: Dzień dobry.
2: Co robisz w Krakowie?
3: Przygotowuję się do Kongresu Kobiet, oczywiście do poranka TOK FM również, ale również do Kongresu Kobiet, w którym od wielu lat aktywnie biorę udział. To jest takie bardzo ważne wydarzenie raz w roku dla wszystkich feministek i osób, które zajmują się równością w Polsce.
2: 18 już Kongres Kobiet. Nie chcę lecieć w takie wyświetlane stwierdzenia, że to ho, ho, ho, już pełnoletność, ale wyobrażam sobie, że bardzo się zmienia na przestrzeni czasu ta impreza.
3: To prawda. Kongres zmienia się, bo kongres jest inicjatywą społeczną i tworzą tą inicjatywę ludzie, tworzą kobiety z całej Polski i z zagranicy i to one decydują, o czym jest kongres, o czym są dyskusje, co postulujemy, o jakie prawo lobbujemy, kogo wspieramy i tak dalej, i tak dalej. Ale trzeba tak spojrzeć na te 18 lat i powiedzieć, że kongres już jest dorosły. Dorosłe są dziewczyny z kongresu. I parę rzeczy naprawdę udało się osiągnąć. Kongres to też siła taka nie tylko społeczna, ale polityczna, bo przypomnę, że to kongres doprowadził do uchwalenia ustawy kwotowej. Dzięki temu mamy co najmniej 35% kobiet na listach wyborczych. To Kongres Kobiet przeprowadził ustawę żłobkową, bo dzięki właśnie tej ustawie mamy możliwość łatwego budowania i tworzenia żłobków w Polsce. To kongres był taką instytucją i taką siłą, która pierwszy raz zwracała w Polsce uwagę na przemoc wobec kobiet, żeby uchwalić odpowiednie prawo właśnie o przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet. No i to kongres zbudował ogromne struktury regionalne. Również tam są pełnomocniczki, na przykład burmistrzów czy prezydentów, prezydentek w każdym regionie Polski, które wyrosły z kongresu.
2: To przełożenie na politykę jest, myślę, bardzo ważne, zwłaszcza, że tego typu forów dotyczących spraw kobiet, praw kobiet nie ma w Polsce bardzo dużo.
3: Jest sporo organizacji takich branżowych. Kobiety się organizują w Polsce, szczególnie przez 8 lat rządów prawicy, rządów PiSu. Bardzo dużo wyrosło w Polsce takich oddolnych inicjatyw. Ja mogłabym bardzo dużo powtarzać, tak? Bo to są i kobiety w finansach, i women in law, kobiety prawniczki, i kobiety in real estate, w cyber security. Bardzo, bardzo dużo. To sieć przedsiębiorczych kobiet, Vital Voices, Boskie Karkonoskie, Forum Kobiet Podlasia i tak dalej, i tak dalej. Bardzo, bardzo dużo małych, lokalnych inicjatyw. Są też Rady Kobiet, które pełnią bardzo taką ważną politycznie, lokalną funkcję doradczą do władz samorządowych. Więc są organizacje, ale one wszystkie są w większości gdzieś skupione wokół Kongresu Kobiet.
2: Czyli to jest jakby centrum networkingu, tak? Można by w takim razie.
3: Tak, to jest taka platforma, gdzie. Tak, to jest taka platforma. Kongres jest od lat taką platformą, która przyjmuje wszystkie ruchy kobiece, która daje im głos, która daje im sprawczość, narzędzia, ale też wiedzę odpowiednią. I tak jak mówisz, networkingowanie, czyli branie udział w tych dyskusjach, żeby kolejna organizacja lokalna, na przykład Sołtysek, nie musiała wyważać otwartych drzwi. Tam są prawniczki, tam są dziennikarze. Można poznać ludzi, którzy myślą podobnie i pomogą w różnych sprawach, bo tą na przykład drogę już przeszły te organizacje lokalne, więc uczą się jedno od drugich. Myślę, że to jest naprawdę ogromne.

0: na wartość.
1: 18. Kongres Kobiet jutro, pojutrze w Centrum Konferencyjnym ICE w Krakowie. Udział w nim jest bezpłatny. Czy są jakieś panele, są jakieś części Kongresu Kobiet tegorocznego, na które chciałabyś zwrócić uwagę? Ja też coś mam.
0: Dobrze. No to ja bardzo polecam centrum, którym ja się zajmuję z oczywistych powodów. Jestem dziennikarką i współtworzę Centrum Mediów imienia Glorii Steinem, amerykańskiej feministki, ikony. Tak, tak. I bardzo szybko uznałyśmy, że trzeba upamiętnić Glorię właśnie w tym roku. I będziemy mówić na kongresie o spuściźnie i o jej pracy. Więc przyjadą do Krakowa redaktorki naczelne i dziennikarki, reporterki, wydawczynie różnych polskich mediów. I będziemy dyskutować o tym, jak się media zmieniają i jaki ma to wpływ na demokrację, na też prawa kobiet. I dużo technologii będzie w tym centrum, czyli o wpływie AI, o wpływie platform technologicznych na komunikację i też na demokrację.
1: A powiedz proszę dwa słowa o tym wpływie na prawa kobiet.
0: No, mówimy o czymś takim jak cofka cyfrowa, czyli taki właśnie backlash praw kobiet, wynikający z tego, że chociażby algorytmy mediów społecznościowych, które dzisiaj rządzą komunikacją, potęgują polaryzację. I one nie tylko dzielą nas na prawo i lewo, nie tylko na lewicę i prawicę, ale też szczują, w mojej opinii, mężczyzn na kobiety i rośnie takie zjawisko właśnie na przykład manosfery, gdzie influencerzy jak bracia Tate, którzy mają miliony obserwujących, promują taki skrajnie seksistowski, skrajnie antykobiecy przekaz, degradując kobiety. Zresztą niektórzy politycy ruchu MAGA również podtrzymują ten przekaz i właśnie skrajnie prawicowe ruchy w Europie czy w Ameryce korzystają na tym trendzie, na tej polaryzacji, no bo oczywiście wykorzystują to do swoich celów politycznych, więc uważam, że to jest bardzo, bardzo groźne zjawisko. AI również, myślę, że będziemy dużo o tym mówić, nie tylko w kontekście zmieniającego się rynku pracy i tego, że po prostu część ludzi nie będzie miała pracy być może, ale także w tym, jak AI pokazuje kobiety, jak te wszystkie stereotypy, które istnieją w internecie, no są jeszcze bardziej uwypuklane przez sztuczną inteligencję, która karmi się tymi tanimi danymi. Polaryzując, ale też po prostu utrwalając stereotypy niekorzystne dla kobiet.
1: I tak zahaczyliśmy i o Centrum Mediów imienia Glorii Steinem, i o Centrum Męskości, Manosfery i Backlashu. Dyskusje także na Kongresie Kobiet w ramach Centrum Kultury imienia Marii Janion i Wisławy Szymborskiej, Centrum Obywatelskiego, Centrum Praworządności, Centrum Feminizmu i Herstorii imienia Marii Dulębianki, Centrum Zielonego, Centrum Społeczno-Politycznego, i wciąż nie wymieniłem wszystkich. Centrum Międzynarodowe. A w jutrzejszym poranku TOK FM?
0: W jutrzejszym poranku TOK FM będziemy mówić o akcji Sekset Piersi w Polsce. Będziemy rozmawiać z panią profesor Danutą Hibner o tym, o co kłóci się dzisiaj Unia Europejska i dlaczego kraje dzielą się tam na klub skąpców i klub rozdających pieniądze, takich rozrzutników, i gdzie w tym wszystkim jest Polska. Ale będziemy też mówić dużo oczywiście o sprawach kobiet i kongresie i komentować bieżące wydarzenia polityczne.
1: 18. Kongres Kobiet jutro, pojutrze w Krakowie w Centrum Konferencyjnym ICE. Udział jest bezpłatny. Aleksandra Karasińska na miejscu. Jutrzejszy sobotni poranek TOK FM właśnie z Krakowa od godziny 7. No to do usłyszenia.
0: Do usłyszenia, dziękuję bardzo.
1: A to jest wciąż TOK 360. 16.51, Adam Ozga, a gościem TOK 360 jest Piotr Pisula, rzecznik prasowy Naczelnej Izby Lekarskiej. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: Jeden z kluczowych lekarzy powiązany z grupą handlującą opioidami nadal ma prawo do wykonywania zawodu, ustalił reporter TOK FM Cezary Jaszczyk. Anestezjolog Dariusz P. na masową skalę wystawiał recepty. To między innymi jemu poświęcony jest 6. odcinek serialu TOK FM Kurierzy Śmierci. On będzie do odsłuchania we wtorek rano. Mężczyzna niedawno wyszedł z aresztu i wciąż może wystawiać recepty. To jest stan aktualny, czy może już przeszły?
2: Panie redaktorze, zorientowałem się w tej sprawie specjalnie jeszcze dzisiaj, żeby mieć jak najświeższe informacje i tutaj wiem, że to proceduralnie wygląda w taki sposób, że natychmiast jak tylko ten lekarz wyszedł z aresztu, zostały wszczęte postępowania przez Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i w tym celu ma odbyć się posiedzenie sądu lekarskiego. Oczywiście o takim posiedzeniu sądu trzeba tego, że tak powiem, oskarżonego powiadomić skutecznie. Jeśli on nie odbiera pism, no to musimy mieć dwa nieskuteczne doręczenia, żeby uznać za wezwanie doręczone skutecznie, więc niestety to wymaga jeszcze trochę czasu, ale o ile mi wiadomo, w ciągu najbliższych, właściwie jeszcze w tym miesiącu to posiedzenie sądu ma mieć miejsce i ma ta sprawa być doprowadzona do końca, także niestety mogę potwierdzić, że jeszcze to prawo wykonywania zawodu nie jest zawieszone, ale wszystko wskazuje na to, że jest to kwestia dni, no i trochę kwestia proceduralna. Tutaj warto zaznaczyć, że w trakcie, kiedy ten lekarz był w areszcie, to my też troszeczkę jesteśmy zdziwieni, że prokurator, który wtedy miał najlepszą możliwość, mógł z takim wnioskiem też wystąpić zapobiegawczo do sądu.
1: A bez takiego wniosku prokuratorskiego izba, rozumiem, że Dolnośląska izba nie mogła zadziałać wcześniej, tylko dopiero jak ten mężczyzna wyszedł z aresztu?
2: To jest trudna sprawa, nie do końca jasna, dlatego że wiemy, że żeby to postępowanie wszcząć, no to na podstawie samych doniesień prasowych jest to trudniejsze. Dobrze jest mieć taką, można powiedzieć, pełniejszą informację z prokuratury. O ile mi wiadomo, w momencie, kiedy ten mężczyzna wyszedł z aresztu, taka informacja z prokuratury przyszła do Dolnośląskiej Izby Lekarskiej i to natychmiast uruchomiło procedurę. Tutaj tyle udało mi się ustalić na ten moment, ponieważ sam tej procedury nie prowadzę, no to nie chciałbym też, że tak powiem, wprowadzić błąd, ale takie informacje dzisiaj otrzymałem.
1: Jasne, a da się skontrolować, czy Dariusz P. pracuje, czy on wystawia recepty, bo może po prostu tego nie robi?
2: Może po prostu tego nie robi. Z informacji, które otrzymałem z Dolnośląskiej Izby Lekarskiej, no tutaj prokuratura sygnalizuje, że gdzieś tam przygląda się pod tym kątem temu lekarzowi. Izba lekarska jako instytucja, jako organ nie ma takiej możliwości, żeby oglądać, jakie recepty wystawiają lekarze. To jest jednak kwestia danych wrażliwych pacjentów, to jest kwestia RODO i tutaj
1: nie
2: ma mechanizmu
1: prawnego. Ale może nie jakie recepty, tylko może nie tyle jakie recepty, ale czy wystawia.
2: Nie ma w systemie wystawiania e-recept, nie ma takiej funkcjonalności dla izby lekarskiej, która może sobie, żeby mogła sobie podejrzeć, czy doktor wystawia recepty, czy nie. Istnieje, a przynajmniej ja nie wiem o tym, żeby taka funkcjonalność była. Istnieje na przykład taki rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą, który prowadzi izba lekarska, no ale tam tylko lekarz, załóżmy, który ma działalność gospodarczą, może zgłosić, że ma podmiot albo że współpracuje z jakimś szpitalem, no ale to raz zgłoszone współpracę ze szpitalem 5 lat temu, jeśli trwa do dzisiaj, no to nie wymaga żadnej aktualizacji, więc niestety jest to jak najbardziej dobry temat do dyskusji, że skoro samorząd lekarski ma takie narzędzia, żeby zawieszać, odbierać prawa wykonywania zawodu, to może dobrze byłoby, żeby miał wgląd w to, czy ktoś rzeczywiście pracuje, wystawia recepty. Osobną kwestią jest jeszcze kwestia ZUS-u, że ktoś ma prawo na przykład wyprawiać zwolnienia lekarskie albo nie ma takiego prawa i to znowu jest kwestia ZUS-u. Natomiast na ten moment rzeczywiście takiego narzędzia brakuje, można powiedzieć, w samorządzie lekarskim, żeby dopełnić kwestię odpowiedzialności zawodowej. No, mogę tylko dodać, że w tej kadencji jednym z takich podstawowych celów dla samorządu lekarskiego wyznaczonych przez prezesa jest właśnie reforma i usprawnienie pełnej odpowiedzialności zawodowej, więc mogę tylko obiecać, że tę sprawę dopiszę do listy zmian, które byśmy chcieli, żeby miały miejsce.
1: Bardzo dziękuję. Piotr Pisula, rzecznik prasowy Naczelnej Izby Lekarskiej, był gościem TOK 360. Reporter TOK FM Cezary Jaszczyk ustalił, że jeden z kluczowych lekarzy powiązany z grupą handlującą opioidami nadal ma prawo do wykonywania zawodu. To na przykład oznacza prawo do wystawiania recept. Dariusz P., jak wynika z serialu TOK FM Kurierzy Śmierci, wystawiał te recepty na masową skalę, nie weryfikując stanu zdrowia pacjentów. Z ustaleń śledczych wynika, że posługiwał się numerami PESEL osób, które nie były świadome wykorzystywania ich danych. Lekarz za jedno zlecenie otrzymywał od 250 do 2000 złotych. W TOK 360 w południe producent serialu Bartosz Dąbrowski w rozmowie z Filipem Kekuszem mówił, że Dariusz P. nazywany był dealerem w kitlu. W sprawie chodzi też o śmierci pacjentek. Serial tok.fm.pl, Kurierzy Śmierci, jest dostępny w aplikacji tok.fm i na tok.fm.pl. Jest 16.56. Tok 360 wraca punktualnie o 18. Połączymy się z Tomasem Orchowskim, który jest w Magdeburgu, gdzie śledzić będzie przez najbliższy weekend wszystko, co dotyczy wyborów do Landtagu Saksonii-Anhalt. To jest bardzo ważny weekend dla Niemiec, bo alternatywa dla Niemiec może w tym landzie w Saksonii-Anhalt przyjąć władzę. O tym po godzinie 18, a już za chwilę wywiad polityczny. I Maciej Kluczka, jego pierwszy gość, to Maciej Tomczykiewicz, poseł Koalicji Obywatelskiej.
3: Autopromocja.
4: Aż trudno uwierzyć, że w trakcie jednej operacji można było popełnić aż tyle błędów, błędów szkolnych, szokujących nawet dla laika. 54 lata temu w monachijskiej wiosce olimpijskiej palestyńscy terroryści wzięli na zakładników izraelskich sportowców. Próba ich odbicia na płycie lotniska to podręcznikowy przykład nieudolności i partactwa.
3: Powrót do przeszłości. W każdą sobotę o 17. Zaprasza Karolina Lewicka. Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
5: Reklama.
6: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach na euro.com.pl.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista kilogram. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
9: Nagroda Literacka Nike w Wyborczej. Zagłosuj w plebiscycie czytelników. Weź udział w konkursie na recenzję i wygraj nagrodę pieniężną. Głosuj na wyborcza.pl/plebiscyt Nike.
10: Kategoria trawienie.
11: Po jednej nutce.
10: Ciężko na żołądku.
11: A teraz?
10: Uczucie pełności.
11: Dobrze. I ostatni.
10: Gazy.
11: Świetnie. A co można na to zaradzić?
10: Najlepiej zastosować Travisto.
12: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
13: Pani Celinka wie, co jest super.
14: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
13: W tę sobotę masło Ekstra Koło 2,49 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A octy kup jedną butelkę z Kaufland Card Extra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
5: Reklama.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: Minęła 17. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informację TOK FM. Dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi Andrzej Poczobut otrzymał tytuł honorowego obywatela miasta Opole. Rada miasta przyznała mu go na wniosek prezydenta miasta Arkadiusza Wiśniewskiego oraz koordynatora służb specjalnych Tomasza Siemoniaka. Poczobut w maju został też oznaczony przez prezydenta Karola Nawrockiego najwyższym polskim odznaczeniem państwowym Orderem Orła Białego. Otrzymał też przyznawaną przez Parlament Europejski nagrodę imienia Sacharowa za wolność myśli. W przyszłym tygodniu ceny benzyny i diesla mogą wzrosnąć do rekordowych poziomów, informują analitycy biura Reflex. Wzrosty cen to skutek przede wszystkim powrotu stawki podatku VAT z 8% do 23% od 1 września oraz wzrostu cen paliw gotowych na rynkach europejskich, które bezpośrednio wpływają na ceny paliw na krajowym rynku hurtowym. Dialog polityczny, współpraca gospodarcza Polski i Indii, współpraca w ramach G20, a także polityka bezpieczeństwa i sytuacja w regionie Europy Wschodniej były tematami spotkania prezydenta Karola Nawrockiego z ministrem spraw zagranicznych Indii. Szef resortu tego kraju jest dziś z wizytą w Warszawie. W ramach tej wizyty spotkał się także z wicepremierem i szefem polskiej dyplomacji Radosławem Sikorskim. Dziś nad Polską do końca dnia sporo chmur, przejaśnienia tylko gdzieniegdzie na południu kraju. 17-18 stopni na północnym wschodzie i na wybrzeżu, około 22 w centrum, do 26 stopni na południu i na południowym zachodzie kraju.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: Wywiad polityczny. Maciej Kluczka, dzień dobry. I zapraszam. Zapraszam też jak zawsze w ten dzień tygodnia do odsłuchania lub też zobaczenia, bo też jest na YouTubie, ale przede wszystkim w aplikacji mobilnej TOG FM. Najnowszy odcinek podcastu politycznego Dzieje się, a że się dzieje w Sejmie, to jest dużo komentarzy i analiz od naszych dziennikarzy. Tytuł tego odcinka to Kogo pogrążą informacje ujawnione przez Tuska. Taki tytuł. I to będzie też w sumie moje pierwsze pytanie do pierwszego gościa wywiadu, Macieja Tomczykiewicza, posła Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry.
16: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry.
5: No właśnie, pierwsze posiedzenie Sejmu po wakacjach i od razu tyle tematów i tak ważnych, bo też o wyborze sędziego TK, nowego sędziego porozmawiamy, ale po pierwsze, bo dzisiaj premier cytował protokół, fragment protokołu przesłuchania w sprawie Zonda Krypto Przemysława Krala, tak? To jego były słowa cytowane, bo to wprost nie padło z mównicy.
16: Z kontekstu tak by wynikało.
5: Tak. Zanim przejdziemy do szczegółów, to fakt, że takie zeznania są w prokuraturze, no ale też je bada sąd przy zasądzaniu kolejnych aresztów, już pewnie zajrzał sąd do tych zeznań. Czy możemy przez to domniemywać, a wręcz być pewni, że Kral uzyskał status małego świadka koronnego?
16: Myślę, że to jest bardzo, bardzo prawdopodobne.
5: To dobrze dla śledztwa?
16: Myślę, że tak. No jeżeli taką decyzję podejmuje prokuratura, no po to się umawia z osobą podejrzaną na status świadka koronnego też, żeby uzyskać ten pełen obraz sytuacji. No to jest jeden ze sposobów dla organów ścigania, żeby w sytuacjach, gdzie ciężko jest o informacje, nie wszystko jest w dokumentach, albo na przykład dokumenty są niedostępne, no bo w tym przypadku też zakładam, że większość tych dokumentów była dalece poza granicami Polski z panem Kralem, no to ściągnięcie tego wszystkiego jest warte zastosowania artykułu 60.
5: Premier, cytując te fragmenty, przywołał fakt spotkania z końca kwietnia 2018 roku w Ministerstwie Finansów. Był tam też Sylwester Suszek, który później zaginął, a prawdopodobnie nie żyje. Też był Rafał Zaorski, który został teraz zatrzymany i aresztowany. Znajomy też między innymi Krala. I to zaproszenie miało być wystosowane przez ówczesnego wiceministra Pawła Gruzę, który obecnie jest etatowym doradcą prezydenta. Czy według pana prezydent powinien wytłumaczyć nam, może przez rzecznika albo przez któregoś z ministrów, czy to, że Gruza jest teraz u niego w kancelarii prezydenta, mogło mieć wpływ na jego weta?
16: Znaczy, przede wszystkim pan Gruza powinien wytłumaczyć, jaka była jego rola tam i czy był jedną z tych osób, które wprowadzały ludzi związanych z poprzedniczką Zondy Krypto i z samą Zondą Krypto na salony i o czym tam w trakcie tego spotkania w ministerstwie rozmawiano. No, było to spotkanie w ministerstwie, więc
5: powinno być też adnotacja, tak?
16: Ujawnić, czego dotyczyła rozmowa i jak wyglądały te późniejsze relacje. I na podstawie tego ewentualnie potem możemy oczekiwać od pana prezydenta reakcji jakichś zmian kadrowych, no ale to zależy od tego, co na tym spotkaniu padło. No teraz w tej kwestii piłka jest po stronie doradcy prezydenta.
5: A pan daje wiarę tym zeznaniom, bo oczywiście ostatecznie o tym, czy Kral mówi prawdę, zdecyduje sąd. Ale skoro premier to cytuje, to chyba się nie dałby wyprowadzić tak na minę.
16: Co do zasady, osoba, która jest podejrzana i składa wyjaśnienia, to prawo do obrony obejmuje to, że jeżeli skłamie, to nie będzie za to karana. Natomiast w tym przypadku pojawiają się oskarżenia wobec innych osób. Mhm. I tutaj już tego to prawo do obrony nie obejmuje, więc jeżeli tu by mówił podejrzany nieprawdę, no to będzie odpowiadał karnie za kierowanie
5: fałszywych oskarżeń.
16: Mhm. Także tutaj no to zabezpieczenie przed tym, że że tutaj podejrzany może kłamać, jest zdecydowanie mocniejsze niż w zwykłym.
5: Jeden z najbardziej gorących fragmentów tego upublicznionego dzisiaj przez premiera fragmentu protokołu zeznań dotyczy Zbigniewa Ziobry. Zbyszek, jak to było zacytowane w protokole, miał obiecać starania o załatwienie ułaskawienia dla Przemysława Krala i panowie umówili się na 2 miliony złotych, ale wypłacono niecałe 500 000. Później Zbigniew Ziobro chciał to oddać, ale w sumie stwierdził, że już wydał te pieniądze. Według pana to jest wprost łapówka?
16: Moim zdaniem jak najbardziej. No osadzając przelewy, które miały miejsce, które są nawet niekwestionowane przez Zbigniewa Ziobro czy Prawo i Sprawiedliwość, bo Zbigniew Ziobro przyznał, że z fundacji, którą kieruje, na jego konto zostały pobrane pieniądze, które on spożytkował, a do tej fundacji one trafiły od Krala i Sądy Krypto.
5: Czyli też tak, złamał chyba prawo o działalności fundacji, tak? Bo fundacja na swoje cele powinna wydać te pieniądze, a nie na obronę.
16: Jest taki zabieg formalny, że on pożyczył je od fundacji, więc jednak otaczał się prawnikami pan Ziobro, więc myślał pewnie, że zrobił to sprytnie. Natomiast już zestawienie tego przelewu z konkretną historią, z konkretnym spotkaniem, gdzie miała paść taka obietnica i paść kwota, która ma być zapłacona za zrealizowanie tej obietnicy, to już oczywista łapówka.
5: I to może być treść kolejnych zarzutów wobec Zbigniewa Ziobro. Oczywiście trudno je teraz przedstawić, bo przebywa za granicą. Ale w przyszłości?
16: Oczywiście tak. No, pan Ziobro powinien być skonfrontowany z tą sytuacją, przesłuchany przez prokuraturę, gdy tylko będzie taka możliwość. Jeżeli prokuratura potwierdzi wszystkie okoliczności, które w tym protokole zostały wskazane, to powinny zostać postawione docelowo zarzuty.
5: Jarosław Kaczyński powiedział dzisiaj w Sejmie, że to błąd, że przyjął pieniądze. Zdaje się, że prezes PiS-u miał na myśli ten pierwszy przelew, o którym już wiedzieliśmy wcześniej, nie teraz za to ułaskawienie, ale powiedział, że błąd, ale to chyba zbyt delikatnie powiedziane, to nie błąd, tylko naruszenie prawa.
16: Zdając to w nowych informacjach, to nie błąd, tylko oczywiste przestępstwo, ale dzisiaj też prezes Kaczyński o Moskalu powiedział, że on tam jechał na tą Ibizę, bo chciał załatwić jakieś pieniądze. Że jak szef partii mówi, że jego podwładny, jeden z najbliższych współpracowników, jedzie do obcego kraju, do przedsiębiorcy, który sam nie chce się pojawić w Polsce, bo się boi polskich organów ścigania i że on jedzie tam załatwić jakieś sobie pieniądze.
5: No to jest absolutnie... Też ponoć na fundację.
16: To jest absolutnie...
5: Politycy PiS-u pokochali fundację.
16: Tak, pokochali fundację, politycy prawicy kochają fundacje rodzinne.
5: I gotówkę też ostatnio.
16: Gotówkę i kryptowaluty, bo też tam z całą pewnością, jeżeli prokuratura już uzyskała... Ja tego nie wiem, ale domniemywam, że prokuratura razem z podejrzanym, który zgodził się współpracować, uzyskała dostęp do wszystkich danych z giełdy Zonda Krypto, to uzyskała dostęp do danych też osób, które tam przetrzymywały środki. I ja bym się, szczerze mówiąc, nie zdziwił, jakby się, czyli to też by było uzasadnienie daleko idącej nerwowości po prawej stronie, jakby się zaraz okazało, że tam ktoś z prawej strony trzymał środki, a nie wykazał ich w oświadczeniu majątkowym.
5: A powinien,
16: polskie służby do tego nie miały dostępu, po to jest ta ustawa właśnie, żeby mieć dostęp do informacji z takich giełd i żeby móc ustalić na przykład, czy jakiś polityk nie przetrzymuje albo nie obraca tam środkami, które nie mają poparcia w oświadczeniu majątkowym i w dochodach. Funkcjonowanie bez kontroli giełd kryptowalut to jest proszenie się o rozwój korupcji w Polsce.
5: Zapytam jeszcze o jeden wątek dotyczący najbardziej dramatycznej tej sytuacji, chociaż oczywiście utrata pieniędzy przez klientów Zonda Krypto też jest dramatyczna, ale tutaj też w grę wchodzi niestety prawdopodobna śmierć Sylwestra Suszka, pierwszego właściciela tej firmy. Jeżeli Zaorski jest zatrzymany, a Rzeczpospolita publikuje jego rozmowy z Kralem właśnie, Suszkiem, przepraszam, gdzie mowa jest o milionach długu, a Radio Z w tym tygodniu podało...
16: Dziesiątkach,
5: tak, milionów długu. A Radio Z podaje w tym tygodniu informację, że badana jest no, wanna, w której mogło dojść do morderstwa. To według pana, jeżeli jeszcze minister Żurek mówi, że w śledztwie jest przełom, to my niedługo możemy się dowiedzieć o okolicznościach prawdopodobnej śmierci Suszka? Znaczy,
16: są dane z postępowania, te informacje, które gdzieś krążą w przestrzeni publicznej, no są zbyt mało precyzyjne, żeby jednoznacznie to stwierdzić. Ja tak na czuja, jak słyszę, że badana jest wanna, to raczej bym się zastanawiał, czy to nie jest to miejsce, gdzie próbowano pozbyć się ciała, a nie nawet miejsce morderstwa. Natomiast to są wszystko absolutnie domysły. Powinniśmy tutaj poczekać na komunikaty.
5: Tak, tak. Z ostrożnością podchodzić, ale rozumiem, że też odpowiedzialnością państwa jest to, żeby się dowiedzieć, jak obywatel tego państwa zaginął lub zginął. To
16: oczywiście
5: też jest zadanie.
16: Tak, no bo to i obywatel Polski i no, na terenie, domniemywa się, że to nastąpiło na terenie Polski, więc oczywiście wszystko to musi być wyjaśnione.
5: Maciej Berek, nowym sędzią Trybunału, Sejm powołuje, bo ostatnio prezydent miał problem chyba z tym, żeby zapamiętać to, że to Sejm powołuje, a nie prezydent.
16: Prezydentowi bardzo się miesza w jego kompetencjach. Zdaje się, że dobrze by było tutaj po prostu przysiąść, otworzyć we właściwym rozdziale Konstytucji, jeszcze to przejrzeć tak dla odświeżenia.
5: Ale wiemy, że żeby dopełnić obowiązków, nowy sędzia powinien złożyć ślubowanie wobec prezydenta. Czy koalicja daje sobie, albo też nie wiem, marszałek Sejmu, albo minister Żurek, bo minister Żurek dzisiaj w Sejmie powiedział, nie będziemy czekać w nieskończoność, jakiś termin, w ramach którego jeżeli prezydent nie zaprosi nowego sędziego na ślubowanie, to powtórzy się ta sytuacja, kiedy to sędziowie ślubowali w Sejmie?
16: Moim zdaniem tak. Tutaj Sejm był w przypadku ślubowania części sędziów taki symboliczny, bo miał podnosić charakter tego wydarzenia, natomiast istotny jest tu sam akt złożenia ślubowania.
5: W kancelarii prezydenta przez biuro nadawcze.
16: Tak, w sumie
5: to tak się stało.
16: Dobrze mogłoby się odbyć w kancelarii notarialnej, gdzie byłby poświadczony notarialnie podpis i potem przekazany do kancelarii
5: ale
16: prezydenta.
5: Ale tej drogi nie uznaje, nawet mniej ważne, że prezydent nie uznaje, ale nie uznaje prezes Święczkowski. I nie dopuszcza potem sędziów do pracy.
16: Tak, no to znaczy prezes Święczkowski to też jest duże słowo ze względu na nieprawidłowości przy samym jego powołaniu i oczywiście dam sobie rękę uciąć, że w przypadku pana sędziego Berka też będzie miał wątpliwości i też go nie będzie chciał dopuścić do pracy, ale to nie jest nowinka dla nas. A już czterech sędziów czeka na dopuszczenie.
5: No właśnie, czy jest plan po stronie organów władzy, żeby sobie z tym problemem poradzić?
16: Znaczy, ja jestem posłem na Sejm, nie jestem ministrem,
5: jestem
16: członkiem władzy wykonawczej.
5: Ludźmi właśnie z władzy wykonawczej.
16: Nie znam planów ministerstwa, nie znam planów pana premiera w tym względzie, ale to też nie do końca no, plany pana premiera. Jeśli chodzi o kwestię dopuszczenia, no to jest kwestia relacji między wybranymi legalnie sędziami prawidłowo, a panem Święczkowskim, który ich nie dopuszcza, moim zdaniem dopuszczając się przestępstwa, nadużycia uprawnień, niedopełnienia obowiązków.
5: A żeby postawić zarzuty Bogdanowi Święczkowskiemu, należałoby uchylić jego sędziowski immunitet i to może zrobić zgromadzenie ogólne. Pytanie, czy się zbierze takie zgromadzenie i czy sędziowie dotychczas sojuszniczo nastawieni wobec Święczkowskiego zmienią front. Rozumiem, że to mógłby być plan.
16: Tak, może się tak zdarzyć. Jest to prawdopodobna historia, w której uda się zebrać zgromadzeniu ogólnemu sędziów Trybunału.
5: Czyli minister Żurek, który mówi, że jesienią Trybunał stanie na nogi, mógł mieć na myśli to, co ja teraz mówiłem.
16: Tak, natomiast tak jak mówię, to, że tak powiem, domysły ja jakąś, że tak powiem, swoją wizję możliwości tego, co tam się może...
5: A zgromadzenie może się zebrać tylko na wniosek Bogdana Święczkowskiego, czy też na wniosek iluś sędziów? No, nie pamiętam, jaki jest regulamin.
16: W sytuacji, też no, pytanie, co z panem Święczkowskim, no bo tak jak mówię, oprócz tego, że są wątpliwości co do tego, czy jest prezesem daleko idące, to jeszcze, i tu szczerze mówiąc, ja nie mam wątpliwości, ja uważam, że on popełnia przestępstwo, nie dopuszczając sędziów do orzekania.
5: Rozumie pan kolegów z koalicji Pawła Śliza, który głosował przeciwko kandydaturze Macieja Berka, czy rozumie pan posłankę Żółkowską, czy Gosek Popiołek, czy posła Petru, którzy wyjęli kartę, bo mówią, kompetencje Berek ma, ale idzie wprost z rządu do Trybunału.
16: Panie redaktorze, ja nawet rozumiem kancelarię prezydenta i prezydenckiego ministra, który, że tak powiem, panicznie reaguje na informacje o zondzie krypto.
5: Ja różne ale emocje, ja o kolegów z koalicji akurat teraz pytam.
16: Różne emocje rozumiem.
5: Rozterki.
16: Uprawniony jest strach przed prokuraturą i uprawnione jest stanowisko kolegów z koalicji co do pana sędziego Berka. Każdy ma wolny mandat w Sejmie. Oni uznali, że pan Berek nie powinien być.
5: Pan nie miał rozterek, czy miał pan wątpliwości co do tego transferu? Nie. Rząd, Trybunał.
16: Merytorycznie co do kandydatury pana sędziego Berka nie miałem najmniejszych wątpliwości.
5: A co do transferu, ścieżki kariery?
16: Natomiast
5: ostatnie zdanie.
16: Co do tego, że akurat w tym momencie, w takich okolicznościach pan Berek, to ja też komunikowałem, że miałem wątpliwości, bo wiedziałem z jaką reakcją mediów, z czym to się spotka, z jaką reakcją części opinii publicznej i jaką dużą emocję wzbudzi.
5: Czyli gdyby to miał pan wskazywać kandydata, a nie premier, to pan by pewnie akurat Macieja Berka nie wskazał.
16: Niekoniecznie. Czy jestem świadomy emocji, jakie to budzi? Starałbym się szukać rozwiązania, które budzi mniejsze emocje, ale
5: czyli
16: ja jestem członkiem koalicji.
5: Koalicja
16: wyznaczyła takiego kandydata, merytorycznie w 100% popieram.
5: Maciej Tomczykiewicz, Koalicja Obywatelska, dziękuję za
16: rozmowę.
5: Panie redaktorze,
16: za chwilę dziękuję państwu.
5: Informacje, po których będzie z nami szef Partii Zielonych.
17: Autopromocja.
18: Jedni mówią, że Morawiecki zawinił nie tyle wobec partii, co wobec Polski, a drudzy, że wychodzą z PiSu dla Polski, no więc fajnie byłoby, panowie, gdybyście nie mieszali do tej swojej walki o władzę Polski, żebyście sobie nie wycierali polską gębę przy każdej nadarzającej się okazji, bo Polska jednak jest czymś większym.
19: Zapraszamy gorąco na nasz polityczny podcast Dzieje się.
20: Analizujemy, komentujemy i informujemy.
18: Oglądajcie nas na YouTubie i słuchajcie w aplikacji TOG FM.
20: Co piątek o 17.
18: Dzieje się.
17: Autopromocja.
18: Reklama.
21: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
22: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
23: Niebezpieczne związki i kryminalne powiązania w sprawie Zonda Krypto. Nowy sędzia Trybunału Konstytucyjnego. 9 dni w zablokowanym tunelu. Cudowne ocalenie w Nepalu.
22: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
24: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 18.15 w TVP2 i TVP VOD.
25: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
26: Że to tak dla mnie?
25: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
27: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
28: Moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
29: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
28: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
30: Skoda. Reklama.
31: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: Minęła 17.20. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informację TOK FM. Myślę, że jest to bardzo prawdopodobne, że król uzyskał status małego świadka koronnego, mówił w wywiadzie politycznym TOK FM Maciej Tomczykiewicz, poseł Koalicji Obywatelskiej i wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Przemysław Król to jeden z głównych świadków w sprawie oszustw związanych z giełdą Zonda Krypto. Dziś premier Tusk w Sejmie cytował fragmenty jego zeznań, w których wynika, że były minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro obiecywał pomoc szefowi giełdy, wspomnianemu Przemysławowi Królowi. Zapewniał, że gdy wróci do władzy, wszystkimi niewygodnymi sprawami w kontekście giełdy kryptoaktywów ukręci łeb. Przemysław Król był pełnomocnikiem prawnym założyciela BitBeya Sylwestra Suszka. Później stanął na czele firmy. Po zaginięciu Suszka w marcu 2022 roku pod jego kierownictwem, czyli pod kierownictwem Krala, marka przeszła gruntowny rebranding, zmieniając nazwę na Zonda Krypto. W sieci krąży fałszywa grafika rzekomego artykułu The Hollywood Reporter, według którego nieżyjący już aktor Tim Curry nazwał prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego klaunem. W rzeczywistości taki materiał nigdy nie powstał. W podobny sposób wykorzystany został w 2023 roku m.in. wizerunek Mike'a Tysona. Przed fałszywym materiałem ostrzegło dziś Ukraińskie Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji na platformie X. To nie pierwszy raz, kiedy wykorzystuje się wizerunek celebrytów w celu manipulacji odbiorcami. W lutym tego roku na platformach społecznościowych rozpowszechniany był hashtag Hollywood Against Zełenski. Publikowano go wraz z przerobionymi nagraniami celebrytów, rzekomo wzywającymi europejskich przywódców do wywierania presji na Ukrainę, aby ta zaakceptowała omawiane wtedy porozumienie pokojowe na warunkach korzystnych dla Rosji. Białostocki Samorząd i Stowarzyszenie Byłych i Obecnych Pacjentek Onkologicznych będą zachęcać przez najbliższe miesiące mieszkańców miasta do badań profilaktycznych. Polska, jeśli chodzi o wydatki na profilaktykę, pozwalające często uniknąć wydatków na leczenie, jest w Unii na ostatnim miejscu. Białystok od kilku lat stara się poprawić ten fatalny wynik. Służy temu kampania Postaw na Zdrowie. O zaczynającej się właśnie trzeciej edycji mówi wiceprezydentka Eliza Cybulko.
0: Podczas tej kampanii mieszkańcy Białegostoku będą mogli skorzystać z badań, a także ze spotkań ze specjalistami.
15: Praktyczne znaczenie takich spotkań czy medycznych festynów z udziałem specjalistów podkreśla Barbara Idzikowska, szefowa Stowarzyszenia Eurydyki, które tradycyjnie współorganizuje kampanię.
1: Często jest tak, że ktoś na badanie do lekarza albo nie ma czasu, albo nie chce się mówić, chcemy dotrzeć do tych osób.
15: Średnia unijna wydatków na profilaktykę zdrowotną to około 200 euro na mieszkańca. W Polsce prawie 10 razy mniej. Blisko 25 milionów złotych będzie kosztować remont i przebudowa Wysokogórskiego Obserwatorium Meteorologicznego na Śnieżce. To najwyższy szczyt Karkonoszy. Umowa na realizację inwestycji zostanie podpisana w środę podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu. W informacjach to wszystko, za chwilę prognoza pogody. Jutro zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, będą też przelotne opady deszczu, a w północnej połowie kraju lokalnie także zagrzmi. Maksymalnie od 16 do 17 stopni na północy, około 20 w centrum, do 23 na południu kraju. W całej Polsce oddychamy czystym powietrzem, nigdzie nie są przekroczone normy szkodliwych pyłów. Tylko w okolicach Ostrołęki jedna stacja pokazuje kolor czerwony. To oznacza, że tam normy szkodliwych pyłów PM2,5 i PM10 są przekroczone kilkukrotnie.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: Gościem wywiadu politycznego jest teraz przewodniczący partii Zieloni, Michał Suchara. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
5: Panie przewodniczący, Mikołaj Dorożała przestał być wiceministrem klimatu i środowiska. Napisał, że odchodzi z poczuciem, sam złożył dymisję, odchodzi z poczuciem uczciwie wykonanej pracy i stwierdził, że nie jest typowym politykiem. Czy według pana padł właśnie ofiarą polityki?
4: No z pewnością Mikołaj Dorożała, cokolwiek by nie mówić o jego bardzo trudnej misji na stanowisku głównego konserwatora przyrody, zrobił dużo dobrego. Przypomina tylko powołanie aż 200 rezerwatów w czasie kadencji ministra Dorożały. Co 5 dni w Polsce powstawał nowy rezerwat. Udało się też zmniejszyć liczbę. No, według nas, Zielonych, te zmiany w ochronie środowiska postępowały zdecydowanie za wolno. No ale dzisiaj jedna...
5: Czyli codziennie powinien powstawać nowy rezerwat. Ja sobie trochę teraz dworuję, ale wie pan, jeżeli laice, a ja się przyznam trochę w kwestiach przyrody, chociaż kocham spędzać czas wolny między przyrodą, to jednak no, co pięć dni nowy rezerwat, to pewnie co drugi nasz słuchacz teraz sobie myśli, albo i wszyscy, no dużo.
4: To, drodzy słuchacze i słuchaczki, to jest nadganianie wieloletnich zaniedbań. Polska ma, przypominam, że chroni ściśle tylko 1% całej powierzchni Polski. Tymczasem około 93% powierzchni naszego kraju obejmują obwody łowieckie. To są proporcje, o których powinniśmy mówić.
5: A inne kraje europejskie, jakie mają procent powierzchni, jeśli chodzi o rezerwaty, objęcie ich statusem rezerwatów?
4: Szokuję państwa, ale zacytuję Romana Dmowskiego. Jesteśmy w Polsce i mamy obowiązki polskie. Powinniśmy przede wszystkim nie zajmować się tym, jak przyrodę chronią Szwedzi, Niemcy czy Włosi, ale zająć się tym, co mamy najcenniejsze, czyli na przykład wreszcie powołać Turnicki Park Narodowy.
5: Czyli według pana zarówno łowczy, jak i zarówno może, rozumiem, niektórzy politycy PSL-u wywierali presję na dymisję? Ma pan jakieś takie wiadomości? Czy to tylko domniemanie?
4: Ja się nie zajmuję plotkami, ja się zajmuję realną zmianą społeczną, realną zmianą polityki w zakresie ochrony przyrody i daliśmy temu wyraz przez ostatnie 3 miesiące, zbierając aż 204 tysiące podpisów pod nowelizacją prawa łowieckiego.
5: A no właśnie, to przejdźmy do tego tematu, bo rozumiem, projekt trafił dzięki zebranym właśnie podpisom w takiej liczbie do Sejmu już, tak?
4: Tak, wczoraj o 13:00 na ręce marszałka Czarzastego symbolicznie wręczyliśmy mu kilka kartonów z tysiącami podpisów Polek i Polaków, którzy domagają się zmiany tego archaicznego, kompletnie niedostosowanego do współczesnych realiów prawa łowieckiego.
5: A co takiego właśnie archaicznego w tym obecnym prawie jest, co wymaga pilnej zmiany?
4: No tu pewnie nie starczyłoby nam i godzinnej rozmowy, żeby opowiedzieć o wszystkich absurdach zawartych w tej ustawie. Wymienię kilka rzeczy, takich najpilniejszych. Myśliwi nie przechodzą okresowych badań okulistycznych i psychologicznych, w przeciwieństwie do na przykład kierowców czy nauczycieli. Dalej, szanowni państwo, w Polsce odbywają się polowania dewizowe. Jak w PRL-u, czy jak w Afryce, osoby spoza Polski przyjeżdżają i mordują za pieniądze polskie zwierzęta.
5: Spoza granicy, tak? Polski.
4: Tak. Polować można 150 metrów od domu, podczas gdy według polskiego prawa wiatrak tworzący zieloną, czystą energię postawić można 700 metrów od domu. To są tylko trzy elementy takie najbardziej jaskrawe, pokazujące, jak wiele jest do zrobienia w zakresie nowelizowania prawa łowieckiego.
5: Tylko ja pamiętam swoje rozmowy i to nie jedne, chociażby z Ewą Szymanowską, posłanką Unii Centrum, kiedyś Polski 2050, która o tych badaniach, konkretnie właśnie o tym wycinku przepisów, badaniach myśliwych mówiła, negocjowała też właśnie z PSL-em, no, żeby pozyskać ich głosy. No i w końcu się nie udało, więc pytanie, czy skoro posłance, członkini koalicji rządzącej się nie udało, to czy obywatelom się uda, autorom projektu?
4: Mam absolutne poczucie, że to, co zrobiliśmy, ta cała praca edukacyjna, jaką wykonaliśmy przez 3 miesiące, mówiąc otwarcie Polkom i Polakom, jak głupie jest to prawo, spowoduje, że politycy nie ważą się sprzeciwić woli społeczeństwa i poważnie rozpoczną dyskusję już w parlamencie na temat tego, co w tym prawie należy zmienić, bo my to cały czas podkreślamy. My nie chcemy likwidacji łowiectwa, nie likwidujemy Polskiego Związku Łowieckiego, nie likwidujemy obwodów łowieckich. My po prostu chcielibyśmy, żeby każdy Polak i każda Polka miało poczucie bezpieczeństwa, wchodząc do lasu. A dzisiaj, panie redaktorze, ani pan, ani ja, ani nikt, kto nas słucha, wchodząc do lasu, nie ma pewności, czy w tym lesie nie odbywa się polowanie. My chcielibyśmy tą sytuację po prostu postawić z głowy na nogi.
5: Czy jesteście gotowi na debatę też właśnie z Polskim Związkiem Łowieckim, bo właśnie związek na swojej stronie pisze, że jest gotowy do przedstawienia szczegółowych skutków proponowanych przez państwa zmian.
4: Od samego początku deklarujemy, że polskiego modelu łowiectwa nie da się zmienić bez współpracy z Polskim Związkiem Łowieckim. I oczywiście nasze interesy zapewne nie są tożsame, natomiast ja przez 3 miesiące debatując na antenie różnych telewizji z przedstawicielami Polskiego Związku Łowieckiego, no, doszliśmy do wniosku, znaczy ja dochodzę do wniosku, że my sami myśliwi zdają sobie sprawę, że tak dalej być nie może i na jakieś koncesje będą musieli iść. Ja się zgadzam, nasza nowelizacja jest bardzo kompleksowa, dotyka bardzo wielu kwestii, jak na przykład finansowanie Polskiego Związku Łowieckiego. Mnie cieszyć będzie każda zmiana, która będzie zmianą na dobre.
5: Pierwszy punkt, który może spotkać się z oporem czy to polityków, czy też właśnie Związku Łowieckiego, jest ten dotyczący zakazu strzelania do zwierząt łownych w odległości mniejszej niż 700 metrów od budynków, bo według Związku taka strefa mogłaby objąć 75% powierzchni kraju i uniemożliwiłaby wykonanie planów łowieckich, na przykład regulowanie liczebności populacji dzikich zwierząt i przeciwdziałanie szkodom w uprawach. No i co z takim argumentem zrobicie państwo?
4: No to teraz, szanowni państwo, zastanówcie się. I żyjemy w kraju, w którym 93-95% kraju jest objętych obwodami łowieckimi.
5: Czyli teraz byłoby około 30%, tak?
4: Czy wolimy model, w którym aż 30% stanowią obwody łowieckie. Myśliwi przez lata przyzwyczaili nas do tego, że strzelać można wszędzie i do wszystkiego. A my chcielibyśmy, żeby łowiectwo spełniało tą najważniejszą i jedyną według mnie sensowną funkcję, czyli właśnie na przykład ochronę pól. Myśliwi przez 3 miesiące wykonali dużą pracę, ale na szczęście nie przekonali polskiego społeczeństwa, bo nasza nowelizacja mówi o zakresie między 150 a 700 metrami i to sami właściciele terenu będą decydowali, jak blisko od ich zabudowań będzie można strzelać. Bo obecnie, szanowni państwo, nasze prywatne lasy, łąki, pola z automatu wchodzą w obręb obwodu łowieckiego. My chcielibyśmy zmienić paradygmat. To koło łowieckie będzie musiało przyjść do każdego właściciela terenu i zapytać, szanowny rolniku, szanowny właścicielu łąki, czy na twojej łące możemy strzelać? Czy już i w jakiej odległości od zabudowań?
5: Czy jest już jakaś informacja ze strony Kancelarii Sejmu, kiedy mogłoby się odbyć pierwsze czytanie projektu? Pewnie podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, tak? Ale czy już jest jakiś termin na horyzoncie?
4: Nie, zupełnie nie. Te podpisy trafiły wczoraj do Kancelarii Sejmu. Przed kancelarią wielka robota, bo muszą zweryfikować aż 204 tysiące podpisów. Kancelaria, z tego co pamiętam, ma na to 3 miesiące, więc no, odbędzie się to na pewno w tym roku, na pewno przed świętami. A my w międzyczasie będziemy apelować do wszystkich, do tych tysięcy osób, które zostawiły swoje kontakty, bo stworzyliśmy wielką społeczność osób, które nie zgadzają się na obecny model łowiectwa. Będziemy apelować do tego, żeby pisali do swoich posłanek i do swoich posłów z informacją, dlaczego uważają, że taka nowelizacja jest konieczna. I ja wierzę, że taka zmiana w obecnym kształcie parlamentu jest możliwa, bo przypomnę, że ostatnią najszerszą nowelizację prawa łowieckiego przeprowadził rząd Mateusza Morawieckiego na żądanie samego prezesa Kaczyńskiego, bo przypomnę, że to prezes Kaczyński jest autorem Piątki dla Zwierząt i za czasów rządu Mateusza Morawieckiego wprowadzono bardzo dobre rozwiązanie zakazujące obecności dzieci na polowania, więc widzę tutaj w prezesie Kaczyńskim wielkiego orędownika tych zmian i na pewno będziemy rozmawiać z każdym, nawet z PSL-em, nawet z Urszulą Pasławską, która dzisiaj nawet pozwoliła sobie wrzucić obrzydliwą, absolutnie skandaliczną grafikę. Wejdźcie państwo na profil pani poseł Urszuli Pasławskiej, która wrzuciła grafikę sugerującą odstrzelenie Mikołaja Dorożały. Ja mam nadzieję, że tą grafiką i tą działalnością publicystyczną pani Pasławskiej zajmie się Komisja Etyki.
5: Faktycznie patrzę, bo od tego tematu zaczęliśmy, od dymisji Mikołaja Dorożały i faktycznie jest pani posłanka Pasławska z taką czapką z jakimś ze zwierzęcia,
4: szopa.
5: Tak?
4: Z szopa.
5: Okay. Z długą kitą ta czapka i jest strzelba, z której już jest tylko dym. Dorożała zdymisjonowany, polowanie na myśliwych i leśników, koniec. Chociaż samego Mikołaja Dorożały tutaj nie ma, żeby oddać całość grafiki. Ale rozumiem, tak, że według pana to przekroczenie granic, jakiejś granicy,
4: kontekst,
5: tak?
4: Kontekst polityczny jest oczywisty, to nosi znamiona mowy nienawiści i absolutnej zdrady koalicji 15 października. Mikołaj Doróżała był ministrem rządu Donalda Tuska i nie tak powinniśmy żegnać się z ministrami naszego rządu.
5: Czyli gdy pytałem na początku naszej rozmowy, czy jest kontekst polityczny przy tej dymisji, czy były naciski także ze strony koalicjantów, no to chyba koniec naszej rozmowy i odniesienie pana przewodniczącego do tej grafiki posłanki PSL-u odpowiada wprost na to pytanie.
4: No, końcem naszej rozmowy niech będzie wyrażenie mojej nadziei, że kolejny minister klimatu i środowiska, który zastąpi Mikołaja Doróżałę, któremu jeszcze raz dziękuję za jego misję na tym stanowisku, pochyli się nad naszą nowelizacją, nie będzie ulegał naciskom lobby łowieckiego, a raczej skonsumuje wolę Polek i Polaków wyrażoną tymi tysiącami podpisów, które zebraliśmy.
5: Mówił szef Partii Zieloni, Michał Suchora. Dziękuję za rozmowę.
4: Nasz bór.
5: Za chwilę informacje, pani Roman Imielski z Gazety Wyborczej.
3: Autopromocja. W najbliższej audycji Wspólna Sobota
6: wybierzemy się w Lubuskie, gdzie zaczyna się winobranie.
3: Opowiemy o zbliżającej się kijowskiej premierze spektaklu Grzegorza Jarzyny.
6: I zadamy fundamentalne pytanie, dawać czy nie dawać napiwki.
3: Anna Sobańda, Rafał Turowski. Do usłyszenia w sobotę o 10.
7: Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
8: Reklama.
9: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
10: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
11: Niebezpieczne związki i kryminalne powiązania w sprawie Zonda Krypto. Nowy sędzia Trybunału Konstytucyjnego. 9 dni w zablokowanym tunelu. Cudowne ocalenie w Nepalu.
10: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
12: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
13: Czasem trzeba uciec, by odnaleźć to, co nosisz w sercu. Wyrusz w niezapomnianą podróż filmową. 500 mil pełnych wzruszeń już w kinach. A twój niedzielny bilet daje wsparcie dzieciom.
14: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Tomek, pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: A jaki jest twój powód, by zaszczepić się przeciw RSV?
8: Mam 67 lat i chcę zabrać wnuka na ryby.
7: Masz 60 lat lub więcej? Sezon grypowy to również okres wzrostu zakażeń RSV. Szczepisz się na grypę? Możesz zaszczepić się też przeciw RSV podczas jednej wizyty. W przypadku RSV nie musisz szczepić się co roku. Już dziś porozmawiaj z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką o możliwości szczepień, także tych bezpłatnych, i sprawdź listę aptek szczepiących na www.szczepienieRSV.pl.
9: Reklama.
10: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: Minęła 17.40, Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. To oczywista łapówka, mówił w wywiadzie politycznym TOK FM adwokat i poseł Koalicji Obywatelskiej Maciej Tomczykiewicz, odnosząc się do ujawnionych przez premiera Donalda Tuska zeznań w sprawie Zonda Krypto. Prezes giełdy Przemysław Kral miał zobowiązać się do zapłaty 2 milionów złotych Zbigniewowi Ziobrze w zamian za rozwiązanie problemów prawnych szefa firmy, wobec której toczy się postępowanie.
12: Pan Ziobro powinien być skonfrontowany z tą sytuacją, przesłuchany przez prokuraturę, gdy tylko będzie taka możliwość, jeżeli prokuratura potwierdzi wszystkie okoliczności, które w tym protokole zostały wskazane, to powinny zostać postawione docelowo zarzuty.
11: Zbigniew Ziobro miał także obiecać ukręcenie łba sprawą toczącym się wobec Zonda Krypto. Donald Tusk miał dziś swoje wystąpienie w Sejmie i właśnie mówił o tej sytuacji i cytował zeznania Krala tuż przed głosowaniem nad prezydenckim wetem w sprawie kryptoaktywów.

0: dużych obiektów wskutek decyzji Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, a później zszedł z placu budowy. Sprawa trafiła do sądu, a drogowcy z GDDKiA ogłosili nowy przetarg, mówi Bartosz Wysocki z oddziału w Rzeszowie.
1: Nowy wykonawca będzie miał 29 miesięcy na ukończenie tego zadania.
0: Na sąsiednich odcinkach S19 z Rzeszowa w stronę granicy ze Słowacją prace trwają lub są na etapie decyzji środowiskowych, co sprawia, że nadal drogowcom ciężko oszacować, kiedy dokładnie pierwsze samochody będą mogły przejechać całą ekspresówką z Rzeszowa aż do granicy w Barwinku. Marcin Starzec, TOK FM.
2: Niezwykłego odkrycia dokonali konserwatorzy zabytków z Gdańska. Wśród magazynowanych pozostałości po II wojnie światowej odkryli jeden z uznawanych za bezpowrotnie stracone – witraże Bazyliki Mariackiej. Dzieło sztuki po restauracji i konserwacji może wrócić do gdańskiej świątyni. Paweł Radzewicz.
3: Konserwatorzy zabytków wzięli pod lupę 18 skrzyń z potłuczonymi witrażami. Nie dość, że udało się je dopasować, to w ostatniej z nich ukazały się nazwiska fundatorów, mówi Magdalena Kosińska z Urzędu Ochrony Zabytków.
4: To jest niesamowicie satysfakcjonujące odkrycie. Udało nam się od razu podczas oględzin ustalić proweniencję tego witraża, czyli Bazylika Mariacka.
3: Proboszcz tej świątyni, ksiądz prałat Ireneusz Bratkę, zapewnia, że zrobi wszystko, by witraż wrócił na swoje miejsce.
5: Skoro tak piękny i tak kolorowy witraż mógłby na powrót znaleźć się w naszym oknie, no będzie to na pewno ogromna atrakcja,
3: którą można będzie podziwiać prawdopodobnie już za rok. Z Gdańska Paweł Radzewicz, TOK FM.
2: Jutro w kraju będzie pochmurno, deszczowo i wietrznie. Maksymalnie od 16 do 17 stopni na północy, około 20 w centrum, do 23 na południu kraju.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: Gościem wywiadu politycznego jest teraz Roman Imielski, zastępca redaktora naczelnego Gazety Wyborczej. Dzień dobry, witaj.
8: Dzień dobry.
7: Przełom w śledztwie w sprawie zonda krypto już kilkanaście dni temu stwierdził taki fakt Waldemar Żurek, minister sprawiedliwości. Jednocześnie, i to będzie drugi temat naszej rozmowy, mówił, że przełom nastąpi w końcu w Trybunale Konstytucyjnym. To może zacznijmy od tego drugiego tematu. Czy myślisz, że faktycznie tak się stanie za sprawą też wyboru Macieja Berka do Trybunału, czy z przełomem w Trybunale akurat to będziemy musieli na przełom w Trybunale poczekać?
8: No, wszyscy chyba czekamy na ten mityczny plan, który zna tylko Donald Tusk i Maciej Berek, bo nawet jak się rozmawia z bardzo ważnymi politykami koalicji rządzącej i pyta się o ten plan, który anonsował premier, anonsując Macieja Berka jako kandydata do Trybunału Konstytucyjnego, to oni nie wiedzieli, co to jest. No, być może kłamali, ale tyle chyba osób nie mogło kłamać. Rzeczywiście, rzeczywiście jest to jakaś umowa między Donaldem Tuskiem a Maciejem Berkiem. Ten wybór oczywiście jest bardzo ważny, dlatego że z momentem wyboru Macieja Berka sędziowie wybrani już przez tę koalicję rządzącą zyskują większość w Trybunale Konstytucyjnym. W Trybunale Konstytucyjnym jest 15 sędziów, to jest 8 sędzia wybrany przez tę koalicję rządzącą.
7: Tylko szkopuł jest taki, że kilkoro z nich nie jest dopuszczanych do pracy.
8: Tak, ale konstytucja mówi jasno, sędzią z Trybunału Konstytucyjnego zostaje się po wyborze przez Sejm, jeśli ten wybór jest dokonany zgodnie z przepisami. Wszyscy ci sędziowie zostali wybrani zgodnie z przepisami. Prezydent Karol Nawrocki łamie tu po prostu wprost przepisy, nie mówiąc już o prezesie Trybunału Konstytucyjnego Bogdanie Święczkowskim, który nie przydziela spraw tym sędziom i nawet nie przydziela im gabinetów w budynku na Szucha. To jest tylko, to jest bardzo poważny delikt konstytucyjny ze strony głowy państwa i szefa Trybunału Konstytucyjnego, no bo jest jasne, że przy wyborze Macieja Berka sędziowie nie desygnowani tam przez PiS będą mieli większość w zgromadzeniu ogólnym Trybunału Konstytucyjnego. To jest ogromna siła. Rozumiem, że jest ten, wszyscy wiemy, że to będzie problem. Taka padła na przykład na łamach Gazety Wyborczej propozycja profesora Wojciecha Zadurskiego, konstytucjonalisty, żeby ci sędziowie, którzy już stanowią większość Trybunału Konstytucyjnego,
7: zebrali się w innym miejscu.
8: Tak, i oni byli większością Trybunału Konstytucyjnego, czy de facto Trybunałem Konstytucyjnym.
7: Bo takie zgromadzenie może też zdecydować o losie immunitetu Święczkowskiego.
8: No, Święczkowski to robi po to oczywiście, żeby bronić własny...
7: Trochę jak Piesiewicz PKOL-u, tak?
8: Tak, ta sama sytuacja. No, żeby bronić samego siebie, tak? No bo nad nim ciążą bardzo poważne zarzuty dotyczące użycia inwigilacji za pomocą szpiegowskiego programu Pegasus. No, ten immunitet nie został zdjęty, bo

0: tym decyduje Zgromadzenie Ogólne Trybunału Konstytucyjnego, ale z kolei sam Święczkowski ma dzisiaj problem, dlatego że nie złożył zgodnego z przepisami programu finansowania Trybunału Konstytucyjnego.
1: Czyli położył na szali budżet, żeby uchronić swój immunitet.
0: Dokładnie, tak, dlatego że akurat budżet Trybunału Konstytucyjnego jest tym budżetem, zapomniałem tego słowa, ale on nie podlega jak gdyby dyskusji. Znaczy Trybunał go składa, on zostaje włączony do ustawy budżetowej i tyle, ale musi spełniać jeden warunek. Musi zostać zatwierdzony przez Zgromadzenie Ogólne Trybunału Konstytucyjnego. Takie zgromadzenie się nie odbyło, bo nie było kworum. Przez to właśnie, między innymi, że Święczkowski też kwestionuje dopuszczenie do orzekania tej czwórki sędziów wybranych.
1: I czy wobec tej sytuacji patowej, także ze względów finansowych, może narastać bunt, zniecierpliwienie, irytacja po stronie tych sędziów delegowanych tam przez PiS?
0: O to też chodzi przecież w tej rozgrywce.
1: I to może być
0: bardzo plan. Łatwo to wykorzystała obecna koalicja rządząca, zgodnie z prawem. No nie może przyjąć dokumentu, który jest wadliwy. No, czy ja lub ktoś inny składałby na przykład wniosek o 500+, akurat ja już jestem po 500, teraz no, ja jeszcze byłem 500+, bo moje dzieci są już dorosłe. Gdybym złożył wadliwy wniosek, to bym tych 500+ nie dostał. No,
1: albo w stosunku do dzieci, które są powyżej 18 lat.
0: Święczkowski jest prawnikiem, doskonale wiedział, że składa wadliwy dokument. Myślał, że jakoś być może na rympał to przejdzie. Nie, nie przeszło i bardzo dobrze. Ten bunt i tak już zresztą narasta, bo wiadomo, że te nastroje wewnątrz Trybunału są niedobre. Po pierwsze, także dlatego, że ten Trybunał został sprowadzony do groteski przez PiS. Naprawdę do groteski. A z drugiej strony są też spory wewnętrzne. No, nie wszystkim podoba się to, jak zarządza Trybunałem Konstytucyjnym, czy zarządzał.
1: Czyli jakieś ruchy tektoniczne jesienią w Trybunale mogą zajść.
0: Ja tak przewiduję, no bo jednak widmo głodu, tak kolokwialnie mówiąc, jest dosyć przykrą widmem, a te pensje są bardzo wysokie.
1: Oj, tak.
0: To są pensje rzędu tam 30-40 tysięcy złotych. A przypomnijmy, że ci sędziowie za rządów PiSu generalnie są raczej na takich, nazwałbym to, urlopach wypoczynkowych, ponieważ liczba spraw, w których orzekają, spadła kilkunastokrotnie chyba nawet już.
1: Tak, to jest najbardziej dojmujące.
0: 2014.
1: To kończąc ten temat, jeszcze typowo politycznie patrząc na tę sprawę, Maciej Berek konsoliduje wyborców koalicji, szczególnie Koalicji Obywatelskiej, jak rozmawiasz z politykami, ale też jak pewnie widzisz komentarze pod artykułami Gazety Wyborczej na ten temat. Bo ja widzę podział. Niektórzy mówią jednak nie, prosto transfer z rządu do Trybunału nie jest dobrym rozwiązaniem. Inni mówią, liczy się skuteczność. Jest zgodnie z prawem, jest to dobry prawnik, wszystko jest okej.
0: Jaka emocja przeważa? Ja czytam namiętnie komentarze naszych czytelników, ponieważ i czytelniczek, ponieważ tylko subskrybenci mogą komentować nasze teksty. Naprawdę bardzo lubię. I tam oczywiście przeważa mniej więcej tak jest pół na pół, może z lekkim przechyłem na korzyść tych osób, które mówią, no trudno. Po drugiej stronie są pałkarze konstytucyjni. Tu niestety trzeba zastosować wszystkie możliwe metody, żeby no, po prostu sobie z nimi poradzić. Ale ja zwracam uwagę na sondaże. W sondażach jest jasne, że jeśli chodzi o ocenę obecnie rządzącej koalicji, to jest ogromna frustracja wśród tych wyborców, że nie ma tych spektakularnych rozliczeń.
1: No, to możemy przejść.
0: No właśnie.
1: Do zonda krypto.
0: Wiedząc, o czym będziemy rozmawiać, zrobiłem ten pomost.
1: Czy w takim razie Waldemar Żurek, który właśnie był też podmiotem krytyki, adresatem krytyki tych, którzy mówili, gdzie są rozliczenia Ziobro w Stanach, prawdopodobnie w Stanach.
0: No, a już nie chcę być w skórze poprzednika Waldemara Żurka, czyli Adama Bodnara, no właśnie. Jak na niego spadały gromy.
1: A czy gdy teraz Kral współpracuje z prokuraturą, są kolejne zatrzymania, areszty, słyszymy o kolejnych zeznaniach dotyczących bardzo bliskich powiązań polityków
0: PiSu. O taśmach.
1: PiSu. Właśnie, o taśmach.
0: Które mają mieć prokuratura.
1: To zaraz, co dalej z tą sprawą, ale sama pozycja Waldemara Żurka mocno wzrosła w ostatnich dniach?
0: No jeśli się też spojrzy na sondaże, to Waldemar Żurek dla wyborców, którzy w roku 2023 poszli i dali zwycięstwo obecnie rządzącej koalicji, no jest jednym z takich idoli, nazwałbym to nawet.
1: Mhm. Chociaż każdy miał człowiek, kryzys, ale teraz
0: kryzys,
1: rozumiem, wchodzi
0: kryzys, ale,
1: w tę rolę idola.
0: Niewątpliwie ma inny styl zarządzania i wymiarem sprawiedliwości, i prokuraturą niż Adam Bodnar. Raczej jest jastrzębiem niż gołębiem. I ta sprawa to pokazuje. Znaczy z pewnością tych rozliczeń tak spektakularnych, na które liczyli wyborcy koalicji 15 października, no raczej nie było. No jest sprawa tam jedna Mateckiego, druga. Dzisiaj Matecki został prawomocnie skazany za hejt, tak szeroko rozumiany. Ta sprawa dotyczyła między innymi pani posłanki Koalicji Obywatelskiej Magdaleny Filix i jej syna, który popełni samobójstwo. No ale to jest tam, to jest takie odpryski, tam jest 10 tysięcy kary. Chodzi o te duże sprawy.
1: Tak, głośne wałki Funduszu Sprawiedliwości.
0: Morawiecki, Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych, Zbigniew Ziobro czy Romanowski, którego nie wiadomo, gdzie jest, wybory kopertowe i tak dalej. Więc ta sprawa spadła obecnie rządzącym naprawdę, i zacytuję tutaj klasyka, czyli Mateusza chyba Morawieckiego, to jako polityczne złoto.
1: No tak.
0: Oczywiście my musimy brać, trzeba jasno powiedzieć. Dzisiaj też bardzo sprytnie i Waldemar Żurek, i Donald Tusk wykorzystali przepisy, które uchwalił w roku 2016 Zbigniew Ziobro i Prawo i Sprawiedliwość.
1: Czyli jeśli interes społeczny, dobro informacji dla opinii publicznej,
0: to prokurator generalny przeważa, może przekazać informacje o tej sprawie, nawet na etapie jeśli się ona jeszcze toczy, nie ma już...
1: Jeśli nie zaszkodzi śledztwu.
0: Tak. De facto każdej osobie.
1: Broń obosieczna.
0: Tak. No niestety to kilka takich już obecna koalicja przecież zastosowała rozwiązań, które wprowadziło Prawo i Sprawiedliwość. No bo PiS był pewien, że raczej wygra te wybory w roku 2023, utrzyma się przy władzy. No teraz widzimy, jak to wygląda. Zresztą Zbigniew Ziobro ma inny problem na przykład, bo dzisiaj z gwiazdą tego wystąpienia Donalda Tuska, no bo chodzi... No duże pieniądze, miał...
1: Załatwić ułaskawienie?
0: No nie wiemy, czy on ktoś tam miał załatwiać.
1: Albo ktoś właśnie, ktoś...
0: Ktoś tam miał załatwiać. Natomiast on miał i niby był dogadany z Przemysławem Kralem, czyli tym szefem Zonda Krypto, który poszedł na współpracę z prokuratorem na 2 miliony, no dostał 500 tysięcy, to wiemy, bo to jest jasne to akurat. Natomiast on ma też problem, bo zastosowano tą odwróconą hipotekę w jego przypadku, czyli zamrożono mu majątek, tak bym to ujął.
1: Posłowie PiS-u mówili dzisiaj, to są zeznania podejrzanej osoby, szemranego człowieka. A ty byś dał jednak wiarę zeznaniom Krala, bo jeśli otrzymał status albo liczy na status świadka małego koronnego, jeśli kolejni są zatrzymywani i aresztowani, to może jednak to, co mówi, ma jakiś związek z rzeczywistością?
0: Po pierwsze, oczywiście te słowa Przemysława Krala muszą zostać zweryfikowane przez śledczych i one muszą obronić się w akcie oskarżenia, kiedy do niego dojdzie i w sądzie. Oczywiście będziemy pewnie poznawać coraz więcej faktów i zeznań innych osób, które są w tą sprawę zamieszanych. Ale przypomnę na przykład wywiady ostatnie Zbigniewa Ziobry i dokumenty, które przecież znamy i którym nie zaprzeczali posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Fundacja powołana przez środowisko Zbigniewa Ziobry wzięła co najmniej 450 tysięcy, do tego się przyznają. Przyznał się Zbigniew Ziobro w rozmowie między innymi z przyjazną sobie jedną z redakcji, że miało być więcej tych transzy.
1: Czyli
0: coś się zgadza.
1: I już coś się zgadza.
0: Jest jasne, że tych kontaktów było dużo więcej. Przemysław Wipler też dostawał chyba 70 tysięcy euro w sumie, bo to było 7 przelewów po 10 tysięcy euro od Przemysława Krala. No ja rozumiem, że fajnie pojechać na Ibizę i spotkać się tam w miłych okolicznościach przyrody z panem Przemysławem Kralem. Mówię tutaj o panu Michale Moskalu. No ale jego wersja jakoś się nie spina, bo on już z 5 wersji podał tej swojej wizyty. A jakoś później tak dziwnie działano w ramach tego, żeby Zonda Krypto nie miała takich problemów, bo te poprawki składane przez PiS, między innymi przez Moskala,
1: utrącały chociażby narzędzia KNF-owi, przekładały je w gestie Ministerstwa Cyfryzacji, co wywołuje...
0: Poszlak, które mówią, że te słowa, które dzisiaj cytował Donald Tusk w Sejmie, jeszcze raz podkreślam, one muszą zostać potwierdzone.
1: Mogą
0: mieć znaczenie.
1: Ciekawa jesień przed nami się szykuje. Piątkowy wywiad polityczny wydawał Jakub Żebrowski, realizował program Krzysztof Olesiewicz. Ostatnim gościem wywiadu politycznego był Roman Imielski z Gazety Wyborczej. Bardzo ci dziękuję. O 18:00 wraca TOK 360 i Adam Ozga. Polityka, taka wprost polityka i polityczne emocje wracają jutro 9:00. Dominika Wilowiejska zaprasza Państwa na wybory w toku. Ja też powiem, że będziemy przyglądać się wydarzeniom w Niemczech, w Saksonii, wybory, czy wygra AfD, czy uzyska większość samodzielną w tym lokalnym parlamencie. Jest tam dziennikarz TOG FM Tomasz Orchowski, więc jego relacje przez weekend. My do tych wyników wyborów wrócimy też w poniedziałkowym poranku, który akurat w poniedziałek ja będę prowadzić, więc zapraszam wszystkie najważniejsze informacje w TOG FM. Maciej Kluczka, dobrego weekendu, do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty z kartą Moja Biedronka. Ser żółty Gouda Światowicz 400 gramów. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do tego wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie chłodzone produkty z kurczaka Jemy. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Biedronka.
2: Co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
6: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
7: W tę sobotę schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
9: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
8: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
9: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
10: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
11: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
12: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
11: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
12: W końcu będę miał kieszonkowe.
11: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
13: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Reklama.
15: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
16: Jest 18. Zbigniew Ziobro zaprzecza, że rozmawiał z Przemysławem Kralem, ale nie zaprzecza, że przyjął 450 tysięcy złotych dla swojej fundacji. Wiceminister klimatu rezygnuje, popierał m.in. okresowe badania myśliwych. Rosyjski dron uderzył w siedzibę Służby Bezpieczeństwa Ukrainy w centrum Kijowa. To jest wciąż TOK 360, wciąż Adam Ozga, wciąż dzień dobry. Premier z sejmowej mównicy cytuje zeznania głównego podejrzanego w aferze Zonda Krypto. Według nich znana osoba miała oferować Przemysławowi Kralowi ułaskawienie od Karola Nawrockiego, a sam Kral oferować miał 2 miliony złotych Zbigniewowi Ziobrze w zamian za rozwiązanie problemów giełdy. Prawnych problemów. Sejmowa opozycja przekonuje, że w słowa szefa giełdy kryptowalut nie ma co wierzyć. Pytany o to przez Macieja Kluczkę w wywiadzie politycznym poseł Koalicji Obywatelskiej adwokat Maciej Tomczykiewicz twierdzi, że główny podejrzany, gdyby skłamał, musiałby liczyć się z konsekwencjami.
17: Tego to prawo do obrony nie obejmuje, więc jeżeli tu by mówił podejrzany nieprawdę, no to będzie odpowiadał karnie za kierowanie
18: fałszywych oskarżeń.
17: Mhm. Także tutaj no to zabezpieczenie przed tym, że podejrzany może kłamać, jest zdecydowanie mocniejsze niż w zwykłym.
18: Jeden z najbardziej gorących fragmentów tego upublicznionego dzisiaj przez premiera fragmentu protokołu zeznań dotyczy Zbigniewa Ziobry. Zbyszek, jak to było zacytowane w protokole, miał obiecać starania o załatwienie ułaskawienia. I panowie umówili się na 2 miliony złotych, ale wypłacono niecałe 500 000. Później Zbigniew Ziobro chciał to oddać, ale w sumie stwierdził, że już wydał te pieniądze. Według pana to jest wprost łapówka?
17: Moim zdaniem jak najbardziej. No, osadzając przelewy, które miały miejsce, które są nawet niekwestionowane przez Zbigniewa Ziobro, które on spożytkował, a do tej fundacji one trafiły od Krala i Sądy Krypto.
18: Czyli też złamał chyba prawo o działalności fundacji, tak? Bo fundacja na swoje cele powinna wydać te pieniądze, a nie na obronę.
17: Jest taki zabieg formalny, że on pożyczył je od fundacji. Jednak otaczał się prawnikami pan Ziobro, więc myślał pewnie, że zrobił to sprytnie.
16: Zbigniew Ziobro odpowiada w telewizji Republika, bo przecież z tą telewizją współpracuje, że nigdy nie rozmawiał z szefem Zonda Krypto Przemysławem Kralem, nawet telefonicznie, że spotykał się tylko z byłym funkcjonariuszem CBA, Arturem Chodzińskim, który zaproponował jego Fundacji Wsparcie ze strony Krala. Uznałem, że zachodzą okoliczności, żeby te środki przyjęła, mówi Ziobro. Zaprzecza jednak, żeby dawał albo obiecywał coś w zamian, więc żeby doszło do korupcji. Wiceminister klimatu i środowiska, główny konserwator przyrody Mikołaj Dorożała zrezygnował, co tak komentował również w wywiadzie politycznym Michał Such oraz Zielonych.
0: Mikołaj Dorożała, cokolwiek by nie mówić o jego bardzo trudnej misji na stanowisku głównego konserwatora przyrody, zrobił dużo dobrego. Przypomina tylko powołanie aż 200 rezerwatów w czasie kadencji ministra Dorożały. Co 5 dni w Polsce powstawał nowy rezerwat. Udało się też zmniejszyć liczbę. No, według nas, Zielonych, te zmiany w ochronie środowiska postępowały zdecydowanie za wolno.
16: Ustępujący wiceminister Mikołaj Dorożała popierał też m.in. okresowe badania lekarskie myśliwych, ograniczenia polowań na niektóre gatunki oraz ograniczenia w wycince lasów. Z istotnych spraw politycznych, których może warto nie przegapić, jeszcze jedna: Maciej Berek, wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, ale zaproszenia do Pałacu Prezydenckiego na ślubowanie może się nie doczekać. A teraz już za granicę. Rosyjski dron uderzył w siedzibę Służby Bezpieczeństwa Ukrainy w centrum Kijowa. Rannych zostało 5 osób. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski twierdzi, że bezzałogowiec miał trafić w gabinet szefa służby, ale nie było go w budynku w momencie uderzenia. W dodatku zapowiedziana wizyta amerykańskich wysłanników w Kijowie, którzy mieli rozmawiać na temat pokoju, może nie dojść do skutku. Błażej Kulesza.
19: Prezydent Zełenski polecił już szefowi Służby Bezpieczeństwa Ukrainy Oleksandrowi Pokładzie przygotowanie konkretnej odpowiedzi dla Rosjan. Jeszcze przed atakiem Zełenski zapewniał, że do Kijowa przyjadą Jared Kushner i Steve Witkoff. To byłaby ich pierwsza wizyta. Spodziewamy się zobaczyć wysłanników prezydenta Ameryki tutaj w Kijowie. Mamy od nich potwierdzenie. Spotkają się w Moskwie i Kijowie. Rosyjskie media mówią, że Amerykanie do Moskwy przyjadą w weekend. Ukraińskie z kolei przekonują, że w obawie o bezpieczeństwo wizyta wysłanników zza oceanu zostanie odwołana. Błażej Kulesza, TOK FM.
16: Jeszcze 3 dni temu jego start w wyborach stał pod znakiem zapytania. Potwierdza się jednak, że Łukasz Gibała pokazuje siłę swojego zaplecza. Po problemach z weryfikacją podpisów jego sztab w zaledwie 3 dni zebrał kilkanaście tysięcy nowych podpisów w wyborach przedterminowych na prezydenta Krakowa. Katarzyna Młynarczyk.
20: To historia, która mogła być dla Łukasza Gibały poważnym ciosem wizerunkowym, a zmieniła się w pokaz mobilizacji. Z niespełna 2000 uznanych podpisów do kilkunastu tysięcy nowych w zaledwie 3 dni. To sygnał, że kandydat ma nie tylko rozpoznawalność, ale też ludzi gotowych szybko ruszać do działania, mówi politolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego dr Łukasz Stach.
21: To bez wątpienia jest jego sukces i pokazuje jego mocną pozycję.
20: Problem z podpisami, który mógłby Gibałę osłabić, zadziałał na jego korzyść, bo zamiast pytania, czy wystartuje, pojawiło się inne. Jak duże poparcie jest w stanie zmobilizować, kiedy naprawdę tego potrzebuje. Katarzyna Młynarczyk, TOK FM.
16: 9 zł za litr oleju napędowego to już nie jest science fiction, to może być całkiem niedaleka przyszłość. Pierwszy tydzień bez rządowego programu CPN uderzył tankujących po kieszeni. Benzyna zdrożała o ponad 1 zł, diesel o blisko 90 groszy średnio w skali kraju. A to wciąż nie jest koniec podwyżek, bo w sytuacji, w której ropa naftowa znów podchodzi pod $100 za baryłkę, czekają nas kolejne wzrosty cen. A w prognozach ekspertów tego rynku zaczynają już pojawiać się ceny, od których może zakręcić się w głowie. Ile możemy płacić za paliwa w kolejnym tygodniu? I co może się stać, jeśli sytuacja na Bliskim Wschodzie się nie uspokoi? O tym mówią w EKG w TOK FM Jakub Bogucki z ePetrol.pl oraz Michał Stajniak, analityk XTB.
22: To, co mówimy w kontekście zmian na polskich stacjach, niestety nie jest ostatnim słowem o podwyżkach, ponieważ wszystko wskazuje na to, że w kolejnych dniach zmiany do góry będą bardzo znaczące. Jeśli chodzi o prognozy, tutaj myślę, że ceny benzyny 95-oktanowej ulokować się mogą między 7,83 a 7,99 za litr. Natomiast w przypadku diesla przebicie poziomu 8 zł i 80 groszy za litr będzie niestety mocno prawdopodobne w najbliższych kilku dniach.
23: Niestety najprawdopodobniej w niedługim czasie będziemy świadkami może jeszcze nie dwucyfrowych cen, jeżeli chodzi o ceny diesla. Natomiast no myślę, że 9 zł przebijemy, jeżeli byśmy tutaj sięgnęli poziomu 120 dolarów za baryłkę, no to tym razem cena diesla może przebić poziom 10 zł. No oczywiście, trzeba pamiętać o tym, że mieliśmy poziomy, prawda, wyższe, w historii 10 zł na dieslu nie było, ale trzeba pamiętać, że rynek ropy troszkę się oddziela od rynku paliw. Na rynku paliw mamy większe niedobory niż na rynku ropy naftowej, więc ceny paliw rosną po prostu szybciej niż ma to miejsce w przypadku ceny ropy naftowej.
16: Nieco lepiej sytuacja wygląda w przypadku autogazu, który średnio w skali kraju nie powinien przekroczyć w najbliższym czasie poziomu 3 zł. Ministerstwo Infrastruktury chce połączyć komunikację autobusową i kolejową tak, by mieszkańcy miast powiatowych mogli na jednym bilecie dojechać autobusem do pociągu i potem dalej jechać koleją. Resort planuje stworzenie wspólnego systemu rozkładów jazdy, który pozwoli pasażerowi zaplanować całą trasę od miejsca wyjazdu aż do celu. Szymon Kępka.
1: Na razie nie wiadomo jednak, kto i za jakie pieniądze miałby organizować połączenia autobusowe dowożące pasażerów do stacji, ale co do zasady chodzi o miasta powiatowe, które nie mają własnej stacji kolejowej. Stamtąd pasażerowie mieliby łatwo docierać do pociągów właśnie, mówi Dariusz Klimczak, minister infrastruktury.
2: Pociąg ma być podstawową, pierwszym wyborem transportowym Polaków. Dzisiaj mamy do czynienia z renesansem polskiej kolei. Mamy coraz więcej przystanków, stacji, liczba połączeń, liczba pociągów dynamicznie wzrasta.
1: Wspólny bilet dla autobusów i kolei i integracja tych środków transportu to inicjatywa, która znalazła się w zawetowanej przez prezydenta Karola Nawrockiego ustawie o transporcie publicznym, komentował minister Klimczak.
2: Pan prezydent Nawrocki odczytuje z promptera na tle biblioteki, żeby wyglądać mądrzej, to co przygotowali mu jego współpracownicy. Jestem przekonany, szczególnie po zawetowaniu ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, że on w ogóle nie zna tych ustaw. Nie interesuje się tym. On po prostu je wetuje, żeby zrobić na złość rządowi.
1: Resort chce stworzyć jedną bazę z rozkładami jazdy autobusów i pociągów. Pasażer w jednym miejscu będzie mógł sprawdzić całą trasę, także z przesiadkami. Takie rozwiązanie ma być wprowadzone w latach 2031-34. Szymon Kępka, TOK FM.
16: Kiedy 2031-34? Jest 2026 rok. Mamy ogromny problem z wykluczeniem transportowym. Takie wspólne rozkłady i wspólne bilety to powinna być oczywistość i to oczywistość od lat. Uchodźczynie wojenne z Ukrainy uczą się jeździć na rowerach w ramach integracji w mieście, w Lublinie. W projekcie rowerowej edukacji włączającej wzięło już udział 60 osób, bo rower to nie jest tylko środek transportu, to też miejsce spotkań, odstresowania się czy wspólnego spędzania czasu.
3: Nazywam się Tatiana Lysek, jestem z Ukrainy. Nigdy nie miałam swojego rowera. I tak było, że na wsi, kiedy jeździłam do babci, ze swoimi przyjaciółmi jeździliśmy na rowerzach i to zawsze był nie mój rower, ktoś zawsze mi dawał ze swojej rodziny. To rower zawsze był wypożyczany.
4: I jak to na dziś wygląda? Czy ma pani już swój rower?
3: Tak, po pierwsze, dostałam swój rower, to jest mój osobiście. Jestem bardzo, bardzo zadowolona z tego projektu.
24: Zaczynamy od praktycznej edukacji rowerowej, od tego, żeby nasze uczestniczki i uczestnicy nauczyli się pewnie poruszać w ruchu ulicznym, żeby czuli się dobrze i bezpiecznie przede wszystkim, bo to jest taka główna bariera, brak poczucia bezpieczeństwa, ale na tym nie poprzestajemy i chcemy również właśnie, żeby te osoby samodzielnie potrafiły zaplanować wycieczki dla siebie, dla swojej rodziny rowerowe w okolice Lublina, żeby nie bały się wyjechać poza miasto.
3: Poznałam innych uczestniczek, nawiązałam nowe kontakty z nimi. No i właśnie ten projekt też dał takiej możliwość zwiedzić Lubelszczyznę. Po prostu by sama nie pojechałam. A tak byliśmy w różnych parkach. Taka bardzo, bardzo przyjemna atmosfera.
16: Mówili pani Tatiana, rowerzystka, Michał Tragarz, edukator rowerowy, który szkolił ukraińskie uchodźczynie. Już były 3 edycje tego projektu, będą też kolejne przy finansowym wsparciu Fundacji Batorego. No to jeszcze Puck, który przygotowuje wyjątkową atrakcję dla turystów. Samorząd tego nadmorskiego miasteczka planuje wybudować pływającą replikę słowiańskiej łodzi, wzorując się na odkrytym w zatopionym porcie wraku. Paweł Radzewicz.
25: Najstarszy słowiański port bałtycki znajduje się w Pucku, a konkretnie pod wodami Zatoki Puckiej, mówi burmistrz Hanna Pruchniewska.
26: Myślę, że dotrze to do wielu osób dość dosadnie, kiedy wsiądą na taką replikę łodzi, którą znaleziono na dnie, popłynie tam nad to miejsce i sobie uświadomi, że właśnie gdzieś tam pod dnem jest to cudo z wczesnego średniowiecza.
25: Na drewnianej łodzi będzie można poczuć się jak średniowieczny Słowianin albo Wiking.
26: Tak, zależy jaką czapeczkę założymy, tak? Czy bardziej wikingową, czy bardziej słowiańską. Tak, o to chodzi, o to, żeby poczuć ten klimat. klimat, tą atmosferkę, a jednocześnie pamiętać o tej najstarszej historii udokumentowanej naszego miasta.
25: Słowiańska Łódź ma być gotowa w przyszłym roku, a proces jej budowy można będzie śledzić w specjalnym szkutniczym namiocie.
26: Ja mam nadzieję, że to przyglądanie się pracy szkutnika zachęci, żeby ten ginący zawód może ktoś jednak też zaczął wykonywać.
25: Z Pucka Paweł Radzewicz, TOK FM.
16: 18.12, Adam Ozga, razem ze mną w TOK 360 jest już Tomasz Orchowski z redakcji zagranicznej TOK FM. Witaj.
5: Guten Tag, Adamie. Dzień dobry z Magdeburga.
16: No właśnie, z Magdeburga w Saksonii-Anhalt, gdzie w niedzielę wybory do parlamentu tego kraju związkowego. Wybory bardzo ważne. Saksonia-Anhalt to jest byłe NRD. Wybory dlatego ważne, że bardzo mocna w sondażach, ale to bardzo mocna, jest alternatywa dla Niemiec. Skrajnie prawicowa alternatywa dla Niemiec. Co ty dzisiaj robisz w Magdeburgu?
5: Dzisiaj przyjechałem i od razu się udałem na wiec rodzinny Alternatywy dla Niemiec. AfD zorganizowała takie wydarzenie z napompowanymi zjeżdżalniami dla dzieci, z atrakcjami różnymi dla dzieci młodszych i odrobinę starszych. Ludzie przychodzili, sprawdzali te zabawki i się tam bawili, jedli kiełbasy, pili piwo i słuchali wieców wyborczych liderów AfD. Ten wiec przyciągnął znaczną liczbę osób, szczerze mówiąc, kilka tysięcy, jeżeli dobrze szacuję moje oko, w przeciwieństwie do wcześniejszego wiecu, spotkania organizowanego przez CDU, Hadecję, który no niestety dla Hadecji nie przyciągnął zbytniej uwagi, a rozdawano, powiem tylko, za darmo kiełbaski. Więc jeżeli kiełbaski darmowe nie przyciągają dużej liczby osób, no to coś jest nie tak.
16: A AfD trzeba było płacić?
5: W AfD było płatne, tak. No i ludzie jednak stawali w kolejkach do Ulricha Zygmunta, to jest taki 35-letni Spitzenkandydaten AfD w tych wyborach, kandydat partii na premiera, partii, która ma w sondażach ponad 40%, powiedziałaś, że prowadzi, a no i prowadzi ona, deklasuje przeciwników, bo CDU ma tych to poparcie prawie dwukrotnie niższe, 22%. I ten, do tego Ulricha Zygmunta, te rodziny z dziećmi stały, czekały, wiele, wiele czasu czekały, żeby sobie tylko zrobić zdjęcie, bo ten gość, 35-latek, jest niezwykle popularny, on świetnie wykorzystuje media społecznościowe, jest na TikToku, cały czas się uśmiecha, z każdym sobie zrobi zdjęcie, dla każdego znajdzie czas. No i tutaj medioznawcy mogą się przyglądać. Mi to trochę przypomina postawę Petera Modziora na Węgrzech, gdzie też relacjonowaliśmy w TOK FM te wybory i gdzie on wszędzie jeździł i wszędzie robił sobie ze wszystkimi zdjęcia i po prostu docierał do największych zakątków każdego kraju. Tutaj też ten Ulrich Zygmunt robi sobie zdjęcia, rozmawia z ludźmi i dociera do, no, do tego, do kogo tylko można, więc naprawdę no, to jest przykład dla wielu polityków, jak robić w dzisiejszych czasach kampanię, w przeciwieństwie do tych no, tutaj innych mainstreamowych ugrupowań, które nie radzą sobie najlepiej kontra... No,
16: kanclerz Friedrich Merz był w Saksonii-Anhalcie, tylko że nie było żadnego spotkania z mieszkańcami. Der Spiegel pisze, że to była kampania w trybie incognito.
5: No właśnie, to jest, a ten sam Spiegel Ulricha Zygmunta nazywa wielkim zagrożeniem. Więc no, ci politycy mainstreamowi, mainstream w ogóle polityczny, jak rozmawiałem z ludźmi na tym wiecu AfD, to oni mi właśnie mówili, mamy dosyć tych partii mainstreamowych, które nic dla nas nie robią, które się nami nie interesują, które wysyłają tu właśnie takich spadochroniarzy jak kanclerz, którzy no chyba liderzy ci partyjni myślą, że wyślą kanclerza i on jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki całą sytuację zmieni, a ci ludzie no, są sfrustrowani, do końca czują złość, nie do końca wiadomo dlaczego czują tę złość. AfD bardzo tak, bo ta sytuacja gospodarcza tu nie jest taka zła, a AfD bardzo dobrze tym gra, takim też resentymentem, bo jak powiedziałeś na początku rozmowy, to jest były NRD i nawet widziałem ludzi w bluzach DDR na tym spotkaniu AfD, którzy odwołują się jak jak są te kurtki North Face'a, to mieli kurtki tutaj Ostdeutschland, tak? Taką przeróbkę, podróbkę kurtek, żeby mówić, że są ze wschodnich Niemiec, bo AfD, mimo że DDR, NRD było komunistyczne, to oni mówią, że tutaj właśnie na wschodzie, to tak mówią ci liderzy AfD, są prawdziwe Niemcy, a tam na zachodzie to są Amerykanie w ogóle, którzy po wojnie zostali tak naprawdę, oni się zamerykanizowali, ci Niemcy, i tylko mówią po niemiecku. Więc ten resentyment nerdowski jest bardzo mocno obecny w kampanii Ulricha Zygmunta, który przecież nie pamięta tamtych czasów, ale bardzo zmyślnie gra tą kartą NRD tamtych czasów ubiegłych, lepszych, wspaniałych, jakich do końca nie wiadomo.
16: Powiedz jeszcze, bo w Niemczech jest, to się różnie nazywa, chiński mur, zapora ogniowa, ale partie głównego nurtu... Tak. Partie głównego nurtu bardzo konsekwentnie odmawiają współpracy z AfD, izolują ją na scenie politycznej ze względu na skrajnie prawicowe hasła. Ten system niemiecki jest sformułowany tak, że nie jest łatwo zbudować coś bez koalicji, więc dotąd ten system działał, ale tym razem AfD w Saksonii-Anhalcie wypada bardzo dobrze w sondażach. Czy to jest tak, że oni idą po samodzielną władzę tam?
5: No to wszystko zależy, bo poparcie jest ogromne, tak? Ponad 40%. Wszystko zależy od tego teraz tak naprawdę, czy próg wyborczy przekroczą takie mniejsze ugrupowania. Wśród nich między innymi liberałowie z FDP, Zieloni, czy taki blok lewicowy, blok Sary Wagenknecht. Ten blok w ogóle Sary Wagenknecht, która też gra nerdowskimi resentymentami swoją drogą, nie wyklucza współpracy z AfD i to ten blok wyłamuje się z tego firewalla, o którym wspomniałeś. Tak naprawdę najważniejsze, stawką tych wyborów jest demokracja, cytując pewne nagłówki z naszych redakcyjnych łam na Czerskiej, czyli z Gazety Wyborczej, bo naprawdę jeżeli tutaj AfD zdobędzie samodzielną większość, to wielu komentatorów obawia się, że to będzie marsz po samodzielną władzę nie tylko w Saksonii-Anhalcie, ale też w innych landach, bo przecież za 2 tygodnie między innymi wybory w Berlinie, tam wygra lewica, no ale jeszcze jest w Mecklenburgii, w Pomorzu Przednim głosowanie, tam może sobie AfD nieźle poradzić, chociaż te mainstreamowe partie też sobie tam akurat lepiej niż w Saksonii radzą, ale wielu komentatorów obawia się, że to może być taki początek marszu po władze AfD na poziomie ogólnokrajowym, federalnym, no bo jednak to by było pierwszy raz w historii, prawda? Jakby na tym poziomie skrajna prawica przejęła w Niemczech władzę.
16: I dlatego, dlatego Tomasz Orchowski jest w Magdeburgu, w Saksonii-Anhalt w niedzielę. Wybory do parlamentu tego kraju związkowego, wybory niezwykle istotne. Będziemy je relacjonować w Tok FM przez cały weekend. Tomasz Orchowski, dzięki wielkie, 18.20. Informacje Tok FM. Po nich zmieniamy temat, po nich rozmowa Cezarego Jaszczyka z Jakubem Józefem Orlińskim, światowej sławy śpiewakiem.
6: Reklama.
7: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: Że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Niskie ceny.
11: Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,49 zł przy zakupie 3 opakowań. I kurczak biesiadny rzeźnik, cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w Lidl Plus.
6: Reklama.
15: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: Minęła 18.21. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Amerykańska delegacja jedzie na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski potwierdził przed chwilą, że wysłannicy prezydenta USA Steve Witkow i Jared Kushner będą w Kijowie w niedzielę. Były szef Ministerstwa Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro podkreślił, że nigdy nie rozmawiał z szefem Zonda Krypto Przemysławem Kralem, nawet telefonicznie. Dodał, że spotkał się tylko z byłym funkcjonariuszem CBA Arturem Chodzińskim, który zaproponował jego fundacji wsparcie ze strony Krala. W ubiegłym tygodniu minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek, poinformował, że w oparciu o zabezpieczony materiał dowodowy prokuratura weryfikuje informacje dotyczące możliwości popełniania przestępstw w związku z finansowaniem przez Zonda Krypto między innymi fundacji byłego szefa Ministerstwa Sprawiedliwości, czyli Instytutu Polski Suwerennej. Tradycyjnie ambasador Rosji zaprzeczył odpowiedzialności swojego kraju, mimo że władze niemieckie mają podejrzanych, powiedział szef MSZ-u Radosław Sikorski, pytany o reakcję Georgija Michny, który został wezwany do MSZ-u. Taka natura radzieckiej i rosyjskiej dyplomacji. Tutaj zero zdziwień, ocenił Radosław Sikorski. Ambasador został wezwany w ramach solidarności z Niemcami do siedziby polskiego MSZ-u. A przypomnijmy, rząd niemiecki we wtorek oskarżył Rosję za próbę ataku dronów na lotnisku w Lipsku.
15: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
16: Adam Ozga i teraz zgodnie z obietnicą w TOK 360 rozmowa z Jakubem Józefem Orlińskim, światowej sławy śpiewakiem, kontratenorem, b-boyem, tancerzem breakdance. W kuluarach warszawskiego Impact Leading Minds rozmawiał Cezary Jaszczek.
12: Jesteś nazywany supergwiazdą dla pokolenia Z. Przez niektóre zagraniczne tytuły okrzyknięty mianem gwiazdy pop, a jednak zajmujesz się w dużej mierze muzyką dawną, ale jednocześnie łączysz to z breakdance'em. To wszystko dzieje się w dużej mierze też w mediach społecznościowych, przy mocnym wykorzystywaniu tych mediów społecznościowych przez ciebie. No chciałbym się dowiedzieć, jak jesteś w stanie to wszystko połączyć i czy przypadkiem nie jest to jakaś inspiracja dla młodych ludzi, wśród których masz taką dużą popularność?
13: Przede wszystkim bardzo jest mi miło. No. Ja robię rzeczy po swojemu. Od zawsze tak było, że jakby kroczę taką swoją drogą, w którą po prostu uwierzyłem i korzystam z tych mediów społecznościowych, szczególnie z Instagrama, bo była to taka naturalna kolej rzeczy. Ja mam 35 lat, więc jakby to wszystko wchodziło wtedy, kiedy byłem nastolatkiem i po prostu zacząłem z tego korzystać. To była taka naturalna, organiczna kolej rzeczy. Zawsze powtarzam, że najważniejsze dla mnie jest jednak poziom performowanej sztuki. Czyli jeżeli jestem śpiewakiem, to jednak zwracam bardzo, bardzo dużo uwagi na to, żeby to było najlepsze, jak może być, a dopiero później cała reszta. Więc jakby bardzo dużo spędzam czasu na ćwiczeniach i analizie, przygotowaniu programów i tego, co chcę przedstawić, w jaki sposób, bo oczywiście performujemy czasami utwory, które są bardzo poważne, nie można tego zbłaźnić. I na tym to wszystko polega, że jednak staram się znaleźć te balansy, że jak śpiewam z moim pianistą Michałem, to jednak są tam rzeczy, które możemy zrobić, są rzeczy, których na pewno nie zrobię, typu właśnie, że nie będę tam wrzucał jakichś backflipów, salt, innych twisterów, bo nie ma tam na to miejsca. To nie jest ten program. Ale natomiast jeżeli robię program z Il Pomodoro, to tam wrzuciłem całą taką sekwencję takiego tańca współczesnego, zmieszanego z breakingiem, bo to bardzo pasowało do tego utworu, do tego charakteru przedstawienia. Czy tak jak teraz byłem w Amsterdamie w operze, no to jest cała scena pięciominutowa takiej naprawdę walki breakingowej. No to jest naprawdę taki battle. I to jest super, ale jest na to miejsce, jest na to argumentacja, że mój, jakby w mojej roli to tak ma wyglądać i to działa. Nie jest to po prostu sztuczka, bo ja potrafię zrobić sztuczkę. Więc dużo jest za tym wszystkim takiej myśli i po prostu strategii, ale też uwielbiam improwizować, więc trzeba sobie zostawić miejsce na to, że po prostu jazda.
12: Czyli trzeba mieć mocne wyczucie, żeby też zachować tę autentyczność.
13: Autentyczność, absolutnie dużo ryzyka, któremu trzeba zaufać, ale to jest super, bo to jest ekscytujące i to nie jest tak, że zawsze wygrywasz, tylko czasami zdają się rzeczy, które są naprawdę straszne, ale jednak po jakimś tam czasie zaczyna to wchodzić w skórę i zaczynasz mieć bardzo dobre wyczucie jakby i tą intuicję i zaczynasz jakby wierzyć w nią w ten sposób, że naprawdę już wiesz, że dobra, to będzie dobre. Jak to zrobię, to będzie dobre. Jak to zrobię, to będzie żenujące, będzie cringe, będzie źle.
12: Mówiłeś o wykorzystywaniu mediów społecznościowych, że jest to dla ciebie takie naturalne. No, rozumiem też, że ze względu na wiek. No dużo złego się mówi o mediach społecznościowych w obecnych czasach, że jest to źródło nakrzyżenia takiej kultury niższej, niskich gustów, powiedzmy tak brutalnie. No w twoim przypadku widać, że może być jednak inaczej.
13: Zgadzam się z tym, że jest tam dużo takiego śmietnika trochę i jest to przerażające, natomiast osoby, które jakby zapewniają taki, nazwijmy to content, no nie wiem, czy to nazwać ambitniejszy, czy coś, no nie mogą się obrażać na to i po prostu zniknąć, bo wtedy już zupełnie zostanie to pochłonięte przez taki śmietniczek, a jest to wysoce uzależniające i o tym się też dużo bardzo mówi ze strony psychologów, czy nawet też psychiatrów, którzy mówią o tym, jaki to wielki ma wpływ, szczególnie na tą młodzież i jakie mechanizmy to narzuca na takiego młodego człowieka i na jego umysł i poczucie własnej też wartości. Więc tam jest bardzo dużo rzeczy ważnych, które my, jako to troszkę starsze pokolenie, musimy brać pod uwagę. Ja przede wszystkim zacząłem tego używać, bo byłem młodym człowiekiem, to było, wszyscy zaczęli tego używać, więc trochę poszedłem za tą falą, ale też sprawiało mi to dużo radości. Łamanie trochę takiego stereotypu, że ten śpiewak operowy to jest to i to i tamto. Ja chciałem pokazać, co to tak naprawdę znaczy, bo jakby doświadczyłem tego, że ludzie nie mają pojęcia, że przed koncertem właśnie śpiewasz po prostu setki godzin, żeby zaśpiewać ten jeden koncert, że przygotowanie do nagrania wygląda tak i tak, a nawet jeżeli nagrasz już płytę, to tak wygląda jej edycja, więc zaczynam to pokazywać. Podróże i właśnie różne miejsca, jedzenie, jakby zajmuję się też wszystkim tym, co mnie interesuje jako człowieka, a nie tylko tym, że jestem na scenie i ludzie mają mi bić brawo, bo to nie jest dla mnie interesujące. Ja nie robię tego, co robię dlatego, żeby dostawać brawa, tylko dlatego, żeby się dzielić emocjami i te emocje pobudzać, więc to jest dla mnie jakby klucz i dlatego cały czas jakby korzystam z tych social mediów i się tam pojawiam.
12: Zapytam jeszcze o prywatę. Czy widzisz jakiś negatywny wpływ mediów społecznościowych na twoje zachowania, na twoje życie? No jednak musisz poświęcać temu dość dużo czasu. Zapewne robisz to sam. Czy masz jakieś triki na to, żeby jednak zachować ten balans?
13: Bardzo się nadal uczę, ale no czasami jest tak, że wpadasz w taki cuk tego wszystkiego i jak masz słaby dzień i zaczniesz to oglądać, a jednak wiesz, obserwuje się takie osoby, które się docenia, lubi i nagle patrzy, że ten tu robi stadion, tamten robi to, tamten robi tamto i jakby, no to ja wiem, że to jest chore, żeby w ten sposób myśleć, bo ja też jeżdżę po całym świecie, ale no to wchodzą takie rzeczy, ja nie jestem od tego wolny, nie jestem jakimś super człowiekiem.
12: Mówi to człowiek, który no dał wielkie show na ceremonii otwarcia igrzysk w Paryżu. Czego chcieć więcej?
13: No widzisz, i to jest to, że ja już po wiele lat temu myślałem, że już nie przeskoczę jakby tych swoich dokonań. Były właśnie te Igrzyska Olimpijskie, to otwarcie i myślałem, że nie, no teraz to już naprawdę nic więcej się nie wydarzy. No ale nagle było to ta La Scala, czyli no legendarna opera, gdzie ja jako kontratenor byłem pierwszym w historii śpiewakiem, kontratenorem, który miał solowy recital w tym teatrze. W tym legendarnym teatrze, który wiesz, funkcjonuje od po prostu setek lat, więc no to jest...
12: Ty sam w wielu wywiadach przyznawałeś, że też no trudno było ci się przebić na początku, że ta droga nie była taka prosta i usłana różami. No teraz można się cieszyć tym, jak twoja kariera wygląda, ale no może jakaś rada dla tych młodych ludzi?
13: To jest przykre w sumie, bo ja myślałem kiedyś, że jak już dojdę do jakiegoś poziomu, to już będzie łatwiej. Nie, jest cały czas walka, jakby cały czas, ja to nazywam walką, ale chodzi o no po prostu taką bardzo trudną pracę, bardzo ciężką pracę czasami, ona jest niesamowicie satysfakcjonująca, no ale to też wynika z tego, że ja nie potrafię usiedzieć na miejscu i po prostu zostać w miejscu, którego jakby dojechałem, tylko przez to, że te nowe drzwi się otwierają, to chcę. Jakby mam cały czas taki głód, że okej, mam taki pomysł, chciałbym zrobić to, chciałbym zrobić tamto. Mógłbym po prostu nie robić tego. Mógłbym usiąść na kanapie i poczekać, aż jakaś opera do mnie zadzwoni, jakaś sala koncertowa będzie chciała koncert i zrobić kolejny koncert. Ale to mnie nie usatysfakcjonuje, bo ja nadal czuję, że mam bardzo dużo energii, jestem młody nadal w tym wszystkim, więc nadal mam tą siłę, że chciałbym zrobić to, że chciałbym tam, że chciałbym polecieć to zrobić, zobaczyć. Więc jest tego naprawdę dużo, więc co? Moja rada, walczcie o swoje, bądźcie silni, bo kiedyś wam to się odpłaci, jak będziecie dobrzy, bo ja wierzę w karmę, czyli że dobro wraca, ta jednak pozytywna energia kiedyś się odbije i do nas wróci.
16: 18.31. To Cezary Jaszczyk rozmawiał z Jakubem Józefem Orlińskim, światowej sławy śpiewakiem, kontratenorem i b-boyem w kuluarach warszawskiego Impact Leading Minds. A już teraz Sport 360. O, i tym dżinglem formalności stało się zadość. Przemysław Pozowski obok mnie.
14: Dzień dobry.
17: Przedweekendowy Sport 360 to co? W ciągu dnia siatkówka, a po nocy tenis na ten weekend. To jest propozycja.
14: Tak, no parę sportów jest do wyboru. Oczywiście myślę, że polskich kibiców najbardziej będzie interesować walka o medale siatkarek. Także oczywiście mecz Igi Świątek trzeciej rundy z Marii Bałuszkową. To będzie jutro, ale jeszcze chyba organizatorzy planu...
17: US Open.
14: Tak, jeszcze organizatorzy planu na jutrzejszy dzień nie opublikowali, ale patrzę teraz, bo tak dlatego się tak zawahałem na dzień dobry, bo tutaj Leila Fernandez z Jessica Pegulą 6-1-2-2 po 48 minutach. Aryna Sabalenka, no chyba raczej wygra 6-3-4-4, chociaż stawia jej się Rakimowa, mało znana tenisistka, na pewno nie tak utytułowana jak Sabalenka, bo walka trwa już w trzeciej rundzie i Marta Kostiuk już też wygrała 6-3, 6-2. To tak, przepraszam, ale musiałem sobie na to US Open spojrzeć, jak z tobą siedzę i mam rozmawiać o sporcie. A ty nie chcesz o Jacku Góralskim przypadkiem dzisiaj?
17: Mnie zdziwiło, że tak wcześnie skończył karierę,
14: no chociaż... Po 30
17: Nie był to zawodnik, którego styl gry cieszył moje oko.
14: No nie, no trochę się uśmiecham. Wiadomo, że gdy Robert Lewandowski powie to koniec, to będziemy tutaj przez 24 godziny o tym rozmawiać. Natomiast rzeczywiście Jacek Góralski ogłosił, że kończy 21 występów w reprezentacji. I tak się uśmiechałem po prostu, co my zapamiętamy. Te wślizgi, to po prostu cięcie z równostrawą, te czerwone i żółte kartki. No ale taki, prawda, zawadiaka, środka
17: zakapior,
14: pola. Tak, zakapior.
17: Ale może taki ktoś jest potrzebny w drużynie, w sensie, no tak, za Polskę, no.
14: No tak, pewnie ten profil zawodnika zawsze jest potrzebny, natomiast Jacek Góralski w tymże profilu zawodnika bardzo mocno się wyspecjalizował, także już za czasów gry w Jagiellonii, także potem dobry okres w Ludogorcu, w ostatnim czasie Wieczysta, no i tylko... No przez to, że internet działa tak, jak działa, to i tak wszyscy go będą pamiętać z tą butelką podnoszoną do góry i wypiciem kilkoma szybkimi lukami, jak to potem sam mówił, wody.
17: Niesprawiedliwe.
14: No, okay. Nie, oczywiście. 21 razy w prezentacji Polski, jakiejkolwiek, każdemu życzę zagrać. No a siatkarki nasze, to rzeczywiście jest jednak, myślę, najważniejsze wydarzenie tego weekendu, bo umówmy się, walka o medale, Mistrzostwa Europy, a trzecia runda US Open, to trzecia runda US Open jest jednak poniżej, mimo mojej całej miłości dla tenisa. I siatkarki po raz pierwszy od 7 lat nasze, polskie, biało-czerwone, są w strefie medalowej. Znowu to jest w Turcji, tylko że wtedy do tej Turcji jechały przez Polskę, bo w Polsce była rozgrywana faza grupowa. Drużynę prowadził Jacek Nawrocki, 2019 rok, więc jeszcze przed pandemią. I wtedy się medalu nie udało przywieźć. Ostatni medal to jest jeszcze pierwsza dekada, koniec pierwszej dekady XXI wieku, więc tego medalu na Mistrzostwach Europy dawno nie było. Wiadomo, wcześniej były złotka, które wszyscy gromadnie niczym Adama tak Małysza oglądali przed telewizorami.
17: Kiepsko się to określenie zestarzało swoją drogą.
14: To prawda. Dziś myślę, że już by być może nie funkcjonowało, gdyby ktoś tak określił nasze
17: siatkarki. Bo tam się jeszcze mówiło złotka Niemczyka.
14: No oj, to jeszcze właśnie. No ale okej, no jakby, no mówię historycznie, to historycznie tak się mówi o tej właśnie drużynie. Natomiast tutaj rywalkami Włoszki, bo widzę, że czas nam powoli ucieka. Włoszki, które wygrywają wszystko jak leci w ostatnich latach. W latach 2024-26 niepokonane przez 39 spotkań, mistrzynie olimpijskie, mistrzynie świata, ale ostatnio troszeczkę zmian w stylu gry. Jest tam taka siatkarka, która nie gra na swojej, powiedzmy, nominalnej pozycji, żeby już uprościć, więc może będzie można właśnie to wykorzystać. Tutaj mówię o Antropowej, ale to jest tak, że Polki nie będą faworytkami, ale to są dwie szanse gry o medal, bo nawet jeśli nie uda się Włoszek przejść, no to potem jeszcze mamy mecz o trzecie miejsce ewentualne, czego nie życzę, i tutaj zarówno finalistę, jak i tą drugą drużynę, która zagra o medal brązowy, wyłoni spotkanie Turcja-Serbia. To się wszystko będzie rozgrywać w Stambule.
17: Ale powiedz mi, czy my już jesteśmy na etapie sukcesu? Czy ten półfinał to już jest sukces? Czy...
14: No jest, jeśli wiesz, nie było medalu przez więcej niż 15 lat, tak? No to jak najbardziej. Bo
17: no to ten bez presji
14: ten ćwierćfinał to był ostatnio taki etap, od którego się polskie siatkarki już odbić nie mogły. Tym razem go przeszły, pokonały pewnie 3-1 Holandię i może godzina, bo to kibiców interesuje.
17: Półfinał z Włoszkami jutro o godzinie 18.
14: Tak, i nie będą musieli teraz, popatrz, wchodzić w te clickbaity, o której mecz, nie? My mówimy
17: 18:36 w piątek. Przemysław Pozowski, dzięki wielkie.
14: Serdecznie
17: to był Sport 360. Adam Mozga, wracam jeszcze za chwilę.
6: Reklama.
2: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji. Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
18: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
19: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
18: TravistoFast i Travisto.
20: Aflofarm. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
21: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
2: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
1: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
5: Desnoran?
4: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
5: Naprawdę?
4: Już mam chrapkę na Desnoran.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Jak?
5: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
7: Po Desnoranie znika chrapanie.
6: Aflofarm.

0: Moja Biedronka. Schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs. 9,99 za kilogram. Limit dzienny 5 kg na kartę. Oraz wszystkie produkty Eden. Drugi tańszy produkt za 2 zł. Limit dzienny 2 sztuki. Maksymalnie jedna za 2 zł na kartę. Biedronka. Niskie ceny.
1: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Minęła 18.40. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje Tok FM. Tragedia na Dolnym Śląsku. Matka z dzieckiem zginęli po potrąceniu przez pociąg na ulicy Wiejskiej w Oleśnicy. Do wypadku doszło na niestrzeżonym przejściu dla pieszych. Na miejscu trwają czynności śledcze. Ruch pociągów jest ograniczony. Takie informacje podały służby. W tym miejscu można przechodzić przez tory, a przejście ograniczone jest tylko barierką, którą się omija. Prawdopodobnie dziecko wyrwało się matce, która próbując je ratować, wbiegła za nim na tory. Oboje zginęli po potrąceniu, powiedział policjant, który bada sprawę na miejscu. Ukraina wyznaczyła geografię odpowiedzi na ataki Rosji, a ich czas zostanie wybrany tak, aby dać jak najlepsze wyniki, oświadczył prezydent Wołodymyr Zełenski po tym, jak uderzenie rosyjskiego drona w siedzibę Służby Bezpieczeństwa Ukrainy w Kijowie, po tym jak w tę siedzibę uderzył dron. Prezydent spotkał się z Aleksandrem Pokładem, pełniącym obowiązki szefa Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, którego gabinet właśnie uderzył bezzałogowiec. Generała w tym czasie nie było na miejscu. W polskich szkołach uczy się obecnie blisko 246 tysięcy uczniów cudzoziemców, prawie 9 tysięcy więcej niż rok temu. 86% z nich, czyli około 210 tysięcy, stanowią Ukraińcy. To są dane z raportu Centrum Edukacji Obywatelskiej.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: Chwila minęła, Adam Ozga. Dosłownie przed chwilą do studia wszedł Paweł Sulik, który zaprasza, oczywiście, że bezstrzelestnie.
4: Nie było go słychać.
3: Który zaprasza na mikrofon Tok FM po godzinie 20, ale to znaczy, że pracuje bardzo intensywnie nad mikrofonem.
4: Na temat dzisiejszego mikrofonu, bo dziś właśnie jest o tym, czego nie słychać, a co słychać i to bardzo głośno. A to dlatego, że dziś będziemy wracali po raz kolejny do tematu, który się pojawiał kilkakrotnie w mikrofonie, a on jest bardzo trudny do uchwycenia, do opowiedzenia i do zamknięcia w cyfrach i liczbach, a mianowicie do hałasu.

0: są i one oczywiście wyznaczają pewne ramy, tylko to są ramy, które w Polsce dotyczą pomiarów głośności. I teraz w sytuacji, kiedy u ciebie na klatce schodowej słychać jakiś huk w środku nocy, to można oczywiście wprowadzić prawo, które mówi, że wydobywanie dźwięków powyżej 80 decybeli w środku nocy na klatce schodowej jest zakazane. Ale de facto, żeby określić, czy to niszczy dyskomfort życia ludzi w tej okolicy, musielibyśmy ich o to zapytać. Dariusz Brzostek w takim swoim słynnym eseju, książce, do dziś jednym z najlepszych i wyjątkowym w swoim rodzaju, ponad chyba 10 lat temu już napisał, że z badań, które przeprowadzono na świecie, okazało się, że ten sam szum samochodów w dużym mieście inaczej był odbierany przez ludzi z dużych metropolii w Afryce Zachodniej, inaczej przez Nowojorczyków, inaczej przez mieszkańców, tam nie wiem, rolniczej części Francji.
1: W sumie jak się zastanowić, intuicyjnie rzecz oczywista.
0: Ale problem mamy, dlatego że większa część z nas w polskich miastach mówi, hałasu jest za dużo. Mało tego, uważa, że samorząd powinien sobie z tym radzić. Na papierze samorząd robi całkiem dużo. Jak w praktyce? No o tym państwo będą mówili. Imprezy masowe, nocne wyścigi to jedne z głównych źródeł nadmiernego hałasu w polskich miastach. Jak z tym problemem radzą sobie władze twojej miejscowości? O to będziemy pytali słuchaczy i słuchaczki. Zaczynamy od rozmowy z Urszulą Kałaur, radną dzielnicy Ochota w Warszawie ze stowarzyszenia Miasto jest Nasze. Po godzinie 20 mikrofon TOK FM.
1: Po 19:00 dłuższa rozmowa Jakuba Janiszewskiego. TOK 360 dobiega końca. Bardzo dziękujemy. Natalia Witkiewicz, Krzysztof Olesiewicz, Adam Ozga. Po cichutku znikamy. Za chwilę codzienny magazyn o motoryzacyjny. Dobrego weekendu.
2: Dzień dobry, to jest codzienny magazyn motoryzacyjny Radio TOK FM. Sławek Paruszewski, Jacek Balkan przy mikrofonach. Kłaniamy się pięknie.
3: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, to ostatni program w tym tygodniu, ale nie ostatni w tym miesiącu. I chciałbym zacząć od samochodu, o którym myślę, że mamy z nim sporo wspomnień. Raz nawet przyznaliśmy mu jednogłośnie nagrodę. Jestem ciekawy, czy skojarzysz Mitsubishi Pajero rok 2005-2006. Jaką nagrodę mógł od nas dostać?
3: A samochód na długą trasę.
2: Król szos.
3: Ach, było coś takiego. Było faktycznie. No.
2: Ta generacja, którą pożegnaliśmy w roku 2020 na światowych rynkach w Polsce, myślę, że to było dużo wcześniej, 16, 17, 18 rok, Mitsubishi Pajero przestało być dostępne. To była dość stara konstrukcja i było to auto, które tak naprawdę ono się od 99 roku niewiele zmieniło. Kilkanaście lat ta ostatnia generacja była produkowana i były tam po drodze oczywiście jakieś faceliftingi. Jak zapamiętałeś Mitsubishi Pajero, Sławku? Oprócz tego, że był królem szos, co zresztą potem, słuchaj, wraz z naszym jakby motoryzacyjnym doświadczeniem trochę zweryfikowałem, bo to był samochód, który faktycznie w tym 2004-2005 roku dawał takie fajne poczucie, siedziało się naprawdę wysoko i on robił takie, wiesz, ekstra wrażenie, ale w 16 roku, jak chyba ostatni raz mieliśmy go na testach, czy 15, to było już trochę inaczej, to był samochód, który nie lubił szybkiej jazdy i był taki, wiesz...
3: Zapamiętałem go jako samochód z chropawym dźwiękiem silnika diesla, tam chyba byłeś u nas, 2.8 chyba, 3.2. albo 3.2, a były też benzyny, nie wiem jakie były w Polsce, na pewno były 3-litrowe w dostępne sześciocylindrówki, ale samochód, to wiesz, my trochę wtedy byliśmy, nie to, nieopierzeni to źle, ale mieliśmy 4 razy mniejsze doświadczenie, jeśli chodzi o liczbę testowanych samochodów, w związku z tym ten samochód był, no wciąż był oryginalny i był wyróżniający się, na pewno było to auto, którym lubiłem jeździć, ale to były takie czasy, kiedy silniki diesla w takich samochodach, w dużych SUV-ach czy w pick-upach, no w pick-upach nadal, to po prostu było coś obowiązkowego, musiały być w ofercie, no a to się trochę zmieniło. No, szkoda go było, ale wraca generacja, to piąta będzie, prawda? Bo chcesz chyba o tym mówić, że wraca generacja, która będzie piąta, miała premierę parę dni temu.
2: Można już otwierać korki szampana, chociaż niekoniecznie znamy wszystkie szczegóły i detale. Słuchaj, jeszcze jedna rzecz.
3: To poczekaj, ja znam jakiś detal, że produkcja w Tajlandii, że będzie sprzedawany w ponad 100 krajach, no w Azji będzie pewnie na początku, Japonia, Australia głównie, no a co dalej, to zobaczymy, wciąż pięciodrzwiowy SUV, prawda, z silnikiem diesla.
2: Znaczy,
3: daj mi jeszcze
2: do podstaw sięgnąć. Wcześniejsza generacja Pajero była dostępna w dwóch wersjach, 3- i 5-drzwiowej. Mm-hmm. Była krótka terenówka, ona miała 4,40 m, długa miała 4,90 m. Czy wcześniejsze Pajero było samochodem zbudowanym na ramię?
3: No tak, pewnie.
2: Nie. Miał nadwozie samonośne, natomiast był samochód,

0: który był zbudowany na ramię i też nazywał się Pajero i był zbudowany na pick-upie. Pamiętasz go na pewno. Ja go uwielbiałem. To było Pajero Sport. Był Mitsubishi L200 i na Mitsubishi L200 zbudowano Pajero Sport, czyli samochód, który był no, SUV-em, wyglądał jak wielkie kombi i to był samochód na ramię. I teraz pytanie, czy nowe Pajero jest samochodem zbudowanym na ramię, czy samochodem z nadwoziem samonośnym?
1: Słuchaj, szansa, że trafię, jest 50%, strzelał na ramię.
0: Tak, jest samochodem zbudowanym na ramię, jest samochodem zbudowanym na pick-upie, czyli na L200, który nazywa się Triton na tych rynkach, na których jest dostępny. U nas to było L200. Więc jakby pierwsze, to jest takie moje pierwsze wielkie zaskoczenie, że wrócono do rozwiązania, które no, wyróżnia ten samochód na tle konkurencji. Ale wiesz, to jest rzadkie
1: w obecnych czasach.
0: Tak, ale już na dzień dobry wiemy, że to był dobry strzał. Około 50 tysięcy dolarów amerykańskich, czyli jakieś 240 tysięcy złotych polskich, ten samochód kosztuje w Australii. Tam jest dostępny z jednym napędem, to jest silnik diesla 2.4, 200 koni. Jest kilka wersji wyposażenia i wyobraź sobie, że ten samochód, i to jeszcze zanim zostały podane ceny, ten samochód 3000 osób zamówiło, jakby w ciemno złożyło zainteresowanie, tak? Nie wiem, czy zostawili jakiś depozyt, ale powiedzieli, chcę go. Można powiedzieć, że są to zamówienia. Ten czterocylindrowy, pozbawiony jakiejkolwiek hybrydy diesel, połączony jest z ośmiobiegową skrzynią automatyczną. No, oczywiście napęd na cztery koła, przyczepa 3,5 tony, więc jakby możliwość tutaj ciągnięcia za tym nawet dużej łódki, albo przyczepy z końmi, albo z minikoparką, będzie.
1: Zobacz, jak to jest, że tak po przerwach często japońskie marki, modele raczej bardziej, wracają po kilkuletniej przerwie czasami, to zauważamy, prawda? Że tak to sytuacja wygląda. No, prawdę mówiąc, zastanawiam się teraz, jakie będą losy tego Pajero w sensie podbijania kolejnych kontynentów, no bo tak jak mówiłeś i ty, i ja, Japonia, Australia, Tajlandia, produkcja, więc zaczynają od Azji, to bardzo naturalne. Tak. A co dalej? Europa? No,
0: Stany Zjednoczone na pewno, podejrzewam, że nie będzie tam ten samochód dostępny z dieslem, tylko z jakimś napędem benzynowym. W Europie być może hybryda. Wiesz, to jest, słuchaj, dawno nic mnie tak nie ucieszyło, jak to Mitsubishi Pajero, z bardzo prostego powodu. Ta marka, czyli Mitsubishi, wspaniale i dzielnie towarzyszyła nam przez prawie 20 lat. Odkąd żeśmy w radio wspólną drogę zaczęli w 2003 roku, testowaliśmy wszystko, jeździliśmy wszystkim, zabieraliśmy te samochody na długie wycieczki i ambicja tej marki, która jeszcze w latach 90. była uważana za taką najbardziej szlachetną japońską markę, nie premium, choćby, wiesz, wspaniałe Mitsubishi Sigma, wspaniałe Mitsubishi 3000, Galant, to było naprawdę mnóstwo świetnych samochodów, mnóstwo przeżyć. Wiesz, za naszych czasów doskonałe Lancery, Rally Arty, Pajero, Outlandery, trzy generacje.
1: Tak. Wszystko wiesz, to się zwija, znaczy oferta Mitsubishi w Europie się zwija. Pozwól mi jeszcze
0: teraz mamy trzy modele i wszystkie są renówkami, wiesz. Brakuje tej japońskiej marce czegoś, co będzie takim... Ja mam, wiesz, niech oni to na homologacjach jednostkowych sprowadzają, niech to sprowadzają bez gwarancji. Ale powiem ci, że jeżeli ten samochód będzie w Polsce wyceniony w podobny sposób jak w Australii, czyli mówimy o okolicach 250 tysięcy złotych na start, i po pierwszych jazdach testowych dojdę do wniosku, że nic mnie w tym samochodzie nie denerwuje, bo on wygląda fajnie, nie ma w sobie niestety nic z tego
1: zawsze
0: starego Pajero. Chcę tylko powiedzieć, że będę jedną z pierwszych osób, która przeciągnie kartę, żeby ten samochód sobie zamówić.
1: No ja na pewno nie, ale na pewno chętnie nim pojeżdżę. Jeszcze dorzucę na koniec, żeby cała audycja nie była o Pajero, że on ma długość 4,90, szerokość 1,90, wysokość 1,90 w przybliżeniu i nie jest to lekkie auto. No napęd na obie osie z dieslem prawie 2,400 waży. Dobra, zamykajmy już Mitsubishi, mimo że też łzami się wokół kręci, jak wymieniałeś te wszystkie modele i czy ja tam dorzucałem jakieś, no bo to naprawdę było kawał naszej historii motoryzacyjnej, no i kawał historii po prostu motoryzacji. Ale kawałem historii motoryzacji jest również Range Rover. No i w ogóle firma Range Rover. Na Jaguara bardzo czekamy. Znaczy nie, no bo dobra, okej. Okay. Czekamy na nowy model Jaguara, żeby nim pojeździć, zobaczyć, czy udał im się duży elektryk. Ale W tym roku mówiliśmy o dwóch elektrykach pod nazwą z marki Range Rover. Jeden po prostu był Range Rover Electric, a drugi to był Range Rover Sport. No i więcej wiemy o tym Range Roverze Electric po prostu. Jak sobie radzi Range Rover w ogóle w dzisiejszych czasach? No, radzi sobie tak nie najgorzej, bo w Polsce to z tego co pamiętam po 8 miesiącach, bo mamy tam dane sprzedaży, to on jest gdzieś tam chyba w okolicach 30 miejsca. To może nie brzmi dobrze w tej chwili, jak mówię 30 miejsce, ale ma godne sąsiedztwo, bo jest tuż przed Jeepem, tuż przed Mini i to jest przez 8 miesięcy prawie 2000 sztuk, 1800 ileś, wzrost sprzedaży o kilkanaście procent. W dzisiejszych czasach wiele marek, o czym powiem w poniedziałek, ma spadki sprzedaży w Polsce. Jest za Seatem, za Teslą, ale za to przed Jeepem, Mini i Porsche. No dobrze. Co ma w ofercie w ogóle w tej chwili Range Rover w Polsce? No, ile ma tych samochodów?
0: Range Rover? Mamy Evoque'a, mamy Sporta, no. Mamy dużego Range Rovera.
1: Mamy Land Rovery.
0: Land Rover, tak.
1: Ja wiem, ale mamy Land Rovera Defendera, Land Rovera Discovery, prawda?
0: Discovery Sport.
1: No, czyli trochę tego jest. I Velar jeszcze. O, Range Rover Velar, prawda? Tak. On nadal jest sprzedawany. No dobra, to teraz do rzeczy. To już wiemy, że w Polsce im wiedzie się całkiem dobrze i z tego co wiem, to chyba oni nie mają jakichś strasznych problemów na świecie, żeby sprzedawać swoje samochody, no ale...
0: Mimo, że to jest spółka Jaguar Land Rover, a Jaguarów sprzedają od pewnego czasu.
1: Jakby
0: to
1: całą spółkę... Ale zobacz, oni przecież też należą do... No wciąż należą, no tak jak Geely jest właścicielem Volvo, to tutaj mamy przecież... Tata Motors, no więc no tak. Hinduska firma, o czym też się mało mówi. Dobra, o co chodzi z tym elektrykiem? Co ciekawe, na dzień dobry, chyba w pierwszych wersach tej wiadomości jest cena na rynku brytyjskim. 150 parę tysięcy funtów. Już oczywiście ktoś i my też możemy sobie spokojnie przeliczyć, że to będzie prawie 800 tysięcy złotych, ale co za to dostaniemy? Dostaniemy za to samochód elektryczny, duży, wyglądający jak Range Rover, taki klasyczny, bardzo podobny. Dwa silniki, w sumie 550 koni, 850 Nm, bardzo solidny akumulator litowo-jonowy. Co to znaczy? Pojemność prawie 120 kWh. Netto szybkie ładowanie i co dalej? 4,5 sekundy do setki. Potrzebne? Nie wiem. Może się przydać. Zasięg według WLTP 600 km. No przy takiej pojemności to nawet się nie dziwię. No to w praktyce będzie 500 kilkadziesiąt. Widzieliśmy kilometrów. Widzieliśmy już wnętrze. Tam jest ekran na tuż przy kierownicy, tak nisko położony, całkiem normalny ekran. No i przed kierowcą jeszcze jest pewnie mały ekran z tego zdjęcia wynika. A, rozkład momentu obrotowego na tył 100% może być, ale może być też przeniesiony na przód, więc i uwaga, producent w tej informacji mówi, czas reakcji prawie 100 razy krótszy niż w przypadku samochodu Range Rover z silnikiem spalinowym. No chyba tyle wiem, nie wiem co ty jeszcze więcej wiesz, w każdym razie już samochód jest obfotografowany, jest oficjalnie ogłoszona nazwa, że on tak się będzie nazywał, prawda? Electric. Co ty na to? Bo to też był kawał historii i naszej Range Rovery. Elektryfikacja też towarzyszy mi od paru lat. Czy to chwyci?
0: Wiesz co, to jest tak specyficzny samochód, to są tak specyficzni odbiorcy, że myślę, że to, że tyle czasu trzeba było czekać na jakieś tutaj konkrety, a propos tego elektrycznego Range Rovera, wiesz, ja mam tylko głębokość brodzenia 90 cm. Ja mam tylko nadzieję, że to będzie dopracowane. Natomiast wygląda świetnie, no co tu się dużo oszukiwa.
1: Jakość na zdjęciach wygląda dobrze. No, to wnętrze może być naprawdę przyjemne, takie miękkie w dotyku tworzywa, taka atmosfera przyjemna, prawda? To wszystko na to wskazuje, że tak będzie, oby tak było, bo samochód też nie wygląda jakoś eksperymentalnie. Wygląda bardzo tradycyjnie. Tak jak spalinowa wersja i się cieszę.
0: W przypadku Range Rovera, też Land Rovera i Jaguara zresztą też, to zwróć uwagę na to, że oni wprowadzając nową generację bardzo często po prostu robią zaawansowany facelifting tej starej. Tak było z Land Roverem Discovery 3 i 4.
1: Pamiętasz, często to się, ostatnio faceliftingi się ograniczały do zmiany we wnętrzu raczej głównie, czyli według producenta uproszczenia, według nas często tak. Utrudnienia obsługi. I ważna rzecz, ważna, no bo jednak oni zawsze to robili, prawie chyba. Będzie też wersja z przedłużonym rozstawem osi.
0: No tak. Kłaniamy się pięknie. To był codzienny magazyn motoryzacyjny. Na kolejne zapraszamy już w poniedziałek i życzymy Państwu przyjemnego weekendu.
2: Jakub Janiszewski przy mikrofonie. Już za chwilę godzina 19 i informacje, po których zapraszam Państwa na dłuższą rozmowę. Dziś Państwa i moim gościem będzie Michał Bogusz z Ośrodka Studiów Wschodnich, specjalista od Chin. Będziemy rozmawiali o tym, jak wygląda chińska polityka zagraniczna i czy ta maksyma, że właściwie polityka zagraniczna Chin sprowadza się do tego, że chcą handlować z całym światem, zostaje utrzymana i jakie ma znaczenia dzisiaj, kiedy Chiny stają się coraz bardziej autokratyczne. Mają sojusz z Iranem i de facto sponsorują czy utrzymują na powierzchni kraj taki jak Rosja. Co możemy powiedzieć o tej chińskiej mocy kształtowania porządku międzynarodowego? To już za chwilę.
3: Reklama.
4: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna Marinero. 4,99 za 100 gramów. Oraz mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. 9,99 za kilogram. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Anthony Bourdain, ikona, buntownik, odkrywca. Jeden z najbardziej znanych szefów kuchni na świecie. Film Tony to historia początków jego drogi. W rolach głównych Dominic Sessa i Antonio Banderas. Tony w kinach od 4 września.
7: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj w niedzielę o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
3: Reklama.
8: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: Wołodymyr Zełenski potwierdza, w niedzielę amerykańska delegacja będzie w Kijowie. Po raz trzeci nie udało się odrzucić prezydenckiego weta w sprawie kryptoaktywów. W informacjach sportowych, także US Open, sprawdzimy formę Igi Świątek, która spotka się teraz na korcie z dużo silniejszymi rywalkami. Minęła 19. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Wysłannicy prezydenta USA Donalda Trumpa, Steve Witkoff i Jared Kushner będą w Kijowie w niedzielę. Wcześniej złożą wizytę w Moskwie, ogłosił to przed kilkoma minutami prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Prezydent oświadczył, że strona ukraińska zapewnia, że rosyjska przestrzeń powietrzna będzie bezpieczna na czas pobytu Witkoffa i Kushnera w Moskwie. Podobnie jak podczas wcześniejszych wizyt dyplomatycznych strony amerykańskiej, zapewnimy normalne funkcjonowanie rosyjskie i przestrzeni powietrznej, aby negocjatorzy mogli bezpiecznie dotrzeć na miejsce. Dbamy właśnie o nich, a nie o Rosję, podkreślił Wołodymyr Zełenski. 3 razy próbowali i 3 razy się nie udało. Koalicji zabrakło tym razem 25 głosów, by odrzucić prezydenckie weto w sprawie ustawy o kryptowalutach. W Sejmie doszło do politycznej wymiany ciosów po tym, jak premier ujawnił część zeznań głównego ze świadków, Przemysława Krala. Ten oskarża Zbigniewa Ziobrę o przejęcie łapówki. Opozycja przekonuje, że nie ma w co wierzyć oszustowi. A więcej o tym, co wydarzyło się na sejmowej mównicy. Błażej Kulesza.
10: Jeszcze przed głosowaniem premier Donald Tusk ujawnił część zeznań, tłumacząc to dobrem państwa. Przemysław Kral bowiem powoływał się na wpływy w Ministerstwie Sprawiedliwości.
11: Wyszek obiecał, że jak wróci do władzy w Ministerstwie Sprawiedliwości, to ukręci łeb wszystkim tym sprawom.
10: Ziobro dostał od szefa Zonda Krypto 450 tysięcy złotych jako wsparcie dla fundacji. Pieniądze najpierw chciał oddać, ale potem je wypłacił na własne potrzeby.
12: Pan eksploruje kolejne dno.
10: Odpowiadał premierowi z mównicy Zbigniew Bogucki z kancelarii prezydenta.
12: Próbuje pan używać prokuratury, służb i zeznań bandytów.
10: Ziobro w wywiadzie dla telewizji Republika przyznał, że pieniądze przyjął, ale zaprzecza, by kiedykolwiek spotkał się z Przemysławem Kralem. Błażej Kulesza, TOK FM.
9: Jeden z kluczowych lekarzy powiązanych z grupą handlującą opioidami nadal ma prawo wykonywania zawodu. Takie informacje ustalił reporter TOK FM Cezary Jaszczyk. Mowa tu o anestezjologu Dariuszu P., który na masową skalę wystawiał recepty na silne substancje przeciwbólowe, nie weryfikując stanu zdrowia pacjentów. Był powiązany ze zorganizowaną grupą przestępczą i miał otrzymywać za swoje działania nawet po 2000 zł od zlecenia. W celu pozbawienia tego lekarza prawa do wykonywania zawodu, rzecznik odpowiedzialności zawodowej wszczął postępowanie i oczekuje na posiedzenie sądu w tej sprawie, mówi w TOK FM rzecznik prasowy Naczelnej Izby Lekarskiej Piotr Pisula.
13: Niestety to wymaga jeszcze trochę czasu, ale o ile mi wiadomo, jeszcze w tym miesiącu to posiedzenie sądu ma mieć miejsce i ma ta sprawa być doprowadzona do końca, także niestety mogę potwierdzić, że jeszcze to prawo wykonywania zawodu nie jest zawieszone, ale wszystko wskazuje na to, że jest to kwestia dni.
9: Dariusz P. został zatrzymany w listopadzie ubiegłego roku pod zarzutami pomocy we wprowadzaniu do obrotu narkotyków i poświadczania nieprawdy w wystawianych receptach. W sierpniu opuścił areszt za poręczeniem w wysokości 500 000 zł. Za kilka minut prognoza pogody, a teraz w TOK FM czas na sport.
14: Przemysław Pozowski, zapraszam. Australijski enfant terrible tenisa Nick Kyrgios może wracać do gry. Międzynarodowa Agencja Integralności Tenisa poinformowała, że kara zawieszenia nałożona na niego za pozytywny wynik testu na obecność kokainy właśnie się zakończyła. Australijczyk został zawieszony na miesiąc i musiał także poddać się kuracji. 31-letni tenisista to finalista Wimbledonu z 2022 roku. A na US Open z perspektywy Igi Świątek wszystko idzie na razie zgodnie z planem. Nasza tenisistka pewnie przeszła drugą rundę nowojorskiego turnieju. Teraz na jej drodze staną już dużo wyżej notowane rywalki, ale forma Polki pozwala wierzyć, że może w tym turnieju zajść daleko. O czym więcej teraz Michał Waszkiewicz.
15: W meczu z Nadią Podorowską Iga Świątek straciła ledwie 5 gemów. Mecz był jednostronny, a nasza tenisistka wyglądała na korcie dobrze od samego początku.
16: Bardzo się cieszę, że miałam okazję znowu zagrać na tym turnieju, bo na pewno każdy kolejny mecz może mi dużo dać i mecz w sumie przebiegł od początku do końca po mojej myśli.
15: Ja tylko dodam, że tenisistka z Argentyny jest w piątej setce rankingu i wraca po dużych problemach zdrowotnych. Teraz takich rywalek na drodze Świątek już nie ma. Jutro zagra z Czeszką Marii Bałskową, która jest rozstawiona z 25. W dotychczasowych starciach jest 3-0 dla Polki. W rundzie czwartej rywalką Świątek może być Madison Keys lub wracająca po kontuzji mistrzyni olimpijska Qin Wenzheng, a w ćwierćfinale Polka może trafić na Jelenę Rybakinę. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
14: A tymczasem do czwartej rundy awansowała właśnie Aryna Sabalenka. Po 1,5-godzinnym meczu pokonała Kamiłę Rahimową 6-3, 6-4. Niedzielne derby Londynu, Arsenal kontra Chelsea oraz szlagiery we Włoszech, w tym sobotni mecz mistrza Interu z wicemistrzem Napoli, to najciekawsze wydarzenia piłkarskiego weekendu w Europie. W Hiszpanii lider FC Barcelona zagra na wyjeździe z Walencją. Ten mecz w niedzielę. Z kolei w niemieckiej Bundeslidze najciekawiej zapowiada się sobotni wyjazdowy mecz Bayernu z Schalke Gelsenkirchen. W sporcie teraz to wszystko. Za chwilę pogoda.
17: Sponsorem programu jest Cordia, deweloper oferujący apartamenty Port Island w Gdańsku na Wyspie Portowej.
9: Jutro zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, będą też przelotne opady deszczu, a w północnej połowie kraju także burze. Maksymalnie od 16 do 17 stopni na północy, około 20 w centrum do 23 na południu kraju. Najbliższa noc również z zachmurzeniem umiarkowanym i dużym, może przelotnie popadać, może zagrzmieć, a na termometrze od 10 do 14 stopni.
17: Sponsorem programu była Cordia, deweloper oferujący apartamenty Port Island w Gdańsku na Wyspie Portowej.
8: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
2: Różnica między mocarstwem a supermocarstwem jest taka, że to drugie jest zdolne do przekształcania porządku międzynarodowego, a z tym pierwszym wystarczy się po prostu liczyć. Trwają dyskusje, czy Chiny osiągnęły już pozycję supermocarstwową, czy też dopiero się o nią starają. Są też i tacy, którzy twierdzą, że starać to się mogą, ale jeszcze długo supermocarstwem nie zostaną. Są oczywiście obszary, w których Chiny wpływają na politykę gospodarczą i to rzecz jasna przez swój eksport, przez obecność w globalnych łańcuchach dostaw. Rośnie ich znaczenie w elektronice, bateriach słonecznych, samochodach elektrycznych, telekomunikacji, dronach. Próbują konkurować w dziedzinie AI, uniezależniły się od usług sieciowych sprzedawanych przez Stany Zjednoczone. Mają broń nuklearną, mają niespełna 1,5 miliarda mieszkańców. a zarazem pozostają gospodarką niezrównoważoną, żyjącą z eksportu, podatną na kryzysy międzynarodowe. Demograficznie zaczynają się starzeć, ich ogromna populacja zaczyna się kurczyć. Nie mają sieci sojuszy porównywalnych do tych, które Stany Zjednoczone zbudowały, a które właśnie zaczynają rozmontowywać. Chiny mogą próbować wejść w to miejsce, ale niekoniecznie im się to uda. Stany Zjednoczone kusiły popkulturą, poziomem życia, ale też wolnością, demokracją, prawem wyboru, indywidualizmem. Chiny tego nie dają. Są coraz bardziej autokratyczne, a przez to mało pociągające. Stany Zjednoczone naprawdę ukształtowały pod wieloma względami porządek powojenny. Chinom niespecjalnie się to udaje, ich możliwość narzucania i budowania własnych norm pozostaje ograniczona. Właściwie jedyny sukces na arenie międzynarodowej, jaki przypisuje się działaniu chińskiej dyplomacji, to nawiązanie stosunków dyplomatycznych między Arabią Saudyjską a Iranem. Ale i tu są pewne zastrzeżenia co do autorstwa tego historycznego przełomu, o czym za chwilę w dzisiejszej dłuższej rozmowie. Ale też idąc dalej, Chiny nie zdołały powstrzymać Iranu przed destabilizacją regionu, przed atakowaniem sojuszników. Ich wpływ okazał się papierowy, nierealny. Sytuacja wojny z Ukrainą jest chyba jeszcze ciekawsza. Przez sankcje na Rosję Chiny zarobiły i uzależniły ten kraj od siebie na niespotykaną do tej pory skalę. Być może faktycznie, gdyby chciały końca wojny w Ukrainie, mogłyby to wymusić. Wojna pozwala Chinom obserwować, jak reaguje Zachód w sytuacji konfliktu, jak prowadzona jest polityka sankcyjna i jakie są jej konsekwencje, co daje im pewne wyobrażenie o tym, co mogłoby się wydarzyć po ataku na Tajwan. Ale równocześnie wojna sprawia, że Zachód zwiera szyki, zaczyna badać własną odporność, analizuje sojusze i przygląda się uważniej uzależnieniu importowemu od Chin. A to już korzystne nie jest. Jak to właściwie jest z chińską polityką zagraniczną? O tym dzisiejsza dłuższa rozmowa.
3: Reklama.
4: Wzorowe ceny czekają na Allegro. Teraz Kubuś Water smak malinowy 12,5 litrowych butelek tylko 26,54. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 29,49. Cena nie zawiera kaucji za opakowanie. Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kilogram, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
18: W Carrefourze ostatni dzwonek na szkolne okazje. 3 plus 3 gratis na artykuły piśmiennicze, zeszyty i artykuły do prac plastycznych z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Tylko od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour, w sumie najlepszy.
7: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj w niedzielę o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
19: W polskim polu zmiany. Ważne decyzje, lokalne dramaty i sprawy, które poruszą całą gminę. Katarzyna Zielińska, Małgorzata Socha, Małgorzata Pieczyńska i wielu innych w serialu pełnym humoru, emocji i urzędowych zawirowań. Zaraz wracam. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 16 w TVP1 i TVP VOD.
20: Zaraz wracam.
21: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
22: Lidl, to się opłaca.
23: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
22: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
23: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
22: Ach, ci panowie z Media Expert.
23: Prawda?
24: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
25: Rzeźki poranek na świeże spojrzenie.
0: na wielkie wejście. Na wieczorny chill. Na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
1: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
11: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz winogrona jasne 5,99 za kilogram. A do tego kurki 200 gramów 8,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
12: Codziennie niskie ceny.
3: Reklama.
2: Jakub Janiszewski przy mikrofonie. Ten program nazywa się Dłuższa Rozmowa, a państwa i moim gościem jest Michał Bogusz z Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry.
26: Dzień dobry.
2: A będziemy rozmawiali o polityce zagranicznej Chin. Przez wiele lat, kiedy wspominaliśmy o tym aspekcie funkcjonowania Chińskiej Republiki Ludowej, to właściwie odpowiedź była jedna. Mówiłeś wtedy, Chiny chcą handlować z całym światem. Czy coś się w ostatnich latach, miesiącach zmieniło?
26: No zmieniło się to, że też nie chcą już to, co handlować, chcą sprzedawać całemu światu, ale kupować od niego jak najmniej.
2: A czy to nie jest tak, że w tym momencie Chiny stają się jednak coraz bardziej asertywne, coraz bardziej chcą prowadzić dialog z pozycji siły i coraz bardziej chcą wymuszać w pewnym sensie, zaryzykuje lojalność? Czy to nie jest tak, że wchodzimy w taki etap?
26: Myślę, że to jest też konieczność przede wszystkim wewnętrzna, tak, że ten model rozwoju gospodarczego Chin, który był oparty przez dekady na dosyć prostym mechanizmie, ale w skali tego państwa i tej populacji bardzo efektywnym, czyli płace rosły, ale wolniej niż rosła produktywność. Tą różnicę państwo, często w brutalny sposób, głównie pozbawiając ludzi dostępu do usług społecznych, przechwytywało. Oni po prostu, nie mając innego wyboru, muszą oszczędzać na wypadek choroby, kalectwa, braku pracy i tak dalej, no bo nie mają żadnej pomocy od strony państwa. Muszą oszczędzać sporą część swoich dochodów. W szczytowych latach to było tak, że średnie chińskie gospodarstwo domowe odkładało nawet 40% swoich dochodów. Państwo oczywiście przechwytywując te środki, kierowało je na inwestycje głównie infrastrukturalne, ale także na inwestycje w zwiększanie mocy produkcyjnych. To ten cały mechanizm bardzo mocno przyspieszył po 2008 roku, po kryzysie 2008 roku. Tak naprawdę Chiny wyszły z kryzysu 2008 roku, lejąc ogromne ilości betonu. I to działało, no ale musiało w pewnym momencie się skończyć. No, skończyło się tak de facto nie krachem, ale implozją rynku nieruchomości. Przy tempie, które budowania mieszkań w Chinach było, to do 2030 roku, bo oni by zbudowali prawdopodobnie ilość mieszkań pozwalającą pomieścić 2 miliardy ludzi, no ale tych ludzi nie ma w Chinach. Więc to wszystko wyhamowało, tak? Równocześnie oczywiście polityka Xi Jinpinga, przykręcanie śruby, zwiększanie kontroli nad przedsiębiorstwami prywatnymi i tak dalej, wzrost cenzury, kwestia początku załamania demograficznego i tak dalej. Na to wszystko się, na tę sytuację, którą mamy teraz, złożyło się wiele czynników, ale efekt jest taki, że ten chiński model dostał mocnej zadyszki na rynku wewnętrznym. Logicznym wyjściem z tego byłoby dać ludziom pieniądze, odwrócić ten mechanizm, żeby państwo przestało nie przejmować ten kapitał, który ludzie wypracowują, pozwolą im wydawać, zwiększyć popyt wewnętrzny i popyt wewnętrzny, konsumpcja wewnętrzna stałaby się kołem zapędowym chińskiej gospodarki. Jest tam droga, którą przechodzą większość gospodarek rozwiniętych. No ale problem jest polityczny, tak? Kontrola nad tym kapitałem jest też kontrolą nad Chinami. To kontrola dzięki kontroli nad przepływem pieniądza, partia kontroluje struktury partyjne w prowincjach, a aparat partyjny na prowincji dzięki temu kontroluje lokalne elity. Jest to tak zwana srebrna kula, którą partia rządzi Chinami, no bo może rządzić tylko dwoma kulami, srebrną albo ołowianą. Ołowiem nie da się rządzić w nieskończoność, tak? To jest taki sposób na zapobieganie kryzysom, no ale krótkoterminowy. Długoterminowo trzeba rządzić za pomocą srebra. No i to jest ten problem, bo jeżeli pozwoli się ludziom samym decydować, partia zacznie tracić kontrolę, a partia nie może pozwolić sobie na utratę kontroli. Efekt jest taki, że ten mechanizm jest, wciąż funkcjonuje, tylko ten kapitał, który partia wcześniej ładowała, najpierw rozwój infrastruktury, no ale ile można wybudować autostrad między dwoma miastami, ile wsi można połączyć szybkimi kolejami, się wyczerpał. Później były nieruchomości, no ale one zostały też wysycone, nastąpiło ogromne wysycenie. No i teraz sposobem na to jest przekierowanie na unowocześnienie i budowanie nowych mocy produkcyjnych. W efekcie powstają nowe zakłady, powstają nowe przedsiębiorstwa. Kapitał jest łatwo dostępny dla tych, którzy są powiązani z władzą, mogą budować nowe fabryki. Partia do tego zachęca, zwłaszcza do rozwoju nowych technologii, do przesuwania chińskich przedsiębiorstw w łańcuchach dostaw. No ale efekt jest taki, że rynek wewnętrzny nie jest tego wszystkiego w stanie wchłonąć. W efekcie Chiny muszą eksportować, muszą żywić swój rozwój, nie mając zdolności do zmiany jego modelu, sposobu rozwoju, muszą dotychczasowy model rozwoju finansować, tak naprawdę pochłaniając czy eliminując konkurencję przemysłową z strony innych państw.
2: A kto jest kluczowym, które kraje są kluczowym rynkiem dla Chin i które są kluczowymi konkurentami, jakbyśmy sobie zadali takie pytanie?
26: No to są te same, zazwyczaj te same państwa, wysoko rozwinięte, czyli ci, którzy mają jeszcze pieniądze, żeby móc kupować chińskie produkty. Można mówić, że Chiny się otwierają na globalne południe, zdobywają tam rynki, mają większy udział w handlu z tymi państwami niż ktokolwiek inny. To prawda, no ale ile elektrycznych samochodów jest w stanie wchłonąć Afryka subsaharyjska, która nie ma do tego infrastruktury odpowiedniej? No niewiele. Prawdziwe rynki zbytu są w państwach wysoko rozwiniętych, przede wszystkim w Europie, w Ameryce Północnej i innych państwach, jak Japonia czy Australia w innych regionach. Ale oczywiście ekspansja chińskich produktów na tych rynkach odbywa się kosztem rodzimych producentów, którzy czują, no, że pali im się grunt pod nogami i zaczynają żądać, oczekiwać od rządów poważnych decyzji, które zatrzymają ten tak zwany chiński szok 2.0.
2: I to jest to, co obserwujemy w Europie, prawda? Zwłaszcza jeżeli chodzi o ten rynek motoryzacyjny i o z jednej strony panikę, którą wzbudza ekspansja chińskich producentów aut u producentów niemieckich, ale też francuskich, prawda? Czyli te największe konglomeraty w Europie, które czują się mocno zagrożone. No ale ja rozumiem, że to nie jest jedyny, znaczy może inaczej, Pomówmy o sposobach dyscyplinowania tych, którzy próbują Chinom wiązać ręce. Bo na razie ja nie wiem, czy już widać bardzo wyraźnie, że Chiny będą odpowiadały na wszystkie próby ograniczania handlu z nimi symetrycznie. To znaczy, że nie wiem, wprowadzą politykę celną, czy przestaną handlować z tymi, którzy będą próbowali rezygnować z kupowania ich produktów?
26: Problem polega na tym, że one to robią już od dawna. Mhm. Tylko robią to środkami pozaformalnymi, pozataryfowymi. Tak naprawdę nie ma równowagi czy równości szans, tak? Chińskie firmy mogą działać o wiele swobodniej na przykład na europejskim rynku niż europejskie firmy na chińskim rynku. Nie ma tutaj zwierciadła, tak, w sytuacji, w którym jest jeden do jednego. Tego już od dawna nie ma i tego tak naprawdę nigdy nie było. W różnych sektorach to było mniej lub bardziej, ale tak naprawdę było obecne w każdym. I tak naprawdę sukces Chin wynika właśnie z tego, że Chiny bardziej chroniły swój rynek wewnętrzny niż ich partnerzy. Oczywiście wielu partnerów oszukiwało się, myśląc, no to musimy dać im czas, oni muszą dojrzeć, wzrośnie klasa średnia, będzie chciała innych produktów. Różne mechanizmy samooszukiwania były tutaj obecne, a teraz jest problem taki, że to odwlekanie wymuszenia na Pekinie traktowania w ten sam sposób zachodnich firm, jak chińskie firmy są traktowane na Zachodzie, spowodowało, że powstała asymetria. Pekin stał się silniejszy i jest w stanie jeszcze bardziej mocniej odpowiedzieć na ruchy ze strony Zachodu, niż to było x lat temu, kiedy można było wymusić na Pekinie ustępstwa. Teraz to będzie coraz trudniejsze. To jest to, co nieraz zapewne w naszych także rozmowach ja mówiłem. Im dłużej się odwleka pewne decyzje, im dłużej się kopie tą puszkę w dół drogi przysłowiową, tym ona staje się coraz cięższa, tym każde kopnięcie wymaga więcej energii i droga, którą ta puszka pokonuje, jest coraz mniejsza. Aż w końcu, w pewnym momencie ona się stanie tak ciężka, że nie da się jej kopnąć i ruszyć dalej. I prawdopodobnie to będzie ten moment, w którym zwłaszcza europejskie elity będą musiały już podjąć decyzję. Chociaż te decyzje będą wtedy bardziej kosztowne, trudniejsze i ich negatywne konsekwencje będą bardziej odczuwalne przez Europejczyków.
2: A ten moment przełomowy, okej, kopiemy tą puszkę, ale ten moment przełomowy dla Chin zajdzie kiedy? To znaczy, bo ja rozumiem, że to robi się dwustronne. To znaczy Chiny też chcą coraz silniejszych gwarancji i coraz silniejszej zależności w gruncie rzeczy właśnie tych kluczowych nabywców.
26: Oczywiście, że... Oczywiście, no bo w momencie, w którym oni nie są w stanie utrzymać równowagi gospodarczej wewnątrz, poprzez rynek wewnętrzny, są uzależnieni od eksportu. To jest ogromny paradoks chińskiej gospodarki. Chociaż eksport nie stanowi tak dużego udziału w sprzedaży produktów, bo ten rynek jest wewnętrzny bardzo duży, tak? Ale zyski są głównie generowane na eksporcie. Nieraz w mediach mówiłem, podawałem ten przykład, który też stosowałem, rozmawiałem ze studentami. Jeżeli jest producent w Chinach, który produkuje 1 000 000 zapalniczek, on sprzedaje 90% w Chinach, ale te 90% sprzedaje po kosztach. Zyski generuje tylko z tych 10%, które sprzedaje za granicę. Jeżeli nie będzie mógł sprzedać tych 900 000 zapalniczek w kraju, to cena jednostkowa mu wzrośnie i wtedy zacznie tracić zyski z tego, co sprzedaje za granicę. Jeżeli nie będzie mógł sprzedawać za granicę, to zacznie tracić zyski. To jest ten paradoks polega na tym, że jeżeli nawet on sprzedał połowę mniej zapalniczek za granicę, to będzie tak naprawdę tylko 5% jego produkcji, to jego dochody spadną nie o 5%, ale o 50%. I tu leży problem dla Pekinu. Oni po prostu muszą wymuszać na partnerach pozostanie otwartymi na chiński eksport, ale tego nikt, ale tak naprawdę nie są w stanie tego utrzymywać w nieskończoność, no bo w końcu innym partnerom też zaczną się kończyć pieniądze po prostu. Im bardziej będą ograniczany przemysł i zdolności produkcji na zachodzie, tym te społeczeństwa będą stopniowo, ale jednak ubożały. Przez jakiś czas jedno pokolenie będą mogły przejadać zapasy, no ale te zapasy się w końcu skończą i co wtedy?
2: A czy tam też jest jakaś próba zrównoważenia tej polityki, tak żeby nie być aż tak zależnym od nabywców z zewnątrz? Czy to jest już uświadomione dla samej partii, dla jej kierownictwa, dla Xi Jinpinga? Czy jest próba przestawienia gospodarki na takie bardziej zrównoważone tory?
26: Znaczy tego świadomość już od dawna. Jeszcze poprzednia ekipa i Wen Jiabao, ówczesny premier, mówił, że chińska gospodarka jest niezrównoważona, niesterowalna i w ogóle takiej krytyki jak chińskiej gospodarki i modelu rozwoju, jaką on przedstawił publicznie, no to na Zachodzie mało kto by się odważył. Więc tego świadomość jest. Nawet Xi Jinping, dochodząc do władzy, na samym początku miał ambitny plan właśnie pobudzenia konsumpcji wewnętrznej i tak dalej, ale przestraszył się. W pewnym momencie zrozumiał, jakie to będzie miało konsekwencje dla władzy partii komunistycznej i dla kontroli nad Chinami i odstąpił od tego. Wręcz poszedł, przestawił wajchę w drugą stronę i mamy tak naprawdę spełzającą restalinizację chińskiej gospodarki. To następuje bardzo powoli, ale mamy taki sytuacja, w której te przedsiębiorstwa prywatne są coraz bardziej ograniczane, narzucana jest nam agenda. No, mamy sytuację, w której tak naprawdę jest powoli rolowanie większości reform rynkowych, które były przeprowadzone w latach 80. i 90.
2: Z czego wynika ten odwrót? Dlaczego oni zaczęli tak mocno właśnie cofać te reformy wolnorynkowe? Co im to daje?
26: No w pewnym momencie zorientowali się, że tak naprawdę te reformy wolnorynkowe w Chinach nie były nigdy, to nie było nigdy stworzenie wolnego rynku, tylko wprowadzenie mechanizmów wolnorynkowych pewnych sektorowo, żeby umożliwić konkurencję w tych sektorach, żeby zwiększyć wydajność, produktywność, skuteczność, wymusić postęp technologiczny i tak dalej, i tak dalej. Ale to były zawsze drzwi otwarte, na wpół otwarte. Tylko że energia, którą to wytworzyło, różnica ciśnień między jedną a drugą stroną drzwi powoduje, że tych drzwi nie da się utrzymać w nieskończoność półotwartych. Więc w pewnym momencie partia stanęła przed wyborem. Okej, ten mechanizm przestaje działać. Nie jesteśmy w stanie dalej kontrolować sił, które uwolniliśmy. Mamy do wyboru albo zostawić drzwi na oścież otwarte i tak naprawdę pogodzić się z tym, że w krótszej czy dłuższej perspektywie czasu stracimy władzę, nastąpią dalsze reformy gospodarcze, które prędzej czy później wymuszą na nas reformy polityczne, albo w drugą stronę, musimy zamknąć te drzwi, godząc się z kosztem, że sukcesy reform gospodarczych zostaną może nie tyle co zaprzepaszczone, ale będą musiały być odłożone na półkę. Moim zdaniem po prostu mamy do czynienia tak naprawdę z tym, co było w Rosji, czyli NEP, i teraz mamy do czynienia z kończącym chińskiego NEP-u.
2: Ale to, co nam się kojarzy, kiedy słyszymy hasło, znaczy przynajmniej mnie, kiedy słyszę hasło restalinizacja, czy w ogóle stalinizacja, no to jest przede wszystkim wybuch przemocy, erupcja przemocy politycznej i aparatu terroru. Czy można powiedzieć, że w Chinach dzieje się to samo?
26: Ja myślę, że rozumiem, że taki jest pierwsze skojarzenie, ale tak naprawdę restalinizacja jest pewnym mechanizmem sprawowania władzy, tak? Ta władza może być sprawowana, oczywiście element terroru jest tego integralnym elementem, ale on nie jest esencją czy sensem sposobu sprawowania władzy. Można dokonywać sprawować władzę na sposób stalinowski bez dołów śmierci. To się dzieje w Chinach poprzez represje, ale te represje są nie w ten sposób, że kolejne kadry partyjne są rozstrzeliwane, tylko są karane, są dyscyplinowane. Te dyscyplinowanie polega na usunięciu z partii, na wyrokach wieloletnich. Mówimy o represjach dotykających już setek tysięcy ludzi, setek tysięcy wewnątrz aparatu partyjnego, który liczy obecnie to już ponad 16 czy 17 milionów ludzi. Więc to dotyka znacznego odsetka aparatu partyjnego, ale więc ten mechanizm działa, tak? Stalinizm jest oparciem władzy na represjach, ponieważ represje w sytuacji, w którym nie ma mechanizmu kontroli zewnętrznego poprzez wolną prasę, opozycję i tak dalej, no jak można kontrolować aparat partyjny w takiej sytuacji? No tylko poprzez regularne czystki i represje, bo tylko represje są w stanie spowodować, że ci ludzie czują się w każdej chwili zagrożeni i realizują zadania, które spływają z góry, bo nie ma innego mechanizmu kontroli, tak? Bo nie da się kontrolować każdego. Jak masz 18 milionów działaczy partyjnych, no to nie jesteś w stanie postawić przy każdym z nich kolejnego działacza partyjnego, który będzie go kontrolował. A kto będzie kontrolował tych, którzy kontrolują? Jedynym sposobem jest to, żeby zmusić ich do tego, żeby samoczynnie podejmowali decyzje w takim zakresie, w jakim jest to oczekiwane przez centralę. To jest to, żeby po prostu regularnie przeprowadzać czystki. Nieważne, czy tak naprawdę trafisz na tego, który coś tam źle robił. Chodzi o to tylko, żeby wszyscy się bali, bo muszą się bać, bo tylko kiedy się boją, to działają w sposób, który mniej więcej większość z nich działa w sposób, który my chcemy, godząc się na to, że jest to działanie czasami nieefektywne, przynoszące straty, niegospodarne i tak dalej, ale tak długo jak realizują nasze decyzje, to w ten sposób sprawujemy władzę. I to jest istotą stalinowskiego mechanizmu władzy. A czy ten strach jest wzbudzany poprzez rozstrzeliwanie, czy wsadzanie do więzień, represje, obcinanie pensji i tak dalej, czy przenoszenie do Mongolii wewnętrznej, czy do Xinjiangu, to już jest sam mechanizm represji jest drugorzędny w tym wypadku.
2: Wracając do polityki zagranicznej, do tego, czym ona się staje w takim układzie, ja rozumiem, że to jest taka sytuacja, w której właściwie wszyscy jesteśmy zakładnikami tego pełzającego wewnętrznego kryzysu chińskiego i jakby mamy takowymi pozostać, to znaczy musimy ich finansować, mówiąc krótko, przez kupowanie ich produktów. Powiedzieliśmy o tym, że te kluczowe, te największe, najważniejsze rynki to są te rynki najbogatsze, ale Chiny wydają się ostatnio aktywniejsze także na tych rynkach wschodzących, na, nie wiem, Azja Środkowa, choćby przez Bliski Wschód, choćby przez tą politykę zagraniczną wspierania krajów, które toczą wojnę. Co to im daje konkretnie? To znaczy, co im daje Rosja, poza tym, że daje ropę? Co im daje Iran? Po co to robią w sytuacji, kiedy ta polityka będzie antagonizowała te rynki zbytu, które są takie istotne? Po co to się dzieje?
26: No jest tutaj kilka mechanizmów. Pierwszy to jest taki, że partia... Mówiliśmy wcześniej, że dopuszczono mechanizm wolnorynkowy do zwiększenia efektywności działań poszczególnych sektorów i podobnie jest w wypadku eksportu. Po prostu wypuszcza się kilka konkurujących ze sobą grup interesu i one konkurując między sobą zaczynają szukać do nowych rynków zbytu, bo konkurują, wysyłając produkty tam, gdzie na najbogatsze rynki, ale one tam też się nie wszystkie mieszczą na nich, więc zaczynają przesiąkać, przychodzić do poszukiwać nowych miejsc. I stąd też jest ta aktywność chińskiego biznesu w Azji Centralnej, w Afryce, w Ameryce Południowej, na Bliskim Wschodzie i tak dalej. Tak? To jest po prostu element strategii chińskich władz zdobywania zagranicznych rynków, po prostu żeby zmusić własne przedsiębiorstwa czy własne firmy do konkurowania między sobą na tych rynkach zbytu. No i wtedy one konkurując między sobą także wycinają konkurencję miejscową. To widzimy na przykład na wypadku rynku motoryzacyjnego w Europie. Wejście kilku dużych chińskich firm równocześnie powoduje, że one konkurują między sobą cenowo i w ten sposób także tak naprawdę wycinają cenowo sporą część dotychczasowych dużych graczy na rynku. Na to nakłada się kwestia wielkiej polityki i uznania, że nie da się utrzymać tego mechanizmu eksportowego i sfinansowania chińskiego modelu gospodarczego, jeżeli będą Chiny napotykały ogromny opór zewnętrzny. Tak? I ten opór zewnętrzny może być organizowany wokół istniejącego porządku międzynarodowego, który tak naprawdę został stworzony przez Stany Zjednoczone po zimnej wojnie. Więc żeby zapobiec oporowi, najlepiej jest rozmontować istniejący porządek międzynarodowy. I do tego jest potrzebni są tacy gracze jak Rosja, Korea Północna, i wszelkiego rodzaju autorytarne państwa. Do tego dochodzi też ambicja stworzenia, ja to nazywam osobiście, międzynarodówki autorytarnej, która będzie tworzyła przeciwwagę dla Zachodu, osłabiała jego wpływy globalnie, będzie także tworzyła przynajmniej częściowo taki bufor bezpieczeństwa wokół Chin, państw autorytarnych, bo tutaj dochodzimy z kolei do innego problemu. Reżim autorytarny zawsze czuje się zagrożony przez alternatywę, tak? No bo jak wszystko idzie dobrze, to jest dobrze, więc wtedy on może mówić, legitymizować się wewnętrznie poprzez sukces i mówić, okej, odnosimy sukcesy gospodarcze i tak dalej, ale w momencie, kiedy zaczynają się być kłopoty, no to ludzie zaczynają się zastanawiać, a może moglibyśmy spróbować innego modelu. I wtedy występowanie, istnienie w ogóle alternatywy dla rządów autorytarnych jest już zagrożeniem samym w sobie, no bo ludzie wiedzą, że gdzieś tam dalej ludzie żyją inaczej. Gdzieś są wybory, gdzieś mogą wybierać decydenta, wpływać na politykę w mniejszym lub większym stopniu, tak? Ale mogą to robić. No i tu jest ten problem, tak? Im więcej jest państw autorytarnych, im więcej państw odchodzi od modelu demokracji, czy demokracji liberalnej, tym lepiej dla takiego państwa jak Chiny i właściwie dla partii komunistycznej rządzących, no bo kurczy się ilość alternatyw, tak? Ilość miejsc, których ludzie mogą, na których ludzie mogą spojrzeć i powiedzieć, no ale tam jest inaczej. Więc tak, partia musi też dążyć do eliminowania konkurencji ideologicznej. Oczywiście na to wszystko jeszcze się nakłada strach przed Stanami Zjednoczonymi, uznanie, że ich celem jest, że celem Stanów Zjednoczonych jest eliminacja Chin jako zagrożenia. Do tego dochodzi ideologia marksistowsko-leninowska, która daje partii siatkę pojęciową, czyli pozwala, tworzy sposób, w jaki rozumieją świat. No i w tej siatce pojęciowej logika jest taka, że państwa kapitalistyczne zawsze osiągają ten model, moment rozwoju, w którym muszą eliminować zagrożenie dla alternatyw. Więc to jest taka odwrócona trochę logika, tak? Z jednej strony oni boją się alternatywy, jaką stworzy demokracja i równocześnie uważają, że państwa demokratyczne, które uważają za oczywiście za kapitalistyczne i imperialistyczne, boją się alternatywy dla siebie w formie, jaką budują Chiny. I z ich punktu widzenia logicznego oznacza to, że zderzenie jest nieuniknione. No i to wszystko powoduje, że są gotowi zniszczyć system międzynarodowy, chociaż są jego ogromnym beneficjentem.
2: To rozumiem, że w tej logice właśnie nic wspanialszego niż Donald Trump nie mogło się Chinom przytrafić.
26: Też tak myślę.
2: Rozumiem, że to jest ten moment, kiedy można święcić największe triumfy i można się najbardziej międzynarodowo rozpychać. Tam od lat nie było takiej sytuacji. Gdzie Chiny próbują w tej chwili, jakbyśmy tak spróbowali przeanalizować te ostatnie, nie wiem, może nawet kilkanaście miesięcy, nie kilka lat, gdzie możemy powiedzieć, że ta aktywność jest zdecydowanie większa, gdzie Chiny rzeczywiście próbują bardzo wejść jakby w jakąś taką przestrzeń, nie wiem, chaosu, którą wytworzył Donald Trump, albo właśnie przestrzeń, która jest porzucona przez Stany Zjednoczone. Gdzie to jest?
26: Paradoks polega na tym, że w Pekinie nie ma za bardzo zasobów, ani chęci, ani pomysłu, żeby to zrobić. Przykład jest świetny, świetny przykład stanowi Bliski Wschód. Pamiętasz zapewne, jak to w mediach było super, jak wynegocjowano porozumienie między Iranem i Saudyjczykami, które były wynegocjowane tak naprawdę przez Katarczyków, ale MBS, książę, następca tronu, bardzo nie lubił Bidena, więc postanowił pokazać mu przysłowiowy środkowy palec i zaprosił Chińczyków na ostatniej prostej negocjacji, no i wtedy stworzyło się takie wrażenie, że to Chińczycy mogli wynegocjować porozumienie między Saudyjczykami i Iranem. Pamiętasz, jaki był hype w mediach?
2: Owszem.
26: Chiny wchodzą na Bliski Wschód, wypierają Amerykanów, to teraz Chińczycy będą rozdającym na Bliskim Wschodzie. I co? No i nic. Nic się nie wydarzyło. Więcej.

0: nie był w stanie powstrzymać Iranu przed atakiem na z kolei państwa z drugiej strony Zatoki Perskiej, które są dla niego bardzo ważne z powodów gospodarczych, głównie finansowych. Nie był w stanie powstrzymać Iranu od ataku i zablokowania eksportu ropy i gazu, którego Chiny są jednym z głównych odbiorców. No nagle się okazało, że te wielkie Chiny, które miały być teraz nowym wielkim rozdającym na Bliskim Wschodzie, nic nie zrobiły, bo nie chciały, nie mogły i nie mają pomysłu, jak zainwestować czy wykorzystać sytuację, że Amerykanie no, dużo psują wokół siebie. Inny przykład. Mamy Forum Wysp Pacyfiku. Akurat teraz na ten temat piszę. I Forum Wysp Pacyfiku, które było zmęczone, państwa wyspiarskie, które z Pacyfiku, które są zmęczone trochę takim paternalistycznym podejściem do nich przez Nową Zelandię i Australię. Chciałyby inwestycji, chciałyby poszerzyć swoje możliwości. Także dla nich ważna agenda, kwestia klimatu, zmian klimatu i tak dalej. No, można by pomyśleć, idealna sytuacja dla Pekinu, idealne otwarcie, tak? I Pekin faktycznie wykonał szereg gestów w kierunku państw Wysp Pacyfiku. Udało się wyjąć większość państw, które wcześniej uznawały Republikę Chińską na Tajwanie. Teraz tylko 4 pozostały, które wciąż uznają Tajwan. No i co? No i nagle Pekin postanowił odpalić rakietę w lipcu. Wystrzelono międzykontynentalną rakietę z okrętu podwodnego na Morzu Wschodniochińskim, który wylądował na Pacyfiku. Kompletnie bezsensowny akt działania, który spowodował, zelektryzował praktycznie państwa Pacyfiku, które uznały, że Chiny są nieodpowiedzialne, że próbują wciągnąć się region w wielką rywalizację mocarstw. I właściwie ta Australia, która trochę paternalistycznie do nas podchodzi, no ale w sumie ma rację, kiedy mówi, że region potrzebuje własnej strategii, żeby powstrzymać tutaj chińską ekspansję. Ja nie widzę jakiegoś specjalnie przemyślanego pomysłu ze strony Pekinu, żeby móc wykorzystać destrukcyjny, nie wszyscy się pewnie ze mną zgodzą, no ale jednak jak ja to obserwuję, destruktywne dla amerykańskiego soft power i wpływów na świecie działania obecnej administracji. Ja nie widzę tego sukcesu. Można byłoby się wydawać, że Chiny powinny móc lepiej wykorzystać ten gwiazdkowy prezent pod postacią Donalda Trumpa.
1: Ale to właściwie po co tą rakietę wystrzeliły? Jakbyśmy przyjrzeli się temu konkretnemu case'owi, dlaczego to się wydarzyło?
0: Prawdopodobnie w górę wzięła logika pod tytułem, że musimy pokazać Amerykanom, że rozwijamy zdolność drugiej odpowiedzi, tak? No bo rakiety wystrzeliwane z okrętów podwodnych mają być drugą odpowiedzią. Gdyby zostały zniszczone chińskie rakiety czy siły strategiczne, nuklearne, które są na lądzie, no to wtedy Chiny z okrętów podwodnych mogłyby odpowiedzieć, czyli dokonać tak zwanego drugiego uderzenia. Prawdopodobnie w związku z atakiem na Iran w Pekinie pomyślano, że jest potrzebny jakiś wielki gest i pokazanie Amerykanom, że my też potrafimy, że jakby co do czego przyszło, to będziemy w stanie odpowiedzieć. Bo pamiętajmy, że owszem, na poziomie strategicznym Amerykanie nie mają, czy Trump nie ma pomysłu, co zrobić z tą wojną w Iranie, ale na poziomie czysto taktycznym Amerykanie pokazali, że są w stanie zdewastować nowoczesną armię. Armię, która jest, przynajmniej częściowo była wyposażona w chińskie systemy radarowe i rakietowe. I to nastąpiło tak naprawdę co 2 miesiące po, czy 3 miesiące po kwestii Wenezueli. To spowodowało pewną presję w Pekinie i uznanie, że muszą pokazać. Ale pokazali w sposób kompletnie nieprzemyślany, tak? Gdyby wystrzelili tą rakietę w kierunku bieguna, no to też nie mogliby wystrzelić, bo to jest w kierunku Stanów Zjednoczonych, więc to mogłoby być zbyt prowokacyjne. Więc uznali, że wystrzelą gdzieś w miejsce, które jest nieważne, które jest puste na mapie, tak? Tylko, że ono nie jest puste na mapie, bo tam akurat

0: oraz są państwa Pacyfiku, które są teoretycznie dla Pekinu bardzo istotne i ważne strategicznie i politycznie, no ale ktoś nie przemyślał tego, tak? Widać, że po prostu zabrakło przemyślenia konsekwencji takiego ruchu.
1: To wracając jeszcze na moment do wojny w Iranie, czy do wojny w Ukrainie, do tych wojen, które... No właśnie, tutaj czy zgodziłbyś się z takim stwierdzeniem, ja to parę razy już słyszałem od różnych ekspertów, że właściwie gdyby nie wsparcie Chin, to wojna w Ukrainie być może by już się zakończyła. Gdyby nie wsparcie Chin, być może nie byłoby tego oporu irańskiego. To jest prawda, czy to się ktoś rozpędził trochę retorycznie?
0: Okej, jeżeli chodzi o Ukrainę, to jest to prawda, na pewno. Bez wsparcia materiałowego płynącego z Chin Rosja nie byłaby w stanie prowadzić tego konfliktu, bo Chiny, kupując rosyjski gaz i ropę, finansują tą wojnę, dostarczają surowców, maszyn, materiałów dla rosyjskiej machiny, a prawdopodobnie także budują przynajmniej część gotowych dronów bojowych, które są wykorzystywane przez Rosję. Dały przez te ponad 4 lata Chiny dawały Putinowi przestrzeń oddechu, także, że Rosja była w stanie nie kontynuować. Jeżeli chodzi o Iran, to moim zdaniem nie. Wręcz jest na odwrót. Pekin nie ma możliwości wymiernego wsparcia Iranu. Jeszcze przed ostatnim atakiem była bardzo ostra wypowiedź irańskiego prezydenta Pashiniana, który powiedział, że właściwie Chiny nie dostarczyły tego, co obiecały. To było na forum gospodarczym w Iranie. I pokazało się tylko, było ujawnione, jakby mamy tę informację z drugiej ręki, z irańskich mediów. No ale jest faktem, że on bardzo ostro wtedy wystąpił i to było 2 tygodnie przed atakiem, czyli prawdopodobnie w tym momencie, w którym on już wiedział, że Chiny dały Iranowi jasno do zrozumienia, że jakby to nie są w stanie, czy nie chcą, raczej to pierwsze, w stanie w wymierny sposób pomóc Iranowi i moim zdaniem to się nie zmieniło. Pekin nie jest w stanie ani zmusić Iranu do ustępstw, ani zmusić Iran do zaprzestania ataków ważnych partnerów gospodarczych Iranu w regionie, ani nie są w stanie pomóc Iranowi w takim stopniu, którym by to wpłynęło na wolę oporu reżimu. Bo owszem, dostarczają zdjęcia satelitarne, dostarczają jakieś elementy nie za dużych ilościach, no bo nie są w stanie z tego zrobić, sprzętu, który jest niezbędny do działania czy kontynuowania działań wojennych, ale reżim i bez tego by sobie poradził, tak? Te irańskie drony by leciały, byłyby, może nie trafiły dokładnie tam, gdzie powinny trafić, może by nie trafiły amerykańskich baz, ale to oni by znaleźli sobie jakiś inny stateczny cel, w którym mogliby trafić. Nie są w stanie, jakby pomoc, którą dostarcza Pekin, nie jest w stanie przechylić szali, czy spowodować, że reżim będzie walczył dłużej. Chińska pomoc nie jest w stanie przedłużyć oporu. Ten opór z irańskiej strony wynika z determinacji, jak i konstrukcji wewnętrznej reżimu i moim zdaniem tutaj wpływ chiński jest minimalny, jeżeli nie żaden.
1: Ale czy to jest tak, że Chiny przypuszczalnie mają tego świadomość, że ich moce, ta projekcja siły jest bardzo ograniczona? Co by się musiało zdarzyć, żeby ona była mocniejsza? To znaczy, że to jest kwestia, nie wiem, większej, bardziej rozbudowanej zbrojeniówki. Czego tutaj nie ma? To znaczy, jeżeli mówisz, że Chiny nie są w stanie tak na dobrą sprawę wpłynąć na losy tej wojny, co musiałyby mieć, żeby mogły to zrobić? Bo na pewno by chciały.
0: Musiałyby mieć zdolność przynajmniej teoretyczną, zaangażowania się po tej stronie, tak żeby tak ich głos był realny. Czyli musiałyby na przykład mieć zdolność operowania w tym regionie. Nie mają takiej zdolności. Owszem, mają małą bazę logistyczną w Djibouti na potrzeby ONZ-owskiej operacji, międzynarodowej operacji zwalczania piractwa, no ale to nie są siły, które mogłyby w jakikolwiek sposób wpłynąć na losy konfliktu. No, chińskie lotniskowce pływają blisko Chin. Pomimo sprawy ich sprawności. To nie jest armia, która byłaby w stanie tak naprawdę na dzień dzisiejszy działać poza pierwszym łańcuchem wysp, czyli tą linią od Półwyspu Koreańskiego przez Japonię, Tajwan i Indonezję do Półwyspu Malajskiego, no nie są w stanie skutecznie przeprowadzać operacji poza tym regionem. Jakiś studentom powiedziałem, oni mówią, że Chiny są supermocarstwem. Ja mówię, że nie są supermocarstwem. Zróbcie sobie taki eksperyment myślowy. Czy gdyby Stany Zjednoczone zdecydowały się zająć Gdynię, mogłyby dokonać fizycznej inwazji i zajęcia Gdyni? Mogłyby, bo mają do tego środki. Mają, jeżeli by podjęły z jakichś powodów taką decyzję polityczną, abstrahując od tego sensu takiej decyzji politycznej, ale fizycznie byłyby w stanie dokonać inwazji i zająć na przykład port i miasto Gdynia. Czy Chiny byłyby w stanie dokonać takiej inwazji, wysłać swoją flotę na Bałtyk, zająć miasto i port Gdynia? Nie. Dlatego nie są supermocarstwem globalnym. Są mocarstwem regionalnym i takim pozostaną w dłuższej perspektywie. A równocześnie chcą sprawiać wrażenie, że są mocarstwem globalnym, ale nim nie są po prostu.
1: A żeby nim się stały, musiałyby mieć, nie wiem, więcej środków finansowych, które służą nie tyle utrzymaniu kraju, co, nie wiem, inwestycji w armię? Czy ja dobrze myślę?
0: To nie jest tylko kwestia inwestycji w armię, to jest posiadania realnego systemu sojuszy, łańcuchu baz logistycznych i baz wojskowych na całym świecie, dzięki którym można przeprowadzać operacje wojskowe na ogromną odległość. No, zobaczmy, co zrobili Amerykanie z Iranem. Spora część amerykańskich samolotów, które atakowały Iran, wystartowały ze Stanów Zjednoczonych, były zaopatrywane przez latające cysterny startujące z Wielkiej Brytanii, z państw bałkańskich, które są w NATO, także z Izraela i tak dalej. Chiny nie mają takiego systemu sojuszy, który by pozwolił im wysłać samoloty, żeby zbombardować jakiś cel po drugiej stronie świata i mogłyby tankować w powietrzu, korzystając z lotnisk w przyjaznych im państwach.
1: Michał Bogusz z Ośrodka Studiów Wschodnich był Państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję za zaproszenie.
2: Autopromocja. W niedzielnym poranku Tok FM nie rozmawiamy o polityce, ale tej partyjnej. Porozmawiamy o polityce szerzej. Co raperzy wiedzą o funkcjonowaniu państwa i o funkcjonowaniu w polityce, a także o popularnym musicalu 1989. Czy po tych kilku latach od premiery dalej cieszy się zainteresowaniem? Niedzielny poranek Tok FM od godziny 8. Zapraszam, Michał Tomasik.
3: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
4: Reklama.
5: Szkołę ogarniamy niskimi cenami.

0: tę promocją, a otrzymasz rabat o wartości tańszego z nich. Limit dzienny 40 produktów. Maksymalnie 20 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5 plus 2 albo 10 plus 5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2 plus 2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
2: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
3: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
2: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
4: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
5: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Pani Barbaro, niech Pani posłucha.
8: Ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
10: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
11: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
12: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
13: Raz, dwa, trzy.
12: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
10: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
14: Marian, a gdzie mogę kupić?
15: Na mediaexpert.pl.
14: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
15: Na mediaexpert.pl.
14: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
15: Barbara, na mediaexpert.pl.
16: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie, bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A gdy kupujesz drzwi z montażem, płacisz minimum 12% taniej. Drzwi wewnętrzne i ościeżnice w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
17: Reklama.
18: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
19: Wysłannicy prezydenta USA w ten weekend udadzą się do Kijowa. Prezydent Ukrainy ocenia, że rozmowy te mogą okazać się pożyteczne. Nie udało się odrzucić prezydenckiego weta do ustawy o kryptoaktywach. Emocji w Sejmie znowu nie zabrakło. A w sporcie zameldujemy się m.in. na siatkarskich mistrzostwach Europy, gdzie Polki zagrają o awans do finału rozgrywek. Na zegarach prawie 2:02. Sylwia Chreczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Wciąż występują utrudnienia w ruchu pociągów po tragicznym wypadku na torach w Oleśnicy. Po potrąceniu przez pociąg na niestrzeżonym przejściu dla pieszych zginęli matka z dzieckiem. Prawdopodobnie dziecko wyrwało się matce, która próbując je ratować, wbiegła za nim na tory. Mówi Michał Wróblewski z policji w Oleśnicy.
20: 10-letnia dziewczynka przebiegała przez przejście kolejowe. Niestrzeżone, bez zapór za dziewczynką przebiegła matka. Tym samym momencie jadący pociąg potrącił śmiertelnie obie osoby.
19: Na miejscu nadal pracują służby śledcze, zabezpieczają m.in. zapis monitoringu. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował o rozmowie z sekretarzem generalnym NATO Markiem Ruttem w związku z oczekiwanymi wizytami w Moskwie i Kijowie wysłanników prezydenta USA Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera. Jak wyjaśnił ukraiński przywódca w serwisie Telegram, poinformował sekretarza o sytuacji związanej z rosyjskimi atakami, potrzebami obronnymi Ukrainy oraz przygotowaniami do spotkań z wysłannikami prezydenta Stanów Zjednoczonych. Jak dodał Zełenski we wpisie, zarówno Rutte, jak i on tak samo postrzegają potrzebę postępów dyplomacji, a spotkania, które odbędą się w najbliższych dniach, mogą okazać się, tu cytat, pożyteczne. Według zapowiedzi prezydenta Ukrainy, Witkoff i Kushner przylecą do Kijowa w niedzielę. 25 głosów zabrakło, by odrzucić prezydenckie weto w sprawie ustawy o kryptoaktywach. Głosowanie w Sejmie poprzedziła jednak ostra sejmowa dyskusja. Premier Donald Tusk zacytował zeznania w sprawie afery zonda krypto Przemysława Krala, który powoływał się na wpływy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Jego były szef Zbigniew Ziobro za 2 miliony złotych miał sprawę wyciszyć.
17: Ta osoba zeznała także, że rekompensata za tę usługę będzie wypłacona panu ministrowi Ziobro za pośrednictwem fundacji, którą zakładał brat pana Ziobry, a była to fundacja suwerennej Polski.
21: Pan eksploruje kolejne dno. Używa pan w takim rozedrganym z pańskim sposobie, kiedy pan nie wie, co zrobić, jak się ratować przed kolejną przegraną. Próbuje pan używać prokuratury, służb i zeznań bandytów.
19: Odpowiadał premierowi z mównicy prezydencki minister Zbigniew Bogucki. Były minister sprawiedliwości ostatecznie dostał od szefa zonda krypto 450 tysięcy złotych jako wsparcie finansowe Fundacji Suwerennej Polski. Pieniądze, jak wynika z przytoczonych przez premiera zeznań, Ziobro chciał oddać, ale potem miał je wypłacić na własne potrzeby. Niezwykłego odkrycia dokonali konserwatorzy zabytków z Gdańska. Wśród magazynowanych pozostałości po II wojnie światowej odkryli jeden z witraży uznawanych za bezpowrotnie stracony, mówi Magdalena Kosińska z Urzędu Ochrony Zabytków.
22: To jest niesamowicie satysfakcjonujące odkrycie. Udało nam się od razu podczas oględzin ustalić proweniencję tego witraża, czyli Bazylika Mariacka.
19: Proboszcz tej świątyni, ksiądz prałat Ireneusz Bratkę, zapewnia, że zrobi wszystko, by witraż wrócił na swoje miejsce.
23: Skoro tak piękny i tak kolorowy witraż mógłby na powrót znaleźć się w naszym oknie, no będzie to na pewno ogromna atrakcja.
19: Atrakcja, którą można będzie oglądać prawdopodobnie już za rok. W TOK FM czas teraz na sport.
24: Przemysław Pozowski, zapraszam. Polskie siatkarki zagrają w weekend awans do finału Mistrzostw Europy. Biało-czerwono odważnie zapowiadają, że interesuje je przede wszystkim medal. Jutro półfinałowe starcie z Włoszkami, w którym to jednak rywalki będą faworytkami. Michał Waszkiewicz.
25: Polki są rozpędzone, wygrały na Mistrzostwach wszystkie mecze, a wczoraj w Stambule w ćwierćfinale były zdecydowanie lepsze od Holenderek, którym oddały tylko seta, mówi libero Justyna Łysiak.
26: No niesamowite emocje. No bardzo się cieszę, że możemy grać o medale. Rozmawiałyśmy o tym, że chcemy zrobić coś dużego w tym sezonie, no i mam nadzieję, że się nam to po prostu uda.
25: To pierwszy półfinał Polek na dużej imprezie od 7 lat, ale jeszcze nie powód do świętowania, mówi środkowa Magdalena Jurczyk.
27: Super, zrobiłyśmy świetną robotę, ale myślę, że każdy z nas przyjechał tutaj po więcej.
25: W półfinale Polki zagrają z Włoszkami, które w czerwcu zakończyły serię 39 kolejnych zwycięstw, ale w wakacje zdążyły już przegrać 4 mecze i jak mówiłeś, jak trzeba po prostu rzucić wszystkie siły.
26: Nie mamy nic do stracenia i z taką pełną mobilizacją i bez zupełnie żadnego strachu wyjść na ten mecz i zagrać, jak potrafimy najlepiej.
25: Polki o finał Mistrzostw Europy zagrają jutro o 18:00. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
24: Belk Wout van Aert z Team Wisma wygrał 13. etap wyścigu kolarskiego Vuelta Espania z metą w miejscowości Loja. To pierwszy w tym roku etapowy triumf van Aerta w Vuelcie, a czwarty jego zespołu. Czerwoną koszulkę lidera zachował jednak Hiszpan Enric Mas, który w klasyfikacji generalnej wciąż ma przewagę minuty i 45 sekund nad czterokrotnym zwycięzcą Vuelty, czyli Słoweńcem Primożem Rogliczem. A w Szkocji wszystkie derbowe mecze z udziałem mistrza Celticu i jego odwiecznego rywala, czyli ekipy Rangers, do końca obecnego sezonu będą odbywać się bez kibiców gości. Decyzję podjęła tamtejsza liga Scottish Professional Football League w uzgodnieniu z klubami. Ostatni derbowy mecz drużyn z Glasgow został zakłócony przez wtargnięcie na murawę kibiców obu drużyn i zamieszki. W sporcie teraz to wszystko, a za chwilę pogoda.
19: W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, prognozowane przelotne opady deszczu, a miejscami także burze. Temperatura minimalna przeważnie od 13 do 17 stopni, chłodniej 12 stopni miejscami w kotlinach górskich i na Pomorzu. IMGW ostrzega niemal w całym kraju przed silnym wiatrem.
18: TOK FM. na każdy temat, z każdej strony.
0: Jest 7 minut po godzinie 20, czas na program Mikrofon Tok FM. Dobry wieczór, mówi Paweł Sulik. Razem ze mną Karolina Kłaczyńska, która przygotowywała i wydaje dzisiejszy program. Program, który będzie realizował Michał Brodowski za jakieś 20 parę minut. Zapraszamy słuchaczki i słuchaczy, żeby wypowiedzieli się w kwestii tego, jak ich władze, lokalne władze, radzą sobie albo nie radzą sobie z nadmiernym, szkodliwym dla mieszkańców hałasem. To za 20 parę minut, bo rozpoczynamy od rozmowy z panią Urszulą Kałaur, radną dzielnicy Ochota w Warszawie i członkinią Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Zaprosiliśmy dziś również do rozmowy, staraliśmy się zaprosić również do rozmowy jednego z ważnych aktorów. W każdym mieście jest to ważny aktor, ale Biuro Prasowe Komendy Stołecznej Policji niestety nie znalazło dla nas czasu, więc ten aktor będzie, ja będę trochę tu adwokatem diabła, będę reprezentował stanowisko policji w niektórych kwestiach. Tak mi się wydaje, że się nam uda. Proszę najpierw krótko powiedzieć słuchaczom i słuchaczkom, szczególnie tym z innych miast, którzy być może nie wiedzą, czego dotyczył, jakie miał hasła i postulaty dzisiejszy protest, który się odbył, a odbył się on pod hasłem "Ciszej proszę".
1: Zgadza się. Przede wszystkim dziękuję bardzo za zaproszenie, bo wydaje mi się, że hałas to jest taki temat, o którym musi być po prostu głośno, bo on wpływa zarówno na nasze zdrowie, jak i na nasze samopoczucie, na to, czy możemy odpocząć w naszym własnym domu albo w parku blisko domu, czy musimy sobie z tym hałasem radzić na co dzień. Nasz protest odbył się pod hasłem "Ciszej proszę" i przeszedł dzisiaj ulicami Warszawy w tym celu, żebyśmy mogli zwrócić uwagę na problem dużego hałasu drogowego, takiego, który powodują motocykliści czy kierowcy poprzerabianych pojazdów, wyjeżdżając codziennie na miasto, a także żeby zwrócić uwagę na problem braku regulacji hałasu z imprez masowych, ponieważ w tym momencie mamy do czynienia z taką sytuacją, że organizatorzy imprez masowych, koncertów czy innych wydarzeń mogą być dowolnie głośno, tak jak tylko będą mieli na to ochotę, ponieważ ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych nie reguluje tego tematu.
0: Czy to, o czym pani na początku powiedziała, czy ten hałas drogowy, on nie podlega regulacjom w tym sensie, że przecież miasta są zobligowane do tego, chyba te powyżej 100 tysięcy mieszkańców, z tego co pamiętam, żeby tworzyć te mapy zagrożenia hałasem, czy zanieczyszczenia hałasem, więc tutaj mamy jakieś normy.
1: Tak, zgadza się. Jeżeli chodzi o hałas drogowy, mamy normy. Dla strefy śródmiejskiej miast powyżej 100 tysięcy mieszkańców te normy wynoszą 68 decybeli, co jest wysoko powyżej norm zalecanych przez Światową Organizację Zdrowia, ponieważ według WHO te normy powinny być na poziomie 53 decybeli.
0: Jesteśmy wystawieni na te powyżej 53, o których mówi Światowa Organizacja Zdrowia, to co się z nami dzieje? Jak mieszkamy w takim miejscu, gdzie ten hałas przekracza, to długofalowe skutki są jakie?
1: To może być szereg bardzo różnych skutków. Z jednej strony mamy po prostu taką irytację, która pojawia się w nas, nawet jeżeli wydaje nam się, że tego hałasu nie słyszymy. Zmęczenie. W skrajnych przypadkach to bodajże Europejska Agencja Środowiska mówiła o tym, jakie mogą być skutki hałasu, że może być to przyczyna na przykład zaburzeń psychicznych. Że może też to skutkować po prostu powolną utratą słuchu, której być może nie dostrzegamy tak bardzo, albo na przykład myślimy, że przyczyną jest wiek albo jeszcze coś innego, a może być to właśnie środowisko, w którym żyjemy.
0: A gdyby pani miała takimi prostymi obrazkami słuchaczom i słuchaczkom powiedzieć, co pani ma na myśli, mówiąc o hałasie drogowym? Czy to chodzi o to, że nie wiem, w środku nocy gdzieś za oknem przejeżdża mi głośny motocykl, czy o to chodzi, że nie wiem, samochody, które ruszają na zielonym świetle, one są głośne, albo nie wiem, sygnały dźwiękowe wydobywają, w sensie używają sygnału dźwiękowego, co też nie powinno robić. Proszę w paru obrazkach opowiedzieć o źródłach tego hałasu drogowego.
1: Kiedy mówimy o hałasie drogowym, przede wszystkim mówimy o takim stałym szumie, który słyszymy w mieście. Czyli załóżmy, że mieszkamy przy jakiejś dużej ulicy, na przykład przy ulicy Marszałkowskiej albo przy ulicy Wawelskiej w Warszawie, które mają po kilka pasów, co najmniej 3 pasy w jedną stronę i te ulice generują bardzo wysoki, taki stały szum. Ale mówimy też z drugiej strony o takim hałasie, którego polskie prawo w ogóle nie widzi, czyli o hałasie impulsowym. I to jest taki hałas, który słyszymy, kiedy na przykład motocyklista z bardzo głośnym wydechem przejeżdża bardzo blisko nas i w ten sposób na przykład nie wiem, nas wybudza albo po prostu jakoś nam przeszkadza.
0: Rozumiem, czyli to są te sytuacje, kiedy ktoś używa motocykli albo samochodu w ten sposób, że wydobywa zbyt duży hałas, tylko on przynajmniej w pierwszych tych sytuacjach, rozumiem, to nie jest zależne od kierowcy, czy jest zależne? Czy w sensie takim, że gdyby wszyscy przestrzegali prędkości, dopuszczalnej prędkości na ulicach polskich miast, to ten szum, o którym pani mówiła, taki naturalny podczas jazdy samochodu, to on byłby mniejszy. Są takie badania?
1: Ten szum bierze się głównie z tego, jak duże są nasze ulice i że po prostu jeżeli mamy łącznie na przykład 6 pasów do jazdy samochodem, czy do jazdy po prostu, nie wiem, samochodem, autobusem, nieważne, to ten ruch po prostu jest nieustanny, prawda? Też, zwłaszcza kiedy mieszkamy przy takich ulicach, które są arteriami przelotowymi i na nich ruch się nigdy nie kończy.
0: Pani bardzo subtelnie, delikatnie skręca w kierunku hasła zwężajmy ulicę.
1: No, nie obejdzie się bez zmiany infrastruktury tak w naszych miastach.
0: Dobrze, ale ta zmiana infrastruktury, ona ma nam przynieść na samym końcu, jeśli panią dobrze rozumiem, nie tylko większy komfort, ale w ogóle poprawę zdrowia, tak? Czy są takie, pytam panią, bo zapoznałem się z pani pracą, którą pani napisała, dotyczącą co prawda tych ram prawnych, ale mimo wszystko, czy są takie twarde dane, które mówią, jeśli ogarniemy ten hałas, ale ten pierwszy, o którym pani mówiła, ten taki nieimpulsowy, tylko wynikające z tego, jak zaprojektowaliśmy sobie przestrzeń miejską. O tak. Jeśli ogarniemy to i spróbujemy go ograniczyć, to mamy twarde dane, że faktycznie stan zdrowia populacji tam żyjących się polepsza?
1: To jest bardzo dobre pytanie. Ja osobiście nie widziałam danych, które pokazywałyby stan przed i po zwężeniu jakiejś ulicy, jeżeli chodzi o wpływ na zdrowie mieszkańców tej okolicy. Co nie zmienia faktu, że jeżeli wiemy, że wysokie poziomy hałasu, nawet takie momentami na granicy bólu, nas irytują, jeżeli wiemy, że idąc ulicą nie możemy spokojnie porozmawiać z osobą, którą idziemy, jeżeli zmieniamy codziennie naszą drogę, na przykład do pracy czy do parku, bo wiemy, że jest tam za głośno i nam to przeszkadza, to jest po prostu sygnał taki płynący z naszego ciała, że my czujemy się w tym miejscu nie w porządku. Więc trudno mi sobie wyobrazić, żeby badania miały tego nie odzwierciedlić. To jest takie może trochę zdroworozsądkowe rozumowanie, ale nie sądzę, żeby ono tutaj
0: nie było. Nie, ja się z panią absolutnie zgadzam. Gdyby pani i ja, gdybyśmy rozmawiali teraz koło jakiejś bardzo ruchliwej ulicy, to prawdopodobnie słuchacze nas po prostu tak po ludzku nie słyszeli. To jest w miarę oczywiste.
1: Dokładnie.
0: Tylko proszę mi powiedzieć, w jaki sposób w takim razie władze samorządowe, albo nie wiem, władze krajowe, miałyby sobie poradzić z sytuacją, która jest niezwykle frustrująca na poziomie psychologicznym. Pani użyła takiego określenia hałas impulsowy. To jest sytuacja, kiedy, mówiąc w największym skrócie i być może potocznie, nie po to kupiłem sobie motocykl, który jest głośny i ładny i błyszczący, żebym teraz cicho nim jeździł. I teraz jak tego typu sytuacje, plus oczywiście to, co pani powiedziała o szkodach wynikających zdrowotnych z tego hałasu impulsowego. I jak teraz ktoś, kto pani słucha, ma pomyśleć sobie, to zaraz, to my nie mamy przepisów, które to regulują, mamy, ale nie potrafimy ich wyegzekwować, mamy, ale jesteśmy zajęci innymi rzeczami. No tutaj niestety nie ma z nami przedstawiciela Biura Prasowego Komendy Społecznej Policji. Liczyłem na to, że on, taki przedstawiciel, by nam powiedział, jak to wygląda, ale pani pewnie też ma wiedzę na ten temat. Co można w Polsce zrobić, a czego się nie robi w tej kwestii?
1: Można zrobić bardzo dużo, zarówno od strony prawnej, jak i takiej strony zarządczej, tego jak wyglądają nasze miasta. I teraz jedna rzecz, której my jako miasto nasze się domagamy, to jest wprowadzenie fotoradarów akustycznych. I petycja, którą stworzyliśmy, pod którą zbieraliśmy podpisy w zeszłym roku, trafiła już do Sejmu, jest tam obecnie procedowana, szczęśliwie nie została jeszcze odrzucona, mam nadzieję, że nie zostanie. Podpisało się pod nią 10 tysięcy osób i chodzi w niej właśnie o to, żeby ta technologia, która już jest dostępna na rynkach zagranicznych, czyli technologia podobna do fotoradarów, tych, które już znamy, na prędkość, mogła działać także w Polsce, ale do tego jest potrzebna po prostu zmiana prawa.
0: Ale ponieważ to, ja rozumiem, mechanika tego wygląda w ten sposób, że oto taka maszyna ustawiona gdzieś na ulicy identyfikuje samochód, który wydobywa zbyt głośne dźwięki, tak? Czy pojazd?
1: Tak, dokładnie tak. I rejestruje go podobnie jak fotoradar na prędkość i przysyła w odpowiednim momencie karę finansową.
0: W jakich krajach to funkcjonuje i działa?
1: Tak, funkcjonuje to we Francji. Wiem też, że takie narzędzia są stosowane w Nowym Jorku. Są też rozwijane bodajże w Holandii. I co najmniej w tych trzech miejscach, z tych miejsc można czerpać przykład. Nie wiem też, czy nie w Wielkiej Brytanii przypadkiem.
0: Gdyby był z nami przedstawiciel Biura Prasowego Komendy Stołecznej Policji, by powiedział tak, no ale my mamy sprzęt do kontrolowania, czy jakiś pojazd za głośny jest. My mamy to.
1: Tak, zgadza się. Moja koleżanka radna miejska Marta Szczepańska pisała interpelację, w której próbowała ustalić, ile takich sprzętów do mierzenia hałasu przez policję jest na stanie policji. Mhm. I teraz nie chcę skłamać, ale była to taka liczba, która by w życiu nie zagospodarowała tych potrzeb, które mamy chociażby w Warszawie. To było dosłownie kilka sztuk takich urządzeń. A też pamiętajmy o tym, że to wymaga zaangażowania tego policjanta, który będzie w danym momencie stał na ulicy i łapał takich ludzi. Fotoradar akustyczny stoi przez cały czas, działa cały czas i zastępuje policjantów, których w Warszawie też nie mamy tak dużo.
0: Jak pan sobie wyobraża dalej proces namysłu, dyskusji, być może jakiegoś rodzaju negocjacji pomiędzy tak różnymi aktorami, jak mieszkańcy, którzy po prostu chcą mieć zdrowsze miejsce do życia, i cichsze miejsce do życia. Policja, która mówi, my naprawdę mamy dużo rzeczy na głowie. Straż Miejska, która mówi, no w ogóle jeszcze nie wrzucajcie nam tej kwestii. Miasto, które mówi, my tu mamy większe problemy niż to, czy ktoś za głośno jeździ samochodem. Jest bardzo... Pani mówi, że być może zmiany na poziomie parlamentu tu są niezbędne, żeby takie fotoradary akustyczne. W jaki sposób pani wyobraża sobie, że szczególnie po dzisiejszym proteście, pytam panią jeszcze, może nie siąną tymi emocjami z protestu, ale jak ma przebiegać dalej proces, w wyniku którego rzeczywiście w Polsce będzie ciszej?
1: Jedna kwestia to jest to, że czekamy na rozpatrzenie naszej petycji o fotoradary akustyczne. Drugie to jest to, że oczekujemy także obniżenia progów hałasu drogowego i to jest znowu coś, co musi się zadziać na poziomie prawnym, na poziomie konkretnie Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Mamy szereg takich procesów legislacyjnych, które muszą się wydarzyć i dzisiejszy protest, na którym było naprawdę dużo ludzi, ja nie jestem ekspertką, więc tego nie jestem w stanie ocenić, ale to nie był protest 5 osób. Aha. Tam słyszałam, że mogło być między 800 a 1000 osób, więc nie wyobrażam sobie za bardzo tutaj żadnych negocjacji, ponieważ jest to problem z zakresu po prostu zdrowia publicznego. I w tym momencie, właściwie to już od lat, zarówno WHO, jak i Europejska Agencja Środowiska mówią o tym, że hałas jest drugim największym problemem środowiskowym po smogu. Więc skoro już kilka lat temu odbyliśmy tą dyskusję, w której już dowiedzieliśmy się, czym są cząsteczki PM2,5 i PM10, skoro już był ten moment, kiedy kupowaliśmy maski, mówiliśmy o wymienianiu kopciuchów i tak dalej, to przyszła pora na to, żeby uznać, że hałas to jest nowy smog i teraz hałasem musimy się zająć, żeby żyć w zdrowszych miastach, ale też nie tylko miastach.
0: Tak, ta analogia ze smogiem i tym, że powietrze jest trujące w Polsce, jest o tyle dobra, że można się zastanowić, czy rzeczywiście państwo mają, jako osoby, którym na tym zależy, dobrą, nośną opowieść o tym. W sensie takim, czy słowo jest dobre, bo słowo smog, które de facto nie odnosiło się de facto do tego oryginalnego znaczenia słowa smog. Myśmy je w Polsce podczas tej dyskusji rozszerzyli bardzo. I ubrali na samym końcu w policzalne ilości substancji trujących, które są w naszym powietrzu. Więc to była długa historia, ale już na samym początku to hasło smog spowodowało, że ludzie naprawdę się zaczęli przejmować tym. Czy tutaj mają państwo jakiś dobry odpowiednik takiego nośnego, skutecznego hasła, co smog akustyczny? Czy sam hałas wystarczy, że państwo będą mówili, hałas niszczy nasze zdrowie, ograniczmy hałas i pójdzie z górki, społeczeństwo zakrzyknie za rok. No właśnie, ograniczmy hałas.
1: Myślę, że to hasło hałas to nowy smog jest dosyć klarowne i tłumaczy o co chodzi. Z hałasem jest tak, że trochę trudno nazwać ten stan, kiedy go nie ma, bo możemy mówić, że mamy spokój, bo przecież nie chodzi o to, żeby była absolutna cisza, więc możemy mówić o spokoju. W takiej literaturze specjalistycznej można spotkać się z określeniami, które moim zdaniem nie są nośne. Na przykład określenie krajobraz akustyczny, albo klimat akustyczny, albo pejzaż akustyczny. To są wszystko określenia, wydaje mi się, dla osób już bardzo zainteresowanych tematem, a nie takie, które mogą popularyzować no właśnie walkę z hałasem.
0: Aczkolwiek muszę pani powiedzieć, że jak pani użyła tych określeń, to pomyślałem sobie, że właśnie głośniej Radio Tok FM, nomen głośniej, zrobili wszyscy deweloperzy, bo pomyśleli, o, i to się świetnie sprzeda w ogłoszeniach deweloperskich, że tu taki krajobraz akustyczny, to właśnie to taki deweloper mógłby być zaskakującym sojusznikiem państwa, powiedzieć, chyba, że już to się dzieje, że już deweloperzy kładą, z pani oglądu wynika, że kładą nacisk na to, że jest mniejszy hałas?
1: To jest właśnie ciekawe, co pan powiedział, ponieważ przeglądając czasami ogłoszenia o sprzedaży albo o wynajmie mieszkań, też z tego powodu, że w miasto jest nasze, zajmujemy się problemem mieszkalnictwa i tym, jak bardzo ono jest w Warszawie niedostępne, często czytam te opisy właśnie mieszkań na sprzedaż czy na wynajem i widzę, że tam ta cicha okolica, cicha zielona okolica, to jest coś, co no po prostu wpływa na wartość tych mieszkań. I wiadomo, że każdy z nas wolałby żyć w takim miejscu, gdzie za oknem ma drzewa i ma spokój, może sobie spokojnie wyjść na balkon i tam odpocząć, niż przy głośnej ulicy, która generuje spaliny i właśnie ten smog akustyczny. Więc to jest też taki powód społeczny, dla którego poruszamy ten temat, bo wiemy, że osoby, które, nie wiem, będą miały środki, żeby przenieść się na jakieś ładne osiedle, takie zaciszne, pewnie to zrobią, ale my żyjemy w mieście wszyscy i każdy z nas ma prawo do tego, żeby żyć w zdrowiu i żyć w czystym środowisku, bez względu na to, jaki po prostu ma portfel.
0: Czym się kończy to, że policja jednak zatrzyma jakiś pojazd i na podstawie obowiązującego prawa stwierdzi, że on jest za głośny? Jak to wygląda w praktyce?
1: Może po prostu skierować taki pojazd do stacji kontroli pojazdów, gdzie ten poziom hałasu zostanie sprawdzony, oraz zabrać dowód rejestracyjny. Może też nałożyć karę finansową. I to jest kolejna kwestia. Też dlatego żałuję, że dzisiaj nie ma z nami policji, ponieważ co prawda nie ma przepisów mówiących stricte o tym, że za hałas można ukarać jego kierowcę, ale są też takie przepisy, które mówią, kto narusza środowisko albo spokój, które są w kodeksie drogowym. Tak. I wydaje mi się, że też na podstawie takich zasad, powiedzmy, ogólnych można by takich kierowców pociągać do odpowiedzialności.
0: Policja swego czasu zrobiła, w Warszawie przynajmniej, ja nie wiem jak w innych miastach, to będą już słuchacze za chwilę mówili, słuchaczki o tym, czy i co robią lokalne służby i lokalne władze, ale policja w Warszawie kiedyś zrobiła taką akcję Ciche Miasto i właśnie kontrolowali kierowców. I pamiętam, że no to było dość niesamowite, bo to była też taka... To był też sygnał w kierunku mieszkańców, że patrzcie, policja może zatrzymać taki samochód albo motocykl i powiedzieć, pan po prostu za bardzo hałasuje. Więc to jest ciekawy ten moment edukacyjny. Dobrze, na końcu muszę panią zapytać o to, bo to jest jednak strasznie interesująca kwestia. My żyjemy w mieście i zresztą pani na początku swojej pracy pisze o tym. My żyjemy w świecie, który się urbanizuje. To znaczy z roku na rok coraz więcej ludzi mieszka w miastach, a coraz mniej poza miastami. Taki jest po prostu trend. Czy kiedy pani słyszy takie argumenty, które brzmią mniej więcej w ten sposób, chwileczkę, no po to jest miasto, żeby ludzie gdzieś jeździli, że czasami zachowywali się głośno. Jeśli ktoś chce cichego miasta, to się pomylił. On po prostu chce mieszkać na wsi. I kiedy pani słyszy, bo pewnie pani słyszała wiele takich dyskusji, to jak pani... No właśnie, no to jak pani odpowiada na taki argument? Proszę powiedzieć.
1: Odpowiadam na to tak. Nasze miasta się rozlewają z różnych przyczyn. To jest jedna rzecz i to jest problem z zakresu planowania przestrzennego, który trzeba rozwiązać no właśnie na poziomie planowania przestrzennego. To znaczy być może ten poziom, w którym jesteśmy obecnie w Polsce, że nasze prawo nie działa i zezwala się na wydawanie decyzji na przykład o warunkach zabudowy w miejscach, gdzie latają samoloty, albo przy trasach kolejowych, albo przy autostradach. To po prostu powoduje, że tych pokrzywdzonych hałasem jest coraz więcej, bo wiadomo, że na koniec dnia i tak ktoś tam zamieszka. Najpewniej ktoś, kto będzie mieć mniej pieniędzy i kupi po prostu takie mieszkanie, na które będzie go stać, a przecież gdzieś mieszkać musi. Ale wracając do pańskiego pytania, jak ja na to odpowiadam? Odpowiadam na to, że miasto wcale nie musi być głośne. Wręcz nie ma żadnego powodu, dla którego tak naprawdę miałoby być. To znaczy, my mamy prawo osiedlić się w takim miejscu, które będzie nam się po prostu podobać. Niezależnie od tego, czy pochodzimy z Warszawy, czy z innego miasta, czy przyjechaliśmy do niego na studia, do pracy, czy jeszcze z innego powodu, w każdym miejscu, w którym żyjemy, mamy prawo do wypoczynku, mamy prawo do czystego środowiska i to prawo, ono stoi za nami, a nie za tymi ludźmi, którzy decydują się nam ten spokój odebrać. To znaczy oni postępują nielegalnie i to oni powinni przestać.
0: Pani jest radną dzielnicy Ochota w Warszawie, pani jest Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze. Czy pani mogłaby na przykład innym samorządowcom powiedzieć teraz, tak, jest w Polsce takie miejsce, a propos dobrych praktyk, jest takie miejsce w Polsce, gdzie warto pojechać, miejsce, którego warto posłać. Gdzie mieszkają ludzie, toczy się normalne życie, tylko jest ciszej. Chyba że pani powie, że w Polsce pani takiego miejsca nie znalazła, ale poleca pani jakieś takie miejsce w Europie, które pani znalazła jako tak dobre miejsce na wycieczkę dla samorządowców, też być może dla policji, albo parlamentarzystów, bo pani też o tym mówiła, żeby mogli zobaczyć, że są rozwiązania, które gdzieś tam działają.
1: To jest bardzo dobre pytanie. Sama bym takiego miasta się chętnie udała na przykład na wakacje, żeby trochę odpocząć od tego hałasu, który mamy w Warszawie, ale przyznam, że w Polsce nie znam takiego dobrego przykładu. I nawet jak powiedzmy za granicą. Wiem, że Paryż jest bardzo zaawansowany w tym, żeby z hałasem walczyć, ale to też dlatego, że Paryż miał z nim olbrzymi problem i był bodajże na liście top trzech miast, które miało z tym w Europie najpoważniejszy problem. Więc być może na takim poziomie właśnie powiedzmy wynalezienia tych fotoradarów akustycznych i ich stosowania, Paryż byłby tutaj dobrym kierunkiem i zawsze pewnie z dobrym kierunkiem na wakacje, bo w końcu piękny, ale nie wiem, czy to byłoby takie miejsce, gdzie ktoś mógłby zobaczyć, jak sobie, jak w praktyce wygląda ciche miasto, spokojne miasto.
0: Rozumiem, w Polsce intuicyjnie pani nie mówi, proszę pojechać gdzieś tam i to jest o tyle, dlatego panią pytam, no skoro... I, tak jak mówię, no, miasto powyżej 100 tysięcy powinno mieć program ochrony środowiska, ale też tam jest ta działka związana z hałasem, więc teoretycznie rzecz biorąc, coś się powinno zadziać pozytywnego w jakimś miejscu w Polsce.
1: No tak, teoretycznie rzecz biorąc, każde województwo ma swój własny program ochrony przed hałasem, w którym diagnozuje szeroko problemy z nim związane z hałasem drogowym, kolejowym i lotniczym, i w którym przedstawia rekomendacje dla różnych miast, co mogą zrobić, żeby po prostu ten hałas zmniejszyć. W praktyce to są rekomendacje, których ja osobiście mam wrażenie, że nikt nie słucha i problem pozostaje po prostu na papierze. Tak samo strategiczne mapy hałasu, one powstają i na nich widać problem i to świetnie, że one są, bo dzięki temu mamy narzędzie, które pomaga nam to zdiagnozować, ale za tym nic nie idzie, jak na razie.
0: Bardzo pani dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Urszula Kałał, radna dzielnicy Ochota w Warszawie, Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze. Do widzenia, dobranoc. 20:29, za chwilę słuchacze i słuchaczki pokażą to, o czym rozmawiamy ze swojej perspektywy. I usłyszymy od państwa, jak to wygląda w państwa miejscowościach, tam gdzie państwo mieszkają. Czy państwa samorząd świetnie te diagnozy, o których przed chwilą mówiliśmy, wykorzystuje w praktyce i działa? I w jaki sposób działa? Czy to są ekrany akustyczne? Czy to jest takie planowanie przestrzeni, żeby nie spotykały się za zbyt często państwa sypialnie z rozpędzonymi samochodami, które szerokopasmowymi ulicami jeżdżą, czy też nie? To są zupełnie inne rozwiązania. To są takie rozwiązania, które znane są z części miast Polski, a mianowicie tam, gdzie ludziom przeszkadza hałas, to na przykład spowalnia się ruch samochodowy po to, żeby ciszej, wolniej jadące samochody były po prostu cichsze. 22 44 044, proszę śmiało reklamować swoje miejscowości, jeśli poradziły sobie z hałasem, tam gdzie państwo mieszkają. No i taka też jest funkcja naszego programu. Proszę też śmiało dzwonić do nas i narzekać na te miejscowości, gdzie jest zdiagnozowany problem z hałasem. Mało tego, mówi się o tym, może lokalnie w ogóle dużo się mówi, ale niestety nic z tego nie wynika. 22 44 044, to numer telefonu do Radia Tok FM, zapraszamy. Można też do nas pisać na adres mikrofon@tok.fm. Za chwilę państwa głosy na naszej antenie.
2: Reklama.
3: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
2: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie 2 sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka, 2 kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
5: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
4: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. A 4-pak piwa Żywiec, 11,96 za zgrzewkę przy zakupie 2. Kaufland.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
8: Gabinet masażu, słucham.
9: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
8: Cześć, a co się dzieje?
9: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
8: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
9: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
8: Kochana, sam go stosuję.
10: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
11: Pan Rębiszewski?
12: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
13: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
28: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
2: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
1: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec, 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
3: Reklama.
4: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: Jak państwa władze w państwa miejscowości, władze samorządowe radzą sobie z eliminowaniem źródeł nadmiernego hałasu albo ograniczaniem skutków nadmiernego hałasu tam, gdzie państwo mieszkają? Jak z tym problemem radzą sobie twoje władze tam, gdzie mieszkasz? 22 44 044 to jest numer telefonu do Radia Tok FM. Jest z nami pani Anna z Warszawy. Dobry wieczór, pani Anno.
6: Dobry wieczór.
5: Słuchamy.
6: Ja od dawna znany sposób na ograniczenie hałasu w mieście to jest obwodnica i dzięki temu przez miasto nie przejeżdża część ruchu zaopatrzeniowego na przykład, tylko z obwodnicy zjeżdżają do odpowiednich punktów te samochody, które generują bardzo wiele hałasu.
5: Czyli pani pani zauważyła, że w momencie, kiedy ta obwodnica została uruchomiona, to rzeczywiście zrobiło się ciszej?
6: To znaczy ja akurat nie mam tego... problemu, bo mieszkam w takim miejscu, gdzie na obrzeżach miasta i tam obwodnicy nie ma. Natomiast chciałam powiedzieć, że obwodnica to jest raz, a dwa też system metra. Bo na przykład w Londynie jest tak zwana circular line, czyli linia okrężna, która pełni też rolę takiej obwodnicy. I jednym słowem nie trzeba wszędzie jechać przez Śródmieście, tak? Przejeżdżać przez całe miasto.
5: Ale tylko... to w tym sensie, jeśli pani Anno, dobrze panią rozumiem, chodzi o to, że ludzie zamiast wsiadać do samochodów, wsiadają do metra. Jest ciszej.
6: Oczywiście, w Londynie jest tak idealny system, że w ogóle bardzo mało kto korzysta z innego...
5: Ale to pani Anno, to pani odpowiada na to pytanie, na które nasza gościni nie mogła odpowiedzieć, czyli dokąd wysłać polskich samorządowców albo parlamentarzystów, żeby zobaczyli, że są miasta, duże miasta, gdzie jest ciszej. I pani mówi, do Londynu, tak, pani Anno?
6: Trzeba specjalnie tam jechać. To jest oczywiste. Jeżeli byłaby linia metra taka okrężna, z której są po prostu połączona z różnymi innymi liniami, które przechodzą przez miasto, ten czas ruch nie kieruje się przez miasto, tylko po prostu ogranicza.
5: Pani Anno, ten dziwny dźwięk w tle to jest zgrzytanie zębów. I wie pani, kto zgrzyta zębami? Ci wszyscy ludzie z miejscowości, w których metra nigdy nie będzie.
6: Ale jeżeli jest linia okrężna, ci z tych miejscowości, w których metra nie będzie, mogą do tej linii okrężnej dojechać, mają łatwiejszy dojazd do różnych punktów w mieście.
5: Pani Anio, ale ja miałem na myśli te tysiące miejscowości w całym kraju.
6: A tak, no to jest rzeczywiście bardzo duży problem. A jeśli ja mówię z perspektywy mieszkanki Warszawy.
5: No tak.
6: A jeszcze chciałam powiedzieć taką rzecz, że po prostu jak się planuje miasto, to oczywiście u nas nie ma w ogóle miejsca planowania żadnych, po prostu deweloperzy budują, gdzie się im uda, to po prostu powinno być tak, że każdy fragment przestrzeni ma odpowiedni procent zieleni. W ten czas to są takie automatyczne wyciszacze.
5: Tak, to rzeczywiście jest bardzo ciekawe to, co pani mówi o tym, że zieleń jest automatycznym wyciszaczem. Jak to wygląda w pani najbliższej okolicy? Wszystko zabudowali deweloperzy, o których pani powiedziała, że budują gdzieś się im żywnie podoba?
6: Siedlo, na którym ja mieszkam, były plany, żeby zagęścić zabudowę, ale mieszkańcy zaprotestowali.
5: O.
6: Te plany na razie spadły.
5: O! Pani Anno, bardzo dziękuję za ten promyczek optymizmu na swoim końcu. Pani Anna z Warszawy była z nami. Pod numer 22 44 044 pan Łukasz z Gdańska zadzwonił. Dobry wieczór, panie Łukaszu.
7: Dobry wieczór wszystkim.
5: Słuchamy.
7: I pani Ania naprawdę wspaniale opowiedziała o Warszawie. Dziękuję za tą zieleń na końcu i ta linia okrężna z Londynu. Ja zanim powiem, jak jest w Gdańsku, to chciałem powiedzieć też, że kiedyś dojeżdżałem w Londynie numerem 2 autobusem, który jeździł w godzinach szczytu, czyli między 6 a 8 rano, a potem między godziną 14 a 17 co 2 minuty.
5: Autobus, który jeździł co 2 minuty.
7: Tak, kiedy się stało na przystanku i autobus przyjeżdżał na przystanek, to na poprzednim przystanku, który było pół kilometra, widać było następny autobus. Pan sobie wyobraża?
5: Nie.
7: Bo z południa Londynu nie ma tam metra, ale to jest taki przykład Londynu, wspaniałe miasto. A u nas w Gdańsku, gdzie ja mieszkam też, to są ekrany, bardzo, bardzo dużo ekranów wygłuszających, akustycznych zamontowano, bardzo, bardzo dużo za unijne pieniądze, ogromne pieniądze w to poszły. Dwa, to jest dużo uliczek takich, które nie są ważne, są do 30 na godzinę, no ale niestety kierowcy jeżdżą czasami 50. Ja jeżdżę na rowerze, także wie pan, patrzę na miasto z punktu widzenia takiego prawie...
5: Pieszego.
7: Prawie pieszego, tak. I wie pan, że czasami się boję jechać tymi ulicami, gdzie jest 30, bo no wiem, że ludzie młodzi, czy tacy właśnie, którzy mają fajny samochód, to Mustanga 5 litrów, to nie będę jechać.
5: Ale panie Łukaszu, ja trochę wykorzystam pana obecność na antenie.
7: Tak.
5: I to, w jaki sposób się pan porusza po mieście, bo pan ma bardzo ciekawą perspektywę. Czy to znaczy, że gdybym pana zapytał o to, co robi samorząd, co władze robią, żeby ograniczyć nadmierny hałas, to coś poza tymi ekranami by pan znalazł?
7: No, robią te właśnie ulice 30 na godzinę, tak?
5: To też no ale sam pan sprawa. Mówi, że część osób nie pilnuje tych 30.
7: No, ale powiedzmy, to tak jak ja jestem, powiedzmy, z wykształcenia nauczycielem, to tak jak w klasie, tak? W klasie 20 osób jest w miarę grzeczna, ale zawsze ta piątka niegrzeczna z ADHD, czy powiedzmy innymi dysfunkcjami.
5: Rozumiem. Lepiej, żeby było to ograniczenie, niż gdyby go nie było. Czyli ekrany akustyczne i ograniczenie ruchu.
7: Miasto jeszcze robi to, że puszcza ruch jakby tranzytowy ulicą Grunwaldzką, która łączy Gdańsk z Sopotem i tam dalej niepodległości z Gdynią. I tam jest właśnie takich 6 pasów, jak tutaj pani mówiła, ekspertka. I powiem szczerze, że na tej ulicy to jest taki szum, gdzie jakby ktoś, jakbym ja tam miał kiosk ruchu, czy mieszkał, to bym nie wytrzymał, to bym się wyprowadził, wie pan, bo to jest od godziny 5.30 do godziny teraz już 21.30. Czasami takie właśnie motory, czy samochody głośne, półwyścigowe, to czasami się ścigają, wie pan, raz na 15 minut.
5: A, panie Łukasz, a pan słyszał, czytał gdzieś, czy to od kogoś pan słyszał, żeby policja w Trójmieście na przykład próbowała...
7: Tak. Była słynna akcja, że były wyścigi przez Gdynię, chyba właśnie ulicą w centrum Gdyni i tam jestem pewny, że policja zareagowała i zatrzymała chyba kilkanaście czy kilka osób na pewno. Także to było słynne wyścigi nocne, wie pan.
5: Ale ja powiem tak, że... Ale króciutko, bo bardzo dużo osób dzisiaj do nas dzwoni.
7: Tak, mogę powiedzieć jedną rzecz?
5: Tak, proszę bardzo.
7: Z mojego punktu widzenia wprowadziłbym autobusy co 5 minut. To by, wie pan, może nie co 2 minuty, ale ludzie by zaczęli zamiast samochodami jeździć autobusami. Dziękuję.
5: Panie Łukaszu, bardzo dziękujemy za pana głos. Do usłyszenia. Pan Łukasz z Gdańska był z nami. Pod numer 22-44-044 pan Paweł spod Warszawy zadzwonił. Dobry wieczór, panie Pawle. Czy my się słyszymy, panie Pawle? Halo? No, Pan Paweł nam zniknął. Proszę do nas jeszcze raz zadzwonić, panie Pawle. 22-44-044. Pan Krzysztof powinien być z nami. Dobry wieczór, panie Krzysztofie.
3: Dobry wieczór.
5: Słuchamy pana.
3: Ja mam bardzo dotkliwe doświadczenia z hałasem, mimo że mieszkam w leśnej dzielnicy Wawer, a konkretnie w Radości. To jest osiedle leśne, domy stoją w lesie, ale jest tutaj wśród zabudowań szkoła podstawowa przy ulicy Bajkowej. I mniej więcej od 2 lat w tej szkole na ścianach zewnętrznych wiszą głośniki, przez które jest emitowany taki jazgot, taki dotkliwy jazgot wtedy, kiedy kończą się lekcje i zaczynają przerwy i kończą się przerwy.
5: Panie Krzysztofie, ale proszę jakoś inaczej to powiedzieć. Ja nie rozumiem. Jest szkoła, która ma głośniki na ścianach i przez te głośniki właśnie, jazgot emituje?
3: Co to
5: za historia?
3: Dzwonki w szkole były kiedyś, oznajmiały uczniom i nauczycielom, że jest koniec lekcji. A teraz te głośniki wywieszono na murach zewnętrznych tej szkoły i przez te głośniki zamiast dzwonków leci jazdot.
5: Ale, panie Krzysztofie, ale jak pan się pewnie nad tym zastanawia, pan tam mieszka, pana to dotyczy. Pan się pewnie zastanawia, jaka jest intencja tego. Czy to oznacza, że jakieś te dzieci po lesie biegają, się mogą zgubić, nie usłyszeć, dlatego te głośniki na zewnątrz są? O co chodzi?
3: W żadnym wypadku szkoła jest ogrodzona i nie ma takiego ryzyka, że dzieci tam pouciekają ze szkoły do lasu. Jest ogrodzenie, są domy wokół szkoły.
5: Panie Krzysztofie, a pytał pan na przykład dyrekcję szkoły, dlaczego nie wywiesili głośniki na ścianie? I co odpowiedzieli?
3: Od 2 lat już wojujemy z tym jazgotem.
5: I co oni
3: to
5: powiedzieli?
3: Nie przeszkadza. Oni w ogóle nic nie odpowiadają. I władze dzielnicy nie odpowiadają. Zajęła się tym radna w mieście Warszawie pani Marta Szczepańska, która pisała jakieś tam pisma do dzielnicy Wawer.
5: Ale panie Krzysztofie, najdziwniejsze w tej historii jest to, że ja tego, pewnie inni słuchacze też nie rozumieją. Z jakiego powodu szkoła na ścianach powiesiła głośniki
3: To ja to panu wyjaśnię.
5: Proszę.
3: To znaczy jest to moje domniemanie, podejrzenie, że mianowicie dyrektor szkoły ma kolegę, który ma taki sprzęt do nagłaśniania i po prostu kupiła szkoła, płacąc temu kolegę.

0: Tak, to znaczy aha, na takie, żeby po prostu tam była roślinność, a nie jakieś kamieni. Takie.
1: I pani słyszy różnicę, pani Ireno?
0: Nie mieszkam przy linii tramwajowej, ale ponoć to jest skuteczne.
1: Aha.
0: Jeśli chodzi właśnie o te pasy zieleni, o których pani Anna mówiła, to jakieś kilka, znaczy 10-12 lat temu, zastępca prezydenta Gronkiewicz, prezydencki Gronkiewicz mówił, że jak należy zagospodarować pas tuż przy jezdni, właśnie, że powinien być jakieś jezdnia, to tak prawnicy, chodnik, drzewa i dopiero potem właśnie budynki wielorodzinne. Natomiast to teraz jest inaczej, widocznie jest jakaś inna polityka i chciałam na przykład podać znaczy budowę osiedla przy ulicy na pulcie lotniska Bemowo, gdzie budynki wielorodzinne stawia się tuż przy właśnie linii tramwajowej. Po prostu ktoś idzie z tramwaju i będzie miał z tyłu za plecami budynek.
1: Ale tam nie ma w planach przynajmniej jakiejś właśnie zieleni czy czegoś, co by wyciszało? Czy...
0: Tam nie ma gdzie. Aha. Bo dlatego, że po prostu to, w zasadzie to jest tak, że szerokość przystanku to jest ta odległość między tramwajem a budynkiem. Jest kilka takich właśnie miejsc w Warszawie, natomiast no, ktoś daje na to zgodę, prawda? No więc... Natomiast jeśli właśnie chodzi o takie jeszcze inne rzeczy, o których ekspertka nie mówiła, ale te różne takie smogi, to chciałam też przestrzec przed smogiem fotochemicznym. I to też właśnie chodzi o to, że na przykład jeżeli instaluje się ścieżki rowerowe tuż przy jezdni, to zwłaszcza w okresie letnim są one bardzo niebezpieczne. I to jest taka właśnie paranoja, że z jednej strony mówi się o tym, że te ścieżki powinny być, rozładować tam korki i tak dalej, a z drugiej strony ludzie, którzy po pracy wracają do domu, oni po prostu filtrują to powietrze przez własne płuca.
1: No tak, ale to chyba nie ma związku z dźwiękiem, z hałasem.
0: No nie, ale chodzi właśnie o ten smog, a właśnie przy okazji, bo to ludzie sobie z tego nie zdają sprawy, przy okazji również chciałam wspomnieć o wibracjach i tylko tyle.
1: Pani Ireno, bardzo dziękuję za to, że pani do nas zadzwoniła. Pani Irena z Warszawy była z nami, która zwróciła uwagę na to, że tak, czasami jak samorząd jakiś będzie szukał cichszych rozwiązań, podkłady pod tory tramwajowe, te nowoczesne, one są rzeczywiście wyciszające, no ale z drugiej strony pani Irena mówiła o planowaniu, które nie bierze pod uwagę tego dyskomfortu związanego z hałasem. Tramwaj, a tuż obok budynki mieszkalne. Pod numer 22 44 044 pani Magda z Leszna zadzwoniła. Dobry wieczór, pani Magdo.
2: Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. Mnie dobrze słychać?
1: Słychać panią, ale w tle jest taki dziwny szum, który jest tematem naszego programu. Proszę o nim więcej opowiedzieć.
2: Jestem w trasie, dlatego jest też ten szum. Ale też chcę podnieść sprawę takich tras, które są szybkiego ruchu, a przechodzą przez miasta. I tutaj jest taki przypadek właśnie w Lesznie. Mieszkam przy tak zwanej dwupasmówce. Ta ulica została wybudowana w 80-tych latach. I ona idzie praktycznie przez środek osiedla. Ograniczenie prędkości na tej dwupasmówce, z jednej strony jest to mark 2 pasy, z drugiej strony tak samo 2 pasy, jest 70 km na godzinę. Praktycznie środek miasta. Balkon akurat wychodzi na tą ulicę. W nocy nie da się spać przy otwartym oknie. Trzeba po prostu mieć całkowicie pozamykane okno. Nie podnosiłam tego do żadnego urzędu i tak dalej. Uważam, że taka sprawa, jeżeli są takie ulice i przechodzą przez środek miasta, automatu powinny być od razu stawiane ekrany. Głośno szczelne, a nie tak, że po prostu wszystko jest w kwestii mieszkańców.
1: Ale tam przepraszam, a tam w ogóle nie ma ekranów na całej tej długości tej wielkiej ulicy przechodzącej przez miasto?
2: Nie ma. Ona ma gdzieś około 2 km, nie ma tam tych ekranów.
1: Ale dobrze, a pani mówi, że pani nie podnosiła tego, no ale były wybory samorządowe, nie jakoś nie chciała pani zapytać któregoś z tych kandydatów, którzy tam się reklamowali, żeby na nich głosować, czy zacznie pilotować tą sprawę, zrobi z tego rzeczywiście sprawę, albo lokalnie ludzie o tym rozmawiają w ogóle, czy to jest te, pani Magdo, czy w ogóle to jest temat?
2: To są starsze osiedla, to są osiedla po prostu z 80-tych lat, tam w większości mieszkają starsi ludzie, teraz powolutku się też gdzieś tam są też i młodzi, ale jednak są dostarczy ludzie. Wymaganie też tylko też od tego, że mówię, od mieszkańców, żeby podnosili takie sprawy, żeby coś się działo. Można, ale uważam, że to jest tak duży problem w naszym kraju, że to powinno być odpowiednio załatwione. Tutaj też, jeżeli tylko mogę taki przykład,

0: wygląda. Tam nie można jechać przez miasto więcej niż 50 nigdzie praktycznie, a jeżeli mówimy o nocy między 22 a 6 rano, tam gdzie mieszkają ludzie, jest ograniczenie do 30. Po prostu automatycznie. Dlaczego nie możemy czegoś takiego u nas wprowadzić? Dlaczego przez środek miasta mają po prostu przechodzić arterię, które gdzie się jeździ 70 na godzinę?
1: Pani Magdo. Ja myślę, że duża część słuchaczy i słuchaczek naprawdę współczuje pani sytuacji, kiedy taka droga przechodzi właśnie przez środek miasta. Bardzo dziękuję, że pani do nas zadzwoniła i o tym opowiedziała. Pani Magda z Leszna była z nami. Chociaż nie tylko Leszno tu się pojawiło, bo również przykład niemiecki, kiedy ograniczenia prędkości powodują, że po prostu jest realnie ciszej. A właśnie, w międzyczasie dostaliśmy telefon od naszej słuchaczki, która pisze do nas tak. Drogi mikrofonie Tok FM-u. Dostaliśmy maila od naszej słuchaczki na adres mikrofon@tok.fm. Drogi mikrofonie Tok FM-u. Władze lokalne mojego miasta radzą sobie całkiem nieźle z hałasem. Czuć różnicę moim zdaniem. Wprowadzili plan walki z hałasem Lärmaktionsplan. Przepraszam, nie znam niemieckiego, ale pewnie tak to się czyta. Lärmaktionsplan. Brzmi zasadniczo i konkretnie. I egzekwowane oraz przestrzegane, uchwalone w 2010 roku hamburskie prawo ochrony przed hałasem. Autobusy są elektryczne, ciche i bezemisyjne. Nawierzchnie ulic wymieniane są na cichy asfalt. Flüsterasfalt. W porach nocnych wprowadzone są ograniczenia prędkości do 30 km na godzinę. Przed chwilą właśnie o tym nasza słuchaczka mówiła. Komunikacja miejska działa. Więc jest mniej ruchu samochodowego. Przy liniach kolejowych zakładają ekrany akustyczne. Jest nawet interaktywna mapa hałasu dla mieszkańców. No, pani Marto, to nie trzeba mieszkać w Hamburgu, żeby mieć interaktywną mapę hałasu. Ja przypomnę, że każde miasto w Polsce powyżej 100 tysięcy mieszkańców powinno mieć dostępną dla swoich mieszkańców właśnie mapę hałasu. Większa część miast, które to robi, dużych, to są takie interaktywne mapy. Także tutaj akurat w tej kwestii działamy. Ale pani Marta pisze dalej tak. Hamburg słynie z głośnych dzielnic imprezowych. Na to też szukają rozwiązań. Kluby uznawane są za instytucje kulturalne, klub kultur, aby chronić je przed nadmiernymi skargami mieszkańców. Ale przy tym miasto zapewnia im dużo dotacji na profesjonalne wygłuszenia i izolacje dźwiękowe. Kluby i bary są skoncentrowane wokół pewnych dzielnic ulic, które również są mocno patrolowane, aby zapewnić, aby goście bawili się wewnątrz lokalu, a nie robili trzody na ulicy. No ładnie to pani ujęła, pani Marta, z tą trzodą na ulicy. Od godziny 20 do 7 rano oraz niedzielę i święta, pisze pani Marta dalej, jest cisza, aby nie zakłócać niczyjego spokoju. Nie można remontować, odkurzać, grać na instrumentach, słuchać głośno radia. Tu pani Marta znaki zapytania przy tym zakazie słuchania głośno radia umieszcza, ani urządzać imprez. Nawet nie wolno wrzucać w tym czasie szkła do przeznaczonych do tego kontenerów, bo to robi hałas. Za to dzieci mogą się głośno i fikuśnie bawić. Jest to uznane za niezbędną formę wyrazu i nieodłączny element dziecięcej zabawy oraz naturalny przejaw rozwoju dzieci. Przepraszam za tak długi list, ale chciałam podzielić się moimi obserwacjami, że można coś zrobić z hałasem. Faktycznie coś zrobić. Pozdrawiam cichutko i cieplutko wszystkie osoby słuchające oraz całą redakcję Tok FM-u. Marta z Hamburga. Pani Marto, dziękujemy za pani list i rzut oka. W zasadzie to jest trzeci czy czwarty moment w dzisiejszym programie, kiedy próbujemy odpowiedzieć na to pytanie, czy jest takie miejsce, dokąd chcielibyśmy pojechać, takie miasto, rozejrzeć się, posłuchać, jak się w tym mieście żyje, mieszka. Czy byłoby też dobrym przykładem takich dobrych praktyk dla naszych samorządowców, czy też dla naszych parlamentarzystów. Pod numer 22 44 044 pan Marcin z Krakowa zadzwonił. Dobry wieczór, panie Marcinie.
2: Dobry wieczór, witam.
1: Słuchamy pana.
2: Znaczy ja mam taką jedną uwagę do tej całej dyskusji, bo wszystko się rozchodzi o to, że te miasta są po prostu źle zaprojektowane. I tutaj padło tutaj kwestia tego, że ci deweloperzy nieszczęśni, no budują dosłownie metr w metr budynki. Nie ma przestrzeni na to, żeby nawet w przyszłości zawalczyć o jakiś tam ekran czy cokolwiek. Ja proponuję na przykład na przykładzie Krakowa i takiej dzielnicy, która się nazywa Nowa Huta. Wystarczy sobie mapę odpalić jakąkolwiek i zobaczyć, jak ona jest zbudowana. To byli planiści w latach tam 50., 55 bodajże, jak budowali, 50, jakoś tak 50 lata. Tam zaprojektowano bardzo fajnie i to wystarczy zerknąć okiem. Są duże jezdnie, są duże przestrzenie między budynkiem a jezdnią, pasy zieleni, drzew i tak dalej. Te drzewa są naprawdę gigantyczne w tej chwili. One potężnie chronią właśnie od hałasu. No i to się da, tylko trzeba zaprojektować. Natomiast w obecnej sytuacji, jeśli chodzi o planowanie przestrzenne miast, jest podyktowane tylko i wyłącznie interesem deweloperów. I to widać w każdym większym mieście, że te bloki po prostu, budynki osiedla stają jedno przy drugim. Ludzie mogą sobie widać się przez balkon z sąsiadem z boku obok, ręka w rękę, więc to jest problem. No, pomijam jakieś tam wybryki głośnych amatorów jazdy głośnej, ale to jest ciężko jakby tutaj upolować.
1: A pan jak patrzy na tą swoją dzielnicę, miejsce, gdzie pan mieszka, najbliższą okolicę, albo patrzy, kiedy pan jej słucha? Rozumiem, ale tam, gdzie pan teraz mieszka, czy pan ma wrażenie, że istnieje problem z hałasem i władze jakoś próbują to ogarnąć?
2: Nie próbują tego ogarnąć, wręcz przeciwnie. Akurat musiałem niestety sprzedać mieszkanie, bo mi drogę pod, można powiedzieć, balkonem budują, która miała powstać lata temu. No i oczywiście powstaje w momencie, kiedy pojawił się deweloper i chce budować osiedle. I teraz po prostu droga, która będzie łącznikiem, jak to tak w cudzysłowie się mówi, będzie przenosiła bardzo duży ruch, bo tam są już na to wyliczenia i po prostu się wyprowadzą stąd.
1: Z powodu tego, że powstanie droga, tak?
2: Tak, no bo to wie pan, droga jest 3 metry, będzie od balkonu.
1: Dobrze, ale to panie Marcinie, to właśnie pan jest świetną osobą, żeby zadać pytanie, to w jaki sposób pan poszukiwał miejsca, bo ja zakładam, że pan szukał miejsca, które nie będzie miało tego typu problemu, będzie po prostu ciche, tak? To jak pan szukał takiego miejsca?
2: Powiem tak, akurat ja znalazłem mieszkanie niedaleko, tak trochę dziwnie, ale niedaleko bazy paliwowej i tak wziąłem pod uwagę, że ta baza paliwowa zawsze tam będzie i tam nic nie wybudują, tak to mówią. Ale
1: rozumiem.
2: Niestety się sprzedała pod właśnie zabudowę, czyli teren został sprzedany pod mieszkaniówkę, no i teraz tutaj wyrosły już praktycznie osiedla całe, które zamykają tą przestrzeń.
1: Panie Marcinie, bardzo dziękuję za to, że pan do nas zadzwonił. Pan Marcin z Krakowa był z nami. Państwo dzwonią pod numer 22 44 044. Jak państwa samorząd, władze lokalne radzi sobie, albo nie radzi sobie z nadmiernym, szkodliwym hałasem? To jest pytanie dzisiejszego programu Mikrofon Tok FM.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Autopromocja.
4: Jedni mówią, że Morawiecki zawinił nie tyle wobec partii, co wobec Polski, a drudzy, że wychodzą z PiSu dla Polski, no więc fajnie byłoby, panowie, gdybyście nie mieszali do tej swojej walki o władzę Polski, żebyście sobie nie wycierali polską gębę przy każdej nadarzającej się okazji, bo Polska jednak jest czymś większym.
5: Zapraszamy gorąco na nasz polityczny podcast Dzieje się.
6: Analizujemy, komentujemy i informujemy.
4: Oglądajcie nas na YouTubie i słuchajcie w aplikacji Tok FM.
6: Co piątek o 17.
4: Dzieje się.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
7: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
8: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
9: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
8: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. A 4 pak piwa Żywiec 11,96 za zgrzewkę przy zakupie 2. Kaufland.
10: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
11: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
12: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłoków wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
13: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
14: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
2: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
1: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec, 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
3: Reklama.
4: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Na przepisy regulujące rynek kryptoaktywów trzeba będzie jeszcze poczekać. Koalicji rządzącej nie udało się odrzucić prezydenckiego weta w tej sprawie. WHO potępia ataki na swoje magazyny w Ukrainie. Zniszczone zostały m.in. środki medyczne i inna pomoc humanitarna. Replika słowiańskiej łodzi już niebawem może przyciągać turystów do nadmorskiego Pucka. Sylwia Chreczańska, zapraszam na informacje TOK FM. 25 głosów zabrakło tym razem koalicji rządzącej do odrzucenia prezydenckiego weta do ustawy o kryptowalutach. To już trzecie nieudane podejście do wprowadzenia przepisów. Przed głosowaniem w Sejmie doszło do politycznej wymiany ciosów. Premier ujawnił część zeznań głównego ze świadków w sprawie zonda krypto Przemysława Krala, który oskarża Zbigniewa Ziobrę o przyjęcie łapówki. Donald Tusk ujawnienie części zeznań tłumaczył dobrem państwa. Kral bowiem powoływał się na wpływy w Ministerstwie Sprawiedliwości.
6: Byszek obiecał, że jak wróci do władzy w Ministerstwie Sprawiedliwości, to ukręci łeb wszystkim tym sprawom.
5: Były minister sprawiedliwości miał dostać od szefa zonda krypto 450 tysięcy złotych jako wsparcie dla fundacji. Pieniądze najpierw chciał oddać, ale ostatecznie wypłacił je na własne potrzeby. Premierowi odpowiada Zbigniew Bogucki z Kancelarii Prezydenta.
7: Próbuje pan używać prokuratury, służb i zeznań bandytów.
5: Ziobro w wywiadzie dla Republiki przyznał, że pieniądze przyjął, ale zaprzeczyłby, kiedykolwiek spotkał się z Kralem. Pod koniec sierpnia rząd popierało 32% Polaków, a 40% było mu przeciwnych, wynika z sondażu CBOS. Zadowolonych z tego, że premierem jest Donald Tusk, było 36% badanych, przeciwnego zdania było 51% ankietowanych. Jak zauważa CBOS, sierpień przyniósł poprawę ocen rządu w stosunku do lipca, przede wszystkim obniżyły się odsetki głosów krytycznych. Wyniki z sierpnia są jednak takie same lub tylko minimalnie lepsze od czerwcowych. Światowa Organizacja Zdrowia potępiła ataki na swoje magazyny w Ukrainie, poinformowała agencja AFP. Jak przekazał rzecznik WHO Christian Landmayer, w ciągu ostatnich 3 miesięcy 3 magazyny wykorzystywane przez agencję w różnych regionach Ukrainy zostały uszkodzone w wyniku nalotów, co spowodowało zniszczenie niezbędnych środków medycznych przeznaczonych dla obszarów przyfrontowych oraz trudno dostępnych. Chodzi o 2 magazyny w obwodzie kijowskim, a także magazyn w Dnieprze w środkowo-wschodniej części Ukrainy. Uszkodzenie tego ostatniego doprowadziło do utraty połowy zapasów medycznych przeznaczonych dla około 225 tysięcy osób. Rosja próbuje wpłynąć na referendum w Szwajcarii, pisze francuski Le Monde. Dziennik opisał zabiegi Rosji, która próbuje wpłynąć na wyniki referendum w sprawie zakresu neutralności Szwajcarii tak, by uniemożliwić jej nakładanie sankcji na kraje będące agresorami. Wśród działań Le Monde wymienia aktywność rosyjskich komentatorów, którzy podają się jako niezależni, występujących w niemieckojęzycznym lokalnym portalu należącym do rosyjskich mediów propagandowych z rodziny RT, a rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa opublikowała w szwajcarskim dzienniku Neue Zürcher Zeitung artykuł, w którym oskarżyła Berno o rezygnowanie z własnych tradycji politycznych. Referendum o kluczowym znaczeniu dla szwajcarskiej koncepcji neutralności jest zaplanowane na 27 września. Inicjatorem głosowania jest skrajna prawica, która zabiega o jej bardziej restrykcyjne zdefiniowanie, co, jak wyjaśnia Le Monde, oznaczałoby, że Berno nie mogłoby nakładać sankcji na inne kraje. Piąty z kolei odcinek S19 na południe od Rzeszowa czeka na nowego wykonawcę. Po zerwaniu umowy z Mostostalem Warszawa, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na dokończenie trasy Domarac-Krosno. Do tej pory Mostostal wykorzystał 96% czasu przewidzianego w kontrakcie, wykonując zaledwie 13% prac. Powodem opóźnień, jak twierdził, były m.in. nieprzewidziane warunki gruntowe oraz konieczność przeprojektowania dużych obiektów wskutek decyzji Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, po czym wykonawca zszedł z placu budowy. Sprawa trafiła do sądu, a realizacja inwestycji nie może czekać, dlatego drogowcy z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych ogłosili nowy przetarg. Mówi Bartosz Wycowski z oddziału w Rzeszowie.
8: Nowy wykonawca będzie miał 29 miesięcy na ukończenie tego zadania.
5: Na ten moment drogowcom ciężko oszacować, kiedy dokładnie pierwsze samochody będą mogły przejechać całą ekspresówką z Rzeszowa aż do granicy w Barwinku, bo na sąsiednich odcinkach S19 z Rzeszowa w stronę granicy ze Słowacją prace trwają lub są na etapie decyzji środowiskowych. Replika słowiańskiej Łodzi już za rok może stać się jedną z ciekawszych atrakcji Pucka. To w tym pomorskim miasteczku znajdował się najstarszy słowiański port bałtycki, a na dnie zatoki nadal znajdują się pozostałości średniowiecznych konstrukcji. O szczegółach reporter TOK FM Paweł Radzewicz.
8: Wiernie odwzorowana słowiańska Łódź ma być łącznikiem z zatopioną historią Pucka, mówi burmistrz Hanna Pruchniewska.
9: Po pierwsze zależy na tym, żeby tam móc popłynąć taką replikę Łodzi, którą znaleziono na dnie, żeby była też taka praca osób, które będą na tej Łodzi, czyli będą mieli wiosła i tak dalej, będą normalnie wiosłowali, tak jak niegdyś.
8: Łódź będzie atrakcją nawet w czasie budowy, bo zobaczyć można będzie każdy ruch szkutnika.
9: Będzie to się działo pod namiotem transparentnym, będzie można się tej pracy przyglądać i będzie można w niej uczestniczyć. Czyli będzie można, nie wiem, w jakimś momencie szlifować, będzie można różne rzeczy wykonywać.
8: Zgodnie z planem słowiańska, choć przypominająca łodzie wikingów, jednostka ma być gotowa w przyszłym roku. Z Pucka Paweł Radzewicz, TOK FM.
5: Na kolejne informacje TOK FM zapraszam za niecałą godzinę. Teraz sprawdźmy jeszcze, co nas czeka w pogodzie. Dzień przed nami z zachmurzeniem umiarkowanym, okresami wzrastającym do dużego. Prognozowane są przelotne opady deszczu, a w północnej połowie kraju lokalnie mogą wystąpić burze. Temperatura maksymalna w sobotę od 16-17 stopni na północy, około 20 stopni pokażą termometry w centrum, a do 23 najcieplej będzie na południu kraju.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
10: 6 minut po godzinie 21. Czy w państwa miejscowości samorząd, władze lokalne radzą sobie z nadmiernym, szkodliwym dla nas wszystkich hałasem? Pani Anna zadzwoniła do nas z Warszawy i powiedziała, że no tam, gdzie są obwodnice, no to ten najbardziej doskwierający ruch samochodowy jest na zewnątrz miasta wyrzucany. No i ale pani Anna dzwoniła z Warszawy i mówiła też, że metro jest świetnym rozwiązaniem. No niestety poza Warszawą i Krakowem, co jest kwestią oczywiście przyszłości. W zasadzie rozmowa o metrze w mniejszych miejscowościach jest niemożliwa. No ale pan Łukasz mówił o ekranach akustycznych, które trochę separują, a na pewno ograniczenie prędkości do 30 km ma sens tam, gdzie ludzie mieszkają blisko ulicy. Pan Krzysztof dzwonił z dość wstrząsającą historią pełnej zieleni miejscowości, gdzie szkoła wywiesiła na zewnątrz głośniki. W związku z czym jest głośno. Pani Irena z Warszawy z kolei mówiła o tych nowoczesnych podkładach pod tory tramwajowe. Pani Magda z Leszna o fatalnej sytuacji części mieszkańców Leszna, którzy mieszkają obok dużej drogi wielopasmowej, która przecina ich miasto po prostu, więc nie da się uciec od hałasu. Zapraszamy na antenę wszystkich tych, którzy słyszą wokół siebie hałas i widzą, że władze samorządowe próbują albo nie coś z tym zrobić. Albo robią, ale im nie wychodzi. Bo to też jest jedna z opcji. To nie jest takie oczywiste, że wszystkie działania podejmowane przez samorząd to od razu ciszej się robi w mieście. 22 44 044, to jest numer telefonu do Radia TOK FM. Pan Przemek z Warszawy jest z nami. Dobry wieczór, panie Przemku.
11: Dobry wieczór.
10: Słuchamy pana.
11: Chciałem powiedzieć, że najbardziej hałasują nie właśnie jakieś tam tiry, czy autobusy, czy ci, którzy się spieszy. Najbardziej hałasują ci, którzy chcą hałasować. To na przykład ci na motorach, którzy tak modyfikują swoje tłumiki, żeby były głośne, żeby tak, nie wiem, pokazać, tutaj jestem, zaimponować innym podobnym sobie. Lub takimi autami sportowymi, które też są, tak powiem, specjalnie modyfikowane, aby właśnie hałasować. I to dla nich jest, tak powiem, przyjemne, no ale bardzo przykre i nieprzyjemne dla całej reszty społeczeństwa.
10: Ma pan w głowie jakieś rozwiązanie, które według pana samorząd powinien, albo inne służby, a może parlament, nie wiem, państwo powinno coś w tej kwestii zrobić? Ma pan pomysł co?
11: Powinna się lepszą policja, bo to jakby jest celowe działanie na szkodę społeczeństwa przez osoby, które nie przejmują się, tak powiem, innymi osobami.
10: Ale panie Szemko, ale szczerze, a wezwał pan kiedyś policję do jakiegoś motocyklisty albo kierowcy, który celowo, głośno się zachowuje na drodze?
11: Nie wezwałem, ponieważ jakby oni są, tak powiem, po minucie byliby, nie wiem, parę kilometrów dalej, to bez sensu jest. Natomiast powinni zdejmować tym jakby z urzędu. Natomiast z tego, co ja słyszałem, oni się po prostu boją tych motocyklistów, nie wiem, nigdy nie zatrzymują ich, wolą ich zostawić w spokoju sobie. Nie wiem dlaczego.
10: Myśli pan, że jest jakaś taka związek motocyklistów z policją?
11: Nie wiem, po prostu w ogóle może po prostu preferują, wolą się ich jakby nie zaczepiać.
10: Może nie mają tak szybkich samochodów i nie dogoniliby ich. To też jest taka opcja.
11: Pewnie gdyby chcieli, to by znaleźli sposób, ale może...
10: Panie Przemku, to po raz trzeci podczas tego programu, to przypomnę, że próbowaliśmy zaprosić kogoś tutaj z Biura Komendy Stołecznej Policji, ale niestety nie udało się. Panie Przemku, czy tam, gdzie pan mieszka, jest głośno?
11: Tak, mieszkam koło ulicy Puławskiej i to właśnie, tak powiem, to jest jedno z ulubionych miejsc dla tych motocyklistów, którzy potrafią być bardzo uciążliwi. Zdarzało się, że powiedzmy, nie wiem, to już wiele lat temu akurat, ale budzili dziecko, które spało sobie w wózeczku na spacerze i tak dalej.
10: Myśli pan, że istnieją takie rozwiązania, przepraszam za sformułowanie, rozwiązania mechaniczne, typu jakieś progi zwalniające albo, czy pan uważa, że to nic nie da?
11: No radary akustyczne są takim czymś, co by mogło bardzo pomóc, bo są to ciągle same miejsca, także to zamontowanie radarów akustycznych, które by robiły zdjęcia i potem duże kary, bo słyszałem, że to jest maksymalna kara 300 zł, to powinno być, nie wiem, 5 razy tyle co najmniej, żeby to było odczuwalne i bolesne dla takich osób, to by mogły, myślę, pomóc.
10: A pan zaczął od bardzo ciekawej kwestii, trochę z pogranicza psychologii. Czy pan spotkał taką osobę, albo wśród znajomych miał taką osobę, która chciała po prostu głośno jeździć samochodem albo motocyklem i pan próbował zrozumieć, dlaczego ktoś coś takiego robi?
11: No, nie rozmawiałem z tą osobą nigdy, natomiast widziałem, że tak jeżdżą, tak?
10: No tak.
11: Myślę, że to jest taki po prostu niedojrzała jakaś osobowość, tak? Że nie wiem, czymś innym nie może zaimponować, to właśnie może czuję tak, powiedzmy, kimś ważnym, tak? Że wszyscy go słyszą, ja tu jadę, jestem głośny.
10: Panie Przemku, bardzo dziękuję za pana głos. Wszystkiego dobrego życzymy. Do usłyszenia. Pan Przemek z Warszawy był z nami. Pod numer 22-44-044 zadzwonił pan Grzegorz z Nadarzyna. Dobry wieczór, panie Grzegorzu.
12: Dobry wieczór, dobrze mnie słuchać.
10: Tak. Tak, słychać pana. Słuchamy.
12: Dobrze, to taki przykład może z mojego podwórka, to jest pod Warszawą, była też mowa na temat wyrzucania ruchu z Warszawy na zewnątrz, właśnie obwodnica, jak to się mówi, trasa wyjazdowa z Warszawy w kierunku Katowic przebiega przez Nadarzyn. I taka sytuacja związana z oddaniem tej trasy jakiś czas temu. Wykonawca, czyli Generalna Dyrekcja Dróg, jest zobowiązana zrobić pomiary poinwestycyjne w okresie 2 lat. Zostałem jakby, wysłałem informację odnośnie udostępnienia tychże pomiarów, jakie były prowadzone w ramach dostępu do informacji publicznej. Nie zostało mi to udostępnione, nie dostałem żadnej informacji zwrotnej. To taka mała dygresja. A w ramach planów, które gdzieś tam udało się uzyskać, że jednak te normy zostały przekroczone na odcinku między węzłem Aszków a Nadarzyn, zamiast wprowadzać, czyli po tym jak są przekroczone normy, powinny zostać pobudowane jakby na nowo ekrany akustyczne, to zamiast pobudować ekrany akustyczne, zostało wprowadzone ograniczenie prędkości w postaci na zasadzie odcinkowego pomiaru. To miało niby zniwelować hałas.
10: I co? Zniwelowało? Panie Grzegorzu?
12: Nie, nie zniwelowało, ponieważ na etapie budowy niestety ktoś wpadł na pomysł, żeby zamiast budować możliwość wybudowania drogi asfaltem czy betonem asfaltowym, który jest cichszą strukturą, jeżeli chodzi o nośnik hałasu z opon, to wypowano według normy betonowej. Niby ma być to dłuższa eksploatacja, rozumiem, ale z punktu widzenia użytkowników dookoła niestety powoduje to, że ten hałas nosi się o wiele dalej. I nie myśli się w tym kontekście, jeżeli chodzi o projektowanie i budowanie dróg, aby w jakiś sposób dookoła patrzeć na mieszkańców dookoła, żeby cokolwiek...
10: Panie Grzegorzu, ale ja muszę wrócić do tej rzeczy, o której pan powiedział na początku. Pan w ramach dostępu do informacji publicznej, pan poprosił o te dane i pan ich nie otrzymał. Czy pamięta pan uzasadnienie, dlaczego panu nie udzielono tego dostępu do informacji publicznej?
12: Nie dostałem żadnej informacji zwrotnej. Tak jakby studnie. Tak wysłałem wiadomość mailową na wskazany adres, który był w komunikacie na stronie po udostępnieniu, że raport został stworzony, nie dostał informacji żadnej drogi.
10: A jeszcze jedna rzecz. Panie Grzegorzu, a czy pan próbował zainteresować tą sprawą, nie wiem, radnych, samorządowców tam od pana?
12: Jest,
10: czy...
12: to, jest to specyficzna niestety gmina, w której od lat jest zabetonowana straszna struktura samorządowa. Nie ma żadnych zmian. Nawet w wyborach na wójta bym tak powiedział, że Nie ma żadnych kontrkandydatów, jest jeden układ, który po prostu rządzi całą gminą. W tym temacie nic się po prostu nie dzieje.
10: Rozumiem, panie Grzegorzu, ale próbował pan się odezwać do tego układu, który rządzi gminą? Czy pan założył, że skoro to jest układ, to oni po prostu nie wezmą pana głosu w ogóle pod uwagę?
12: Informacji jak najbardziej, ale jest zbywane w kontekście, to jest droga w wersji jakby rządowej, tak, czyli gwarandy rekietu. Samorząd tutaj nie jest stroną, nic Rozumiem. Nie może w tym temacie zrobić.
10: To jest, nie wiem, panie Grzegorzu, to bardzo frustrująca historia ta, o której pan opowiada, bo tak jakby ona w ogóle nie ma żadnego możliwego happy endu, chyba że pan jakiś widzi w przyszłości.
12: Ja liczę, że ten okres, który na zasadzie w tej chwili trwa, czyli teoretycznie odcinkowy pomiar prędkości, niestety to nie jest skuteczne, spowoduje, że niestety jeszcze raz będą prowadzone, bo będę starał się w jakiś sposób zainteresować kolejne osoby tutaj, żeby zgłosić to do generalnej dyrekcji, zrobić nowe pomiary i ewentualnie wtedy zobaczyć, czy to przyniosło skutek, a według mnie nie. W tym momencie w jakikolwiek sposób wymóc na generalnej dyrekcji dróg wybudowanie ekranów.
10: Panie Grzegorzu, dziękuję za pana opowieść, chociaż bardzo smutną tak naprawdę. Pan Grzegorz z Nadarzyna był z nami. 22 44 044, to jest numer telefonu do Radio Tok FM. Pan Piotr spod Bydgoszczy. Dobry wieczór, panie Piotrze.
13: Dobry wieczór.
10: Słuchamy pana.
13: Szanowni państwo, rozmawiamy o hałasie, denerwujemy się hałasem, a z drugiej strony chcemy, żeby powstawały nowe drogi. Chcemy się szybko poruszać, bezpiecznie poruszać i niestety przy rozwoju państwa tak to będzie wyglądać. Nie da się zrobić wszędzie ekranów i żeby było cichutko, fajnie, to możemy wrócić do koników.
10: Panie Piotrze, proszę jakoś inaczej to powiedzieć. To chodzi o to, że pan uważa, że nie powinno się budować nowych dróg, czy powinno się, bez względu na to, czy generują hałas, czy...
13: Ja uważam, że powinno się budować jeszcze więcej nowych dróg.
10: Czyli pan by nie stawiał ekranów akustycznych?
13: Nie wszędzie. Nie da się. Po prostu jest rozwój kraju i wszelki hałas będzie nam towarzyszył.
10: Ale zaraz, rozumiem, ale to, czy panu Grzegorzowi, który dzwonił przed chwilą, pan by powiedział co? Proszę tutaj nie walczyć, jest rozwój.
13: Ja bym powiedział, panie Grzegorzu i wszyscy państwo, którzy narzekacie na hałas, że chcemy mieć wszystko taniej, chcemy mieć lepiej, chcemy mieć fajnie.
10: I ciszej.
13: Nie da się wrócić do kamienia łupanego.
10: Ale to nikt chyba, panie Piotrze, nie proponował tego. Z tego, co słyszałem, to nikt nie proponował powrotu do epoki kamienia łupanego, tylko raczej słuchacze przez ostatnią godzinę mówili o tym, co się udało w ogóle zrobić generalnie, żeby było ciszej i co przyniosło efekt. Nie tylko ekrany, ale metro, pasy zieleni, specjalne podkłady pod tramwaje, więc trochę tam tych pozytywnych zmian jest. Jak pan to widzi, panie Piotrze? Według pana nie ma sensu tych... Halo, panie Piotrze? Ten tajemniczy dźwięk oznacza, że pana Piotra już z nami nie ma. Ale może zadzwoni jeszcze raz. Bo to jest rzeczywiście taka dość chwytliwa teza, że powrót do epoki kamienia łupanego. No tak, ale zaraz zadzwoni jakiś słuchacz i słuchaczka i powie, w epoce kamienia łupanego ten dźwięk, hałas, nieznośny hałas łupanych kamieni też mógłby być problemem dla ludzi. Pani Gosia z Krakowa jest z nami. Dobry wieczór, pani Gosiu. Halo, czy my się słyszymy?
14: Tak, halo.
10: Dobry wieczór, witamy na antenie. Słuchamy.
14: Dobry wieczór, panie redaktorze, i dla wszystkich słuchaczy również dobry wieczór. No ja jestem człowiekiem miasta. Jak słucham na przykład tych ludzi, ja rozumiem, że każdy ma swoje potrzeby, ale wie pan, ten pan, który dzwonił przede mną, naprawdę on jest realistą. No nie może być tak, żeby w mieście była cisza lasu. No las jest po to, żeby była cisza. Ktoś, kto chce ciszy, buduje się gdzieś poza miastem, chociaż tam też przestaje być cisza i on ma rację. Wszędzie chcemy łatwo dojechać, szybko dojechać. Produkowane są coraz lepsze samochody. Cała frajda polega na tym, żeby depnąć to, co się ma pod maską. No, miasto jest strefą hałasu. Jedni tańczą, drudzy chodzą na koncert, trzeci idą do klubu tanecznego. No takie
10: ale
14: są.
10: Ale to jak pani Gosiu, jak by pani w takim razie skomentowała ten głos od naszego słuchacza, który opowiadał o swoich doświadczeniach w Londynie, że duża część osób używa autobusów, jest znacząco ciszej, albo paryskie doświadczenia, gdzie się ustawia fotoradary ale nie takie, jakie znamy, tylko takie, które mierzą nadmierny hałas i każą kierowców, i oni też pilnują się, żeby nie hałasować. To jak pani to traktuje? To pani uważa,
14: że... traktuję to pod tytułem Polak za granicą. Ja byłam 6 lat we Francji. Nie widziałam takich miodów, jakie opowiadano tutaj w kraju, jak przyjeżdżałam na urlop.
10: A, czy pani nie wierzy po prostu tym osobom, że w Londynie jest ciszej?
14: To są głośne miasta, na przykład w takiej Nicei, panie redaktorze, żeby zaparkować samochód, trzeba krążyć dookoła 40 minut. Miasto to jest tłok, brak parkingów, hałas.
10: I tak powinno pozostać według pani?
14: Tak powinno pozostać, bo ja kocham puls miasta.
10: Ale to w takim razie po kolei wszyscy prezydenci i pewnie ci, którzy teraz będą w Krakowie wybierani, albo prezydentki, oni mniej albo bardziej jednak mówią, że ten hałas im się nie podoba. Czy oni nie reprezentują pani?
14: Oni mnie nie reprezentują, dlatego że, panie redaktorze, ja lata chodziłam na Wianki, chodziłam na festiwal żydowski, na przepiękne imprezy organizowane w Krakowie. Teraz wszystko z powodu tego, że ma być cicho, jest pozamykane. Ze wszystkiego zrezygnowano. Pokazy, ale święta lotnictwa.
10: Pani Gosiu, ale w Krakowie akurat tych imprez, z tego co widzę, jest bardzo dużo.
14: Ale nie takich, jak były.
10: Te a to ze względu na hałas?
14: Rozłożone w niektórych punktach miasta. Wianki to była spektakularna impreza nad Wisłą w jednym miejscu. Aha. Wspaniałe sceny z artystami i tak dalej. Ale teraz ludzie, którzy mieszkają w kamienicach, twierdzą, że jest za głośno, że nie może być takich imprez. No i robimy się ciszą. Ja nie
10: rozumiem, ale pani Gosiu, na wsi, żeby nie mieszkać. Pani jest miejskim typem. Pani to powiedziała bardzo wyraźnie, bez żadnej hipokryzji. Tak, pani po prostu uważa, że to jest naturalna część. Hałas jest naturalną częścią miasta. Muszę jednak tylko zapytać, nie miała pani ani razu takiej sytuacji, że tuż obok pani jakiś motocyklista czy kierowca nagle tak głośno się zachował, że pani się tak po ludzku nawet przestraszyła i pomyślała...
14: Masę miałam takich sytuacji, które dużo bardziej rozumiem niż te, które mam teraz, że uciekam po chodniku, bo ciche hulajnogi i ciche rowery przemykają
10: Są
14: koło
10: zagrożeniem.
14: Mojego ucha.
10: Tak. Czyli wolałaby pani, żeby było głośno, bo wtedy by było bezpiecznie.
14: Oczywiście, bo przynajmniej wtedy mogę uciekać.
10: A tam, gdzie pani mieszka... A jeszcze jedna rzecz, pani Gosiu. Tam, gdzie pani mieszka, w tym miejscu, ma pani wrażenie, że jest ciszej niż było, głośniej niż było, nie ma zmiany?
14: To znaczy, ja mieszkam w tej dzielnicy, o której powiedział jeden ze słuchaczy, Nowej Huty. To jest unikatowa dzielnica. Tak się ją nazywa troszkę rubasznie, że to jest sypialnia Krakowa, wie pan, no bo dzisiaj wszyscy chorują na celebrytów. To jest cicha dzielnica, bardzo pięknie pomyślana w latach 50. rzeczywiście. Ja jestem troszkę nowszej części. No rzeczywiście są szerokie chodniki, szerokie ulice. Wszyscy starali się jeszcze wtedy, żeby autobusy były daleko od osiedli, tramwaje również. To ja jeszcze jestem na tym osiedlu, przy którym nie mam tego, co mówi ten pan, że tramwaj jedzie zaraz pod oknem. Tak, ale wie pan, w środku Krakowa, na ulicy Starowiśnej, tramwaj od zarania jeździ zaraz pod oknem. Mieszkania w środku się trzęsą, jak jest linia tramwajowa, no tak jest miasto.
10: Tak, rozumiem. Pani Gosiu, bardzo pani dziękuję za to, że pani do nas zadzwoniła i opowiedziała o swojej perspektywie, jakże innej od tych perspektyw, które prezentowali słuchacze dotychczas i słuchaczki. Miasto jest głośne. W przeciwieństwie do lasu, do wsi. 22 44 044, to jest numer do Radia Tok FM. Jest z nami pan Piotr spod Bydgoszczy. Dobry wieczór.
15: Dobry wieczór.
10: Coś nas rozłączyło.
15: Tak, coś rozłączyło.
10: Proszę mówić.
15: No ja tutaj chciałem to właśnie też dodać, że ryć silników spalinowych to jest piękny dźwięk. To jest piękny dźwięk. I jest bardzo dużo ludzi, pasjonatów, którzy to kochają. Trzeba też ich zrozumieć. Po ciężkiej pracy po całym tygodniu ktoś wsiada w swój samochód i chce słyszeć ten silnik.
10: Ale jeśli widzi 10 metrów od siebie na przejściu dla pieszych kobietę z wózkiem i w wózku jest małe dziecko, to piękno tego dźwięku, o którym pan mówi, jest niezaprzeczalne. Tylko, że ja widziałem taką sytuację tydzień temu i szczerze mówiąc nawet nie wiedziałem, jak zareagować.
15: Panie redaktorze, oczywiście zawsze będą takie sytuacje, że będzie szła starsza pani czy starszy pan i będzie ktoś głośno jechał i to może się mu nie podobać.
10: Ale panie Piotrze, świetnie, że pan do nas zadzwonił. Proszę powiedzieć jedną rzecz, bo to piękno, ono w nocy W nocy, jeśli ktoś chce słuchać tego piękna silnika, bo ja się zgadzam z panem, że pewnie są osoby, które uważają, że to jest piękny dźwięk, ale to co chcę powiedzieć innym ludziom?
15: Ja chcę powiedzieć, że trzeba to zaakceptować. Są ludzie pasjonaci takiego hałasu, to znaczy hałasu, my mówimy o
10: dźwięku,
15: hałasie.
10: Dźwięku.
15: Według mnie to jest bardzo fajny dźwięk, ale mieszkamy w mieście i niestety takie sytuacje będą, bo ja jestem przeciwny ogólnie wszelkim zakazom, żeby cokolwiek regulować, ustawy, zakazy,
10: Pietrze,
15: nakazy,
10: ja rozumiem,
15: ale karanie, o wszystko, o prędkość, o kaski, o tamto.
10: Panie Pietrze, o tym pewnie zrobimy kiedyś program, tylko najpierw wróćmy do tego tematu naszego dzisiaj, bo tutaj część słuchaczy dzwoni i mówi o skutecznych metodach ograniczania hałasu. I teraz taki fotoradar, ale który bada też siłę dźwięku.
15: Już panie redaktorze, już panu mówię. Jestem przeciwny jakimkolwiek urządzeniom do karania kierowców. Kierowca już jest tak karany w Polsce, za przeproszeniem o byle co, chciałem powiedzieć inaczej. Niech pan porozmawia z kierowcami zawodowymi, którzy jeżdżą. To jest udręka, jest udręka z tego względu, że oznakowanie na polskich drogach jest fatalne.
10: Panie Pietrze, my nie o tym dzisiaj rozmawiamy. Ja rozumiem, my rozmawiamy o czymś innym, że teraz słuchacze słuchają pana i nie mogą do końca, jestem pewien, że część słuchaczy nie może zrozumieć, jak pan może chwalić kogoś, kto w środku nocy albo w środku dnia po prostu generuje taki straszliwy hałas.
15: Ja nie chwalę. Panie redaktorze, czy mamy gdzieś jakieś tory dla młodzieży, które byłyby dla nich, żeby mogli sobie pojechać i tam pohałasować legalnie. Robimy coś takiego?
10: Ale panie Pietrze, dlaczego?
15: Nie robimy. Ja inaczej zapytam. Tylko rozmawiamy o zakazach.
10: Nie o zakazach. Panie Pietrze, czy dałoby się zrobić tak, żeby te osoby na przykład hałasowały, ale w inny sposób, zakładały zespoły death metalowe, albo dajmy na to najmowały się do huty stali, albo dajmy na to praca na lotnisku zapewnia kontakt z hałasem.
15: To jest zupełnie inna pasja.
10: A, no widzi pan, to ja tego nie rozumiem.
15: Nie przerzucimy ludzi kochających spaliny i silniki spalinowe na koncerty, żeby tam... To jest zupełnie coś innego.
10: To jest rodzaj pasji, która się tak...
15: Róbmy jakiś tor i wtedy rozumiem, że jeżeli w mieście ktoś będzie jeździł takim pojazdem hałasującym, możemy, ale upomnijmy. Nie tarajmy od razu, nie róbmy tych fotoradarów dźwiękowych, bo w Polsce już i tak kierowca jest o wszystko tak karany, że to jest katastrofa. Katastrofa jest.
10: Panie Piotrze, no bardzo ciekawe ma pan spojrzenie na to. Przyznam się szczerze, że jestem chyba przekonany, że duża część naszych słuchaczy no jednak jest po tej stronie dyskusji, są sfrustrowani po prostu tym hałasem, tak po ludzku, nie?
15: Na pewno, bo to jest bardzo medialny temat, bo byśmy wszyscy chcieli być zdrowi, piękni i żeby było wszystko idealnie. Nie da się. Jest technika, technologia idzie do przodu. Dla mnie to jest katastrofa pojazdy elektryczne, ciche, hulajnoga by mnie przejechała już 4 razy.
10: A panie Piotrze, właśnie, ja muszę pana zapytać, bo pan tak mówił z taką pasją i przekonaniem o tym dźwięku silnika, ale pan ma taki samochód albo taki motocykl, który brzmi właśnie tak godnie, tak?
15: Mam samochody, mam motocykle, jestem pasjonatą, rozumiem wszystkich ludzi, którzy kochają ten dźwięk, rozumie też ludzi, którym to może przeszkadzać, ale tak jest na świecie.
10: A panie Piotrze, to jak pan sobie...
15: Rozumiem,
10: tylko muszę pana zapytać. To jak pan sobie radzi z taką sytuacją, że jestem pewien, że raz na jakiś czas widzi pan, że pana dźwięk kogoś przeraził, przestraszył?
15: Nie, dźwięk, ja nie mam stuningowanych pojazdów, tak żeby... Nie mam, mam fabryczne pojazdy i ten dźwięk mi się podoba. Nie mam tak, że...
10: Nigdy przez całe życie nie widział pan, że jakiś pieszy albo... Nigdy nie widział pan takiej sytuacji?
15: Do głowy zupełnie mi nie przechodzi, żeby kogokolwiek wystraszyć, żeby...
10: Panie Piotrze, żebyśmy się dobrze zrozumieli, ja nie twierdzę, że pan intencjonalnie chciał kogoś przestraszyć, tylko na pewno zauważył pan, nie wiem, w ułamku sekundy rusza pan na... Światło się zapaliło zielone, pan rusza i widzi pan, że jakiś pieszy albo ktoś jest przerażony tym, bo usłyszał...
15: Panie redaktorze, jak można być przerażonym? Jeżeli są światła, to znaczy jest teren, gdzie te samochody jeżdżą. Każdy wie, jest przyzwyczajony.
10: Rozumiem.
15: Nie róbmy takiego świata, idealnego, że
10: rozumiem,
15: będzie cichuteńko, bardzo fajnie. To jest pięknie. Jak zaryczy taki samochód, to jest coś pięknego. I trzeba zrozumieć tych ludzi, pasjonatów, którzy ciężko pracują, mają taki pojazd, który potem zaryczy, oni się przy tym relaksują i mogą znowu pracować, płacić podatki, tak żeby kraj był coraz bogatszy, a nie wrócimy do koników, nie da ale się, panie Piotrze, szanowni państwo, mieszkańcy rozumiem, miast, ale... nie wrócimy do koników,
16: tak,
15: bo tylko
16: pana ostatnia
15: te... chlebek
16: panie Piotrze,
15: i te pojazdy,
16: tak.
15: Te samochody muszą jeździć.
16: Ale żebyśmy się obaj zrelaksowali. Pana ostatnia teza o tym, że jeśli ograniczymy emitowanie tych strasznych dźwięków, to ludzie przestaną chodzić do pracy i relaksować się i płacić podatki, to jest jednak teza do dyskusji.
15: Ja po prostu tylko chcę zrozumieć tą grupę ludzi, którzy to kochają, też są tacy ludzie. Nie możemy patrzeć tylko, że to wszystko przeszkadza, bo to nie świata idealnego nie będzie.
16: Ale dobrze, jeżeli panie Piotrze, zobaczmy, co inni słuchacze na to, bo bardzo chciałem po pierwsze podziękować panu, że pan zadzwonił do nas.
15: Bardzo dziękuję.
16: Wszystkiego dobrego. Życzymy do usłyszenia. Pan Piotr spod Bydgoszczy był z nami. Do usłyszenia. Pan Dawid z Krakowa. Dobry wieczór, panie Dawidzie. Halo, panie Dawidzie, czy my się słyszymy? Coś nie...
17: Ja słyszę.
16: O, wspaniale. Czy słyszał pan, panie Dawidzie, przed chwilą wypowiedź pana Piotra?
17: Tak, i powiem panu, że wreszcie się dowiedziałem, o co chodzi z tym warczeniem samochodów. Mhm. Okazuje się, że są ludzie, którzy po prostu to kochają. Ja zawsze myślałem, że to jest po to, żeby zwrócić na siebie uwagę, jak też niektórzy słuchacze mówili. Także ciekawa wypowiedź.
16: No ale to, panie Dawidzie, przepraszam, ale tu pan Piotr, który do nas zadzwonił, powiedział wyraźnie, no kierowcy się mierzą z tyloma wymaganiami, obostrzeniami i tak dalej, że dorzucanie im jeszcze pilnowania tego, żeby byli cicho, to jest za dużo. To jest za dużo, to jest ich pasja. A i jak pan by rozmawiał z panem Piotrem? Czy ma pan jakiekolwiek kontrargumenty?
17: Ja sam kierowcą jeszcze nie jestem, ja dopiero robię prawo jazdy, natomiast wydaje mi się, że nie jest tak źle. Że to jest po prostu... kwestia tego, żeby jednak nie przeszkadzać innym w życiu i też nie robić niepotrzebnego hałasu, bo to jednak jest zanieczyszczenie hałasem i to może komuś przeszkadzać. Także nie zgadzam się z tym, co pan próbuje tutaj nam powiedzieć.
16: Panie Dawidzie, jak wygląda sytuacja z hałasem tam, gdzie pan mieszka, czy w najbliższej okolicy, jak pan ją ocenia?
17: To jest właśnie ciekawe, bo słyszę, że mamy dzwoni dużo ludzi z Krakowa i też z Nowej Huty. I ja też dzwonię z Nowej Huty.
16: No.
17: Także bardzo, bardzo, bardzo ciekawy program. W sumie na niego czekałem, bo też widzę, że są też odcinki w aplikacji, gdzie też o hałasie się słuchacze wypowiadali. Także ja mieszkam w Nowej Hucie i mieszkam na pierwszym piętrze. Niestety przegrałem z nią naszą żoną, która nie chciała się zgodzić na to piętro, żeby się trochę odgrodzić od hałasu. I problem polega na tym, że tak, huta jest okej, okay. Jest cicho, jest dużo zieleni i tak dalej. Natomiast ja przez 20 parę lat mieszkałem na 8 piętrze przy ruchliwej ulicy i miałem akurat samochody aż tak bardzo nie denerwują. Teraz mam trochę inny problem, bo mieszkam przy paczkomacie. I to jest tak.
16: I jakie to są wrażenia akustyczne?
17: No przede wszystkim bardzo niespodziewane. Nie wiem, czy ktoś sobie wyobraża, zdaje sprawę, że takie mocne trzaśnięcie drzwiczkami to naprawdę też jest spory hałas. I ja bym był za tym, żeby jednak te paczkomaty były trochę jednak oddalone od bloków mieszkalnych. Zwłaszcza, że to są paczkomaty, które działają 24 godziny na dobę. W różnych porach ludzie przychodzą i odbierają te paczki, także też się można wybudzić.
16: Szukał pan jakichś formalnych dróg, na koniec zapytam, żeby coś z tym zrobić? Nie wiem, namawiał ludzi ze spółdzielni wspólnoty i...
17: Tak, no oczywiście każdy ma trochę inny pogląd, bo ktoś mieszka z innej strony, a blisko paczkomat. Pisałem też do impostu, czy można to jakoś zrobić.
16: Co odpowiedzieli?
17: I no, tu mnie złapali, bo muszę być z państwem szczery. Ja wiedziałem, ten paczkomat był tutaj pierwszy. No, potem się pojawił obok budynek, w którym kupiłem mieszkanie.
16: Pan wiedział, że... Tak.
17: Tak, ale myślałem sobie, okej, paczkoma tą dobrą, to się, przecież nic nie stanie. Ale
16: a później zaczęły się, tak. Panie Dawidzie, musimy kończyć, bo czas nas goni. Bardzo dziękuję, że pan do nas zadzwonił. Pan Dawid z Krakowa był z nami, który dodał do tych rzeczy, które tu na stole państwo rozłożyli, czyli z samochodów, ekranów, akustycznych tramwajów i tak dalej. Paczkomaty. Bardzo dziękujemy panie Dawidzie, no i współczujemy oczywiście. Dzisiejszy program przygotowywała i wydawała Karolina Kłaczyńska. Realizował Michał Brodowski. Za 6 minut o 21.40 książka na głos. Książka Agnieszki Dobkiewicz i Mateusza Mykytyszyna, Zamek Książ. Historia opowiedziana głosami służących, czyta dla państwa Olga Żmuda. A po 22.00 informacje, na które zaprasza Sylwia Hraczańska. Po nich wieczorny program Macieja Zakrockiego. Maćku, co dziś w programie?
18: Dobry wieczór. No, dzisiaj pewnie nie będzie dla państwa zaskoczeniem, że głównym tematem podsumowania tygodnia, bo tak jest zawsze w piątek czy w piątki, jest afera Zonda Krypto, głosowanie w Sejmie nad odrzuceniem weta prezydenta. No ale pojawią się też inne tematy, chociażby taki jak wybór pana doktora Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Na świecie Niemcy, wojna hybrydowa rosyjska się nasila, czego ten kraj jest świetnym przykładem. No a poza tym tam ważne wybory w niedzielę w Nadrenii-Anhalt. No jest o czym rozmawiać, mamy znakomitych gości. Zapraszam tuż po informacjach o 22.00.
16: A zapraszam Maciej Zakrocki. Jutro rano, kiedy państwo wstaną, proszę włączyć Radio Tok FM. Jutrzejszy poranek prowadzi Aleksandra Karasińska. Po godzinie 7.20 rozmawiać będzie z Anną Piekutowską, znaną państwu z audycji Zapytam Inaczej w Radio Tok FM, która jest teraz aktualnie w Krakowie. Kto dziś jest dyskryminowany? Kobiety, mężczyźni? A może trwa jakiś rodzaj wojny płci? O tym po 7.20, a po 7.40 Martyna Wyrzykowska z fundacji Sexed.pl. Piersi bez tabu. Dlaczego profilaktyka wciąż nie działa? Po godzinie 8.00 profesor Danuta Hibner, ekonomistka, dyplomatka, była komisarz Unii Europejskiej do spraw rozwoju regionalnego. O bezpieczeństwie i o tym, w jaki sposób Europa próbuje w odpowiedni sposób przeznaczyć niemałe fundusze na to bezpieczeństwo. Tam są niesamowite, proszę państwa, dyskusje. Część krajów, czy część rządów uważa, że twarda infrastruktura i sprawy militarne, a część rządów mówi, zaraz, przeznaczmy te pieniądze w mądrzejszy, sprytniejszy sposób. Jaki? O tym więcej jutro po godzinie 8.00. Po 8.20 Marek Rabi z Tygodnika Powszechnego i Karolina Wigura z Kultury Liberalnej. Polityczne podsumowanie tygodnia. Do usłyszenia, mówi Paweł Sulik.
19: Reklama.
20: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Gabinet masażu, słucham.
3: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
2: Cześć, a co się dzieje?
3: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
2: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
3: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
2: Kochana, sam go stosuję.
4: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
5: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
6: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
5: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
7: Reklama. Bartosz Dąbrowski, dzień dobry, jakie radio, Toka Lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM.
8: Tok 2.
9: My dzisiaj nie mamy normalnego wyboru do normalnego Trybunału Konstytucyjnego. My mamy dzisiaj masakrę, bo te instytucje zostały zmasakrowane przez PiS. I ten masakryczny, ten absolutnie nieakceptowalny stan jest chroniony przez pana prezydenta Nawrockiego i był chroniony przez pana prezydenta Dudę. No i jak widzę, przepraszam, bandyckie metody czasami z tamtej strony, to ja nie będę udawał, że jestem taka ciotuleńka, która nie jest w stanie oddać. Znaczy, tak nie może być. No, zło nie może triumfować. A to, co działo się i dzieje się do dzisiaj w instytucjach opanowanych przez PiS, to jest czyste zło. To jest czyste plucie w twarz Polakom, tym, którzy uważają, że konstytucja coś znaczy.
7: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.
10: Rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady. A co mają powiedzieć, gdzie, co mieszkają w Bieszczadach, gdzie oni mają pojechać, nie? Co mają rzucić i gdzie pojechać?
11: Jeżeli popatrzymy sobie na średnią czy na medianę zarobków w poszczególnych miastach, to widać, że te sufity cofy są po prostu ustawione o wiele wyżej w Warszawie niż w Białymstoku czy w Lublinie, więc po co jakby zostawać tutaj?
10: Większość wyjechała, ja wyjechałem. Tak naprawdę jak przyjeżdżam tam w Bieszczady, no to jeżeli chciałbym się spotkać z kimś, z kim chodziłem do szkoły, no to jest to utrudnione, chyba że są to święta, mało jest takich moich rówieśników, którzy zostali tam na miejscu w ogóle.
12: Tok FM.

0: Wydawnictwo Agora zaprasza. Agnieszka Dobkiewicz i Mateusz Myketyszyn. Zamek Książ. Historia opowiedziana głosami służących.
1: Gertrude Geyse spojrzała na białą czuprynkę chłopca śpiącego słodko w swoim łóżeczku pod oknem, gdy na zegarze zamkowym wybiła godzina 9. Powinna go budzić, ale nie miała serca go zrywać. Mieli jeszcze godzinę do umówionego spotkania, więc pomyślała, że najpierw przygotuje się ona, a dopiero potem wyciągnie z łóżka 6-latka. W książu panowała względna cisza, ale z zewnątrz dobiegało już szczekanie białego wolfa, który zapewne jak zwykle polował na upatrzone zwierzę lub ludzkie łydki. Gdyby nie fakt, że był od kilku lat z książęcą rodziną, która miała do niego wielką słabość, pewno dawno pozbyliby się z zamku absorbującego owczarka. Po kolejnej serii szczeknięć Gertrude z niepokojem spojrzała w stronę łóżka, ale kołderka nadal unosiła się miarowo ze spokojnym oddechem dziecka. Ostrożnie podeszła więc do okna, przymknęła je i zdecydowanym ruchem zsunęła zasłonę. W przylegającym do sypialni pokoju wyjęła z szafy przygotowane na ten dzień ubranie. Po namyśle odwiesiła jednak spencer. Zapowiadał się ciepły dzień i o 10:00 słońce na pewno będzie już przygrzewało. Dopasowane w talii okrycie wierzchnie z bufiastymi watowanymi rękawami i wydatnie dużym kołnierzem, choć znakomicie podkreślało atuty kobiecej sylwetki, nie nadawało się na tę porę roku. Wahała się jeszcze, wyobrażając sobie, jak elegancko wyglądałaby w nim. Jednak rozsądny wybór, a jedynie takie Geyse dopuszczała, nie mógł być inny. Na halkę szybko włożyła białą, wykrochmaloną kabotkę z zakończonymi gumką bufiastymi rękawami, które wieńczyła wykwintna koronka. Nad jej wykonaniem spędziła wiele zimowych wieczorów, ale teraz była zadowolona. Bluzeczka prezentowała się wyjątkowo dobrze, a delikatna śnieżno-biała koronka pięknie odbijała się na jej ręce pokrytej ciemną opalenizną. Założyła jeszcze ciemną spódnicę połączoną ze stanikiem w czarnym kolorze. Jak na protestantkę przystało. Kolor i krój ubrań odróżniał wałbrzyskie ewangeliczki od katoliczek, które ubierały się zdecydowanie barwniej, choć ich stroje były mniej wyszukane. Stanik w sukni Gertrude był zamszowy i dodatkowo wzmocniony poduszeczkami w pasie, by sylwetce nadać krągłości. Z szuflady wyciągnęła białe pończochy. Delikatnie siadła na barokowym krześle i naciągnęła je sprawnie na łydki. Następnie schyliła się po buty, które w dolnej szufladzie trzymała na specjalne okazje. Z woreczka wyjęła czarne, płytkie czułenka i ciasno zapięła je sprzączkami na stopach, by dobrze się trzymały. Pięknie kontrastowały z białymi, grubymi pończochami, które Gertrude zabezpieczyła kokardami, by nie spadły. Na koniec wyciągnęła z szafy spory, śnieżno-biały fartuch z adamaszku, ozdobiony delikatnym, niemal niewidocznym wzorem, i zawiązała go z tyłu. Stanęła na wprost dużego, ozdobnego lustra księżnej Daisy, w które zawsze spoglądała z pewnym wstydem. Nie mogła pozbyć się uczucia, że robi coś niemal nieprzyzwoitego, przeglądając się w nim pod nieobecność swojej pani. Kilkoma zdecydowanymi ruchami poprawiła fartuch na ciemnej spódnicy. Okoliczni mieszkańcy plotkowali, że księżna jest szpiegiem i odwrócili się od niej. Gertrude w to nie wierzyła i po cichu modliła się za panią. Przejechała rękami po gładkiej tkaninie, by przylgnęła mocniej do sukni. Nie była jednak zadowolona z wyglądu, bo kokarda fartucha nie ułożyła się jak trzeba. Więc lekko stękała.

wcześniej chłopcem, podobnie jak jego starszymi braćmi, Hanselem i Lexelem, opiekowała się angielska niania Tirca Smith. Gdy jednak wybuchła wielka wojna, szybko opuściła Niemcy. Ze starszymi chłopcami problem był mniejszy, bo opiekę nad nimi przejął pan Ernst von Zelle, który odpowiadał za ich edukację. Hansel miał już 16 lat i marzył jedynie o zaciągnięciu się do wojska. Z kolei 11-letni Lexel chodził do szkoły w Świebodzicach, a dodatkowo łaciny uczył go najęty korepetytor. Podobnie jak jego brat, najbardziej jednak lubił jeździć konno. Leśniczy, zatrudniony w majątkach ojca, uczył go polować. Codziennie, przez co najmniej godzinę, szkolił go w obsłudze karabinu, strzelaniu i poruszaniu się po lesie, co mały hrabia uwielbiał. Efekt był taki, że hochbergowscy chłopcy od najmłodszych lat byli wyśmienitymi myśliwymi, z czego zapewne cieszyłby się ich nieżyjący już dziadek, wielki łowczy cesarza Wilhelma II. Faterowi, który odszedł 9 lat wcześniej, jednak trudno byłoby zrozumieć to, co działo się teraz na świecie.

Odkąd wybuchła wojna, księżna Daisy w Berlinie w Czerwonym Krzyżu pomagała niemieckim żołnierzom rannym podczas walk. Najstarszy syn Hansel był z niej bardzo dumny. Lexel też, choć trochę za nią tęsknił. Zwłaszcza wieczorami, bo w ciągu dnia zwyczajnie nie miał na to czasu. Z kolei Hans Heinrich został adiutantem cesarza, który ulokował sztab wschodni w majątku Hochbergów w Pszczynie. W Książu śląski arystokrata bywał więc tylko sporadycznie. Przyjeżdżał głównie doglądać przebudowy zamku rozpoczętej przed wybuchem wojny. Większość czasu spędzał wtedy z architektem Moltheinem. Omawiali kolejne projekty i pomysły. Czasem zdarzało się księciu wzywać do siebie Ezechiela Civiera, nadzorującego rodzinne archiwum. Doktor opowiadał mu wtedy anegdoty z życia przodków, które odkrył, porządkując dokumenty. Ostatnio uraczył go opowieścią o wampirze z Reimswaldau, Rybnicy Leśnej, wsi należącej do Hochbergów, który straszył miejscowych za czasów hrabiego Konrada Ernsta Maksymiliana. Miał się w niego przeobrazić po śmierci niejaki Georg Eichler. We wsi zapanował prawdziwy popłoch, bo wampir napadał na ludzi i zwierzęta. W końcu grób otwarł grabarz z pobliskiej Wystergiersdorf, Głuszycy, i mieszkańcy zobaczyli ciało mężczyzny, które nie uległo rozkładowi. Wyniesiono je więc poza cmentarz. Niepokoje jednak nie ustały, a miejscowi twierdzili, że Eichler wciąż pojawia się pod postacią czarnego psa czy wielkiej wiewiórki i molestuje kobiety. Hrabia wysłał więc strażników, by nocą pilnowali jego grobu. I to nie uspokoiło mieszkańców, którzy plotkowali teraz o wielkim czarnym ptaku. By nie dopuścić do paniki, grób w obecności zaciekawionego Konrada Ernsta otwarto ponownie i łopatą dokonano dekapitacji pana Eichlera. Serce nieszczęśnika przekłuto osinowym kołkiem, po czym zwłoki spalono. Księcia Hansa Heinricha ta opowieść przyprawiła o ciarki, zwłaszcza że niedaleko od miejsca tych zajść swój dom budowała właśnie księżna Daisy. Pod nieobecność rodziców w zamku książęcy synowie korzystali niemal z pełnej swobody pod opieką służby. Większość wolnego czasu spędzali zresztą na zabawie z jej dziećmi, pozwalając im korzystać z przywilejów swojego stanu i bogactwa. Malutki hrabia Bolko zazwyczaj przebywał z Gertrudę. Chłopiec urodził się w 1910 roku, gdy jego matka miała 37 lat. Poród okazał się tak trudny, że przez kilka tygodni po nim Daisy nie wstawała z łóżka. W połogu cierpiała na zakrzepicę, w wyniku której omal nie umarła. Kolejne miesiące spędziła na rehabilitacji, a jej nowonarodzonym dzieckiem zajmowały się niania Smith i inne najęte do pomocy angielskie opiekunki. Daisy nie udało się już nawiązać takich więzi z najmłodszym synem jak z dwójką starszych dzieci. Hochbergowie nie różnili się jednak w tym względzie od współczesnych sobie arystokratów i uważali, że wychowanie dzieci powinno się powierzać służbie. Lexel do końca życia wspominał jako traumatyczne chwile, gdy jako chłopczyk

wyciągany był późną porą z łóżka, strojony jak dziewczynka i wystawiany na widok publiczny, kiedy rodzice pragnęli pochwalić się nim przed kolejnym gościem z wyższych sfer. Najgorzej wspominał gorące lokówki, którymi służące, parząc go w głowę, preparowały mu loki, by bardziej przypominał małego aniołka. Bolko dorastał już poza takim zainteresowaniem rodziców. Gdy cierpiąca na poporodową depresję księżna poczuła się nieco lepiej, wyjechała w sentymentalną podróż do Egiptu, która w zamyśle miała ratować jej małżeństwo, a w kolejnych miesiącach kurowała się w Londynie. Odwiedziła Niceę, ponownie Anglię, aż w końcu pojechała z bratem do Ameryki Południowej. Te 5 lat przed wybuchem wojny było najcudowniejszym i najbardziej dostatnim okresem naszych czasów. Targał nami skrywany niepokój, wspominała później Daisy. Pomimo, a może właśnie z powodu tego naglącego złego przeczucia, ludzie wiedzeni diabelskim losem nadal zajmowali się tylko swoimi sprawami. Zarabiali pieniądze i bawili się, jakby nie mając śmiałości zwolnić, by posłuchać i rozejrzeć się wokół siebie.

Początek 1914 roku księżna spędziła w Anglii i zaraz potem pojechała do Francji, gdzie rok wcześniej na wzgórzu w Lanapul kupiła działkę z widokiem na Morze Śródziemne i masyw Esterel z charakterystycznymi czerwonymi skałami. Lazurowe wybrzeże skusiło też jej męża, który wydzierżawił leżącą tuż obok willę Liberia w Mandelieu. To właśnie tu Daisy zamieszkała w lutym ze swoimi synami, babcią Oliwią, siostrą Sheila, ojcem Popecem i bardzo licznymi przyjaciółmi oraz całą rzeszą służących. Wkrótce Hansel i Bolko trafili na kwarantannę do sąsiedniej willi, gdy doświadczona niania Smith zdiagnozowała u nich koklusz. Daisy szczególnie martwiła się o Bolka, który urodził się z poważną wadą serca i miał słabe płuca. Krztusiec był dla niego śmiertelnie niebezpieczny. Ostatnie lato w książu, które spędzili razem, wydawało się teraz opowieścią z innego świata. Rodzice przyjmowali licznych, znamienitych gości, a chłopcy uczyli się polowania z sokołem, co było na Śląsku pożądaną umiejętnością. Daisy, być może wiedziona przeczuciem, zorganizowała dla synów piknik, podczas którego chciała, by towarzyszył im jedynie kamerdyner Józef Lindenau. Sami niespiesznie rozpalili ognisko i piekli na nim raki, złowione wcześniej w zamkowym stawie. Po czym włożyli do ognia jabłka i ziemniaki z książęcego gospodarstwa. Podpieczone nie tylko parzyły w palce, ale też barwiły ich usta i zęby popiołem, z czego śmiali się beztrosko. Potem rozsiedli się wygodnie na kocach na rozgrzanej już słońcem trawie, z zupą przysłaną przez zamkowego kucharza Ardua. Mama podawała chłopcom czarny chleb, wysmarowany grubo masłem, które, ogrzewane płomieniami ogniska, niemal natychmiast się roztapiało i skapywało na koce. Ten widok jeszcze zaostrzał ich młodzieńczy apetyt. Do sałaty dołożyła cebulkę dymkę z książęcych szklarni, przyprawiła. Widok księżnej, przygotowującej im posiłek, był dla nich tak niecodzienny, że aż ekscytujący. Mamy ich kolegów, które służyły na zamku, gotowały dzieciom codziennie i młodzi hrabiowie bardzo im tego zazdrościli. Nawet niespełna czteroletni Bolko, zapatrzony w starszych braci, nie kaprysił i jadł z apetytem. Księżna, która od urodzenia drżała o jego życie, patrzyła na to z radością. Dawno nie czuli się tak szczęśliwi i beztroscy. W tamtych dniach w książu przebywał też Alfredo Galli, który w gorące senne dni malował ich portrety, a oni, schowani przed prażącym słońcem w cieniu zamkowych komnat, pozowali mu godzinami. Jakby na siłę chcieli zatrzymać świat, którego kres odmierzały zamkowe zegary.

Olga Żmuda przeczytała kolejny fragment książki Agnieszki Dobkiewicz i Mateusza Meketyszyna. Zamek Książ. Historia opowiedziana głosami służących. Muzyka i produkcja Jarek Gawlik.

0: Autopromocja.
1: Aż trudno uwierzyć, że w trakcie jednej operacji można było popełnić aż tyle błędów, błędów szkolnych, szokujących nawet dla laika. 54 lata temu w monachijskiej wiosce olimpijskiej palestyńscy terroryści wzięli na zakładników izraelskich sportowców. Próba ich odbicia na płycie lotniska to podręcznikowy przykład nieudolności i partactwa.
0: Powrót do przeszłości. W każdą sobotę o 17:00. Zaprasza Karolina Lewicka. Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
2: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
1: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec, 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
3: Reklama.
4: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Delegacja z USA z propozycją zakończenia wojny uda się do Moskwy, a później do Kijowa. Posłowie zdecydowali, Maciej Berek został nowym sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Trwają prace nad przepisami wprowadzającymi zmiany m.in. w procedurze niebieskiej karty. Apelowali o nie prawnicy, pracownicy socjalni i kuratorzy. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Wysłałem Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera z propozycją zakończenia wojny w Ukrainie, poinformował prezydent USA Donald Trump. Trump podkreślił, że obaj wykonali świetną robotę i mają sprawdzić, czy są w stanie coś zdziałać. Trump ocenił też, że jest spora szansa, że to się uda. Wcześniej prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że wysłannicy prezydenta USA będą w Kijowie w niedzielę, a wcześniej złożą wizytę w Moskwie. Prezydent Zełenski zapewnił, że ze strony Ukrainy w czasie pobytu Witkoffa i Kushnera w Moskwie nie będzie zagrożenia dla rosyjskiej przestrzeni powietrznej. Prezydent oświadczył też, że celem władz Ukrainy jest, aby rozmowy ze stroną amerykańską były możliwie najbardziej konstruktywne i merytoryczne i dodał, że trzeba szukać realnych sposobów doprowadzenia tej wojny do końca. Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański jest zwolennikiem złożenia do Sejmu czwartego takiego samego rządowego projektu ustawy w sprawie kryptoaktywów. Mówił o tym wieczorem w Polsat News, ale podkreślił, że decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła. Domański ocenił też, że rząd przygotował bardzo dobry projekt ustawy. Mimo tej oceny przepisy trzy razy zostały zawetowane przez prezydenta, a w piątek w Sejmie koalicji rządzącej nie udało się zebrać wystarczającej liczby głosów do odrzucenia tego weta. Tym razem zabrakło 25. Macieja Berka czeka trudne zadanie, ocenił w TOK FM prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justitia Bartłomiej Przymiński, komentując wybór nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Maciej Berek był kandydatem Koalicji Obywatelskiej i do niedawna pełnił funkcję ministra do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu, co budzi wątpliwości odnośnie jego niezależności politycznej.
6: To jest ogromne wyzwanie dla tego już w tej chwili sędziego Trybunału Konstytucyjnego, żeby pokazać, na czym powinny polegać wysokie standardy i żeby swoim zachowaniem już w czasie pełnienia tego urzędu nie dać najmniejszego cienia do podejrzeń, że jakieś polityczne znajomości czy polityczna przeszłość stoją za decyzjami, które podjęły.
5: Mówił w TOK FM Bartłomiej Przymusiński. Aby nowo wybrany sędzia mógł wykonywać swoje obowiązki w Trybunale, musi jeszcze złożyć ślubowanie wobec prezydenta Karola Nawrockiego. Zakończyły się konsultacje rządowego projektu zmian w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy. Ta mała nowelizacja w najbliższych tygodniach ma trafić na posiedzenie rządu, a potem do Sejmu. Zawiera zmiany, o które postulowali m.in. prawnicy, pracownicy socjalni czy kuratorzy, w tym uproszczenie procedury niebieskiej karty. W nowelizacji chodzi m.in. o wprowadzenie uproszczeń, ale też o ograniczenie liczby kart odwetowych, czy gdy o niebieską kartę wnosi żona i mąż, mówi szef zespołu interdyscyplinarnego w Lublinie Adam Mołdoch.
7: Bo liczy na to, że sąd spojrzy inaczej na tę sytuację, jeżeli ja pokażę, że też jestem osobą doznającą przemocy domowej. No i mamy nadzieję, że tych tak zwanych kart odwetowych, kart krzyżowych będzie mniej, bo niejednokrotnie to są sytuacje konfliktowe, a nie przemocowe.
5: Zmiany w ustawie spowodują też, że niebieskie karty będą mogli zakładać pracownicy żłobków, a dodatkowo karty mają mieć postać cyfrową, mówi Magdalena Dropek z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
8: Współpracujemy z Centralnym Ośrodkiem Informatyki też już od wielu miesięcy nad tym projektem i też mam nadzieję, że właśnie już w tych kolejnych miesiącach pewnie jakieś takie prototypowe produkty już też będą gotowe do tego, żeby też z tym systemem, nad tym rozwiązaniem popracować. Aby na samym końcu ten system był też jak najbardziej zintegrowany, bo też przecież o to chodzi.
5: Cyfrowe niebieskie karty miałyby zacząć funkcjonować od połowy przyszłego roku. Ministerstwo Infrastruktury chce połączyć autobusy z koleją. Mieszkańcy miast powiatowych mieliby na jednym bilecie dojechać autobusem do stacji i dalej pociągiem. Resort planuje też wspólny system rozkładów, który ułatwi zaplanowanie całej podróży. A więcej na ten temat wie reporter TOK FM Szymon Kępka.
9: Na razie nie wiadomo, kto miałby finansować takie połączenia i jak działałoby administrowanie wspólnym biletem, ale pomysł jest skierowany przede wszystkim do miast powiatowych bez własnej stacji kolejowej, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
10: pociąg ma być podstawową, pierwszym wyborem transportowym Polaków. Dzisiaj mamy do czynienia z renesansem polskiej kolei.
9: Integracja kolei i autobusów to jedno z rozwiązań zawetowanej przez prezydenta Karola Nawrockiego ustawy o transporcie publicznym, przypomina minister.
10: Jestem przekonany, szczególnie po zawetowaniu ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, że on w ogóle nie zna tych ustaw. Nie interesuje się tym.
9: Resort infrastruktury chce też zebrać rozkłady autobusów i pociągów w jednej bazie. Pasażer mógłby dzięki temu sprawdzić całą trasę, również z przesiadkami, a system ma być wdrażany w latach 2031-34. Szymon Kępka, TOK FM.
5: Łódź będzie remontować zabytkowe budynki przedszkoli, szkół podstawowych i liceów. Takich remontów ma być 6 i mają w sumie kosztować około 100 milionów złotych, a niemal 70 milionów daje na ten cel Unia Europejska. Co się zmieni, to wylicza wiceprezydentka miasta Małgorzata Moskwa-Wodnicka.
11: Wymieniane będą instalacje, ogrzewanie, budynki będą przede wszystkim energooszczędne, bo taki jest cel. Będą wymieniane również okna, dachy, stolarka również drzwiowa.
5: Remont ma objąć m.in. zabytkowy budynek łódzkiego 11 Liceum Ogólnokształcącego. Jak przyznaje jego dyrektorka Magdalena Siejka, z jednej strony to trudności, ale z drugiej korzyści.
12: Będziemy musieli połączyć remont z pracą w miarę normalną szkoły. Cieszymy się bardzo. Zyska na tym na pewno komfort pracy nauczycieli, pracowników administracji obsługi i komfort nauki dla uczniów.
5: Wszystkie remonty mają być skończone do 2029 roku. Informacje TOK FM wracają na naszą antenę za niecałą godzinę, a teraz jeszcze pogoda. Sobota z zachmurzeniem umiarkowanym, okresami wzrastającym do dużego. Prognozowane są przelotne opady deszczu. W północnej połowie kraju lokalnie mogą wystąpić burze. Najcieplej będzie na południu kraju, do 23 stopni, około 20 pokażą termometry w centrum, a najchłodniej będzie na północy, gdzie w najcieplejszym momencie dnia będzie 16-17 stopni.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
13: Dobry wieczór w piątek, 4 września. To jest audycja Maciej Zakrocki przedstawia, w której w piątki podsumowuję z gośćmi mijający tydzień, wybierając najważniejsze, no przynajmniej moim zdaniem, wydarzenia w Polsce i na świecie. Muszę przyznać, że z pewną zazdrością podglądałem dzisiaj stację BBC World, w której sporo miejsca poświęcono rzeczywiście nie tylko ciekawej, ale jakże ważnej dla milionów ludzi informacji. Otóż informowano, że zmodyfikowana genetycznie nerka świni, przeszczepiona 66-letniemu mężczyźnie z niewydolnością nerek, pozwoliła mu przez rekordowe 9 miesięcy odbyć się bez dializ. To efekt pierwszego na świecie tego typu przeszczepu pomostowego. Ta historia to nadzieja dla milionów osób na świecie. Dlaczego słuchałem o tym z zazdrością? Bo jednak to trochę smutne, że u nas od kilku już tygodni od rana do nocy tylko zonda krypto i zonda krypto. Oczywiście rozumiem polityczną wagę tej afery, chęć wykorzystania jej do walki politycznej, szczególnie, że do wyborów został rok z małym kawałkiem. No i dlatego nasza audycja także zacznie się od zonda krypto, a o komentarz do całej sprawy i dzisiejszych wydarzeń w Sejmie wokół niej poprosiliśmy panią profesor Agnieszkę Kasińską, metrykę z Wydziału Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. No i zobaczymy, co pani profesor nam tutaj w tej sprawie opowie. Liczę, że będzie też czas na inne tematy, jak chociażby przegłosowanie przez Sejm kandydatury doktora Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Na pewno będzie czas na sprawy międzynarodowe, które skomentuje dla nas Łukasz Wójcik, szef działu zagranicznego tygodnika Polityka. Chcę z Łukaszem koniecznie porozmawiać o coraz liczniejszych próbach destabilizacji Europy przez rosyjskie działania, żeby tylko przywołać te w Niemczech. O wnioskach po referendum w Islandii, o niedzielnych wyborach w Landzie, Saksonii, Anhalt, no ale może też zmieścimy jeszcze jakieś inne wątki. By zatem starczyło na nie czasu, już zaczynamy. Główną część audycji zapraszam. No i jest z nami już pierwszy zapowiadany gość, pani profesor Agnieszka Kasińska-Metryka, Wydział Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dobry wieczór.
14: Dobry wieczór.
13: Donald Tusk dzisiaj znowuż miał takie płomienne przemówienie przed tym głosowaniem w Sejmie, który miał to Sejm zdecydować o odrzuceniu weta prezydenta do ustawy o rynku kryptowalut. Mówił, że głosowanie przeciwko tej ustawie jest samobójstwem politycznym. No to oczywiście z jego punktu widzenia jest zrozumiałe, że tak nazywa, ale jednak 198 osób zagłosowało wbrew tej tezie premiera. Pani zdaniem, no właśnie, tutaj będzie jakieś samobójstwo polityczne po tym głosowaniu tych, którzy tak głosowali, czy jak wiele, wiele innych afer, ta cała historia opozycji dzisiejszej specjalnie nie naruszy?
14: No to jest bardzo interesujące pytanie. Rzeczywiście no, premier zastosował hiperbolę. Natomiast też zastanawiałam się nad liczbą głosujących, bo głosowanie po raz kolejny no, jest to mierzenie się z próbą odrzucenia prezydenckiego weta, ale jednocześnie proszę zauważyć, że ten kontekst jest bardzo dynamiczny i możemy się zastanawiać, czy to największa afera, czy nie największa, ale zapewne z tych informacji, które uzyskujemy, widać, jak bardzo sprawa jest rozwojowa. I stąd właśnie też te moje rozważania, czy osoby, które głosowały za utrzymaniem tego weta, to chciały być tak politycznie konsekwentne w swoich wyborach, czy raczej no jest to próba bronienia sytuacji, która coraz trudniejsza jest do obrony, kiedy widzimy, jak dalece te powiązania sięgały między politykami, między prominentnymi też urzędnikami, a tutaj światem zonda krypto. Natomiast no zdecydowanie w tym okresie, myślę, przedwyborczym, bo już w takich kategoriach trzeba rozpatrywać według mnie tę rzeczywistość, no to ten apel premiera trafiał przynajmniej w odbiorze opinii publicznej w taką dobrą przestrzeń. To znaczy te informacje, które otrzymujemy, one są nośne, one sprawiają wrażenie. Głosowanie to jedno, ale też nie wiem, czy pan redaktor, czy państwo zwrócili uwagę na twarz prezesa Kaczyńskiego i osób, które najbliżej niego siedziały. Tutaj nie było jakiegoś, nie wiem, prześmiewczego tonu, dezaprobaty w wyrazie twarzy. Tutaj mieliśmy skupienie i uważność. Ja się zajmuję komunikacją, więc uważam, że tego typu sygnały również bardzo wiele nam o tych nastrojach politycznych mówią.
13: No tutaj też w tej debacie i w tym wystąpieniu premier zwrócił się do pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego i właściwie tak jakby właśnie chciał powiedzieć, że ja nie czuję, że to jest pana wina, czy właśnie powiedział do pana Kaczyńskiego na ty, bo tak panowie chyba w przeszłości przynajmniej się do siebie odnosili, ale użył sformułowania: panie prezesie Kaczyński, gardziłeś kiedyś takimi ludźmi i takimi postawami, zabrnąłeś naprawdę wyjątkowo daleko w bagno, w jakie wprowadzili ciebie i twoją partię polityczną źli ludzie i ci ludzie, którzy ciebie otaczają. Tak jakby, no właśnie tu się odwołam do pani kwalifikacji właśnie przywołanych przed chwilą dotyczących komunikacji. Czy to też nie jest taka próba, żeby właśnie prezes Kaczyński, który ciągle chyba ma dużo do powiedzenia w partii Prawo i Sprawiedliwość, no właśnie może jednak zmienił zdanie, może rzeczywiście uznał, że to wszystko, co w tej chwili toczy się wokół kryptowalut i samej afery zonda krypto, że powinien w jakimś sensie to przeciąć.
14: Ja myślę, że zdecydowanie tak. To był taki komunikat emocjonalny, komunikat odwołujący się i do znajomości, i do przeszłości, i też do tej słynnej wypowiedzi przecież Jarosława Kaczyńskiego, który w ogóle wprost powiedział, że ten rynek kryptowalut powinien być zakazany, nie powinien funkcjonować. Więc uważam, że bardzo sprawnie tutaj komunikacyjnie akurat te struny premier poruszył. No ale pytanie, czy ta rzeczywistość polityczna nadal jest w pełni kontrolowana przez Jarosława Kaczyńskiego, czy on jeszcze może, no już mówiąc obrazowo, wstrzymać te konie, zwłaszcza kiedy słyszymy o zasięgu, kiedy słyszymy o powiązaniach, kiedy sam Zbigniew Ziobro, no którego przecież prezes Kaczyński skrytykował zasięgnięcie po te środki zonda krypto. No sam przyznał się do okoliczności, które skłoniły go do tego, żeby z tych środków, czyli tych 500 tysięcy na fundację założoną przez swojego brata skorzystać. No ta rzeczywistość staje się po prostu bardzo gęsta. I teraz taki, wracając do tych aspektów komunikacyjnych, taki jednoznacznie piętnujący przekaz premiera. Ja myślę, że on po części był kierowany do polityków opozycji, ale w znacznym stopniu, jeżeli niejako taki motyw wiodący, skierowany był do wyborców tych polityków, no bo przecież o to tak naprawdę toczy się gra.
13: No z tym, że na tym etapie przynajmniej wydaje się, że bezpośrednio ta afera jakoś nie dotyczy konkretnych osób. Pani przed chwilą powiedziała o byłym ministrze sprawiedliwości. No i rzeczywiście również i w dzisiejszym wystąpieniu premiera on się tam pojawia. Ale no ani nie przestał być wiceprezesem Prawa i Sprawiedliwości, ani ta partia nie uważa, że jego pobyt za granicą jest czymś złym, ani nie uważa, że praca dla Telewizji Republika w roli korespondenta, której on nie wykonuje, nie jest niczym złym i tak dalej. Ale to jest właściwie no jedno z tych nazwisk, tak? Drugie nazwisko dotyczy pana posła Moskala, który miał się tam kontaktować na Ibizie z prezesem zonda krypto. A tak, no to mieliśmy aresztowania w tym tygodniu trzech osób zupełnie jakby politycznie niezwiązanych. No i oczywiście pana Piesiewicza, który się mówi, że jest znajomym tam pana Sasina czy coś takiego, no ale też nie jest żadnym działaczem partyjnym tak wprost, prawda? Więc wrócę do tego pytania, czy to jest coś, co temu ugrupowaniu szkodzi, czy właściwie na razie nie spodziewa się pani jakiegoś poważniejszego efektu tej afery?
14: Ja oceniam na dzień dzisiejszy, że zdecydowanie ta sytuacja, o której tyle rozmawiamy, której tyle uwagi poświęcamy, ona szkodzi szeroko rozumianej prawicy. Na tym poziomie analizy racjonalnej, którą pan redaktor zastosował, no to rzeczywiście można by powiedzieć, te wątki tak wprost nie uderzają, ale na poziomie takiego przekazu symbolicznego, na poziomie pewnych komunikatów, znaków, no to trudno będzie odkleić jak gdyby całą tę narrację od mniej czy bardziej rozpoznawalnych, prominentnych, bliskich czy dalszych współpracowników, jednak Prawa i Sprawiedliwości, czy nawet już myślę te kwestie, kto wówczas był z polityków w jakiej partii. My ogólnie mówimy partie prawicowe, ogólnie mówimy prawica. I w ten sposób, no proszę zauważyć, czy na początku, kiedy ta afera zonda krypto nabrała rozgłosu, to tutaj politycy prawej strony starali się powiedzieć, że to wszystko to tak naprawdę obciąża premiera, że służby państwowe w odpowiednim czasie nie zareagowały, nie ostrzegły. Te komunikaty, które otrzymuje opinia publiczna, one są coraz bardziej nacechowane emocjonalnie. Nie zastanawiamy się nad faktycznymi powiązaniami, no ale słyszymy jeden dzień na Ibizie, słyszymy zegarek za 400 tysięcy euro. To wszystko robi wrażenie, to wszystko tworzy właśnie taką narrację trudną do obronienia. I myślę, że w tym kontekście, a także w kontekście odwracania uwagi od innych kryzysów, które na przykład były udziałem koalicji rządzącej, chociażby kwestia czy to słynnego raportu pisanego przez sztuczną inteligencję, czy też kwestia tutaj zaniedbań w nadzorze w służbie zdrowia, to wszystko schodzi na drugi plan, tym bardziej jeżeli ta sytuacja jest trochę rozpisana na odcinki, czyli codziennie dowiadujemy się, że coś nowego, no dzisiaj nagrania chociażby, pojawiają się. Więc w tym aspekcie i wizerunkowo, i myślę, że tak no pragmatycznie również może to być szkodliwe. Z drugiej strony dla premiera i jego otoczenia, no polityczne złoto, które pojawiło się.
13: A czy pani zdaniem ten pomysł, który został przedstawiony w tym tygodniu przez prezesa Jarosława Kaczyńskiego, żeby powołać komisję zaufania publicznego, która, jak on przywoływał, dotyczyła kiedyś takiej afery mieszkaniowej w Warszawie i że to jest w sumie też taka komisja, która ma sporo uprawnień i też może wzywać świadków i tak dalej. No i żeby to właśnie nie, nie, polit- nie politycy rozstrzygali, co tam właśnie się naprawdę wydarzyło, tylko eksperci. No na razie chyba entuzjazmu w innych ugrupowaniach do tego pomysłu nie ma, no ale jak pani sądzi, czy właśnie powinna być, czy wygra idea komisji śledczej, czy takiej komisji, o której mówi prezes Kaczyński, czy w ogóle Sejm się tym nie będzie zajmował w takim rozumieniu śledczym, tylko zostanie to wszystko w rękach ministra Żurka i jego służb.
14: No ja myślę, że zdecydowanie ten trzeci scenariusz, pan mówił o tym braku entuzjazmu dla pomysłu prezesa Kaczyńskiego. Ja myślę, że ten pomysł w ogóle jest taki mało klarowny, słabo jakoś racjonalnie obudowany. My mamy też złe doświadczenia, jeżeli chodzi o efektywność działania komisji śledczych. My też trochę chyba zapominamy, w jakich warunkach tego typu gremia mogą być czy powinny być powoływane. No w tych obszarach, w których państwo albo sobie nie radzi, albo coś nie zostało tutaj odpowiednio doregulowane. W warunkach walki i w warunkach polaryzacji politycznej, no to ja uważam, że oczy są skierowane w kierunku właśnie ministra Żurka, w kierunku działań odpowiednich służb państwowych, w kierunku ustaleń prokuratury. Tutaj już nie ma takich obszarów miękkich, ponieważ no, ważą się nie tylko sprawy konkretnych osób, które zostały poszkodowane, no ale też ważą się sprawy wiarygodności polityków, ich otoczenia, tego co się działo na styku biznesu i polityki. To nadal, mimo tylu lat od transformacji, jest u nas obszar taki bardzo newralgiczny, bardzo wrażliwy, a zatem zastępowanie wymiaru sprawiedliwości jakimiś innymi formami zgromadzeń, ciał, kolegium, które miałyby rozstrzygać, no uważam, że nie spotka się z pozytywnym odbiorem.
13: No, w pewnym sensie można powiedzieć, że premier odniósł dzisiaj sukces polityczny, ponieważ no, przynajmniej przez sam fakt, że jego kandydat, no, tak należy chyba jednak powiedzieć, pan dr Maciej Berek uzyskał wystarczające poparcie w Sejmie, aby zostać wybranym na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Więc w tym sensie nazywam to też sukcesem, no bo jednak przeciwko temu, tej kandydaturze wypowiedziało się mnóstwo ludzi ze środowisk popierających Koalicję Obywatelską. Co więcej, no w tym głosowaniu dzisiaj cztery osoby z rządzącej koalicji zagłosowały przeciwko tej kandydaturze. 11 nie oddało głosu po prostu. No więc właśnie, czy to jest sukces premiera, że nie ukrywał, tak, że jego prawa ręka znajdzie się w Trybunale Konstytucyjnym? Czy to jest tylko sukces wybrania pana doktora Macieja Berka? Czy w dłuższej perspektywie to jednak będzie coś, co będzie obciążeniem dla samego premiera i rządzącej koalicji?
14: No patrząc arytmetycznie, rzeczywiście można mówić o sukcesie. Patrząc długoterminowo, no chyba najmniej lubiana odpowiedź to zależy, ale ja jednak po nią sięgnę, bo to zależy od tego, jak rozstrzygną się kolejne wybory. Tutaj rzeczywiście uważam, że z perspektywy procesu decyzyjnego premier podjął ogromne ryzyko, bo już naraził się nie tylko przeciwnikom, ale nawet swoim środowiskom, tak? Natomiast finał tego rozstrzygnięcia no do końca nie był tutaj pewny. I zapewne, gdyby było tak, że siły obecnej opozycji dojdą do władzy, no to będzie jeden z koronnych argumentów, jakimi metodami można działać, jakimi metodami posługuje się obecna władza. My już mówimy nie o skuteczności, w mojej ocenie, no bardziej jednak mówimy o kwestii etyki w tym przypadku.
13: No tak. Jedynie pani Klaudia Jachira z Koalicji Obywatelskiej zagłosowała przeciw. No i pan Franciszek Sterczewski się wstrzymał. Ciekaw jestem, czy znajdą się na listach wyborczych, no ale to się przekonamy dopiero pewnie gdzieś tam za niecały rok. Sądzi pani, że rzeczywiście te wychwalane kompetencje pana doktora Macieja Berka, one się mogą przenieść na stworzenie jakiejś sytuacji, która doprowadzi do tego, że Trybunał Konstytucyjny w obecnej postaci niedziałający zacznie działać, czy właściwie już oficjalna, no w tym sensie, że można z wypowiedzi przedstawicieli Kancelarii Prezydenta to wprost wywnioskować, że prezydent od pana Berka nie przyjmie tego ślubowania, no to znaczy, że będzie dołączył do tych korytarzowych, czy bibliotecznych, czy jak o nich się mówi, sędziach. I właściwie no, trudno jest sobie pani wyobrazić jakiś inny scenariusz, który miałby teraz spowodować, że oto Trybunał Konstytucyjny zacznie spełniać swoją rolę.
14: No tutaj uprzedził pan właściwie to, co mogłabym na tak postawione pytanie odpowiedzieć. To znaczy, no nie wyobrażam sobie sytuacji przełomowej. Rozumiem też, o jaką stawkę, jeżeli chodzi o układ sił w Trybunale, ta gra toczy się, ale jednocześnie te zapowiedzi ze strony tutaj otoczenia głowy państwa, no też są jednoznaczne. Ja w ogóle mam od początku takie przekonanie, że trochę Maciej Berek jest też ofiarą tej sytuacji, tak? Osoba, której kompetencje nie są podważane przez żadną ze stron tego politycznego sporu, no nagle staje się w pewnym sensie takim języczkiem uwagi, który miałby przeważyć to, co premier określa jako uzdrawianie funkcjonowania Trybunału. No ale teraz pytanie, jakimi środkami to uzdrowienie się dokonuje i czy to nie jest taka, no w mojej ocenie od razu powiem, że jest taka bardzo makiaweliczna wizja uprawiania polityki, to znaczy właśnie, że to cel uświęca środki i że z kolei, jeżeli do tego zwycięstwa obecnej opozycji nie dojdzie, no to właściwie zwycięzców nikt nie rozlicza. Sprawa jest niezwykle skomplikowana i to jest skomplikowanie, które dotyczy kilku aspektów funkcjonowania instytucji, o której rozmawiamy. No też pojawił nam się ten aspekt finansowy, tak? No w ogóle też środowiska prawnicze, które wydaje się, że mają najbardziej uprawniony głos w tej sprawie, no wskazują, że odpolitycznienie nie może polegać na tym, że powoływany jest człowiek, który formalnie nie jest w partii, ale jednocześnie trudno powiedzieć, że jest apolityczny, jeżeli jest jednym z najbliższych współpracowników premiera. Także uważam, że no właściwie bardzo ryzykowne posunięcie i cały czas brakuje mi tej przestrzeni debaty publicznej odpowiedzi na pytanie, dlaczego to musiał być ten konkretnie specjalista, ekspert, prawnik, czy nie dało się wskazać kogoś, kto ma równie duże kompetencje, a jednocześnie nie budzi tak dużych kontrowersji.
13: W tym tygodniu pojawiła się też informacja, która wiąże się z tym tematem, być może dla niektórych wręcz zaskakująca, że oto rzeczniczka prasowa prokuratora generalnego, pani prokurator Anna Adamiak, w takim komunikacie napisała: po dokonaniu oceny materiału dowodowego z uwzględnieniem przedmiotu postępowania prokurator uznał za konieczne przeprowadzenie kolejnej czynności dowodowej w postaci przesłuchania prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Karola Nawrockiego w charakterze świadka. A cała sprawa ma dotyczyć niedopuszczania do orzekania legalnie wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Pan prezydent mówi: proszę bardzo, zapraszam prokuratora, nie bardzo jeszcze wiem kiedy, bo jestem zajęty, ale no, troszeczkę oczywiście uszczypliwie komentując ten pomysł, nie powiedział, że nie stawi się, czy właściwie do niego chyba nie będzie mógł przyjść prokurator. Czy to jest jakieś zdarzenie zasługujące na specjalną uwagę, czy właściwie nie bardzo?
14: Ja myślę, że to jest zdarzenie, które no w sposób naturalny przyciąga szczególną uwagę, bo mówimy o zaangażowaniu głowy państwa. Tutaj proszę zauważyć, nawet na poziomie językowym, na poziomie semantycznym pojawiają się pewne wątpliwości, no bo do tej pory mamy chyba takie zakodowane przeświadczenie, że to prokuratura wzywa, natomiast głowa państwa mówi, że no zaprasza, czy że spotka się z prokuratorem, jak gdyby pytanie, kto jest gospodarzem towarzyszem spotkania, kto występuje w roli świadka, więc tutaj na pewno jest to skierowanie szczególnej uwagi na to zdarzenie, tylko tak naprawdę wiemy, że nie o to toczy się spór, że ten spór ma też taki charakter kompetencyjny, że tutaj koalicja rządząca, ale sam premier również wskazują na to, że jak gdyby no, rola prezydenta sprowadza się do odebrania przysięgi od tych prawidłowo wybranych sędziów, a nie weryfikowania, od kogo ta przysięga zostanie odebrana, od kogo nie. Więc no, mam wrażenie, że niezależnie od tego, czym się te działania zapowiadane zakończą, jest to coraz mniej zrozumiała, nie tylko w aspekcie prawnym, ale w takim aspekcie funkcjonalnym, materia dla takiego przeciętnego obywatela. Więc tym bardziej powracam do tego, że idea uzdrawiania i idea właśnie wskazywania, jak ta koabitacja mogłaby wyglądać w warunkach takiej skonsolidowanej demokracji, gdyby ta władza wykonawcza, ustawodawcza, że gdyby ta podwójna egzekutywa przede wszystkim mogły ze sobą komunikować się sprawnie, no jak ten proces mógłby wyglądać, a jak w bardzo krzywym zwierciadle wygląda ta rzeczywistość teraz właśnie w zakresie tej współpracy, co do której chyba nie mamy wszyscy wątpliwości, że ona byłaby między małym pałacem a dużym pałacem po prostu niezbędna.
13: Spisze się coraz bardziej no coś, co przynajmniej w momencie, kiedy doszło do odwołania prezydenta Miszalskiego w Krakowie, było wtedy traktowane, że to bardzo poważna sprawa dla koalicji rządzącej, przede wszystkim dla Koalicji Obywatelskiej, że ich kandydat został odwołany z funkcji prezydenta i że wybory w Krakowie będą też szalenie ważnym testem, czymś niezwykle istotnym w tej drodze do wyborów powszechnych, parlamentarnych w przyszłym roku. No i w tym tygodniu, dokładnie wczoraj, minął termin składania zgłoszeń do Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie. Tych osób już zarejestrowanych jest kilka, natomiast jak mówił Krzysztof Dyl, przewodniczący tejże komisji, w poniedziałek będzie podjęta uchwała o odmowie lub rejestracji kandydata, kiedy dokonana zostanie weryfikacja podpisów, których trzeba było złożyć co najmniej 3000. Co ciekawe, kłopoty z tymi podpisami miał jeden z głównych kandydatów na zwycięstwo w tych wyborach, pan Łukasz Gibała, no ale jak rozumiem, tutaj po tych wstępnych kłopotach wszystko jest już załatwione i złożył brakujące podpisy i zapewne będzie zarejestrowany. Pani zdaniem rzeczywiście należy z punktu widzenia polityki krajowej bacznie obserwować to, co się wydarzy w Krakowie, a wynik rzeczywiście będzie miał jakiś istotny wpływ na scenę polityczną, czy po prostu za rok, kiedy się odbędą wybory parlamentarne, a w Krakowie nic specjalnie nie będzie się działo, to właściwie nikt nie będzie o tym pamiętał.
14: No, proszę zauważyć, to jest taki, myślę, paradoks tej naszej polityki, która jest bardzo dynamiczna, bardzo zmienna, że kiedy mieliśmy sytuację referendum odwoławczego w Krakowie, no to wydawało się, że rzeczywiście pozycja miasta i taka próba sił między obozami politycznymi, no jest to ważne, tak? Jest to być może taka determinanta, też taka wskazówka, która pozwoli być jakimś rodzajem prognozy przedwyborczej. Od tego czasu nie minęło tak wiele miesięcy, a jesteśmy w zupełnie innym kontekście politycznym. No i nagle raczej rozmawiamy o konkretnym kandydacie, który wydawał się, no, po pierwsze jednym z inicjatorów tego referendum odwoławczego. Teraz wiemy, że ten aspekt finansowy referendum, jego organizacji też nie był bez znaczenia, a z drugiej strony no, pojawia się pytanie, jak sobie można, będąc weteranem wyborów, jak pan Łukasz Gibała, tak może sam szkodzić swojemu wizerunkowi, no kiedy nie dopełnia rzeczy, wydawałoby się, oczywistej, czyli tej weryfikacji złożonych podpisów. Więc raczej traktujemy to, ja już mam wrażenie, w takim kontekście bardziej zmagań lokalnych i trudno mi znaleźć takie wypowiedzi i sama się też nie podpisuję, że te wybory będą miały rzeczywiście taki charakter mocno prognostyczny, mocno rozstrzygający, No, w innej rzeczywistości znajdują się czołowi politycy. Na pewno oczy w stronę Krakowa będą zwrócone, ale myślę, że to nie jest wydarzenie tej rangi, które teraz miałoby istotnie wpłynąć na wyniki wyborów przyszłorocznych parlamentarnych i też chyba trochę energia już uszła, która towarzyszyła tamtemu odwołaniu, bo jak Państwo zapewne pamiętacie, no przecież były takie szumne wypowiedzi środowisk opozycyjnych, że pora na kolejne miasta, pora na kolejne inicjatywy referendalne. No okazało się w praktyce, że nie do końca chyba jest zasób i kadrowy do organizacji referendum odwoławczych i finansowy, a zatem no właśnie, dużo dymu, natomiast tego ognia politycznego w efekcie niewiele.
13: No i na koniec sondaż, dość tradycyjny element piątkowej audycji. Mamy sondaż w tym tygodniu Ibrisu dla Onetu. Można by też powiedzieć, że bez zmian, bo Koalicja Obywatelska, tak jak od wielu już miesięcy, jest na czele, 27,5%, Prawo i Sprawiedliwość 19,7%, prawie 8 punktów procentowych mniej od lidera, Konfederacja 13,1%, Konfederacja Korony Polskiej 8,3%, tyle samo Lewica, Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego 6%, pod progiem PSL, Partia Razem, Polska 2050, przy czym ta cała sytuacja no, z ugrupowaniami, które zgodnie z tym badaniem weszłyby do Sejmu, pokazują na taki, przynajmniej na pierwszy rzut oka, polityczny pad w Sejmie, który by został wyłoniony przy takich wynikach głosowania, ponieważ no, języczkiem uwagi w tym momencie staje się Konfederacja, która oczywiście dla obecnego obozu rządzącego nie jest partnerem do jakichkolwiek rozważań o koalicji, może już bardziej w drugą stronę, chociaż wydaje się, że narastająca niechęć między Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego a PiS-em rośnie i że też coraz trudniej będzie wyobrazić sobie, aby oni mogli razem współpracować. No w każdym razie, jak pani ocenia ten układ sił, który właściwie tworzy coś, co chyba na przykład w brytyjskiej polityce byśmy nazwali zawieszonym parlamentem?
14: Tak, tylko proszę zauważyć, wielokrotnie o tym mówimy. To jest odnoszenie się do jednostkowych sondaży. Dłuższa obserwacja pozwala nam wskazać pewne trendy. W tej chwili, no mimo tych afer szarpiących tą bieżącą sceną polityczną, właściwie możemy mówić o takim zabetonowaniu i chyba to, co jedynie wzrasta, to kwestia świadomości, że to będą znowu układy koalicyjne, tak trochę na żyletkę. To znaczy, że właśnie te mniejsze ugrupowania mogą stać się tym języczkiem uwagi i te możliwe scenariusze koalicyjne. Myślę, że jeżeli ktoś jest takim uważnym obserwatorem sceny politycznej, no to widzi, jak reagują liderzy poszczególnych ugrupowań, nawet w odniesieniu właśnie do zonda krypto, jaką powściągliwość tutaj prezentują liderzy chociażby Konfederacji. Pytanie, jak daleko to, co przed nami w tych wątkach aferalnych, może pogrążyć pewne środowiska polityczne. Więc z jednej strony oczywiście zupełnie nieuzasadniony jest triumfalizm, jeżeli któreś ugrupowanie no jest przekonane, że ta przewaga procentowa zapewnia już tutaj scenariusz na wygraną. Z drugiej strony możemy teraz jedynie domyślać się, kto z kim zapewne dzisiaj by tej koalicji nie stworzył, ale czy ten scenariusz będzie obowiązywał jutro, no wiemy, jak bardzo politycy łatwo swoje preferencje i swoje opinie zmieniają, no a my też jako wyborcy po prostu im na to pozwalamy.
13: Tak, zawsze można powiedzieć, że dla dobra ojczyzny jesteśmy gotowi nawet to czy tamto. Pięknie dziękuję za spotkanie. Pani profesor Agnieszka Kasińska-Metryka, Wydział Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach była z nami. Raz jeszcze bardzo dziękuję pani profesor.
14: Dziękuję również.
13: Jest już z nami drugi anonsowany gość, Łukasz Wójcik, szef działu zagranicznego tygodnika Polityka. Dobry wieczór, Łukaszu.
15: Dobry wieczór.
13: Miło cię słyszeć. W audycji Maciej Zakrocki przedstawia. Bardzo się cieszę, że masz dla nas czas. Zaczniemy od tematu, a może najpierw cię poproszę o definicję. Czy dalej mamy do czynienia w Europie z rosyjską wojną hybrydową wobec europejskich państw? Czy, jak na przykład mówi Radosław Sikorski, tak mówił na spotkaniu szefów dyplomacji państw Trójkąta Weimarskiego, raczej mamy do czynienia z terroryzmem państwowym?
15: Myślę, że to jest akurat bardzo dobre określenie. Raczej chodzi o to, jakie konsekwencje prawne wiążą się z tego typu uznaniem tego typu stanu, bo stan wojny hybrydowej nie jest w żaden sposób uregulowany prawnie i ta szara strefa między wojną a pokojem funkcjonuje w Europie od kilku dobrych lat, a może i dłużej, ale nie niesie ze sobą żadnych konsekwencji prawnych, na przykład mogących ograniczać jakieś prawa, wolności obywateli w związku z zagrożeniem ich bezpieczeństwa. Natomiast jak już używamy słowa terroryzm, to oczywiście to akurat ciągnie ze sobą pewne konsekwencje i prawno, i prawno-międzynarodowe i może pociągnąć do odpowiedzialności na przykład te państwa, które stosują ten terror. Z pewnością to, co robi Rosja dzisiaj w Europie, to jest terroryzm w tym sensie, że wykorzystuje ona pewne strachy, pewne emocje i pewne zagrożenia, żeby punktowe, jednorazowe ataki czy też działania oddziaływały na wobec szerszej publiki i zmieniały zdanie na jakieś ważne tematy tej szerszej publiki, a w tym wypadku społeczeństw polskiego, niemieckiego czy na przykład któregoś z krajów bałtyckich.
13: No i teraz poprosiłbym cię właśnie o komentarz do tego, co się dzieje, bo my zaczynamy już to nazywać mocniej niż kiedyś. Natomiast no, raczej nie robi to na Rosji żadnego wrażenia, bo to, że nazywamy mocniej, jest konsekwencją narastających przypadków no, działań, które właśnie są już takimi terrorystycznymi działaniami czy prowokacyjnymi. W ramach solidarności z naszymi sojusznikami do MSZ-u naszego był wezwany ambasador Federacji Rosyjskiej Georgi Michno i on oczywiście po wyjściu powiedział, że to wszystko jest nieprawda, no ale to jest jasne. No i oczywiście mamy bardzo dużo w tym tygodniu sygnałów z Niemiec potwierdzających, że takie akcje sabotażu w tym kraju były już w kilku miejscach. Elektrownia węglowa, Jęczwalde, lotnisko w Lipsku, próby sabotażu sieci energetycznej w Brandenburgii. No, niektórzy mówią, że takiego napięcia w relacjach rosyjsko-niemieckich czy niemiecko-rosyjskich nie było od bardzo, bardzo dawna. No tylko co z tego wynika?
15: To najpierw trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, jaki jest cel Rosji w przypadku tego typu ataków, bo on jest, wydaje mi się, podobny i w Polsce, i w Niemczech, przy czym w obu tych krajach, ze względu na lokalną specyfikę, Rosja stosuje różne strategie. No celem, tak można, wydaje mi się, bez problemu przyjąć, jest ograniczenie pomocy płynącej z tych dwóch krajów, między innymi do Ukrainy. I w Polsce ewidentnie Rosja wykorzystuje takie metody tajne, można by powiedzieć, to znaczy podszywa się pod różnych ludzi. Sugeruje, że pewnych ataków na terytorium Polski dokonywali Ukraińcy, albo nawet wręcz wynajmuje Ukraińców, którzy nie do końca świadomi tego, a być może i świadomi dokonują jakichś aktów. W każdym razie nie walczy w tym sensie z otwartą przyłbicą w Polsce, bo wie, że wtedy by to zostało bardzo negatywnie odebrane i mogłoby być kontrproduktywne, jeśli chodzi o tą pomoc na przykład Polski dla Ukrainy. Ale w Niemczech to jest bardzo, wydaje się, charakterystyczne, że ci Rosjanie niemalże robią to z otwartą przyłbicą. To znaczy charakter tych akcji, o których wspomniałeś z ostatnich kilku tygodni, rzeczywiście dużego nasilenia, no ewidentnie wskazuje na Rosjan. I to, że ambasador rosyjski w Polsce zaprzeczył, to niczego nie zmienia. To znaczy ewidentnie te ataki były przygotowane i dokonane przez Rosjan za rosyjskie pieniądze. I teraz pytanie jest, czy to zadziała, bo wydaje mi się, że Kreml tutaj kalkuluje w ten sposób, że część wyborców, a przypomnę, że w najbliższych tygodniach odbędą się w trzech ważnych wschodnich landach w Niemczech wybory landowe właśnie, że część wyborców w tych landach może odebrać ten przekaz tak, jak chce Kreml. To znaczy, chcecie bezpieczeństwa, to ograniczcie pomoc dla Ukrainy. My to robimy, tak, przyznajemy się do tego i będziemy to nadal robić, jeśli Niemcy będą pomagać Ukrainie. I teraz wy wpłyńcie na swoich polityków, żeby skończyli z tą pomocą. No i pytanie, czy to zagra? No będziemy pewnie wiedzieć już niedługo. Te sondaże dla partii, które, szczególnie dla jednej partii, czyli dla Alternatywy dla Niemiec, która głosi czy zapowiada ograniczenie albo wręcz skasowanie zupełnie pomocy dla Ukrainy, są bardzo wysokie. No pytanie jest, no bo to nie jest oczywiście kompetencja landów, w których ta partia prawdopodobnie wygra wybory. To jest kompetencja rządu federalnego. Pytanie jest, czy ten rząd federalny ulegnie presji i zmieni swoje stanowisko.
13: No ale też można postawić inne pytanie, tak? Czy w sytuacji, w której AfD no, w publicznych wypowiedziach jakoś specjalnie nie odcina się od Rosji, a nawet z przeszłości znamy przypadki takich wypowiedzi czy gestów, które by wskazywały wręcz, że jest to partia prorosyjska, czy w związku z tym, co się dzieje, na co władze federalne przedstawiają dowody, no ta partia nie straci. No. I jest pytanie, czy rzeczywiście Rosja bierze to pod uwagę i akurat teraz, tuż przed tymi wyborami, no bo pierwsze wybory mamy już w tę niedzielę, to jest Saksonia-Anhalt, ale potem Mecklenburgia, Pomorze Przednie, 20 września. No, no i teraz partia, która się skleja z Rosją, raczej powinna zanotować dużo gorszy wynik w tej sytuacji.
15: Ja przytoczę dwa argumenty, że to działa dokładnie w inną stronę. To znaczy po pierwsze ten trafny argument Rosjan, że mogą, no trafny to zobaczymy po wyniku wyborów, ale

0: kiedy istniała jeszcze NRD, kiedy no świat wokół, no to jest pewien mechanizm działający we wszystkich przypadkach, kiedy populistyczne partie dochodzą do władzy. One przypominają albo przekonują wyborców, że kiedyś było lepiej. I że my obiecują jednocześnie, że oni wrócą do tego czasu. Trzeba brać pod uwagę, że po pierwsze jest ten rosyjski sentyment, wydaje się, szczególnie we wschodnich landach, bardzo silny, na kontrze tego, co się potem stało po zjednoczeniu, co się stało z landami wschodnimi, jakiej destrukcji tam tego porządku socjalistycznego doszło, no i do destrukcji żyć tych ludzi, którzy tam żyli, czy tam mieszkają, i że to może zagrać. No wydaje mi się, że to poparcie wyraźnie duże dla AfD, na przykład wspomnianej przez ciebie Saksonii-Anhalt, oni mają ponad 20 punktów procentowych przewagi nad drugą chadecką, nad CDU. No właśnie o tym świadczy, że my przywrócimy, znów będzie normalnie. To jest to hasło, które dzisiaj na plakatach AfD w Saksonii-Anhalt bardzo głośno. Więc to może być skuteczne. Pytanie jest, jak to się przełoży na poziom federalny, bo przypomnę, że kwestie polityki bezpieczeństwa i polityki zagranicznej są wyłączną kompetencją rządu federalnego, a ten mimo wszystko składa się z większości, która jest wobec Rosji bardzo sceptycznie nastawiona.
1: Czy Ukraina, która prosi od dłuższego czasu o wzmocnienie swojej obrony przeciwlotniczej, takie wzmocnienie otrzyma? Pojawiła się w tym tygodniu informacja, że Hiszpania i Grecja ma spore zasoby czy rezerwy systemów Patriot. Zdaniem Kai Kallas, bo ona użyła takiego sformułowania, ten sprzęt straci niedługo przydatność do spożycia. Nie chcę oczywiście żartować z poważnych spraw, ale mówiła, że termin przydatności upływa tych niektórych pocisków. No i byłoby dobrze, gdyby zostały przekazane Ukrainie. Nawet się pojawiła jakaś, nie bardzo rozumiem, przewrotna formuła, że jeśli Grecja i Hiszpania nie chciałyby z jakichś powodów przekazywać wprost Ukrainie, to że może Norwegia by od nich kupiła, a potem przekazała stronie ukraińskiej. No, na pewno widzimy po tych zmasowanych nalotach na miasta ukraińskie i słabszą obronę przeciwlotniczą, że to jest coś w tej chwili szalenie żywotnego. I czy twoim zdaniem właśnie uda się jakoś wesprzeć Ukrainę od tej strony?
0: Nie jestem specjalistą od arsenału przeciwlotniczego Hiszpanii czy Grecji, ale wydaje mi się, że jednak ten komponent amerykański jest tu kluczowy i to, co Trump w ostatnich miesiącach mówi i robi, jeśli chodzi o zaopatrzenie Europy, a w tym kontekście również Ukrainy w tę broń, która jest tak potrzebna dzisiaj wokół Kijowa czy też na wschodnim Niewie, no że to jest główny problem. Zaskakujące są te posunięcia z ostatnich dni ze strony Waszyngtonu, który... No, a tu trzeba takie wtrącenie zrobić. Amerykanie rzeczywiście mają problem z własnymi zasobami, rzeczywiście wystrzelali się w dużym stopniu, jeśli chodzi o to, co się działo wokół Iranu i cieśniny Ormus, i rzeczywiście mają problem. Dzisiaj oczywiście Trump gra w swoją grę i twierdzi, że to Europejczycy powinni tą broń u nich kupować ewentualnie oddawać Ukrainie. Ale wydaje się, że ten kierunek jest zamknięty i te na przykład ostatnia wizyta szefa CIA w Moskwie i te jego rozmowy mogą świadczyć o tym, że będziemy mieli do czynienia z pewnym przesileniem w najbliższych tygodniach związanym z wojną w Ukrainie. No być może też z wywarciem dodatkowej presji na samych Ukraińcach po dwóch słynnych negocjatorów Trumpa, czyli Jared Kushner wyleciało mi nazwisko drugiego, będą wkrótce w Kijowie rozmawiać z Zełenskim. Więc tak, problem jest faktyczny z zaopatrzeniem w rakiety przeciwlotnicze do tej obrony ukraińskiej i jego nieba niezbędne, ale wydaje mi się, że to Europa tutaj nie będzie w stanie zająć tego miejsca. Przypomnę, że szczególnie w pierwszych miesiącach wojny w Ukrainie, kiedy kilka krajów europejskich entuzjastycznie próbowało tę broń własną, częściowo już zużytą albo niewykorzystywaną, albo skończącą się datą ważności przekazać Ukraińcom, to skończyło się to bardzo różnie. To znaczy po prostu Ukraińcy sami narzekali, że ta broń niedobrze zabezpieczona przez lata potem nie była możliwa do wykorzystania. No pewnie Ukraińcy każdą pomoc przyjmą, natomiast czy to zmieni sytuację na froncie? Wątpię. To znaczy to sami Ukraińcy muszą zadbać o to, żeby tą sytuację zmienić. To też się dzieje, bo

0: z jednej strony mówisz o atakach rosyjskich na Ukrainę, ale też widać wyraźną strategię ukraińską, która od kilku dobrych, jeśli nie tygodni, to nawet miesięcy, stosuje ataki, które mają sprowadzić tą wojnę do domów poprzeciętnych Rosjan, żeby oni też zauważyli, że to jest jakiś koszt i ponieśli ten koszt. Mam tu na myśli przede wszystkim te ataki nie tylko na cały system zaopatrzenia w paliwa, ale też na słynne ataki na różne centra przeładunkowe wielkich firm kurierskich w Rosji. Więc to być może będzie działać. Rosjanie też muszą w ostatnich dniach przed zbliżającymi się wyborami pewnie też pokazać pewną siłę, bo przypomnę, 18 do 20 września w Rosji odbywają się tak zwane wybory do Dumy, którym jednak mimo wszystko jakiś pozytywny przekaz od Kremla do Rosjan musi popłynąć i jakiś sukces by się przydał.
1: Ten drugi obok Kushnera wysłannik Trumpa czy negocjator to Steve Witkow. Też sobie tu musiałem przypomnieć. Kolejny temat, który jeszcze niedawno był na pierwszych stronach gazet, dzisiaj przynajmniej tutaj w naszym regionie już na tych stronach nie jest, być może jeszcze w Hiszpanii. Chodzi oczywiście o Ceutę i o to, czy ten kryzys migracyjny, który postawił Europę na nogi jakiś czas temu, rzeczywiście można uznać za całkowicie zamknięty. Przynajmniej w hiszpańskiej polityce opozycja mówi, że nie. Na terenie Ceuty dalej przebywa sporo osób, które wtedy się do niej dostały. No a teraz były obchodzone Dni Ceuty 2 września, czyli dwa dni temu. No i była to okazja, żeby jeszcze raz do tego tematu wrócić. Premier Sanchez jest pod presją. Zapowiada się, że zapowiada jakiś pakiet dla Ceuty. A jednocześnie coraz głośniejsze są pomruki Maroka, że to w ogóle jest ziemia, która już dawno powinna do Maroka wrócić. Jak twoim zdaniem ta sprawa, czy ona się rozwinie, czy po prostu się jakoś wygasi, przynajmniej na jakiś czas?
0: To rzeczywiście jest politycznie niebezpieczna sytuacja dla premiera Sancheza. Ten punkt taki zwrotny sprzed kilku dni to było opublikowanie przez El País raportu wskazującego na to, że Hiszpanie wiedzieli o tym, że w ten kryzys z 30 i 31 lipca, kiedy to przypomnę, do hiszpańskiej Ceuty przeniknęło ponad 70 tysięcy obywateli Maroka, że ten cały kryzys był świadomie przygotowany przez państwo marokańskie. No i oto jakby toczy się główna oś, toczy się główny spór w dzisiejszej hiszpańskiej polityce. No on też jest spotęgowany tym po prostu, że hiszpańscy posłowie wrócili po przerwie wakacyjnej do Kortezów, ale raczej chodzi o to, że jedna strona, czyli główna partia opozycyjna, Partia Ludowa, przekonuje, że Sanchez dokładnie wiedział o tym z wyprzedzeniem, że nie przygotował odpowiednio służb granicznych na przyjęcie tego uderzenia, tej wymuszonej migracji, a dodatkowo nie wyciąga konsekwencji wobec Maroka, które ewidentnie według hiszpańskiej prawicy odpowiada za cały ten kryzys, że wywołało go świadomie, chcąc wywołać presję na Hiszpanię z różnych względów. To teraz nie moment, żeby do nich wchodzić, ale generalnie chodzi o to, że według prawicy hiszpańskiej to Maroko powinno ponieść konsekwencje. Z kolei Sanchez idzie w zaparte, twierdząc, że to nie była zorganizowana akcja, czemu przeczy coraz większa liczba faktów, no ale jednocześnie, i tu trzeba mieć z tyle głowy, że Sanchez po prostu doprowadził, czy też Hiszpania doprowadziła przez lata do takiej sytuacji, że w pewnym sensie stała się zakładnikiem Maroka. To znaczy, to jest kolejny przykład, kiedy graniczne, tak zwane frontowe państwo Unii Europejskiej przez lata próbuje przekupywać swoich sąsiadów z terenów trudnych imigracyjnie, czy to w przypadku Hiszpanii, to jest oczywiście Północna Afryka, ale na przykład w przypadku Europy Środkowo-Wschodniej to jest Turcja, prawda, i te szlaki imigracyjne z Bliskiego Wschodu. Żeby wypracowaliśmy taki model, czy kilka państw europejskich wypracował taki model, że my się okupujemy tym państwom, płacimy im za to, żeby nie przepuszczały imigrantów. No i Sanchez w tym właśnie kontekście obawia się, że konfrontacja z Marokiem, oskarżenie tego Maroka o zorganizowanie tego kryzysu z końca lipca, że ono doprowadzi do kolejnych takich kryzysów, że Maroko zacznie po prostu szantażować Hiszpanię, która nie jest w stanie zablokować podobnych, a nie będzie w stanie zablokować podobnych sytuacji w przyszłości. Pytanie jest kluczowe, czy ta uległość i to, znaczy to nie jest dobre słowo, uległość to nie jest dobre słowo, ale czy to unikanie obciążenia odpowiedzialnością Maroka, czy ono cokolwiek Hiszpanii pomoże? To znaczy, czy Maroko nie będzie wykorzystywało tego typu sytuacji w przyszłości do kolejnych kryzysów? No, oczywiście dzisiaj mówimy o kryzysie. Mimo wszystko 90% tych ludzi, którzy dostało się do Ceuty z Maroka, oni wrócili niemalże na ciągu 40 lat do swojej ojczyzny, dlatego też, że po prostu nie było w Ceucie warunków, żeby ich tam utrzymać i przyjąć. Przypominam, że sama Ceuta nie jest też częścią strefy Schengen, więc te wszystkie hasła innych europejskich liderów o tym, że Hiszpania roztrzaskała system Schengen i że Włosi teraz i Francuzi będą wprowadzać kontrolę, no było trochę, nie wydaje mi się, nie na miejscu. To znaczy myślę, że te państwa, kiedy będą w podobnych okolicznościach, również będą liczyły na solidarność europejską. No Hiszpania tu jest wyjątkowo narażona z kilku względów i jest pewnie też do pewnego stopnia odpowiedzialna sama za tą sytuację, ale taki brak solidarności w Europie był dotkliwie widoczny wtedy i nadal jest.
1: No, ciekawy temat, a mogę cię tylko ładnie poprosić o 2 minuty, bo nasza audycja za chwilę się będzie kończyć. Dzisiaj Giorgia Meloni przeszła do historii Włoch jako najdłużej rządzący premier w powojennej historii kraju. Czy chciałbyś jej złożyć gratulacje, czy krótko nam powiedzieć, dlaczego ten sukces odniosła?
0: Z tymi gratulacjami to bym się wstrzymał. Znaczy, to jest bardzo specyficzna włoska sytuacja. Wydaje się, że rzeczywiście Włosi od dekad pragnęli stabilizacji politycznej i że ta sytuacja z lat 90., kiedy kolejne afery korupcyjne zlikwidowały w zasadzie duże bloki polityczne, a potem nastali populiści na przykład w postaci Berlusconiego, no doprowadziła znów do takiej chęci powrotu do czegoś normalnego. No tu znów to hasło populistyczne, o którym mówiliśmy przy okazji Niemiec, ale że Meloni bardzo tę sytuację wyczuła i że ze bardzo skrajnie prawicowych pozycji udało jej się przejść do centrum. No i dzisiaj uważana jest za właśnie taki modelowy transfer ze skrajnej prawicy do centrum. Sytuacja ekonomiczna Włoch wcale nie jest dobra. Ostatnio premier Meloni popsuła sobie również relacje z prezydentem Trumpem, które były przez ostatnie miesiące no, bardzo pozytywne, wręcz była takim głosem europejskim w gabinecie owalnym. Popsuła sobie z powodu Izraela i z powodu amerykańskiej interwencji w Iranie, ale też w ten sposób wpisuje się w dość antyamerykańskie nastroje w samych Włoszech. Wydaje mi się, że ona jest co najmniej przez następny rok, czy niecały rok, zupełnie bezpieczna, jeśli chodzi o władzę. Wyrastają jej, co jest charakterystyczne, że tam, gdzie ona przeszła do centrum z prawicy, to tam właśnie na tej prawicy, którą pozostawiła, wyrastają jej różne radykalne ruchy, ale to jest jeszcze nuta czy muzyka przyszłości, wydaje mi się.
1: Pięknie dziękuję. Za komentarz, przypomnę, był z nami Łukasz Wójcik, szef działu zagranicznego tygodnika Polityka. Bardzo ci dziękuję za rozmowę.
0: Ja dziękuję.
1: Państwu życzę dobrego weekendu, spokojnej nocy. Podziękowania dla wydawcy Maćka Stępurskiego. No i się usłyszymy w poniedziałek już, najpierw w magazynie europejskim, a potem w wieczornym paśmie. Dobranoc.
2: Autopromocja.
3: Budżet zjadł nas na śniadanie.
4: Wszystko zjadł.
5: Zrobimy wam taki krótki instruktaż, no bo wszyscy mówią budżet, tu tyle pieniędzy.
6: Ja chciałbym my money, wasz bank.
7: Pan usiądzie, pan poczeka.
5: Się załatwi. Co ci się dzisiaj śniło? Czy śniło ci się euro?
3: I musi minąć 10 milionów lat.
5: To jest podcast EKG+. W każdy piątek rozmawiamy o gospodarce i naszych, waszych pieniądzach. Podcast EKG+ w aplikacji Tok FM i na tokfm.pl, w Spotify, w Apple Podcast. Obserwujcie, oceniajcie.
4: Narzekajcie.
5: Chwalcie.
3: Znowu nic nie wymyśliłam.
5: Bądźcie z nami.
2: Autopromocja. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: Izrael twierdzi, że armia wyparła członków Hezbollahu z tuneli w południowym Libanie.
4: Będziemy w Krakowie, gdzie kampania przed głosowaniem na nowego prezydenta miasta wkracza w decydującą fazę. Dramat romantyczny Wieszcza Narodowego zostanie odczytany w ramach dorocznego Narodowego Czytania. To już jutro. Minęła 23. Sylwia Chreczańska. Zapraszam na informacje TOK FM. Policja w Nadrenii Północnej Westfalii znalazła materiały wybuchowe w domu podejrzanego o próby sabotażu sieci energetycznej, przekazała agencja DPA. Trwa obława. Minister Spraw Wewnętrznych Kraju Związkowego uspokaja jednak, że poszukiwany nie jest szczególnie niebezpieczny. W tym tygodniu doszło do co najmniej dwóch prób sabotażu sieci energetycznej. Obecnie w Saksonii także trwa operacja policyjna, rzekomo związana z podobnym incydentem, podała agencja DPA, dodając jednak, że nie ujawniono szczegółowych informacji ze względu na dobro śledztwa. Armia wyparła członków Hezbollahu z tuneli pod strategicznym grzbietem Ali Teher w południowym Libanie, twierdzi minister obrony Izraela. Misja została zakończona, a tunele oczyszczone z terrorystów, napisał Israel Katz w platformach społecznościowych. Libański oficer poinformował, że izraelskie wojska zajęły południowe wejścia do kompleksu i mogą monitorować północne wejścia za pomocą dronów obserwacyjnych. Jak dodał, nie jest jednak jasne, jak głęboko weszły siły izraelskie i czy szyickcy bojownicy nie zaminowali części kompleksu. Hezbollah na razie sprawy nie skomentował. Krakowski radny miejski Łukasz Gibała ogłosił w serwisie X, że Miejska Komisja Wyborcza oficjalnie zarejestrowała jego kandydaturę w przedterminowych wyborach na prezydenta Krakowa. Kandydatura Gibały stanęła pod znakiem zapytania po tym, jak w poniedziałek komisja odrzuciła 3200 z zebranych przez niego niemal 5,5 tysiąca podpisów. Najwięcej z powodu braku słowa Kraków przy adresie podpisanych mieszkańców. Oprócz Gibały komisja zarejestrowała dotychczas kandydatury Michała Drewnickiego z PiS, Jana Hoffmana, jednego z inicjatorów referendum, w którym odwołano dotychczasowego prezydenta Krakowa, Aleksandry Owcy z Razem i Moniki Piątkowskiej, którą popiera KO i PSL. Dwie kandydatury zostały odrzucone, trwa weryfikowanie podpisów 5 komitetów i ostateczna liczba kandydatów ma być przedstawiona w poniedziałek. Trwa kampania wyborcza i teraz w Krakowie może ruszyć z kopyta. O co będzie toczyć się ta kampania i które tematy mogą ją zdominować? O tym krakowska reporterka TOK FM Katarzyna Młynarczyk.
8: Kandydatów jest wielu, ale pole politycznego sporu będzie znacznie węższe. W centrum kampanii znajdą się przede wszystkim problemy, które krakowianie odczuwają na co dzień. Transport, metro, zadłużenie miasta, mieszkalnictwo i bezpieczeństwo. Ale wytworzy się jeszcze jedna linia podziału, mówi politolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego dr Łukasz Stach.
9: To będzie dyskurs w osi establishment, czy tak zwane układy versus coś nowego, anty-establishment mieszkańcy.
8: To właśnie hasło odzyskania miasta dla mieszkańców najczęściej pojawia się na ustach Łukasza Gibały. Odrzucenie wszelkich układów doskonale wpisuje się też w retorykę kandydata Konfederacji Bartosza Boheńczaka, ale też Michała Drewnickiego z PiSu czy Aleksandry Owcy z partii Razem. Katarzyna Młynarczyk, TOK FM.
4: Przedterminowe wybory w Krakowie odbędą się 27 września. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie. Co to będzie? Co to będzie? Te słowa zabrzmią już jutro w całej Polsce. A to w ramach Narodowego Czytania, podczas którego lekturą będą dziady Adama Mickiewicza. Więcej na ten temat reporterka TOK FM Agnieszka Wynarska.
10: Od miejskich placów po kameralne biblioteki wszyscy chętni zbiorą się w sobotę, by razem przypomnieć sobie to wielkie dzieło polskiego romantyzmu. Narodowe Czytanie dziadów Adama Mickiewicza odbywa się pod honorowym patronatem pary prezydenckiej. Przypomina Joanna Pawłowska z wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy, która także włącza się w akcję.
11: Para prezydencka skierowała do Polaków okolicznościowy list, określając dziady mianem fundamentu polskiej kultury i swoistej lektury lektur. Jak podkreślono w przesłaniu, to narodowe misterium, w którym przeszłość splata się z przyszłością, a dawne obrzędy tworzą przestrzeń do dyskusji o naszej tożsamości. Para prezydencka zachęca do czytania dziadów Mickiewicza we wszystkich zakątkach naszego kraju.
10: Można przynieść swój egzemplarz książki, zdobyć pamiątkową pieczęć i dołączyć do wspólnego głośnego czytania. Agnieszka Wynarska, TOK FM.
4: Przenosimy się teraz do Gdańska, gdzie niezwykłego odkrycia dokonali konserwatorzy zabytków. Wśród magazynowych pozostałości po II wojnie światowej odkryli jeden z uznawanych za bezpowrotnie stracone witraży Bazyliki Mariackiej. Dzieło sztuki po restauracji i konserwacji może wrócić do gdańskiej świątyni. Paweł Radzewicz.
12: Konserwatorzy zabytków wzięli pod lupę 18 skrzyń z potłuczonymi witrażami. Nie dość, że udało się je dopasować, to w ostatniej z nich ukazały się nazwiska fundatorów, mówi Magdalena Kosińska z Urzędu Ochrony Zabytków.
13: To jest niesamowicie satysfakcjonujące odkrycie. Udało nam się od razu podczas oględzin ustalić proweniencję tego witraża, czyli Bazylika Mariacka.
12: Proboszcz tej świątyni, ksiądz prałat Ireneusz Bratkę, zapewnia, że zrobi wszystko, by witraż wrócił na swoje miejsce.
14: Skoro tak piękny i tak kolorowy witraż mógłby na powrót znaleźć się w naszym oknie, no będzie to na pewno ogromna atrakcja,
12: którą można będzie podziwiać prawdopodobnie już za rok. Z Gdańska Paweł Radzewicz, TOK FM.
4: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed silnym wiatrem. Alerty pierwszego stopnia obejmują wschodnią połowę kraju i regiony na północy. Najdłużej silnego wiatru spodziewamy się w powiatach nadmorskich, gdzie alerty obowiązują do jutra, do 11. Za chwilę szczegółowa prognoza pogody, a na kolejne informacje TOK FM zapraszam o północy. Dzień przed nami z zachmurzeniem umiarkowanym, okresami wzrastającym do dużego. Prognozowane są przelotne opady deszczu. W północnej połowie kraju lokalnie mogą wystąpić burze. Temperatura maksymalna jutro od 16-17 stopni na północy, około 20 stopni w centrum, do 23 na południu kraju.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Dziś piątek, a więc mamy dla Państwa świeżutki odcinek EKG+. To nowa produkcja podcastowa z udziałem całej czwórki prowadzących magazyn EKG w TOK FM. Maciej Głogowski, Patrycja Maciejewicz, Wojciech Kowalik i Rafał Hirsch co piątek podsumowują, komentują i wyjaśniają najważniejsze gospodarcze wydarzenia tygodnia, widziane zawsze z naszej codziennej perspektywy. Zapraszam.
15: E jak ekonomia, K jak kapitał, G jak... No ja bym powiedział Głogowski, ale niech będzie gospodarka... A plus to jak...
16: A co z naszym skrótem KGHM? To jest rezerwowa nazwa podcastu.
17: Tak, wszyscy go mamy z tyłu głowy.
15: Kowalik, Głogowski, Hirsch, Maciejewicz. Zapraszamy, to jest podcast EKG+. Jak co piątek omawiamy ważne rzeczy, które dzieją się w gospodarce. Ważne dla was, dla nas, dla wszystkich, dla Polski, dla pani, pana, społeczeństwa. Zostańcie z nami, bo warto. Witamy się w składzie od mojej lewej.
18: Patrycja Maciejewicz,
17: Rafał Hirsch,
16: Wojciech Kowalik
15: i Maciej Głogowski. Słuchajcie, obserwujcie, subskrybujcie, komentujcie. Dobry początek nam dzisiaj wyszedł.
17: Tak w trybie rozkazującym dzisiaj idziesz mocno.
15: Ktoś musi.
17: W liczbie mnogiej.
15: Ktoś musi. Mam dla was taką zagadkę, a właściwie może nie zagadkę, ale taką ciekawostkę.
17: Rozwiązujcie.
15: Spróbujmy sobie i tym, którzy nas słuchają, wytłumaczyć, wyjaśnić i opowiedzieć, dlaczego obywatel, obywatelka, podatnik, podatniczka, słuchacz i słuchaczka mieliby się w ogóle interesować tym, że Polska emituje jakieś obligacje i że rentowności tych obligacji są powyżej 6% i co to znaczy? I czy na tym można zarobić i ewentualnie kto
18: można stracić?
15: Czy można stracić i kto, Patrycja? To jest ważne w ogóle?
18: Jest wiele powodów, z których ta dyskusja i to zdarzenia ostatniego tygodnia są bardzo ważne. Po pierwsze dlatego, że to jest dług publiczny, czyli dług państwa, którego jesteśmy obywatelami, na którego budżet się składamy i który współfinansujemy.
15: Czyli patriotyzm.
18: Jest to, no może nie każdy ma te pobudki patriotyczne, ale chciał, nie chciał i tak w tym uczestniczy.
16: Nie ma innego wyjścia.
18: Dokładnie. Dwa... Jest to też taki element inwestycyjny, myślę, że w wielu portfeli Polaków w różnych konfiguracjach, czy to PPK, czy to OFE, czy różne inne fundusze. Banki po prostu kupują obligacje skarbowe i to, jak bardzo te papiery dają zarobić, jest dla każdego z nas też ważne.
17: I tutaj
18: wtrącenie.
17: Chciałbym, bo to jest chyba dobry moment, jak ktoś inwestuje w obligacje detaliczne, bo można, to one nie mają nic wspólnego
16: tak, to są
17: z tym, o czym teraz
16: dwa
17: mówimy.
16: Różne rodzaje obligacji, więc tych za 6% z hakiem kupić sobie tak po prostu detalicznie.
15: Bo już zdradziłeś, że chodzi o to, że one są powyżej 6, ale słuchajcie, to wróćmy do tego, o czym powiedziała Patrycja, bo państwo, żeby mogło funkcjonować, to musi mieć pieniądze. I jest oczywiste i myślę, że to jest takie w miarę oczywiste, że my musimy też pożyczyć te pieniądze, żeby sfinansować wszystko, na co musimy wydać nasze pieniądze. I są obligacje emitowane przez Skarb Państwa, przez rząd.
17: Przez ministra finansów na rozporządzenie jest napisane.
15: Przez Donalda Tuska chciałem już powiedzieć.
17: Nie, to minister finansów.
15: Matko. I o tym mówiła Patrycja. I to są nasze pieniądze i te, jak my je pożyczymy, to później musimy odkupić, spłacić tym, którzy pożyczyli.
18: Z jakimś jeszcze zyskiem dla tej osoby, która nam pożyczyła.
17: Czyli jak z kredytem odsetki trzeba płacić po prostu.
15: No i co?
18: No, podstawowa sprawa jest taka, że rząd jak się zadłuża, to chce, żeby ten procent, na który pożycza, był jak najniższy, no bo chce jak najtaniej pożyczyć. Druga strona chce pożyczyć tak, żeby jej się też opłacało. I gra pomiędzy tymi dwiema stronami trochę też musi uwzględniać ryzyko, w jakim akurat dany kraj jest. To znaczy, czy jest wiarygodny, czy bardzo się zadłuża i ten dług może go przytłoczyć, czy jest ryzyko, że przestanie spłacać. To wszystko jest brane pod uwagę i wyraża się jako suma wszystkich czynników właśnie w postaci rentowności obligacji, czyli tego procentu, który nabywca otrzymuje.
15: Czyli jak jesteśmy państwem, jak jesteśmy tym ministrem finansów, to chcemy, żeby te rentowności były
18: jak najniższe.
15: Jak najniższe. A jak jesteśmy tym, który pożycza państwu, no to wiadomo, że chcemy, żeby były jak najwyższe.
18: No wiesz, to trochę jest tak, że jakbyś chciał jeszcze wyższych, to byś pewnie w Polsce tych obligacji nie kupował, tylko gdzieś indziej, gdzie jest większe ryzyko, które ponosisz, ale też potencjalnie większy zysk.
15: Jeśli mieliście okazję słuchać naszych radiowych wydań EKG, to w tym mijającym tygodniu, to mogliście zwrócić uwagę, usłyszeć, że rzeczywiście w kilku wydaniach o tym rozmawialiśmy. Udało nam się odnotować, że te rentowności 10-letnich obligacji są powyżej 6%. Goście na ten temat chętnie się wypowiadali. Dlaczego akurat teraz na to mamy zwracać uwagę? Dlaczego teraz te rentowności są powyżej 6%? I dlaczego to 6% ma być jakąś symboliczną granicą?
17: 6%, znaczy ona jest symboliczną granicą, ponieważ po pierwsze dawno już nie byliśmy powyżej 6%. Natomiast czasami ekonomiści, pamiętam, że dawno temu mi tłumaczyli, że jest...
15: Panie Rafale.
17: Że jest bardzo takim łatwym sposobem szybkie zorientowanie się w tym, czy sytuacja w danym państwie jest dobra, czy niedobra, porównując to, jaka jest rentowność tych obligacji, do tego, jakie jest nominalne tempo wzrostu gospodarczego. Nominalne, to jest ważne, czyli ten wzrost gospodarczy, o którym wszyscy mówią, plus inflacja. Założenia w budżecie na przyszły rok mówią chyba o tym, że PKB ma urosnąć o 3%, tak? Mhm. A inflacja ma wynieść 2,8%. To jest razem 5,8. I jeśli oprocentowanie długu jest niższe niż to tempo, w jakim rośnie gospodarka, to jest okej. Znaczy, że ta gospodarka zarabia na to oprocentowanie, bo rośnie szybciej. Natomiast kiedy pojawia się sytuacja, w której oprocentowanie jest wyższe niż tempo rozwoju gospodarczego, to może doprowadzić do sytuacji, która będzie niestabilna. Oczywiście w założeniu, że tak będzie przez cały czas. I tego założenia nie powinniśmy teraz robić, bo ta sytuacja w tym momencie jest od niedawna i być może za jakiś czas się zmieni i znów będzie wyglądać lepiej. Natomiast dlatego rynek się tym troszeczkę denerwuje i dlatego też wszyscy zwracają na to w tym momencie. Może nie wszyscy, no ale my na to zwracamy uwagę, tak? Ponieważ...
15: A jak my, to i wy.
17: Ponieważ gdyby tak było przez cały czas, że musimy płacić 6% odsetek od długu w gospodarce, która rośnie o wolniej, o mniej niż 6% w ciągu roku, no to się zderzymy ze ścianą za jakiś czas, prędzej czy później. To w długim terminie nie może tak wyglądać.
15: Bo ja bym jeszcze dorzucił, pokomplikowałbym nam tę historię, po to, żebyśmy spróbowali ją wyjaśnić, bo my tutaj rozmawiamy o polskich obligacjach, o rentownościach powyżej 6%, czyli... W dużym skrócie, uproszczeniu, poprawiajcie mnie, no po prostu trzeba będzie zapłacić więcej, gdy będziemy musieli wykupić te obligacje, tak? Mhm. A to zapłacić więcej to się nie bierze z niczego, no bo to trzeba będzie z budżetu państwa ewentualnie wyemitować inny dług, żeby odkupić ten stary.
17: No tak, bo dług się roluje, tak, więc żeby spłacić stare długi trzeba będzie wyemitować nowe i jeśli te odsetki będą narastały, no to będziemy iść w stronę kuli śniegowej. Coraz więcej trzeba będzie emitować, bo coraz więcej trzeba będzie spłacać.
15: To za chwilę jeszcze wrócimy do tego wątku, który pojawił się tutaj już sygnalnie na początku, że jeszcze są takie obligacje, które każdy i każda z nas może kupić, a to niekoniecznie te, o których teraz mówimy, ale jeszcze jedna rzecz zwróciła moją uwagę i do tego bym też zachęcał, by o tym porozmawiać i was, drogie słuchaczki i słuchacze również, żebyście też obserwowali taki jeszcze jeden wątek, bo temat obligacji i rosnących rentowności dotyczy nie tylko nas, sporo się ostatnio o tym mówi, także...
18: Właściwie możemy sobie powiedzieć, że to jest lekka ulga dla nas, że to nie jest tylko nasz problem, możemy tak sobie trochę to, wiesz, wybielić.
17: No
18: tak.
17: my wręcz wszyscy, nieźle wyglądamy.
18: Na wszyscy mają właśnie ten problem, nasze najwyższe rentowności od 3 lat to jest nic. Popatrzcie na taką Japonię, która po prostu nigdy w życiu nie miała takich rentowności jak obecnie. Popatrzcie
17: w 96 roku ostatni raz.
18: Popatrzcie na Stany, popatrzcie na Niemcy, Francję, wszyscy mają ten sam problem i to taki liczony w dekadach, a nie w pojedynczych latach.
15: Tylko w różnych państwach, przy różnych rentownościach pojawiają się te nagłówki, czy te podcasty ekonomiczne, albo audycje ekonomiczne, że już tu rentowności rosną. U nas akurat teraz ta symboliczna granica 6, bo rzeczywiście, tak jak Rafał wspomniał, no chyba od COVID-u nie było, tak? W tych okolicach.
17: Od napaści Rosji na Ukrainę.
15: Od napaści Rosji na Ukrainę.
18: Kwiecień 2023,
17: I to dlatego, bo z jednej strony możemy się pocieszać, że Niemcy, Francja to są poziomy najwyższe od kilkunastu lat, a u nas to jest poziom najwyższy od 3 lat, ale to dlatego właśnie, że była ta Rosja napadająca na Ukrainę, na którą my wtedy zareagowaliśmy znacznie bardziej nerwowo niż Niemcy, Francja czy Stany Zjednoczone.
15: Bo jesteśmy bliżej tego konfliktu, tak, bo ci, tak, którzy kupują nasz dług, mogli ocenić,
17: więc że... Wtedy nam wystrzeliło i dzięki temu dzisiaj możemy mówić, że to jest najwięcej... Tylko od 3 lat, tak? Bo cały czas na tym wykresie jest ten wystrzał sprzed 3 lat.
15: Ale to spróbujmy też opowiedzieć sobie tę historię, może bardzo ogólnie. Dlaczego w innych państwach też nie widać takie wzrosty rentowności nienotowane, nawet nie od 3, ale od kilku czy kilkunastu, niektórych kilkudziesięciu?
18: Powodem jest dług.
15: Narastające długi.
18: Wszystkie te kraje, bo może nie wszystkie co do jednego, natomiast wiele krajów od czasów po pandemii po prostu wyemitowało bardzo dużo długu, boryka się z nim, a jednocześnie teraz doszedł kolejny czynnik, czyli konflikt w Zatoce Perskiej, wysokie ceny ropy, które powodują wzrost inflacji też mniej więcej wszędzie. Podwyższone poziomy inflacji, co oznacza, że bardzo prawdopodobne stają się podwyżki stóp procentowych. A podwyżki stóp procentowych versus oprocentowanie obligacji oznacza, że to drugie powinno nadganiać. I dlatego inwestorzy uznają, że to jest pewne ryzyko i należy żądać więcej.
16: To jest jeszcze jeden powód, o którym czytałem, i to jest konkurencja na tym rynku długu.
15: To jest mój ulubiony,
17: to jest super powód.
15: Konkurencja. Tak. Uwaga.
18: Działa teraz wolny rynek.
15: Tak, działa jest. Wolny rynek i teraz...
16: Konkurencja w postaci obligacji prywatnych firm.
15: Które to?
16: Które wydają potężne pieniądze na sztuczną inteligencję, na wszystkie te centra danych, na całą tę infrastrukturę. No i na to potrzebne są wielkie pieniądze. Oczywiście ze swoich zysków te firmy tych pieniędzy nie są w stanie zapewnić, no więc emitują obligacje. Te obligacje i konkurują o te same pieniądze, o które konkurują państwa. I to są naprawdę wielkie pieniądze, bo 6 amerykańskich firm technologicznych, czyli Alphabet, Amazon, Meta, Oracle, Nvidia i SpaceX, tylko w tym roku wyemitowało $250 billion obligacji na świecie. W ubiegłym roku to było 100 miliardów.
17: I się okazuje, że inwestor woli pożyczyć Nvidia niż ministrowi finansów.
15: Takiej firmie, która specjalizuje się w różnych...
16: Ona produkuje mikroprocesory, bez których no, nie zadziała sztuczna inteligencja.
15: No dobra, ale słuchajcie, czyli tak, są jacyś inwestorzy na rynku, którzy mają pieniądze, inwestują te pieniądze długoterminowo, na przykład różnoterminowo, ale także w obligacje, i oni mają do wyboru jakieś wielkie państwa albo wielkie gospodarki światowe, w których jest mnóstwo obywateli, podatników. Te państwa przecież rzadko tak naprawdę bankrutują, bo są na przykład w koszykach państw rozwiniętych, nie tylko tam rozwijających się. I mają też firmy już gigantyczne, które inwestują w sztuczną inteligencję, które muszą budować ten, produkować te, nie wiem, zapasy energii, magazyny,
16: centra danych
15: i tak dalej, i tak dalej. I mogą też pożyczyć im. I my, będąc podatnikami czy obywatelami różnych państw, wychodzimy gorzej na tym, że są firmy, które potrafią z całym naszym państwem, nie mówię o Polsce,
18: no, to jest
15: konkurować.
17: Zwłaszcza gdybyśmy byli podatnikami amerykańskimi,
15: na
17: to
15: przykład
17: moglibyśmy tak mówić, tak, w Polsce.
15: To, no, ja rozumiem,
17: ale my jesteśmy gdzieś tam, rykoszetem dostajemy, tak, potem.
15: Piękna to jest
18: historia, która również jest wodą na młyn wszystkich tych, którzy mówią, big techy są potężniejsze niż kraje i rządzą światem, prawda? Więc to też jest taki objaw tego, bo rzeczywiście te firmy są potężne, mogą konkurować z gospodarkami. Na dodatek boom na sztuczną inteligencję powoduje, że ta inwestycja wydaje się być
15: Bardzo zyskowna.
18: Bardzo zyskowna i bezpieczna, tak, bo zazwyczaj dług państw, zwłaszcza tych najbardziej rozwiniętych, był traktowany jako taka bezpieczna lokata. Część swoich inwestycji lokuje się tam, gdzie jest na pewno bezpiecznie i nie musi to być duża stopa zwrotu, ale daje taką pewność. To jest i bezpieczne, i zyskowne, więc pewnie tutaj dużo, dużo dyskusji na różnych komitetach inwestycyjnych, funduszach inwestycyjnych się odbywało.
15: Dobrze, to jest wątek o konkurencji jest naprawdę pasjonujący, ale bylibyśmy chyba nie fair, gdybyśmy teraz wracając do naszego rynku i naszego podwórka polskiego, nie powiedzieli jeszcze o tym, że no ci inwestorzy, którzy decydują o tym, komu pożyczyć pieniądze, czyje obligacje kupić, albo ile za nie wziąć, no patrzą pewnie na wszystko, to znaczy na to, jak ta gospodarka się rozwija i co z finansami publicznymi, co z wiarygodnością, tak? To też jest chyba argument.
17: Też, tak.
15: No i co? I to, że my tutaj kilka odcinków temu opowiadaliśmy sobie o deficytach, długach i o tym, że jest to brzydkie słowo na K, że rząd nie konsoliduje finansów publicznych, nie szuka...
17: No na pewno jest to jakieś tam rozczarowanie, które nie pomaga, tak.
15: Tym, którzy potencjalnie mogliby kupić nasze obligacje.
17: Tak, ale wydaje mi się, że gdyby to był jedyny powód, to nie byłoby... No bo jednak taką sytuację mamy od 2-3 lat, a wcześniej nie było problemów, więc ten jedyny powód pewnie byłby za mały, żeby powodować jakieś turbulencje. To jest kwestia, tak jak zwykle bywa... W takich przypadkach zbiegu kilku okoliczności. Jeszcze chciałem wrócić do tematu związanego ze sztuczną inteligencją, bo tam jest jeszcze jedna przyczyna, troszeczkę inna, też bardzo ciekawa moim zdaniem, o której mówił Christopher Waller w tym tygodniu, czyli członek zarządu Fed, który swoją drogą uspokoił troszeczkę rynki obligacji, mówiąc, że on nie chciałby podnosić stóp procentowych w Stanach, więc ta podwyżka przestała być pewna. Ale on też powiedział, że istnieje takie coś w gospodarce jak naturalna stopa procentowa, czyli to jest taki poziom, na którym stopa procentowa powinna być zawsze, ponieważ to jest taki poziom, kiedy ani nie rośnie inflacja, ani stopa procentowa nie spowalnia gospodarki, czyli jest w takim idealnym miejscu. I tego miejsca nie da się zmierzyć, więc trzeba zgadywać mniej więcej, gdzie to jest.
15: I
17: to jest zadanie banków centralnych.
15: On jest gościem od zgadywania.
17: Tak, on jest gościem od zgadywania. Natomiast ciekawe jest to, że on powiedział, że jego zdaniem, i nie tylko jego zdaniem, w ciągu ostatnich lat ten poziom naturalnej stopy procentowej, przynajmniej w amerykańskiej gospodarce, poszedł w górę. Co oznacza, że... Przy tym samym poziomie inflacji, co kilka lat temu, wymagana jest wyższa stopa procentowa niż kilka lat temu. A dlaczego ten naturalny poziom poszedł w górę? Przez sztuczną inteligencję, ponieważ sztuczna inteligencja, kiedy jest wdrażana przez przedsiębiorstwa, podnosi wydajność gospodarki. Więc ta gospodarka się lepiej kręci, jest bardziej wydajna, a lepiej kręcąca się gospodarka stwarza większe ryzyko dla inflacji. Także, tak? Więc jeśli wcześniej ta gospodarka kręciła się słabo i była jakaś taka znużona i ponura, to wtedy bez ryzyka można było trzymać stopy procentowe niżej. Sztuczna inteligencja to zmieniła. I z jednej strony my wszyscy mamy niby na tym korzystać, ale jakby z drugiej strony jest ten efekt, że stopa procentowa
18: najpierw
17: powinna być
18: za
17: wyżej.
18: To.
17: Najpierw płacimy za to.
15: W robocie.
17: Tak. A wyższa stopa procentowa, ten naturalny poziom stopy procentowej wyżej, oznacza też wyższy poziom rentowności obligacji. I jego zdaniem, tego Wallera z Fedu, nic się na to nie da poradzić.
15: I to jest piękno naszych rozmów, a właściwie gospodarki, o której można w
17: taki tak, sposób... Tak już będzie. Także była era taniego pieniądza i się skończyła. I teraz są kolejne dowody związane z AI, że już nie wróci.
15: Doświadczam tego codziennie, że to nie jest era taniego pieniądza.
16: No dobrze, ale kto za to zapłaci na końcu?
15: No właśnie, kto za to zapłaci?
16: Społeczeństwo. Pan zapłaci, pani
17: wiesz,
16: zapłaci.
17: To jest kwestia filozoficzno-społeczno-polityczna, bo jest cała masa pomysłów na świecie, że tak naprawdę powinni za to płacić przede wszystkim właściciele sztucznej inteligencji, bo to przez nich. W związku z tym powinno się zmienić systemy podatkowe tak, żeby obniżyć podatki ludziom, a podnieść podatki przedsiębiorstwom.
18: Jak raz takiego potężnego pana w naszym kraju jakoś nie ma, więc myślę, że prędzej my za nasz dług to my zapłacimy.
15: Jak zwykle chyba my na końcu.
16: Ile w przyszłym roku? 100 miliardów. W 107? Projekcie budżetu 107.
18: Samych odsetek.
16: Prawie 20 miliardów więcej niż w tym, a mogłoby pójść na co innego przecież.
15: No dobrze, ale jeszcze to na koniec, bo...
18: A mogę jeszcze skomplikować tę sytuację troszkę?
17: Cały odcinek o tym będzie, wiesz.
15: Ja wiem, że cały odcinek o tym będzie. Możesz ją skomplikować pod warunkiem, że ją od razu rozwiążesz.
18: A to nie wiem, ale powiem wam taką rzecz, bo my sobie tutaj rozmawiamy o tym takim potężnym worku zwanym dług publiczny i państwo i w takich kategoriach super makro, ale przecież te obligacje głównie kupują przecież instytucje finansowe, czyli banki, czyli fundusze i tak dalej, głównie polskie, to tak a propos tych wszystkich, co patrzą z zagranicy, tych tak, nabywców
15: że
18: zagranicznych.
15: Oni trochę mniej naszych kupują.
18: Tam jest paręnaście procent i kupują głównie w ten dług, który jest emitowany w walucie zagranicznej, więc te banki, które kupują dług, one dostają od państwa zachęty, żeby inwestować w obligacje, ponieważ lepiej są wtedy rozliczane podatkiem bankowym. Więc one kupują relatywnie więcej, niż by kupowały, gdyby tej preferencji nie było. Co oznacza, że takie zawirowanie na obligacjach, utrata wartości tych aktywów, które one mają, może powodować potężne kłopoty dla jakichś banków, które akurat w danym momencie mają tych obligacji więcej. Co przekłada się natychmiast na jakieś problemy ze stabilnością systemu bankowego. Nie mówię, że...
15: Ale u nas jest jeszcze daleko problemu ze stabilnością.
18: Banki bardzo mocno w tym momencie o tym dyskutują, bardzo dogłębnie analizują wszystkie wskaźniki. Wiecie...
15: I w końcu mogą wyjść i powiedzieć, o, mieliśmy gorsze wyniki w ostatnim okresie.
18: No,
17: wiesz co, kilka lat temu było takie dość głośne bankructwo jednego banku z tego powodu w Stanach Zjednoczonych, tylko teraz nie pamiętam, jak się ten bank nazywał, w Kalifornii. On był Silicon Valley Bank chyba. I to było związane też z jakąś przeceną na rynku kryptowalut, pamiętam, kilka lat temu. Natomiast generalnie ten bank upadł, ponieważ była przecena na rynku obligacji amerykańskich i wartość pakietu obligacji, które on posiadał, spadła tak bardzo, że on wpadł w takie kłopoty, z których się już nie podniósł.
15: Patrycja tylko dokończyła tą komplikację. I co? I dlaczego to jest ważne?
18: Powiem wam tak, że generalnie udział takich papierów skarbowych w aktywach banków w strefie euro to jest około 5%. W Europie Środkowej, powiedzmy na tych rynkach schodzących, kilkanaście procent, a w Polsce to jest takie dobre 20 parę.
15: Czyli nasze banki...
18: One są bardziej na to narażone.
17: Naprawdę w strefie euro tylko 5%? Mało bardzo.
18: Bardzo mało. No ale ten rynek finansowy sam w sobie jest dużo większy.
17: Może 5% to chodzi o te obligacje, które... Bo jeszcze, żeby jeszcze bardziej skomplikować, banki, jak kupują obligacje...
15: Pamiętajcie, że to jesteśmy od rozwiązywania.
17: Tak, banki, jak kupują obligacje, mogą je księgować na różne sposoby w swoich księgach. I niektóre obligacje mogą powiedzieć... Te obligacje będziemy trzymać aż do wykupu, w związku z tym w ogóle nas nie obchodzi, co się dzieje z ceną tych obligacji na rynku, bo i tak będziemy je trzymać. Nigdy ich nie sprzedamy. Do samego końca. A część obligacji mogą księgować na zasadzie, tymi obligacjami będziemy dealować. Jak podrożeją, to sprzedamy, zarobimy, a jak potanieją, to będziemy mieć problem.
15: Musimy się zastanowić.
17: I być może 5% to jest tylko ten drugi pakiet.
15: Tego nie wiem, ale wiem o bankach jedno, że bez względu na to, na to, o czym mówiła Patrycja, czy na to, jak je, ty powiedziałeś, księgują, bankowy biznes jest naprawdę prosty. To jest po prostu ryzyko. Oni się głównie zajmują ryzykiem.
17: Jest jeszcze jedna ciekawostka, która mogę dodatkowo, bo ktoś może się w tym momencie zastanawiać,
15: w takim
17: czy
15: podcaście
17: grozi nam taka sytuacja, że te banki przestaną kupować te obligacje, skoro to jest ryzykowne.
15: Moim zdaniem nikt nie miał takiego teraz zastanowienia, z którzy nas słuchają. Nikt.
17: Bo chciałem powiedzieć, że te banki nie mogą nie kupować tych obligacji, ponieważ mają podpisane umowy z Ministerstwem Finansów i są tak zwanymi dealerami papierów skarbowych. Tych banków jest 11 w Polsce i do obowiązków dealerów papierów skarbowych jest to, że muszą się pojawiać na każdym przetargu organizowanym.
18: Ale mają coś tam do powiedzenia.
15: Czyli jak minister wychodzi,
17: mogą dyktować taką cenę, której minister finansów nie przyjmie, tak? I wtedy przetarg nie wyjdzie. Natomiast to nie może być. Były takie przetargi. Natomiast to nie może być tak, że w tym tygodniu był taki przetarg. Był przetarg, w którym pierwszy raz od 2023 roku minister finansów przyjął ofertę ze strony banków z rentownością powyżej 6% właśnie. W marcu, jak wybuchła wojna z Iranem, to minister nie brał takich ofert.
15: Czyli mówił tak, nie, to ja jeszcze nie muszę,
18: jeszcze poczekam. I to był ten moment, do którego można było czekać.
17: I w marcu jeden przetarg też został odwołany. A teraz był w tym tygodniu i dziesięcioletnie poszły po 6,07.
15: Ja wiem, że Patrycja z Rafałem próbują mnie zagadać. To jest dobra koncepcja, słuszna, ale ja pamiętam o obietnicy, którą złożyłem w tym podcaście dawno temu, w tym odcinku, ale dawno temu, że musimy wrócić do początku i historii bo to jest ważna opowieść dla stabilności naszego państwa, nawet nam się sektor bankowy tutaj wdarł, bardzo interesujące opowieści o tym, jak to wygląda, dlaczego to jest w ogóle ważne i też w kontekście światowym, mam nadzieję, że ten wątek był dla was interesujący, ten o tej konkurencji na światowych rynkach państwa i wielkie firmy, chyba takie za duże, żeby upaść. No ale było jeszcze to pytanie, no dobra, ale czy my możemy teraz bezpośrednio kupić i zarobić więcej, tak jak te banki czy inne instytucje? I tutaj czas na Wojtka.
16: Możemy oczywiście kupić, obligacje detaliczne są
17: zabrzmiały, jakby on sprzedawał, jak miał sklep.
15: Dzień dobry.
17: Zapraszam.
16: Ile obligacji jest dzisiaj?
18: Pół kilo? Pięcioletnie, dziesięcioletnie.
16: One nie są tak oprocentowane jak te instytucjonalne, o których tutaj mówiliśmy, bo tam nie ma procentów powyżej 6. No w tej chwili ten najdłużej oprocentowane, dziesięcioletnie, one są zresztą indeksowane inflacją, 5,35 w pierwszym roku. No bo co będzie dalej, to już będzie zależało od inflacji. Są też takie rodzinne na 5,60. No i obligacje...
17: To trzeba mieć 800+, żeby te... Tak, rodzinne kupić.
16: Tak. No i te obligacje są taką alternatywą dla osób, które oszczędzają, chociażby dla lokat bankowych, bo te oprocentowania, które tutaj mamy na obligacjach, to one nawet w porównaniu z lokatami wypadają troszkę lepiej. Bo banki wcale nie kwapią się.
18: No. Promocje się skończyły.
16: Promocje w bankach się kończą.
18: Ostatnio już ich nie ma, to już jest raczej te 4-5% niż 6-7%, jak bywało jeszcze.
16: To jak jeśli jest się klientem banku i ma się tam pieniądze od dawna, to może bank będzie łaskawy i da 3 na 3 miesiące na przykład. Znaczy, w skali roku 3, ale
18: stawki
16: ta lokata na 3 miesiące.
18: Przy przenoszeniu pieniędzy do nowego banku i bycie nowym klientem. I na...
15: Z nowym kaszem, tak.
17: Ale w te obligacje, o których mówiliśmy przez cały czas, te, które mają rentowność 6%, też można inwestować pośrednio za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych. Tyle, że trzeba pamiętać, że w funduszach inwestycyjnych są prowizje.
15: Czyli zarobek tych instytucji.
17: To tam jest dość skomplikowane policzyć sobie, ile tak naprawdę na tym zarabiamy. Podatek belki od tego też jest. Swoją drogą od 1 stycznia będzie się bardziej opłacać, bo będzie OKI i tam już nie będzie tego podatku.
18: Ale trzeba będzie najpierw sobie w to OKI tam włożyć pieniądze.
17: Tak.
18: Ja tylko dopowiem, że dlaczego ta sytuacja w Polsce jest taka, wydaje się być stabilna. Te podwyżki stóp procentowych gdzie jak gdzie, ale u nas akurat chyba jednak się nie zanosi w najbliższych miesiącach. Przynajmniej do tej pory takie sygnały nie docierają, więc ci, którzy...
15: Może nie będzie już obniżki, podwyżki
18: tak,
15: raczej nie.
18: Mieliśmy ten wist na stole, że będzie być może obniżka, no było się z czego wycofać.
15: Tam prezesu się wycofało.
18: Ale ci wszyscy inwestujący w funduszach inwestycyjnych, oni to sobie też kalkulują, wiedzą, że generalnie te obligacje to jest taka całkiem niezła lokata w tym momencie, bo tych podwyżek może nie być. Te ceny spadły w tym momencie, jak przebijały te 6%, to znaczy, że ich cena była niska, więc można dokupić. Dlatego ta sytuacja jest taka dosyć ustabilizowana, w sensie jak zaczyna rosnąć rentowność, zaraz znajduje się ktoś, kto uznaje, że to jest dobry moment na kupno.
17: I wtedy przestaje rosnąć rentowność i rynek wraca do równowagi.
18: Tak. To się razem niweluje, a i potencjalnie zarabiają ci, którzy są posiadaczami jednostek uczestnictwa w tych funduszach.
16: Albo na przykład PPK. Jeżeli instytucja finansowa inwestuje, a inwestuje te pieniądze. Więc tak naprawdę to wszystko, o czym mówimy, to...
18: Kończy
16: się w naszym portfelu i dotyczy naprawdę sporej części z nas.
17: Tak jak już mówimy o portfelu i o tych realiach rynkowych, to trzeba też pamiętać, że tak naprawdę to wszystko brzmi poważnie, ale tak naprawdę to można sobie wyobrazić...
15: To jest niepoważne i niepotrzebnie.
17: Można sobie wyobrazić taką sytuację, w której w ciągu 24 godzin to wszystko zniknie i ta sytuacja się zasadniczo zmieni. Wystarczy, że Donald Trump powie, że kończy wojnę z Iranem i wtedy ropa natychmiast...
18: Ale powie w taki sposób, że wszyscy w to uwierzą.
17: Tak. Wystarczy zakończyć ten konflikt i w tym momencie ropa naftowa tanieje. W związku z tym znikają prognozy dotyczące wzrostu inflacji. W związku z tym znikają prognozy dotyczące podwyżek stóp procentowych. W związku z tym spada rynkowa stopa procentowa, czyli spada rentowność obligacji i po 2 miesiącach nikt nie pamięta o tym, że było 6%.
18: A my będziemy mieć znowu o czym opowiadać.
17: Tak. Tak, nie, no, bo jeśli by ktoś chciał angażować się na tym rynku, jakoś tam swoje pieniądze angażować, to powinien o tym pamiętać, bo to jest ryzyko, tak? Ryzyko niemierzalne tak właściwie, bo zależące od tego, co zrobi amerykański rząd i co będzie mówić Donald Trump, a on potrafi mówić różne rzeczy, to ma wpływ na rynek.
15: I
17: to ma wpływ na rynek, tak? Więc jeśli już mówimy o konkretnym zarabianiu na tej sytuacji, na tych obligacjach, to jeśli ktoś chciałby się tym parać, to powinien o tym pamiętać, że tutaj jest to, ta sytuacja jest ściśle zależna od tego, co mówią politycy, a trudno przewidzieć, co oni będą mówić.
16: Pogadamy o podatkach?
15: Pogadamy o podatkach, ale na wszelki wypadek dodam, głównie odnośnie wątku inwestowania w różnego rodzaju obligacje albo za pośrednictwem funduszy, że naszego podcastu EKG Plus nie traktujcie jako wiążących rekomendacji inwestycyjnych. Ryzyko jest nie tylko w bankach, ale ryzyko jest zawsze i trzeba je samodzielnie ocenić. My nie rekomendujemy.
17: Nie podaliśmy ceny docelowej, więc to nie była rekomendacja.
15: W co wkładać swoje pieniądze. Wojtek, dlaczego chciałbyś rozmawiać o podatkach? Bo będą tam wyższe. Dlaczego?
16: Bo tam ciekawe rzeczy dzieją się z ulgami podatkowymi w polskich podatkach i z planami rządu, co z niektórymi ulgami podatkowymi zrobić.
15: Ale to ja od razu mogę zakończyć ten temat. Ale co będzie, to się zobaczy, bo jeszcze musi prezydent potencjalnie podpisać.
16: A, no dobra, to już jesteśmy po temacie.
15: Wojtek Kowalik i okienko na ulgi podatkowe. Rząd w sumie, muszę powiedzieć, naprawdę zaryzykuje. Niepostrzeżenie wrzucił do prac, można przeczytać w Rządowym Centrum Legislacji, projekt ustawy zmieniających cztery chyba, już nie pamiętam, może się mylę, cztery, ale chce ruszyć nieco w ulgach podatkowych. To już nie jest tak, jak było naście lat temu, kiedy głowa mogła boleć i w głowie się mogło zawrócić od tego, ile jest tych ulg i jeszcze jak to dokładnie
18: rozliczyć. I na wszystkie można było załapać.
15: I na wszystkie można było się załapać. Jeszcze się co roku zmieniały, więc było naprawdę nad czym się zastanawiać. Teraz tych ulg jest naprawdę niedużo, a jest szansa, że będzie mniej. Wojtek?
16: Bo na przykład może wypaść ulga na internet. To jest ulga, która ma 20-letnią tradycję mniej więcej. Została wprowadzona w czasach, kiedy na 140 zł płaciło się mniej więcej za stałe łącze internetowe na Ostrady z prędkością 1 bita na sekundę. Teraz w domu mamy 300-400, a niektórzy to i więcej, do 1 tera dochodzą te przepustowości. Wtedy płaciliśmy za internet 140 zł. Ja oczywiście mówię przeciętnie, bo taki pakiet stałego łącza wtedy kosztował przy średniej pensji 2400 zł brutto, a teraz płacimy, no pewnie porównywalne pieniądze, ale da się znaleźć tańsze oferty przy średniej pensji sięgającej prawie 10 tysięcy. No i ta ulga sobie istnieje od 20 lat. Ona jest i tak mocno okrojona. 90 zł na tej uldze taki przeciętny podatnik zyskuje. No i ja tak przyznam szczerze, że nie rozumiem istnienia tej ulgi internetowej teraz, po tych wszystkich latach.
15: Zaskoczyło, że ona jest.
17: Ale ja rozumiem, że to jest element jakiegoś tam porządkowania tej sytuacji, bo
16: tak
17: ja nie sądzę, ja żeby to miało jakiś wymiar fiskalny.
16: Tego porządkowania chcę w tej chwili tę ulgę zupełnie zlikwidować. No, jeżeli ktoś z niej jeszcze nie skorzystał, no
17: właśnie, bo
16: to ma jeszcze szansę.
17: Wszyscy chyba już skorzystali, bo ona jest na 2 lata tylko. Pierwsze 2 lata posiadania internetu.
15: Muszę założyć okulary, żeby aż to przeczytać. Może mógłbym sobie czcionkę powiększyć. Tak, ona jest, wiecie, że jak się rozpocznie w jednym roku, to można jeszcze w drugim i gdyby zmiana weszła w życie, to ci, którzy rozpoczęli, będą mogli z niej skorzystać. Ta ulga jest tak dawna, mnie się wydaje, że to w ogóle chyba SLD ją wprowadzał w końcówce swoich rządów, tak mi się wydaje.
18: Tylko te duże Fiaty mogą konkurować.
15: Dokładnie, tylko te duże Fiaty mogą konkurować. Przy okazji w poniedziałek w radiowym wydaniu EKG będzie pan minister Drop gościem Rafała Hisza. Rafał, zapytaj o tę ustawę, czy już, bo to minister Drop podpisuje zawsze te rozporządzenia o rekompensatach dla dużych Fiatów. Zapytaj o to koniecznie, bo jeszcze nikt z nas chyba nie miał okazji. Słuchajcie, jeśli dobrze widzę, spojrzałem sobie w ocenę skutków regulacji. Podatnicy korzystający z ulgi na internet, dane z rozliczenia podatników PIT za 2024 rok, to jest właśnie z tej ustawy, która miałaby prawie że zlikwidować ulgę na internet, 465 tysięcy podatników PIT.
16: Czyli to pół miliona podatników was ciągle z tej ulgi korzysta.
15: Tak. tak, za 2024, no myślę, że po prostu danych za 2025 pewnie tutaj jeszcze
16: no,
15: nie
16: będzie. To może wyglądać też z tego, że kolejne osoby zaczynają płacić podatek, młode osoby, i dowiadują się o tej uldze i po prostu z niej skorzystają.
17: No tak, no, ale ci są też ludzie, którzy mają 26 urodziny.
15: Dziękuję. Boże, dlaczego to nie ja?
18: I może jeszcze nie wrócili z wakacji. Opowiadamy o tym, że we wrześniu już powinny się skończyć powroty z wakacji, a oni prawdopodobnie jeszcze mogą...
15: Ale rozumiem, Wojtek, że ten temat wprowadziłeś i że właściwie, może tak jasno zajmijmy stanowisko, nas, rozumiem, nie boli potencjalna likwidacja tej ulgi, tak?
17: Nie.
15: A wiecie, że tam jeszcze...
17: W ogóle możemy tutaj zrobić sondaż, czy wolimy niskie podatki i wysoki deficyt, czy mniejszy deficyt i wyższe podatki.
15: O, nie robiliśmy jeszcze sondy wśród nas. Jest nas czwórka, to jest reprezentatywna grupa.
18: Reprezentatywna zwłaszcza dla prowadzących EKG.
16: Wyniki sondażu wśród prowadzących
15: EKG.
17: No. Można uciec w niższe wydatki.
15: Tam jeszcze jest zmiana...
16: Ulgi dla krwiodawców.
15: I to jest pozytywna zmiana.
16: Bardzo pozytywna zmiana. Państwo tej ulgi nie zmienia od 20 paru lat. 130 zł za litr krwi. Tyle państwo od 20 lat daje taką możliwość takiej ulgi. No i to by się miało od przyszłego roku zmienić i miałoby to wzrosnąć dwukrotnie do 260 zł. Honorowi krwiodawcy. Za każdy litr oddanej krwi mogliby sobie tyle odliczyć. I tam jest jeszcze jedna ulga, która idzie do likwidacji.
15: A to ja mogę tylko jeszcze o krwi? To jest moje ulubione zdanie z uzasadnienia tej zmiany podatkowej, bo to jest bardzo ładnie napisane, jak ją się oblicza. Kwotę odliczenia oblicza się mnożąc litr oddanej krwi lub jej składników przez kwotę rekompensaty określonej przepisami wydanymi na podstawie artykułu 11 ust. 2 ustawy o publicznej służbie krwi. Obecna kwota to 130, jest propozycja, by było 260. Ile osób korzysta? To jeszcze tylko szybciutko wam powiem. Bo...
17: Publiczna służba krwi, jest taka ustawa? Brzmi niesamowicie.
15: I groźnie. Albo ja źle przeczytałem.
18: Ja jako była krwiodawczyni wolałabym, żebyście się nie nabijali z takiego...
17: Nie nabijam. To brzmi jak z jakiegoś...
18: Nobilitująco dosyć, tak,
17: jak
18: prawda?
17: Słuchajcie,
15: mam tutaj dane.
17: Z filmu jakiegoś.
15: Popatrzę w ten projekt ustawy, o którym rozmawiamy, tam gdzie jest ta właśnie prawie że kasacja ulgi na internet, czy podwyżka tego odliczenia w uldze dla krwiodawców. Podatnicy korzystający z odliczenia darowizn na cele krwiodawstwa, około 200 tysięcy, to są dane z rozliczenia za 2024 rok. I tym wszystkim należy się ogromny szacunek.
18: Tak, i też jestem w sumie zaskoczona, że jest to aż tyle osób.
15: Tak? Myślałaś, że mniej, tak?
18: Tak, dużo mniej, ponieważ wydaje mi się, że popularność tej ulgi wśród krwiodawców nie jest jakaś oczywista, w tym sensie, że bardziej się kojarzy to, że idziesz oddać krew i dostaniesz 8 czekolad.
15: No i tam jeszcze jakieś wolne w pracy, okej bardzo.
18: Natomiast nie po to, żeby potem mieć ulgę i prawdę mówiąc, ja sama nigdy tej ulgi nie rozliczałam i też nie znam nikogo, kto rozliczał.
16: Ale jeśli państwo daje taką możliwość... To oczywiście można
18: z niej skorzystać. Tak, ponieważ jest to taki rodzaj poświęcenia i daru, którego nie da się w żaden inny sposób pozyskać, tylko od honorowych dawców krwi.
15: Dobrze, i teraz moje pytanie do Wojtka. Czy ty jeszcze o tych dwóch innych ulgach?
16: O jednej.
15: Z tych dwóch jednej?
16: Z tych dwóch wybiorę sobie jedną.
15: Ale powiedz, że są jeszcze te dwie.
16: Ulga na ekspansję. To świetnie wyglądało w prezentacjach w PowerPoincie, no bo oto tutaj firmom dajemy taką możliwość, firmom, które chcą się rozwijać. Z Polskim Ładem ulga na ekspansję się pojawiła.
17: Myślałem, że to dla osób fizycznych, że jak ty ją mają ekspansję taką terytorialną.
15: To by była ulga dla mnie.
17: Wspaniała była to
18: ekspansja terytorialna.
17: Ulga na ekspansję.
16: No i ta ulga miała przysługiwać tym firmom, które chcą się rozwijać, chcą zdobywać nowe rynki, chcą się promować ze swoim produktem. I tam był naprawdę taki ciekawy zabieg, bo na przykład do kosztów uzyskania przychodu mogła zaliczyć taka firma sobie koszty marketingu swoich produktów i nie dość, że odliczała je od kosztów uzyskania, to jeszcze potem mogła w zeznaniu podatkowym odliczyć je sobie tak jakby drugi raz. I to brzmiało dla firm dobrze, tylko że ulga jest tak najeżona kruczkami, uwagami I jedną podstawową rzeczą, żeby nie stracić prawa do tej ulgi, to podatnik musi wykazać wzrost przychodów ze sprzedaży produktów przez kolejne 2 lata. Bo jeżeli tego nie zrobi, to ulgę musi zwrócić.
17: No bo wtedy nie ma ekspansji.
16: Czy jeżeli powinie się w firmie noga, przyjdzie jakiś kryzys i tego drugiego roku firma nie wykaże tego wzrostu, no to wtedy będzie musiała to zwrócić. Tam jest też całe mnóstwo wątpliwości, które koszty można zaliczyć, których nie. Eksperci podatkowi mówią, jeżeli chcesz skorzystać, droga firmą, z tej ulgi na ekspansję, to zamów sobie najpierw indywidualną interpretację podatkową, czy to, co będziesz chciała zrobić, będzie możliwe. No i efekt jest taki, że ile firm korzysta z tej ulgi?
15: No właśnie, ja nie wiem, czy ja dobrze przeczytałem te dane.
16: Dobrze
15: z
16: przeczytałeś te dane.
15: Bo jeżeli to jest prawda, co tutaj jest napisane, to ja nie wiem, bo podatnicy korzystający z ulgi na ekspansję. Patrycja, strzelaj, sonda.
18: 5000.
15: Rafał?
17: 7.
16: Ja wiem, to nie mogę powiedzieć.
15: 7 osób czy 7 tysięcy?
17: 7 sztuk.
15: Nie.
16: 600.
15: 15. 615. W tym 350 podatników CIT-u i 300 podatników z PIT-u.
16: A ja pamiętam, kiedy ta ulga była wprowadzana, to naprawdę
15: fajna nazwa.
16: Wiecie,
15: że chyba będzie
16: nazwa.
15: Droższa likwidacja, no nie wiem.
16: Ulgi na ekspansję.
17: No ale są z tego wniosek, że są czasami takie ulgi, które służą głównie temu, żeby rząd się nimi pochwalił, że wprowadza ulgi, a potem one nie funkcjonują.
18: Ale jak dobrze może potem powiedzieć, że sprząta i usuwa to, co niepotrzebne.
17: Tak, ja zupełnie na marginesie chciałbym wyrazić swój zachwyt sformułowaniem najeżony kruczkami.

0: dla biznesu. No to mamy w dzisiejszym odcinku coś, co traktowaliśmy jako jazdę obowiązkową, żeby wam opowiedzieć o obligacjach, bo to był naprawdę i to jest temat tego tygodnia i bardzo ciekawy. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania, to oczywiście dajcie znać, to postaramy się, czy bardzo chętnie wrócimy do tego tematu. Albo prezydent Trump do niego wróci, jak Rafał opowiadał. Sprawa ulg podatkowych, to będziemy tylko zastrzegać, że to są potencjalne zmiany. Zobaczymy, czy zaczną obowiązywać. A teraz w EKG przyspieszymy i będą zdziwienia.
1: To ja powiem szybko w takim razie, że mnie zdziwiło, ale pozytywnie mnie zdziwiło w tym tygodniu to, że PKB nam urosło 3,9%. To było już dawno temu, bo na samym początku tego tygodnia, ale były jeszcze w tym tygodniu dane o PKB i one wyszły lepiej od oczekiwań. I to jest
2: i wstęp tego szacunku, który mówił 3,8 i teraz 3,9.
1: A teraz 3,9 i uważam, że jestem bardzo pozytywnie tym zdziwiony.
3: Myślę, że te PKB to było zdziwienie takie dosyć powszechne. Wiele osób się zdziwiło, że GUS po przeliczeniu danych...
1: Ale można zaliczyć jako moje też.
3: Zaliczone. No słuchaj, jesteś tutaj bardzo reprezentatywny.
2: Proszę, indeks, wpisujemy zaliczenie.
1: Okay.
3: A wiecie, co mnie zdziwiło, jakoś tak zaskoczyło i też pomyślałam sobie, że kurczę, to jest jakiś taki temat. Jakiś czas temu, dosyć już dawniej, rozmawialiśmy dużo o repatriacji złota. Pamiętacie o tym?
1: A, tak.
3: Jak Adam Glapiński...
2: To trwa w tej chwili.
3: Adam Glapiński jakoś ten trend nagłośnił. Nie dość, że...
2: Był
3: trendseterem. Opowiadał o tym, jak to potrzebna jest repatriacja złota. Mało tego, pojechał do Nowego Jorku i oglądał, jak to złoto jest przechowywane i zdawał relacje w mediach społecznościowych z tego, jak jest tam i dokonuje tej inspekcji złota. Tak to zresztą zostało nazwane. Tymczasem okazuje się, że bank holenderski, bank centralny, też sobie zrepatriował całkiem sporą ilość złota z Kanady i Stanów Zjednoczonych do Holandii, ale też do Londynu.
2: Może posłuchali konferencji prezesa Glapińskiego?
3: Właśnie, może uznali, że jednak lepiej mieć przy sobie te najważniejsze zasoby i po prostu to się też odbyło. I ja w sobie pomyślałam, kurczę, jesteśmy po prostu w awangardzie.
1: No, ale to nie musimy się tutaj domyślać, bo oni wytłumaczyli, dlaczego to zrobili przy okazji. I
3: oni, czyli
1: wytłumaczenie
3: masz na
1: jest
3: myśli
1: takie...
3: Polacy, czy oni
1: nie,
3: Holendrzy?
1: Holendrzy teraz. I to wytłumaczenie jest takie dosyć sensacyjno-skandaliczne, bo oni się powołali na nadmierne ryzyko związane, polityczne ryzyko związane z trzymaniem złota w Stanach Zjednoczonych.
3: No właśnie, a my tam jednak trzymamy. Mało tego, inspekcja wyszła pozytywnie i zostawiliśmy to złoto tam.
1: Bo my się kolegujemy z Donaldem Trumpem bardziej niż Holendrzy ewidentnie i możemy zakładać, że nic się nie stanie. Cały czas mi się wydaje, że że scenariusz jest mocno skrajny jednak, ale to, że Holendrzy mówią o tym głośno, że po prostu nie ufają Amerykanom, tak? Bo tak to należy interpretować, to jest ciekawe wydarzenie polityczne.
3: Ja sobie pomyślałam, że za tym mogła też stać jakaś taka zupełnie pragmatyczna decyzja, to znaczy płynność rynku złota być może w takich czasach jak dzisiaj może być istotna i ten londyński akurat jest bardziej płynny, to znaczy mając złoto w Londynie szybciej można je sprzedać i nim obracać. Mając złoto w Warszawie chyba nawet gorzej niż w tym Nowym Jorku, więc może przemyślmy.
1: Myślisz, że są duże różnice między Nowym Jorkiem a Londynem pod tym względem?
3: Myślę, że nie. Ale może w skali tych iluś tam milionów wartości tego złota to jest
1: No a poza tym jeszcze chwilę temu wszystkie banki centralne na świecie kupowały złoto, a nie sprzedawały.
3: Wszystkie oprócz tureckiego chyba i rosyjskiego.
1: No, bo one, nie wiem jak tureckie, ale rosyjski chyba nie miał wyjścia po prostu. Tak.
3: Turecki chyba też.
1: Możliwe.
2: To moje zdziwienie może teraz. O co się kłócimy, kiedy kłócimy się o pieniądze w naszych domach?
3: W sensie, myślisz, że coś jeszcze za tym głębszego stoi, nie tylko o pieniądze.
2: Tak, ponieważ są jakieś...
3: Ja myślę, że o władzę.
2: Kiedy kłócimy się o pieniądze, kłócimy się o kilka różnych...
3: A, okej. Okay. Myślałam, tak. Że co to oznacza kłócimy? Myślałam, że kłócimy się o władzę. Kto kłóci się o pieniądze? Pieniądze to władza.
2: Kto trzyma kasę w domu?
3: Kto trzyma pilot?
2: Więc jeżeli w naszych domach kłócimy się o pieniądze, Biuro Informacji Gospodarczej Infomonitor ostatnio opublikowało takie ciekawe zestawienie, to najczęściej wskazywanym powodem tych kłótni są wysokie koszty utrzymania domu. Czyli na przykład, nie wiem, no, przyszedł rachunek...
3: Na co wydajesz?
1: Czyli kłócimy się o pieniądze?
2: Za wodę, ile ty tej wody po prostu zużywasz? I to jest na pierwszym miejscu. Na drugim miejscu...
1: Czyli kąpiesz się za często.
2: Na przykład, no, albo będziemy gasić te żarówki. Na drugim miejscu brak oszczędności lub

0: zbyt małe oszczędności. Nic nie potrafimy odłożyć. Nic nie można kupić, bo nie mamy nic odłożonego. A na trzecim miejscu rozrzutność domowników.
1: Dopiero na trzecim.
0: Na trzecim. Znowu kiecka nowa przyszła.
2: To trzeci z drugim się mi kojarzy.
0: Może tak
2: że
0: trochę
2: to
0: być.
2: Jest tak, że po prostu dostałeś wypłatę i przepiłeś.
0: Ale w ogóle jest coś...
2: Nie oszczędziłeś i jesteś rozrzutny.
0: Jest jeden wydatek, o który nie kłócimy się w ogóle. I to są wydatki na dzieci. Ponieważ co 20
1: ankietowany... Nie zgodzą się z tym wszyscy, którzy nie otrzymali alimentów na czas.
2: No tak.
0: Co 20 ankietowany przyznaje, że no jakiś tam spór o te wydatki na dzieci w domach się pojawia, ale generalnie nie. No... Te wydatki to tak sporo ważą w domowym budżecie, ale mamy tutaj konsensus. Dziecko jest dziecko, wydać zawsze trzeba.
2: Sporo, sporo ważą, tak. To prawda.
0: Teraz na początku września.
2: No, tak. Coraz więcej, można powiedzieć. Tak. Czasami ktoś jest młodym rodzicem, to mu się wydaje, że jak dziecko ma parę miesięcy, to są duże wydatki na dziecko. One potem są tylko większe.
0: Małe dziecko, mały pieniądz, duże dziecko, tak, duży pieniądz.
2: Tak, to prawda. Czyli generalnie podsumowując, tak właściwie kłócimy się o pieniądze, dlatego że mamy za mało pieniędzy.
0: No, no pewnie. Ale jak mamy za dużo, to też się potrafimy o nie pokłócić zapewne, kiedy te wszystkie spory o wielkie pieniądze w wielkich rodzinach, ostatnio mieliśmy taki...
2: W które obligacje zainwestować na przykład.
1: Tak, spory
0: albo z której ulgi podatkowej nie skorzystać.
1: Właśnie, ale spory w wielkich rodzinach, tak, potrafią doprowadzić do sądu i do wielkich batalii, prawda?
0: To nawet u nas w Polsce.
1: Nawet u nas.
3: Ależ nam dobry odcinek wyszedł, jak zawsze. To był podcast EKG, premierowy w piątki. Możecie nas słuchać w aplikacji Tok FM i Tok FM.pl, w Spotify, Apple Podcast. I przypominam, możecie nas też słuchać w Tok FM Radiu w programie EKG od poniedziałku do piątku po 9.40, 12.40 i 14.40. To był naprawdę dobry odcinek. Jestem przekonany, że i wam się podobał, ale na wszelki wypadek, jeśli chcecie, to komentujcie. Słuchajcie, to jest jasne, obserwujcie, subskrybujcie, bądźcie z nami. A dzisiejszy odcinek zagraliśmy w składzie, teraz od mojej prawej,
0: Wojtek Kowalik,
2: Rafał Hirsch,
1: Patrycja Maciejewicz
3: i Maciej Głogowski.
4: To był obszerny fragment najnowszego odcinka podcastu EKG+. Pełny odcinek znajdą Państwo w aplikacji Tok FM i na tokfm.pl. Właśnie tam odcinki mają swoją premierę co piątek w samo południe. A my słyszymy się w tematach gospodarczych już za tydzień po 23:00. Za chwilę informacje Tok FM o północy. Do usłyszenia. Adam Szuraj.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Wiceminister klimatu i środowiska Mikołaj Dorożała, który w resorcie odpowiadał m.in. za leśnictwo, złożył rezygnację. Jeden z lekarzy powiązany z grupą handlującą opioidami nadal ma prawo wykonywania zawodu. To ustalenia naszego reportera. O tym, jak ważna jest profilaktyka, przekonywać mieszkańców Białegostoku będzie kampania Postaw na zdrowie. Minęła północ, jest sobota, 5 września. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Prezydent USA ocenił, że prowadzona przez niego wojna z Iranem to dla kraju drobnostka, bo jak wyjaśnił w rozmowie z dziennikarzami w gabinecie owalnym, nie przyniosła rekordowych ofiar, takich jak na przykład wojna w Wietnamie. W ten sposób Donald Trump skomentował słowa wiceprezydenta J.D. Vance'a, według którego konflikt z Iranem nie jest wojną. Głośny proces Lindsay Clancy, która zabiła troje swoich dzieci, zakończył się bez wydania wyroku. Prowadzący sprawę sędzia unieważnił proces, gdy po tygodniu obrad ława przysięgłych nie mogła dojść do konsensusu w sprawie tego, czy uznać Clancy za winną potrójnego zabójstwa z premedytacją, uznać ją za winną lżejszych zarzutów, czy uniewinnić z powodu niepoczytalności. Kobieta przyznała się do uduszenia swoich dzieci w wieku 8 miesięcy, 3 i 5 lat. Clancy z zawodu pielęgniarka tłumaczyła swój czyn psychozą poporodową, z jaką zmagała się po narodzinach ostatniego dziecka. Kobieta zeznała, że słyszała głos wzywający ją do zabicia dzieci. Wcześniej mówiła o swoich problemach lekarzom i wytoczyła im proces cywilny, zarzucając zaniedbania. Prokuratura zdecyduje teraz, czy ponownie wnieść oskarżenie, porzucić sprawę, czy zaoferować oskarżonej ugodę. Mikołaj Dorożała żegna się z Ministerstwem Klimatu i Środowiska. Dotychczasowy wiceszef resortu złożył dymisję również z funkcji głównego konserwatora przyrody. Choć ceniony przez NGOsy i aktywistów, to nie cieszył się specjalnym poparciem części polityków. Jego dymisji domagali się m.in. ludowcy, twierdząc, że, tu cytat, narobił dużo głupich rzeczy. Więcej na ten temat Błażej Kulesza.
2: Dorożała w obszernym wpisie w mediach społecznościowych wymienia nie tylko swoje sukcesy. Pisze, że nie wszystko mu się udało, ale przyznaje, że nigdy też nie był typowym politykiem.
3: Dorożale udało się załatwić więcej spraw niż poprzednikom, bez dwóch zdań.
2: Mówi Marek Józefiak z Greenpeace Polska.
3: Przed jego następcą są wciąż naprawdę duże wyzwania. Przede wszystkim osoba na tym stanowisku musi spełnić główną przyrodniczą obietnicę rządu Tuska, czyli stworzyć 20% lasów wolnych od pił.
2: Bo do tej pory tę obietnicę udało się zrealizować w zaledwie 1/4. Spraw do rozwiązania jest więcej, jak chociażby reforma lasów państwowych i zapanowanie nad wycinkami. Błażej Kulesza, TOK FM.
1: Jeden z lekarzy biorących udział w zorganizowanej grupie przestępczej handlującej opioidami nadal ma prawo wykonywania zawodu. Sprawa ma związek ze śmiercią czterech młodych kobiet w Krakowie. 58-letni Dariusz P. przed miesiącem został wypuszczony z aresztu za poręczeniem w wysokości 500 000 zł i jak wynika z ustaleń reportera TOK FM Cezarego Jaszczyka, nadal może wystawiać recepty. A jeszcze przed zatrzymaniem w listopadzie ubiegłego roku robił to masowo, zarabiając na tym setki tysięcy złotych. Anestezjolog z Dolnego Śląska ma postawiony zarzut pomocnictwa do wprowadzania do obrotu narkotyków oraz poświadczania nieprawdy w wystawianych receptach.
4: Ta sprawa już dotyczy kilkunastu osób i tutaj rzeczywiście mamy do czynienia z taką większą ilością osób, które współpracowały ze sobą przy różnych czynach o charakterze przestępczym.
1: Mówił w rozmowie z TOK FM Tomasz Waszczuk z Krakowskiej Prokuratury Okręgowej. W celu pozbawienia tego lekarza prawa do wykonywania zawodu, rzecznik odpowiedzialności zawodowej wszczął postępowanie i oczekuje na posiedzenie sądu w tej sprawie. Mówi w TOK FM rzecznik prasowy Naczelnej Izby Lekarskiej Piotr Pisula.
5: Niestety to wymaga jeszcze trochę czasu, ale o ile mi wiadomo, jeszcze w tym miesiącu to posiedzenie sądu ma mieć miejsce i ma ta sprawa być doprowadzona do końca, także niestety mogę potwierdzić, że jeszcze to prawo wykonywania zawodu nie jest zawieszone, ale wszystko wskazuje na to, że jest to kwestia dni.
1: Więcej na ten temat piszemy na portalu tokfm.pl. Białostocki Samorząd i Stowarzyszenie Byłych i Obecnych Pacjentek Onkologicznych przez najbliższe miesiące będą zachęcać mieszkańców miasta do badań profilaktycznych. Polska, jeśli chodzi o wydatki na profilaktykę, jest w Unii na ostatnim miejscu. Białystok od kilku lat stara się poprawić ten wynik, a służy temu kampania Postaw na zdrowie. O zaczynającej się właśnie trzeciej edycji akcji mówi jej wiceprezydentka Eliza Cybulko.
6: Podczas tej kampanii mieszkańcy Białegostoku będą mogli skorzystać z badań, a także ze spotkań ze specjalistami.
1: Praktyczne znaczenie takich spotkań czy medycznych festynów z udziałem specjalistów podkreśla Barbara Idzikowska, szefowa Stowarzyszenia Eurydyki, który tradycyjnie współorganizuje kampanię.
7: Często jest tak, że ktoś na badanie do lekarza albo nie ma czasu, albo nie chce się mówić, chcemy dotrzeć do tych osób.
1: Średnia unijna wydatków na profilaktykę zdrowotną to około 200 euro na mieszkańca. W Polsce prawie 10 razy mniej. Carlos Alcaraz awansował do czwartej rundy wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku. Broniący tytułu hiszpański tenisista pokonał Chińczyka Weibi Wu 6-3, 6-4, 6-1. Kolejnym rywalem Alcaraza będzie Amerykanin Tommy Paul, który w pięciu setach pokonał Kazacha Aleksandra Bublika. Na kolejne informacje TOK FM zapraszam o pierwszej. A dzień przed nami z zachmurzeniem umiarkowanym, okresami wzrastającym do dużego. Prognozowane są przelotne opady deszczu. W północnej połowie kraju lokalnie mogą wystąpić burze. Do tego w wielu miejscach spodziewamy się dość silnego i porywistego wiatru, zwłaszcza na Pomorzu. Najcieplej będzie dziś na południu kraju do 23 stopni, około 20 pokażą termometry w centrum, a najchłodniej będzie na północy około 16-17 stopni.
0: To jest powtórka.
8: Witam, Jacek Żakowski, to jest piątkowy poranek w TOK FM. Teraz dokładnie 7 minut po 7 będę z Państwem prawie do 9. Wcześniej, tak, będziemy mieli oczywiście gości. Już po 7.20 Franciszek Sterczewski, aktywista z Poznania, poseł Koalicji Obywatelskiej, członek Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Porozmawiamy o tym, co się dzieje na osiedlu maltańskim w Poznaniu. Przed chwilą Państwo słyszeliście w informacjach, co się dzieje, a my spróbujemy zrozumieć, czy coś się z tym jeszcze da zrobić i ewentualnie co. Po 7.40 Anna Maria Żukowska, przewodnicząca klubu parlamentarnego Lewicy, ale także wiceprzewodnicząca Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu i Komisji Spraw Zagranicznych. Będzie troszkę o osiedlu maltańskim z całą pewnością, bo gdzie jest Lewica, kiedy Kościół dręczy ubogich? To jest pytanie, na które spróbujemy sobie odpowiedzieć. No ale kluczowe pytanie oczywiście dotyczy pana ministra Berka i jego przyszłości w Trybunale Konstytucyjnym. I także, skoro już wiceprzewodnicząca Komisji Spraw Zagranicznych będzie z nami, to oczywiście także, co możemy zrobić, żeby pohamować, zatrzymać agresję rosyjską, która się rozlewa na dużą część Europy. To jest bardzo ważne pytanie, bo prawdę mówiąc, zamknięcie Domu Kultury w Berlinie wydaje mi się łagodną reakcją. A po 8 profesor Jacek Czaputowicz, były minister spraw zagranicznych, porozmawiamy o tych rosyjskich prowokacjach i ich znaczeniu i przyszłości także zachodnich, w tym polskich, reakcji, bo nie chodzi o to, żeby czekać, aż wybuchnie wojna, chodzi o to, żeby zatrzymać agresję, zanim wojna wybuchnie. Na przykład Norwezy zaaresztowali rosyjski statek na Svalbardzie, do którego Rosja zgłasza różnego rodzaju pretensje, zatrzymali go, żeby pokryć część zobowiązań Rosji wobec ukraińskiej spółki gazowej. Co jeszcze możemy, co my możemy zrobić? I profesor Jacek Czaputowicz po 8. A po 8.20 komentatorzy Wiktoria Bieliaszyn, Gazeta Wyborcza, Michał Tomasik, Tygodnik Polityka, Uniwersytet Civitas i prowadzący niedzielny poranek w TOK FM i Kuba Wygnański, Stocznia. Teraz zgodnie z tradycją opowiem Państwu, co mi się udało ciekawego wyczytać w gazetach. Jest trochę takich rzeczy, którymi chciałbym się z Państwem podzielić. Wydaje mi się, że warto na nie zwrócić uwagę. Przede wszystkim ta eskalacja agresji rosyjskiej w Europie. Możemy to nazywać wojną hybrydową, ale jest to, prawdę mówiąc, coraz wyraźniej zwykły państwowy terroryzm. Rzeczpospolita na pierwszej stronie, Niemcy sabotaż za sabotażem, także Rzeczpospolita, Putin szykuje ostateczną ofensywę. Być może to jest część tego planu. w Rzeczpospolitej Andrzej Łomanowski pisze, że Ukraińcy zabijają 6 tysięcy więcej Rosjan w ciągu miesiąca niż Rosjanie są w stanie zmobilizować. To jest sytuacja na dłuższą metę dla Putina oczywiście nie do przyjęcia. Albo musi zakończyć wojnę, o czym ostatnio wspomina, ale dość przewrotnie, mówiąc delikatnie. Albo musi ją wygrać. Który wariant wybierze? To jest ciekawe pytanie. No, niemniej ta wizja ofensywy w kontekście bardzo intensywnych działań rosyjskich w Europie, rosyjskich agentów tajnych, jawnych i dwupłciowych, wydaje się wiarygodna. Wiarygodna w tym sensie, że takie przygotowanie opinii publicznej, taka próba przygotowania opinii publicznej na wycofanie poparcia, czy na ograniczenie poparcia, jaką podejmuje Rosja, zastraszenia nas, mówiąc inaczej, no, nie jest organizowana bez przyczyny. Także w Rzeczpospolitej Jerzy Haszczyński o roztrzęsionych Niemcach przez Rosję. Warto na to zwrócić uwagę, zwłaszcza w kontekście nadchodzących w ten weekend wyborów w Saksonii-Anhalt. Ciekawie w dzienniku Gazety Prawnej na ten temat Michał Kuś. Dlaczego Niemcy nagle zwracają się do AfD, która jeszcze niedawno była partią wyklętą? To dziennik Gazeta Prawna, tekst Michała Kusia. Gazeta Wyborcza przypomina... Polska za Orlem przypomina tekst Radosława Sikorskiego. Nie zgadzamy się na bezkarne testowanie naszych granic i wrogie działania na naszych terytoriach. Nie ma zgody na podpalenie, ataki na kolejne morderstwa, prowokacje. Tak mówił Sikorski. Ważne słowa, ale jak wyrażamy to nasze niezgadzanie się, czy ono może być skutecznie, to jest naprawdę poważny dylemat. Poświęcimy mu sporo uwagi dziś. Zwłaszcza, że jak w fakcie mówi Piotr Niemczyk, były szef UOP-u, wiceszef UOP-u, oni już nie boją się brudnej roboty. To rzeczywiście jest istotna zmiana. Przez dłuższy czas Rosjanie prowokowali nas, irytowali, denerwowali i tak dalej, robili różne drobne świństwa. Teraz przeszli do półkinetycznej agresji na terenie państw NATO. Nie wysyłają tam żołnierzy w mundurach. Chociaż na Svalbardzie pojawiła się młodzież umundurowana, na norweskim Svalbardzie rosyjska młodzież umundurowana, ale wysyłają różnych naiwniaków, którzy za parę groszy robią bardzo złe rzeczy. Polsce The Orlen, Grzegorz Kuczyński. Rosja chce osłabić wsparcie Zachodu dla Ukrainy i tak objaśnia te akcje sabotażowe. Chyba trafnie, bo jaki byłby inaczej inny cel, ale reakcji już widać. Tego stresu, któremu zachodnie społeczeństwa są poddawane. W Gazecie Wyborczej o Holandii, która wyprowadziła swoje złoto z USA i Kanady. Nie miała go dużo tam bardzo. Dużo mniej w każdym razie niż Polska. No ale przeniesienie tego złota zza oceanu do Londynu wydaje się znaczącym faktem. Holendrzy mówią, że chcą zwiększyć płynność. Rzeczywiście londyńska giełda, jeżeli chodzi o złoto, jest najbardziej płynna na świecie. No ale warto zdawać sobie sprawę z tego, że mówimy nie tylko o perspektywie takiej wojny, w sensie bombardowań, że krew się leje, ale też wyniszczania Zachodu przez te rosyjskie prowokacje. W dzienniku Gazecie Prawnej ciekawy tekst Marcina Lewandowskiego z ekonomisty z Grape, który pisze o tym, jak konflikty etniczne podsycane wewnątrz państw właśnie przez Rosję, to już mój dopisek, które są postrzegane zazwyczaj jako problem polityczny lub społeczny, a nie ekonomiczny, jak one wpływają na gospodarkę. Konflikty oparte na tożsamości mogą wpływać także na codzienne decyzje podejmowane w pracy, a przez to na produktywność i wynagrodzenia, nabierając wyraźnego wymiaru ekonomicznego. Warto na ten tekścik spojrzeć. Oczywiście ten wywiad moralny wydaje się absolutnie najważniejszy, ale skoro mamy wojnę, w której Rosja chce nas osłabić, w tym ekonomicznie, to i na to warto zwrócić uwagę. Skoro mowa o miejscach pracy, to mi się wydaje istotny tekścik w dzisiejszym dzienniku Gazecie Prawnej. Błażej Sajduk pisze o tym, że prawo pracy powinno już zacząć uwzględniać algorytm jako naszego przełożonego, bo to algorytmy coraz częściej w wielu miejscach pracy, na przykład przy pracy kurierów albo kierowców na aplikacje, podejmują decyzje o tym, co pracownik ma robić, w jakim czasie, w jakiej kolejności, wydają polecenia, ustalają grafiki i tak dalej. Ciekawe, no ciekawe, bo cały czas wydaje mi się, że jesteśmy bardzo, bardzo spóźnieni. Z rzeczy czysto politycznych krótki sondaż w dzisiejszym Super Ekspresie. Koalicja Obywatelska na czele, prawica ma większość. No tak. To może być prawdziwie pyrrusowe zwycięstwo. Witam ponownie, Jacek Żakowski, to jest piątkowy poranek w TOK FM, teraz 24,5 minuty po siódmej. Jest już z nami Franciszek Sterczewski, poseł Koalicji Obywatelskiej, poznański aktywista, członek Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Dzień dobry.
9: Dzień dobry, witam serdecznie.
8: Tylko pan jako strażnik Konstytucji jest naszym gwarantem sprawiedliwości i ochrony jako mieszkańców, tak piszą do prezydenta Karola Nawrockiego mieszkańcy osiedla Maltańskiego w Poznaniu. Na szali jest życie jakichś 200 rodzin mieszkających w tym osiedlu. A do premiera i polityków Koalicji Obywatelskiej, czyli pana, Lewicy, Centrum Prawa i Sprawiedliwości, mieszkańcy osiedla zwracają się o skierowanie zapytań do prezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka o zakres wsparcia miasta w ich sprawie. A pan co w tej sprawie robi?
9: No, ja od lat po pierwsze jestem z tymi mieszkańcami, którzy uważam, że są traktowani...
8: Był pan na tych eksmisjach?
9: Wie pan co, teraz nie. Teraz akurat mieliśmy Sejm, ale całym sercem jestem z nimi i uważam, że to, co się dzieje, jest po prostu oburzające. I to, co mogę w własnym zakresie, to staram się w ich imieniu uzyskiwać informacje od miasta, żeby ustalić właśnie, ilu tam jest mieszkańców, ilu miasto traktuje jako obywateli, na przykład pobierając różnego rodzaju opłaty przez dziesięciolecia. Więc no to uważam, że to jest naprawdę skandal, że zarówno miasto opuściło tych mieszkańców, czyli przez lata traktując jako obywateli, a nagle traktują...
8: Jako podatników nawet.
9: Tak, tak, tak, ale według różnych definicji traktowało ich jako...
8: Mieszkańców.
9: Jako mieszkańców, tak. Nagle traktują ich jako, prawda, przeszkody w jakiejś inwestycji, ale co jest jeszcze straszniejsze, co może nie straszniejsze, ale również straszne, to, że Kościół również traktował tych ludzi jako parafian. I nagle po prostu postanowił się tych ludzi pozbyć. Uważam, że tak się nie robi. Uważam, że jeszcze ten dialog nie został wyczerpany. Tym ludziom
8: nie... Pan jest katolikiem? Przepraszam, nie, za brutalne pytanie.
9: Nie jestem wierzący. Wierzę w siły
8: Przepraszam za to pytanie, ale to tu ma znaczenie w tym kontekście. Ja jako ateista się bardzo nie dziwię, bo pazerność Kościoła jest znana historycznie, prawda? Mamy z 1000 lat takich demonstracji.
9: W Poznaniu i Kościół już odbierał nam Kino Malta, Liceum nr 8 i wiele, wiele innych przypadków, więc niestety przekonujemy się, że ta łapczywość, czy właśnie łakomstwo Kościoła rośnie niestety w miarę po prostu konsumowania kolejnych publicznych dóbr, więc dziwię się, że miasto jest takie pasywne, nie jest asertywne i uważam, że prezydent Jaśkowiak tutaj popełnia poważny błąd, bo po pierwsze, te negocjacje nie powinny być zakończone i no, jeśli ci ludzie otrzymują takie oferty jak od dewelopera wcześniej
8: rok kościołu, przytułku.
9: No właśnie, tak. Co to za oferta, jeśli przez lata budowało się...
8: No dobrze, ale pan jest tym w Poznaniu tym aktywistą. To jest przecież sprawa, która jest w gestii miasta. Uchwalenie planu zagospodarowania. Gdyby uchwalić plan zagospodarowania, że to jest nieintensywne budownictwo jednorodzinne, to żaden deweloper tego nie kupi oczywiście, prawda? Dlaczego to się nie stało? Dlaczego Jaśkowiak tego nie... Przecież on też jest aktywistą osiedlowym z pochodzenia, że tak powiem, no, podobnie jak pan.
9: Nie wiem, czy czas teraźniejszy jest tu odpowiedni.
8: No był.
9: No, jest nam bardzo przykro, że niestety prezydent Jaśkowiak no, odciął się od swoich aktywistycznych korzeni. No i tu staje ramię w ramię, prawda, z deweloperem, z zyskiem, z kościołem, który chce, moim zdaniem, no, potraktować ludzi... No, z buta, nie po ludzku. Miasto mogło zrobić wiele w takim sensie, że miasto, nawet jeśli nie jest właścicielem terenu, no to w interesie publicznym jest, prawda, łagodzenie takich sporów, negocjowanie, proponowanie rozwiązań. I jasne, że miasto składało jakieś propozycje, ale bardzo nieśmiałe. I musimy zdać sobie sprawę, że jednak to...
8: Dlaczego ci radni nie uchwalili takiego planu, żeby zabezpieczyć interesy tych mieszkańców?
9: Uważam, że nawet gdyby była oferta alternatywna do zamiany terenu na jakieś inne lokum, które byłoby godne i
8: że tak dla powiem, mieszkańców, dla tych eksmitowanych ludzi, tak?
9: Że spełniałoby chociażby podobną wartość, wówczas gdyby miasto w porozumieniu może z tym deweloperem czy z kościołem, gdyby wysunęli taką propozycję, a nie, prawda, najtańsze, najmniej ciekawe po prostu ochłapy i próbują teraz siłą tych ludzi przekonać albo przepędzić. Uważam, że bardzo, bardzo wiele tam jeszcze powinno, mogłoby się wydarzyć w tych negocjacjach, w tych propozycjach, ale niestety, no, Kościół zmienił, prawda, no, z jednej kieszeni do innej przełożył i teraz tych ludzi traktuje, no, moim zdaniem, bardzo nie po chrześcijańsku, ale powiem więcej. Tak? Poza tym, że miasto albo uchwalając ten teren, albo aczkolwiek tam też ten teren pozostawia wiele do życzenia, bo nie zawsze tam się to organicznie, zgodnie ze sztuką urbanistyczną rozwijało, ale to detale. Ale nawet gdyby tego nie uchwalać, propozycja w zamian, brak tego dialogu, a teraz skoro ten dialog nie został zakończony w sposób kulturalny, w sposób godny, to uważam, że to, co się wydarzyło, te obrazki, które oglądamy z osiedla Maltańskiego, są naprawdę haniebne, nie powinny mieć miejsca. Powiem więcej, rozmawiałem na ten temat z ministrem Marcinem Kierwińskim, bo chciałem zwrócić jego uwagę, czy
8: jak się zachowuje policja w takiej sytuacji?
9: Czy naprawdę prawda, nawet gdybyśmy już uznali, że ta eksmisja powinna być legalna, a moim zdaniem jest to bardzo, bardzo wątpliwe, ale nawet gdybyśmy roboczo uznali, że w porządku eksmisja powinna być, no to czy do eksmisji, prawda, seniorki z niepełnosprawnym dzieckiem wysyłamy, prawda, w pełni umundurowanych, prawda, funkcjonariuszy z tarczami, z hełmami? No, powiedziałem ministrowi Kierwińskiemu, że to naprawdę nie wygląda sympatycznie i on powiedział, że wszystko zgodnie z prawem, taka jest rola policji, żeby asystować przy eksmisjach. No, ja powiedziałem, w porządku, Marcin, ale czy to znaczy, że drzwi trzeba wyważyć bazuką? Można, ale no po co? No, prawda, dlaczego policja...
8: Jest taka nadmiarowość w działaniu policji często i prokuratury właśnie, też, no, prawda?
9: I po co? Naprawdę...
8: Weźmy go o 6 rano.
9: Tylko czołgu tam zabrakło, prawda? Więc uważam, że to wszystko jest niepotrzebne. To bardzo źle pokazuje, w bardzo złym świetle stawia miasto, kościół i niestety
8: i polską demokrację.
9: I uważam, że tak. Uważam, że Rolą służb, rolą policji jest deeskalacja, jest dochodzenie do porozumienia, a no, wybieranie przemocy w taki sposób jest, no, uważam, że niepoważne.
8: Zwłaszcza, że tam jeszcze jest wątpliwa sytuacja prawna.
9: Dokładnie, dokładnie.
8: Więc tym bardziej ten komendant policji pewnie powinien się zastanowić, czy rzeczywiście to jest moment na tak radykalne działanie. A co w sprawie pana Berka? Jak pan zagłosuje?
9: Uważam, że pan minister Berek jest świetnym ministrem. Bardzo jestem wdzięczny.
8: Był świetnym ministrem.
9: Jestem wdzięczny za jego ciężką pracę, ale, że tak powiem, skoro przez lata uczestniczyłem w protestach w obronie niezawisłości sądów, protestach, które organizowałem, protestach, w których chodziliśmy wszyscy i walczyliśmy o jakieś zasady, to trudno mi sobie teraz wyobrazić, żebym zagłosował za kandydaturą ministra Berka, świetnego ministra, na sędziego Trybunału Konstytucyjnego w sytuacji, kiedy no niestety, moim zdaniem, nie spełnia podstawowych parametrów. To znaczy, no jasne, że zajmował się prawem, ale nie w znaczeniu, o którym mówi definicja. Definicja mówi o wybitnej osobie doświadczonej w zawodzie prawnym. Tymczasem pan Berek był wybitnym, ale urzędnikiem, ale no, nie potrafił wczoraj na Komisji Sprawiedliwości wykazać, jak no, gdzie to doświadczenie radcy prawnego się mieściło. W związku z tym nie jestem w stanie...
8: Czyli zagłosuje pan przeciw, czy wstrzyma się pan głos? Bo tu jest wymóg bezwzględnej większości.
9: Tak, szczerze zastanawiam się. Znaczy, na pewno nie zagłosuję za, ale zastanawiam się, czy zagłosować przeciw, czy nie wziąć udziału w głosowaniu.
8: Właściwie na jedno wychodzi przy takim głosowaniu. Mm. Prawda? Jeżeli chodzi o efekt. Wywalał pana z klubu.
9: Wie pan co, ale ja uważam, że naprawdę popełniamy różne błędy czasem, prawda? Ale dobrze jest w porę się zorientować i z niego wycofać, tak? I uważam, że jest to trudna sytuacja, ale jeśli minister Berek szanuje premiera Tuska, jeżeli szanuje rząd, który się utworzył, jeśli szanuje całą swoją karierę budowy państwa prawa i demokracji, co wszyscy staramy się budować, to uważam, że powinien wycofać się z tego pomysłu. Na pewno znajdzie doskonałą pracę.
8: Pana zdaniem, żeby to zabrzmiało wyraźnie, minister Berek powinien wycofać swoją kandydaturę przed głosowaniem.
9: Uważam, że to byłoby najsensowniejsze. To znaczy, bo stawia w bardzo złym świetle zarówno premiera, zarówno nas jako Koalicję Obywatelską. Walczymy o zasady, walczymy o to, żeby sądy odniezależnić, odpolitycznić. Jeżeli mówimy, że PiS źle robił, to nie możemy teraz znajdować wyjątku dla osoby nawet wybitnej, nawet bardzo sympatycznej, ale uważam, że tak jak cała dyskusja o sądownictwie jest skomplikowana i rozmawiam o tym z wieloma Polkami i Polakami niemalże cały czas. I to wymaga czasem wiedzy i tak dalej, której mi czasem brakuje. Ale samo to, że wstawienie na funkcję niezależnego, niezawisłego sędziego ma zostać, prawda, nominowany polityk, jasno nie startowo, ale członek rządu, uważam, że dla wielu ludzi jest bardzo zrozumiałe, bardzo czytelne i jeżeli by do tego doszło, to uważam, że byłby to strzał w kolano naszej konsekwencji, naszych celów, naszych powodów, dla których szliśmy do wyborów. Uważam, że dla nawet sympatycznej, fajnej osoby nie warto takich sztandarów tracić.
8: Franek Sterczewski, poseł Koalicji Obywatelskiej. Jeszcze poseł Koalicji Obywatelskiej.
9: Dziękuję, miłego dnia.
8: Witam ponownie, Jacek Żakowski. To jest piątkowy poranek w TOK FM. 44 minuty po siódmej. Mamy połączenie z Anną Marią Żukowską, posłanką, przewodniczącą klubu parlamentarnego Lewicy, wiceprzewodniczącą Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka i wiceprzewodniczącą Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu. Słucham?
10: I wiceprzewodniczącą partii. Ale pan tak nie wymienia. Dzień dobry
8: pani poseł. Jak się ten dzień skończy, to będzie pani w dalszym ciągu uważała, że dobry, czy że taki sobie? Myślę zwłaszcza o wyborze Macieja Berka.
10: Nie wiem tego.
8: Chciałaby pani, żeby został wybrany, czy nie?
11: chciałabym, żeby sam podjął decyzję, żeby nie zostać wybranym, no ale jednak nie podjął takiej decyzji, więc...
8: No, w każdej chwili może odpowiedzieć na apel Franciszka Sterczewskiego i wycofać swoją kandydaturę.
11: Myślę, że to nie był apel tylko Franciszka Sterczewskiego, z całym szacunkiem do niego, bo go z nami lubię, ale to był apel Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Fundacji Batorego, Fundacji Wolne Sądy, Justiti, Fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju, profesor Łętowski, profesora Cola, profesora Stępnia, profesora Safiana, pewnie, może jeszcze kogoś nie zdążyłam wymienić, ale naprawdę tych autorytetów prawniczych, które mówiły, że to nie jest dobry pomysł, jest całkiem sporo.
8: Pani zagłosuje przeciw, czy się pani wstrzyma?
11: Nie zagłosuję za.
8: To nie jest odpowiedź na moje pytanie.
11: To jest odpowiedź na pańskie pytanie.
8: Czy pani zrozumiała pytanie?
11: A pan zrozumiał odpowiedź?
8: Ja zrozumiałem tak, że próbuję pani pokręcić troszkę jeszcze i nie ujawnić swojego przyszłego głosowania przedwcześnie.
11: Już niebawem, o 9:00.
8: O 9:00 także. Głosowanie?
11: Tak, to jest pierwsze w bloku głosowań.
8: No to nie będziemy długo czekali. Jeżeli kandydatura Macieja Berka nie przejdzie, co też jest możliwe w dalszym ciągu, to pani zdaniem kto powinien za to ponieść odpowiedzialność?
11: Nie wiem, czy jakąś odpowiedzialność ktoś powinien ponieść. No, największą poniesie sam minister Berek, który zgodził się na start w takiej sytuacji i nawet nie tylko na start, ale też na określoną prezentację swojej własnej kandydatury, żadna inna kandydatura do Trybunału Konstytucyjnego, chyba w historii w ogóle, nie była prezentowana przez prezesa Rady Ministrów.
8: A pani klub jak zagłosuje?
11: Mój klub, w moim klubie nie ma dyscypliny, jest rekomendacja za, większość zagłosuje za, a część nie zagłosuje za.
8: Jak duża część nie zagłosuje
11: za? Niewielka.
8: Anna Maria Żukowska i kto jeszcze?
11: Nie mam upoważnienia do podawania nazwisk.
8: Kurczę, przewodnicząca klubu.
11: Tak, ale tak ustaliliśmy na klubie, że nie będę podawała takich informacji.
8: Rozumiem. Rozumiem, że w sprawie weta prezydenckiego dotyczącego ustawy o kryptoaktywach nie będzie takich wątpliwości i cały klub zagłosuje za obaleniem tego weta.
11: Oczywiście, tak.
8: No dobrze, a teraz wyobraźmy sobie, że minister Berek zostaje sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Czy jak pani sobie wyobraża dalszy bieg zdarzeń? Czy jak pisze dziś Gazeta Polska codziennie, powstanie alternatywny Trybunał, który na wniosek marszałka Czarzastego uzna, że prezydent jest niezdolny do pełnienia funkcji i doprowadzi do próby usunięcia pana Nawrockiego z urzędu.
11: Podziwiam trudy dziennikarskiego zawodu, że musi pan czytać Gazetę Polską codziennie.
8: No tak, o tatoś ma robotę.
11: Ja raczej nie czytam. A w związku z tym uważam, że jest to teza kompletnie absurdalna.
8: Czyli pani zdaniem nie ma żadnego takiego planu, żeby...
11: Ale wyobrażamy sobie tak jak papiestwo w Awinionie i w Watykanie i tak przez kilkaset lat.
8: No trochę ja takie mamy dwa papiestwa teraz, prawdę mówiąc.
11: Nie mamy na razie, no bo nie mamy żadnego, nie wiem, Trybunału na Uchodźstwie. I mam nadzieję, że nie będziemy mieć. Znaczy, istotne jest w tej historii całej z Trybunałem Konstytucyjnym to, czy ludzie uwierzą, bo to Trybunał jest dla ludzi, dla obywateli, po to, żeby bronić ich praw. Czy społeczeństwo uwierzy, że on rzeczywiście jest po stronie ich praw i czy jest niezależny? I druga sprawa, czy TSUE i ETPCZ też w to uwierzą, dlatego że wyrok Wałęsa przeciwko Polsce nas zobowiązuje, nas, nie mnie, nie premiera, nasze państwo, wszystkie organy tego państwa do tego, żeby wdrożyć ten wyrok, czyli żeby osoby, które zostaną wybrane do Trybunału Konstytucyjnego, na sędziów Trybunału Konstytucyjnego, nie będą nastręczać żadnych wątpliwości co do tego, że nie są to kandydatury polityczne. Jeżeli ktoś jest przedstawiany jako prawa ręka prezesa Rady Ministrów, no
12: jest to wątpliwość.
8: No tak. No to co dalej będzie się działo? Będzie pan Berek, sądząc z tego, co z tych głosów, które przychodzą z kancelarii pana prezydenta, to będzie kolejny niezaprzysiężony, piąty, o ile pamiętam, niezaprzysiężony sędzia Trybunału. Będzie już ósemka sędziów wybranych łącznie w tej kadencji. I jak pan sobie wyobraża przyszłość?
12: Ciężko sobie wyobrażam przyszłość, ale z drugiej strony już kilka dobrych lat, chyba 8 prawie, żyjemy bez Trybunału, my obywatele, i jakoś żyjemy. Nie wiem, czy ta instytucja, biorąc pod uwagę to, że tak naprawdę jest rozszarpywana, no na to wygląda, że też już nie tylko przez jedną stronę sceny politycznej.
8: A co pani ma na myśli?
12: Jest wymagalna. Znaczy, oczywiście nie jesteśmy w stanie zmienić konstytucji, nie ma takiej większości.
8: Ale co pani ma na myśli, mówiąc, że ta instytucja jest rozszarpywana już nie tylko przez jedną stronę?
12: No bo jeżeli premier ogłasza, że będzie odbijał Trybunał i że sędziowie to są nasi sędziowie, przeciwko czemu tak nawiasem oni zaprotestowali, ja im głęboko współczuję, że są postawieni w takiej sytuacji, w której muszą pisać odezwy tłumaczące, że nie są żadnymi niczyimi sędziami, ci wybrani w obecnej kadencji Sejmu, to pytanie, no właśnie, czy Trybunał rzeczywiście ma ten walor niezawisłości, czy ludzie są jeszcze w stanie w to uwierzyć, że rzeczywiście sędziowie orzekają niezależnie?
8: Pytanie też, czy ludzie jeszcze tego oczekują, bo raczej jest taki nastrój, że każdy chce po prostu mieć swojego sędziego.
12: Każdy chce mieć swój Trybunał. Znaczy nie ja, ale tak słyszę po prostu w
8: sferze
12: społeczno-medialnej.
8: No tak. I teraz pewnie wielu naszych słuchaczy też się wkurza na panią i na mnie, że tak mącimy, bo trzeba poprzeć Tuska przeciwko Kaczyńskiemu i po prostu iść dalej. Tak? Nie kombinować, nie mędrkować. To pewnie jest odczucie wielu naszych słuchaczy. Bardzo państwa.
12: Razem z panem i z moim przedmówcą szanownym Frankiem Starczewskim, który był organizatorem największego takiej demonstracji w Poznaniu, Łańcucha Światła, demonstracji, przypomnę, obronie niezawisłości Sądu Najwyższego, ale też wcześniej przeciwko upolitycznieniu Trybunału Konstytucyjnego. Chodziliśmy na te demonstracje, staliśmy w deszczu, w słońcu, wielokrotnie, przez wiele lat. No i ja tam nie stałam po to, żeby tam trafił minister.
8: No tak. To jest dość zrozumiałe. Pani poseł, pani jest wiceprzewodniczącą Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. Teraz chciałbym do tej pani kompetencji przejść. Kolejne wybuchy, podpalenia, zamachy, przygotowywane zamachy przez rosyjską agenturę, jak twierdzą nasze i europejskie, zachodnie służby. A reakcją jest wezwanie ambasadora, albo zamknięcie Domu Kultury w Berlinie, albo zamknięcie niewielkiego konsulatu. Czy my nie mamy narzędzi oddziaływania na Rosję, tak jak na przykład nam się udało, zamykając granicę z Białorusią, lądową granicę z Białorusią, doprowadzić do powstrzymania tych masowych wycieczek migrantów, przywożenia migrantów na granicę i tak dalej. Czy my nie mamy takich narzędzi, które mogłyby Rosję w tych sabotażowych działaniach zatrzymać? Zaraz będę jeszcze o tym rozmawiał z ministrem Czaputowicem, ale chciałem pani opinię usłyszeć.
12: Mamy europejski system sankcyjny, natomiast te sankcje nie w pełni działają. Część osób jest w stanie ich unikać ze względu na podwójne obywatelstwo innego kraju niż Rosja, mówię o oligarchach. Ale też nie kontestowałabym standardowych reakcji dyplomatycznych, bo to, że one są wykorzystywane, nie oznacza, że to się na tym kończy, ale jednak one muszą zostać użyte, bo to jest
8: tak,
12: w świecie dyplomacji przyjęte.
8: Ja się zgadzam. Tylko czy to one przestają być proporcjonalne, prawda? To jest główna kategoria przy ocenie reakcji międzynarodowych.
12: No dobra, ale nie robimy biznesów z Rosją, nie uznajemy jej w żadnych sferach zagranicznych, polityki zagranicznej. Mam pretensje do Komitetu Olimpijskiego, że dopuszcza już Rosjan i pod własną flagą do występów i to jest problem taki symboliczny oczywiście, bo to też nie zmotywuje, jak do tej pory nie zmotywowało Rosji do zaprzestania agresji na Ukrainę. No ale dobra, pytanie, no co możemy więcej? No więcej to już jest eskalacja i pytanie doraźny konflikt.
8: Jak był kryzys migracyjny, jak był kryzys migracyjny w Polsce na przykład, to zablokowanie granicy z Białorusią miało taki skutek, że dotknęło chiński eksport. Presja chińska na Białoruś i Rosję spowodowała, że ten kryzys został właściwie zakończony. I można było odblokować granice, wrócić do biznesów.
12: No dobrze, to odpowiem trochę...
8: Czy teraz sytuacja jest mniej wymagająca?
12: Nie jest, tylko że to nie ogranicza się, te działania nie powinny się ograniczać tylko do granic tutaj naszych w Europie, bo powinniśmy rozmawiać o partnerach Rosji, takich jak Indie. Słyszałam niestety ze strony prawicy bardzo wielkie heheszki w stronę pani posłanki Kingi Gajewskiej, Aleksandry Gajewskiej, przepraszam, która działa mocno na rzecz poprawy, utrzymania i intensywności zaangażowania relacji polsko-indyjskich. Indie są krajem, które w tej chwili Rosji pomagają. No, taką mają politykę wynikającą pewnie z historii, z tego ruchu państw niezaangażowanych i tak dalej, w sensie dostawy surowców. To znaczy Rosja wydobywa ropę, ale ponieważ ma zniszczone przez Ukrainę rafinerie, to nie wszystkie, ale bardzo dużo, to Indie im obsługują produkcję z tej ropy, produkcję paliw. No i Indie są daleko, tak?
8: Czyli raczej widzi pani w takiej wyrafinowanej, raczej widzi pani odpowiedź w takiej wyrafinowanej polityce zagranicznej niż
12: takiej szerokiej,
8: w retorsach. Tak. Bardzo dziękuję. Anna Maria Żukowska była z nami.
12: Dziękuję bardzo.
8: Dziękuję pani poseł.
13: To jest powtórka.

0: Oczywiście, że jest sens w życiu singlem. Dlaczego nie? Jest się szczęśliwym.
1: Właśnie, szczęście jednostki nie zależy od tego, czy ma drugą osobę, tylko od tego, jak my żyjemy swoim życiem.
2: My jesteśmy 50 lat w związku.
3: Myślimy, że trzeba być w związku.
4: Czasami jest to konieczność, czasami jest to wybór wynikający z tego, że ktoś po prostu nie chce dzielić swojego życia z kimś na stałe.
5: Potrzebujemy związku, potrzebujemy oczywiście.
6: Zawsze jest lepiej we dwoje niż samemu.
7: Jeżeli to jest takie dobrowolne bycie singlem, to badania wskazują, że satysfakcja z życia i osób nie odbiega znacząco od osób w związkach.
8: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: Na przepisy regulujące rynek kryptoaktywów trzeba będzie jeszcze poczekać. Koalicji rządzącej nie udało się odrzucić prezydenckiego weta w tej sprawie. WHO potępia ataki na swoje magazyny w Ukrainie. Zniszczone zostały m.in. środki medyczne i inna pomoc humanitarna. Replika słowiańskiej łodzi już niebawem może przyciągać turystów do nadmorskiego Pucka. Sylwia Chreczańska, zapraszam na informacje TOK FM. 25 głosów zabrakło tym razem koalicji rządzącej do odrzucenia prezydenckiego weta do ustawy o kryptowalutach. To już trzecie nieudane podejście do wprowadzenia przepisów. Przed głosowaniem w Sejmie doszło do politycznej wymiany ciosów. Premier ujawnił część zeznań głównego ze świadków w sprawie zonda krypto Przemysława Krala, który oskarża Zbigniewa Ziobrę o przyjęcie łapówki. Donald Tusk ujawnienie części zeznań tłumaczył dobrem państwa. Kral bowiem powoływał się na wpływy w Ministerstwie Sprawiedliwości.
10: Byszek obiecał, że jak wróci do władzy w Ministerstwie Sprawiedliwości, to ukręci łeb wszystkim tym sprawom.
9: Były minister sprawiedliwości miał dostać od szefa zonda krypto 450 tysięcy złotych jako wsparcie dla fundacji. Pieniądze najpierw chciał oddać, ale ostatecznie wypłacił je na własne potrzeby. Premierowi odpowiada Zbigniew Bogucki z Kancelarii Prezydenta.
11: Próbuje pan używać prokuratury, służb i zeznań bandytów.
9: Ziobro w wywiadzie dla Republiki przyznał, że pieniądze przyjął, ale zaprzeczyłby, kiedykolwiek spotkał się z Kralem. Pod koniec sierpnia rząd popierało 32% Polaków, a 40% było mu przeciwnych, wynika z sondażu CBOS. Zadowolonych z tego, że premierem jest Donald Tusk, było 36% badanych, przeciwnego zdania było 51% ankietowanych. Jak zauważa CBOS, sierpień przyniósł poprawę ocen rządu w stosunku do lipca, przede wszystkim obniżyły się odsetki głosów krytycznych. Wyniki z sierpnia są jednak takie same lub tylko minimalnie lepsze od czerwcowych. Światowa Organizacja Zdrowia potępiła ataki na swoje magazyny w Ukrainie, poinformowała agencja AFP. Jak przekazał rzecznik WHO Christian Landmayer, w ciągu ostatnich 3 miesięcy 3 magazyny wykorzystywane przez agencję w różnych regionach Ukrainy zostały uszkodzone w wyniku nalotów, co spowodowało zniszczenie niezbędnych środków medycznych przeznaczonych dla obszarów przyfrontowych oraz trudno dostępnych. Chodzi o 2 magazyny w obwodzie kijowskim, a także magazyn w Dnieprze w środkowo-wschodniej części Ukrainy. Uszkodzenie tego ostatniego doprowadziło do utraty połowy zapasów medycznych przeznaczonych dla około 225 tysięcy osób. Rosja próbuje wpłynąć na referendum w Szwajcarii, pisze francuski Le Monde. Dziennik opisał zabiegi Rosji, która próbuje wpłynąć na wyniki referendum w sprawie zakresu neutralności Szwajcarii tak, by uniemożliwić jej nakładanie sankcji na kraje będące agresorami. Wśród działań Le Monde wymienia aktywność rosyjskich komentatorów, którzy podają się jako niezależni, występujących w niemieckojęzycznym lokalnym portalu należącym do rosyjskich mediów propagandowych z rodziny RT, a rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa opublikowała w szwajcarskim dzienniku Neue Zürcher Zeitung artykuł, w którym oskarżyła Berno o rezygnowanie z własnych tradycji politycznych. Referendum o kluczowym znaczeniu dla szwajcarskiej koncepcji neutralności jest zaplanowane na 27 września. Inicjatorem głosowania jest skrajna prawica, która zabiega o jej bardziej restrykcyjne zdefiniowanie, co, jak wyjaśnia Le Monde, oznaczałoby, że Berno nie mogłoby nakładać sankcji na inne kraje. Piąty z kolei odcinek S19 na południe od Rzeszowa czeka na nowego wykonawcę. Po zerwaniu umowy z Mostostalem Warszawa Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na dokończenie trasy Domaradz-Krosno. Do tej pory Mostostal wykorzystał 96% czasu przewidzianego w kontrakcie, wykonując zaledwie 13% prac. Powodem opóźnień, jak twierdził, były m.in. nieprzewidziane warunki gruntowe oraz konieczność przeprojektowania dużych obiektów wskutek decyzji Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, po czym wykonawca strzelał z Placu Budowy. Sprawa trafiła do sądu, a realizacja inwestycji nie może czekać, dlatego drogowcy z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych ogłosili nowy przetarg, mówi Bartosz Wycowski z oddziału w Rzeszowie.
12: Nowy wykonawca będzie miał 29 miesięcy na ukończenie tego zadania.
9: Na ten moment drogowcom ciężko oszacować, kiedy dokładnie pierwsze samochody będą mogły przejechać całą ekspresówką z Rzeszowa aż do granicy w Barwinku, bo na sąsiednich odcinkach S19 z Rzeszowa w stronę granicy ze Słowacją prace trwają lub są na etapie decyzji środowiskowych. Replika słowiańskiej łodzi już za rok może stać się jedną z ciekawszych atrakcji Pucka. To w tym pomorskim miasteczku znajdował się najstarszy słowiański port bałtycki, a na dnie zatoki nadal znajdują się pozostałości średniowiecznych konstrukcji. O szczegółach reporter TOK FM Paweł Radzewicz.
13: Wiernie odwzorowana słowiańska łódź ma być łącznikiem z zatopioną historią Pucka, mówi burmistrz Hanna Pruchniewska.
14: Po pierwsze zależy na tym, żeby tam móc popłynąć taką replikę łodzi, którą znaleziono na dnie, żeby była też taka praca osób, które będą na tej łodzi, czyli będą mieli wiosła i tak dalej, będą normalnie wiosłowali, tak jak niegdyś.
13: Łódź będzie atrakcją nawet w czasie budowy, bo zobaczyć można będzie każdy ruch szkutnika.
14: Będzie to się działo pod namiotem transparentnym, będzie można się tej pracy przyglądać i będzie można w niej uczestniczyć. Czyli będzie można, nie wiem, w jakimś momencie szlifować, będzie można różne rzeczy wykonywać.
13: Zgodnie z planem słowiańska, choć przypominająca łodzie wikingów, jednostka ma być gotowa w przyszłym roku. Z Pucka Paweł Radzewicz, TOK FM.
9: Na kolejne informacje TOK FM zapraszam za niecałą godzinę. Teraz sprawdźmy jeszcze, co nas czeka w pogodzie. Dzień przed nami z zachmurzeniem umiarkowanym, okresami wzrastającym do dużego. Prognozowane są przelotne opady deszczu, a w północnej połowie kraju lokalnie mogą wystąpić burze. Temperatura maksymalna w sobotę od 16-17 stopni na północy, około 20 stopni pokażą termometry w centrum, a do 23 najcieplej będzie na południu kraju.
8: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
15: Ponownie Jacek Żakowski, to jest piątkowy poranek w TOK FM. Teraz prawie 3 minuty po 8:00 i jest już z nami profesor Jacek Czaputowicz, były minister spraw zagranicznych. Dzień dobry, panie profesorze.
16: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
15: Nie zgadzamy się na bezkarne testowanie naszych granic i wrogie działania na naszych terytoriach. Nie ma zgody na podpalenie, ataki na kolej, na kolejne morderstwa i prowokacje. To twarde słowa polskiego ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego, wicepremiera przy okazji. Ta niezgoda, no to są, powiedziałbym, takie, na te takie już absolutnie ponadstandardowe działania Rosji na terenie Polski i innych państw NATO, a ta niezgoda wyraża się tak, jakby coś niemiłego powiedział prezydent Putin o prezydencie Nawrockim. Znaczy, zaprasza się ambasadora do MSZ-u, albo Niemcy likwidują Dom Kultury w Berlinie. To oczywiście jest nieprzyjemne, to psuje stosunki, ale ta dysproporcja między tymi płonącymi fabrykami, uzbrojonymi dronami na naszych lotniskach, ruskimi dronami i tak dalej. A reakcją wydaje się, mówiąc dla mnie, radykalna. Czy my naprawdę nie mamy innych narzędzi oddziaływania na Rosję?
16: No, te drony uzbrojone były nie na terytorium, przynajmniej to w ostatnim okresie ta sprawa się toczy w tych dniach, nie na terytorium Polski, a na terytorium Niemiec. I ja uważam, że dobrze, że Polska wykazała solidarność z Niemcami, wezwała ambasadora, przecież to był znak wsparcia dla Niemiec. Niemcy podjęły moim zdaniem zdecydowane działania, bo przecież zamknęły konsulat w Bonn, to jest bardzo taki poważny gest dyplomatyczny, zamknęły Dom Kultury Rosyjski w Berlinie, ale też poniosły duże konsekwencje, bo jako retorsję Rosja zamknęła wszystkie instytuty Goethego, więc te stosunki między Niemcami a Rosją bardzo się popsuły. I oczywiście to, że Polska tu stoi po stronie Niemiec i też wspiera, to jest bardzo właściwe zachowanie.
15: No tak. Ja się z tym zgadzam, ale myślę o tych płonących zakładach zbrojeniowych w Polsce, co do których sprawstwa tych pożarów w zasadzie nie ma wątpliwości. Jak rozumiem, rząd nie ma wątpliwości. I myślę tak, to jest już akt agresji bardzo poważnego stopnia, prawda? Zgadza się?
16: No trzeba po prostu zbadać tę sprawę. Są odpowiednie służby, które powinny pociągnąć te osoby do odpowiedzialności, ustalić związki. Przecież Polska już podejmowała wcześniej działania. To akurat jest bardzo poważny gest, ale był jeszcze bardziej poważny atak dronów, na szczęście nieuzbrojonych, rok temu na terytorium Polski. Takie testowanie Polski, wybuch rakiety, próby wysadzenia pociągu. No to wszystko trwa. No, żyjemy w takiej sytuacji.
15: No tak. I teraz jak był ten kryzys, bo to mi się kojarzy i zastanawiam się, skąd jest różnica w reakcji. Jak był ten kryzys migracyjny i on osiągnął jakiś apogeum, przekroczył granicę tolerowalności dla polskiego rządu, no to zamknęliśmy na chwilę granicę z Białorusią, prawda? Presja chińska spowodowała, że ten kryzys deeskalował, tak mówiąc bardzo elegancko, tak? Czy to było poważniejsze zagrożenie dla Polski niż to, z czym dziś mamy do czynienia i dlatego ta reakcja nasza była bardziej zdecydowana i bolesna i skuteczna zarazem?
16: No nie wiem, czy ona akurat była skuteczna, bo w końcu granicy żeśmy otworzyli i natomiast...
15: I presji nie ma. Wycieczki do Mińska się skończyły, tak?
16: To prawda, natomiast też było oddziaływanie społeczności międzynarodowej w tej sprawie. Natomiast no dzisiaj jest kontynuacja tego nacisku działaniami hybrydowymi ze strony Rosji także na Polskę. Przede wszystkim zagrożone są państwa bałtyckie. Te, co widzimy, te informacje dotyczące wizyty szefa wywiadu amerykańskiego. On jechał z Rygi, wypowiedzi prezydenta Litwy Nausėdy. Także to jesteśmy tu blisko tego teatru, musimy reagować.
15: Nie wiemy, czy jak bardzo blisko, bo pan Błaszczak mówi, że polscy żołnierze to mają bronić tylko Polski.
16: No nie, on tak tego nie powiedział. Przede wszystkim Polski, ale też nie wykluczył i na pewno nie powiedział, że nie będziemy realizować...
15: No tak to zostało zrozumiane dość powszechnie.
16: Zostało tak zinterpretowane, że możemy podważać artykuł 5, natomiast przyjrzałem się tej wypowiedzi i nie było takich sugestii. Oczywiście to jest bardzo skomplikowana sprawa, bo wyobraźmy sobie rzeczywiście atak Rosji na Litwę, no i tam społeczność międzynarodowa, NATO jest zaangażowane. Przede wszystkim tam jest brygada, jeszcze nie w pełnym składzie, ale niemiecka. Oni poza Litwinami będą musieli bronić terytorium. Później z odsieczą przychodzą wojska natowskie, całe dowództwo jest w rękach NATO i w tej pierwszej grupie te wszystkie plany są znane, te role są rozpisane, tam musi pójść wsparcie ze strony Polski i Stanów Zjednoczonych przez terytorium Polski, wojska stacjonujące na terenie Niemiec. Więc my jesteśmy uwzględnieni w tej logice NATO do działania, a poza tym Polska ma obowiązek...
15: Pan opowiada plan, który mamy, jak rozumiem. Nie jakąś ogólną ideę.
16: To nie jest coś do dyskutowania, tylko jest pewien tu automat. Jest pewien automat. Jest poza tym w Orzeszu grupa batalionowa natowska. Państwem ramowym są Stany Zjednoczone i polskie wojska przy granicy, które mają bronić przesmyku suwalskiego. I to jest coś, co jest automatem. I to, co pan minister Błaszczak mówił, że tu trzeba też patrzeć na reakcję Stanów Zjednoczonych, bo to jest to główne państwo, które jest zaangażowane i w Orzeszu i tak dalej. No myślę, że to są te kwestie automatyczne, ale nie ma na razie takiego zagrożenia, takiego scenariusza, żeby na to musiało uruchomić tego typu działania. Spokojny o to, czy w ogóle jest rozważana kwestia udziału w takiej operacji, bo gdyby państwo odmówiło udziału, no to wówczas znaczy, no, jakby niejako wystąpiło z NATO i to byłoby bardzo poważne. Natomiast ja takich głosów nie widzę. My nie mamy tu za bardzo możliwości. I to jest słuszna uwaga, bo na ile te gwarancje NATO są wiarygodne dla państw bałtyckich. Według mnie to jest słuszna uwaga, dużo zależy od Stanów Zjednoczonych, które pełnią dowództwo też w Poznaniu sił lądowych. One będą decydować. My jesteśmy
15: czyli
16: w tej
15: całej
16: grupie.
15: Czyli to Trump będzie decydował, czy bronimy Litwy?
16: Będzie decydować NATO. Natomiast ono na pewno uwzględni stanowisko Stanów Zjednoczonych. Wydaje mi się, że nie jest możliwe, żeby NATO podjęło decyzję o działaniu militarnym, gdy Stany Zjednoczone powiedzą, że nie będą w tym uczestniczyć.
15: Naprawdę?
16: Nie bym sobie... Tak, no uważam, że nie jest to możliwe, dlatego że te państwa nie będą ponosić takiego ryzyka i nie mają tych sił.
15: Jeżeli Trump stanie lewą nogą, prezydent Donald Trump stanie lewą nogą i powie nie, tamta Litwa, to w ogóle, siedźcie chłopaki w koszarach, to my też nie udzielimy Litwie pomocy? Nie wyślemy tam polskich żołnierzy?
16: My, nie wiem, ja tego nie chcę rozważać. Ja mówię, że dowództwo NATO będzie miało bardzo duże wątpliwości, dlatego zresztą tam generał amerykański jest na czele, to wszystko jest zintegrowane, tak dalej. I w związku z tym, powtórzę, jest prawdopodobne, że operacji natowskiej nie będzie. I teraz...
15: Czyli właściwie to NATO nie istnieje, tak? Z tego, co
16: nie, nie, nie. Ja powiedziałem, gdyby uznały. Ja nie twierdzę, że uznają. Ja uważam, że Stany Zjednoczone są filarem NATO.
15: A Niemcy nie będą bronili tej swojej grupy batalionowej, która jest na Litwie?
16: No, jest dobre pytanie do nich przy takim scenariuszu.
15: Albo do profesora Czaputowicza.
16: Mi się wydaje, że brakowałoby wojskom NATO bez Stanów Zjednoczonych kluczowych elementów całości sił zbrojnych, żeby prowadzić skuteczne operacje, a to wywiadu, a to tego, a to transportu, a to tak dalej. Bo to jest tak, jak się wyjmie coś z pucli, no to już nie działa ta układanka. Ale my mówimy o jakimś takim scenariuszu zupełnie teoretycznym. Ja tylko pokazuję o znaczeniu Stanów Zjednoczonych w tym wszystkim. I raczej nie ma takiego zagrożenia. No, to jest bardzo trudny scenariusz. Przecież Stany Zjednoczone są filarem NATO. To są takie głosy, były takie głosy, że no, Europa powinna zbudować niezależne zdolności. Ale tego nie ma. Tego nie ma. No, ja wątpię, czy na przykład wojska francuskie by się tam z bronią jądrową pojawiły i tak dalej. Po prostu no, i Polska słusznie zrobiła w ostatnich miesiącach ten znaczny zwrot. Zostawiliśmy wszystko, co dotyczy Europy i domagamy się, chcemy, walczymy o to, żeby tu były wojska amerykańskie i tak dalej.
15: No ale jak one zostaną w koszarach, bo Trump wstał lewą nogą, to po co nam te wojska?
16: To nie
15: jeżeli
16: chodzi
15: pan
16: o
15: nie mniła, bo ja wyrośliśmy oboje, jest w podobnym wieku, obaj wyrośliśmy w takim przekonaniu, że ci Amerykanie są gwarantem wszystkiego. Kilkadziesiąt lat naszego życia. I teraz nagle pojawia się ta opcja, a może nie?
16: Panie redaktorze, pan trochę deprecjonuje to, co mówimy, mówiąc, personalizując to, że prezydent Stanów Zjednoczonych, który jest Donald Trump, stanie lewą nogą. To być może scenariusz jest na kolejnego prezydenta. Tu chodzi o pewne interesy amerykańskie. Ja nie sądzę, że do tego dojdzie. Naszym gwarantem jest w ogóle obecność amerykańska, sojusz ze Stanami Zjednoczonymi. No, Stany Zjednoczone też będą dążyć do porozumienia z Rosją dotyczącego zakończenia wojny na Ukrainie. Zobaczymy, jak to będzie. No, sama Rosja nie zaatakuje nie zaatakuje Litwy, jeżeli będzie pewna, że no tu przyjdzie ta odsiecz natowska. Poza tym Rosja teraz też dąży do jakichś stosunków międzynarodowych, między innymi ze Stanami Zjednoczonymi. W związku z tym ten scenariusz no, nie jest realny w najbliższym czasie, chociaż oczywiście tych prowokacji, no, mam na myśli działań zbrojnych, otwartych konflikt, wojna kinetyczna z państwami NATO ze strony Rosji. Raczej i to są głosy uspokajające między innymi właśnie prezydenta Litwy po tych ostatnich konsultacjach szefa CIA. Więc no, zobaczymy.
15: No tak, widzicie państwo minę ministra Czaputowicza, na YouTubie widzicie i na naszej stronie www widzicie. Ona nie jest bardzo pewna, ale dobrze, że nas pan uspokaja. Ja też mam wrażenie, że chyba poczuliśmy się trochę bezpieczniej, jak przeczytałem wczoraj informację o tym, że Norwegia zdecydowała się zająć na życzenie Naftohazu, który ma zasądzone odszkodowanie od Rosjan. Przeszło 4 miliardy dolarów za instalacje gazowe na Krymie. I Norwegia na to życzenie zdecydowała się zająć rosyjski statek na Svalbardzie. To jest, są te takie wyspy na północy, ten region Norwegii na północy, gdzie Rosjanie prowadzą, zgodnie z traktatem svalbardzkim, prowadzą wydobycie węgla między innymi. Ten statek oczywiście zdaniem Norwegów pełnił też funkcje szpiegowskie, przewoził zielone ludziki. Rosjanie twierdzą, że to byli artyści na pokładzie tego statku. No tacy pewnie artyści jak na Krymie. Czyli Norwegia poczuła się pewnie, jakby dała, no ryknęła, można powiedzieć. Czy ja to odbieram jako znak, że agresja rosyjska jest mało prawdopodobna i że zaczynamy porządkować sprawy, a pan?
16: Ja uważam, że to bardzo dobre działanie, dlatego że nie dotyczy tylko retoryki, bo w Polsce pan tutaj cytaty przywoływał polskiego ministra, to jesteśmy
15: w słowach twardzi.
16: W retoryce jesteśmy na pierwszym miejscu. Natomiast to jest konkretne działanie, to znaczy no, zajęcie jakiegoś mienia, niby zgodnie z orzeczeniem sądów. Zobaczymy, ale o to chodzi, żeby te sankcje były skuteczne, żeby ten instrument oddziaływania na Rosję spełniał swoją rolę. To znaczy w tych kalkulacjach co do przyszłości działań zbrojnych, Rosja musi widzieć, że to jest realne ryzyko pewnych strat ekonomicznych, prestiżowych, finansowych i, no, i pewnego ograniczenia możliwości rozwoju. No, jeżeli to pójdzie w tym kierunku, że inne państwo też będą korzystać z tego orzeczenia i rekwirować mienie,
15: powinniśmy to robić?
16: Granice. A to trudno mi powiedzieć, bo to trzeba dokładny przykład. Myślę, że Polska by się obawiała, że jest za blisko Rosji, za duże ryzyko. No, Norwegia jest pewnie ma większe uzasadnienie co do tego. Także no zobaczymy. My powinniśmy na pewno
15: może
16: wspierać te działania.
15: Może ma mocniejszy charakter Norwegia.
16: Ja myślę, że my też działamy bardzo tu radykalnie. Jesteśmy, powiedziałem o tej retoryce, ale nie tylko. Przecież to zamknęliśmy, przypomniał to minister Sikorski, konsulaty rosyjskie. No tak. Podejmujemy działania. No to, co jest...
15: W sferze symbolicznej bardzo istotne działanie.
16: Ale chcę zwrócić uwagę na jeszcze jedną różnicę. No jednak Polska... No, wyłączyła się z tego zaangażowania za granicą. Myślę o rządzie. Nie będziemy w tej misji stabilizacyjnej na Ukrainie, jeżeli do tego dojdzie. Czyli nasza polityka jest bardziej ochrony terytorium naszego niż zaangażowania dalej. Oczywiście Ukraina to nie jest w NATO, tak jak Litwa, no ale to jest jakby różnica między nami a Norwegią.
15: Jacek Czaputowicz, były minister spraw zagranicznych, był z nami. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Witam ponownie, Jacek Żakowski. To jest piątkowy program w TOK FM. Teraz 25 minut po 8:00 i przechodzimy do spotkania komentatorów. Wiktoria Biliaszyn, Gazeta Wyborcza, Michał Tomasik, Polityka, Uniwersytet Civitas i prowadzący niedzielny poranek w TOK FM i Kuba Wygnański, Stocznia. Witam was gorąco.
17: Dzień dobry.
18: Dzień dobry.
15: Tak, totalizator na porządek. Berek przejdzie czy nie przejdzie?
18: Nie przejdzie.
15: Wiktoria?
17: No, zgadzam się w takim razie, nie przejdzie.
15: Kuba?
19: No ja podążam za tym, ale nie mam pojęcia.
15: Aha,
18: ja też nie mam pojęcia.
19: Polega na tym, że to jest klasycznie tragiczna sytuacja, że każde rozwiązanie jest złe i nie jest o dobrych i złych ludziach, tylko o tym, że każdy wynik jest tutaj niedobry.
15: No tak, w niedobrej sytuacji czasem nie ma dobrych rozwiązań. Czyli skłaniamy się ku temu, że nie przejdzie. Ja się wstrzymuję od głosu, ale to wystarczy, jeżeli trzeba bezwzględnej większości, to jest jak głos przeciw. No dobrze, a weto prezydenckie w sprawie kryptowalut odrzucą czy nie odrzucą?
18: Odrzucą.
15: Odrzucą.
18: Nie odrzucą.
15: Nie odrzucą.
18: Nie odrzucą.
15: Wiktoria?
17: Nie wiem.
19: O, ja też tym razem wobec tego wstrzymuję się od głosu. Ale nie będzie ciekawa audycja, już czuję.
15: Dobrze, ale zobaczcie, szybko załatwiamy jazdę obowiązkową i z tego jestem
18: podatki
15: dumny.
18: Podatki obniżać, nie podwyższać.
15: Podatki nie podwyższać.
18: Podwyższać.
15: Podwyższać.
18: Podwyższać.
15: Dobrze, zamykamy ten temat, bo źle Michał odpowiada, więc musimy zmienić temat. I teraz bardzo, bardzo poważnie. Wiecie co? Prawdę mówiąc, to, że Rosja przeszła do takiej fazy aktywnego sabotażu w państwach NATO, Unii Europejskiej, w tym w Polsce, w Niemczech i tak dalej, to mnie bardzo nie zaskoczyło. Natomiast zaskoczyła mnie, zaskakuje mnie i dziwi taka bardzo spokojna reakcja polityków. To znaczy minister Sikorski, co prawda, mówi bardzo twarde słowa, że to nieakceptowalne, coś tam, nie ma zgody. No ale zamknięcie Domu Kultury jest aktem symbolicznym, dobrze odpowiadającym na przykład na tam wszystko, no, aresztowanie jakiegoś obywatela przez takie państwo, czy coś takiego. No nie jest bardzo bolesne, umówmy się, ani zamknięcie nie jest równie bolesne jak uzbrojone drony latające po lotniskach i płonące fabryki uzbrojenia. A mam wrażenie, że politycy próbują jakoś tych takich spokojnych, starych metod. Słusznie czy niesłusznie są tacy spokojni, Wiktoria?
17: Niesłusznie. Mam wrażenie, że i nie mówię tutaj tylko o Polsce, bo akurat jeżeli chodzi właśnie choćby o oświadczenia ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego, to one są jak najbardziej na miejscu i są bardzo...
15: Werbalnie są naprawdę.
17: Powiedziałabym, są mocne, są trzeźwe, są potrzebne. Natomiast i jeżeli chodzi o Polskę, ale przede wszystkim bardziej nawet mam dzisiaj na myśli Zachód, to mam wrażenie, że na Zachodzie w dalszym ciągu dominuje takie poczucie, że to nie jest nasza wojna, że my nie jesteśmy w stanie wojny z Rosją. To jest myśl komfortowa.
15: No jakby wywaliło w powietrze ten samolot na lotnisku w Lipsku. To by już była nasza wojna, czy nie?
18: No nie, bo ukraiński samolot.
17: To jest myśl komfortowa, takie poczucie, że to nas nie dotyczy, że coś tam się dzieje w Ukrainie, my jedynie Ukrainę wspomagamy. I ja rozmawiając z różnymi ekspertami zawsze słyszę, że dopóki wszyscy nie zdamy sobie sprawy z tego, że bo Rosja z nami wojnę już prowadzi i robi to i prowadzi ją oficjalnie. To, że nie ma rosyjskich czołgów, to nie znaczy, że nie ma różnych działań wojennych podprogowych.
15: Epoka czołgów się kończy, prawda?
17: Tak. I bardzo trudno jest stawiać czoła zagrożeniu, stawiać mu opór, jeżeli tak naprawdę nie uznaje się, że ono rzeczywiście wisi nad nami i jest coraz mocniejsze. Te chmury gęstnieją.
15: Michał?
18: Ja widzę dwa problemy. Pierwszy jest taki, że państwa Unii Europejskiej nie są w stanie odpowiedzieć tak spektakularnie, agresywnie i brutalnie jak państwa autorytarne, jak państwa tak no jak nie, Rosja, nawet tak no, jak Stany
15: mega
18: Zjednoczone.
15: Mega skutecznie odpowiedzieliśmy przecież na kryzys migracyjny. Po dłuższym czasie zamknęliśmy granicę, przyjechał jeden Chińczyk do Mińska i do Moskwy, załatwił sprawę, skończyła się presja migracyjna.
18: Ale jak nam się to nie podobało, że ta granica, że tam powstał mur i złamaliśmy własne zasady.
15: No tak, ale zamknięcie, ja mówię o zamknięcie przejścia granicznego, prawda, kolejowego i drogowego. To zadziałało po prostu.
18: Znaczy ja rozumiem intencje w twoim pytaniu, że robimy za mało, ale ja się zastanawiam, co możemy zrobić innego. To znaczy nie odpowiemy aktami sabotażu.
15: No nie, nie chyba nie.
18: Nie odpowiemy atakiem. Jedyne, co możemy robić, no to próbować odpowiadać albo sprytnie, albo symbolicznie. Tylko czy to będzie satysfakcjonujące? A druga sprawa jest taka, że chyba Rosja doskonale wie, kiedy uderzać w ten sposób, bo i w Polsce, i w Niemczech, i w wielu innych krajach te nastroje są teraz takie, że jak mamy odpowiedzieć? Coraz powszechniejsze są trochę to, o czym mówiła Wiktoria. Te głosy nawet już nie, że to nie jest nasza wojna, tylko dlaczego wciągacie nas do tej wojny? To jest adres kierowany i pod adresem, to jest zarzut kierowany i pod adresem Ukrainy.
15: Czyli nie zamykamy na przykład granicy z Białorusią, dlatego żeby ludzie w Polsce nie mieli pretensji, że się angażujemy w obronę Ukrainy, tak? Z grubsza?
18: Czy że wchodzimy w wojnę z Rosją bardziej w ten sposób?
19: Mhm. Mi się wydaje, że to jest...
15: Kuba Wgnoński?
19: Że... No, zaprosiliśmy jako komentatora, ale pewnie będę mówił oczywistości, ale po pierwsze jedną z nich jest to, że ty sam powiedziałeś o tym, że era czołgów się kończy, że to są już, jakby to powiedzieć klauzewicowsko, to nie są te trynitarne wojny, to znaczy one nie mają tak bardzo początku i końca, nie bardzo wiadomo, kto jest aktorem, obydwie strony unikają starcia, że tak powiem, frontalnego, ona się toczy, my ją przegrywamy. Druga, nie znam się na tym, ale no rozumiem, że to są gry eskalacyjne. I teraz rozumiem, że tam każde z tych uczestników ma jakąś po prostu całą, nazwijmy to, skalę działań.
15: Ale nie za dużą.
19: No właśnie, to jest pytanie, kto kogo wyprzedza, w którym momencie, słowa są jeszcze, można mówić coraz grubsze słowa oczywiście, ale jest pytanie, w którym miejscu być przygotowany na konieczne, nieuchronne prawdopodobnie elementy w tej uwerturze, ale po co ona jest? No ona, rozumiem, jedna jest taka, żeby uczynić to dowód na to, że to nie jest, że to jest kosztowna wojna i nie nasza. Inna jest taka, jeśli przesadzisz, że stanie się nasza, w sensie takim, że ludzie poczują dotkliwość tego, więc rozumiem, że strony muszą grać jakiś dziwny, taki bolesny menuet. Pytanie, czy Europa jest w stanie działać synchronicznie? No i jaki jest skutek tego? Bo jeśli rozumiem, że chodzi o to, żeby przygotować i zmiękczyć jakoś opinię publiczną i gotowość, no bo koniec końców to będzie pytanie, kto umiera za Gdańsk, prawda? I na ile ludzie w różnych krajach uznają, że jak przyjdzie co do czego, to gotowi są do tego rodzaju poświęceń. Polska, jak się wydaje, to jest dla mnie bardziej przejmujące, ale w innym sensie niż wystąpienie ministra Sikorskiego jest to, co chyba powiedział minister, były minister Błaszczak na temat zaangażowania polskich żołnierzy, bo trzeba sobie zdawać sprawę, że sztandar z napisem za wolność waszą i naszą z całą pewnością bardziej przysługuje w tej chwili Ukraińcom niż Polakom i to oni budują swoją tożsamość tak naprawdę na tym, że jakoś tak się umocnili jako ktoś, co
15: stanowi... Błaszczak chciał takie puścić oko, jak rozumiem, do tych pacyfistycznych nacjonalistów, którzy nie chcą pomagać Ukrainie, ale też nie powiedział, że prawda nie będzie, bo oczywiście Polski można bronić pod Monte Cassino też, prawda? I w wielu innych, nie broniąc Monte Cassino, ale je zdobywając, też w obronie Polski. Więc to nie było dla mnie tak jasne. Mnie zastanawia co innego. Dlaczego z punktu widzenia tego samego rządu, który mamy dziś, agresja migracyjna stosowana przez Rosję i Białoruś była powodem, dobrym powodem do zastosowania bomby atomowej, czyli zamknięcia przejść granicznych, lądowych przejść granicznych z Białorusią, a wysadzanie fabryk wojskowych, militarnych, czy podpalanie, czy właśnie te drony w Niemczech i tak dalej, to nie jest powód do zastosowania takiej opcji. Czy widzicie tutaj wytłumaczenie, Wiktoria?
17: No ja myślę, że przede wszystkim ten kryzys na granicy, który obserwowaliśmy kilka lat temu, to w ogóle była jeszcze inna sytuacja. To przecież nie było wtedy jeszcze wojny, bo te fale migrantów zaczęły napływać w 2020 którym pierwszym?
15: Ale które te pierwsze? To chyba w 2014.
17: Nie, chodzi mi o ten potężny kryzys, który...
15: Teraz.
17: Ja mam wrażenie, że problemem Europy, bo nawet nie
18: jeszcze
17: tyle Zachodu...
18: Jeszcze przed pandemią.
17: Tak, ale problemem Europy jest to, że ona w dalszym ciągu z jakiegoś powodu, dla mnie nie do końca zrozumiałego, bo w końcu jesteśmy w 5. roku dużej wojny, próbuje jakoś tak rozmawiać, czy tam ogólnie działać względem Rosji tak, jakby działała względem jakiegoś nie partnera, ale powiedzmy kogoś, kto funkcjonuje bardzo podobnie i myśli podobnie. Czyli no, my mamy jakieś wartości, jakieś zasady, trzeba próbować rozmawiać, nie można eskalować, a tymczasem Rosja rozmawia z nami z pozycji bandyty, dla którego zasady się nie liczą i jedynie można te granice, znaczy bardziej Putin patrzy, jak można te granice rozszerzyć i na co może sobie jeszcze pozwolić. On testuje, co jeszcze można zrobić, że jakby w którym momencie Europa nie wytrzyma i rzeczywiście zacznie działać w taki sposób, że Rosja będzie
15: że
17: mogła to odbyć.
15: Że zamknął jeszcze konsulat?
17: Tak, na razie
15: dom kultury,
17: nie, bardziej właśnie chodzi o coś takiego bardziej praktycznego, bo to, że zostanie zamknięty jakiś dziwny dom kultury, w którym najprawdopodobniej roi się też od różnych rosyjskich szpiegów i działaczy sprzyjających właśnie Kremlowi w tym wszystkim, no to chodzi o to, że warto byłoby w końcu te zęby pokazać.
15: I jak je pokazać? Czy w ogóle mamy jakieś zęby do pokazania? To o tym już po informacjach. Witam ponownie, Jacek Żakowski, to jest piątkowy poranek, to KFM, 43 minuty po 8:00. W tej chwili wracamy do rozmowy komentatorów. Wiktoria Bieliaszyn, Michał Tomasik i Kuba Wygnański są z nami. Ostatnie tygodnie pokazały, że prowokacje ze strony Rosji przybierają różne formy i niosą zagrożenia w miejscach, które do tej pory uważane były za bezpieczne. W związku z tym na znacznym terytorium Polski od 10 września co najmniej do 9 grudnia 2026 roku będzie obowiązywał zakaz lotów od poziomu ziemi do wysokości 3 km. Czyli koniec z dronami, mówiąc krótko, głównie z dronami, ale też lotnictwo takie prywatne jest tym oczywiście objęte. To informacja od ministra Kosiniaka-Kamysza na X-ie. Chciałbym, żebyśmy, bo to jest jakiś istotny ruch. Mam wrażenie, że bez względu na to, jak oceniamy działania rządu, no to jest znak, że nasza ochrona, nasze bezpieczeństwo jest zdaniem władz jakoś istotnie zagrożone, prawda? Bo jednak ten ruch dronowy na przykład jest bardzo teraz codziennością. Wiktoria, jak ci się wydaje, na ile ta sytuacja rzeczywiście jest poważna i trwała?
17: Myślę, że właściwie teraz musimy liczyć się z tym, że różnego rodzaju działań dywersyjnych, działań hybrydowych ze strony Rosji będzie coraz więcej. Putin wyraźnie dąży do eskalacji, to zarówno w Ukrainie, jak i w państwach członkowskich NATO. Jakby o tym, że ta wojna hybrydowa będzie się nasilać, to wiemy właściwie, bo ona trwa cały czas. To trzeba sobie powiedzieć, że to nie jest żadne nowe zjawisko.
15: Trwała też 2 lata temu, ale teraz zaczęli zabijać w Polsce ludzi, prawda?
17: Tak, właśnie zabójstwa polityczne, różnego rodzaju otrucia, zastraszanie, działania propagandowe, działania dywersyjne, napaści, jakby powodowanie, że właśnie w sztuczny sposób migranci będą przyjeżdżać, przybywać i tym samym tworzyć problem na granicach. To jest to, czego my musimy się spodziewać. Oczywiście już pomijam oczywiste kwestie, takie jak drony i może jakaś rakieta znowu zabłądzi. No i cele są bardzo oczywiste. O co chodzi Putinowi? Chodzi o to, żeby zastraszyć Europejczyków, żeby zniechęcić ich do pomagania Ukrainie, ale też, bo zauważam tutaj, że bardzo często odpowiedzialni, znaczy wykonawcami tych różnego rodzaju dywersji są obywatele Ukrainy. I to nie jest przypadek. Rosjanie celowo werbują właśnie obywateli Ukrainy, bo później jak w nagłówkach mediów się pokaże tytuł, że Ukrainiec, nie wiem, rozszerzył tory albo podłożył ładunek wybuchowy gdzieś tam, no to automatycznie w oczach europejskiego społeczeństwa mamy do czynienia ze wzrostem niechęci do Ukraińców i oskarżanie ich o to, że no, oni tutaj doprowadzają
15: aż
17: u nas.
15: Aż poczułem ulgę, jak usłyszałem, że we Frankfurcie tamto podpalenie to Bułgarzy.
17: Tak, że ale no właśnie wykorzystywać można wszystkich i ta werbowka po rosyjsku, ta rekrutacja, ona rzeczywiście ma miejsce i o ile wcześniej widzieliśmy, że jest coraz więcej agentów jednorazowych, oni nadal są, ale teraz Rosjanie zaczynają już przywracać agentów wysoko wyspecjalizowanych. To znaczy, jeżeli chodzi o dywersje na lotniskach i tak dalej, ataki dronów,
15: to już profesjonaliści.
17: Coraz częściej tak, to muszą być osoby przygotowane, więc nie trzeba być takim spokojnym, jak może byliśmy wcześniej, bo sobie tłumaczyliśmy, że jacyś niedoświadczeni ludzie, komuś się uda, częściej się nie uda. Teraz widzimy, że agenci przygotowani do tego rodzaju brudnej roboty, oni wracają.
15: No, składy broni w Niemczech i tak dalej, to już zaczyna wyglądać naprawdę poważnie. Kuba, ale jak my się przed tym próbujemy zabezpieczyć? Bo ty jesteś ekspertem od społeczeństwa obywatelskiego zwłaszcza. Przepraszam, że zaprosiłem cię dziś jako komentatora, a nie jako gościa eksperta. Jak my jesteśmy na to przygotowani?
19: No myślę, że to jest bardzo ważne pomyśleć w tym wszystkim o społeczeństwie obywatelskim, bo w takich czasach, kiedy społeczeństwa się będą militaryzować, to często jest uważane, że całe to społeczeństwo obywatelskie, te organizacje, to marudzenie, oczywiście biorę wielki cudzysłów, to raczej nas po prostu osłabia. Teraz jest pytanie, jak w takim świecie, tak jak on teraz wygląda, uznać ten organiczny, innowacyjny, dziwny, czasami odmienny niż planowaliśmy rodzaj działania ze strony organizacji społecznych i obywateli jako fragment siły, a nie fragment słabości. Tym bardziej rzeczy, o których tutaj mówimy, no my nie odpowiemy symetrycznym, znaczy nie kategorią miecz za miecz, znaczy nie będziemy dokonywać zabójstw politycznych, sabotażu na cywilnych lotniskach i tak dalej. Więc co nam pozostaje? Zostaje nam raczej tarcza i szczepienie. Jakbyś mnie zapytał o to jest bardzo ważne, bo to tak jak tutaj, bo pani Wiktoria o tym mówiła, że to akurat Ukrainie, znaczy co dzieje się później w naszej głowie, bo nawet wprowadzenie zakazu dronów nie jest bolesne dla Rosjan, tylko dla nas tak naprawdę i wydaje mi się, że w tej chwili może o tym nie wiemy, ale poza tym, że Polska wydaje naprawdę bardzo dużo, bo tam, nie wiem, rocznie 180 miliardów na zakup uzbrojenia jako takiego, jest taki program, o którym mało osób wie, na mocy tej samej ustawy jest tak, że co roku 0,3 PKB przeznaczane jest na tak zwany program ochrony ludności i obrony cywilnej. To jest bardzo ważne, bo niedalej jak tydzień temu
15: konsultacje.
19: Nie ukrywam, że tego, on dotyczy, uwaga, około 20 miliardów złotych rocznie, więc to, i to są pieniądze nasze, nie są pożyczki, to są ogromne pieniądze. Poprzednia jego edycja, bezpośrednio po ustawie, nie była w ogóle konsultowana. Jego celem jest z jednej strony budowanie całej infrastruktury ochronnej, schronów i tak dalej, i tak dalej. I to oczywiście, co się pojawia jako zagadnienie, czy to nam wystarczy, bo być może ta wojna kinetyczna, nie wiem, czy nastąpi, czy nie nastąpi, ale przegrywamy głowę wojny, jak to się mówi, między uszami. Mamy tam kisiel,
15: Putin jest w naszych głowach.
19: Różne rzeczy. I tam powoli, to trzeba docenić, bo to są dokumenty głównie MSWiA, pojawia się taka, po raz pierwszy, zresztą pod wpływem organizacji głównie, poza klasyczną kategorią, na ile sposobów można umrzeć, bo to jest wojskowa kategoria, tak zwane six ways to die, no to pojawi się już takie myślenie, że być może to największe spustoszenia mamy w głowie. Dezinformacja, skrajna polaryzacja i tak dalej. I rzeczywiście te konsultacje były ledwie na tydzień otworzone, ale wiem, że kilkadziesiąt głosów ze strony organizacji społecznych, i to nie tylko proobronnych i umundurowanych, jeśli mogę tak powiedzieć, ale tych, którzy walczą z dezinformacją. W ogóle musimy wymyśleć jakiś system immunologiczny w tej sprawie. Na przykład Norwedzy, mówimy Skandynawowie, uwaga, dotują 160 tytułów prasy drukowanej lokalnej, niezależnej prasy lokalnej, bo ona jest najbardziej podobna, podatna czy odporna na dezinformację. W Polsce też jest mniej więcej 160 tytułów gazet lokalnych, które mają bardzo ciężki czas i nikt ich jakoś nie wsparł, chociaż to jest ledwie 30, w Norwegii 33 miliony euro, jakiś jeden czołg. Więc ja bardzo liczę, gratulując Ministerstwu Spraw Wewnętrznych, że otworzyło na chwilę to okienko konsultacyjne, to wszyscy, w każdym razie, jeśli chodzi o środowisko obywatelskie, czekamy, jakiego rodzaju wsparcie ze strony państwa może społeczeństwo obywatelskie uzyskać, nie działając na zlecenie państwa, bo nawet to nordyckie rozumienie total defense, to trochę jest rozumienie taki total macht, ale właściwie to skandynawskie rozumienie polega na tym, że nie tylko państwo może sięgać po zasoby obywateli, ale obywatele mogą liczyć na wsparcie państwa, dostęp do jego zasobów i w szczególności trening takiej odporności grupowej. Do tego namawiam, wiem, że już patrzysz na mnie, bo ja zawsze nie pozwalam sobie przerwać, ale podam jeden przykład, bo wiem, że on był
15: śniegiem. Nie, wiesz co, Henryk Sawka się obudził, ale to wrócę do tego za chwilę.
19: Ale powiem tak, że my dość dużo w Polsce kopiujemy w dobrym sensie od Szwedów. Oni mają taki zwyczaj, zawsze 39 tydzień roku, już widzę tę nazwę 39 w Polsce, ale jest taki tydzień bezpieczeństwa i to jest coś, co powoduje, że ludzie bez histerii sprawdzają, czy potrafią otworzyć garaż, czy mają baterię, czy znają sąsiadów. Tego nam bardzo brakuje. Nie tylko odpowiedzi, co ja zrobię, tylko także, co zrobimy jako lokalna społeczność. To jest olbrzymia szansa dla społeczeństwa polskiego. I tak jak tam było zamknięcie granicy, różnie można oceniać, tam w tej chwili moi znajomi, gdybyśmy to podstawową reakcję, to ona nie jest wet za wet, tylko dokładnie taka, że włączymy ochronę, powiedziałbym, tego, co mamy w głowach i tego, co jest między nami. Zabrzmiało patetycznie, ale wydaje mi się, że to jest tego warte.
15: No, mi się wydaje, że najgorsze rzeczy właśnie dzieją się w naszych głowach, prawda? Drobiazg, jeżeli chodzi o te materialne szkody, które powoduje Putin, one dadzą się odbudować, jedna fabryka, druga fabryka. Dopóki nie ma ofiar w ludziach, no, jest zabójstwo polityczne, no ale to jest do wytrzymania. Natomiast te zmiany w naszych głowach mają charakter trwały. To propagowanie tego egoizmu narodowego, takiego w takim skrajnym wydaniu, szowinizmu, ksenofobii, no mógłbym tam dalej wymieniać, prawda, antyukrainizmu, to z nami zostanie na długo. Z tego się nie wyrasta tak, prawda, jak się odbudowuje budynki. Henryk Sawka nawiązał do tematu, o którym dzisiaj w ogóle nie rozmawialiśmy i to moim zdaniem słusznie, mianowicie zonda krypto. Dwie bryły przypominające, mówiąc delikatnie, boomerów. Jedna bryła do drugiej mówi: jak cię złapią za krypto, mów, że to nie twoja zonda.
18: Jak wyglądają bryły przypominające boomerów?
15: Tak.
18: Aha, mają duże nosy i są łyse. Ja bym dodał jeszcze, że powinniśmy wdrożyć taki oddolny, to nie wymaga żadnego finansowania, program Ciśnij swojego polityka. Bo te zmiany, które zachodzą w naszych głowach, to zachodzą również w głowach polityków. I pytałeś wcześniej, Jacku, co się zmieniło. I można na to spojrzeć dwojako. Można powiedzieć, że zmieniły się nastroje społeczne. Jesteśmy mniej chętni pomagać Ukrainie. Mniej tolerujemy Ukraińców, którzy przebywają w Polsce. Mniej nas to wszystko interesuje. Coraz bardziej chcielibyśmy
15: obie strony sceny politycznej.
18: Ale na to można spojrzeć w drugi sposób, z drugiej strony. To znaczy była duża część sceny politycznej, która jeszcze dwa lata temu była odważna. Bo te sankcje czy inne działania wspierające też Ukrainę, żeby... No my się nie będziemy militarnie bić, ale Ukraina się militarnie bije i my to wspieraliśmy, bo ona się broni, tak? Ale to wszystko wymagało odwagi, determinacji, zaangażowania i ja mam wrażenie, że to wszystko uleciało i to widać na bardzo wielu płaszczyznach i możecie wymyślić najlepszy program teraz też ochrony ludności. On nic nie da, jeżeli politycy się będą bili. Z dobrych wiadomości służby chyba działają, bo udało się te drony powyłapywać i to, że paradoksalnie, że dużo o aktach dywersji słyszymy, to znaczy, że służby je wyłapują i mają się czym chwalić. Ja się zgadzam, że tego może być coraz więcej, bo zaczynamy wyborami w Niemczech. Potem będą wybory w Stanach, a już za rok wybory w Polsce i grunt jest świetny, żeby nas skłócać.
15: I mamy narzędzia, żeby to utrudniać, tylko trzeba po nie spróbować sięgnąć. Pan Andrzej napisał, minister Sikorski zamknął konsulat w Gdańsku, ale od grudnia 25 nie możemy odzyskać budynku po konsulacie, bo Ruscy zostawili tam swojego stróża. Polecam tutaj działanie, wzorzec działania norweskiego. Norwezy się nie cyskają, zajęli rosyjski statek na Svalbardzie, dając Rosjanom do zrozumienia nie tylko, że trzeba respektować wyroki sądów międzynarodowych, ale też, że Svalbard nie jest prowincją Rosji, jest częścią Norwegii. Piątkowy poranek TOK FM wydawał Kuba Żebrowski, realizowała Liwia Prądzyńska. Bardzo wam dziękuję. Komentatorami byli Wiktoria Bieliaszyn, Gazeta Wyborcza, Michał Tomasik, Tygodnik Polityka, dziękuję. Uniwersytet Civitas i prowadzący niedzielny poranek TOK FM, więc już pojutrze usłyszycie Michała ponownie oraz Kuba Wygnański ze Stoczni. Bardzo dziękuję. Wam dziękuję. Dobrego piątku. Jacek Żakowski, do usłyszenia za tydzień.
8: To jest powtórka.

0: ostatnie 30 lat to jest kompletna zmiana krajobrazu. Na przykład lodowce, które tak podziwialiśmy, dzisiaj cofnęły się o połowę.
1: Takie wygrzane owoce, one też zmieniają swoją strukturę wewnątrz. Nie dojrzewają w taki sposób, jak powinny, czyli powoli, bo roślina w momencie takiego wysokiego upału, to jest dla rośliny po prostu stres.
2: Wprowadziliśmy w tym roku także namioty, które dostawiamy do kojców, żeby psiaki miały zacienienie. Jest to bardzo ciężki czas dla schroniska. Nie tylko mrozy, tak jak się zawsze mówiło, ale także upały.
3: Jeżeli ktoś może i spodziewa się na przykład jazdy pociągiem TLK, pozbawionym klimatyzacji, no to rzeczywiście może sobie lepiej odpuścić na tą podróż, zyskać te pieniądze i pojechać dzień później lub dwa, jeżeli możemy oczywiście.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Delegacja z USA z propozycją zakończenia wojny uda się do Moskwy, a później do Kijowa. Posłowie zdecydowali, Maciej Berek został nowym sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Trwają prace nad przepisami wprowadzającymi zmiany m.in. w procedurze niebieskiej karty. Apelowali o nie prawnicy, pracownicy socjalni i kuratorzy. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Wysłałem Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera z propozycją zakończenia wojny w Ukrainie, poinformował prezydent USA Donald Trump. Trump podkreślił, że obaj wykonali świetną robotę i mają sprawdzić, czy są w stanie coś zdziałać. Trump ocenił też, że jest spora szansa, że to się uda. Wcześniej prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełański poinformował, że wysłannicy prezydenta USA będą w Kijowie w niedzielę, a wcześniej złożą wizytę w Moskwie. Prezydent Zełański zapewnił, że ze strony Ukrainy w czasie pobytu Witkoffa i Kushnera w Moskwie nie będzie zagrożenia dla rosyjskiej przestrzeni powietrznej. Prezydent oświadczył też, że celem władz Ukrainy jest, aby rozmowy ze stroną amerykańską były możliwie najbardziej konstruktywne i merytoryczne i dodał, że trzeba szukać realnych sposobów doprowadzenia tej wojny do końca. Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański jest zwolennikiem złożenia do Sejmu czwartego takiego samego rządowego projektu ustawy w sprawie kryptoaktywów. Mówił o tym wieczorem w Polsat News, ale podkreślił, że decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła. Domański ocenił też, że rząd przygotował bardzo dobry projekt ustawy. Mimo tej oceny przepisy trzy razy zostały zawetowane przez prezydenta, a w piątek w Sejmie koalicji rządzącej nie udało się zebrać wystarczającej liczby głosów do odrzucenia tego weta. Tym razem zabrakło 25. Macieja Berka czeka trudne zadanie, ocenił w TOK FM prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justitia Bartłomiej Przymusiński, komentując wybór nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Maciej Berek był kandydatem Koalicji Obywatelskiej i do niedawna pełnił funkcję ministra do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu, co budzi wątpliwości odnośnie jego niezależności politycznej.
6: To jest ogromne wyzwanie dla tego już w tej chwili sędziego Trybunału Konstytucyjnego, żeby pokazać, na czym powinny polegać wysokie standardy i żeby swoim zachowaniem już w czasie pełnienia tego urzędu nie dać najmniejszego cienia do podejrzeń, że jakieś polityczne znajomości czy polityczna przeszłość stoją za decyzjami, które podjął.
5: Aby nowo wybrany sędzia mógł wykonywać swoje obowiązki w Trybunale, musi jeszcze złożyć ślubowanie wobec prezydenta Karola Nawrockiego. Zakończyły się konsultacje rządowego projektu zmian w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy. Ta mała nowelizacja w najbliższych tygodniach